0: Słyszał zarzuty udziału w oszustwie. Jak się okazało, był osobą, która odebrała pieniądze od 85-letniego mężczyzny.
1: Młodemu oszustowi grozi do 8 lat pozbawienia wolności. A na koniec temat, którym żyje cała Polska, czyli nowa kinowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa. Film budzi spore zainteresowanie licealistów. Wielu z nich obejrzało go jeszcze przed lekturą książki.
2: Wydaje mi się, że przez film faktycznie trochę osób sobie odpuści książkę. Ja na przykład będę się pewnie opierać na filmie, jeżeli chodzi o Lalkę. Myślę, że książka to nie moja bajka.
3: Jeśli ktoś lubi tą literaturę i w ogóle Lalkę, to myślę, że powinien obejrzeć i serial, i przeczytać książkę, i iść na ten film, który dzisiaj wychodzi.
1: Filmowa Lalka wczoraj weszła do kin w całej Polsce. Wraz z jej premierą Ministerstwo Edukacji uruchomiło portal lalka.edu.pl, który ma ułatwiać zrozumienie i inspirować młodych ludzi powieścią Bolesława Prusa. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Noc wprawdzie pogodna, ale chłodna. Za to przed nami kolejny ciepły dzień z temperaturą od 17 stopni na wybrzeżu do 25 na południowym zachodzie. Rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Marek Klapa, dzień dobry.
5: Saldo, magazyn gospodarczy.
6: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie pana doktora Piotra Araka, ekonomistę Uniwersytetu Warszawskiego, a także głównego ekonomistę Welobanku. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Panie doktorze, gratulacje. 4-0. Wczoraj rozmawialiśmy przez telefon, taką prognozę pan przedstawił. Troszeczkę niższą od konsensusu, no i strzał w dziesiątkę. No właśnie, ta czwórka z przodu, możemy cieszyć się z trafnego wyniku, ale mniej cieszy skala inflacji.
7: Dworuje sobie pan redaktor, to prognozowanie inflacji z miesiąca na miesiąc to naprawdę są często dzieła bardzo artystyczne. I jedna dziesiąta czy dwie dziesiąte punkta procentowego różnicy, no to naprawdę jest przedział ufności tych modeli, czyli ten rozstrzał, który gdzieś tam z tych wyliczeń wychodzi. Więc ja się jakoś bardzo nie cieszę. Spodziewałem się jeszcze na początku tego miesiąca, że ta inflacja będzie niższa. Potem w ciągu miesiąca, jak widzimy schodzące dane i też zasilające te analizy, no to stało się jasne, że ona może być powyżej 4% nawet. Nie jest to informacja dobra dla konsumenta, paliwa nam drożeją, rok do roku tam ponad 30% z perspektywy konsumenta. No i najprawdopodobniej jeszcze w tych kolejnych kilku miesiącach, jak benzyna może stać się droższa, no to zobaczymy także wyższy wskaźnik inflacji.
6: Spoglądam na wykres, który przez ostatnie 14 miesięcy układał się idealnie w tym pasie wahań wokół celu inflacyjnego. Teraz wybijamy się górą, czy właśnie powyżej tej przerywanej linii pozostaniemy na dłużej?
7: No wydaje się, że w tej końcówce roku i na początku przyszłego roku tak, a potem trochę nam wejdą te efekty bazy, to znaczy to, że ta inflacja już nam troszkę zaczęła rosnąć po rozpoczęciu tego kryzysu energetycznego, kryzysu podażowego po marcu 2026 roku. No i zobaczymy po prostu trochę spadek tego wskaźnika. Natomiast to będziemy na razie mieli ją podwyższoną powyżej 4%, czyli powyżej celu banku centralnego. No i to, czego się należy spodziewać z tego powodu, to, że pojawią się wnioski na Radzie Polityki Pieniężnej dotyczące podwyżek stóp procentowych. Już część banków, ja z kolegami rozmawialiśmy właśnie na początku tego tygodnia, no tak zaczęliśmy wyceniać, no, że chyba, może jeszcze w październiku nie, ale raczej w listopadzie, kiedy będzie projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego, no to, że istnieje ta szansa, że te 25 punktów bazowych, no to nasz bank centralny będzie musiał podnieść. Mamy dzisiaj stopy procentowe niższe niż Ameryka. Inflację już wyższą niż Ameryka, więc wydaje się prawdopodobne, że nasz bank centralny po prostu też te stopy podniesie. Oznaczałoby to też, że to nie będzie jedyna podwyżka, pewnie będzie po tym kolejna, też nieduża, pewnie o 25 punktów bazowych i może coś jeszcze w 2027 roku. a później będziemy mieli perspektywę na

0: Obniżki stóp procentowych, bo zakładamy, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie jakoś się znormalizuje. Wydawało się do tego momentu, że nasz szef banku centralnego umiejętnie przeczeka z decyzjami ten cały kryzys podażowy, ale chyba on za długo trwa, żeby nasza polityka monetarna mogła stać obojętnie.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawa konfiguracja.

0: Może tak być. Nie należy tego scenariusza wykluczać. No, rynek, w sensie wycenianie stóp procentowych na kontraktach terminowych, to gdzie inwestorzy trochę zakładają się, inwestują w to, co się ze stopą procentową będzie działo w najbliższym czasie, no to już od dłuższego czasu widzą tą jesień jako moment, w którym te stopy procentowe zaczynają rosnąć i one rosną nawet jeden punkt procentowy, tak? Czyli że mielibyśmy stopy na poziomie prawie 5% w połowie przyszłego roku. Może aż tak radykalnie tej ścieżki byśmy nie rysowali dzisiaj, ale no faktycznie moim zdaniem dyskusja o podwyżkach w październiku będzie. Czy pojawią się wnioski, oprócz pewnie jednego, którego autorkę już możemy wskazywać w tym momencie, wskazującej o 200 punktów bazowych podwyżek, niezależnie od warunków inflacyjnych. To będziemy mieli pewnie jakąś dyskusję. Czy ktoś formalnie zawnioskuje o podwyżkę, to zobaczymy. Może będzie wynikało z dyskusji Rady Polityki Pieniężnej, że jeszcze poczekamy na kolejny odczyt. Będziemy mieli też inflację bazową, którą publikuje Narodowy Bank Polski. I to też jest o tyle istotny wskaźnik, że w tych danych publikowanych dzisiaj przez GUS, oczywiście ten odczyt główny jest wysoki, ale efekty bazowe spadają i potencjalnie inflacja bazowa wcale nam nie wyskoczyła ponad 3,5%, czyli mogła nawet spaść na 3,2% zamiast 3,3% poprzednio, co by oznaczało, że jest taki mieszany trochę wydźwięk tego wskaźnika inflacyjnego. Paliwa drożeją, ale jeszcze nie widzimy tego w tych dodatkowych efektach w polskiej gospodarce, co daje czas znowu naszym władzom monetarnym, ale na pewno ta dyskusja na październikowym posiedzeniu będzie. Pewnie im bliżej tego posiedzenia będziemy, tym więcej będzie wycen o tym, że ta obniżka, że ta podwyżka stóp procentowych może się pojawić.
1: Wiemy, jak ważny w koszyku inflacyjnym jest składnik pod tytułem ceny paliw. Ja się tak zastanawiam, czy gdyby, ja nie chcę mieszać tutaj polityki jakoś szczególnie, ale gdyby prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków, rząd zgodnie z zapowiedzią wprowadził CPN 3.0, to wtedy zauważylibyśmy również w tym odczycie inflacyjnym jakieś uspokojenie? Coś by się zadziało na plus i na przykład stopy procentowe nie musiałyby pójść w górę?
0: Byłoby tak jak poprzednio. W drugiej połowie sierpnia widzieliśmy ceny energii niższe, czyli ceny paliw niższe o 15%. Mniej więcej taki był efekt tych trochę ograniczonych interwencji państwa na rynku paliwowym. No i byśmy zobaczyli to jako konsumenci, zobaczyłby to biznes i najpewniej z tego powodu, bo wprowadzono jakieś mechanizmy regulacyjne, Rada Polityki Pieniężnej mogłaby się zdecydować, że dalej czeka, tak, bo nadal ma tylko i wyłącznie te czynniki paliwowe, są obecne we wskaźniku inflacji, jeszcze zwłaszcza jakby inflacja bazowa nam nie rosła, czyli że inflacja nam się nie rozlewa w te poszczególne dalsze segmenty polskiej gospodarki.
1: I doskonale wiemy, że za walkę z inflacją w polskim systemie odpowiedzialny jest Narodowy Bank Polski. Pytanie teraz, czy politycy nie mają silniejszego narzędzia w swoich rękach?
0: No, mieszanie w ogóle polityki fiskalnej do walki z inflacją jest tym trochę skażeniem naszym ostatnich lat, bo wszystkie rządy, i tu mówię o niemieckim, który teraz też dyskutuje, o czeskim, który wprowadził mechanizmy znowu ograniczające wzrost cen. My wszyscy staramy się złagodzić te efekty podwyższonych wskaźników inflacji przez kryzys podażowy. Jakbyśmy byli w latach 70., to po prostu no, musielibyśmy to przeżyć, tak? I trzeba było mniej więcej płacić za paliwa, bo rządy w ten sposób nie interweniowały. No ale dzisiaj mamy trochę tego państwa nadopiekuńczego, tak? Które w większy sposób chce wydawać pieniądze. No i nasze z podatków tutaj chce zdobyć dodatkowe środki, które by mogły pokryć część, bo też podatek od tych nadmiarowych zysków nie pokrywa nawet miesiąca kosztu działania takiego programu jak CPN. Może w tym mniejszym formacie to by było z półtora miesiąca obowiązywania tego typu przepisów, więc i tak czy jakbyśmy musieli do tych ulg w podatkach i w koszcie paliwa dopłacić po prostu przez mniejsze przychody sektora finansów publicznych i mieć większy deficyt, więc tu nie należy łączyć tego, że opodatkujemy Orlen i dzięki temu będziemy mieli wszyscy niższe paliwa, no to nie wystarczy tych pieniędzy. Jeżeli by rząd chciał się to, ten mechanizm wprowadzić, a on po prostu jest kosztowny, to jest główny powód. No, Polska ma kolejny rok z rzędu bardzo wysoki deficyt, w kolejnym roku także. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chce wprowadzać jakichś dodatkowych elementów do systemu, które obniżają przychody państwa. W tym momencie mamy już rating obniżony.

0: Więc no, ta sytuacja fiskalna nie jest ciekawa. Ja rozumiem tą walkę o to, żeby jakiekolwiek dodatkowe wpływy się pojawiły w budżecie państwa, no ale pewnie trzeba było sobie jasno powiedzieć, że my pewnie tych interwencji po prostu mieć nie będziemy. I dzisiaj nie jest tak, ten sam rok jak 2020, kiedy po prostu mieliśmy lepszą sytuację fiskalną i na więcej rzeczy nas było stać. I dzisiaj nas po prostu na rzeczy pewne nie stać. I pewnie fajniej by było, jakbyśmy na ten temat dyskutowali i realniej trochę podeszli do problemów, z którymi się zmagamy.
1: Skomplikowana ta układanka inflacyjno-polityczno-gospodarcza, ale chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo rok 2026 pewnie przejdzie do historii jako taki rok zmiany wektoru. Bo ja pamiętam jeszcze w lipcu po konferencji prezesa NBP mówiliśmy o tym, że jest szansa na obniżkę stóp procentowych i to już we wrześniu. I tak zobaczyliśmy, jest. Jak te nasze nadzieje bardzo źle się zestarzały.
0: Tak, no ja jeszcze pamiętam nawet dyskusje wewnętrzne w banku, które mi ostatnio ktoś przypomniał, z marca tego roku, kiedy mieliśmy obniżkę właśnie stóp procentowych, a jednocześnie mieliśmy dyskusję, że może być i podwyżka, no bo już ropa wystrzeliła wtedy, a nasz bank centralny na samym początku kryzysu energetycznego obniżył stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami, bo wszyscy się spodziewaliśmy, że od początku tego roku powinien był stopy procentowe obniżyć, no a się to nie stało. No i dzisiaj mamy podobnie. Dyskusja była o tym, że mieliśmy ten moment, ta konferencja prasowa, mamy porozumienie przez kilka dni wtedy podpisane dotyczące cieśniny Ormus. Amerykanie porozumieli się z Iranem, mamy okres przejściowy, no i on się po kilku tygodniach zakończył, a teraz żyjemy dalej z konsekwencjami tego, że mamy za mało rezerw paliwa w stosunku do lat poprzednich, zużywamy je, Chińczycy także. Ameryka zastanawia się nad zastopowaniem eksportu diesla, czyli powrotu do roku 2015, czyli kiedy Stany Zjednoczone nie eksportowały ropy, a dzisiaj są jednym z największych producentów ropy na świecie i eksporterów. Dostarczają już prawie 60% diesla na globalny rynek. No aby to zatrzymała, żeby, czy w sensie Ameryka, żeby obniżyć przynajmniej krótkoterminowo część cen dla konsumentów amerykańskich, co w długim terminie tylko by zdestabilizowało rynek paliwowy, a już nie mówię o tym, co by się wydarzyło bezpośrednio w Europie i ile my byśmy musieli więcej zapłacić za diesla, czyli że tam dziesiątka z przodu to chyba byłby początek tej ceny, która by się pojawiła, bo byśmy dostali po prostu dodatkowy szok jeszcze na rynku paliwowym. Nie jest łatwo w tym scenariuszu po prostu się poruszać. Nie ma łatwo władza monetarna, nie mają łatwo analitycy, nie mają łatwo konsumenci, którzy także nie wiedzą, czy będą więcej płacić za raty kredytowe, czy może mniej, planować większe wydatki, może brać kredyt albo i nie. No i niestety taki jest ten 2026 rok.
1: Niesamowite jest to, że prowadzenie polityki monetarnej, która przecież lubi spokój, lubi przewidywalność, jest niezwykle trudne w tak zmiennych czasach. Ja pamiętam taką teorię, która wskazuje na to, że efekty podejmowanych teraz działań przez RPP są widoczne tak naprawdę za 8, 9, 10 miesięcy. A możemy sobie wyobrazić, że w ciągu tych dwóch, trzech kwartałów jeszcze wiele może się wydarzyć. Chociażby może nastąpić pokój na Bliskim Wschodzie. I co wtedy?
0: Może tak być i to jest argument, który mną powodował przez wiele miesięcy o tym, że nasza Rada Polityki Pieniężnej dużo nie zrobi, bo wpływu na nasz bank centralny, na przepustowość cieśniny Ormus jako żywo nie ma. Podobnie inne banki centralne. Ale inflacja w strefie euro zaczęła się rozlewać. Ona trochę wyskoczyła nam wyżej niż spodziewali się przy trochę niższych limitach też inflacji niż są one w naszej gospodarce. W Stanach Zjednoczonych amerykański bank centralny też długo myślał, że to będzie tylko tymczasowe, że nie trzeba tej rozgrzanej jednak amerykańskiej gospodarki w jakikolwiek sposób chłodzić tym wyższym kosztem pieniądza. I mało tego, nawet tym wyższym kosztem pieniądza za bardzo nie schłodzi tej amerykańskiej gospodarki, bo prognozy wzrostu na przyszły rok są lepsze niż w tym roku. Tak? Czyli te nakłady inwestycyjne na sztuczną inteligencję, na budowę tych serwerowni, centrów badawczych, to wszystko powoduje, że my jeszcze może nie widzimy wzrostów produktywności amerykańskiej gospodarki przez AI, ale widzimy realnie nakłady inwestycyjne, które powiększają amerykańską gospodarkę przez inwestycje. I z tego powodu amerykański bank centralny rozpoczął ten pewnie cykl raczej podwyżek stóp procentowych. My chyba do tego powoli podążamy, bo widać, że to środowisko

0: inflacyjne po prostu jest niebezpieczne. No jeżeli mamy inflację 4%, no to ona niedługo będzie nam właśnie powoli, powoli rosnąć, dochodząc do poziomów znacznie wyższych i wszyscy nie chcą dopuścić do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy no tam inflacja znowu wybiła na kilkanaście procent, czy blisko 20%, gdzie jeszcze takich ryzyk nie ma, no ale no ewidentnie chcemy chuchać na zimne, żeby coś takiego się nie wydarzyło. No i zła informacja dla konsumenta jest taka, że potencjalnie kredyt nam podrożeje zamiast potanieć.
1: Rząd wczoraj przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 rok. Przyjął w trudnym momencie, chociaż akurat ja myślę, że jedyną osobą, która w Polsce może cieszyć się z wyższej inflacji, to jest minister finansów.
0: Tak, zdecydowanie. Zarówno nie tylko w Polsce, w Ameryce, w naszym kraju także. No, z podatków pośrednich zawsze jesteśmy w stanie więcej trochę wtedy uzyskać, więc ta inflacja, która potencjalnie będzie wyższa niż ta prognozowana przez Ministerstwo Finansów, powinna dać trochę większe przychody z VAT-u i podatków pośrednich w przyszłym roku. Niwelując odrobinę te problemy fiskalne naszego kraju, no ale pytanie, jak to się przełoży na wzrost gospodarczy, czyli nie będziemy widzieli jakiegoś efektu negatywnego przez to, że po prostu prywatny biznes nie będzie tyle inwestował, nie zobaczymy tej samej dynamiki. No z drugiej strony koniunktura gospodarcza się trochę poprawia w Niemczech. Ja wiem, że my tak często mówimy już od 2 lat, ale faktycznie ten druga połowa roku wygląda na lepszą w niemieckiej gospodarce.
1: Dobra informacja dla nas.
0: A to dobra informacja dla nas i dla naszego eksportu. Więc też ten przyszły rok będzie pewnie trochę lepszy i z tego powodu jakoś sobie poradzimy. No ale ja tutaj, resort finansów rzeczywiście może być szczęśliwy, tylko to nadal oznacza, że później waloryzacje świadczeń i w tym drugim rzucie, jeżeli ta inflacja będzie podwyższona, też będą wyższe, więc w 2027, ale może 2028 rachunek dla szefa resortu finansów niestety przyjdzie od inflacji i trzeba będzie po prostu zwaloryzować świadczenia niektóre na wyższe kwoty i ponosić z tego tytułu też wyższe wydatki.
1: To spójrzmy jeszcze na ten szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług, od którego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, czyli wstępne dane o inflacji za wrzesień, bo tutaj w tabeli też takich rozbieżności to ja dawno nie widziałem. I tak, paliwa i smary do prywatnych środków transportu, wzrost rok do roku, przyjrzę się jeszcze raz, bo nie wiem, czy się nie pomyliłem, ale nie, widzę dobrze, 36% w górę.
0: Tak.
1: Zatem potężna zmiana, ale na przykład żywność i napoje bezalkoholowe, uwaga, uwaga, spadek o 0,5%. Jak pan odczytuje właśnie te rozbieżności? No i fakt, że jeszcze ceny paliw nie przełożyły się na ceny żywności, które ważą w tym koszyku całkiem sporo.
0: Ja jeszcze raz powtórzę, my nie widzimy na razie tego, żeby się ta inflacja wynikająca z rynku paliwowego przełożyła na resztę koszyka inflacyjnego. Nie widzimy wzrostu inflacji bazowej w jakiś sposób istotny i w tych odczytach tego nie ma.
1: Więc kiedy to nastąpi albo kiedy to może nastąpić w pana ocenie?
0: No i to jest właśnie to, kiedy czekamy na aktualizację prognoz NBP-u, bo to, co ja myślę, to jest drugorzędne w stosunku
1: do
0: tego, co myślą
1: również
0: analitycy NBP-u, bo jeżeli oni rzeczywiście zobaczą, że w tej perspektywie końcówki roku i początku przyszłego kwartału, a pierwszego kwartału 2027 roku ta inflacja będzie wyższa, no to oznacza, że ta inflacja bazowa jest wyższa, czyli te energia, żywność także drożeje nam koszt usług. Widać to też już w innym wskaźniku, czyli wskaźniku PPI, rosnących kosztów produkcyjnych, tak, które już dzisiaj są znowu też powyżej celu inflacyjnego. I ten wzrost 3-ponadprocentowy już kosztów produkcji, kiedy mieliśmy deflację praktycznie przez cały zeszły rok, no jest już takim sygnałem o tym, że mamy wyższe koszty produkcji i firmy będą musiały walczyć albo o redukcję swojej marży, gdzie poprawiały swoją marżowość, albo no, po prostu przenosić część kosztów na konsumenta, co jest dzisiaj trochę trudniejsze, bo mamy wyższe poziomy cen niż 2-3 lata temu, ale nadal możliwe. No i to jest ten moment, kiedy zobaczymy po prostu wyższy wskaźnik inflacji. I mi się wydaje, że my po prostu pod koniec tego roku tą inflację bazową rosnącą będziemy widzieć. I czy to będzie przyszły miesiąc, zobaczymy, ale ona będzie raczej rosnąć do poziomu 3,5%. Spokojnie nam podskakiwać. No i to jest to ryzyko, które pewnie Narodowy Bank Polski musi zwrócić uwagę, bo już za długo trwa po prostu nam ten kryzys energetyczny i firmy, tak jak dzisiaj rozmawiamy, no uznają, ok, ta wojna będzie trwała. Musimy

0: zwaloryzować nasze świadczenia, nie możemy walczyć i redukować swojej marży, musimy podnieść część cenników. A my jako konsumenci możemy trochę mniej wydać, ale pewnie ceny będą wyższe.
1: I kolejny raz w historii najnowszej naszego kraju mamy do czynienia z inflacją importowaną. Tak naprawdę ona wynika z zewnętrznych czynników. To nie jest tak jak w latach 90., kiedy faktycznie to problemy wewnętrzne głównie powodowały potężną inflację. Jak pan ocenia?
0: Doświadczamy kryzysu podażowego jak świat zachodu w latach 70. Ten wielki kryzys lat 70., który Polskę dotknął tylko odłamkami, bo nie byliśmy w tym samym obrocie gospodarczym, nie byliśmy gospodarką otwartą, nie uczestniczyliśmy w globalizacji ówczesnej w takim samym poziomie, tak, tylko przez bardzo ograniczone wymiany towarowo-produktowe, w zasadzie barterowe. To teraz tego doświadczamy. Doświadczamy, czym jest globalny rynek i jakie konsekwencje niesie to, co się wydarzy w jakiejś cieśninie, na jakimś Bliskim Wschodzie i w jaki sposób wpływa na gaz, który my importujemy z tamtego regionu i na paliwa, które także kupujemy. No i niestety nie wydaje się, żeby jakaś była prosta ścieżka obejścia tego. Stany Zjednoczone ewidentnie mają problem z dogadaniem się z Bliskim Wschodem. Próby naprawienia tego rurociągu, który przechodzi przez Arabię Saudyjską, są podejmowane i on ma wrócić do pełnej przepustowości z poprzedniego ataku. No, ale to nie oznacza, że nie wiem, ryzyko Hutich ostrzeliwujących statki się dużo diametralnie zmniejszyło. No i to, że Iran przepuszcza statki z państw Zatoki Perskiej, to także się nie zmieniło. Katar kupuje gaz od Ameryki po to, żeby realizować kontrakty z nami w tym momencie, więc to wszystko są problemy, które my mamy, w sensie Europa, trochę Azja, ale nie widać jakiegoś jasnego punktu rozwiązania, choć my o tym na ten temat w Polsce nie rozmawiamy dosyć istotnie, to jest kryzys gospodarczy w Iranie. Też pamiętajmy, że to zaostrzenie sankcji i zmilitaryzowanie reżimu w Iranie wpłynęło także na wzrost inflacji tam i na wzrost bezrobocia. W związku z tym ta gospodarka także jeszcze bardziej cierpi niż przed konfliktem.
1: Doktor Piotr Arak, ekonomista Uniwersytetu Warszawskiego, a także główny ekonomista Welobanku, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: I czas na komentarz do tych informacji, które nasza reporterka nam przekazała. Połączyła się z nami pani profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry pani profesor. Podsumowując to, co dzieje się w ostatnim czasie znów na linii prezydent-rząd, można by wnioskować, że ten konflikt, ten spór, ta rywalizacja wchodzi na kolejny poziom, na kolejny szczebel, bo dotyczy już kwestii związanych z bezpieczeństwem, bo jeżeli mówimy o sporze wokół szefa SOP-u w tych trudnych czasach, w których żyjemy, mówimy o instytucji, o służbie, która ma zajmować się bezpieczeństwem najważniejszych osób w państwie, no to robi się rzeczywiście poważnie.
4: Czy ja bym, pani redaktor, rozpatrywała to na dwóch poziomach. Po pierwsze bezpieczeństwo, ale to nie tylko kwestia bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie, ale bezpieczeństwa nas Polaków, bo jeżeli kłócimy się między sobą, dwie władze wykonawcze nie potrafią ze sobą dojść do porozumienia w różnych kwestiach, bo nie tylko obsadzania stanowisk, prawda, ale przejęcia sprawozdania chociażby Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to o czym przed chwilą państwo mówiliście, i wielu, wielu innych sprawach, to my stajemy się państwem na arenie międzynarodowej jeszcze bardziej niestabilnym i gorzej postrzeganym niż dotychczas. To jest pierwsza kwestia i tu w ogóle myślę, że to nie podlega dyskusji. Druga kwestia to jest rola prezydenta w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej. Pan prezydent, mam takie wrażenie, uzurpuje sobie prawo do tego, żeby stanowić zarówno władzę ustawodawczą już w tej chwili, jak i próbować zmienić ten system z parlamentarno-gabinetowego, z elementami semiprezydencjalizmu w system semiprezydencki albo wręcz prezydencki wzorem Stanów Zjednoczonych Ameryki. I to jest bardzo zatrważająca sytuacja.

0: ze względu na to, że konstytucja, która obowiązuje, konstytucja z 1997 roku, nie daje tak szerokich prerogatyw prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast to, co robi pan prezydent Karol Nawrocki, to próba obejścia konstytucji i takiego, no, użyję tego słowa, pani redaktor wybaczy, pogwałcenia zasad, ducha tej konstytucji, jakichś norm, które ze sobą przyniosła, i standardów w polityce. I to jest bardzo niepokojąca sytuacja, bo proszę państwa, raz uchylone drzwi mają to do siebie, że bardziej się chcą otworzyć w polityce niż zamknąć. Także tu te dwie płaszczyzny są dosyć mocno widoczne i powinni się politycy nad nimi bardzo dokładnie zastanowić, szczególnie politycy z zaplecza prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Czy argumenty, które się ze strony pana prezydenta i jego otoczenia pojawiają w tym sporze dotyczącym i szefa SOP-u, ale też przecież tych reform podatkowych, które planuje i projektuje obecny rząd, czy kwestii cen paliw, są zrozumiałe dla wyborców? No bo w ostatecznej, podejrzewam, rozgrywce i w ostatecznym rozrachunku, no, chodzi politykom o to, żeby przez te podejmowane decyzje i działania zyskiwać coraz większe poparcie wśród wyborców.
0: 7,7% spadł poziom zaufania rodaków w stosunku do urzędującego prezydenta i źle rolę prezydenta Nawrockiego w tym, co się dzieje w tej chwili w Polsce, ocenia prawie 46% Polaków przy poparciu 38 czy 39%. Samo to za siebie mówi, te dane nam tu pokazują, że ten moment takiego zauroczenia prezydentem Nawrockim zaczyna przemijać. I z tego, co wczoraj wyczytałam, to Skarb Państwa na decyzjach wetujących kwestie finansowe przez Pałac Prezydencki stracił około 15 miliardów złotych już w tym roku. I teraz proszę spojrzeć na to z takiej perspektywy. Pan prezydent wetuje te ustawy, które dotyczą finansów naszych, osobistych, obywatelek i obywateli, ale także finansów państwa, bo chociażby wzrost akcyzy za napoje alkoholowe czy wyroby tytoniowe, to akurat wpłynęłoby bardzo dobrze na zdrowie, bo być może część z Polaków ograniczyłaby zarówno palenie, jak i picie, jak i wzmocniłoby finanse państwa. Ale wzmocniłoby to także obóz rządzący. A jest to nie na rękę prezydentowi, który będąc kandydatem w wyborach prezydenckich 2025, obywatelskim, ale wystawionym przez Prawo i Sprawiedliwość, miał taki leitmotiv, który powtarzał za każdym razem, że zrobi absolutnie wszystko, żeby przeszkadzać i obalić rząd Donalda Tuska, bo w opinii kandydata ówczesnego Karola Nawrockiego, a obecnie prezydenta Karola Nawrockiego, jest to najgorszy rząd po 1989 roku. Jest to cyniczna gra polityczna, nawet kwestia tej szczęsnej, nieszczęsnej ustawy paliwowej. Oczywiście co do zasady prezydent ma rację, prawo nie powinno działać wstecz, ale wystarczy przypomnieć, że w 2023 roku jego zaplecze polityczne, czyli Prawo i Sprawiedliwość, które miało bezwzględną większość w parlamencie i miało swojego prezydenta, jakbyśmy na to nie patrzyli, bo ani Duda, ani Nawrocki nie reprezentują wszystkich Polaków, tylko tych, którzy myślą według odpowiedniego schematu. Ta władza uchwaliła także podatek od ponadwymiarowych dochodów kopalni i dzisiaj o tym jest cicho, nikt o tym nie wspomina. Dzisiejsze dane dotyczące inflacji, ona już nie wynosi 3,6%, tylko w ciągu miesiąca skoczyła o 0,4%. I myślę, że jesteśmy na prostej drodze do wzrostu inflacji, co my jako obywatele odczujemy szczególnie. Natomiast nie przynosi to absolutnie żadnego rozwiązania takiego praktycznego, bo z punktu widzenia polityki Pan

0: Prezydent, mówiąc żargonem studencko-dziennikarskim, może przegrzać kwestię wet i przegra na tym cała formacja, którą on reprezentuje, czy formacje, które reprezentuje w swoim światopoglądzie. Myślę o prawicy i skrajnej prawicy.
1: Pytanie, czy zorientuje się prezydent i jego otoczenie, że ten moment przegrzania jest blisko, bo przywołała pani te wyniki sondażu zaufania do polityków. Rzeczywiście tam spada ten poziom zaufania do prezydenta Karola Nawrockiego. Komentatorzy, powołując się na te dane, mówią o rychłym końcu tego miesiąca miodowego, a właściwie roku miodowego prezydentury Karola Nawrockiego. Ten pierwszy rok był naznaczony takim walorem dobrego odczytywania nastrojów społecznych, również na podstawie takich sondaży i takich badań, o których my tutaj rozmawiamy. Pytanie, czy to również może być taki sygnał do zmiany tego podejścia i czy może nastąpi jakaś odwilż na linii prezydent-rząd właśnie na podstawie tego, co dzieje się w sondażach i spadającego zaufania na początku, a potem może także poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Faktycznie pani redaktor, zarówno prezydent, jak i jego zaplecze mieli taki dobry odsłuch nastrojów społecznych przez ostatni rok. Natomiast z władzą jest tak, że ona troszeczkę się alienuje od społeczeństwa i mam wrażenie, że to jest ten moment, kiedy pan prezydent przestał się przejmować tym, jak jest postrzegany przez polskie społeczeństwo, a bardziej interesują go i bardziej interesuje go wygrana w przyszłorocznych wyborach. I jak gdyby z jednej strony tego sporu politycznego mamy wszystkie ręce na pokład i tu są działania osobiście Donalda Tuska, chociażby związane z sędzią Maciejem Berkiem i jego oddelegowaniem, że się tak wyrażę, do Trybunału Konstytucyjnego. A z drugiej strony mamy działania pana prezydenta, który ma ambicje zjednoczenia całego obozu prawicy i skrajnej prawicy pod swoim patronatem. I też tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie wszystkie ręce na pokład. Ja się spodziewam w najbliższych tygodniach, miesiącach eskalacji tego konfliktu pomiędzy małym a dużym pałacem. Spodziewam się, że prezydent nie podpisze żadnych ustaw mogących dawać jakikolwiek punkt przewagi koalicji rządzącej, a szczególnie koalicji obywatelskiej Donaldowi Tuskowi. Czyli nie spodziewam się podpisu pod ustawą podnoszącą ten, czy wprowadzającą pośredni próg podatkowy. Nie spodziewam się podpisu pod ustawą, która, czy cyklem ustaw może, które wprowadzałyby jakiekolwiek rozwiązania w ochronie zdrowia. Spodziewam się raczej tych małych i wielkich przytyków, jak chociażby niepodpisywanie nominacji profesorskich tym, którzy się nie podobają prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, niepodpisywanie awansów oficerskich jako takiego elementu gry pomiędzy właśnie głową państwa, a rządzącymi i wielu, wielu rzeczy, które będą destabilizowały nasze życie i będą miały wpływ na nasze poczucie bezpieczeństwa, na nasze prawa obywatelskie, na nasze obowiązki obywatelskie i na nasze takie normalne funkcjonowanie co dnia. Mało tego, spodziewam się, że może to doprowadzić do sytuacji, w której wielu z nas zrezygnuje z uczestnictwa w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, dlatego że będzie bardzo mocno zniechęconych tym konfliktem, cały czas narastający.
1: To w jakiej sytuacji to stawia obecną większość rządzącą? Pytam również o tę logikę już przedwyborczą, kampanijną, która cały czas się do nas przybliża, bo ta kampania pewnie na dobre rozpocznie się razem z Nowym Rokiem, tak się tego spodziewamy.
0: Znaczy jesteśmy jak gdyby w permanentnej kampanii, już chyba jak społeczeństwo amerykańskie w tej chwili zaczynamy pod tym względem funkcjonować, ale na pewno jesteśmy w dobie prekampanii i ta kampania faktycznie, ona myślę, że zimą już rozpocznie się na dobre. Mogłoby się wydawać, że koalicja rządząca jest w defensywie, ale wcale tak nie musi być ze względu na to, że mam takie wrażenie, obserwuję.

0: obserwując polską politykę, postanowiono jak gdyby troszeczkę na półkę odłożyć te instrumenty demokratyczne i posiłkować się tym, co z demokracją ma niewiele wspólnego, wyjaśniając społeczeństwu, że te ruchy i te kroki są potrzebne właśnie dlatego, aby wprowadzić jakikolwiek porządek w życiu społeczno-politycznym. I wspomniany sędzia Berek jest tego idealnym przykładem, chociaż szczerze mówiąc ja nie wiem, w jaki sposób miałby osobiście naprawić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym i wrócić autorytet Trybunału Konstytucyjnego, bo ten ruch jest ruchem niedemokratycznym, przeciwko któremu występowała większość rządząca w tej chwili, czyli temu transferowi polityków od razu do Trybunału Konstytucyjnego, czyli odkłada ten instrument demokracji na półkę. Kiedyś Janusz Lewandowski powiedział, że czasami wartości trzeba odwiesić na haczyk po to, żeby iść z duchem czasu i wrócić do tych wartości za jakiś czas. I chyba mamy znowu do czynienia z taką sytuacją właśnie.
1: Pani profesor, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za ten komentarz. Pani profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, była z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A teraz czas na rozmowę z gościem w studiu. Analityk obronności, pan Wojciech Łuczak, razem ze mną.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu. A mogę przekazać moje refleksje, ponieważ jestem kimś, kto był szkolony na kapitana Boeinga 747 w Miami. Dokładnie w tej samej szkole, w której ćwiczyli ci panowie z 11 września. Mhm. I to było w czasie, kiedy kokpit pilota nie był ubezpieczony, opancerzony i tak dalej. To były zupełnie inne okoliczności.
1: I natomiast kiedy pan słucha i ogląda to, co tak dzisiaj dociera do nas z Bliskiego Wschodu, to jakie refleksje panu towarzyszą?
3: Po pierwsze, mamy tutaj alternatywę. Albo mamy do czynienia z utajonym terrorystą, który był szkolony i chciał wykonać swoją misję, albo mamy do czynienia z człowiekiem, który stracił jakby kontrolę nad sobą i w akcie desperacji chciał siebie zabić i pasażerów. Mieliśmy z tym do czynienia już w omawianym przez panią i Tomka Białoszewskiego przypadku. Natomiast mamy też jeszcze wiele zagadek, ponieważ jeden z samolotów zginął i do dzisiaj nie wiadomo, co z nim było nad Oceanem Indyjskim i zachodzi podejrzenie, że albo piloci stracili orientację, albo chcieli celowo rozbić samolot. Notabene teraz się okazało, że był cenny ładunek i tak dalej. Nieważne. W każdym razie samoloty dzisiaj są zabezpieczone, pasażerskie samoloty, jeśli państwo słyszycie to, samoloty pasażerskie są ubezpieczane na wszelkie możliwe ewentualności, z wyjątkiem tego, że ten kapitan lub drugi pilot, pierwszy oficer celowo zechcą siebie zabić i pasażerów. I to jest rzeczywiście potężny problem do rozgryzienia, ponieważ no należy przede wszystkim, jak w przypadku tej Szwajcarii, trzeba eliminować z kokpitu ludzi, którzy po prostu tracą kontrolę nad sobą. Mhm. Ale tego się tak łatwo nie wykryje. To nawet badania psychiatryczne
1: tuż
3: czy
1: przed pewnie wejściem na pokład by oczywiście nie były w stanie tego zweryfikować. Oczywiście. Jeszcze ważnym elementem i niezwykle ciekawym w tej historii, o której rozmawiamy dzisiaj, czyli ten samolot z Dubaju do Tel Awiwu, jest to, że tam bardzo szybko zareagowali pasażerowie tego samolotu.
3: No, bo byli tam Izraelczycy. Ja tylko myślę, że
1: ale i piloci także, którzy oczywiście byli w stanie zapanować nad maszyną w tej kryzysowej sytuacji.
3: Samoloty należą do Fly Dubai. Jest to linia, która zatrudnia międzynarodowe załogi. I w składzie tych załóg mogli być Izraelczycy, mogli być Brytyjczycy, mogli być Francuzi, mogli być nawet Polacy, mhm, dlatego że tam też mogą latać Polacy. To jest międzynarodowa załoga. Natomiast jeśli lot był do Tel Awiwu, to zakładam, że na pokładzie był co najmniej jeden agent Shin Betu, czyli Organizacji Bezpieczeństwa, i być może, że to on właśnie zareagował. Poza tym trzeba było się dostać do kokpitu. To znaczy, że załoga znała szyfr otwierający drzwi. To jest moja supozycja. Natomiast jeśli chodzi o walkę, no, to znaczy, że doszło do rękoczynów z udziałem jakiejś broni. A bronią może być wszystko. Zwracam uwagę, że w informacjach jest mowa o scyzoryku, prawda? Mm-hmm. Natomiast no, ja tutaj bym duży znak zapytał.

0: postawił, dlatego że bronią w rękach wyszkolonego, zdeterminowanego terrorysty, czy też antyterrorysty, może być wszystko.
1: Klucz, nawet długopis, którym ja się...
0: Ależ oczywiście długopis, bawię. Grzebień, nawet palec, jeśli jest to wyszkolony antyterrorysta, potrafi wybić oko, doskonale paraliżując terrorystę palcem.
1: Wiemy o tym, że został wysłany ten sygnał o możliwym porwaniu, albo w ogóle
0: to
1: o porwaniu
0: samolotu. To znaczy, że pierwszy oficer zorientował się, albo drugi pilot, nie wiem, który z nich był tym podejrzanym o dokonanie aktu. To się włącza jednym przyciskiem, taki sygnał, dlatego że szybkość jest błyskawiczna. No i natychmiast, jak znam życie, chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy z moich doświadczeń. Ja latałem na tej trasie akurat kilka razy i to jest dość wrażliwa trasa i ja uważam, że Izraelczycy musieli mieć na pokładzie co najmniej jednego oficera Shin Betu i on najprawdopodobniej zadziałał i stwierdził, że coś jest nie tak, poza tym szybka reakcja. I chciałbym tylko powiedzieć, że nie ma lepszej współpracy wywiadowczej w tym rejonie świata niż współpraca doskonale działającego na Bliskim Wschodzie wywiadu jordańskiego z wywiadami i wojskowym, i cywilnym Izraela. Tyle.
1: Czy gdyby nie udało się opanować sytuacji na pokładzie,
0: tak,
1: to mogłoby dojść do zestrzelenia tego samolotu pasażerskiego wojskowe samoloty izraelskie?
0: Jeśli samolot wysłał kod porwania, to z całą pewnością na pewno zostały nie wiem, czy wyszły w powietrze, ale na pewno została podniesiona gotowość jednego z najbliższych lotnisk izraelskich. Jeśli tak było, to i ten samolot kierowałby się ku jakiemuś ważnemu celowi w Izraelu lub w Jordanii, to myślę, że mielibyśmy do czynienia z dramatyczną akcją. Ja nie chcę przesądzać, co by było, dlatego że zwracam uwagę, przechodząc płynnie do naszych spraw obronnych, że tutaj decyduje dowódca. Ale w naszym przypadku, ja to chciałem podkreślić, że od paru godzin mamy sytuację taką, że w przypadku krytycznym, że jak coś nad Polskę nadleci, coś, co może zagrozić i zostanie ocenione przez pilota jako niebezpieczne, to pilot podejmuje, dowódca statku powietrznego. Wprowadzono to parę godzin temu i w Polsce i myślę, że może coś takiego. Byłem w kilku bazach lotnictwa izraelskiego. Wszyscy tam, znaczy co najmniej dwa samoloty są w stałej gotowości, więc myślę, że samoloty, jeśli nie wystartowały, to piloci byli już w stanie gotowości, jeśli ten sygnał został wysłany. Izraelczycy reagują błyskawicznie. Kiedyś przechodziłem kiedyś jechałem samochodem i przechodziłem przez ulicę w Tel Awiwie i mój przyjaciel Izraelczyk mówi, jak chcesz, to ci pokażę, ze trzech agentów Shin Betu jest tutaj z nami. Ja mówię, tak? No tak, no taki kraj, no.
1: A jeszcze teraz, szczególnie w tych czasach, znaczy, czasy zawsze na Bliskim Wschodzie są trudne, tak, i skomplikowane, no ale w tej chwili trwa tam otwarta wojna.
0: Natomiast zwracam uwagę, że połączeń pomiędzy Tel Awiwem a Dubajem jest kilkadziennie. I mam z tego, co mi wiadomo i co przeczytałem, wchodząc do studia, to podejrzany o działalność tą terrorystyczną, ten, który chciał doprowadzić, był Omańczykiem. Załogi są, jak powiedziałem, międzynarodowe i tak naprawdę wymieniają się. Proszę państwa, jesteście państwo bezpieczni na pokładach samolotów, ale załogi w każdym przypadku mogą być międzynarodowe i no, niech państwo się nie boją, natomiast dzisiaj trzeba się zastanowić, czy no, nie należy jakoś szczególnie mocno przyjrzeć się pilotom, którzy mogą być zwerbowanymi ludźmi przez organizacje terrorystyczne. Byliśmy. Lub też przechodzącymi załamanie psychiczne, bo oba przypadki w tym akurat zdarzeniu mogły mieć miejsce.
1: Byliśmy o krok od tragedii. Zastanawiam się, co zdecydowało, że jednak do niej nie doszło. Czy to był splot różnych czynników?
0: Przepraszam, że pani przerwają, ale gdybym miał postawić jakieś pieniądze na jakieś rozwiązanie, przepraszam, że w tak tragicznej sytuacji, ale to bym postawił, że na to, że alarm wszczeli ci, którzy lecieli do Tel Awiwu, załoga dodatkowa, czyli pierwszy pilot, kapitan i pierwszy oficer, a oprócz

0: tego być może kluczem do zrozumienia tego wszystkiego był agent Shin Betu, który odbywał lot bezpieczeństwa na tej trasie. Ale tego się nie dowiemy, ponieważ to, co robi Shin Bet, pozostaje tajemnicą.
1: Wróćmy zatem do tych naszych spraw bezpieczeństwa, bo to jest temat, na który się umawialiśmy. Panie Wojciechu, o czym będziemy rozmawiać, bo to są rzeczywiście tematy nam bardzo bliskie, no bo nie ma dnia, żeby nie pojawiały się alerty RCB, nie ma dnia, żeby nie były podnoszone pary dyżurne polskich myśliwców. To skłania nas do tego, żeby zadawać pytania, czy jest coraz bliżej jeszcze większej eskalacji tego, co dzieje się na linii Rosja, szeroko pojęty Zachód, Rosja, Polska.
0: Ja uważam, że mamy do czynienia z tej jesieni, z dojściem do pewnego przesilenia. To przesilenie będą kształtowały dwa wydarzenia w polityce międzynarodowej. Pierwsze wydarzenie to będą wybory w Izraelu. Mało mówi się nawet o tym w tej chwili, ale jest tam człowiek, który rzucił wyzwanie Netanyahu. Nazywa się generał Eisenkot, Gadi Eisenkot, i on może pozbawić Netanyahu władzy. I on i koalicja, którą tworzy. Jeśli tak się stanie, to zmieni się obraz sytuacji na Bliskim Wschodzie, zmieni się obraz relacji Izraela ze Stanami Zjednoczonymi i w ogóle generalnie sytuacja w tym rejonie świata. A drugie wydarzenie to oczywiście są wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. I to jeśli mamy dużo niewiadomych i nie wiemy, jak się to skończy. Natomiast chciałbym też powiedzieć o jednej rzeczy, przepraszam, że tak okrakiem i okrężnie zmierzam do odpowiedzi na pani pytań, ale to jest bardzo ważne. Otóż niedawno zakończył się hebrajski Nowy Rok i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niektórzy Hebrajczycy zdecydowali się spędzić go w Izraelu, lecąc okrężną drogą z Moskwy do Tel Awiwu. Dlatego, że w Izraelu też się obchodzi i część tej społeczności jest rosyjskojęzyczna. I skąd mam informację, prosto z pieca, że w Moskwie czeka się na benzynę w kolejce 18 godzin. Jeśli tak się dzieje w Moskwie, to powiedzmy sobie w mniejszych miejscowościach czeka się na tę benzynę 24 godziny, a w jeszcze mniejszych jej w ogóle nie ma. Zmniejszyła się produkcja paliw, sytuacja zaczyna się komplikować. Ja przewiduję, że zmierzamy do jakiegoś przesilenia. W którą i w stronę będzie to przesilenie, nie wiem. Natomiast ekipa Putina walczy o władzę, walczy o życie i walczy o zachowanie władzy, dlatego że jeśli okaże się nieskuteczna, to któregoś dnia możemy przeczytać, że podczas codziennego pływania prezydent się utopił albo że zasłabł. Albo, i teraz jest pytanie, kto go zastąpi, być może, że epoka Putina zbliża się dużymi krokami do końca. I stąd mamy do czynienia, to jest moja teoria. Dlaczego tak się dzieje? Wszyscy się oburzają, że Putin został zaproszony do Stanów Zjednoczonych. Otóż Amerykanie boją się jednego scenariusza, chaosu w związku ze zmianą władzy i totalnym stoczeniem się tego kraju w jeszcze większą dyktaturę niż my mamy. Stąd jest taki pomysł, moim zdaniem, w Waszyngtonie, żeby rozmawiać z Rosją. Bo rozmawiać to znaczy zdobyć trochę więcej informacji na temat tego, co się dzieje w samej tej wewnętrznej kamerli władzy. I stąd mamy do czynienia z różnego rodzaju coraz bardziej gwałtownymi prowokacjami wobec Polski, no właśnie, tej władzy, która walczy o przeżycie.
1: Bo Amerykanie z Rosjanami rozmawiają, tak. Tymczasem to na nasze terytorium i na terytorium Rumunii, na
0: odpryskowa sytuacja całości lecą rosyjskie drony globalnego. Dokładnie tak. Natomiast ja już powiedziałem, witam z ogromnym zadowoleniem to, że zdecydowano się nie czekać na decyzję, nie wiem, Centrum Operacji Powietrznych w przypadku, kiedy coś nadleci nad Polskę, tylko dowódca statku powietrznego, który akurat interweniuje, jest w powietrzu, podejmuje decyzję, czy zestrzelić, czy nie zestrzelić.
1: Ale jaka to jest odpowiedzialność tego człowieka?
0: to jest ogromna odpowiedzialność, bo może się stać tak, że zostanie obiekt zestrzelony, ale spadnie na coś na dole. To jest bardzo duża odpowiedzialność, a

0: Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wróćmy na chwilę do Bliskiego Wschodu. Otóż mamy do czynienia, mieliśmy kiedyś do czynienia z podobną intruzją samolotów, które startowały z Syrii nad terytorium tureckim. Turcy zestrzelili Su-24 i się skończyło. Jeśli tak się skończy któregoś dnia nad Polską, to nad naszym terytorium, powtarzam, nad naszym terytorium, którego jesteśmy suwerenem, a nie nad Ukrainą, to być może, że to ten sygnał dotrze. Ja uważam, że należy się zastanowić nad kilkoma innymi sygnałami, ale nie będę podpowiadał tego ani MON-owi, ani tej ekipie. Natomiast no, proszę się nie obawiać, drodzy państwo, ja wykluczam możliwość kinetycznej interwencji, czy też agresji w najbliższym czasie wojsk rosyjskich na terytorium Polski. Natomiast będziemy mieli do czynienia z przesileniem, a w przypadku okresu przesilenia różne rzeczy mogą się zdarzyć poniżej progu wojny.
1: Litwini ćwiczą ewakuację wspólnie z Polakami swoich obywateli na wypadek takiego ataku kinetycznego na swoje terytorium. Dmuchanie na zimne czy realna odpowiedź na realne zagrożenie? Bo mówi pan o tym, że raczej nie będzie takiego ataku na terytorium Polski, no ale mówimy dużo o krajach bałtyckich.
0: Oczywiście. No, tutaj państwa rozczaruję, bo taki obraz zazwyczaj sobie kreślimy, że te armie mniejszych państw bałtyckich czekają w gotowości. Po drugiej stronie rzeki są Rosjanie, którzy świętują i wygrażają nożami. To tak nie wygląda. Ja byłem w Estonii na zaproszenie Ministerstwa Obrony i zapoznałem się dokładnie z tym, co się tam dzieje. Proszę państwa, tam Rosjanie już są. Rosjanie są elitą finansową w Estonii, również na Łotwie i po części również na Litwie. To nie jest tak, że ich tam nie ma. Oni no, mają status mieszkańców, natomiast pewnie są śledzeni i pewnie są w jakiś sposób lustrowani. Natomiast obawiałbym się, że tego typu elita finansowa, która tam została zaimplantowana przez Rosję, może być też piątą kolumną. Tutaj daję to pod rozwagę wszystkim państwu, którzy nas słuchają, a którzy sobie inaczej tę sytuację wyobrażają.
1: No i jeszcze jest ten element polityki rosyjskiej, obrony rosyjskojęzycznych mniejszości
0: oczywiście,
1: w poszczególnych krajach
0: oczywiście,
1: sąsiadujących
0: oczywiście,
1: z Rosją.
0: Oczywiście. Stwórzmy sobie pretekst, a reszta sama nadjedzie, parafrazując słynne powiedzenie Wyszyńskiego. Dla ułatwienia państwa, którzy nie rozumieją, powiem, że to był człowiek orzekający o życiu i śmierci w czasach Stalina w Moskwie. Natomiast prokurator Wyszyński. Natomiast jeśli chodzi zaś o nas, to powiem tak, no, musimy wykazać czujność i musimy wykazać absolutny spokój. Ponieważ od tego, jak będziemy dobrze zorganizowani, jak będziemy stanowczy, zależy nasze bezpieczeństwo.
1: Czujność i spokój. Niech te dwa słowa zostaną nam w pamięci po tej rozmowie. Pan Wojciech Łuczak, analityk obronności, był z nami. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
4: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
5: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
4: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
5: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
4: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
5: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
4: i Michał Strzałkowski.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt @

0: radio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rząd po raz kolejny apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą wprowadzającą podatek od nadmiarowych koncernów paliwowych, mającą pozwolić na sfinansowanie kolejnej obniżki cen paliw. Otoczenie prezydenta jest jednak innego zdania.
1: Rząd twierdzi, że w ciągu zaledwie kilkunastu godzin od momentu podpisania ustawy jest w stanie przywrócić pakiet CPN i znacząco obniżyć nim ceny paliw na stacjach. Taką deklarację złożył minister energii Miłosz Motyka.
2: Cena paliwa będzie niższa, na pewno, jeżeli pan prezydent podpisze tę ustawę.
1: Z otoczenia prezydenta słychać jednak głosy, że przedłożona ustawa ma walory niekonstytucyjności, a szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki twierdzi, że do obniżenia cen paliw rząd nie potrzebuje podpisu Karola Nawrockiego.
3: Panie premierze Tusk, pan ma wszystkie instrumenty, żeby obniżyć ceny paliw tu i teraz. Pan nie chce tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że wyciągając pieniądze z kieszeni polskich kierowców, zasypuje pan własną dziurę budżetową.
1: Prezydent musi podjąć decyzję w sprawie tej ustawy do połowy października. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Będziemy walczyć ze szkodliwymi i nieprawdziwymi informacjami, zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji. Jego szef Krzysztof Gawkowski poinformował o powołaniu Centrum Walki z Dezinformacją.
4: W Polsce będziemy mieli jako pierwsi w Europie jeden wspólny ośrodek do walki z dezinformacją, pokazując, że nie tylko o dezinformacji mówimy, z nią walczymy na poziomie takim ustawowym czy zarządzania wsparciem finansowym, ale również operacyjnym.
0: Centrum Walki z Dezinformacją ma przygotować raport o skali tego zjawiska i działaniach podejmowanych przeciw niemu w Polsce. Tymczasem w listopadzie ruszą pierwsze zasadnicze prace przy budowie portu Polska, zapowiada wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw powstania tego obiektu Piotr Malepszak. Inwestycja nie ma jeszcze pozwolenia na budowę, dokumenty utknęły w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Wcześniejsze założenia były nierealne, przekonuje Piotr Malepszak.
5: Jak wszedłem w rolę pełnomocnika rządu, od razu ta informacja była korygowana, że to będzie listopad, jeśli chodzi o pozyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie właściwego palowania.
0: Nowe lotnisko ma być największym portem lotniczym w Europie Środkowo-Wschodniej, obsługujący ponad 40 milionów pasażerów rocznie.
6: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz ostrzeżenie sanepidu i Lasów Państwowych o zdrowy rozsądek, a właściwie apel o zdrowy rozsądek. Wspólna akcja Bezpieczne Grzybobranie ma zapobiegać zatruciom grzybami. Niektóre z nich mogą zmylić nawet najbardziej doświadczonych, ostrzega inspektor sanitarny w Katowicach Grzegorz Chudzik.
7: Osoby, które doznały zatrucia humorem sromotnikowym, mówią o jego bardzo łagodnym, przyjemnym smaku. To zachęca do spożycia, natomiast jest to śmiertelnie niebezpieczne.
0: W lesie warto też pamiętać o odpowiednim ubiorze chroniącym przed ukąszeniami owadów. Na koniec Włochy i promocja sportu jako sposób na rozmowę z młodymi o przemocy i szacunku. Plac Ludowy w centrum Rzymu gościł wczoraj ogólnokrajową akcję Ise Midel Rispetto, czyli ziarna szacunku.
8: To spotkanie młodzieży, stowarzyszeń, sportowców i przedstawicieli służb. Organizatorzy podkreślają, że ważne jest dotarcie do młodych ludzi jeszcze zanim pojawi się przemoc, a sport ma być jednym z narzędzi promowania szacunku. Jeśli nie możemy trafić do szkół, wychodzimy na ulicę. Zachęcamy do aktywności sportowych, jak na przykład jazda na rowerze. Są także siły zbrojne, które mają swoje grupy sportowe. W ten sposób młodzi ludzie są przyciągani, a naszym celem jest budowanie kultury niestosowania przemocy, mówi koordynator Alberto Polini. Uczniowie chętnie uczestniczą w takich akcjach. Z jednej strony uczą się czegoś nowego, z drugiej dobrze się bawią. To ważne, żeby tutaj być, bo przemoc dzisiaj jest powszechna, a takie projekty pokazują, jak można jej unikać, mówi jedna z uczennic.

0: Chmielnic. To wydarzenie cykliczne, kierowane także do mieszkańców i rodzin. Projekt rozpoczął się rok temu w Mediolanie. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Po chłodnej, choć pogodnej nocy przyjdzie kolejny ciepły dzień. W jego najcieplejszym momencie termometry pokażą od 17 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum i do 25 na południowym zachodzie.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
4: A z nami pani Daria Hibner. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Rozmawiamy w kontekście politycznym oczywiście. To zacznijmy od tej propozycji rządu związanej z budżetem i ze zmianami podatkowymi, bo poniekąd rząd wywiązał się ze swojej własnej obietnicy wyborczej, czyli podniesienia drugiego progu podatkowego. Być może nie w takiej formule, jak obiecywał, no ale zdaje się, że te wszystkie próby na nic, bo prezydent nie zgodzi się na podwyżkę dla opłat podatków dla przedsiębiorców, która jest częścią tej zmiany podatkowej.
5: Tak, musimy pamiętać, że budżet to nie tylko zestawienie liczb, ale przede wszystkim taka deklaracja polityczna. I w tym można zobaczyć, jakie są właśnie najważniejsze cele rządu, z czego nie chce rezygnować i jakie koszty jest gotowy ponieść. Więc tutaj mamy tak naprawdę bezpieczeństwo, wysokie świadczenia socjalne i zwiększenie nakłady na usługi publiczne. No i oczywiście te wszystkie cele mają swoją cenę. I no i właśnie kto na to zapłaci, tak jak zawsze zadajemy sobie te pytanie. Deficytu nie wiem, czy aż tak bardzo bym się właśnie obawiała, bo oczywiście, że w skali jakiegoś zagrożenia bezpieczeństwa, czy na przykład podkładania teraz wysokich kosztów na obronność, czy konieczności przeprowadzenia jakichś dużych inwestycji, co zadłużenie jest tam uzasadnione, ale to też nie można traktować jako nieuzasadnionego źródła pieniędzy. No i tutaj też wszystko rozbija się, tak jak już pan powiedział, o współpracę z prezydentem i to, co jedna i druga strona chcą przeforsować.
4: No dobrze, a kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku na zmiany podatkowe, których nie będzie? Czy rządowi uda się przekonać wyborców, że to wina prezydenta, a rząd chciał dobrze? Czy jednak prezydent wyjdzie zwycięsko jako ten, który blokuje zmiany dla przedsiębiorców, czy wywiązuje się ze swojej obietnicy, którą składał w kampanii, że nie zgodzi się na żadne podwyżki podatków?
5: Myślę, że tak naprawdę w dłuższej perspektywie i jedna, i druga strona tracą, bo ostatecznie wyborcę interesuje to, ile zarabia albo ile płaci podatków. I tak samo jak jest z cenami paliw, tyle ile płaci przy dystrybutorze. A im dłużej trwa sytuacja, że jedna strona coś proponuje, a druga strona coś blokuje, no to w tym momencie wyborca już zniecierpliwionym, zmęczonym ma tak naprawdę najgorzej. Ten, którego interesują przede wszystkim to, jak mu się żyje i ile musi ostatecznie zapłacić. I on tak naprawdę tym traci. Być może będzie poszukiwał jakichś innych dróg. Nie wiem, oczywiście to jest znowu gdybologia stosowana. Ale myślę, że w dłuższej perspektywie obie strony tak naprawdę tracą.
4: Podobny problem mamy, czy podobny mechanizm polityczny mamy do czynienia z nim w przypadku cen paliw i ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych?
5: No myślę, że to jest tak, że tutaj dwie strony chcą jakby obniżki cen paliw, ale rząd proponuje jeden projekt i właśnie rząd chce obniżyć VAT, akcyzę oraz te administracyjne ceny maksymalne wprowadzić finansowane właśnie z budżetu. Z drugiej strony prezydent chce obniżyć akcyzę, ale zwolnić z podatku od sprzedaży detalicznej i ustawić limity marż, więc prezydent krytykuje rządowy podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a jednocześnie proponuje ograniczenie ich marż. To są trochę dwa różne sposoby ingerowania w rynek, ale mają doprowadzić do jednego skutku, bo po prostu pierwszy ma zwiększyć dochody budżetu, a drugi bezpośrednio ograniczyć część zysków przedsiębiorstw. Ale tak naprawdę na razie żaden z nich nie będzie wprowadzony, a my przy dystrybutorach znów będziemy, cały czas będziemy płacić po prostu tyle samo drogo.
4: No i znowu, na kogo spadnie odpowiedzialność za taki stan rzeczy?
5: Myślę, że odpowiedzialność spadnie na kogo? W zależności od tego, jak dany wyborca ma sympatie polityczne.
4: Czyli nie przekroczymy tych progów polaryzacji.
5: nigdy nie można powiedzieć, że czegoś nie przekroczymy, czy czegoś po prostu nie zrobimy, ale być może

liczę na to, że w końcu będzie taka sytuacja, że politycy jednak będą musieli usiąść do tego wspólnego stołu i zgodzić się chociażby na pewne rzeczy, które po prostu poprawią jakość życia zwykłego wyborcy, bo w dłuższej perspektywie no to niestety nie wiem, czy do końca wyborcy odpowiedzą przy urnie, no dobra, to teraz głosujemy na kogoś innego, wybieramy jakąś trzecią opcję, bo tej trzeciej opcji tak średnio jest. Ile jeszcze pozostaniemy w tym klinczu tej polaryzacji? Myślę, że potrzeba jakiegoś takiego mocnego

0: strona koalicyjna i strona opozycyjna straciły na rzecz tej trzeciej siły? Czy to tylko specyfika krakowska?
1: Ja tutaj byłabym dość ostrożna, już bym na przykładzie Krakowa nie wieściła wielkiego upadku polaryzacji i konfliktu pomiędzy Koalicją Obywatelską a PiS-em, ponieważ Łukasz Gibała też ma przeszłość parlamentarną, był związany z Koalicją Obywatelską, z tego co pamiętam, to chyba też z ruchem Palikota.
0: Tak, był posłem z ramienia ruchu Palikota.
1: Tak, tak, dokładnie. I to nie jest też tak, że Donald Tusk przegrał po prostu Kraków, bo do drugiej tury wchodzi Monika Piątkowska, która była bardzo mocno wspierana, pokazywana, że ona właśnie jest też. Nie zapominajmy, że same referendum w Krakowie jakby przeszło głosami jakby 30% mieszkańców miasta. To nie było taka wielki sukces, że cały Kraków poszedł na te referendum. Ono po prostu przeszło. Ale tutaj, jaka to tak naprawdę jest zmiana? To jest to, że Łukasz Gibała, on bardzo długo działa w Krakowie, on jest właśnie kojarzony, to jest kandydat budujący od lat swój własny miejski elektorat i jakby dający szansę na to, że jest trochę z tego układu, chociaż ma przeszłość partyjną, ale to też nie jest tak, że te duże partie przestały się liczyć. Oczywiście nie przeszedł kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ale dalej mamy kontra właśnie Monikę Piątkowską, kontra reprezentanta Koalicji Obywatelskiej. I nie zapominajmy o tym, że polityka samorządowa jest dość specyficzna. To nie jest polityka ogólnopolska. Jeżeli państwo będą chcieli zobaczyć, jakie dziwne układy bywają w polityce samorządowej, kto kogo popiera i kto z kim współpracuje, to proszę przeczytać uchwały Rady Miasta i zobaczyć, jak są podzielone te wszystkie głosy, bo na poziomie ogólnopolskim słyszymy, że to jest walka z jednymi lub z drugimi, jedna i druga strona imperium zła albo imperium dobra, a potem na poziomie lokalnej polityki to politycy jednak już się zupełnie inaczej dogadują.
0: Mhm. Jaki jeszcze pani rezultat wyników wyborów krakowskich? Czy Monice Piątkowskiej uda się odrobić tę stratę, czy też wszystko wskazuje na to, że to właśnie Łukasz Gibała będzie zwycięzcą tego wyścigu?
1: Zauważmy, że Łukasz Gibała tak naprawdę ma największe poparcie, jeżeli patrzymy na badania w grupie młodszych i powiedzmy średnich wiekiem mieszkańców Krakowa. Monika Piątkowska ma dużą przewagę w grupie 60+. I tak naprawdę, jeżeli ona chciałaby odrobić tę stratę, oczywiście przy wyborach nigdy nie możemy powiedzieć niczego na pewno, to jak obserwuję po prostu reakcję na jej kandydaturę, to bardzo wielu wyborców z Krakowa mówiło, że ona ma takie straszne nastawienie z wysokiego C. To znaczy patrzy na wielu osób z góry. Jeżeli ktoś młody zadaje jej pytanie, to ona odpowiada w taki sposób z autorytetem i to się bardzo ludziom nie podoba. I dlatego też jest kojarzona jakby ze starym establishmentem. Więc myślę, że trochę taka zmiana nastawienia do wyborców, jest mało czasu i tak dalej, być może mogłaby jej pomóc. Mhm. Patrząc o tym, co ludzie piszą właśnie w internecie, jak komentują.
0: To jaki to jest prognostyk dla całej sceny politycznej, przed przyszłoroczną kampanią wyborczą i przed wyborami, bo Lewica zastanawia się, jakie wnioski wyciągnąć dla siebie, czy iść razem, czy podzielona. Słyszałem, że marszałek Czarzasty znowu wzywa partię Razem do stworzenia wspólnego bloku, czy też wspólnej listy wyborczej. Są dywagacje po stronie prawicowej, Prawo i Sprawiedliwość oskarża także Mateusza Morawieckiego, że niewystarczająco wsparł kandydaturę pana Michała Drewnickiego w Krakowie. Konfederacja nie miała swojego kandydata, mówię o Konfederacji Mencena i Posaka. Czy da się przełożyć, albo czy jest przełożenie właśnie tych wyborów krakowskich na to, w jakich układach politycy pójdą w przyszłym roku do wyborów?
1: Ja bym nie przekładała właśnie takich wyborów lokalnych, samorządowych na dużą politykę i mimo wszystko uważam, że wybory ogólnopolskie to one jednak będą takie całkowicie mocne, agresywne, negatywna kampania, bo przed wyborami trzeba walczyć z przeciwnikiem politycznym, trzeba wyrwać jak najwięcej głosów i dopiero później, po wyborach, będą próby jakichś układów i tak dalej. Oczywiście najciekawsze jest to, co się dzieje właśnie na prawicy, w tym sensie, że tam nie ma już jednej siły po prostu politycznej. Jarosław Kaczyński nie jest już hegemonem na prawicy i wyborcy prawicowi mogą sobie wybierać naprawdę z różnych partii. I to jest ciekawe, jak te głosy się rozłożą. Jeżeli chodzi o Lewicę, to ona ma ten problem, że tak naprawdę w Polsce nie ma takiego dobrego, mocnego, dobrego w tym sensie, że nie ma dużego właśnie elektoratu lewicowego. Lewica musiałaby się zdecydować, jaki w końcu ma program, czy to ma być Polska z atomu, krzemu i stali, czy jednak działanie na rzecz mniejszości.

0: z jednym i z drugim będzie bardzo trudno jej się przebić, bo nie ma u nas dlatego tak dużego poparcia, z drugiej strony nie będzie wiarygodna w tym, że ona chce tylko stawiać na gospodarkę i transfery socjalne. Co zresztą widać po wypowiedzi członków jej działaczy w internecie i na platformach społecznościowych. No i drugie pytanie, na ile wyborcy po prostu rozliczą ten rząd, tę koalicję z obietnic wyborczych, z tego, co udało im się zdziałać i czy wystarczy już tej emocji, że nie przeciw, ale też będziemy głosować za co. Ja bym jednak chciała, tak ogólnie moje jest takie marzenie, żeby jednak politycy bardziej mówili kampanią pozytywną, co chcą zrobić, jaki mają plan, no ale myślę, że z tego, co się nie wydarzy, to się nie wydarzy najbardziej.
1: Mm-hmm. A wierzy pani w powrót trzeciej drogi, ponowny sojusz Władysława Kosiniaka-Kamysza z Szymonem Hołownią, bo chyba temu ma służyć powrót Szymona Hołowni na ten polityczny świecznik?
0: Nie, średnio jestem taka przekonana, czy Szymon Hołownia może jeszcze wrócić do tej głównej gry politycznej. Oczywiście zawsze jest taka opcja, zawsze jest taka możliwość. Mógłby coś zrobić, żeby przekonać do siebie wyborców, ale tak zwane trzecie siły, na które Polacy lubią bardzo mocno głosować, i to było też przypadek Kukiza, działają najsilniej wtedy, gdy są świeże i nowe i kiedy obiecują, że rozbiją ten układ, że zaproponują coś nowego. To Szymon Hołownia jest już tym nieautentyczny, ponieważ od razu wszedł w koalicję rządową i nie pokazał się jako gracz, który będzie wprowadzał własne wizje i własne projekty, tylko po prostu raczej przyklepywał to, co mu podano. Więc w tym właśnie budowie swojego politycznego wizerunku nie będzie już po prostu autentycznym. Musiałby zaproponować coś innego.
1: Tylko jednocześnie widać w rządzie, wśród wypowiedziach polityków, ministrów, że chyba jest zmęczenie Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz w rządzie. I im głośniej czytam krytykę pod adresem pani minister, tym bardziej się ja przynajmniej utwierdzam w przekonaniu, że chyba Donald Tusk woli Szymona Hołownię jako koalicjanta niż Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
0: No, zgadzam się z tym, że Donald Tusk woli Szymona Hołownię jako koalicjanta, no ale to jeszcze wyborcy muszą zadecydować o tym, czy dają mu kolejny raz swoje zaufanie i mandat. I to, co tak naprawdę on, myślę, że po prostu z nim się łatwiej po prostu współpracuje, z nim łatwiej przeprowadzić jakieś projekty, no ale wyborcy raczej pamiętają to, że on chciał uciec do ONZ na inne stanowisko, a jednak oddali mu swoje głosy i miał pracować na ich rzecz. Potem powrócił, robił dziwne rzeczy, niby chciał być tej w polityce, niby nie chciał być tej polityce, i to moim zdaniem wyborcy bardziej pamiętają. I nie wiem, czy to jest realne, że on właśnie znowu budując coś z Kosiniakiem-Kamyszem będzie miał szansę po prostu znów dostać się do parlamentu.
1: To moje ostatnie pytanie i ostatni wątek będzie dotyczyć Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, bo to już kilka miesięcy po tym, jak doszło do rozwodu i rozstania w Prawie i Sprawiedliwości. Sondaże stoją w miejscu. Politycy PiSu mówią, że ich głównym celem teraz jest, i to w jednej z wypowiedzi chyba dla Gazety Wyborczej czytałem, że głównym celem PiSu jest teraz doprowadzenie do tego, żeby Mateusz Morawiecki miał nie więcej niż 3%. I jak twierdzą politycy PiSu, bez, no w pewien sposób, podtopienia Mateusza Morawieckiego, podtopienia go pod próg wyborczy, nie uda się ofensywa, jesienna ofensywa, czy w ogóle nowy start w Prawie i Sprawiedliwości. Jak pani ocenia tę inicjatywę Mateusza Morawieckiego po tych już kilkunastu tygodniach istnienia?
0: Myślę, że Mateusz Morawiecki wcale nie gra pod tę następną kadencję Sejmu. On buduje ruch, który ma się bardzo mocno odróżnić od PiSu, chociaż na razie na to nie wygląda. Widać oczywiście, myślę, że on nie jest aż tak jakimś naiwnym politykiem, żeby nie wiedział, że taki projekt prawicowy, który jest technokratyczny, skoncentrowany na rozwoju, miał szansę na więcej punktów procentowych niż teraz. Bo nie ma, ale moim zdaniem Mateusz Morawiecki myśli o przyszłości. On buduje coś, co ma przetrwać po tej nawałnicy, która przejdzie, kiedy po prostu odejdzie Jarosław Kaczyński.
1: Daria Hibner.
0: I to jest tak naprawdę jego główny plan.
1: Daria Hibner, redaktorka z Rzeczpospolitej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: Forum Cyberbezpieczeństwa. Dwa dni rozmów o cyberbezpieczeństwie Polski i Europy. Cyberwojna, sztuczna inteligencja, dezinformacja.

0: odporność państwa, infrastruktura krytyczna, regulacje i współpraca międzynarodowa to tematy tego forum. A z nami Michał Sajdak, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, serwis Sekurak.pl. Dzień dobry, panie Michale.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Tak się zastanawiam, czy dzięki temu forum i, nie wiem, rozmowom, decyzjom, ustaleniom nasz świat stanie się bezpieczniejszy. Pan się uśmiecha, ja też. Ale ja oczywiście nie kwestionuję sensu organizowania takich konferencji. Nie, nie, to nie dlatego.
1: Miejmy nadzieję, że tak. Przede wszystkim problem, który ja widzę z cyberbezpieczeństwem, jest taki, że jest niski poziom świadomości. I to zarówno po stronie osób z IT, które powinny chronić różne systemy, słyszeliśmy ostatnio o wielu różnych głośnych wyciekach, jak i też od strony takich zwykłych osób, które nie do końca wiedzą, jak zabezpieczyć swoje dane. Także takie wydarzenia mają na celu budowanie świadomości i tych osób technicznych, i tych osób nietechnicznych, więc miejmy nadzieję, że będziemy wszyscy bardziej bezpieczniejsi, jeśli chodzi o nasze dane.
0: Jasne, zwłaszcza kto wie, czy nie tych nietechnicznych, bo jeśli ktoś jest specjalistą, zajmuje się zabezpieczeniami, to mniej więcej zna słabe miejsca, prawda? Wie, co, gdzie, kiedy, jak może się wydarzyć. A jeżeli nie jesteśmy specjalistami, to czasem zostawiamy otwarte wrota tym, którzy chcą, nie wiem, choćby wykraść nasze dane.
1: Tak, trochę tak, trochę nie. Tu bym się z panią troszeczkę pospierał.
0: Proszę,
1: dlaczego?
0: Chętnie.
1: Dlatego, że taka jest moja obserwacja. Od 15 lat siedzę w tej branży cyberbezpieczeństwa i mogę spokojnie postawić tezę, że w zdecydowanej większości, jeśli nie w przytłaczającej większości firm, czasem też dużych firm, są rzeczywiście osoby techniczne zajmujące się informatyką, serwerami, komputerami, ale one niekoniecznie wiedzą wiele o cyberbezpieczeństwie. Na studiach bardzo jest niewiele o tym informacji, mam na myśli techniczne studia, więc skąd te osoby się mają tego nauczyć? Raczej tutaj ktoś musi być takim, bym powiedział, domorosłym hakerem i samodzielnie sobie tą wiedzę budować. No i wtedy się zatrudnia w jakiejś firmie, wie jak zabezpieczyć systemy, wie gdzie są słabe dziury w ten sposób. Także po tej stronie osób technicznych nie jest tak idealnie. No a po stronie osób nietechnicznych, no to też choćby hasła, wiele osób ma hasło składające się z imienia na przykład, albo imię i cyfra, takie hasło można złamać dosłownie w przeciągu 2 sekund na przykład.
0: Cyberzagrożenia nie respektują podziałów administracyjnych, sektorowych, ani kompetencyjnych, są powszechne i niszczą systemy, wprowadzają zamęt, chaos, mogą być wykorzystywane przeciwko nam. Wie pan, myślę, że my się tym nie do końca interesujemy, dlatego że nam się wydaje, że to jest problem odległy, że on dotyczy korporacji, jakichś potężnych systemów. A w chwili, kiedy dowiadujemy się, że przez ten czy inny system wyciekły na przykład nasze dane medyczne, czyli moje, pana, nie wiem, kogo jeszcze, prawda? I zaczyna nas to dotykać bezpośrednio, to dopiero w takiej sytuacji zdajemy sobie sprawę z tego, co nas może czekać i może to też powodować naszą ciekawość, jakich błędów nie popełniać.
1: Tak, tak, to jest prawda. Jest nawet takie powiedzenie troszeczkę z uśmieszkiem, jeśli chodzi o zespoły IT techniczne, że nie ma co ruszać z danego problemu, danego systemu, jeśli wszystko dobrze działa. Tylko tak, jak się w ten sposób podchodzi, to te problemy narastają, to cyberbezpieczeństwo jest coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze, aż wreszcie dochodzi do tego, że mamy ogromny wyciek. Ja bym to jeszcze porównał na przykład nadciśnieniem, troszkę może takie odległe porównanie, ale nadciśnienie nie boli, nic się w zasadzie nie dzieje, człowiek się dobrze czuje, ale jeśli nic z tym nie robi latami, no to później troszeczkę jest za późno, żeby ratować.
0: No wie pan, wczoraj był Światowy Dzień Serca i mówiliśmy o tym właśnie, że te problemy rozwijają się latami bardzo, bardzo długo. Możemy w ogóle nie mieć świadomości, że coś się dzieje. Dowiadujemy się wtedy, kiedy problem zaczyna być poważny. To jest taka analogia?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Systemy potrafią być zawierające dane medyczne, czy jakieś nasze dane osobowe, może nawet dane finansowe, dane wrażliwych osób. Potrafią być cały czas, jak się to kolokwialnie mówi, dziurawe. Nic się nie dzieje latami, nikt tego nie atakuje, nikt się nie interesuje, więc wszyscy myślą, że no w zasadzie wszystko jest w porządku, nie ma co tego sprawdzać, nie ma co inwestować za dużo środków w cyberbezpieczeństwo, wszystko jest w porządku, aż wreszcie ktoś się tym

0: zainteresuje. No i się okazuje, że może ten haker nasz zły zrobić z danym systemem wszystko. Wykraść wszystkie dane, szczegóły wizyt lekarskich, jakie leki bierzemy, jakieś osobiste informacje dotyczące jakichś sesji terapeutycznych, psychologicznych na przykład. Wszystko, wszystko.
1: 600 tysięcy klientów no nie straciło, tylko ich dane wyciekły w dużej firmie od faktur. Firma fakturownia padła ofiarą cyberataku. Wiele wskazuje na to, że stoją za tym te same osoby, którym udało się to samo w przypadku MyDoctor czy Kubusoft. Ci ludzie są nie do zatrzymania?
0: Wszyscy są do zatrzymania. Pytanie, jakie tutaj zostaną powzięte działania. Czasem rzeczywiście jest takie, że trzeba tak duże środki zorganizować, że i jakby takie śledztwo prowadzić latami, że w praktyce nikt tego nie robi. Ogólnie rzecz biorąc, w internecie jest wiele metod na uzyskanie anonimowości, czy takie anonimowe atakowanie. Jeśli ten haker jest sprytny, doświadczony, wie jak zachować swoją anonimowość, no to bardzo ciężko jest kogoś takiego namierzyć. Historycznie czasem się kogoś udawało namierzyć na przykład po trzech latach, a wygląda na to, no nie mam potwierdzenia, że to jest ktoś, kto nie jest Polakiem, ktoś nie do końca może zna naszą specyfikę, ale tak próbuje trochę znaleźć miejsca, które wydają się wrażliwe i na razie mu się tutaj to dobrze udaje.
1: No, to jest naprawdę dosyć
0: ciekawa historia.
1: Właśnie, użył pan słowa trochę, no to jeżeli mamy miliony z MyDoctor i Kubusoft i jeszcze teraz fakturownia, to ten ktoś, kto podpisuje się jako fingerprint, czyli odcisk palca, tak? Informuje otwarcie, że wykradł dane, po prostu na razie nic z nimi nie robi. Fingerprint informuje, że pozyskał 6 terabajtów faktur. To dużo?
0: Dosyć dużo, chociaż zazwyczaj te dane się liczy w liczbach faktur, a nie w terabajtach. Mogą być tam jakieś duplikowane faktury, jedna faktura może mieć niewielką objętość albo wielką objętość, także raczej w liczbach tutaj bym spróbował się posługiwać tymi informacjami. Natomiast rzeczywiście tutaj pani trochę mnie naprowadziła na taki temat, że ten wyciek, czy ta działalność tego fingerprinta, złego hakera, albo etycznego hakera go się nazywa, jest trochę nietypowa.
1: To zestawienie haker i etyczny brzmi jak, wie pan, jak oksymoron jakiś.
0: Trochę tak, ale rzeczywiście istnieją takie osoby, które zgłaszają do firm, czy do instytucji rządowych, czy samorządowych, pewne dziury, podatności, słabości. Na zasadzie tutaj jest taki problem, można potencjalnie zrobić z tym to a to, na przykład wyciągnąć wszystkie wasze dane, ale ja nic nie chcę, tylko chcę zgłosić tą informację, nie będę tego nigdzie publikował, nie będę kradł danych, załatajcie to sobie i świat będzie bezpieczniejszy.
1: Czyli jest taki cybernetyczny Robin Hood.
0: Trochę tak. I ten właśnie nasz fingerprint jest trochę, tak bym powiedział, jedną nogą jako ten etyczny haker, a drugą nogą jako ten zły haker, bo to jest dobra informacja. Przynajmniej w publicznych oświadczeniach fingerprint mówi, że tych danych ani nie sprzeda nikomu, ani ich nie upubliczni, więc one będą tylko u niego. Więc nie będzie prawdopodobnie takiej sytuacji, że zaraz cały internet będzie miał wielką bazę faktur polskich, wielką bazę polskich obywateli danych medycznych. Także jest to dobra informacja. Co się wydarzy, to oczywiście nie wiemy, czy się będzie trzymał tych swoich deklaracji, czy też nie.
1: To co robimy, jeżeli jesteśmy klientami albo użytkownikami którejkolwiek z tych platform? To takie ABC, jakbyśmy dostali alert RCB. Co pan sugeruje?
0: Tak. Taka najważniejsza informacja, którą proponuję zastosować każdemu tak naprawdę, niezależnie od tego, czy jest w wycieku, czy nie jest w wycieku, to żeby zastrzegł swój PESEL. Zastrzeżenie PESEL-a powoduje znaczne ograniczenie różnych problemów, które możemy mieć w wyniku tak zwanego przejęcia naszej tożsamości. Czyli ktoś potencjalnie, mając nasze dane, próbuje brać na nas kredyt na przykład, albo założyć jakieś konto bankowe i tam robić jakieś nieciekawe rzeczy, jakieś oszustwa na przykład w internecie. Także zastrzeżenie PESEL-a można to zrobić apką mObywatelem bądź na stronie webowej też w rządowym mObywatelu. Ewentualnie można się wybrać po prostu do urzędu gminy. Także to jest taka podstawa, a reszta zależy od tego, co tak naprawdę wyciekło. Ponieważ różne są reakcje na różne wycieki.

0: Dzięki. Przykładowo w fakturowni, jeśli pamięć mnie nie mieli, bo to świeża rzecz jest z wczoraj, wszyscy też analizują, ale była mowa o potencjalnym wycieku haseł. Więc jak jest taka informacja, to druga rzecz, poza tym zastrzeżeniem PESEL-a, zmienić hasło na bardziej złożone, albo w ogóle zmienić hasło, to po pierwsze, bardziej złożone, czyli posiadać hasło obecne rekomendacje mówią, że hasło powinny być po prostu długie, czyli na przykład 15 znaków lub więcej, nie jakieś cyfry, znaki specjalne, małe, duże litery, tylko po prostu hasło długie, 15 znaków. To takie dwie rzeczy na początek, a resztę proponowałbym doczytać to, co pisze czy fakturownia, czy MyDoktor w komunikacie, to, co oni rekomendują, bo zazwyczaj te rekomendacje są dobrane pod konkretny wyciek.
1: Chcę pana zapytać o konkretną sytuację, taką, w której to system proponuje nam, panie Michale, hasło. Gdzieś się logujemy, próbujemy ustawić hasło i system podaje nam ciąg liczb, znaków i tak dalej, przynajmniej 15. Zapamiętywać to, posługiwać się tym, czy ustalać własne hasło?
0: Ja bym raczej ustalał własne hasło. Zawsze patrzę podejrzliwie, jeśli jakiś system mi próbuje hasło wygenerować. Natomiast polecałbym każdemu się zaznajomić z czymś, co się nazywa menadżer haseł. To jest taki program, który można powiedzieć jest schowkiem na hasła. Są darmowe takie menadżery haseł, może nie będę jakichś nazw tutaj wymieniał. Więc działa to po prostu w ten sposób, że mam aplikację czy na telefonie, czy na komputerze. Pamiętam tylko jedno hasło tak naprawdę do tego menadżera haseł, a wszystkie moje hasła przechowuję sobie w środku. Taki menadżer haseł też jak się loguje na jakąś stronę, na przykład do poczty elektronicznej, to sam mi uzupełnia hasło, więc jest to naprawdę bardzo wygodne.
1: Przepraszam,
0: bardzo zalecane.
1: Uśmiecham się, panie Michale, pod warunkiem, że hasło do menadżera jest bezpieczne.
0: Tak, to jest podstawa. Jeśli mam hasło Michał 1-2-3 do menadżera, nie za dobrze.
1: Gosia 1-2-3-4, prawda? Jeszcze, albo tak. Data urodzenia. No tak, tak, zdecydowanie. Dwustopniowa weryfikacja?
0: Też bardzo ważna sprawa. Bardzo mało Polaków posiada dwustopniową czy dwuczynnikową weryfikację. Dwa określenia to samo. Mówiąc obrazowo, jest to taki mechanizm związany z logowaniem się do konta. Myślę, że wszyscy znają ten mechanizm banków, czyli jak się loguje do banku, to podaje swój login, podaje hasło, ale podaje też albo kod SMS-a, albo coś zatwierdzam w apce. I właśnie ten kod SMS-a, czy ta apka, to jest ten drugi czynnik uwierzytelniający. 2FA, to się tak po angielsku ładnie nazywa, 2FA po polsku. Powoduje to tyle, że nawet jeśli ktoś uzyska dostęp do mojego hasła, na przykład właśnie z wycieku, z fakturowni, to nie może się zalogować na moje konto. No bo właśnie potrzebuję jeszcze SMS-a czy jakiegoś działania w apce. I coś takiego można sobie skonfigurować w bardzo wielu aplikacjach webowych, tak powiem trochę technicznie, a bardziej kolokwialnie po prostu w poczcie internetowej, w serwisach społecznościowych.
1: No tak, najczęściej jesteśmy pytani, tak prawda? Sugerowana jest nam dwustopniowa weryfikacja.
0: Z tym byłbym ostrożny.
1: Znaczy, z mojego doświadczenia, może ja tak głęboko nie sięgam, ale no tak, spotykam się z taką sytuacją, czy chcę zainstalować dwustopniową weryfikację.
0: To tylko pochwały dla takiego systemu, czy dla takiej aplikacji, bo to jest bardzo dobre. Natomiast cały czas w poczcie elektronicznej, w tych darmowych skrzynkach jest taka opcja, ale nie za bardzo jakby ona jest tak aktywnie proponowana użytkownikom.
1: No to nie, dajmy się, bo mamy do tego narzędzia. Jeśli państwo nie wiedzą jak, to proponuję sprawdzać, pytać, czytać. Możemy przynajmniej na zasuwkę te drzwi zamknąć, jeśli nie na jakąś niezniszczalną kłódkę. Michał Sajdak, serwis Sekurak.pl z państwem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również i pozdrawiam.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Z nami dr Tomasz Zalesiński, kierownik Katedr Prawa Uniwersytetu Civitas i ekspert Fundacji Batorego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor, kłaniam się nisko.
1: Ja czytałam fragment Pana opracowania, które mogą Państwo znaleźć na stronie Fundacji Batorego. Każdy obywatel, organizacja społeczna lub gospodarcza bądź inny podmiot obdarzony na mocy konstytucji legitymacją do wszczynania postępowania przed Trybunałem.

0: niezależnie od sympatii czy antypatii politycznych, ma równe prawo do niezawisłego, apolitycznego i godnego zaufania Trybunału Konstytucyjnego jako zasadniczego elementu systemu kontroli konstytucyjności prawa w Polsce. To brzmi, panie doktorze, jakby nas nie dotyczyło. Jesteśmy w takiej sytuacji upadku zaufania i skuteczności Trybunału Konstytucyjnego już w tej chwili?
1: To brzmi tak, pani redaktor, jak przewiduje to konstytucja, jaką rolę Trybunału Konstytucyjnego przewiduje się w systemie prawnym demokratycznych państw. Tak powinien wyglądać i tak powinien funkcjonować Trybunał Konstytucyjny, aby w pełni spełniał swoją rolę. A rolą tą jest ochrona praw i wolności jednostki, ochrona państwa przed ochrona obywateli przed nadużyciami władzy, a także ochrona państwa przed tym, aby dobro partii nie stało się ważniejsze niż dobro państwa i interes publiczny.
0: Zanim przejdziemy do pana propozycji, resetu ponad podziałami, chcę pana zapytać, dlaczego tak ważne jest, żebyśmy mieli zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego, my obywatele?
1: Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, który ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania państwa, dla ochrony praw jednostki, dla ochrony takiej zaufania obywateli do państwa, pewności prawa, a także pewności obrotu gospodarczego. Bez Trybunału Konstytucyjnego konstytucja staje się, czy może stać się martwą literą, tak? Po trosze ten stan obserwujemy obecnie, kiedy mamy sytuację taką, że Trybunał Konstytucyjny nie wypełnia swojej konstytucyjnej roli. Widzimy, jak funkcjonuje państwo. Tak, brakuje nam arbitra, który w tym sporze między politykami potrafiłby przedstawić rozwiązanie, które byłoby zgodne z konstytucją, rozwiązanie, do którego no, zaufanie mieliby obywatele, ale też również mieliby to zaufanie, miałyby to zaufanie osoby, które uczestniczą w sporze politycznym. Tego arbitra nam brakuje, a każdy, nawet najbardziej zajadły spór, musi mieć sędziego, który potrafi stwierdzić, w jakich wypadkach strony tego sporu faulują, w jakich wypadkach zachowują się niezgodnie z prawem i przedstawić prawidła tego, w jaki sposób taki spór powinien się w sposób praworządny toczyć.
0: Zwraca pan uwagę, jasne. Zwraca pan uwagę na to, że odwrócenie wektora zależności politycznej nie jest przywróceniem praworządności i zmiany polegające na odbiciu czy odzyskaniu Trybunału, tak, z takimi słowami się w przestrzeni politycznej, publicznej spotykamy, przez jakiekolwiek siły polityczne nie przywrócą apolityczności. Ale zwraca pan też uwagę na bardzo ciekawy aspekt moim zdaniem, że żadna grupa społeczna czy polityczna nie może w wyniku zmian takich czy innych czuć się pokonana czy upokorzona politycznie lub faktycznie. Dlaczego do 2015 roku to działało, a po 2015 nie? To my się zmieniliśmy? Co się zmieniło?
1: No właśnie pojawiła się kwestia, ten problem związany z upolitycznieniem Trybunału, z traktowaniem Trybunału Konstytucyjnego w sposób przedmiotowy, jako instrument gry politycznej, jako rodzaj trzeciej izby parlamentu, w której ma się odpowiednią większość i można uchwalić, co się chce. Tak nie jest. Trybunał Konstytucyjny po 2015 roku, jego funkcja i rola uległa wypaczeniu. I problemem właśnie jest ten taki, tak został zawirusowany politycznie Trybunał Konstytucyjny. I to jest remedium, właśnie odpolitycznienie, stworzenie Trybunału Konstytucyjnego, który będzie nasz, niezależnie od tego, jakie są nasze sympatie polityczne, tak? Dlatego w procesie przywracania praworządności w Trybunale Konstytucyjnym należy bezwzględnie odejść od tej narracji militarystycznej.
0: Bo jak ona zostanie w naszych głowach, to nie będziemy mieć szansy na to, żeby go odpolitycznić, prawda? I wrócić na ścieżkę zaufania, niezbędnego zaufania, o którym
1: no właśnie o to
0: pan
1: chodzi.
0: Mówi.
1: Dlaczego Trybunał Konstytucyjny miałby być trybunałem wyborców jednej partii politycznej, a przestawać być Trybunałem.

0: Trybunałem Wyborczym innej partii politycznej. Przecież to nie chodzi o to, żeby Trybunał przejąć, ale aby Trybunałowi zapewnić dobre warunki do funkcjonowania w sposób niezależny i niezawisły. I apolityczny, rzecz jasna.
1: No tak,
0: bez tego, pani redaktor, wszelkie próby przejmowania Trybunału Konstytucyjnego będą paliły na panewce, będą krótkotrwałe. Dojdzie do sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny będzie odbijany w cyklach czteroletniej kadencji Sejmu, kiedy jedna większość będzie dokonywała zmian w Trybunale w sposób bezprawny, a następnie po 4 czy 8 latach będzie przychodziła kolejna większość i będzie robiła to samo. To jest droga, która prowadzi, pani redaktor, donikąd.
1: Ja rozumiem, panie doktorze, że chodzi panu też o tę sferę narracyjną, słowną. Bo
0: ona jest bardzo ważna.
1: Właśnie, bo czy cokolwiek możemy... Ja jestem ostatnią osobą, która może to zrobić, ale czy ktokolwiek, cokolwiek może zarzucić sędziom wybranym przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego w ostatnim czasie?
0: Pani redaktor, jest pani pierwszą osobą, która to może zmienić, ponieważ rola mediów jest tutaj bardzo ważna. To media również podchwytują tą narrację taką militarną, a chodzi o to, żeby od niej odstąpić, żeby pokazać, że Trybunał Konstytucyjny to nie jest zdobycz polityczna.
1: No tak, ale chodzi mi o narrację. Na niej chciałabym się skupić. Mówiąc o tym, że nie mam kompetencji, czy jestem ostatnią osobą, do oceny kompetencji, tak, prawnych kompetencji osób wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. Mogę się przyglądać ich publicznej działalności, co też robię, ale z pana perspektywy, czy jakąś, nie wiem, jakieś zarzuty upolitycznienia w stosunku do tych ostatnich sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, którym pan prezydent odmawia przyjęcia ślubowania, możemy zarzucić?
0: Znaczy, ja nie chciałbym stawiać zarzutów osobom, czy wychwalać osoby, które zostały wybrane do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast chciałbym poprzestać na pewnych standardowych, zasadniczych tezach. W Trybunale Konstytucyjnym nie powinno być miejsca dla osób, które są politykami, czy które były politykami. W projekcie, w tym dokumencie fundacji, który opracowałem dla Fundacji Batorego, a także w projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2024 roku jest przepis, który mówi o tym, że oczywiście prawo ubiegania się o stanowisko w Trybunale Konstytucyjnym mają wszyscy, ponieważ jest to funkcja publiczna. Wszyscy oczywiście, którzy wyróżniają się wiedzą prawniczą. Natomiast jeżeli polityk chciałby ubiegać się o stanowisko w Trybunale Konstytucyjnym, no to musi odczekać, tak? Dlatego, aby te więzi polityczne uległy zerwaniu. I to jest taka podstawowa zasada, że do Trybunału Konstytucyjnego powinny być wybierane osoby, które mają doświadczenie prawnicze, mają pewną taką swobodę i autonomię osądu prawniczego. Są niezależne, niezawisłe i przede wszystkim apolityczne. I to jest gwarancja sukcesu. I wtedy będzie nieistotne, jakie ugrupowanie polityczne udziela im rekomendacji, ponieważ wiadomo, że kiedy staną się sędziami Trybunału Konstytucyjnego, będą orzekali właśnie na podstawie konstytucji i ustaw w oparciu o własne doświadczenie zawodowe oraz własne sumienie. To sumienie jest bardzo ważne. Ja się troszeczkę pomija tą kwestię, ale ja chciałbym właśnie zwrócić na to uwagę, że sędzia... Każdy, nie tylko Trybunału Konstytucyjnego, orzeka na podstawie prawa oraz własnego sumienia.
1: W pana propozycji resetu konstytucyjnego są dwie istotne kwestie. Projekt ustawy konstytucyjnej i ustawy o Trybunale. I oba te rozwiązania miałyby kompleksowo określać nowe zasady funkcjonowania Sądu Konstytucyjnego. Dziś sędziów Trybunału wybiera Sejm. Pan proponuje skład Trybunału, który mieliby tworzyć sędziowie, 15 sędziów, z których 7 powoływałby Sejm.
0: 12. Tak, 15 rzecz jest.
1: 7 powoływałby Sejm, 5 senat, 3 prezydent. To rozwiązanie mogłoby wszystkich pogodzić.
0: W tym zakresie proponuję dość istotną zmianę, gdy idzie o zasady wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bowiem obecnie 15 sędziów jest wybieranych przez Sejm większością bezwzględną. Praktyka ustrojowa pokazuje, że Sejm już kolejnej kadencji nie potrafi się ustać.

0: wobec tego, aby kumulować te mandaty i wybierać za jednym zamachem większą grupę sędziów. Dochodzi do sytuacji również, że Sejm jednej kadencji wybiera większość w Trybunale Konstytucyjnym. Jak widzimy, nie jest to praktyka, która się sprawdza. Dlatego konieczna jest w tym zakresie zmiana, która spowodowałaby większe urozmaicenie, większy pluralizm wśród sędziów, a do tego może prowadzić właśnie zmiana sposobu wyboru, polegająca na tym, że 7 sędziów wybierałby Sejm, 5 sędziów wybierałby Senat i 3 sędziów powoływałby prezydent. I dzięki temu udałoby się uzyskać pewne dodatkowe gwarancje pewnej wewnętrznej niezależności Trybunału Konstytucyjnego, bowiem jak wiemy, Sejm nie zawsze jest, w Sejmie nie zawsze rządzi ta sama większość polityczna, która jest w Senacie. A prezydent często działa w warunkach kohabitacji, czyli pochodzi z innego obozu niż większość rządowa. To siłą rzeczy powodowałoby, że ten Trybunał Konstytucyjny byłby bardziej, no tak jak wspomniałem, pluralistyczny, bardziej urozmaicony w zakresie składu i istniałoby mniejsze ryzyko takiego jednostronnego światopoglądu w Trybunale Konstytucyjnym. Uważam, że jest to zmiana, która jest zasadna, jest potrzebna i w ustrojach innych państw, na przykład w Niemczech, tego rodzaju tryb wyboru funkcjonuje.
1: Proponuje pan jednoczesny wybór całego składu tego organu, ale żeby uniknąć kumulowania mandatów sędziowskich, proponuje pan zróżnicowanie długości kadencji sędziów zasiadających w pierwszym składzie, tak żeby oni się po prostu, mówiąc wprost, zazębiali, prawda? Żebyśmy mieli tutaj gwarancję różnorodności.
0: Chodziło do sytuacji, że za 9 lat znowu jedna kadencja Sejmu, jedna kadencja Senatu i prezydent, żeby wybierali ponownie cały skład. Ja przyznam szczerze, że przedstawiając tą propozycję, sięgnąłem do sposobu, w jaki powołano pierwszy skład Trybunału Konstytucyjnego w 1985 roku. Tam również ten pierwszy skład Trybunału miał zróżnicowaną kadencję, co pozwoliło na wymianę połowy składu Trybunału po kilku latach. W propozycji, którą sformułowałem, jest rozwiązanie analogiczne. 7 sędziów Trybunału Konstytucyjnego po 5 latach zostanie wymienionych. Czy zostałoby wymienionych, jeżeli moja propozycja rzecz jasna spotkałaby się z zainteresowaniem publicznym?
1: No tak. Żeby w ogóle można było mówić o tym rozwiązaniu, trzeba by w jakiś sposób zakończyć kadencję obecnego Trybunału. Jak?
0: No właśnie, i w tym celu konieczna jest nowelizacja Konstytucji, bo poza wprowadzeniem właśnie tego nowego trybu wyboru sędziów, to skrócenie kadencji urzędujących sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest możliwe wyłącznie na mocy Konstytucji. I to w sytuacji, w której dokonuje się równocześnie reorganizacji funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. A w tej propozycji tak właśnie by było. Ważne też dla mnie jest to, aby wraz z projektem tych zmian konstytucyjnych, to jest nieznaczna zmiana w Konstytucji, dotycząca tak naprawdę jednego przepisu, jednego artykułu. Ale ważne jest, aby wraz z tą zmianą również została przygotowana nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. I pewną taką bazą dla tej ustawy mógłby być społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który został przygotowany przez Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego. Ponieważ obowiązująca ustawa o Trybunale Konstytucyjnym również stanowi szereg barier w przywróceniu stanu praworządności w Trybunale Konstytucyjnym. Przede wszystkim z racji tego, że w sposób nieproporcjonalnie wysoki przedstawia kompetencje i zadania prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W świetle tej ustawy tak naprawdę prezes Trybunału Konstytucyjnego rządzi tym Trybunałem. A w obecnym stanie faktycznym możemy śmiało powiedzieć, że prezes Trybunału Konstytucyjnego jest Trybunałem Konstytucyjnym, a tak być nie powinno.
1: Oba projekty pana zdaniem powinny zostać poddane szerokim konsultacjom publicznym? W jaki sposób?
0: No właśnie, wie pani, to jest bardzo ważne. Myśmy w ramach zespołu ekspertów

0: prawnych Fundacji Batorego już przez to przechodzili. Kiedy opracowaliśmy społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, bardzo cenne dla nas było to, że zanim przedstawiliśmy ten projekt politykom, skonsultowaliśmy go z ekspertami, z organizacjami społecznymi, ze środowiskiem akademickim. To spowodowało, że ten projekt miał pewną większą wagę gatunkową i był mniej narażony na takie pochopne zmiany. Natomiast w tym przypadku no, mamy do czynienia z poważną zmianą ustrojową, z propozycją poważnej zmiany ustrojowej i te konsultacje są niezbędne. One też mają na celu, czy przygotowanie tego projektu w sposób ekspercki, niezależny, ma też na celu uniknięcie sytuacji, w której projekt stałby się przedmiotem sporu politycznego, bo wiemy, jaka jest sytuacja na naszej scenie politycznej. Obawiam się, że jakikolwiek projekt ustawy konstytucyjnej dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego zostałby opracowany przez jakąś siłę polityczną, to niezależnie od jego treści inne siły polityczne by ten projekt kontestowały. A dzięki społecznemu zaangażowaniu instytucji społeczeństwa obywatelskiego możliwe byłoby przygotowanie projektu, z którym wygodnie czułyby się wszystkie siły polityczne. Zresztą, pani redaktor, na tym polega też rola trzeciego sektora, rola organizacji społecznych. W sytuacji, w której politycy zawodzą, czy nie są w stanie uzgodnić w interesie publicznym konkretnego rozstrzygnięcia istotnego dla funkcjonowania państwa, tą rolę mogą przejąć organizacje społeczne.
1: Jasne, panie doktorze, poza tym
0: przedstawiają propozycję taką, powiedziałbym, akceptowalną przez wszystkich.
1: Dużo trudniej byłoby temu czy innemu politykowi sponiewierać projekt, który miałby taką szeroką publiczną akceptację. Ja świadomie używam tego słowa, prawda? To jeszcze chcę zapytać o te bieżące sprawy. Minister Sprawiedliwości informuje, że sędzia Patyra, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wskazał, że doszło do nieuprawnionej zmiany składów orzekających. Chodzi oczywiście o prezesa albo pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Zdaniem ministra Żurka to były sprawy niezwykłej wagi ustrojowej, bo chodzi na przykład o orzeczenia w sprawie obowiązku kontrasygnaty premiera na niektórych aktach prezydenta, czy też wyrok dotyczący transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. W tej sytuacji prezes Trybunału jest nietykalny?
0: Prezes Trybunału, podobnie jak każdy inny funkcjonariusz publiczny, nie powinien być nietykalny. Prezesa Trybunału chroni immunitet, który jest usuwalny. Usunąć immunitet może Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i miejmy nadzieję, że niebawem tego rodzaju punkt w porządku dziennym tego posiedzenia się pojawi.
1: No, kto mógłby zwołać teraz Zgromadzenie Ogólne Sędziów? Wiceprezes Trybunału?
0: No, w sytuacji, w której prezes Trybunału Konstytucyjnego, no, przedmiotem posiedzenia byłyby zarzuty dyscyplinarne czy nawet dalej idące wobec prezesa, to nie może dochodzić do sytuacji, w której prezes jednoosobowo blokuje funkcjonowanie Zgromadzenia Ogólnego, więc z całą
1: No może, bo tak jest do tej pory. W ostatnich miesiącach tak było, czyli może.
0: To jest, pani redaktor, konsekwencja tego, o czym mówiłem. Obowiązująca ustawa o Trybunale Konstytucyjnym daje prezesowi Trybunału Konstytucyjnego nieproporcjonalne kompetencje, które nie da się pogodzić ze standardami demokratycznego państwa prawnego. Ale chciałem powiedzieć, że w kwestii wywierania wpływu na skład Trybunału Konstytucyjnego, to ta sytuacja jest niepokojąca od wielu lat. Bo przecież mamy również doniesienie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Mamy bardzo precyzyjnie sformułowane raporty Fundacji Batorego, które już w 2017-2019 roku wskazywały na to, że składy Trybunału Konstytucyjnego są dobierane pod konkretną tezę.
1: To są zarzuty wobec poprzedniej przewodniczącej Trybunału, prezeski Trybunału, pani Julii Przyłębskiej. W tej sytuacji, czy w tej sprawie najbardziej bulwersuje mnie to, że Fundacja Helsińska musiała 5 lat walczyć o dostęp do informacji publicznej w tej sprawie?
0: No, cóż począć, tak to jest.
1: A jeszcze jedna sprawa, panie doktorze, bo kiedy pojawiła się propozycja pana prezydenta zmiany w Konstytucji,

0: Toczyliśmy też rozmowy z ekspertami na antenie Polskiego Radia 24 w tej sprawie. Czy potrzebujemy zmiany konstytucji, czy też nie? Były sondaże, które wskazywały, że my nie chcemy zmiany konstytucji. A pan profesor Chmaj, konstytucjonalista, pytany przeze mnie o to, czy nasza konstytucja potrzebuje zmiany, powiedział tak. Przede wszystkim w sprawie łamania prawa przez prezydenta. Prezydent nie może bezkarnie łamać konstytucji. Łamie teraz?
1: Pani redaktor, no to jest trudne pytanie. No na pewno prezydent stara się możliwie szeroko interpretować swoje kompetencje. W mojej ocenie tych kompetencji, zwłaszcza w kontekście odmowy przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tych kompetencji w Konstytucji prezydent nie posiada. Więc to jest zasadniczy problem. Natomiast gdy idzie o kwestię zmiany konstytucji, no to wydaje mi się, że w tej chwili już panuje taka powszechna opinia, że jednak w kwestii Trybunału Konstytucyjnego na przykład, to korekta konstytucyjna jest niezbędna. Można też wskazać szereg innych kwestii, które na przykład wymagałyby również zastanowienia się, czy nie wprowadzić zmiany konstytucyjne, czy jakiejś delikatnej korekty. Mhm. Oczywiście nie mówię tutaj o jakiejś radykalnej zmianie podstawowych zasad funkcjonowania państwa, ale o zmiany, które uniemożliwiłyby taką złą praktykę. Na przykład...
0: Musimy kończyć, panie doktorze.
1: Ostatnie zdanie. Tak. Wydaje mi się, że na przykład, że zasadnym byłoby również zastanowienie się, czy kwestia ułaskawień, czy z kwestii ułaskawień nie powinny być wyłączone sytuacje, w której ułaskawienie miałoby dotyczyć urzędnika państwowego w związku z popełnieniem przestępstwa nadużycia kompetencji, czy niedopełnienia obowiązków. Ale to, tak jak mówię, to na marginesie. O wiele ważniejsza jest kwestia Trybunału Konstytucyjnego, bowiem mamy do czynienia z sytuacją, która istotna, w której istotna instytucja publiczna całkowicie przestała funkcjonować.
0: Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Tomasz Zalasiński, kierownik Katedry Prawa Uniwersytetu Civitas i ekspert Fundacji Batorego. Dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
4: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
5: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
4: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
5: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
4: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
5: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
4: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Ceny paliw spadają w niektórych europejskich krajach. W Polsce dalszy ciąg politycznego impasu w tej sprawie. Na obniżkę cen zdecydowano się m.in. w Niemczech i we Włoszech. Choć paliwa pozostają tam droższe niż w naszym kraju, to podobnej decyzji w Polsce na razie nie podjęto. Zamiast tego prezydent i rząd przerzucają się odpowiedzialnością.
1: Rząd twierdzi, że bez podpisu prezydenta pod ustawą wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych nie jest w stanie obniżyć cen na stacjach. Dokument ma zapewnić 4 miliardy złotych na pokrycie kolejnego pakietu CPN i bez podpisu prezydenta nie będzie obniżek. Tak twierdzi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Pan prezydent ma w swoich rękach narzędzie, długopis. I albo go użyje, podpisując ustawę, albo wprost będzie odpowiedzialny za to, że paliwa w Polsce są drogie, a Polacy płacą wyższe ceny na stacjach benzynowych.
1: Przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego twierdzą jednak, że po pierwsze ta ustawa może być niezgodna z konstytucją, a po drugie, że nie jest potrzebna, by obniżyć ceny paliw na stacjach. Tak uważa m.in. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
3: Panie premierze Tusk, pan ma wszystkie instrumenty, żeby obniżyć ceny paliw tu i teraz. I nie potrzebuje pan do tego podpisu pana prezydenta.
1: Na podjęcie decyzji w tej sprawie prezydent ma czas do połowy października. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: „21 firm z certyfikatem pracodawca przyjazny pracownikom”. Statuetki wręczył prezydent. Karol Nawrocki podkreślał wkład w gospodarkę nagrodzonych przedsiębiorstw.
4: Jesteście państwo doskonałym przykładem dialogu pomiędzy pracodawcami a pracownikami i to dzięki temu, że taki dialog w Polsce się odbywa, możemy dzisiaj chwalić się naszym poziomem gospodarczym i tym, że polska gospodarka jest 20. gospodarką na świecie.
0: Certyfikat pracodawca przyjazny pracownikom wyróżnia firmy m.in. za przestrzeganie prawa pracy, stabilność zatrudnienia, bezpieczeństwo oraz dialog ze związkami zawodowymi. W aktualnościach przenosimy się za ocean. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych wyjście ostatnich amerykańskich żołnierzy z Iraku. Nazwał to wielkim dniem dla Ameryki i końcem, jak się wyraził, bardzo kosztownej wycieczki do piekła. Amerykańscy żołnierze byli w Iraku przez ponad 20 lat.
5: Przybyliśmy walczyć z kalifatem, kalifatu już nie ma, wracamy do domu, napisał Trump na portalu Truth Social. Według niego Stany Zjednoczone zostały wciągnięte w, jak się wyraził, bagno, jakim była wojna w Iraku, poprzez złe decyzje jego poprzedników. Przypomniał, że operację zaczął George Bush w 2003 roku, a kontynuowali ją Barack Obama i Joe Biden. Nie wspomniał, że działania USA w Iraku były także prowadzone za jego pierwszej kadencji. Trump przypisał sobie zasługę rozbicia państwa islamskiego. Ostatni amerykańscy żołnierze opuścili bazę lotniczą w Irbilu w autonomicznym Kurdystanie. Pentagon mówi o sukcesie wieloletniej operacji. Wycofanie uzgodniono 2 lata temu. Kurdowie wyrażają jednak niepokój, bo Amerykanie zabierają ze sobą systemy obrony przeciwlotniczej i inne uzbrojenie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Plaże na terenie Ustki i całej gminy w dalszym ciągu są zamknięte. Pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku sprzątali wczoraj ropopochodne zanieczyszczenia na plaży nieopodal Ustki. Morze wrzuciło grudki ciemnej substancji w miniony weekend.
7: Praca jest żmudna, mówi mi Robert Budzich, kierownik obwodu ochrony wybrzeża w Ustce.
8: Fizycznie wygląda to tak, że nasi ludzie idą i za pomocą ręcznych narzędzi typu miotła, typu grabież, szpadel, łopata, zbierają grudki wyrzucone przez morze i umieszczają to w workach plastikowych, które później składujemy i będziemy przeznaczać do utylizacji.
7: Ta substancja to najprawdopodobniej mazut. Nie jest toksyczny, ale mocno brudzi. Urząd Morski w Słupsku wyjaśnia, skąd zanieczyszczenia trafiły na plażę. Sprawdza m.in., czy substancji nie spuścił do morza przepływający nieopodal statek. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Do 3 razy sztuka. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do 3. meczu na 2. poziomie Ligi Narodów. 2 poprzednich biało-czerwonym nie udało się wygrać. W piątek bezbramkowo zremisowali z Bośniakami, w poniedziałek przegrali 1-3 ze Szwedami. Przed meczem z Rumunią w poprawę wyników wierzy pomocnik Piotr Zieliński.
9: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią. Będą same pozytywne wyniki, bo naprawdę ta gra dłuższymi momentami wygląda bardzo dobrze i idzie to w dobrym kierunku. Wiadomo, że wyniki jeszcze tego nie pokazują, ale ja wierzę w tą drużynę, bo jest na pewno bardzo dużo jakości i no i nie możemy po prostu tyle meczów przegrywać, bo jest za dużo jakości.
0: Spotkanie z Rumunią jutro o 20:45 na PGE Narodowym.

0: Aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Zapowiada się kolejny ciepły letni dzień tej jesieni. Na termometrach dziś od 17 do 25 stopni. Rano kierowcy powinni jednak uważać na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.
1: Powtórka programu.
2: Marek Klapa, dzień dobry.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie pana doktora Piotra Araka, ekonomistę Uniwersytetu Warszawskiego, a także głównego ekonomistę Velobanku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie doktorze, gratulacje. 4-0. Wczoraj rozmawialiśmy przez telefon, taką prognozę pan przedstawił, troszeczkę niższą od konsensusu. No i strzał w dziesiątkę. No właśnie, ta czwórka z przodu. Możemy cieszyć się z trafnego wyniku, ale mniej cieszy skala inflacji.
3: Dworuje sobie pan redaktor. To prognozowanie inflacji z miesiąca na miesiąc to naprawdę są często dzieła bardzo artystyczne. I jedna dziesiąta czy dwie dziesiąte punkta procentowego różnicy, no to naprawdę jest przedziałówności tych modeli, czyli ten rozstrzał, który gdzieś tam z tych wyliczeń wychodzi. Więc ja się jakoś bardzo nie cieszę. Spodziewałem się jeszcze na początku tego miesiąca, że ta inflacja będzie niższa. Potem w ciągu miesiąca, jak widzimy schodzące dane i też zasilające te analizy, no to stało się jasne, że ona może być powyżej 4% nawet. Nie jest to informacja dobra dla konsumenta, paliwa nam drożeją, rok do roku tam ponad 30% z perspektywy konsumenta. No i najprawdopodobniej jeszcze w tych kolejnych kilku miesiącach, jak benzyna może stać się droższa, no to zobaczymy także wyższy wskaźnik inflacji.
2: Spoglądam na wykres, który przez ostatnie 14 miesięcy układał się idealnie w tym pasie wahań wokół celu inflacyjnego. Teraz wybijamy się górą, czy właśnie powyżej tej przerywanej linii pozostaniemy na dłużej?
3: No wydaje się, że w tej końcówce roku i na początku przyszłego roku tak, a potem trochę nam wejdą te efekty bazy, to znaczy to, że ta inflacja już nam troszkę zaczęła rosnąć po rozpoczęciu tego kryzysu energetycznego, kryzysu podażowego po marcu 2026 roku. No i zobaczymy po prostu trochę spadek tego wskaźnika. Natomiast tam będziemy na razie mieli ją podwyższoną powyżej 4%, czyli powyżej celu banku centralnego. No i to, czego się należy spodziewać z tego powodu, to, że pojawią się wnioski na Radzie Polityki Pieniężnej dotyczące podwyżek stóp procentowych. Już część banków, ja z kolegami rozmawialiśmy właśnie na początku tego tygodnia, no tak zaczęliśmy wyceniać to, że chyba, może jeszcze w październiku nie, ale raczej w listopadzie, kiedy będzie projekcja inflacyjna Narodowego Banku Polskiego, no to, że istnieje ta szansa, że te 25 punktów bazowych, no to nasz bank centralny będzie musiał podnieść. Mamy dzisiaj stopy procentowe niższe niż Ameryka. Inflację już wyższą niż Ameryka, więc wydaje się prawdopodobne, że nasz bank centralny po prostu też te stopy podniesie. Oznaczałoby to też, że to nie będzie jedyna podwyżka, pewnie będzie po tym kolejna, też nieduża, pewnie o 25 punktów bazowych i może coś jeszcze w 2027 roku. A później będziemy mieli perspektywę na obniżki stóp procentowych, bo zakładamy, że ta sytuacja na Bliskim Wschodzie jakoś się znormalizuje. Wydawało się do tego momentu, że nasz szef banku centralnego umiejętnie przeczeka z decyzjami ten cały kryzys podażowy, ale chyba on za długo trwa, żeby nasza polityka monetarna mogła stać obojętnie.
2: To jest w ogóle bardzo ciekawa konfiguracja. Zwrócił pan uwagę na kalendarz i na to, co już jest zaplanowane. Wiemy, że w listopadzie ta projekcja inflacji najnowsza, czyli te prognozy ekspertów Narodowego Banku Polskiego, a ja się zastanawiam, czy jednak to też nie jest trochę tak, że biorąc pod uwagę aktualne ceny ropy naftowej, biorąc pod uwagę aktualne marże rafineryjne, to co dzieje się z inflacją, czy tutaj taki ruch zaskoczenia nie zadziała i czy przypadkiem w październiku nie powiemy o wyższych stopach procentowych?
3: Może tak być. Nie należy tego scenariusza wykluczać. No, rynek, w sensie wycenianie stóp procentowych na kontraktach terminowych, to gdzie inwestorzy trochę zakładają się, inwestują w to, co się ze stopą procentową będzie działo w najbliższym czasie, no to już od dłuższego czasu widzą tą jesień jako moment, w którym te stopy procentowe zaczynają rosnąć i one rosną nawet no, 1 punkt procentowy, tak? Czyli że mielibyśmy stopy na poziomie prawie 5%.

połowie przyszłego roku. Może aż tak radykalnie tej ścieżki byśmy nie rysowali dzisiaj, ale no faktycznie moim zdaniem dyskusja o podwyżkach w październiku będzie. Czy pojawią się wnioski o

0: wyskoczyła ponad 3,5%, czyli mogła nawet spaść na 3,2% zamiast 3,3% poprzednio, co by oznaczało, że jest taki mieszany trochę wydźwięk tego wskaźnika inflacyjnego. Paliwa drożeją, ale jeszcze nie widzimy tego w tych dodatkowych efektach w polskiej gospodarce, co daje czas znowu naszym władzom monetarnym, ale na pewno ta dyskusja na październikowym posiedzeniu będzie. Pewnie im bliżej tego posiedzenia będziemy, tym więcej będzie wycen o tym, że ta obniżka, że ta podwyżka stóp procentowych może się pojawić.
1: Wiemy, jak ważny w koszyku inflacyjnym jest składnik pod tytułem ceny paliw. Ja się tak zastanawiam, czy gdyby ja nie chcę mieszać tutaj polityki jakoś szczególnie, ale gdyby prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków, rząd zgodnie z zapowiedzią wprowadził CPN 3.0, to wtedy zauważylibyśmy również w tym odczycie inflacyjnym jakieś uspokojenie? Coś by się zadziało na plus i na przykład stopy procentowe nie musiałyby pójść w górę?
0: Byłoby tak jak poprzednio. W drugiej połowie sierpnia widzieliśmy ceny energii niższe, czyli ceny paliw niższe o 15%. Mniej więcej taki był efekt tych trochę ograniczonych interwencji państwa na rynku paliwowym. No i byśmy zobaczyli to jako konsumenci, zobaczyłby to biznes i najpewniej z tego powodu, bo wprowadzono jakieś mechanizmy regulacyjne, Rada Polityki Pieniężnej mogłaby się zdecydować, że dalej czeka, tak, bo nadal ma tylko i wyłącznie te czynniki paliwowe, są obecne we wskaźniku inflacji, jeszcze zwłaszcza jakby inflacja bazowa nam nie rosła, czyli że inflacja nam się nie rozlewa w te poszczególne dalsze segmenty polskiej gospodarki.
1: I doskonale wiemy, że za walkę z inflacją w polskim systemie odpowiedzialny jest Narodowy Bank Polski. Pytanie teraz, czy politycy nie mają silniejszego narzędzia w swoich rękach.
0: No, mieszanie w ogóle polityki fiskalnej do walki z inflacją jest tym trochę skażeniem naszym ostatnich lat, bo wszystkie rządy, i tu mówię o niemieckim, który teraz też dyskutuje, o czeskim, który wprowadził mechanizmy znowu ograniczające wzrost cen. My wszyscy staramy się złagodzić te efekty podwyższonych wskaźników inflacji przez kryzys podażowy. Jakbyśmy byli w latach 70., to po prostu no, musielibyśmy to przeżyć, tak? I trzeba było mniej więcej płacić za paliwa, bo rządy w ten sposób nie interweniowały. No ale dzisiaj mamy trochę tego państwa nadopiekuńczego, tak? Które w większy sposób chce wydawać pieniądze. No i nasze z podatków tutaj chce zdobyć dodatkowe środki, które by mogły pokryć część, bo też podatek od tych nadmiarowych zysków nie pokrywa nawet miesiąca kosztu działania takiego programu jak CPN. Może w tym mniejszym formacie to by było z półtora miesiąca obowiązywania tego typu przepisów, więc i tak czy jakbyśmy musieli do tych ulg w podatkach i w koszcie paliwa dopłacić po prostu przez mniejsze przychody sektora finansów publicznych i mieć większy deficyt, więc tu nie należy łączyć tego, że opodatkujemy Orlen i dzięki temu będziemy mieli wszyscy niższe paliwa, no to nie wystarczy tych pieniędzy. Jeżeli by rząd chciał się to ten mechanizm wprowadzić, a on po prostu jest kosztowny, to jest główny powód. No, Polska ma kolejny rok z rzędu bardzo wysoki deficyt, w kolejnym roku także. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chce wprowadzać jakichś dodatkowych elementów do systemu, które obniżają przychody państwa. W tym momencie mam już rating obniżony, więc no, ta sytuacja fiskalna nie jest ciekawa. Ja rozumiem tą walkę o to, żeby jakiekolwiek dodatkowe wpływy się pojawiły w budżecie państwa, no ale pewnie trzeba było sobie jasno powiedzieć, że my pewnie tych interwencji po prostu mieć nie będziemy. I dzisiaj nie jest tak ten sam rok jak 2020, kiedy po prostu mieliśmy lepszą sytuację fiskalną i na więcej rzeczy nas było stać. I dzisiaj nas po prostu na rzeczy pewne nie stać i pewnie fajniej by było, jakbyśmy na ten temat dyskutowali i realniej trochę podeszli do problemów, z którymi się zmagamy.
1: Skomplikowana ta układanka inflacyjno-polityczno-gospodarcza, ale chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo rok 2026 pewnie przejdzie do historii jako taki rok zmiany wektoru. Bo ja pamiętam jeszcze w lipcu po konferencji prezesa NBP mówiliśmy o tym, że jest szansa na obniżkę stóp procentowych i to już we wrześniu. I tak zobaczyliśmy, jest, jak te nasze nadzieje bardzo źle się zestarzały.
0: Tak, no ja jeszcze pamiętam nawet dyskusje wewnętrzne w banku, które mi ostatnio ktoś przypomniał, z marca tego roku, kiedy mieliśmy obniżkę właśnie stóp procentowych, a jednocześnie mieliśmy dyskusję że może być i podwyżka, no bo już ropa wystrzeliła wtedy, a nasz bank centralny na samym początku kryzysu energetycznego obniżył stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami, bo wszyscy się spodziewaliśmy, że

0: od początku tego roku powinien był stopy procentowe obniżyć, no a się to nie stało. No i dzisiaj mamy podobnie. Dyskusja była o tym, że mieliśmy ten moment, ta konferencja prasowa, mamy porozumienie przez kilka dni wtedy podpisane dotyczące cieśniny Ormus. Amerykanie porozumieli się z Iranem, mamy okres przejściowy, no i on się po kilku tygodniach zakończył. A teraz żyjemy dalej z konsekwencjami tego, że mamy za mało rezerw paliwa w stosunku do lat poprzednich. Zużywamy je, Chińczycy także. Ameryka zastanawia się nad zastopowaniem eksportu diesla, czyli powrotu do roku 2015, czyli kiedy Stany Zjednoczone nie eksportowały ropy, a dzisiaj są jednym z największych producentów ropy na świecie i eksporterów. Dostarczają już prawie 60% diesla na globalny rynek. No aby to zatrzymała, żeby, czy w sensie Ameryka, żeby obniżyć przynajmniej krótkoterminowo część cen dla konsumentów amerykańskich, co w długim terminie tylko by zdestabilizowało rynek paliwowy, a już nie mówię o tym, co by się wydarzyło bezpośrednio w Europie i ile my byśmy musieli więcej zapłacić za diesla, czyli że tam dziesiątka z przodu to chyba byłby początek tej ceny, która by się pojawiła, bo byśmy dostali po prostu dodatkowy szok jeszcze na rynku paliwowym. Nie jest łatwo w tym scenariuszu po prostu się poruszać. Nie ma łatwo władza monetarna, nie mają łatwo analitycy, nie mają łatwo konsumenci, którzy także nie wiedzą, czy będą więcej płacić za raty kredytowe, czy może mniej, a planować większe wydatki, może brać kredyt albo i nie. No i niestety taki jest ten 2026 rok.
1: Niesamowite jest to, że prowadzenie polityki monetarnej, która przecież lubi spokój, lubi przewidywalność, jest niezwykle trudne w tak zmiennych czasach. Ja pamiętam taką teorię, która wskazuje na to, że efekty podejmowanych teraz działań przez RPP są widoczne tak naprawdę za 8, 9, 10 miesięcy. A możemy sobie wyobrazić, że w ciągu tych dwóch, trzech kwartałów jeszcze wiele może się wydarzyć. Chociażby może nastąpić pokój na Bliskim Wschodzie. I co wtedy?
0: Może tak być i to jest argument, który mną powodował przez wiele miesięcy o tym, że nasza Rada Polityki Pieniężnej dużo nie zrobi, bo wpływu na nasz bank centralny, na przepustowość cieśniny Ormus jako żywo nie ma. Podobnie inne banki centralne. Ale inflacja w strefie euro zaczęła się rozlewać. Ona trochę wyskoczyła nam wyżej niż spodziewali się przy trochę niższych limitach też inflacji niż są one w naszej gospodarce. W Stanach Zjednoczonych amerykański bank centralny też długo myślał, że to będzie tylko tymczasowe, że nie trzeba tej rozgrzanej jednak amerykańskiej gospodarki w jakikolwiek sposób chłodzić tym wyższym kosztem pieniądza. I mało tego, nawet tym wyższym kosztem pieniądza za bardzo nie schłodzi tej amerykańskiej gospodarki, bo prognozy wzrostu na przyszły rok są lepsze niż w tym roku. Tak? Czyli te nakłady inwestycyjne na sztuczną inteligencję, na budowę tych serwerowni, centrów badawczych, to wszystko powoduje, że my jeszcze może nie widzimy wzrostów produktywności amerykańskiej gospodarki przez AI, ale widzimy realnie nakłady inwestycyjne, które powiększają amerykańską gospodarkę przez inwestycje. I z tego powodu amerykański bank centralny rozpoczął ten pewnie cykl raczej podwyżek stóp procentowych. My chyba do tego powoli podążamy, bo widać, że to środowisko inflacyjne po prostu jest niebezpieczne. No jeżeli mamy inflację 4%, no to ona niedługo będzie nam właśnie powoli rosnąć, dochodząc do poziomów znacznie wyższych i wszyscy nie chcą dopuścić do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy tam inflacja znowu wybiła na kilkanaście procent, czy blisko 20%, gdzie jeszcze takich ryzyk nie ma, no ale no ewidentnie chcemy chuchać na zimne, żeby coś takiego się nie wydarzyło. No i zła informacja dla konsumenta jest taka, że potencjalnie kredyt nam podrożeje zamiast potanieć.
1: Rząd wczoraj przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 rok. Przyjął w trudnym momencie, chociaż akurat ja myślę, że jedyną osobą, która w Polsce może cieszyć się z wyższej inflacji, to jest minister finansów.
0: Tak, zdecydowanie. Zarówno nie tylko w Polsce, w Ameryce, w naszym kraju także. No, z podatków pośrednich zawsze jesteśmy w stanie więcej trochę wtedy uzyskać, więc ta inflacja, która potencjalnie będzie wyższa niż ta prognozowana przez Ministerstwo Finansów, powinna dać trochę większe przychody z VAT-u i podatków pośrednich w przyszłym roku. Niwelując odrobinę te problemy fiskalne naszego kraju, no ale pytanie, jak to się przełoży na wzrost gospodarczy, czyli nie będziemy widzieli jakiegoś efektu negatywnego przez

0: to, że po prostu prywatny biznes nie będzie tyle inwestował, nie zobaczymy tej samej dynamiki. No, z drugiej strony koniunktura gospodarcza się trochę poprawia w Niemczech. Ja wiem, że my tak często mówimy już od 2 lat, ale faktycznie ten druga połowa roku wygląda na lepszą w niemieckiej gospodarce. A to dobra informacja dla nas i dla naszego eksportu. Więc też ten przyszły rok będzie pewnie trochę lepszy. I z tego powodu jakoś sobie poradzimy. No ale ja tutaj, resort finansów rzeczywiście może być szczęśliwy, tylko to nadal oznacza, że później waloryzacje świadczeń i w tym drugim rzucie, jeżeli ta inflacja będzie podwyższona, też będą wyższe, więc w 2027, ale może 2028 rachunek dla szefa resortu finansów niestety przyjdzie od inflacji i trzeba będzie po prostu zwaloryzować świadczenia niektóre na wyższe kwoty i ponosić z tego tytułu też wyższe wydatki.
1: To spójrzmy jeszcze na ten szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług, od którego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, czyli wstępne dane o inflacji za wrzesień, bo tutaj w tabeli też takich rozbieżności to ja dawno nie widziałem. I tak, paliwa i smary do prywatnych środków transportu, wzrost rok do roku, przyjrzę się jeszcze raz, bo nie wiem, czy się nie pomyliłem, ale nie, widzę dobrze, 36% w górę.
0: Tak.
1: Zatem potężna zmiana, ale na przykład żywność i napoje bezalkoholowe, uwaga, uwaga, spadek o 0,5%. Jak pan odczytuje właśnie te rozbieżności? No i fakt, że jeszcze ceny paliw nie przełożyły się na ceny żywności, które ważą w tym koszyku całkiem sporo.
0: Ja jeszcze raz powtórzę, my nie widzimy na razie tego, żeby się ta inflacja wynikająca z rynku paliwowego przełożyła na resztę koszyka inflacyjnego. Nie widzimy wzrostu inflacji bazowej w jakiś sposób istotny i w tych odczytach tego nie ma.
1: Więc kiedy to nastąpi, albo kiedy to może nastąpić w pana ocenie?
0: No i to jest właśnie to, kiedy czekamy na aktualizację prognoz NBP-u, bo to, co ja myślę, to jest drugorzędne w stosunku
1: do
0: tego, co myślą analitycy NBP-u. Bo jeżeli oni rzeczywiście zobaczą, że w tej perspektywie końcówki roku i początku przyszłego kwartału, a pierwszego kwartału 2027 roku ta inflacja będzie wyższa, no to oznacza, że trzeba ta inflacja bazowa jest wyższa, czyli te energia, żywność także drożeje nam koszt usług. Widać to też już w innym wskaźniku, czyli wskaźniku PPI, rosnących kosztów produkcyjnych, tak, które już dzisiaj są znowu też powyżej celu inflacyjnego. I ten wzrost 3-ponadprocentowy już kosztów produkcji, kiedy mieliśmy deflację praktycznie przez cały zeszły rok, no jest już takim sygnałem o tym, że mamy wyższe koszty produkcji i firmy będą musiały walczyć albo o redukcję swojej marży, gdzie poprawiały swoją marżowość, albo no, po prostu przenosić część kosztów na konsumenta, co jest dzisiaj trochę trudniejsze, bo mamy wyższe poziomy cen niż 2-3 lata temu, ale nadal możliwe. No i to jest ten moment, kiedy zobaczymy po prostu wyższy wskaźnik inflacji. I mi się wydaje, że my po prostu pod koniec tego roku tą inflację bazową rosnącą będziemy widzieć. I czy to będzie przyszły miesiąc, zobaczymy, ale ona będzie raczej rosnąć do poziomu 3,5%. Spokojnie nam podskakiwać. No i to jest to ryzyko, które pewnie Narodowy Bank Polski musi zwrócić uwagę, bo już za długo trwa po prostu nam ten kryzys energetyczny i firmy, tak jak dzisiaj rozmawiamy, no uznają, ok, ta wojna będzie trwała, musimy zwaloryzować nasze świadczenia, nie możemy walczyć i redukować swojej marży, musimy podnieść część cenników. A my jako konsumenci możemy trochę mniej wydać, ale pewnie ceny będą wyższe.
1: I kolejny raz w historii najnowszej naszego kraju mamy do czynienia z inflacją importowaną. Tak naprawdę ona wynika z zewnętrznych czynników. To nie jest tak jak w latach 90., kiedy faktycznie to problemy wewnętrzne głównie powodowały potężną inflację. Jak pan ocenia?
0: Doświadczamy kryzysu podażowego jak świat zachodu w latach 70. Ten wielki kryzys lat 70., który Polskę dotknął tylko odłamkami, bo nie byliśmy w tym samym obrocie gospodarczym, nie byliśmy gospodarką otwartą, nie uczestniczyliśmy w globalizacji ówczesnej w takim samym poziomie, tak, tylko przez bardzo ograniczone wymiany towarowo-produktowe, w zasadzie barterowe, no to teraz tego doświadczamy. Doświadczamy, czym jest globalny rynek i jakie konsekwencje niesie to, co się wydarzy w jakiejś cieśninie, na jakimś Bliskim Wschodzie i w jaki sposób wpływa na gaz, który my importujemy z tamtego regionu i na paliwa, które także kupujemy. No i niestety nie wydaje się, żeby jakaś była prosta ścieżka obejścia tego. Stany Zjednoczone widać.

0: ewidentnie mają problem z dogadaniem się z Bliskim Wschodem. Próby naprawienia tego rurociągu, który przechodzi przez Arabię Saudyjską, są podejmowane i on ma wrócić do pełnej przepustowości z poprzedniego ataku. No, ale to nie oznacza, że nie wiem, ryzyko Hutich ostrzeliwujących statki się dużo diametralnie zmniejszyło. No i to, że Iran przepuszcza statki z państw Zatoki Perskiej, to także się nie zmieniło. Katar kupuje gaz od Ameryki po to, żeby realizować kontrakty z nami w tym momencie, więc to wszystko są problemy, które my mamy, w sensie Europa, trochę Azja, ale nie widać jakiegoś jasnego punktu rozwiązania, choć my o tym na ten temat w Polsce nie rozmawiamy dosyć istotnie, to jest kryzys gospodarczy w Iranie. Też pamiętajmy, że to zaostrzenie sankcji i zmilitaryzowanie reżimu w Iranie wpłynęło także na wzrost inflacji tam i na wzrost bezrobocia. W związku z tym ta gospodarka także jeszcze bardziej cierpi niż przed konfliktem.
1: Doktor Piotr Arak, ekonomista Uniwersytetu Warszawskiego, a także główny ekonomista Welobanku, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: I czas na komentarz do tych informacji, które nasza reporterka nam przekazała. Połączyła się z nami pani profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry pani profesor. Podsumowując to, co dzieje się w ostatnim czasie znów na linii prezydent-rząd, można by wnioskować, że ten konflikt, ten spór, ta rywalizacja wchodzi na kolejny poziom, na kolejny szczebel, bo dotyczy już kwestii związanych z bezpieczeństwem, bo jeżeli mówimy o sporze wokół szefa SOP-u w tych trudnych czasach, w których żyjemy, mówimy o instytucji, o służbie, która ma zajmować się bezpieczeństwem najważniejszych osób w państwie, no to robi się rzeczywiście poważnie.
4: Czy ja bym, pani redaktor, rozpatrywała to na dwóch poziomach. Po pierwsze bezpieczeństwo, ale to nie tylko kwestia bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie, ale bezpieczeństwa nas Polaków, bo jeżeli kłócimy się między sobą, dwie władze wykonawcze nie potrafią ze sobą dojść do porozumienia w różnych kwestiach, bo nie tylko obsadzania stanowisk, prawda, ale przejęcia sprawozdania chociażby Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to o czym przed chwilą państwo mówiliście, i wielu, wielu innych sprawach, to my stajemy się państwem na arenie międzynarodowej jeszcze bardziej niestabilnym i gorzej postrzeganym niż dotychczas. To jest pierwsza kwestia i tu w ogóle myślę, że to nie podlega dyskusji. Druga kwestia to jest rola prezydenta w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej. Pan prezydent, mam takie wrażenie, uzurpuje sobie prawo do tego, żeby stanowić zarówno władzę ustawodawczą już w tej chwili, jak i próbować zmienić ten system z parlamentarno-gabinetowego, z elementami semiprezydencjalizmu w system semiprezydencki albo wręcz prezydencki wzorem Stanów Zjednoczonych Ameryki. I to jest bardzo zatrważająca sytuacja ze względu na to, że konstytucja, która obowiązuje, konstytucja z 1997 roku, nie daje tak szerokich prerogatyw prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast to, co robi pan prezydent Karol Nawrocki, to próba obejścia konstytucji i takiego, no, użyję tego słowa, pani redaktor wybaczy, pogwałcenia zasad, ducha tej konstytucji, jakichś norm, które ze sobą przyniosła, i standardów w polityce. I to jest bardzo niepokojąca sytuacja, bo proszę państwa, raz uchylone drzwi mają to do siebie, że bardziej się chcą otworzyć w polityce niż zamknąć. Także tu te dwie płaszczyzny są dosyć mocno widoczne i powinni się politycy nad nimi bardzo dokładnie zastanowić, szczególnie politycy z zaplecza prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Czy argumenty, które się ze strony pana prezydenta i jego otoczenia pojawiają w tym sporze dotyczącym i szefa SOP-u, ale też przecież tych reform podatkowych, które planuje i projektuje obecny rząd, czy kwestii cen paliw, są zrozumiałe dla wyborców? No bo w ostatecznej

0: podejrzewam, rozgrywce i w ostatecznym rozrachunku, no, chodzi politykom o to, żeby przez te podejmowane decyzje i działania zyskiwać coraz większe poparcie wśród wyborców.
1: 7,7% spadł poziom zaufania rodaków w stosunku do urzędującego prezydenta i źle rolę prezydenta Nawrockiego w tym, co się dzieje w tej chwili w Polsce, ocenia prawie 46% Polaków przy poparciu 38 czy 39%. Samo to za siebie mówi, te dane nam tu pokazują, że ten moment takiego zauroczenia prezydentem Nawrockim zaczyna przemijać. I z tego, co wczoraj wyczytałam, to Skarb Państwa na decyzjach wetujących kwestie finansowe przez Pałac Prezydencki stracił około 15 miliardów złotych już w tym roku. I teraz proszę spojrzeć na to z takiej perspektywy. Pan prezydent wetuje te ustawy, które dotyczą finansów naszych, osobistych, obywatelek i obywateli, ale także finansów państwa, bo chociażby wzrost akcyzy za napoje alkoholowe czy wyroby tytoniowe, to akurat wpłynęłoby bardzo dobrze na zdrowie, bo być może część z Polaków ograniczyłaby zarówno palenie, jak i picie, jak i wzmocniłoby finanse państwa. Ale wzmocniłoby to także obóz rządzący. A jest to nie na rękę prezydentowi, który będąc kandydatem w wyborach prezydenckich 2025, obywatelskim, ale wystawionym przez Prawo i Sprawiedliwość, miał taki leitmotiv, który powtarzał za każdym razem, że zrobi wszystko, zrobi absolutnie wszystko, żeby przeszkadzać i obalić rząd Donalda Tuska, bo w opinii kandydata ówczesnego Karola Nawrockiego, a obecnie prezydenta Karola Nawrockiego, jest to najgorszy rząd po 1989 roku. Jest to cyniczna gra, gra polityczna, nawet kwestia tej szczęsnej, nieszczęsnej ustawy paliwowej. Oczywiście co do zasady prezydent ma rację, prawo nie powinno działać wstecz, ale wystarczy przypomnieć, że w 2023 roku jego zaplecze polityczne, czyli Prawo i Sprawiedliwość, które miało bezwzględną większość w parlamencie i miało swojego prezydenta, jakbyśmy na to nie patrzyli, bo ani Duda, ani Nawrocki nie reprezentują wszystkich Polaków, tylko tych, którzy myślą według odpowiedniego schematu. Ta władza uchwaliła także podatek od ponadwymiarowych dochodów kopalni i dzisiaj o tym jest cicho, nikt o tym nie wspomina. Dzisiejsze dane dotyczące inflacji, ona już nie wynosi 3,6%, tylko w ciągu miesiąca skoczyła o 0,4%. I myślę, że jesteśmy na prostej drodze do wzrostu inflacji, co my jako obywatele odczujemy szczególnie. Natomiast nie przynosi to absolutnie żadnego rozwiązania takiego praktycznego, bo z punktu widzenia polityki pan prezydent, mówiąc żargonem studencko-dziennikarskim, może przegrzać kwestię wet. I przegra na tym cała formacja, którą on reprezentuje, czy formacje, które reprezentuje w swoim światopoglądzie. Myślę o prawicy i skrajnej prawicy.
0: Pytanie, czy zorientuje się prezydent i jego otoczenie, że ten moment przegrzania jest blisko, bo przywołała pani te wyniki sondażu zaufania do polityków. Rzeczywiście tam spada ten poziom zaufania do prezydenta Karola Nawrockiego. Komentatorzy, powołując się na te dane, mówią o rychłym końcu tego miesiąca miodowego, a właściwie roku miodowego prezydentury Karola Nawrockiego. Ten pierwszy rok był naznaczony takim walorem dobrego odczytywania nastrojów społecznych, również na podstawie takich sondaży i takich badań, o których my tutaj rozmawiamy. Pytanie, czy to również może być taki sygnał do zmiany tego podejścia i czy może nastąpi jakaś odwilż na linii prezydent-rząd właśnie na podstawie tego, co dzieje się w sondażach i spadającego zaufania na początku, a potem może także poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Faktycznie pani redaktor, zarówno prezydent, jak i jego zaplecze

0: mieli taki dobry odsłuch nastrojów społecznych przez ostatni rok. Natomiast z władzą jest tak, że ona troszeczkę się alienuje od społeczeństwa i mam wrażenie, że to jest ten moment, kiedy pan prezydent przestał się przejmować tym, jak jest postrzegany przez polskie społeczeństwo, a bardziej interesują go i bardziej interesuje go wygrana w przyszłorocznych wyborach. I jak gdyby z jednej strony tego sporu politycznego mamy wszystkie ręce na pokład i tu są działania osobiście Donalda Tuska, chociażby związane z sędzią Maciejem Berkiem i jego oddelegowaniem, że się tak wyrażę, do Trybunału Konstytucyjnego. A z drugiej strony mamy działania pana prezydenta, który ma ambicje zjednoczenia całego obozu prawicy i skrajnej prawicy pod swoim patronatem. I też tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie wszystkie ręce na pokład. Ja się spodziewam w najbliższych tygodniach, miesiącach eskalacji tego konfliktu pomiędzy małym a dużym pałacem. Spodziewam się, że prezydent nie podpisze żadnych ustaw mogących dawać jakikolwiek punkt przewagi koalicji rządzącej, a szczególnie koalicji obywatelskiej Donaldowi Tuskowi. Czyli nie spodziewam się podpisu pod ustawą podnoszącą ten, czy wprowadzającą pośredni próg podatkowy. Nie spodziewam się podpisu pod ustawą, która, czy cyklem ustaw może, które wprowadzałyby jakiekolwiek rozwiązania w ochronie zdrowia. Spodziewam się raczej tych małych i wielkich przytyków, jak chociażby niepodpisywanie nominacji profesorskich tym, którzy się nie podobają prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, niepodpisywanie awansów oficerskich jako takiego elementu gry pomiędzy właśnie głową państwa, a rządzącymi i wielu, wielu rzeczy, które będą destabilizowały nasze życie i będą miały wpływ na nasze poczucie bezpieczeństwa, na nasze prawa obywatelskie, na nasze obowiązki obywatelskie i na nasze takie normalne funkcjonowanie co dnia. Mało tego, spodziewam się, że może to doprowadzić do sytuacji, w której wielu z nas zrezygnuje z uczestnictwa w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, dlatego że będzie bardzo mocno zniechęconych tym konfliktem, cały czas narastając.
1: To w jakiej sytuacji to stawia obecną większość rządzącą? Pytam również o tę logikę już przedwyborczą, kampanijną, która cały czas się do nas przybliża, bo ta kampania pewnie na dobre rozpocznie się razem z Nowym Rokiem, tak się tego spodziewamy.
0: Znaczy my jesteśmy jak gdyby w permanentnej kampanii, już chyba jak społeczeństwo amerykańskie w tej chwili zaczynamy pod tym względem funkcjonować, ale na pewno jesteśmy w dobie prekampanii i ta kampania faktycznie, ona myślę, że zimą już rozpocznie się na dobre. Mogłoby się wydawać, że koalicja rządząca jest w defensywie, ale wcale tak nie musi być ze względu na to, że mam takie wrażenie, obserwując polską politykę, postanowiono jak gdyby troszeczkę na półkę odłożyć te instrumenty demokratyczne i posiłkować się tym, co z demokracją ma niewiele wspólnego, wyjaśniając społeczeństwu, że te ruchy i te kroki są potrzebne właśnie dlatego, aby wprowadzić jakikolwiek porządek w życiu społeczno-politycznym. I wspomniany sędzia Berek jest tego idealnym przykładem, chociaż szczerze mówiąc ja nie wiem, w jaki sposób miałby osobiście naprawić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym i wrócić autorytet Trybunału Konstytucyjnego, bo ten ruch jest ruchem niedemokratycznym, przeciwko któremu występowała większość rządząca w tej chwili, czyli temu transferowi polityków od razu do Trybunału Konstytucyjnego, czyli odkłada ten instrument demokracji na półkę. Kiedyś Janusz Lewandowski powiedział, że czasami wartości trzeba odwiesić na haczyk po to, żeby iść z duchem czasu i wrócić do tych wartości za jakiś czas. I chyba mamy znowu do czynienia z taką sytuacją właśnie.
1: Pani profesor, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za ten komentarz. Pani profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu

0: Gdańskiego była z nami w Polskim Radiu 24.
1: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A teraz czas na rozmowę z gościem w studiu. Analityk obronności, pan Wojciech Łuczak, razem ze mną.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu. A mogę przekazać moje refleksje, ponieważ jestem kimś, kto był szkolony na kapitana Boeinga 747 w Miami. Dokładnie w tej samej szkole, w której ćwiczyli ci panowie z 11 września. Mhm. I to było w czasie, kiedy kokpit pilota nie był ubezpieczony, opancerzony i tak dalej. To były zupełnie inne okoliczności.
0: I natomiast kiedy pan słucha i ogląda to, co tak dzisiaj dociera do nas z Bliskiego Wschodu, to jakie refleksje panu towarzyszą?
2: Po pierwsze, mamy tutaj alternatywę. Albo mamy do czynienia z utajonym terrorystą, który był szkolony i chciał wykonać swoją misję, albo mamy do czynienia z człowiekiem, który stracił jakby kontrolę nad sobą i w akcie desperacji chciał siebie zabić i pasażerów. Mieliśmy z tym do czynienia już w omawianym przez panią i Tomka Białoszewskiego przypadku. Natomiast mamy też jeszcze wiele zagadek, ponieważ jeden z samolotów zginął i do dzisiaj nie wiadomo, co z nim było nad Oceanem Indyjskim i zachodzi podejrzenie, że albo piloci stracili orientację, albo chcieli celowo rozbić samolot. Notabene teraz się okazało, że był cenny ładunek i tak dalej. Nieważne. W każdym razie to jest, samoloty dzisiaj są zabezpieczone, pasażerskie samoloty, jeśli państwo słyszycie to, samoloty pasażerskie są ubezpieczane na wszelkie możliwe ewentualności, z wyjątkiem tego, że ten kapitan lub drugi pilot, pierwszy oficer celowo zechcą siebie zabić i pasażerów. I to jest rzeczywiście potężny problem do rozgryzienia, ponieważ no należy przede wszystkim, jak w przypadku tej Szwajcarii, trzeba eliminować z kokpitu ludzi, którzy po prostu tracą kontrolę nad sobą. Mhm. Ale tego się tak łatwo nie wykryje. To nawet badania psychiatryczne
0: tuż
2: czy
0: przed pewnie wejściem na pokład by oczywiście nie były w stanie tego zweryfikować. Oczywiście. Jeszcze ważnym elementem i niezwykle ciekawym w tej historii, o której rozmawiamy dzisiaj, czyli ten samolot z Dubaju do Tel Awiwu, jest to, że tam bardzo szybko zareagowali pasażerowie tego samolotu.
2: No, okazało byli tam się, Izraelczycy. Ja tylko myślę, że
0: ale i piloci także, którzy oczywiście byli w stanie zapanować nad maszyną
2: samoloty
0: w tej kryzysowej
2: należą
0: sytuacji
2: do Fly Dubai. Jest to linia, która zatrudnia międzynarodowe załogi. I w składzie tych załóg mogli być Izraelczycy, mogli być Brytyjczycy, mogli być Francuzi, mogli być nawet Polacy, mhm, dlatego że tam też mogą latać Polacy. To jest międzynarodowa załoga. Natomiast jeśli lot był do Tel Awiwu, to zakładam, że na pokładzie był co najmniej jeden agent Shin Betu, czyli Organizacji Bezpieczeństwa, i być może, że to on właśnie zareagował. Poza tym trzeba było się dostać do kokpitu. To znaczy, że załoga znała szyfr otwierający drzwi. To jest moja supozycja. Natomiast jeśli chodzi o walkę, no, to znaczy, że doszło do rękoczynów z udziałem jakiejś broni. A bronią może być wszystko. Zwracam uwagę, że w informacjach jest mowa o scyzoryku, prawda? Mm-hmm. Natomiast no, ja tutaj bym duży znak zapytania postawił, dlatego że bronią w rękach wyszkolonego, zdeterminowanego terrorysty, czy też antyterrorysty, może być wszystko.
0: Nawet klucz, długopis, którym ja się
2: ależ oczywiście długopis, bawię, grzebień, nawet palec. Jeśli jest to wyszkolony antyterrorysta, potrafi wybić oko doskonale, paraliżując terrorystę z palcem.
0: Wiemy o tym, że został wysłany ten sygnał o możliwym porwaniu albo w ogóle
2: to
0: o porwaniu
2: samolotu. To znaczy, że pierwszy oficer zorientował się, albo drugi pilot, nie wiem, który z nich był tym podejrzanym o dokonanie aktu. To się włącza jednym przyciskiem, taki sygnał, dlatego że szybkość jest błyskawiczna. No i natychmiast, jak znam życie, chcę tylko powiedzieć o jednej rzeczy z moich doświadczeń. Ja latałem na tej trasie akurat kilka razy i To jest dość wrażliwa trasa i ja uważam, że Izraelczycy musieli mieć na pokładzie co najmniej jednego oficera Shin Betu i on najprawdopodobniej zadziałał i stwierdził, że coś jest nie tak, poza tym szybka reakcja. I chciałbym tylko powiedzieć, że nie ma lepszej współpracy wywiadowczej w tym rejonie świata niż współpraca doskonale działającego na Bliskim Wschodzie wywiadu jordańskiego.

0: Polskiego z wywiadami i wojskowym, i cywilnym Izraela. Tyle.
1: Czy gdyby nie udało się opanować sytuacji na pokładzie,
0: tak,
1: to mogłoby dojść do zestrzelenia tego samolotu pasażerskiego przez wojskowe samoloty izraelskie?
0: Jeśli samolot wysłał kod porwania, to z całą pewnością na pewno zostały, nie wiem, czy wyszły w powietrze, ale na pewno została podniesiona gotowość jednego z najbliższych lotnisk izraelskich. Jeśli tak było, to i ten samolot kierowałby się ku jakiemuś ważnemu celowi w Izraelu lub w Jordanii, to myślę, że mielibyśmy do czynienia z dramatyczną akcją. Ja nie chcę przesądzać, co by było, dlatego że zwracam uwagę, przechodząc płynnie do naszych spraw obronnych, że tutaj decyduje dowódca. Ale w naszym przypadku, ja to chciałem podkreślić, że od paru godzin mamy sytuację taką, że w przypadku krytycznym, że jak coś nad Polskę nadleci, coś, co może zagrozić i zostanie ocenione przez pilota jako niebezpieczne, to pilot podejmuje, dowódca statku powietrznego. Wprowadzono to parę godzin temu i w Polsce i myślę, że może coś takiego. Byłem w kilku bazach lotnictwa izraelskiego. Wszyscy tam, znaczy co najmniej dwa samoloty są w stałej gotowości, więc myślę, że samoloty, jeśli nie wystartowały, to piloci byli już w stanie gotowości, jeśli ten sygnał został wysłany. Izraelczycy reagują błyskawicznie. Kiedyś przechodziłem kiedyś jechałem samochodem i przechodziłem przez ulicę w Tel Awiwie i mój przyjaciel Izraelczyk mówi, jak chcesz, to ci pokażę, ze trzech agentów Shin Betu jest tutaj z nami. Ja mówię, tak, no taki kraj, no.
1: A jeszcze teraz, szczególnie w tych czasach, znaczy, czasy zawsze na Bliskim Wschodzie są trudne, tak, i skomplikowane, no ale w tej chwili trwa tam otwarta wojna.
0: Natomiast zwracam uwagę, że połączeń pomiędzy Tel Awiwem a Dubajem jest kilkadziennie. I mam z tego, co mi wiadomo i co przeczytałem, wchodząc do studia, to podejrzany o działalność tą terrorystyczną, ten, który chciał doprowadzić, był Omańczykiem. Załogi są, jak powiedziałem, międzynarodowe i tak naprawdę wymieniają się. Proszę państwa, jesteście państwo bezpieczni na pokładach samolotów, ale załogi w każdym przypadku mogą być międzynarodowe i no, niech państwo się nie boją, natomiast dzisiaj trzeba się zastanowić, czy no, nie należy jakoś szczególnie mocno przyjrzeć się pilotom, którzy mogą być zwerbowanymi ludźmi przez organizacje terrorystyczne. Byliśmy. Lub też przechodzącymi załamanie psychiczne, bo oba przypadki w tym akurat zdarzeniu mogły mieć miejsce.
1: Byliśmy o krok od tragedii. Zastanawiam się, co zdecydowało, że jednak do niej nie doszło. Czy to był splot różnych czynników?
0: Przepraszam, że pani przerwałem, ale gdybym miał postawić jakieś pieniądze na jakieś rozwiązanie, przepraszam, że w tak tragicznej sytuacji, ale to bym postawił, że na to, że alarm wszczeli ci, którzy lecieli do Tel Awiwu, załoga dodatkowa, czyli pierwszy pilot, kapitan i pierwszy oficer, a oprócz tego być może kluczem do zrozumienia tego wszystkiego był agent Shin Betu, który odbywał lot bezpieczeństwa na tej trasie. Ale tego się nie dowiemy, ponieważ to, co robi Shin Bet, pozostaje tajemnicą.
1: Wróćmy zatem do tych naszych spraw bezpieczeństwa, bo to jest temat, na który się umawialiśmy. Panie Wojciechu, o czym będziemy rozmawiać, bo to są rzeczywiście tematy nam bardzo bliskie, no bo nie ma dnia, żeby nie pojawiały się alerty RCB, nie ma dnia, żeby nie były podnoszone pary dyżurne polskich myśliwców. To skłania nas do tego, żeby zadawać pytania, czy jest coraz bliżej jeszcze większej eskalacji tego, co dzieje się na linii Rosja, szeroko pojęty Zachód, Rosja, Polska.
0: Ja uważam, że mamy do czynienia z tej jesieni, z dojściem do pewnego przesilenia. To przesilenie będą kształtowały dwa wydarzenia w polityce międzynarodowej. Pierwsze wydarzenie to będą wybory w Izraelu. Mało mówi się nawet o tym w tej chwili, ale jest tam człowiek, który rzucił wyzwanie Netanyahu. Nazywa się generał Eisenkot, Gadi Eisenkot, i on może pozbawić Netanyahu.

0: Netanyahu władzę i on i koalicja, którą tworzy. Jeśli tak się stanie, to zmieni się obraz sytuacji na Bliskim Wschodzie, zmieni się obraz relacji Izraela ze Stanami Zjednoczonymi i w ogóle generalnie sytuacja w tym rejonie świata. A drugie wydarzenie to oczywiście są wybory poufkowe w Stanach Zjednoczonych. I to jeśli mamy dużo niewiadomych i nie wiemy, jak się to skończy, natomiast chciałbym też powiedzieć o jednej rzeczy, przepraszam, że tak okrakiem i okrężnie zmierzam do odpowiedzi na pani pytań, ale to jest bardzo ważne. Otóż niedawno zakończył się hebrajski Nowy Rok i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niektórzy Hebrajczycy zdecydowali się spędzić go w Izraelu, lecąc okrężną drogą z Moskwy do Tel Awiwu. Dlatego, że w Izraelu też się obchodzi i część tej społeczności jest rosyjskojęzyczna. I skąd mam informację, prosto z pieca, że w Moskwie czeka się na benzynę w kolejce 18 godzin. Jeśli tak się dzieje w Moskwie, to powiedzmy sobie w mniejszych miejscowościach czeka się na tę benzynę 24 godziny, a w jeszcze mniejszych jej w ogóle nie ma. Zmniejszyła się produkcja paliw, sytuacja zaczyna się komplikować. Ja przewiduję, że zmierzamy do jakiegoś przesilenia. W którą i w stronę będzie to przesilenie, nie wiem. Natomiast ekipa Putina walczy o władzę, walczy o życie i walczy o zachowanie władzy, dlatego że jeśli okaże się nieskuteczna, to któregoś dnia możemy przeczytać, że podczas codziennego pływania prezydent się utopił albo że zasłabł. Albo i teraz jest pytanie, kto go zastąpi. Być może, że epoka Putina zbliża się dużymi krokami do końca. I stąd mamy do czynienia. To jest moja teoria. Dlaczego tak się dzieje? Wszyscy się oburzają, że Putin został zaproszony do Stanów Zjednoczonych. Otóż Amerykanie boją się jednego scenariusza. Chaosu w związku ze zmianą władzy i totalnym stoczeniem się tego kraju w jeszcze większą dyktaturę niż my mamy. Stąd jest taki pomysł, moim zdaniem, w Waszyngtonie, żeby rozmawiać z Rosją. Bo rozmawiać to znaczy zdobyć trochę więcej informacji na temat tego, co się dzieje w samej tej wewnętrznej kamerli władzy. I stąd mamy do czynienia z różnego rodzaju coraz bardziej gwałtownymi prowokacjami wobec Polski, no właśnie, tej władzy, która walczy o przeżycie.
1: Bo Amerykanie z Rosjanami rozmawiają, tak. Tymczasem to na nasze terytorium i na terytorium Rumunii, na
0: to
1: terytorium
0: jest, że tak powiem, odpryskowa sytuacja całości lecą zdarzenia globalnego. Dokładnie tak. Natomiast ja już powiedziałem, witam z ogromnym zadowoleniem to, że zdecydowano się nie czekać na decyzję, nie wiem, Centrum Operacji Powietrznych w przypadku, kiedy coś nadleci nad Polskę, tylko dowódca statku powietrznego, który akurat interweniuje, jest w powietrzu, podejmuje decyzję, czy zestrzelić, czy nie zestrzelić.
1: Ale jaka to jest odpowiedzialność tego człowieka?
0: To jest ogromna odpowiedzialność, bo może się stać tak, że zostanie obiekt zestrzelony, ale spadnie na coś na dole. To jest bardzo duża odpowiedzialność, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wróćmy na chwilę do Bliskiego Wschodu. Otóż mamy do czynienia, mieliśmy kiedyś do czynienia z podobną intruzją samolotów, które startowały z Syrii nad terytorium tureckim. Turcy zestrzelili Su-24 i się skończyło. Jeśli tak się skończy któregoś dnia nad Polską, to nad naszym terytorium, powtarzam, nad naszym terytorium, którego jesteśmy suwerenem, a nie nad Ukrainą, to być może, że to ten sygnał dotrze. Ja uważam, że należy się zastanowić nad kilkoma innymi sygnałami, ale nie będę podpowiadał tego ani MON-owi, ani tej ekipie. Natomiast no, proszę się nie obawiać, drodzy państwo, ja wykluczam możliwość kinetycznej interwencji, czy też agresji w najbliższym czasie wojsk rosyjskich na terytorium Polski. Natomiast będziemy mieli do czynienia z przesileniem. A w przypadku okresu przesilenia różne rzeczy mogą się zdarzyć poniżej progu wojny.
1: Litwini ćwiczą ewakuację wspólnie z Polakami swoich obywateli na wypadek takiego ataku kinetycznego na swoje terytorium. Dmuchanie na zimne czy realna odpowiedź na realne zagrożenie? Bo mówi pan o tym, że raczej nie będzie takiego ataku na terytorium Polski, no ale mówimy dużo o krajach bałtyckich.

0: Oczywiście. No, tutaj państwa rozczaruję, bo taki obraz zazwyczaj sobie kreślimy, że te armie mniejszych państw bałtyckich czekają w gotowości. Po drugiej stronie rzeki są Rosjanie, którzy świętują i wygrażają nożami. To tak nie wygląda. Ja byłem w Estonii na zaproszenie Ministerstwa Obrony i zapoznałem się dokładnie z tym, co się tam dzieje. Proszę państwa, tam Rosjanie już są. Rosjanie są elitą finansową w Estonii, również na Łotwie i po części również na Litwie. To nie jest tak, że ich tam nie ma. Oni no, mają status mieszkańców, natomiast pewnie są śledzeni i pewnie są w jakiś sposób lustrowani. Natomiast obawiałbym się, że tego typu elita finansowa, która tam została zaimplantowana przez Rosję, może być też piątą kolumną. Tutaj daję to pod rozwagę wszystkim państwu, którzy nas słuchają, a którzy sobie inaczej tę sytuację wyobrażają.
1: No i jeszcze jest ten element polityki rosyjskiej, obrony rosyjskojęzycznych mniejszości
0: oczywiście,
1: w poszczególnych krajach
0: oczywiście,
1: sąsiadujących
0: oczywiście,
1: z Rosją.
0: Oczywiście. Stwórzmy sobie pretekst, a reszta sama nadjedzie, parafrazując słynne powiedzenie Wyszyńskiego. Dla ułatwienia z państwa, którzy nie rozumieją, powiem, że to był człowiek orzekający o życiu i śmierci w czasach Stalina w Moskwie. Natomiast prokurator Wyszyński. Natomiast jeśli chodzi zaś o nas, to powiem tak, no musimy wykazać czujność i musimy wykazać absolutny spokój. Ponieważ od tego, jak będziemy dobrze zorganizowani, jak będziemy stanowczy, zależy nasze bezpieczeństwo.
1: Czujność i spokój. Niech te dwa słowa zostaną nam w pamięci po tej rozmowie. Pan Wojciech Łuczak, analityk obronności, był z nami. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wysłuchujemy dla państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
4: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
5: Jacek Czarnecki
6: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja.

0: Minęła piąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Instytucje odbierające przesyłki powinny zachować czujność w przypadku podobnych prób zaniepokojenia opinii publicznej, uważają eksperci po incydencie w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Wczoraj do siedziby placówki żandarmerii wojskowej trafiła przesyłka niewiadomego pochodzenia. Po jej otwarciu 3 osoby trafiły do szpitala z powodu złego samopoczucia. To akcja mająca podważyć zaufanie obywateli do instytucji państwa, mówił na antenie Polskiego Radia 24 ekspert do spraw bezpieczeństwa Artur Kozłowski.
1: To jest bardzo dokładnie, wydaje mi się, zaplanowany akt wzbudzania niepokoju społecznego. Ten niepokój ma podciągnąć zaufanie społeczeństwa w ogóle do władzy w danym państwie, ale też do poparcia czy do dalszego popierania, wspierania Ukrainy.

0: Na miejscu pracowały ekipy ratownictwa chemicznego z sąsiedniej klatki. Ewakuowano ponad 130 osób. Badanie przesyłki wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Polska jest też częstym celem cyberataków, inspirowanych głównie przez Rosję i Białoruś. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i NASK badają okoliczności włamań do systemów firmy Enelmed, Medic i MyDoctor. Przedsiębiorcy wciąż nie są przygotowani na takie zdarzenia, uważa Michał Sajdak, zajmujący się wykrywaniem luk w systemach informatycznych.
1: W dużej liczbie firm się wydaje, że są przygotowane, bazując na tym, że przez ostatnie lata nic się nie działo, więc pewnie jest w porządku, a praktyka pokazuje zupełnie coś innego. Raczej jest krucho, bardzo krucho. Czasem są to bardzo proste luki, bardzo proste podatności.
0: Jednym ze środków pozwalających zabezpieczyć swoje dane jest regularna zmiana haseł, przypomina redaktor naczelny portalu Zaufana Trzecia Strona Adam Hertle.
2: Jeżeli był jakiś incydent albo aktualizujecie po tym, jak wiecie, że mógł być incydent, to wypadałoby zmienić hasło, bo często te incydenty prowadzą do tego, że w ręce sprawców wpadają hasła dostępowe. Jeżeli mamy zdalny dostęp, to warto mieć wieloskładnikowe uwierzytelnienie, a najlepiej, żeby jeszcze nie każdy mógł zobaczyć, że to urządzenie jest wystawione do sieci.
0: Eksperci podkreślają, że największym problemem cyberbezpieczeństwa jest wciąż niski poziom świadomości dotyczącej radzenia sobie z zagrożeniami w sieci. Pięć miliardów opakowań oddali Polacy w pierwszym roku działania systemu kaucyjnego. Z danych Ministerstwa Klimatu wynika, że zwrócono 60% puszek i butelek, a do końca roku będzie to 77%. Tymczasem resort planuje włączyć do systemu kolejne opakowania.
3: Minister klimatu zamierza objąć się systemem butelki po tak zwanych małpkach. Paulina Henik-Kloska mówi, że oczekują tego sami obywatele.
4: Głównie dlatego, że w tej chwili na trawnikach przy koszach na śmieci leżą przede wszystkim właśnie tego typu opakowania.
3: Ministerstwo planuje także wydłużyć do 90 dni ważność bonów wydawanych przez automaty. To w nich zwracanych jest 90% opakowań kaucyjnych. Wiceminister Anita Sowińska zapowiada też wyższe kary dla producentów, którzy nie zrealizują celów zbiórki.
5: W przyszłym roku ta opłata producencka wzrasta. 5 zł za kilogram lub trzykrotność tej kwoty.
3: Bez zmian pozostaną stawki kaucji. To 50 groszy, a w przypadku szklanych butelek 1 zł. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: 24 nowe terapie na nowej liście leków refundowanych, wśród nich 13 terapii onkologicznych, 11 nieonkologicznych oraz 8 stosowanych w chorobach rzadkich. Najważniejsze dla resortu pozostają choroby onkologiczne, zapewnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
7: Mamy 3 terapie, które są dedykowane leczeniu nowotworów żołądka i przełyku i też w odniesieniu do leczenia raka jelita grubego. Terapia, która jest terapią numer 1 na liście Top Onco, to są najbardziej preferowane i wskazywane przez klinicystów terapie.
0: Na liście refundacyjnej znalazły się też nowe terapie stosowane w mukowiscydozie, chorobach reumatoidalnych oraz endometriozie. Kolejna lista leków refundowanych za 3 miesiące. A już dziś studenci wracają na uczelnie po wakacyjnej przerwie. Początek roku akademickiego oznacza w tym roku rekordową liczbę nowych studentów z tak zwanego podwójnego rocznika.
8: To wyjątkowy dzień, szczególnie dla młodych, którzy rozpoczynają pierwszy rok studiów.
9: Zaczynam finanse i rachunkowość, pierwszy rok na UW.
10: Najlepsza uczelnia, dać dobry kierunek, więc myślę, że no, jestem dumny, tak?
8: Studia, nawet na bezpłatnych uczelniach, to duży koszt. W Warszawie, gdzie rynek nieruchomości jest najdroższy w kraju, studenci spoza stolicy muszą być przygotowani na duże wydatki.
11: Żeby wynająć mieszkanie, to od 3000 się głównie zaczynają.
12: Mam wynajęty pokój na Mokotowie, to jest 1800 zł.
8: Akademiki są rozwiązaniem dla wybranych, bo miejsc jest zdecydowanie za mało.
11: W pierwszej turze nie dostałem w ogóle, w drugiej na liście rezerwowej byłem tam 300 któryś.
8: Rozwiązaniem są też akademiki prywatne, gdzie koszt dwuosobowego pokoju to około 1000 zł. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Przed nami kolejny pogodny dzień, choć rano możliwe gęste mgły ograniczające gdzieniegdzie widzialność na drodze, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum i do 25 na południowym zachodzie.
6: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Patryk Michalski, dzień dobry. To już rok działania systemu kaucyjnego w Polsce. Uruchomiono go 1 października 2025 roku. Dzisiaj te 12 miesięcy podsumowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Według najnowszych danych Polacy zwrócili w tym czasie ponad 5 miliardów butelek plastikowych i puszek aluminiowych objętych kaucją. To ponad 70% opakowań kaucyjnych wprowadzonych na rynek i to bardzo dobra informacja, bo to blisko celu, który zakłada sobie Ministerstwo Klimatu na koniec tego roku, by w systemie zebrać 77% opakowań objętych kaucją. A w przeddzień rocznicy uruchomienia systemu Stowarzyszenie Eko Unia zorganizowało spotkanie, na którym eksperci i decydenci podsumowali, co się udało, a co wymaga pilnej poprawy i zmiany. Byłem na tym spotkaniu i zapraszam na relację z niego. Na temat działania systemu kaucyjnego w ostatnim roku rozmawiam z wiceprezesem Stowarzyszenia Eko Unia, Pawłem Pomianem.
2: Naszym zdaniem system kaucyjny odniósł duży sukces, pomimo licznych mankamentów, które oczywiście są w nim obecne. Wakacje pokazały, że tym bardziej ten system działa i raczej z roku na rok będą coraz lepsze statystyki. Również badania opinii publicznej są bardzo pozytywne. Ponad 70% badanych deklaruje, że korzysta z systemu kaucyjnego, kolejne kilkanaście procent zamierza skorzystać. Także ta grupa osób, które narzekają i tworzą taką propagandę wokół systemu kaucyjnego, jest stosunkowo nieliczna, a nawet jeżeli oni nie korzystają systemu, to prawdopodobnie ta butelka, którą gdzieś tam wyrzucą i tak przez kogoś innego, kto docenia wartość ekonomiczną, zostanie zabrana i zostanie wrzucona do butelkomatu.
1: To jeszcze przy pozytywach bym się chciał chwilę zatrzymać, bo wakacje pokazały też, jak można pewnie innowacyjnie, nowatorsko do tego systemu podejść. Mam na myśli na przykład kaucjomaty na festiwalach, na różnych wydarzeniach kulturalnych. Trochę inwencji i można rzeczywiście pomagać, czy ułatwiać ten zwrot opakowań.
2: Tak, jak najbardziej. No, musimy różne typy tych automatów stosować. No, naszym jednym z postulatów jest to właśnie, żeby one były nie tylko w sklepach, tylko również, żeby wyjść ze sklepów. Wiem, że już to się dzieje na przykład w Warszawie.
1: U mnie na osiedlu właśnie takie kaucjomaty przy blokach stanęły.
2: Tak, i to jest świetny pomysł i myślę, że warto go popularyzować, ale nie tylko w miastach znów, tylko również warto zadbać, żeby one znalazły się na wsiach, w mniejszych miejscowościach, bo tam często musimy pamiętać, że jest ograniczony dostęp do takiej infrastruktury sklepowej, do dużych, wielkopowierzchniowych sklepów, no i niektóre osoby mogą mieć problem z dotarciem, tak? Część osób faktycznie sukcesywnie sobie zbiera i raz na jakiś czas najczęściej samochodem musi gdzieś dojechać do większego miasta, do większego jakiegoś sklepu i je zwrócić, dlatego warto pomyśleć o tych osobach, żeby jeszcze bardziej tutaj ta infrastruktura była dostępna.
1: No a co w systemie nie działa? Co wymaga pilnej poprawy albo dodania?
2: O ile te opakowania oznaczone logo kaucji, czyli butelki PET i puszki aluminiowe faktycznie zniknęły z systemu, nie obserwujemy ich w takich zbiórkach społecznych prowadzonych. Mamy dane z na przykład akcji Czysta Odra, bardzo aktualne z tego roku, które pokazują, że tych opakowań kaucyjnych faktycznie nie ma. Natomiast wciąż przodują tam opakowania szklane, czyli butelki szklane jednorazowe po piwie, po sokach, również słynne już małpki po wysokoprocentowych alkoholach, no te opakowania niestety zalegają w olbrzymich ilościach i w tym roku nawet obserwujemy ich wzrost, tak? Także nie tylko masowo, ale również ilościowo tych opakowań po prostu z roku na rok przybywa.
1: No to tutaj chyba pilne działanie, zapowiadane zresztą przez ministerstwo, że małpki mają zostać włączone do tego systemu. A nie masz obawy, że producenci no zaczną jakoś znów ten system obchodzić? Nie wiem, będą jeszcze mniejsze litraże tych butelek?
2: Dlatego my postulujemy, żeby wszystkie opakowania szklane, niezależnie od objętości, wielkości, objąć systemem, tak, kaucyjnym, żeby ten system zbiórki szkła był powszechny. Oczywiście ja doceniam również to, że część opakowań jest wielorazowych szklanych butelek i to jak najbardziej wpisuje się w taką ideę gospodarki obiegu zamkniętego, ale tu wbrew zapewnieniom browarów, no to nie jest powszechny system. Część butelek sklepy nie chcą przyjąć, przyjmują tylko te, które

mają sprzedaży. Część nadal uważa, że jak nie ma paragonu, to nie przyjmie. Część wymienia tylko tyle na wymianę, ile się zwraca jeden do jeden. Ani butelki ponad to nie chcą przyjąć. I sam się z takimi przypadkami spotkałem. I to nie jest powszechny system. Oczywiście butelka szklana może być używana wielokrotnie. I to jest super rozwiązanie.

0: No, wprowadziła wiele chaosu i niepotrzebnych, raczej negatywnych konsekwencji. Możemy zachować opakowania wielokrotne plus opakowania jednorazowe szklane, które będą jako stłuczka szklana ponownie przetapiane. Także to jest wszystko do rozważenia i takie rekomendacje płyną też z naszego raportu, bo być może jest jeszcze też jedna taka rekomendacja. Warto rozważyć, żeby jeszcze inaczej opodatkować szklane butelki poprzez opodatkowanie producentów. Czy poprzez mechanizm rozszerzonej odpowiedzialności producenta, przez prawo unijne, które też musimy wprowadzić na jesieni. Mam nadzieję, że tu Ministerstwo Klimatu i Środowiska również przyspieszy te prace, no bo to jest też jedna z opcji, że producent ponosi koszty zbiórki ze środowiska tych opakowań szklanych, że ponosi koszty też gospodarki komunalnej, tak? No bo cały system ROP, rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jest właśnie zaprojektowany po to, żeby wypełnić teraz tą lukę, że te najcenniejsze surowce, aluminium i butelki PET zostały wyjęte, które stanowią bardzo duży dochód dla gmin, dla spółek komunalnych. No i ten cenny surowiec został wyjęty, tak? Dlatego ta opłata produktowa musi wyrównać, zrównoważyć. No i musimy pamiętać, że oprócz opakowań po napojach mamy jeszcze całą masę innych opakowań i przepisy ROP obejmą wszystkie opakowania, nie tylko te po napojach.
1: Według zapowiedzi Ministerstwa Klimatu prace nad włączeniem butelek szklanych jednorazowych do systemu kaucyjnego rozpoczną się w rządzie na dniach, ale zmiany w życie nie wejdą szybko, mówi wiceszefowa resortu Anita Sowińska.
2: Ustawa na pewno będzie określać pewne vacatio legis, właśnie dlatego, żeby przedsiębiorcy mogli się dostosować również z automatami albo innymi punktami zbiórki do tego procesu. Przewidujemy, że to może być koło 2 lat.
1: Włączenia szklanych butelek jednorazowych i wielorazowych do systemu kaucyjnego oczekują ekolodzy i aktywiści, którzy widzą, jakie pozytywne efekty system przyniósł w naszym otoczeniu. Potwierdza to Dominik Dobrowolski, pomysłodawca i organizator akcji Czysta Odra.
3: Od 2 lat w ramach akcji Czysta Odra i akcji Czysta Wisła prowadzimy badania morfologii śmieci. Te badania wyglądają w ten sposób, że na określonym terenie przy wykorzystaniu określonej grupy ludzi, przez ten sam czas robimy po prostu akcję sprzątania. Później te śmieci wysypujemy z worków i liczymy. Porównujemy te śmieci do tego, co było rok wcześniej. Wcześniejsze badania robiliśmy przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego. Później robiliśmy je jakby co miesiąc w tych samych miejscach, w różnych rejonach Polski. No i oczywiście zakończyliśmy teraz we wrześniu w całej Polsce i w górach, i nad morzem, i nad rzekami, i w dużych miastach. Można to jednoznacznie podsumować, że po wprowadzeniu systemu kaucyjnego odpady plastikowe, mówimy tutaj oczywiście o butelkach PET, ta ilość tych odpadów została zmniejszona w środowisku o ponad 92%. W przypadku puszek aluminiowych te rekordy nawet sięgały 97%. Pokazuje to, że jeżeli opakowania, odpady mają wartość, to nawet jeżeli się pojawią w środowisku, to natychmiast z tego środowiska znikają. Nie jest to nic dziwnego. Tutaj puszki aluminiowe są doskonałym przykładem. Jeszcze przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego taka puszka aluminiowa sprzedawana w punkcie skupu miała wartość 3 grosze. W tym momencie ma wartość 50 groszy i to pokazuje jednoznacznie, że jest to motywacja do tego, aby ci, którzy kupują tego typu opakowania, zwracali je do sklepów, ale również nawet jeżeli ktoś porzuci te puszki, wyrzuci, zostawi za śmieci środowisko, to inny spryciarz się znajdzie i te puszki po prostu zaniesie do sklepu, do butelkomatu lub do puszkomatu. Te wyniki pokazują również dynamikę wzrostu recyklingu opakowań, dlatego że, tak jak wspomniałem, robiliśmy badania co miesiąc, czyli udawało się jakby porównać skalę zmniejszania zaśmiecenia. I te wyniki również potwierdzają, że każdego miesiąca od wprowadzenia systemu kaucyjnego poziom zbiórki wzrastał o 5%. I to cały czas trwa, cały czas się nie zatrzymuje, więc liczę na to, że możemy osiągnąć ten sam poziom odzysku i recyklingu, jaki funkcjonuje w krajach, które wiele lat wcześniej od Polski system kaucyjny wprowadziły. Mówię tutaj na przykład o Szwecji, w ogóle o krajach skandynawskich, gdzie poziomy odzysku butelek PET czy puszek aluminiowych przekroczyły 95%.

0: I to jest świetny wynik, świetne rezultaty, bo z jednej strony tych odpadów po prostu jest mniej w środowisku, czyli mniej szkodzą nam, ludziom również, ale o czym bardzo warto powiedzieć. My nie musimy jako Polska, jako kraj sprowadzać surowca z innych krajów. Tak było w przypadku niewykorzystania dużej ilości butelek PET, które się marnowały w Polsce. Musieliśmy regranulat PET-u sprowadzać z zagranicy po to, żeby tworzyć nowe butelki PET. A teraz mamy po prostu czysty surowiec, bo przypominam, że w butelkomatach i w puszkomatach ten surowiec jest zbierany naprawdę bez zanieczyszczeń. On się w 100% nadaje do recyklingu. Już nie ma takich problemów, jakie stwarzają odpady pozyskiwane chociażby z takich publicznych śmietników.
1: Tu chyba warto dodać, że właśnie ten surowiec zebrany w tak zwanych butelkomatach można przeznaczyć znów do kontaktu z żywnością, bo tego zebranego w tak zwanej zbiórce komunalnej nie.
0: Tak jest. Butelkomaty gwarantują to, że i puszkomaty, że ten materiał zbierany można później w tym procesie recyklingu dalej wykorzystać i produkować nowe opakowania do produktów spożywczych. W przypadku aluminium i butelek PET to jest jedyna taka dobra droga, bo mówimy tutaj o zamknięciu całego systemu recyklingu. Nie chodzi nam, żeby tylko przetwarzać te surowce, ale żeby one ponownie w całym obiegu mogły funkcjonować, żeby nie traciły wartości. Natomiast mówiąc o systemie kaucyjnym, musimy pamiętać, że to jest tylko czubek góry lodowej problemów.
1: Tak, bo tu właśnie, jak mogę ci wejść w słowo, to o czym mówisz, to ma być ta gospodarka obiegu zamkniętego w takiej czystej postaci. I mówisz o tym, że efekt środowiskowy w przypadku butelek PET aluminium został osiągnięty. Ale co ze szkłem?
0: W przypadku szkła efekt po wprowadzeniu systemu kaucyjnego nie mógł być osiągnięty, dlatego że szkło przecież nie zostało do tego systemu wprowadzone. To jest bardzo dziwne. Ostatnio mój przyjaciel był w Rumunii i pokazał mi nawet buteleczki, małe małpki takie, z polskimi markami sprzedawane w Rumunii, ale te małe buteleczki są tam objęte systemem kaucyjnym.
1: Więc czyli da się.
0: Nie tylko, że się da, ale to jeszcze Polacy, że tak powiem, sami odzyskują te małpki i butelki szklane, więc nie ma nic przeciwko żadnych tutaj ekonomicznych społecznych argumentów, żeby w ogóle nie recyklingować szkła. Szkło musi być przetwarzane w systemie recyklingu najlepiej i to pokazują wszystkie kraje, które wprowadziły system kaucyjny, właśnie w systemie kaucyjnym, dlatego że ono po prostu ma doskonałą jakość i można tak naprawdę w nieskończoność to szkło odzyskiwać. Natomiast przypominam, że szkło, butelki PET, puszki aluminiowe to są procenty, niecałe procenty tych wszystkich śmieci, które nas otaczają. Mówimy w ogóle o śmieciach komunalnych w Polsce o wielkości około 15 milionów ton rocznie, a opakowań różnego rodzaju mamy 5 milionów ton, więc naprawdę mamy olbrzymi problem z odpadami. Kaucja pokazuje dobry kierunek, ale nie w zupełności nie wystarczy, żeby poprawić selektywną zbiórkę u źródła, aby zrobić ekoprojektowanie, tak aby producenci wprowadzali na rynek mądre opakowania, które nadają się do recyklingu, a nie jakieś toksyczne tubki, które składają się z 10 rodzajów materiałów i które kompletnie nie nadają się do recyklingu. Potrzebna jest też po prostu edukacja ekologiczna i dobra, selektywna zbiórka. No niestety, z jednej strony chciałbym Polaków pochwalić, bo faktycznie w ciągu roku udało się uzyskać efekt zbiórki przekraczający 90%, jeżeli chodzi o puszki aluminiowe i butelki PET, ale jeżeli chodzi o selektywną zbiórkę u źródła, w altanach śmietnikowych, sami wiemy, jaki to jest problem. Wystarczy się przejść chociażby tutaj we Wrocławiu. No jak moi rodacy tutaj segregują? Nie segregują. To wszystko jest mieszane i przypominam, jeżeli to jest nieposegregowane, jeżeli to wszystko trafia do jednego pojemnika, jest pobrudzone, zanieczyszczone, to się to po prostu nie nadaje do recyklingu, albo koszty recyklingu są o wiele większe niż te, które uzyskalibyśmy, gdyby ludzie poprawnie segregowali odpady.
2: Kolejnym wyzwaniem powinno być ułatwianie zwrotu opakowań. Jak pokazują dane Ministerstwa Klimatu za ostatni rok, ponad 90% opakowań kaucyjnych Polacy oddali w tzw. butelkomatach. Operatorzy systemu powinni więc stawiać na rozwój tej formy zbiórki. Należy też ułatwiać odbiór kaucji, na przykład na kartę czy na blika, a nie w formie bonu na zakupy w danym sklepie. O tym mówi posłanka Anna Sobolak z sejmowych Komisji Ochrony Środowiska i Cyfryzacji.
3: Powinniśmy jak najbardziej wyjść naprzeciw konsumentom.

0: spowodować, żeby ten system kaucyjny albo zwrot opakowań kaucyjnych był jeszcze wygodniejszy, jeszcze bardziej intuicyjny. Tak jak dzisiaj w całej Polsce widzimy całą paletę automatów do wysyłania paczek, tak samo w przypadku systemu kaucyjnego powinniśmy mieć możliwość natychmiastowego zwrotu gotówki. Bo tak naprawdę to są nasze pieniądze, niezarobione, one są tylko czasowo ulokowane w kaucji, w związku z czym voucher może być pewnego rodzaju zwrotem gotówki, a zwrot kaucyjny ma być zwrotem tym cyfrowym właśnie, czy to w formie Blika, czy innego systemu płatności, w zależności od tego, jak sobie operator bądź sklep zdecydują, ale ja wiele razy uczestniczyłam, patrzyłam, jak ludzie zwracają kaucję i rzeczywiście to stanie w kolejce przez 10-15 minut, no mnie demotywuje.
1: Tak, i no, chyba chodzi o to, żeby właśnie ułatwiać to korzystanie z tego systemu. U mnie na osiedlu stanęły na przykład takie nowoczesne zwrotomaty, w których można uzyskać zwrot, przykładając kartę do czytnika transakcji.
0: Tak, rzeczywiście już się pojawiają w niektórych miejscach takie możliwości zwrotu kaucji w sposób cyfrowy. To było w wyniku oczywiście naszych rozmów z ministerstwem na komisjach sejmowych, więc widać, że można. I to jest absolutnie przykład na to, że nie ma żadnej blokady technicznej, bo było na początku pół roku temu mowa, że nie ma takich możliwości technicznych, więc to jest doskonały przykład, że nie ma tych niemożności. Także można to wdrożyć i tutaj rekomenduję, żeby operatorzy, sklepy wprowadzali tego typu rozwiązania dużo pewniej.
1: A czy jakieś zmiany legislacyjne w tym kierunku mogą się zadziać?
0: Ja bym bardzo chciała, aby to rzeczywiście było w ramach zmian legislacyjnych, ze względu na to, że wtedy będziemy mieli tą pewność zagwarantowaną dla konsumenta, że on będzie miał prawo wyboru, a nie będzie to uznaniowe przez sklepy czy przez operatorów. Oczywiście, że sklepy, ja bym chciała również, aby automaty zostały wyprowadzone ze strefy zakupów, a stały na zewnątrz bądź w przedsionkach i też już niektóre sieci handlowe pokazują, że to nie jest w żaden sposób niemożliwe, bo jest polska sieć sklepów, która ma te automaty na zewnątrz, więc tutaj nie jest kwestia za gorąca, za zimna, mrozów i tak dalej, jest to możliwe.
2: Pozostaje jeszcze jedno ważne wyzwanie – walka z dezinformacją. Wokół systemu kaucyjnego narosło przez ostatnie miesiące wiele mitów, z którymi rozprawiam się ponownie z Pawłem Pomianem.
3: Tych mitów jest naprawdę bardzo dużo. Przede wszystkim głównym takim zarzutem jest to, że system został skonstruowany w ten sposób, żeby niektóre firmy na tym zarabiały. No tutaj musimy pamiętać, że to są organizacje non-profit, tak? Organizacje, które zarabiają na tym systemie, ale te dochody w całości przeznaczają na jego rozwój, czyli właśnie na całą logistykę, na butelkomaty, które się pojawiają. Jak na razie tak naprawdę raczej są one na minusie, tak? No bo musiały ponieść olbrzymie koszty inwestycji w system. Z czasem będą oczywiście generować dochody. No i tutaj jest też właśnie apel, że jeżeli ktoś nie chce, żeby te firmy się bogaciły, no to tym bardziej powinien zanieść taką butelkę do butelkomatu i odebrać kaucję. Wtedy ta kaucja nie trafia do operatorów, tylko do jego kieszeni i wtedy nikt na tym nie zarabia, jeżeli mamy takie obawy, bo to właśnie te nieodebrane kaucje stanowią takie źródło dalszego rozwoju systemu kaucyjnego.
2: Tak rok działania systemu kaucyjnego podsumowali eksperci podczas spotkania Rok Kaucji w Polsce, które zorganizowało Stowarzyszenie EkoUnia. A u nas to nie koniec tematu. Na tym spotkaniu poznaliśmy najnowszy raport pod tytułem Rok Kaucji w Polsce, który przygotował Jacek Werder, niezależny analityk branży gospodarki odpadami. I na rozmowę z autorem raportu zapraszam w naszej audycji jutro. Na dziś natomiast to już wszystko. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę.
4: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
5: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną i z Państwem dr Marcin Burdzik, dyrektor do spraw lecznictwa Centrum Psychiatrii w Katowicach, lekarz-psychiatra. Dobry wieczór, panie doktorze.
6: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór, szanowni państwo.
5: Proszę państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o ADHD. ADHD zazwyczaj kojarzy nam się z diagnozą i problemami dzieci, ale ADHD to też problem osób dorosłych. Jak ADHD, panie doktorze, wygląda u osoby dorosłej?
6: Różnie, pani redaktor. Tak naprawdę to jest chyba najbardziej trafna odpowiedź na to pytanie, dlatego że ten taki klasyczny obraz kliniczny ADHD, który my rozumiemy, interpretujemy w kontekście dziecięcym, czyli nadpobudliwość ruchowa, impulsywność,

0: trudności z koncentracją. On ewoluuje w toku naszego rozwoju osobniczego, w procesie naszej edukacji, w procesie naszego kształcenia, wychowania, więc osoby dorosłe mogą manifestować objawy z jednego z tych obszarów przy równoczesnej sytuacji, że te inne obszary będą w pewnym sensie skompensowane albo nie będą się manifestowały na pierwszy rzut oka. No, jeśli przychodzi do mnie osoba dorosła w kontekście takiej diagnostyki ADHD właśnie, to raczej jest mało prawdopodobne, że będzie biegała po pokoju. Natomiast może być tak, że będzie odczuwała dyskomfort związany z koniecznością pozostawania w bezruchu. I to też jest manifestacja nadpobudliwości sfery ruchowej, o którą ja jako psychiatra muszę dopytać właśnie z racji tego zróżnicowanego obrazu klinicznego.
1: Trochę się będzie czuła jak w klatce, tak?
0: Dokładnie tak. Dokładnie to będzie nienaturalne, będzie to wymagało bardzo dużego zaangażowania, bardzo dużej takiej sfery wolicjonalnej, żeby w tym miejscu usiedzieć bez ruchu, czy we względnym bezruchu. Zmierzam do tego, że u osób dorosłych bardziej manifestuje się ta sfera intrapsychiczna, czyli to, co wewnątrz, te deficyty uwagi, te trudności z koncentracją, z jej utrzymaniem, z nadmierną rozpraszalnością i dyskomfort związany właśnie chociażby z koniecznością tłumienia tych objawów, które no, są społecznie nieakceptowalne w przypadku osób dorosłych.
1: A czy można, no bo wiemy, że jeżeli u dziecka zdiagnozujemy ADHD, no to się może odwlekać i manifestować też później u osoby dorosłej. Ale czy są też osoby, które o ADHD dowiadują się dopiero jako dorośli?
0: Oczywiście. Taka sytuacja jest możliwa i wzrost świadomości społecznej poniekąd dotyczący zaburzeń psychicznych czy sfery psychicznej w ogóle sprawił, że Polacy bardziej interesują się tą sferą zdrowia. To się przekłada również na częstsze wizyty diagnostyczne pacjentów, którzy mają podejrzenie, że mogą się zmagać z objawami z kręgu ADHD. To nie jest tak, pani redaktor, szanowni państwo, że te objawy nie występowały w dzieciństwie, w wieku młodzieńczym i one po raz pierwszy wystąpiły w wieku dorosłym, 30, 40 i tak dalej lat. Natomiast one mogą być w tym momencie życia po raz pierwszy zdiagnozowane. Zdarza się z różnych względów, że objawy, które się pojawiają w dzieciństwie, albo przemykają pod radarem, więc nie są uchwycone, albo co częstsze, są tłumaczone w inny sposób, na przykład złym wychowaniem. Niekoniecznie wtedy proces diagnostyczny jest inicjowany i może być tak, że dopiero osoba dorosła po czasie, kiedy ma środki własne i czas i taką samoświadomość, podejmuje się diagnostyki, no i okazuje się, że rzeczywiście te problemy istniały od dzieciństwa, chociaż po raz pierwszy zostały rozpoznane dopiero w wieku dorosłym.
1: My dziś wiemy o ADHD więcej i słyszymy o tych diagnozach. Ja pamiętam, że za moich czasów w klasie to się mówiło, że ktoś jest, no nie wiem, łobuzem albo jest no właśnie zbyt ruchliwy, przeszkadza innym. Nie mówiło się o tym jako o jakiejś tam zamkniętej jednostce. No właśnie, czy my mówimy o chorobie czy o zaburzeniu?
0: Generalnie w psychiatrii odchodzi się w tym momencie od konceptu choroby psychicznej. Uznano je za pojęcie nazbyt stygmatyzujące, pejoratywne, o takim negatywnym wydźwięku. Więc wszystkie klasyfikacje chorób, które obowiązują obecnie, operują pojęciem zaburzenia psychicznego. I ADHD jest jednym z takich zaburzeń.
1: Zastanawia mnie ta sytuacja osób dorosłych. No, wiemy, że nie będziemy się dzisiaj skupiać na dzieciach, tylko właśnie na osobach dorosłych. Jakie objawy powinny skłonić takiego dorosłego człowieka do pomyślenia, że może ja mam ADHD? Nie zdiagnozowano mnie jako dziecko, ale może jest coś, na co powinienem zwrócić uwagę i zacząć szukać pomocy.
0: Na pewno tutaj punkt ciężkości trzeba, pani redaktor i szanowni państwo, położyć na tą triadę objawową, o której ja powiedziałem, czyli kwestie problematyki, problemów z koncentracją, z utrzymaniem uwagi, z taką jej nadmierną rozpraszalnością, co skutkuje później upośledzeniem funkcji wykonawczych i efektywnej realizacji zadań. Mamy obszar impulsywności i nadpobudliwości ruchowej, to tak dla przypomnienia, natomiast nie tyle rodzaj objawów konkretny, co ich natężenie, utrwalony charakter i negatywny wpływ na funkcjonowanie. Żeby postawić rozpoznanie ADHD, żeby mówić o tym, że objawy, które występują u pacjenta, spełniają kryteria diagnostyczne, one powinny utrudniać funkcjonowanie w co najmniej dwóch obszarach takiego podstawowego funkcjonowania człowieka. Więc jeśli pacjent mówi, nie mogę się skupić, nie mogę się skoncentrować, nie mogę przez to się kształcić, edukować, mam problemy edukacyjne, mamy jeden obszar. Jeżeli nie mogę efektywnie wykonywać swoich zadań w pracy, uchybiam terminom, jestem cały czas na samym

0: końcu, na deadline'ach, w wyścigu pewnym z samym sobą, to mamy obszar drugi i wtedy możemy rzeczywiście, czy powinniśmy myśleć o kwestii diagnostycznej i o tym, żeby się udać do specjalisty i te kwestie zweryfikować.
1: Ale to czasami oznacza, że ktoś musi przejść tak całą ścieżkę edukacyjną z wielkimi problemami, a później ma pewnie jakieś problemy, no właściwie już nawet powiedziałabym depresyjne, bo nie wiem, nie dowozi czegoś w pracy, jak to się mówi. Musi tą pracę zmieniać. To jest ogrom problemów, z których chyba nie zdajemy sobie do końca sprawy, jako laicy albo jako osoby, które tego problemu ADHD nie mają.
0: Nie do końca jest tak, pani redaktor, że te problemy edukacyjne muszą być wyraźne, one muszą być jakieś poważne, bo prawda jest taka, że żeby postawić rozpoznanie ADHD, trzeba dokonać bardzo wnikliwej analizy stanu psychicznego pacjenta i obecnie, i retrospektywnie, co jest trudne w przypadku osoby dorosłej. Im jest starsza, tym tej retrospekcji jest więcej. Natomiast czasem jest tak, że problemy edukacyjne czy problemów edukacyjnych nie było, dlatego że system rodzinny wspierał pacjenta w jego systematyczności. Tak? Pacjent mówi, ja nie miałem problemów edukacyjnych, ale tylko dlatego, że mama za mnie pilnowała terminów moich zadań, robiła za mnie zadania, przypominała mi o klasówkach i siedziała nade mną, aż ja się nie nauczę, bo bez nadzoru zewnętrznego nie byłem w stanie tego zrobić. Często też pacjenci mówią, że na tych wstępnych etapach edukacji, czyli w szkole podstawowej, czy później w gimnazjum, oni radzili sobie bardzo, bardzo dobrze, ale dlatego, że bardzo dużo rzeczy zapamiętywali z lekcji i niczego nie musieli powtarzać czy przyswajać w warunkach domowych, bo gdyby tak było, to byłby problem. I ten problem, czy te problemy edukacyjne pojawiają się później, kiedy wymagania edukacyjne rosną, kiedy materiału jest więcej, kiedy jest potrzeba zaangażowania tych procesów poznawczych, uczenia się w dłuższym wymiarze czasowym. I wtedy rzeczywiście to się manifestuje. Więc żebyśmy powiedzieli o tym, jak funkcjonował, czy żebyśmy wiedzieli o tym, jak funkcjonował pacjent w dzieciństwie, w młodości, to bardzo wnikliwie musimy do tego wywiadu podejść. Często bardzo pomocne są też informacje od osób bliskich, jeśli te nadal żyją, jeśli mamy możliwość uzyskania takich informacji, to one na pewno są bardzo wnoszące.
1: Czyli ADHD może być rozpoznane nawet u 40 czy 50-latka?
0: Dokładnie tak. Natomiast jest to wyzwanie diagnostyczne, tak jak powiedziałem. Po pierwsze dlatego, że ta ewolucja objawów związana z naszym rozwojem osobniczym, z sumą doświadczeń, której doświadczamy w trakcie życia, to jest raz. Tutaj zmienia nam obraz taki klasyczny, kliniczny. No a druga kwestia to jest właśnie kwestia związana z tym, że ciężko czasem retrospektywnie ocenić te lata młodzieńcze.
1: Co zwykle sprawia, że te osoby 40- czy 50-letnie zaczynają szukać pomocy i odpowiedzi na pytanie, co się z nimi dzieje? Jakieś skrajne sytuacje właśnie w pracy, skrajne sytuacje życiowe?
0: Myślę, że tak generalnie mamy tutaj wzrost świadomości, tak jak już wspominałem, takiej społecznej dotyczącej zaburzeń psychicznych. To jest jeden aspekt taki ogólny. Natomiast w indywidualnym układzie pacjent rzeczywiście dorosły, niekoniecznie aż w takim wieku, ale czasem młodszy, zgłasza się do nas, kiedy stoi przed jakąś dużą zmianą życiową. Albo jest zmiana stanowiska, albo jest awans, albo rozpoczyna nowy etap edukacyjny. I wtedy pacjent przychodzi i mówi, ja się całe życie borykam z takimi zaburzeniami, nie wiedziałem, że to jest problem, myślałem, że wszyscy tak mają, poczytałem, dowiedziałem się, okazuje się, że nie. I teraz chciałbym, panie doktorze, rozpocząć leczenie, ponieważ stoję przed ważnym zadaniem. Chciałbym rozpocząć nową pracę w pełnej krasie, pokazać się tam od jak najlepszej strony. Chciałbym rozpocząć studia, pokazując się tam od jak najlepszej strony i tak dalej. I to jest bardzo często moment, w którym właśnie pacjent z wieloletnimi objawami decyduje się na ten krok diagnostyczny i po potwierdzeniu ewentualnie na działania terapeutyczne.
1: Czy ADHD inaczej wygląda u kobiet, a inaczej u mężczyzn? Inaczej przebiega?
0: Niekoniecznie inaczej przebiega, natomiast na pewno może inaczej wyglądać. I te różnice są bardziej wyraźne właśnie w wieku dziecięcym, a ulegają pewnemu zatarciu już u osób dorosłych, ale nadal występują. Ta różnica, pani redaktor, szanowni państwo, wynika właśnie z takiej odmienności norm społecznych, które my narzucamy względem obu płci. A prawda jest taka, że dopuszczamy gdzieś w koncepcie społecznym rozrabiającego chłopca i jeśli on rozrabia...
1: prawda? Przymykamy tak, na to oko.
0: Tak, i wtedy, jeśli on za dużo rozrabia, ok, myślimy o tym, że być może diagnoza w kierunku ADHD. Natomiast u dziewczynek raczej, to znaczy ten system

0: system kształcenia czy system wychowania raczej mówił o tym, że trzeba być grzecznym, spokojnym, nie ulegać emocjom, trzeba być ułożonym i tak dalej. I w związku z powyższym jest tak, że dziewczynki bardzo często szereg mechanizmów maskowania musiały wytworzyć i tutaj jakby takie zjawisko występuje bardzo powszechnie. To znaczy my bardziej lub mniej świadomie, ale tłumimy objawy, maskujemy nasz dyskomfort, maskujemy nasz sposób funkcjonowania, dostosowując go do narzuconych norm społecznych. Więc jeśli od młodej osoby oczekuje się, że ona będzie grzeczna i ułożona, to my maskujemy objaw po to, by do tych norm się dopasować, ale to nie znaczy, że ten objaw nie istnieje.
1: Ojej, to wynika z tego, że kobietom z ADHD jest znacznie trudniej.
0: Myślę, że możemy się zgodzić z takim stwierdzeniem. Na pewno w grupie osób młodych proporcja i rozpoznań to jest 3:1, a według niektórych źródeł 4:1, czyli znacznie częściej rozpoznajemy to zaburzenie u chłopców, co wcale nie oznacza, że taka dysproporcja w rzeczywistości występuje. W pewnych przypadkach zaburzenia z kręgu ADHD mogą być po prostu niezauważone czy przemknąć pod radarem u dziewczyn i to się przekłada poniekąd na to, że później w takim wieku dorosłym, jeżeli kobiety się zgłaszają do lekarza, one często zmagają się chociażby z zaburzeniami lękowymi czy właśnie z takim permanentnym stanem napięcia, bo internalizacja tych procesów, konieczność jakby maskowania, dostosowywania się do tych norm społecznych no sprawia, że pacjentka żyje w pewnym dyskomforcie, ale nie do końca może to pokazać, no bo społeczeństwo oczekuje od niej innych norm zachowania.
1: Z czym najczęściej mylone jest ADHD? Właśnie to ADHD u osób dorosłych. Wspominał pan o zaburzeniach lękowych. A z czym jeszcze? Jakie podobne objawy mogą występować? Czy podobne objawy występują też, nie wiem, w depresji, przewlekłym stresie, przy niewyspaniu?
0: Generalnie nie użyłbym tu słowa mylenia jednostek chorobowych. Raczej powiedziałbym o tym, że ADHD bardzo często współwystępuje z różnymi innymi zaburzeniami psychicznymi. Wśród najczęstszych są właśnie wspomniane zaburzenia lękowe. I to wymaga od psychiatry bardzo wnikliwej analizy stanu psychicznego. Dlatego kiedy my zgłaszamy się do specjalisty w celu diagnostyki ADHD, to taka diagnostyka musi być poprzedzona ogólnym badaniem psychiatrycznym, żeby potwierdzić bądź wykluczyć współwystępowanie innych zaburzeń. Bo w zaburzeniach lękowych mogą występować trudności ze skupieniem, trudności z koncentracją, nadmierna rozpraszalność uwagi, roztargnienie, a więc to, co jest charakterystyczne dla ADHD. W depresji mogą występować skłonności do odwlekania, prokrastynacji, ale tam wynikają z braku energii, a w ADHD jakby z zupełnie innego mechanizmu. W niektórych zaburzeniach osobowości mamy skłonność do zachowań impulsywnych, nieprzemyślanych, nagłych. W ADHD mamy obszar, w którym również ta impulsywność jest wzmożona. Także wnikliwe badanie psychiatryczne pozwala ustalić, czy objawy, które prezentuje pacjent, to są objawy ADHD izolowanego, czy jest to jednak inne zaburzenie psychiczne, czy też ADHD współwystępujące z innym zaburzeniem psychicznym.
1: Pan doktor już wspomniał o tym, że ADHD u osób dorosłych no może przełożyć się na rozmaite problemy związane z kształceniem się, z wykonywaną pracą, ale zapytam również, czy ma też wpływ na inne aspekty takiego codziennego życia, czyli związki, relacje z innymi. Mówi pan również o tym, że charakterystyczna dla ADHD jest impulsywność, ale czy ona właśnie ma tutaj też wpływ na, nie wiem, zachowanie, jakiekolwiek ryzykowne, no albo właśnie na to, że ciężko nam jest dogadać się z innymi.
0: Ta impulsywność jest jednym z obszarów. Niekoniecznie musi być w życiu dorosłym wyrażona na takim pierwszym planie. Natomiast co do tych dysfunkcji w życiu codziennym, funkcjonowaniu, trzeba pamiętać o tym, że pacjenci z ADHD mają pewien problem z szacowaniem czasu, jaki będzie potrzebny na dokonanie określonej czynności. Generalnie mózg osoby z ADHD to jest często opisywane w taki sposób przez pacjentów, że oni dzielą czas na dwa momenty. Teraz i nie teraz. To, co jest teraz, to, co jest na tapecie ważne do wypełnienia, ja się potrafię na tym krótkotrwale skupić. Natomiast wszystko, co nie jest teraz, to w tej sytuacji pacjent no jakby nie widzi tego w swoim polu i to skutkuje tym, że my wszystkie obowiązki, również obowiązki domowe, wykonujemy na ostatni moment. To budzi napięcie, budzi pewną frustrację ze strony.

0: strony partnera, który może nie rozumieć tego, tego fenomenu. Mamy pewną skłonność do chaotyczności, do zapominania, gdzie odłożyłem, tak, gdzie coś położone zostało. Jest tutaj taka skłonność do tego, żeby zapominać o pewnych zadaniach. Zresztą, pani redaktor, szanowni państwo, jakby pewną paradoksalną cechą jest zdolność do hiperfokusingu, czyli do takiego skupiania się na obszarze, który nagle mnie bardzo mocno zainteresował.
1: I nic innego się wtedy nie liczy. Tak.
0: I wtedy osoby z ADHD są w stanie nawet zaprzestać przyjmowania posiłków na kilka godzin i tłumaczą mi, siedzę przez 10 godzin i oglądam gitarę, bo chcę zacząć grać na gitarze, więc to mnie wciągnęło, ja całkowicie się sfokusowałem, skupiłem na tym i jakby nie ma dla mnie świata poza tym. No oczywiste jest to, że to może budzić pewne napięcia relacyjne na różnych płaszczyznach.
1: A jak w takim razie się diagnozuje ADHD u osób dorosłych? Czy to są jakieś testy?
0: Diagnoza ADHD u osób dorosłych nie różni się od diagnozy innych zaburzeń psychicznych, w tym sensie, że dokonuje jej lekarz psychiatra i to lekarz jest jedyną osobą uprawnioną do tego, aby postawić rozpoznanie. Tak naprawdę, tak jak już powiedziałem, to jest badanie psychiatryczne, które opiera się na stwierdzeniu tego, czy pacjent spełnia kryteria diagnostyczne ADHD i czy te objawy występują zarówno obecnie, wpływając na upośledzenie funkcjonowania w określonych obszarach i ustalenia, czy te objawy występowały w młodości, w dzieciństwie. Klasyfikacja ICD w wersji 10, która obowiązywała, czy obowiązuje jeszcze formalnie, ale jest zastępowana, ona jako punkt odcięcia przyjmowała 7 rok życia, więc te objawy powinny być obecne przed zakończeniem 7 roku życia. Nowa klasyfikacja ICD w wersji 11 i klasyfikacja amerykańska przesunęły te granice do 12 roku życia, co oznacza tak czy inaczej, że my jako psychiatrzy musimy ten wywiad bardzo retrospektywnie cofnąć, żeby ustalić, czy w dzieciństwie chociażby subtelne przejawy tych zaburzeń występowały, czy też nie, czy one występują obecnie, w jakim nasileniu, w jaki sposób wpływają na funkcjonowanie. No plus już diagnostyka różnicowa, o której wspomniałem.
1: No i jeżeli mamy już diagnozę, to jak się leczy? Bo niektórzy bardzo się boją leków stosowanych czy przepisywanych przez psychiatrów, ale rozumiem, że są różne formy terapii.
0: Tak, to prawda. Zasadniczo leczeniem pierwszego rzutu, czyli takim leczeniem, które my powinniśmy wybierać w pierwszej kolejności, jest, czy są oddziaływania psychoterapeutyczne. Takim nurtem, który cieszy się największym zainteresowaniem i też ma najwięcej danych na swoją skuteczność, są oddziaływania poznawczo-behawioralne. I jeśli byśmy się trzymali tutaj bardzo ściśle kryteriów, to dopiero w przypadku nieskuteczności oddziaływań pozafarmakologicznych, czyli nielekowych, tak, a więc tej wspomnianej psychoterapii, ewentualnie modyfikacji stylu życia, my możemy rozważać metody farmakologiczne. Ale tutaj pani redaktor i szanowni państwo, no, chciałbym powiedzieć, że w pewnych przypadkach prowadzi się to leczenie w sposób symultaniczny, czyli wprowadza się od razu leki
1: I
0: kieruje się pacjenta do terapii. To są sytuacje, w których na przykład natężenie objawów jest tak duże, że pacjent bardzo ma tutaj poważne utrudnienia w funkcjonowaniu. Nie ma czasu na oczekiwanie na efekty terapeutyczne, na przykład wobec jakiejś dużej zmiany życiowej, czy z racji miejsca zamieszkania ta psychoterapia jest praktycznie niedostępna. Zmierzam do tego, że musimy indywidualizować leczenie psychiatryczne w każdym przypadku, więc standardy postępowania, które mówią nam o tym, jak postępować w sytuacjach typowych, zawsze trzeba odnosić do konkretnej sytuacji danego pacjenta i tak dobierać jego leczenie, żeby to leczenie odpowiadało jego potrzebom i jego profilowi klinicznemu.
1: Wokół leków narosło sporo obaw.
0: To się zgadza, natomiast prawda jest taka, że jeżeli stosujemy zasady związane z bezpieczeństwem farmakoterapii, a więc wykluczamy czynniki ryzyka, włączamy te leki po odpowiednim zbadaniu pacjenta, prosimy pacjenta o to, żeby monitorował stale pewne parametry, takie jak ciśnienie tętnicze, jak masy ciała, jak tętno, to wprowadzenie tych leków i leczenie w ogóle, farmakoterapia jest relatywnie bezpieczna. Oczywiście my wprowadzamy obcą substancję do organizmu, ale to dotyczy wszystkich leków, które my stosujemy, nie tylko w psychiatrii.
1: A na koniec, czy ADHD można wyleczyć, czy raczej my się musimy nauczyć funkcjonować z ADHD przez całe swoje życie?
0: To jest, jak powiedziałem na wstępie, pani redaktor, zaburzenie neurorozwojowe, więc ono zostaje z nami przez całe nasze życie.

0: życie. Raczej nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że możemy je wyleczyć. Możemy stłumić jego objawy na tyle i nauczyć pacjenta funkcjonować z tymi objawami na tyle, by one były bardzo mało widoczne albo w bardzo nikły sposób wpływały na funkcjonowanie, nie rodząc dyskomfortu i nie skutkując upośledzeniem funkcjonowania w tych różnych płaszczyznach aktywności pacjenta.
1: Czyli po prostu pomóc mu zacząć funkcjonować w jakiś normalny sposób w tej grupie zawodowej albo w relacjach rodzinnych, tak żeby się czuć po prostu bezpiecznie i komfortowo. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Rozmawialiśmy o ADHD u osób dorosłych, bo czasami u osób dorosłych dopiero jest wykrywane. Rozmawialiśmy zarówno o tym, jak ono potrafi utrudnić życie, jak i o tym, jak się je diagnozuje i leczy. Gościem audycji Samozdrowie był dr Marcin Burdzik, dyrektor do spraw lecznictwa Centrum Psychiatrii w Katowicach, lekarz-psychiatra. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Ja również dziękuję, pani redaktor. Dziękuję, szanowni państwo.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Dziś żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu.
3: Świat w powiększeniu.
4: A tym gościem jest dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: 11 regionów ukraińskich znalazło się pod rosyjskim ostrzałem minionej nocy. Tak dużego ataku na sektor energetyczny, bo to on był głównie celem tych ataków i w ogóle tak szerokiego ataku aż na 11 regionów nie było od zimy. Czyli od czasu, kiedy Rosja właśnie wzmaga te uderzenia powietrzne. No rzeczywiście wygląda na to, że Kreml taktyki nie zmienia. To znaczy każdej jesieni chce maksymalnie przed zimą Ukrainę osłabić energetycznie, cieplnie. No to jest jakby już stała taktyka rosyjska. Tylko mam wrażenie, że tym razem to jest realizowane z jeszcze większą mocą niż do tej pory.
5: Tak, ja myślę, że najbardziej niepokojące jest to, że od kilku tygodni obserwujemy zmasowane ataki nie tylko w tych porach nocnych czy porannych, ale właśnie często, szczególnie jeżeli chodzi o Kijów czy takie większe miasta, nawet po 18 godzin w ciągu dnia. No, Kijów jest w tym momencie w takiej sytuacji jak jakieś miasto przyfrontowe, bo jest atakowany praktycznie przez cały dzień. To paraliżuje gospodarkę, paraliżuje urzędy. Czytaliśmy zapewne o tym ataku na budynek Akademii Nauk w Ukrainie. To pokazuje, że Rosjanie nie tylko mają na celu zniszczenie właśnie infrastruktury energetycznej, transportu, kolei, magazynów żywności, leków itd., ale też właśnie budynki takie użyteczności publicznej, ważne z punktu widzenia przetrwania kultury ukraińskiej, księgarnie, składy książek, szpitale, przedszkola, szkoły. No to jest codzienny, można powiedzieć, chleb powszedni Ukraińców, bo przecież dzisiaj z samego rana zdekowano szkołę w Sumach. Na szczęście dzieci schowały się pod budynkiem w schronie i nikt nie zginął, ale od tragedii był naprawdę krok. Więc no to jest taka akcja, której celem jest przede wszystkim pokazanie, że Rosja się nie wycofa, że Rosja będzie eskalowała. Nawet gdzieś tam w mediach tych opozycyjnych rosyjskich taka krąży informacja, że celem Rosji jest zmuszenie Ukrainy do kapitulacji do wiosny przyszłego roku. Myślę, że to pokazuje po części także tę słabość Rosji, że Rosjanie, krótko mówiąc, nie mają pomysłu na to, jak zmienić sytuację na froncie. Bo ta sytuacja na froncie jest bardzo trudna. Mamy te informacje chociażby o tej kontrofensywie ukraińskiej Vivaldi, która zakończyła się częściowym sukcesem, bo udało się odbić kilkaset kilometrów w tych okolicach kluczowych, bo one pozwalają Ukraińcom trochę odciążyć te siły, które bronią Kramatorska i Słowiańska. No Rosjanie tak naprawdę no, nie mają czym się pochwalić od miesięcy, jeżeli chodzi o sytuację na froncie. Natomiast jeżeli chodzi o ataki na cele cywilne przede wszystkim, no to

0: To wynika w dużej mierze po prostu z słabości ukraińskiej obrony powietrznej. Ukraińcy nie mają rakiet, Ukraińcy nie mają pomysłu, jak zwalczać te nowe typy dronów.
1: A no właśnie, te Gerania piątki, one są już odrzutowe. Wcześniej te drony Geran 1, 2 to były drony z silnikami takimi ze śmigłem. One wolniej leciały, niżej trochę. Znaczy łatwiej było je trafić ze śmigłowca, łatwiej było trafić nawet z jakiegoś naziemnego karabinu maszynowego. Geranie piątki lecą już z napędem odrzutowym szybciej i na cel spadają no, z taką no, dużą precyzją. Więc to widzieliśmy nawet na tych nagraniach z okolic polskiej granicy z tego tygodnia. To też Geran 5 uderzył i rzeczywiście można zobaczyć, z jaką prędkością to spada.
0: Tak, dokładnie. Rosjanie mają ich niewiele, bo koszt produkcji takiego drona jest trochę większy. Ale oni terroryzują nimi praktycznie całą Ukrainę, bo zasięg tych dronów jest bardzo, bardzo duży. Jak mówiliście przed chwilą, sięgały nawet do granicy z Polską. I Ukraińcy muszą zestrzelić je albo jakimiś rakietami, które są zakotwiczone do samolotów, do myśliwców poszczególnych, albo ewentualnie jakimiś innymi systemami, których w Ukrainie brakuje. Na przykład tutaj pomocne są chociażby nasze te systemy Piorun, które no, Polska dostarczyła Ukrainie, tylko że ich jest po prostu za mało i nawet Kryło Budanow, pytany, czyli szef biura prezydenta Ukrainy, były szef wywiadu wojskowego Ukrainy, on powiedział wprost, że Ukraina pracuje nad takimi rozwiązaniami, które by były pomocne, jeżeli chodzi o walkę z tymi z tą nową generacją dronów, które są bardzo nowoczesne, jak przed chwilą mówiliśmy, i niestety bardzo groźne, ale to zajmie Ukrainie miesiące. Czyli tak naprawdę być może ta cała zima to będzie czas terroryzowania Ukrainy przez te drony i przez rakiety balistyczne, bo dodajmy, że pojawiają się nowe typy broni wykorzystywanych przeciwko Ukrainie. Takie rakiety, trochę takie hybrydy drona i rakiety jak Banderola na przykład, które no, też terroryzują Ukraińców. I to jest niestety taka codzienność wojny na wyniszczenie. W pewnym momencie, jeżeli nie mamy stałych dostaw pewnego typu pocisków, rakiet i tak dalej, no kończą się one. I Ukraińcy mają poważny problem, bo no, sojusznicy też nie są w stanie ich próśb w jakiś sposób taki sensowny zabezpieczyć. I teraz Ukraina no, szuka pomysłów na jakieś techniczne rozwiązania, jakieś drony przechwytujące, jakieś wyrzutnie rakiet, które mogą być wykorzystywane, czy nawet własne jakieś takie analogii systemu Patriot, ale to wymaga pieniędzy, wymaga czasu i nie jesteśmy pewni, czy zanim Ukraina wpadnie na takie rozwiązania, takie pomysły, czy Rosjanie po prostu nie zniszczą tych punktów, gdzie tych miejsc, gdzie oni pracują nad tego typu rozwiązaniami.
1: Wyraźnie widać, że Rosji się spieszy, stąd to intensyfikowanie ataków, nie tylko te, w każdy atak to jest więcej obiektów wystrzelonych ku Ukrainie, ale także tych ataków bywa czasem 3-4 na dobę.
0: Tak, ale zobaczmy jeszcze ciekawą jedną rzecz, która dzisiaj padła z ust Marii Zacharowej, rzecznik MSZ Rosji. Pojawiły się te informacje, że być może po tej zgodzie kolejnej prezydenta Trumpa na udzielenie licencji na produkcję tych rakiet PAK-3 do, być może PAK-3, miejmy nadzieję, że PAK-3 do systemów Patriot, takie się pojawiły informacje, że być może w Polsce będzie fabryka ulokowana. Dzisiaj Maria Zacharowa stwierdziła, że każda fabryka produkująca broń na potrzeby Ukrainy może być celem ataku Federacji Rosyjskiej, czyli widzimy, że Rosja eskaluje i już wprost grozi polskim przedsiębiorcom, czy Polsce można powiedzieć, że może zaatakować na przykład firmy zbrojeniowe, które będą produkowały na potrzeby Ukrainy. Do tej pory to się z reguły kończyło tym, że oczywiście Rosjanie przeprowadzali jakieś podpalenia, jakieś wybuchy miały miejsce w fabrykach broni czy w zakładach produkujących na potrzeby Ukrainy, a teraz mamy wprost tego typu groźby, więc no, te ataki plus groźby, eskalowanie tego zagrożenia, straszenie Zachodu jakąś kolejną specjalną, krótką operacją wojskową wymierzoną w Litwę, czy mówienie o tym, o czym mówił Putin ostatnio, że na przykład prawa Rosjan w państwach bałtyckich są naruszane, Więc to wszystko pokazuje, że no, Rosja próbuje różnymi metodami

0: straszyć, eskalować i tak dalej. Chce zakończyć wojnę na swoich warunkach i chce zmusić Ukrainę do kapitulacji prosto.
1: No tak, no i coraz więcej jest też tych sytuacji, kiedy drony naruszają przestrzeń powietrzną. W przestrzeń powietrzną Mołdawii wyleciał dziś rano dron, spadł, eksplodował w pobliżu jednej z wsi. Na szczęście nic się nikomu nie stało. Drugi dron wleciał i opuścił przestrzeń powietrzną Ukrainy. No były takie sygnały, że podczas jednego z ataków w tym tygodniu na Ukrainę też jeden z rosyjskich dronów lekko naruszył polską przestrzeń. Być może był to błąd odczytu radarowego, być może nie, no ale na pewno gdzieś przy samej granicy te drony latały. No cały czas jakby też mamy tę metodę taką podnoszenia napięcia na granicach zewnętrznych Ukrainy.
0: Tak, ale zauważmy, ja mieszkam w Lublinie, przecież to jest przy granicy z Ukrainy. Ja praktycznie codziennie SMS-y o atakach z tego centrum rządowego ostrzegającego właśnie zagrożeniach. I te SMS-y no są codziennością, krótko mówiąc, tak? W tych województwach przygranicznych. I to też i ciągle są podrywane polskie myśliwce w celu zabezpieczenia granicy i ewentualnego reagowania na naruszenia tej granicy. To wszystko też, no, to są ogromne koszty, które ponosi Polska, no bo utrzymanie w gotowości myśliwców, uzbrojenie ich, utrzymanie kadr i tak dalej, to wszystko ma zmęczyć czy zniechęcić Zachód do angażowania się, do wspierania Ukrainy. Ale jak pan powiedział słusznie, pan redaktor, to jest problem, który dotyczy praktycznie całej tej wschodniej flanki NATO.
1: Tu musimy niestety kropkę postawić z braku czasu. Bardzo dziękuję, doktor Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Europy Środkowej. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę. A państwu dziękuję za uwagę. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek decyzja sądu, która wzbudziła niemałe emocje. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Będzie skarga prokuratury. Eksperci mówią wprost, to próba zaniepokojenia opinii publicznej. W informacjach powracamy do sprawy przesyłki z Nowej Dęby. To będzie tłoczny początek nowego roku akademickiego. Naukę rozpoczyna podwójny rocznik studentów. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Prokuratura zapowiedziała złożenie skargi po tym, jak Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Kierujący śledztwem prokurator Piotr Woźniak powiedział, że prokuratura nie zgadza się z argumentacją sądu i ma do tego prawo. Powołał się przy tym na artykuł 281, paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego.
2: Ja oczywiście rozumiem samodzielność jurysdykcyjną sądu, ale ten przepis wskazuje, iż właśnie w postępowaniu przygotowawczym, gdy gospodarzem jest prokurator, jest taka właśnie wyjątkowa sytuacja, że prokurator może się sprzeciwić.
1: Zaskoczony decyzją sądu jest były minister sprawiedliwości i senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Jak wyjaśnił, przy przyznawaniu listu żelaznego bierze się pod uwagę to, czy strona nie wykorzysta go do mataczenia w śledztwie.
3: Pan Romanowski to główny mataczyciel. Przypominam jego rozmowy, jego współpracowników. Złapią cię za rękę, mów, że to nie twoja ręka, czyszczenie komputerów i generalnie utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości, jak tylko się da, prowadzonego postępowania z ucieczką za granicę. Stąd najbardziej prawdopodobny scenariusz, że prokuratura zażali się na tą decyzję i sąd drugiej instancji podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.
1: Zwolennikiem przyznania listu żelaznego jest natomiast Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości.
4: To jest chyba sytuacja win-win. Prokuratura będzie mogła się wykazać, sąd będzie mógł osądzić, a Marcin Romanowski i my jako

0: W polityce opozycji nie będziemy mogli stawiać zarzutu, że ktoś jest bezprawnie przetrzymany w więzieniu tylko ze względów politycznych. Wydaje się to jest oczywiste, bardzo proste.
1: Nie wiadomo, gdzie teraz jest Marcin Romanowski, za którym wydano wcześniej nakaz aresztowania, list gończy i europejski nakaz aresztowania. Za rządów Viktora Orbana były wiceminister sprawiedliwości, był objęty azylem politycznym na Węgrzech. Później miał przebywać w Naddniestrzu. Wszystkie instytucje odbierające przesyłki powinny zachować czujność. To próba zaniepokojenia opinii publicznej. Tak Artur Roland Kozłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu WSB Merito, skomentował w Polskim Radiu 24 incydent w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Przypomnijmy, że przed południem do siedziby placówki żandarmerii wojskowej dostarczono przesyłkę niewiadomego pochodzenia z zawartością, co do której były wątpliwości. Po jej otwarciu źle poczuły się trzy osoby, które trafiły do szpitala. Na miejscu pracowały służby, w tym ekipy ratownictwa chemicznego, a z sąsiedniej klatki ewakuowano 133 osoby. Artur Roland Kozłowski zaznaczył, że takie sytuacje mają podważyć zaufanie obywateli do instytucji państwa.
2: To jest bardzo dokładnie, wydaje mi się, zaplanowany akt wzbudzania niepokoju społecznego. Ten niepokój ma podciągnąć zaufanie społeczeństwa w ogóle do władzy w danym państwie, ale też do poparcia czy do dalszego popierania, wspierania Ukrainy.
1: Jak poinformowała żandarmeria, badanie przesyłki wykluczyło obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Przesmyk Suwalski. Tematem dzisiejszego nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Potwierdził to w rozmowie z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką, europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, który wnioskował o dyskusję w tej sprawie. Służby wywiadowcze krajów unijnych ostrzegają, że Rosja zamierza eskalować napięcie na wschodniej flance NATO, mówił europoseł.
3: Stąd idea, aby temat przesmyku Suwalskiego, tego newralgicznego punktu dla mobilności wojskowej, znalazł się na zamkniętym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa.
1: Na posiedzenie komisji został zaproszony generał broni Piotr Błazeusz, polski przedstawiciel wojskowy przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. O godzinie 10 na SOR-ze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ma się rozpocząć konferencja po przelocie Piotra Moczulskiego, ciężko chorego Polaka przywiezionego z Filipin. Na konferencji mamy poznać informacje o jego stanie zdrowia i dalszym leczeniu. Przypomnijmy, że 2 lata temu mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze i został ciężko ranny. Ma wiele obrażeń wewnętrznych i obrzęk mózgu. Starania o jego powrót do domu trwały od czerwca. Będzie tłoczno na uniwersytetach. Uczelnie przyjęły w tym roku nawet 15% więcej studentów niż w latach ubiegłych. To efekt reformy sprzed lat i wysłania do szkół podstawowych jednocześnie 6-latków i 7-latków. Szkoły wyższe w całym kraju musiały dostosować organizację pracy do podwójnego rocznika. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczyna 11% więcej osób niż rok temu. Według kierownika działu rekrutacji na studia Kamila Gajęckiego taka sytuacja nie obniży poziomu uczelni.
4: Zwiększenie liczby przyjętych dotyczyło wyłącznie tych kierunków, na których kandydaci osiągali odpowiednio wysokie wyniki, a jednostki prowadzące studia potwierdziły możliwość utrzymania wysokiej jakości kształcenia pomimo przyjęcia większej liczby studentów.
1: Na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dostało się w tym roku 13% więcej studentów niż rok wcześniej. W przypadku Uniwersytetu Łódzkiego wzrost wyniósł 12%, a Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu 7%.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pierwszy dzień października przywita nas słoneczną pogodą i dość przyjemną temperaturą. Maksymalnie zobaczymy od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na Dolnym Śląsku.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza prawie w całym kraju jest dobra, miejscami bardzo dobra, tylko mieszkańcy Lubania w Dolnośląskiem oddychają powietrzem umiarkowanej jakości. Około 30% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie. Wciąż obowiązuje 89 ostrzeżeń IMGW dotyczących suszy hydrologicznej.
5: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Dzięki Bogu już czwartek, a dokładnie pierwszy dzień października 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną czwartkowo witają się Rafał Wardzyński, Anna

0: Pałdyna, Adam Waliszewski, Michał Homyszyn i Rafał Boguta. Będziemy z Państwem do godziny 9, a przed nami 274 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.36, a zajdzie o 18.14, więc dzień trwa 11 godzin i 38 minut. A imieniny obchodzą dzisiaj Danuta, Igor, Julia, Ariel, Remigiusz, Roman i Teresa. Wszystkiego najlepszego Państwu życzymy. Po 7.07 będzie z nami Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii z Polski 2050. Po 8.07 Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy. Po 8.30 komentarz politologa doktora Mateusza Zielińskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. A przed godziną 9.00 uwielbiana przez niektórych, szczególnie w naszej redakcji, szczególnie w reżyserce, Martyna Podolska z redakcji kulturalnej, która opowie Państwu o tym, na co wybrać się do kina w najbliższy weekend, a pewnie tematem numer jeden i filmem, na który Martyna będzie zapraszać, będzie najnowsza ekranizacja Lalki. Może Rafał Wardzyński też przejdzie się z Martyną Podolską na Lalkę, na najnowszą ekranizację Bolesława Prusa? To takie tutaj zaproszenie wewnątrz radiowe. Czas na kalendarium historyczne.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to...
4: Habemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 1 października 1817 roku grupa studentów Uniwersytetu Wileńskiego powołała Tajne Towarzystwo Filomatyczne.
10: Takie ścisłe grono inicjujące to był Adam Mickiewicz, Tomasz Zan, Józef Jeżowski. Celami było rozszerzenie oświecenia w narodzie, szerzenie zasad liberalnych, czy obudzenie ducha działania politycznego, co później w śledztwie było interpretowane jako dążenie do działań patriotycznych.
9: Przypomniał profesor Eligiusz Szymanis. 125 lat temu urodziła się pisarka i malarka Stanisława Przybyszewska. Artystka była córką pisarza Stanisława Przybyszewskiego oraz malarki Anieli Pająkównej.
11: Przybyszewska stykała się z kołami radykalnej lewicy polskiej, co z kolei doprowadziło w 1922 roku do aresztowania pisarki pod zarzutem przynależności do partii komunistycznej. W 1923 po kilkumiesięcznym więzieniu Przybyszewska wyszła za mąż, dwa lata później owdowiała i wówczas odcięła się całkowicie od ludzi i zabrała do intensywnej pracy pisarskiej. Owocem jej jest m.in. Śmierć Dantona, entuzjastycznie oceniona przez takich krytyków jak Karol Iżykowski czy Władysław Zawistowski i takich ludzi teatru jak Leon Schiller.
9: Przybliżał redaktor Andrzej Wróblewski. W roku 1924 urodził się były prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter.
12: Zobowiązujemy się do trwałego i rozsądnego wysiłku na rzecz ograniczenia światowych zbrojeń.
9: Był między innymi laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. 90 lat temu w brytyjskim Cowes odbyło się wodowanie okrętu ORP Błyskawica, najstarszego na świecie zachowanego niszczyciela.
13: Niszczyciel Błyskawica został zbudowany w stoczni brytyjskiej i od 1940 roku rozpoczął służbę w brytyjskiej marynarce. Był to okręt wówczas nowoczesny, solidny, całą wojnę walczył z Niemcami, między innymi pod Narwikiem na Morzu Śródziemnym w Normandii. Miał dużo szczęścia. Ocalał, mimo iż wielokrotnie znajdował się w niemałych tarapatach. Po wojnie wrócił do Gdyni i służby nie zakończył. Z racji wieku i zasług został obiektem muzealnym.
9: Mówił dr Janusz Osica. W roku 1987 okręt został odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari, a w 2012 medalem Pro Memoria. 1 października w roku 1943 harcerski oddział Armii Krajowej Agat zabił w Warszawie Ernsta Wefelsa, kierownika zmiany oddziału kobiecego na Pawiaku. Wefels był znany z sadyzmu i okrutnego traktowania więźniarek.
14: Potrafił nie tylko bić za karę, bo się czegoś nie powiedziało, ale potrafił się znęcać.
9: Mówiła jedna z więźniarek Pawiaka. Do egzekucji wybrano róg ulicy Koszykowej i ulicy 6 Sierpnia, czyli obecnej Alei Wyzwolenia. Ranny Niemiec uciekł do pobliskiego Parku Ujazdowskiego, gdzie został zastrzelony. 80 lat temu Międzynarodowy Trybunał w Norymberdze ogłosił wyrok w sprawie 22 niemieckich zbrodniarzy wojennych. Wydano 12 wyroków śmierci, z których 10, między innymi na Hansie Franku i Joachimie von Ribbentropie, zostało wykonanych 16 października 1946 roku. 1939 roku.
15: Po raz pierwszy zostali pociągnięci do odpowiedzialności, piastujący najwyższe godności i funkcje państwowe.

0: Ministrowie, feldmarszałkowie, generałowie Himmlera i Hitlera nie było tylko dlatego, że zdążyli popełnić samobójstwo, bo by na tej ławie oskarżonych też zasiedli.
1: Uważał redaktor Karol Małcużyński senior. Trybunał uznał również za przestępcze 4 organizacje powołane przez Adolfa Hitlera: NSDAP, SS, SD oraz Gestapo. W roku

0: Rok wcześniej zakończyła emisję na falach średnich. W roku 1983 na murach Starego Miasta w Warszawie został odsłonięty pomnik Małego Powstańca, upamiętniający najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego.
1: Pomnik ten jest efektem 2 lat pracy i zabiegów organizacyjnych warszawskich zuchów, harcerzy i instruktorów. W wypracowaniu funduszów na ten cel wspierały ich wpłaty od indywidualnych osób, bowiem pomnik Małego Powstańca jest symbolem bohaterstwa tamtych lat dla wszystkich warszawiaków. To właśnie tu, na Starym Mieście, toczyły się najcięższe walki. Załogą tej twierdzy z gruzów w 1/3 stanowili młodzi chłopcy, dzieci prawie, zgrupowani w batalionach Zośka, Wigry, Gustaw i Parasol.
0: Relacjonowało Polskie Radio. 7 lat temu zmarł Karel Gott, uznawany za najbardziej znanego czeskiego i czechosłowackiego piosenkarza. Szacuje się, że sprzedał od 30 do 100 milionów płyt.

0: Kalendarium historyczne.
1: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
2: Przegląd prasy.
1: Spada poparcie dla pary prezydenckiej, tak informuje dzisiejszy Super Express, który przeprowadził badania, dokładnie Instytut Badań Polster, przepraszam, najmocniej przeprowadził badanie dla Super Expressu, a w nim dwa pytania. Jak oceniasz do tej pory prezydenturę Karola Nawrockiego? 44% badanych ocenia ją dobrze, 38% źle, 15% ani dobrze, ani źle, a 3% nie ma zdania. Padło też pytanie o pierwszą damę, Martę Nawrocką. 47% ocenia ją dobrze, źle 15%, nie ma zdania co czwarty z nas, a trudno powiedzieć, takiej odpowiedzi udzieliło procent 12. Przechodzimy teraz do prasy nietabloidowej i na początek Gazeta Wyborcza, jej pierwsza strona i informacja o liście żelaznym, który sąd wydał w Warszawie, sąd okręgowy w Warszawie wydał wczoraj Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Prokuratura zapowiada złożenie zażalenia. Przed rozprawą śledczy próbowali przekonać sąd, że nie ma podstaw do wystawienia Romanowskiemu listu żelaznego. Zwracali uwagę na jego postawę procesową, czyli na ukrywanie się przed organami ścigania i na ucieczkę z kraju. Wczoraj obrońca Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, poinformował, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to Marcin Romanowski wróci do kraju. Prokuratura informuje, że złoży zażalenie. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek w rozmowie z dziennikarzami tłumaczyła, że kluczową kwestią jest umożliwienie wyjaśnienia sprawy. Sąd uznał wcześniejsze metody, w tym wydanie europejskiego nakazu aresztowania, za nieskuteczne. Będziemy do tego tematu wracać także w naszych rozmowach politycznych. To jeszcze druga strona Gazety Wyborczej i Bartosz Wieliński z komentarzem do odmowy nominacji przez prezydenta dla nowego szefa Służby Ochrony Państwa. Obawiam się, że sprzeciw Karola Nawrockiego wobec kandydatury pułkownika Tomasza Jackowicza na komendanta Służby Ochrony Państwa to nie tylko przejaw wetomanii obecnego prezydenta, tak pisze Bartosz Wieliński. Nie można wykluczyć, że prezydent chce zainstalować na czele SOP swojego człowieka. Wówczas dyskrecję, zaufanie, profesjonalizm tej służby zastąpiłaby ślepa polityczna lojalność i całkowity brak skrupułów. To niestety, zdaniem Bartosza Wielińskiego, kwintesencja prezydentury Karola Nawrockiego. Kończymy, a chciałem jeszcze Państwu zapowiedzieć, bo na pierwszej stronie Gazety Wyborczej ciekawe zaanonsowanie artykułu o Bradzie Picie, aktorze Brad Pitt, i ocieplaniu jego wizerunku poprzez psa. Psy podobno rozpoznają dobrych ludzi, więc Brad Pitt, lizany kilka razy po twarzy przez owczarka niemieckiego w filmie W sercu dziczy, musi być dobrym człowiekiem. A przekonanie o tym widzów i opinii publicznej jest gwiazdorowi bardzo potrzebne, bo od rozstania z Angeliną Jolie rys na jego wizerunku ciągle przybywa. To odsyłam Państwu do tego tekstu o tym, jak psy liżące twarze mogą rozpoznawać dobrych ludzi. O tym wszystkim na 14 stronie Gazety Wyborczej. Ministerstwo Obrony Narodowej zmienia procedury dotyczące użycia polskiego lotnictwa myśliwskiego i śmigłowców.

0: Oznacza to, że pilot lub dowódca operacyjny będzie mógł podjąć decyzję o użyciu uzbrojenia wobec obcego statku powietrznego na podstawie danych radarowych i innych informacji bez konieczności wcześniejszej identyfikacji wizualnej. Te zmiany pozytywnie ocenił na naszej antenie analityk obronności Wojciech Łuczak, z którym rozmawiała Ewa Wasążnik.
1: Nie ma dnia, żeby nie pojawiały się alerty RCB, nie ma dnia, żeby nie były podnoszone pary dyżurne polskich myśliwców. To skłania nas do tego, żeby zadawać pytania, czy jest coraz bliżej jeszcze większej eskalacji tego, co dzieje się na linii Rosja, szeroko pojęty Zachód, Rosja, Polska.
2: Ja uważam, że mamy do czynienia tej jesieni z dojściem do pewnego przesilenia. To przesilenie będą kształtowały dwa wydarzenia w polityce międzynarodowej. Pierwsze wydarzenie to będą wybory w Izraelu. Mało mówi się nawet o tym w tej chwili. Jest tam człowiek, który rzucił wyzwanie Netanyahu. Nazywa się generał Eisenkot, Gadi Eisenkot. I on może pozbawić Netanyahu władzy. I on i koalicja, którą tworzy. Jeśli tak się stanie, to zmieni się obraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zmieni się obraz relacji Izraela ze Stanami Zjednoczonymi i w ogóle generalnie sytuacja w tym rejonie świata. A drugie wydarzenie to oczywiście są wybory poufkowe w Stanach Zjednoczonych. I to jeśli mamy dużo niewiadomych i nie wiemy, jak się to skończy. Natomiast chciałbym też powiedzieć o jednej rzeczy. Przepraszam, że tak o krakiem i o okrężnie zmierzam do odpowiedzi na pani pytań, ale to jest bardzo ważne. Otóż niedawno zakończył się hebrajski Nowy Rok i skąd, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niektórzy Hebrajczycy zdecydowali się spędzić go w Izraelu, lecąc okrężną drogą z Moskwy do Tel Awiwu. Dlatego, że w Izraelu też się obchodzi i część tej społeczności jest rosyjskojęzyczna. I skąd mam informację prosto z pieca, że w Moskwie czeka się na benzynę w kolejce 18 godzin. Jeśli tak się dzieje w Moskwie, to powiedzmy sobie w mniejszych miejscowościach czeka się na tę benzynę 24 godziny, a w jeszcze mniejszych jej w ogóle nie ma. Zmniejszyła się produkcja paliw, sytuacja zaczyna się komplikować. Ja przewiduję, że zmierzamy do jakiegoś przesilenia. W którą i w stronę będzie to przesilenie, nie wiem. Natomiast ekipa Putina walczy o władzę, walczy o życie i walczy o zachowanie władzy, dlatego że jeśli okaże się nieskuteczna, to któregoś dnia możemy przeczytać, że podczas codziennego pływania prezydent się utopił albo że zasłabł. Albo, i teraz jest pytanie, kto go zastąpi, być może, że epoka Putina zbliża się dużymi krokami do końca. I stąd mamy do czynienia, to jest moja teoria. Dlaczego tak się dzieje? Wszyscy się oburzają, że Putin został zaproszony do Stanów Zjednoczonych. Otóż Amerykanie boją się jednego scenariusza, chaosu w związku ze zmianą władzy i totalnym stoczeniem się tego kraju w jeszcze większą dyktaturę niż my mamy. Stąd jest taki pomysł, moim zdaniem, w Waszyngtonie, żeby rozmawiać z Rosją. Bo rozmawiać to znaczy zdobyć trochę więcej informacji na temat tego, co się dzieje w samej tej wewnętrznej kamerli władzy. I stąd mamy do czynienia z różnego rodzaju coraz bardziej gwałtownymi prowokacjami wobec Polski, no właśnie, tej władzy, która walczy o przeżycie.
1: Bo Amerykanie z Rosjanami rozmawiają, tak. Tymczasem to na nasze terytorium i na terytorium Rumunii, na
2: to
1: terytorium
2: jest, że tak powiem, odpryskowa sytuacja całości
1: lecą
2: zdarzenia
1: rosyjskie
2: globalnego. Dokładnie tak. Natomiast ja już powiedziałem, witam z ogromnym zadowoleniem to, że zdecydowano się nie czekać na decyzję, nie wiem, Centrum Operacji Powietrznych w przypadku, kiedy coś nadleci nad Polskę, tylko dowódca statku powietrznego, który akurat interweniuje, jest w powietrzu, podejmuje decyzję, czy zestrzelić, czy nie zestrzelić.
1: Ale jaka to jest odpowiedzialność tego człowieka?
2: To jest ogromna odpowiedzialność, bo może się stać tak, że zostanie obiekt zestrzelony, ale spadnie na coś na dole. To jest bardzo duża odpowiedzialność, ale chciałbym

0: Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wróćmy na chwilę do Bliskiego Wschodu. Otóż mamy do czynienia, mieliśmy kiedyś do czynienia z podobną intruzją samolotów, które startowały z Syrii nad terytorium tureckim. Turcy zestrzelili Su-24 i się skończyło. Jeśli tak się skończy któregoś dnia nad Polską, to nad naszym terytorium, powtarzam, nad naszym terytorium, którego jesteśmy suwerenem, a nie nad Ukrainą, to być może, że to ten sygnał dotrze. Ja uważam, że należy się zastanowić nad kilkoma innymi sygnałami, ale nie będę podpowiadał tego ani MON-owi, ani tej ekipie. Natomiast no, proszę się nie obawiać, drodzy państwo, ja wykluczam możliwość kinetycznej interwencji, czy też agresji w najbliższym czasie wojsk rosyjskich na terytorium Polski. Natomiast będziemy mieli do czynienia z przesileniem, a w przypadku okresu przesilenia różne rzeczy mogą się zdarzyć poniżej progu wojny.
1: Litwini ćwiczą ewakuację wspólnie z Polakami swoich obywateli na wypadek takiego ataku kinetycznego na swoje terytorium. Dmuchanie na zimne czy realna odpowiedź na realne zagrożenie? Bo mówi pan o tym, że raczej nie będzie takiego ataku na terytorium Polski, no ale mówimy dużo o krajach bałtyckich.
0: Oczywiście. No, tutaj państwa rozczaruję. Taki obraz zazwyczaj sobie kreślimy, że te armie mniejszych państw bałtyckich czekają w gotowości. Po drugiej stronie rzeki są Rosjanie, którzy świętują i wygrażają nożami. To tak nie wygląda. Ja byłem w Estonii na zaproszenie Ministerstwa Obrony i zapoznałem się dokładnie z tym, co się tam dzieje. Proszę państwa, tam Rosjanie już są. Rosjanie są elitą finansową w Estonii, również na Łotwie i po części również na Litwie. To nie jest tak, że ich tam nie ma. Oni no, mają status mieszkańców, natomiast pewnie są śledzeni i pewnie są w jakiś sposób lustrowani. Natomiast obawiałbym się, że tego typu elita finansowa, która tam została zaimplantowana przez Rosję, może być też piątą kolumną. Tutaj daję to pod rozwagę wszystkim państwu, którzy nas słuchają, a którzy sobie inaczej tę sytuację wyobrażają.
2: Z Wojciechem Łuczakiem, analitykiem obronności, rozmawiała Ewa Wasążnik. Przenosimy się za granicę, bo Francja żyje od kilku dni bezprecedensową aferą, która wstrząsnęła środowiskiem literackim. Nad Sekwaną rekordy sprzedaży bije książka, która prawdopodobnie powstała przy masowym użyciu sztucznej inteligencji. Chciałoby się powiedzieć, my w Polsce już to przerabialiśmy, jeśli chodzi o autorki pewnej, o książki pewnej autorki, reporterki. Ujawnienie zarzutów wywołało we Francji gorącą dyskusję, ale jak dotąd nie zaszkodziło sukcesowi powieści. O szczegółach tej afery opowie teraz korespondent Polskiego Radia we Francji Stefan Folzer.
3: To historia, która zaczyna się jak w bajce. Debiutancka powieść anonimowego pisarza niespodziewanie staje się bestsellerem. Autor gwiazdą sezonu literackiego, a jego dzieło nominowane jest do najbardziej prestiżowych nagród literackich nad Sekwaną. Tak wyglądał jeszcze kilka dni temu los Tellisona Aureliena, 38-letniego kanadyjskiego pisarza o haitańskich korzeniach. Jego książka C'est ça ou mourir, czyli Albo to, albo umrzeć, opowiada o nauczycielu historii, który ucieka z ogarniętego przemocą Haiti i pokonuje trudną drogę przez Amerykę, licząc na azyl w Kanadzie. Ta opowieść o losach migranta, która w szczególny sposób rezonuje z antyimigracyjną polityką Donalda Trumpa, zachwyciła nie tylko czytelników, ale również francuskich krytyków. W kilka tygodni nad Sekwaną rozeszło się ponad 30 tysięcy egzemplarzy, a ukoronowaniem sukcesu dla autora był jego występ w prestiżowym programie francuskiej telewizji publicznej, gdzie mógł przedstawić swoją książkę i usłyszeć opinię na jej temat od cenionych literatów. Nie jest to stricte moja historia autobiograficzna, ale mogę powiedzieć, że jest to moja historia pod względem emocji, ponieważ sam przeżyłem pewną formę wygnania. Ta książka jest ewenementem. Nikt nigdy nie napisał czegoś takiego, używając takiego języka. To fenomenalna książka, prawdziwy majstersztyk. Daje nam pan coś w stylu Victora Hugo. Jedno słowo nagle przywołało mnie do rzeczywistości. Trump. Potrzebowaliśmy tej książki teraz. Pisarze, którzy uczestniczyli w tym programie, nie zdawali sobie sprawy, jak szybko i jak bardzo ich słowa się zestarzeją. Po kilku dniach anonimowy profil w mediach społecznościowych opublikował sensacyjną analizę. Wykrywacz sztucznej inteligencji Pangram ocenił,

0: że 95% tekstu Tellisona Aureliena zostało napisane przez AI. To wywołało lawinę reakcji. Najpierw było niedowierzanie komentatorów, protest wydawnictwa, również autora, który mówił o nagonce, rasizmie, kampanii podsycanej przez skrajną prawicę. Później jednak kolejne redakcje i eksperci zaczęli potwierdzać wyniki wykrywacza AI, a kolejni krytycy i pisarze zaczęli dzielić się swoimi wątpliwościami. Wreszcie internauci wykryli liczne przypadki plagiatów w poprzednich tekstach autora, w jego poezji i tekstach prasowych. Pętla wokół Aureliena zaczęła się zaciskać, aż w końcu jego kanadyjski wydawca przerwał jego promocyjne tournée po Francji. Gwoździem do trumny okazała się decyzja Akademii Goncourtów, najbardziej prestiżowej instytucji literackiej we Francji, która wycofała książkę z listy nominowanych do tegorocznej nagrody. Autor rewelacji dotyczących tej książki, eseista i felietonista Le Figaro Samuel Fitoussi, powiedział francuskiej telewizji publicznej, że działał wraz z kolektywem w imię dobra publicznego i w obronie prawdziwych pisarzy. Trzeba myśleć o autorze, który wygra Prix Goncourt, który prawdopodobnie nie dostałby tej nagrody bez nas, choć zasługiwałby na nią, bo naprawdę napisał swoją książkę. Jest ona świetna. Przetestowaliśmy wiele innych książek i nigdy wcześniej nie wykryliśmy takich wyników wykorzystania AI. To pierwsza tego typu afera we Francji, wywołuje gorącą dyskusję w środowisku literackim i podważyła też jego wiarygodność. Wielu internautów zwraca uwagę, że część z nich już wiele tygodni temu rozpoznała charakterystyczne dla AI zwroty w książce Aureliena, podczas gdy literaci, eksperci ich nie dostrzegli. Pojawia się wiele pytań, jak uchronić świat literatury przed sztuczną inteligencją, a może nie należy tego piętnować, lecz traktować AI jako zwykłe narzędzie pracy. Pojawiają się pomysły, by wydawnictwa wprowadziły specjalne certyfikaty potwierdzające, że książka nie została napisana przez sztuczną inteligencję. Są też obawy, że tak zwana afera Aureliena jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Zresztą teraz we Francji pojawia się taki trend skanowania przez wykrywacze AI różnych tekstów, również dziennikarskich, aby wykrywać ewentualne oszustwa. A w tym wszystkim, co dalej dzieje się z książką Cité sans mourir? No, niektórzy zaczęli wróżyć jej i autorowi los w stylu powieści Balzaka, czyli po wspięciu się na szczyt społecznej piramidy brutalny upadek na samo dno. Nic podobnego, przynajmniej na razie. Po ujawnieniu skandalu sprzedaż książki wzrosła jeszcze bardziej. Jak dotąd rozeszło się ponad 65 tysięcy egzemplarzy, co czyni ją niekwestionowanym liderem sprzedaży, a po ujawnieniu skandalu sprzedaż wzrosła o kolejne 14%. No, najwyraźniej sztuczna inteligencja nie stanowi przeszkody dla czytelników. Pytanie tylko, czy dla dobra literatury.
1: Z Paryża mówił dla Państwa Stefan Folzer, a teraz z Warszawy Rafał Boguta. Informacje.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Już prawie 6:31 na zegarach. Rafał Boguta, zapraszam. Minister Sprawiedliwości zapowiada sprawdzenie, dlaczego nie było wniosku o wyłączenie sędziego, który zdecydował o przyznaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Waldemar Żurek podkreśla, że decyzję wydał neosędzia.
4: Tam, gdzie jest osoba, której tytuł powołania jest kwestionowany, zwłaszcza taka osoba, która podpisała listy poparcia do neokaresu, która dostawała dodatkowe funkcje, dobrze płatne, w czasach, które dobyły wprowadzaniem systemu autorytarnego, prokuratura rzeczywiście powinna tutaj działać z dużą ostrożnością i korzystać z wniosków o wyłączenie. Dlaczego to się nie stało? Będę to ustalał i myślę, że będą wyciągane konsekwencje.
3: Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Nie wiadomo, gdzie przebywa. 21-letni drużynowy i 19-letni ratownik WOPR zostali uznani za winnych w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza, do którego doszło w lipcu ubiegłego roku. Proces w sprawie wypadku podczas nocnej próby sprawnościowej na obozie harcerskim toczył się za zamkniętymi drzwiami i zakończył po pierwszej rozprawie, powiedział rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu Aleksander Brzozowski.
5: Nastąpiło dobrowolne poddanie się karze. Oskarżeni zaproponowali dla siebie kary, bo na tym polega dobrowolne poddanie się karze. Te kary zostały zaakceptowane przez oskarżycieli i przez sąd, no i zapadł wyrok.
3: Drużynowy został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Ratownik usłyszał wyrok 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Wyrok nie jest prawomocny, ale w sytuacji dobrowolnego poddania się karze ewentualna apelacja jest mało prawdopodobna. Jest petycja przeciwko zniesieniu limitu odstrzału dzików w Warszawie. Podpisy pod apelem do wojewody mazowieckiego, który może uchylić uchwałę sejmiku w tej sprawie, zbiera Akcja Demokracja. Aktywistka Katarzyna Jaślar twierdzi, że przyjęte przez sejmik przepisy łamią ustawę o ochronie zwierząt.

0: zwierząt.
1: Bardzo rozluźniając sposób oceny tego, czy dzik jest jakimkolwiek zagrożeniem dla człowieka, wystarczy, że staje się on mniej lękliwy, nie boi się człowieka i to jest wystarczająca przesłanka, żeby tego dzika uśmiercić.
0: Wojewoda ma 30 dni na ocenę, czy uchwała sejmiku województwa jest zgodna z prawem. Aktywiści chcą przekazać mu petycję w przyszłym tygodniu.

0: Nadal ciepło, nadal słonecznie, chociaż z większymi zachmurzeniami niż na początku tygodnia. Od 17 stopni na północnym wschodzie, 19-20 stopni w centrum, a nawet 25 stopni wskażą termometry w województwie lubuskim. I bez opadów w całym kraju. Pelerynie, niczym Batman, do studia wkroczył dzisiaj Filip Jastrzębski z redakcji sportowej. Dzień dobry, Filipie.
1: Dzień dobry. Jestem super bohaterem i po prostu przynoszę dobre wieści sportowe.
0: Myślałem, że skończysz zdanie po prostu na jestem super, co by do ciebie mocno
1: to też
0: pasowało.
1: Nie odbiegałoby daleko od prawdy.
0: Sport. Skromność. Skromność i takie wewnętrzne hamulce. To jest credo Filipa Jastrzębskiego.
1: To typowy polski piłkarz też ma takie cechy. Przede wszystkim skromność.
0: Przede wszystkim pan Milik.
1: No tak. Powiem tak, włoski styl jazdy zobowiązuje. Tam rozumiem. Się troszkę inaczej jeździ i się chłopina przyzwyczaił, a tutaj to.
0: Chłopina.
1: Ale to chyba mandatu nie dostał, zdaje się, tak?
0: Nie wiem, wiesz co, nie śledziłem aż tak szczegółowo
1: to
0: tej afery.
1: Fakt przeprowadził takie śledztwo to, i nawet śledził
0: to ja ci
1: piłkarza.
0: Zaraz... Będzie kara dla pirata Milika.
1: Będzie jednak.
0: Po naszej publikacji policja zabrała się do roboty.
1: No i to widzisz, na każdego przyjdzie. Przyjdzie kryska na macyska.
0: A co właściwie się stało?
1: No tam podwójną ciągłą chyba przekroczył jeszcze coś.
0: Rażącego złamania przepisów do drogowych.
1: Rażące, a nie.
0: Rażące.
1: To
0: stojący w korku Arkadiusz Milik, nie zważając na to, że tuż za jego autem stoi radiowóz, przekroczył podwójną ciągłą linię i wyprzedził auto na przejściu dla pieszych.
1: A, no to,
0: no to
1: nie,
0: poważna
1: no to.
0: Sprawa.
1: No ale Milik zdaje się, że teraz głównie koncentruje się właśnie na jeździe luksusowym samochodem. Nie bardzo na grze w piłkę, no bo też zdrowie nie pozwala.
0: Boże, on jest młodszy od nas, Arkadiusz Milik.
1: Jest młodszy od wielu ludzi na tym świecie. Od większości pewnie, bo świat się starzeje. A o młodości będziemy mówić, bo nasza reprezentacja do lat 21 radzi sobie doskonale. Nie zwalniają tempa podopieczni trenera Jerzego Brzęczka, którzy rozegrali 9 meczów w eliminacjach do Mistrzostw Europy i 9 mają zwycięstw. No
0: brawo.
1: Przyznasz, że imponujące.
0: No robię. Imponujące.
1: Wygrałeś kiedyś 9 meczów z rzędu?
0: Niestety
1: nie zdarzyło
0: Filipie
1: ci się.
0: Ja żadnego nie wygrałem.
1: W Katowicach, gdzie Polacy wygrali ze Szwedami, był Mariusz Rajek.
2: Polska wygrywa ze Szwecją 3-0 i jest już więcej niż jedną nogą na Mistrzostwach Europy w Serbii i Albanii. 2 gole zdobywa Bartosz Mazurek, któremu teraz możemy złożyć gratulacje. No debiut marzenie, chyba inaczej tego nie można podsumować.
3: Tak, zgadza się. No, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego wejścia do tej drużyny, ale to nie jest przypadek. Ta drużyna od początku pokazuje, że jest w niej olbrzymi potencjał i to jest przyjemność tutaj grać i z uśmiechem na ustach. Myślę, że każdy chłopak w tej drużynie gra, bo to naprawdę sprawia radość, gdy wszyscy mają wspólny cel i mają tyle jakości w jednym zespole.
2: Tutaj pojawiło się takie pytanie o mental i faktycznie u ciebie ten mental musi być na bardzo wysokim poziomie, bo wszedłeś do tej drużyny w zasadzie bez pardonu. Bardzo dobrze wyglądałeś na boisku, zresztą jak cała ta drużyna. Wy chyba jesteście przyzwyczajeni po prostu do wygrywania.
3: Można tak powiedzieć, jeżeli wygrywasz 9 meczów z rzędu, no to nie jest przypadek i to jest zasługa sztabu, selekcjonera i wszystkich piłkarzy, że trzymają koncentrację w każdym momencie, że ta noga się nie potknęła. Myślę, że to jest duży wyczyn i cieszymy się, ale jeszcze został jeden mecz przed nami, który trzeba wygrać.
2: Trzecią, ostatnią bramkę zdobywa Daniel Bąk z Korony Kielca.
4: Takie emocje mnie trzymają, że już nie pamiętam. Trener Jerzy Brzęczek powiedział do mnie, że ufa mi i czuję, że strzelę. Pozostało mi tylko wyjść na boisko i strzelać.
2: Ta drużyna mocno się zmienia, bo dzisiaj sporo tych debiutów, no ale wyniki, co najważniejsze, się nie zmieniają. No, cały czas wygrywacie i to dzisiaj takie bardzo pewne zwycięstwo.
4: Tak, debiuty są, to nas cieszy, jako mnie, chłopaka z U20. Bardzo mnie to ucieszyło, że Jerzy Brzęczek postawił na mnie. Tak, idą za tym wyniki i mam nadzieję, że dopniemy swego i wygramy z Włochami.
2: Macie 9 zwycięstw i jeszcze nie macie tego awansu, no ale chyba nie ma takiej możliwości, aby

0: do Serbii, Albanii nie pojechać? Jest jakaś taka ekscytacja występu na takim turnieju? Oczywiście no jeszcze nie na 100%, ale przyjmijmy, że na 99,9.
1: Oczywiście chciałbym zadebiutować na Euro 21, to jest mój cel. Nic nie pozostało oprócz wygrania z Włochami i przypieczętowania tego awansu.
2: Bardzo dobre nastroje w naszej młodzieżówce.
3: Przypominam, że to osoby urodzone po 2005 roku.
2: Wow. To...
3: Tak, no bo jak reprezentacja do 21 lat, to po
2: ależ
3: 2005 roku.
2: Wyliczył. No bardzo ładnie, bardzo ładnie.
3: To nie była trudna matematyka.
2: Matematyka jest zawsze trudna. Nastroje bardzo dobre, w przeciwieństwie do naszej dorosłej reprezentacji, która niestety zaczęła zmagania w Lidze Narodów od remisu z Bośnią i Hercegowiną i od porażki w Szwecji. Ze Szwecją właśnie, jak się było łatwo domyślić. Teraz jeszcze dwa spotkania przed nami. Jutro gramy z Rumunią i w poprawę wyników głęboko wierzy pomocnik Piotr Zieliński.
4: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią. Będą same pozytywne wyniki, bo naprawdę ta gra dłuższymi momentami wygląda bardzo dobrze i idzie to w dobrym kierunku. Wiadomo, że wyniki jeszcze tego nie pokazują, ale ja wierzę w tą drużynę, bo jest na pewno bardzo dużo jakości i no i nie możemy po prostu tyle meczów przegrywać, bo jest za dużo jakości.
2: Tej jakości szukamy w naszej kadrze. Pozytywów jest niewiele, ale jednym z nich jest z pewnością postawa nowego piłkarza w reprezentacji Polski, czyli Wiktora Nowaka. Grający na co dzień w Slavii Praga pomocnik zdaje sobie sprawę z tego, że jego gra podoba się kibicom.
5: Czuję się dobrze na boisku, dobrze też mi chłopacy tutaj przyjęli w szatni, także wszystko idzie dobrze, tylko żeby gdzieś te mecze wygrywać i wszystko będzie super. Dochodzą do mnie głosy, że gdzieś to dobrze wygląda, ale staram się na tym za długo uwagi nie skupiać, tylko gdzieś cały czas pracować na tym, żeby tą formę podtrzymywać albo żeby było jeszcze lepiej.
2: Mecz z Rumunią już jutro o 20:45. I jeszcze tenis i turniej w Pekinie, w którym do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Polka wygrała w trzech setach z francuską Elzą Jacquemot. Dziś w pierwszej rundzie Magdalinet zmierzy się z czeszką Katriną Siniakową. Od drugiej rundy zmagania rozpoczną Iga Świątek i Maja Chwalińska.
3: Filip Jastrzębski, bardzo ci Filipie dziękuję. Liczę, że odwiedzisz nas za godzinę. Znajdziesz czas?
2: Znajdę,
3: wpadniesz?
2: Wpadnę.
3: Dobra,
2: wpadnę.
3: No to jesteśmy umówieni. Tylko zabierz pelerynę ze sobą koniecznie.
2: Dobrze, jest mi zimno, więc na pewno zabiorę.
3: Szczególnie ogrzewa dolne partie ciała, jak rozumiem,
2: wszystkie,
3: ta peleryna.
2: Wszystkie partie ogrzewa.
3: Filip Jastrzębski, dzięki wielkie, do usłyszenia. Cyberatak na firmę Fakturownia, która dostarcza systemy księgowe. Wcześniej wyciek danych medycznych przechowywanych przez Enelmed, Medyk i MyDoktor. Takich incydentów będzie coraz więcej, przestrzega Ministerstwo Cyfryzacji i mobilizuje firmy do inwestowania w ochronę systemów. To wciąż jednak pięta achillesowa polskich przedsiębiorców. Klaudia Wróblewska.
6: Polska coraz częściej narażana jest na cyberataki. Inspirowane są one głównie przez Rosję i Białoruś. Jeszcze nie wiadomo, czy tak było w przypadku włamań na systemy firm Enelmed, Medyk i MyDoktor. Okoliczności tych incydentów badają Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz naukowa i akademicka sieć komputerowa. Zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, ostatnie cyberataki obnażyły słabość infrastruktury informatycznej sektora medycznego.
7: Cyberprzestępcy realizują swoje zadania w różnym pakiecie. Dzisiaj widzimy to wzmożenie na sektor medyczny, bo sektor medyczny zapomniał, że musi chronić swoje dane. My wprowadzimy w Polsce nowe ograniczenia, które będą zabraniały firmom korzystania z więcej niż 100 tysięcy danych pacjentów, jeżeli nie będą miały odpowiednich systemów, które będą zaaudytowane. Zrobimy to, bo uważamy, że każda firma musi mieć też odpowiedzialność za wydatkowanie pieniędzy, a nie tylko zarabianie na danych, które przetwarza.
6: Ministerstwa Cyfryzacji i Zdrowia pracują w trybie pilnym nad projektem Cyberpiątka. Przepisy zostaną przygotowane do końca roku i mają zmobilizować firmy do wzmocnienia ochrony ich systemów. Wielu przedsiębiorców jednak wciąż nie dostrzega tego problemu.
8: W dużej liczbie firm się wydaje, że są przygotowane, bazując na tym, że przez ostatnie lata nic się nie działo, więc pewnie jest w porządku, a praktyka pokazuje zupełnie coś innego. Raczej jest krucho, bardzo krucho.
6: Mówi Michał Sajdak, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa.
8: Czasem są to bardzo proste luki, bardzo proste podatności, czyli na przykład ktoś zmienia jedną aplikację na inną, kopiuje bazę danych z klientami albo bazę danych zawierającą dane medyczne, zapomni, że ta baza gdzieś danych jest dostępna publicznie, ktoś to znajduje na przykład w Google, no i ściąga sobie całą bazę. Często to nie jest tak naprawdę żaden hacking, czasem też jest, ale takie bardzo proste potknięcia administratorów.
6: W przypadku cyberataku jednym ze środków zapobiegawczych pozostaje zastrzeżenie numeru PESEL. O innych możliwych działaniach mówi redaktor naczelny portalu Zaufana Trzecia Strona Adam Hertle.
9: Jeżeli

0: był jakiś incydent albo aktualizujecie po tym, jak wiecie, że mógł być incydent, to wypadałoby zmienić hasło, bo często te incydenty prowadzą do tego, że w ręce sprawców wpadają hasła dostępowe. Jeżeli mamy zdalny dostęp, to warto mieć wieloskładnikowe uwierzytelnienie, a najlepiej, żeby jeszcze nie każdy mógł zobaczyć, że to urządzenie jest wystawione do sieci. Bo to, że mamy tam wieloskładnikowe uwierzytelnienie i że tam jest aktualne oprogramowanie, nie znaczy, że nikt się tam nie włamie. Wiecie, jaki jest czas od pojawienia się exploita do włamania? Kiedyś to było 60 dni, potem było 50 dni, teraz jest minus 7. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że informacja o tym, że jest podatność, pojawia się 7 dni po tym, jak pojawił się exploit.
1: Eksperci podkreślają, że największym problemem cyberbezpieczeństwa jest wciąż niski poziom świadomości dotyczącej radzenia sobie ze zagrożeniami w sieci.
2: I o tym wszystkim mówiła Państwu Klaudia Wróblewska. $5 miliardów. Tyle opakowań objętych systemem kaucyjnym zwróciliśmy w pierwszym roku jego działania. Urodziny tego systemu kaucyjnego, chociaż ja bym nazwał to jednak rocznicą, a nie urodzinami, wypadają te dzisiaj, czyli 1 października. Ministerstwo Klimatu już wczoraj podsumowało działania systemu oraz zapowiedziało zmiany. O szczegółach Michał Fabisiak.
3: Minister klimatu pierwszy rok działania systemu podsumowuje dwoma stwierdzeniami. Działa i ma sens. Zdaniem Pauliny Henik-Kloski Polacy dostrzegają, że jest potrzebny i chętnie z niego korzystają, co najlepiej widać na liczbach.
4: Na koniec września zebraliśmy blisko 60% opakowań objętych systemem kaucyjnym, które w tym okresie weszły do systemu. Łącznie przez te wszystkie miesiące funkcjonowania systemu kaucyjnego zebraliśmy 5 miliardów opakowań.
3: 90% zwrotów miało miejsce w automatach. System niesie ze sobą korzyści zarówno ekologiczne.
4: Zniknął z naszego otoczenia plastik, aluminium, bo mówimy tu zarówno o butelkach PET, jak i puszkach aluminiowych, które są objęte systemem kaucyjnym. Te opakowania zniknęły z naszego otoczenia, z naszych ulic, z naszych parków, lasów, jezior.
3: Jak i te ekonomiczne, bo do producentów wraca surowiec wysokiej jakości. Ministerstwo zapowiada rozszerzenie systemu o butelki po tak zwanych małpkach.
4: Ponad 60% osób chce, by małpki znalazły się w systemie kaucyjnym. Głównie dlatego, że widzą, że w tej chwili na trawnikach, przy drogach, przy parkach, przy koszach na śmieci leżą przede wszystkim właśnie tego typu opakowania.
3: System przewiduje kary dla producentów, którzy nie zrealizowali celu zbiórki, ale podpisali umowę z autoryzowanym operatorem. Dziś stawka wynosi 1 zł za kilogram. Koszt ten dzielą wtedy po połowie producent oraz operator. Pytana o tę kwestię wiceminister klimatu Anita Sowińska powiedziała, że ta opłata w przyszłym roku wzrośnie.
5: W tym roku ta opłata wynosi 1 zł za kilogram za niezrealizowany cel, bądź trzykrotność tej kwoty, jeżeli ktoś w ogóle nie wchodzi w system kaucyjny. W przyszłym roku ta opłata producencka wzrasta 5 zł za kilogram lub trzykrotność tej kwoty.
3: Rząd planuje też zachęty dla operatorów w celu zwiększenia liczby automatów do zwrotu. Dziś systemem kaucyjnym objęte są butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe o pojemności do 1 litra oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
2: Agnieszka Drążkiewicz z nami. Halo, halo Agnieszka, halo, halo Rembertów.
6: Dzień dobry i nie będzie o bezpieczeństwie.
2: Nie będzie o bezpieczeństwie, będzie o nagrodach i o gruzińskiej dziennikarce Mzii Amaglobeli, która została uhonorowana przez polski MSZ Nagrodą Solidarności imienia Lecha Wałęsy. Ja nie będę Państwa oszukiwać. Agnieszka przygotowała mi tutaj taką notkę biograficzną. Ja ze względu na obco brzmiące nazwy nie przeczytam tej notki w całości, ale już Państwu spieszę z wyjaśnieniami. Otóż laureatka od roku przebywa w więzieniu za to, że w trakcie ulicznych protestów w Gruzji wdała się w przepychanki z policją. Jest założycielką 2 najstarszych niezależnych gruzińskich mediów. Obie redakcje od lat walczą o prawa człowieka i przeciwstawiają się bezkarności władzy. Agnieszko, to co...
6: Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, a ja wypowiem za ciebie te trudne
2: proszę,
6: gruzińskie nazwy.
2: Te dwie nazwy mediów.
6: Batamulebi i Netgazeti. To są te dwie
2: jak
6: nazwy.
2: Jak teraz to powiedziałaś, ja to zdawało się być prostsze właśnie.
6: Oczywiście.
2: Powiedz Agnieszko, dlaczego pani Amaglobeli została uhonorowana? Dlaczego MSZ postawiło na nią? I jak uzasadniał ten wybór wicepremier Radosław Sikorski?
6: Zaczniemy od szefa dyplomacji, bo rzeczywiście wicepremier Sikorski wygłaszał wczoraj późnym popołudniem laudację na temat laureatki i wskazywał, że Mzia Amaglobel

0: I przez lata swoją postawą, ale też właśnie prowadzonymi przez siebie redakcjami, pismami, pokazuje tak naprawdę, gdzie leży dobro i jak ważne dla ogółu jest stawanie po tej właściwej stronie, nawet za cenę wolności, tak jak powiedziałaś, bo przecież uhonorowana dziennikarka przebywa w więzieniu.
1: Świat widzi i docenia postawę pani Ama Globeli. Historia laureatki przypomina nam, że obrona wolności i poszanowanie godności ludzkiej nie jest zadaniem wyłącznie państw czy organizacji. To zadanie każdego z nas.
0: Minister spraw zagranicznych nie krył też słów podziwu dla gruzińskiej działaczki. Przypominał to, jakie ma dokonania, co robiła przez wiele ostatnich lat. I też wskazywał, że te prace Ama Globeli doceniły chociażby w ostatnich miesiącach prestiżowe fundacje, które walczą o prawa człowieka i o wolność słowa.
1: We wrześniu zeszłego roku została uhonorowana prestiżową nagrodą prasową norweskiej fundacji Fried Ord i niemieckiej Zeit Stiftung. W październiku wraz z Andrzejem Poczobutem nagroda Sacharowa, najwyższe wyróżnienie Unii Europejskiej, przyznawane obrońcom praw człowieka i wolności obywatelskich. Historia laureatki przypomina nam, że obrona wolności i poszanowanie godności ludzkiej nie jest zadaniem wyłącznie państw czy organizacji. To zadanie każdego z nas. Przypomina nam też, że wolność słowa wymaga ochrony, zwłaszcza wtedy, gdy wypowiadane słowa są niewygodne.
0: W imieniu laureatki tę statuetkę, która reprezentuje nagrodę i czek na 1 000 000 złotych, odebrała jedna z jej znajomych, też dziennikarka Irma Dimitradze. Dziękowała za wyróżnienie, ale też przekazała, że Mzia Ama Globeli wie o nagrodzie Solidarności. Jak wiemy, osobiście nie mogła się pojawić, bo jest w tym gruzińskim więzieniu, ale bardzo ją ta nagroda ucieszyła. Kiedy powiedzieliśmy Zii o nagrodzie, poczuła się bardzo wyróżniona, zaszczycona, no ale też od razu uświadomiła nam i przypomniała, że to wyróżnienie to nie jest tylko nagroda dla niej, to jest docenienie wszystkich dziennikarzy, całego gruzińskiego społeczeństwa oraz walki, jaką gruziński naród toczy, walki o wolność wypowiedzi, o wolność przekonań, o wolność słowa, o wolność mediów. Mzia Ama Globeli, tak jak powiedziałeś, jest w więzieniu. Trafiła tam dokładnie w sierpniu ubiegłego roku. Na początku tego roku podjęła strajk w ramach takiej akcji protestacyjnej. Głodowała w tym gruzińskim więzieniu przez 40 dni. To niestety dużo ją kosztowało zdrowia, bo zapłaciła za to poważną chorobą oczu. I wicepremier Sikorski wczoraj, przypominając właśnie tę historię w trakcie tej laudacji, mówił również, że polski rząd upomina się od wielu miesięcy o prawa dziennikarki i apeluje do gruzińskich władz o to, aby umożliwić dziennikarce profesjonalne leczenie poza więziennymi kratami.
2: Agnieszka Drążkiewicz. Aga, wszystko u ciebie dobrze?
0: Oczywiście, że wszystko dobrze. Zaraz będę ćwiczyć, potem będę biegać, potem będę zajmować się obronnością.
2: A co u pieska?
0: Piesek jest na wczasach u cioci.
2: A, to dlatego nie ma porannych
0: spacerów. I na pewno biega. Nie ma i na pewno są i no właśnie są takie inne. Skipper na pewno teraz zaraz będzie się szykował do szukania grzybów.
2: A ty to tak? To Skipper potrafi znaleźć?
0: Oczywiście.
2: A, to
0: nie,
2: już wszystko trufle
0: Skipper
2: po prostu znajduje. Ja wszystko nie rozumiem. To jest pies, który znajduje w rembertowskich lasach trufle. Wszystko jasne.
0: Skipper potrafi takie krzaki znaleźć, że tam są na pewno grzyby. O, to powiem tak. Agnieszka, trufli nie umie znajdować.
2: Agnieszka Drążkiewicz, bardzo ci serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Ago, dziękuję. Miłego dnia, do usłyszenia.
0: Wzajemnie. I wspaniałości samych dla ciebie też trochę, bo wiem, że to twój ostatni poranek. Akurat w takiej odsłonie.
2: W tej formule tak. Bardzo ci serdecznie, bardzo serdecznie
0: dziękuję
2: i doceniam każdą naszą rozmowę tutaj w poranku.
0: Ja również.
2: Dzięki, dobrego dnia, Agnieszka.
0: Dzięki, dobrego dnia.
2: 6:52 na zegarach. Ta historia o mały włos nie skończyła się katastrofą. Samolot linii lotniczych Fly Dubai, lecący z Dubaju do Tel Awiwu, nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość, bo w kokpicie doszło do dramatycznych wydarzeń. Mówiliśmy o tym wczoraj przez cały dzień, a dzisiaj informację zebrał Wojciech Cegielski. Wojtku,
3: dzień
2: to
3: dobry.
2: Powiedz, czy mamy już jasność, co konkretnie wydarzyło się na pokładzie samolotu?
3: No wiemy oczywiście więcej. Wiemy przede wszystkim, że w kokpicie doszło do fizycznej walki między dwoma pilotami i to potwierdza już sama linia Fly Dubai. Chodzi o rejs z Dubaju do Tel Awiwu, na pokładzie którego było ponad 170 pasażerów. Zdecydowana większość z nich to Izraelczycy. W czasie lotu drugi pilot zaatakował kapitana. Kapitan został ranny i niemal w

0: W tym samym momencie Boeing zaczął gwałtownie tracić wysokość. I według danych systemu Flight Radar samolot spadł o prawie 14 tysięcy stóp. To jest w około pół minuty. To jest ponad 4 kilometry, czyli to jest potężny, bardzo szybki spadek. No i proszę sobie wyobrazić, a może sobie nawet nie wyobrażać lepiej, co czuli pasażerowie. Załoga, przepraszam, nadała wtedy sygnał alarmowy. To pojawił się między innymi taki kod 7500. On w lotnictwie oznacza próbę porwania samolotu. I wtedy wydarzyła się kluczowa rzecz. Ranny kapitan zdołał otworzyć drzwi kokpitu. Do środka dostali się pasażerowie i członkowie załogi. Drugi pilot został obezwładniony. No a ponieważ na pokładzie byli także dodatkowi piloci Fly Dubai, którzy lecieli służbowo, nazwijmy to w ten sposób, to oni przejęli sterowanie samolotem i posadzili maszynę w Tabuku w Arabii Saudyjskiej. Te zdjęcia samolotu po lądowaniu pokazują, co ciekawe, poważnie uszkodzony ster kierunku z tyłu. To jest to taka ostatnia część na sterze z tyłu samolotu, na jego ogonie. Część steru została uszkodzona podczas całego zdarzenia. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, w którym momencie, no i przede wszystkim dlaczego.
1: Powiedz, Wojtku, bo Izrael mówi już nie tylko o zwykłej bójce pilotów, tylko wręcz próbie rozbicia samolotu i po prostu akcie terroryzmu.
0: Tak, faktem jest, że była bójka w kokpicie, jest ranny kapitan, jest gwałtowna utrata wysokości, natomiast innych rzeczy nie wiemy na pewno. Według władz Izraela drugi pilot celowo próbował doprowadzić do katastrofy, czyli po prostu pobił się z tym pilotem, ugodził go nożem, być może, a być może nie, bo to też nie jest takie pewne, żeby przejąć stery. Izraelscy pasażerowie, którzy dostali się do kokpitu, opowiadali, że drugi pilot próbował także niszczyć znajdujące się tam urządzenia i to by teoretycznie sugerowało jedną z dwóch wersji, czyli próbę samobójczą. Pamiętamy, w 2015 roku był taki przypadek samolotu linii Germanwings, który rozbił się w Alpach i tam rzeczywiście pilot dokonał próby samobójczej. Rozbił samolot, bo chciał się po prostu zabić. No, niejako wziął wszystkich pasażerów na zakładników. Mogło tak być też w tym przypadku, a mógł to być zamach terrorystyczny. Nie wiemy w tej chwili, która z tych dwóch wersji jest prawdziwa, natomiast rzeczywiście pasażerowie dostali się do kokpitu i widzieli, że drugi pilot nie tylko próbował przejąć stery, ale też niszczyć urządzenia. Premier Izraela Benjamin Netanyahu w nocy poszedł jeszcze dalej i w rozmowie z CNN mówi o tym, że załoga i pasażerowie zapobiegli katastrofie, która jego zdaniem mogła przypominać skalę zamachy z 11 września. Tu oczywiście trzeba troszeczkę wyprostować premiera Netanyahu, który walczy o reelekcję i takie rzeczy mu się bardzo przydają w kampanii. No jeden samolot, a cztery samoloty to nie jest ta skala oczywiście, więc jakby no to są słowa polityka, ale bądźmy bardzo ostrożni w stosunku do tego, co mówił. Nie znamy na pewno dokładnych motywów działania drugiego pilota. Premier Netanyahu zapytany, czy mógł to być to zaangażowany Iran, mówi wprost, że jest za wcześnie, żeby to sprawdzić, czyli motywów działania dalej nie znamy.
1: No właśnie, Wojtku, chciałem cię jeszcze na koniec zapytać, bo minutka nam została. Czego jeszcze nie wiemy o tym incydencie już poza samymi motywami?
0: Wiemy, że kapitan samolotu to był obywatel Indii, który został ranny i przeszedł operację w Arabii Saudyjskiej, a drugi pilot według informacji medialnych to jest obywatel Omanu. Nie potwierdziły się te informacje, że to mieli być piloci z Rosji albo Ukrainy, którzy się ze sobą pobili. Natomiast nie wiemy, co nim kierowało, nie wiemy też, dlaczego został wpuszczony, bo jednak pamiętajmy o tej skomplikowanej rzeczywistości na Bliskim Wschodzie, czyli część krajów arabskich nie utrzymuje stosunków z Izraelem, w związku z tym linie lotnicze, na przykład dubajskie, no też muszą bardzo precyzyjnie dobierać pilotów, którzy pracują na takich liniach, pracują na takich lotach do Izraela właśnie. Nie wiemy, jak to się stało, że pilot z Omanu, którego nie powinno być tam na pokładzie w związku właśnie z tymi relacjami dyplomatycznymi, tam się znalazł. Nie wiemy oczywiście, co nim kierowało. No i nie możemy też powiedzieć, czy doszło do ataku jednego pilota na drugiego nożem, czy nie, bo tego też nie wiemy, poza tym, że widzieliśmy te zdjęcia zakrwawionego pierwszego pilota.
1: Wojciech Cegielski z redakcji zagranicznej Polskiego Radia 24. Wojtku, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia. A państwa zapraszam na naszą pierwszą rozmowę polityczną. To już za 9 minut, zaraz po informacjach. Naszym gościem będzie Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii z Polski 2050. A wcześniej wspomniane informacje, a jak informacje, to dzisiaj dobrze państwu znany i lubiany Rafał Boguta.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
5: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24, w każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będzie zażalenie. Prokuratura reaguje na decyzję sądu o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. Zagrożenie ze strony Rosji wzrasta. Rząd deklaruje poprawę bezpieczeństwa Polaków. 24 nowe terapie na aktualnej liście refundacyjnej. Zmiany weszły dziś w życie. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Nieprawomocne postanowienie zapadło mimo sprzeciwu prokuratury, która już zapowiedziała złożenie zażalenia. O szczegółach Jolanta Turkowska.
2: Romanowski po uprawomocnieniu tego postanowienia będzie mógł wrócić do Polski i odpowiadać z wolnej stopy. Zgodnie z decyzją sądu uchylone zostaną postanowienia o tymczasowym areszcie. Nie będzie też obowiązywał europejski nakaz aresztowania i list kończy. Prokurator Piotr Woźniak już zapowiedział zażalenie.
3: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem.
2: Z decyzji sądu cieszył się obrońca Marcina Romanowskiego, Bartosz Lewandowski. Adwokat zwrócił uwagę, że list może w każdej chwili zostać cofnięty.
4: Jeżeli osoba, wobec której taki list zostanie zastosowany, nie przestrzega jego warunków, no traci tak naprawdę możliwość skorzystania z tej instytucji, z tego dobrodziejstwa tej instytucji.
2: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek napisał na platformie X, że nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: I o sprawę listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego będziemy pytać naszych porannych gości politycznych. Pierwszym, zaraz po informacjach, będzie wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski. Rząd deklaruje, że na przełomie tego i przyszłego roku zrealizuje plan, który ma poprawić bezpieczeństwo Polaków. Związek ma to z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji. Moskwa coraz częściej dokonuje ataków na Ukrainę, które odbywają się blisko granicy z Polską. Niedawny, zaledwie 2 kilometry od Dorohuska, ponownie wymusił uruchomienie syren alarmowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski powiedział, że rząd pracuje nad usprawnieniem systemów powiadamiania o zagrożeniu.
5: Koordynacja większa syren alarmowych, jeżeli chodzi o zarządzanie z poziomu krajowego, dzieje się do końca roku. Będzie gotowa. Aplikacja, która ma mieć charakter szerzenia informacji takich bliskich obywatelowi i dostępna szybko do końca tego roku. W następnym roku możliwość powiadamiania ratunkowego przez telefon, który będzie reagował w sytuacji kryzysowej.
1: Nowy system ostrzegania ma zacząć działać do końca tego roku. W niektórych krajach ceny paliw spadają. W Polsce trwa polityczny impas w tej sprawie. Między innymi w Niemczech i we Włoszech zdecydowano się na obniżkę cen na

0: stacjach. Choć paliwa pozostają tam droższe niż w naszym kraju, to podobnej decyzji w Polsce na razie nie podjęto. Zamiast tego prezydent i rząd przerzucają się odpowiedzialnością. Więcej o tym Dagmara Kędzior.
1: Rząd twierdzi, że bez podpisu prezydenta pod ustawą wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych nie jest w stanie obniżyć cen na stacjach. Dokument ma zapewnić 4 miliardy złotych na pokrycie kolejnego pakietu CPN i bez podpisu prezydenta nie będzie obniżek. Tak twierdzi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Pan prezydent ma w swoich rękach narzędzie, długopis. I albo go użyje, podpisując ustawę, albo wprost będzie odpowiedzialny za to, że paliwa w Polsce są drogie, a Polacy płacą wyższe ceny na stacjach benzynowych.
1: Przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego twierdzą jednak, że po pierwsze ta ustawa może być niezgodna z konstytucją, a po drugie, że nie jest potrzebna, by obniżyć ceny paliw na stacjach. Tak uważa m.in. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
3: Panie premierze Tusk, pan ma wszystkie instrumenty, żeby obniżyć ceny paliw tu i teraz. I nie potrzebuje pan do tego podpisu pana prezydenta.
1: Na podjęcie decyzji w tej sprawie prezydent ma czas do połowy października. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Startuje trzecia odsłona programu Energia dla Wsi. To 400 milionów złotych na inwestycje w odnawialne źródła energii dla rolników i spółdzielni energetycznych. Wnioski będzie można składać od dziś do końca stycznia przyszłego roku. Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na budowę instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, a także elektrowni wodnych, mówi Agnieszka Karwat z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej, czy pożyczkę, czy dotację. To jest uzależnione od rodzaju inwestycji. Jeśli chcą Państwo wnioskować o dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną lub wiatrową, wtedy dofinansowanie jest udzielane wyłącznie w formie pożyczki, natomiast na elektrownie wodne i biogazownie dofinansowanie jest udzielane w formie zarówno dotacji, jak i w pożyczce.
0: Wsparcie w formie dotacji to od 45 do 65% kosztów inwestycji, a w formie pożyczki może to być do 100% kosztów. 24 nowe terapie znalazły się na nowej liście refundacyjnej. Jest wśród nich 13 terapii onkologicznych i 11 nieonkologicznych oraz 8 stosowanych w chorobach rzadkich. Zmiany od dziś wchodzą w życie. Wiceszefowa resortu zdrowia Katarzyna Kacperczyk wskazała, że priorytetem ministerstwa pozostają choroby onkologiczne.
5: Mamy 3 terapie, które są dedykowane leczeniu nowotworów żołądka i przełyku i też w odniesieniu do leczenia raka jelita grubego. Terapia, która jest terapią numer 1 na liście Top Onco, to są najbardziej preferowane i wskazywane przez klinicystów terapie.
0: Na liście refundacyjnej znalazły się też nowe terapie stosowane w mukowiscydozie, chorobach reumatoidalnych oraz endometriozie. Kolejna lista leków refundowanych za 3 miesiące.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
7: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
0: Pierwszy dzień października przywita nas słoneczną pogodą i dość przyjemną temperaturą. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni na Suwalszczyźnie, 19 w centrum, do 25 stopni na Dolnym Śląsku.
7: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Już 7:07 na zegarach. Dzisiaj, dzięki Bogu, czwartek, pierwszy dzień października 2026 roku. Roch Kowalski, ponownie mówię Państwu dzień dobry. Muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj atmosfera i nastroje w redakcji dopisują, w reżyserce śmiechów co nie miara, więc mam nadzieję, że i Państwo z uśmiechem rozpoczynają ten poranek z kubkiem kawy bądź herbaty i ze smacznym śniadankiem oraz z Polskim Radiem 24. Rafał Wardzyński, nasz wydawca, śmieje się bez ustanku, więc mam nadzieję, że i z uśmiechem rozpoczniemy rozmowę polityczną. Zapraszam Państwa serdecznie.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
8: Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i

0: Technologii z Polski 2050. Dzień dobry, czołem, panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Widzę też uśmiech
1: ponownie na...
0: od ucha do ucha na pańskiej twarzy. Też dobrze się zaczął czwartek?
1: Ale to dzięki panu, przyznam. Bo czwartek się zaczął dość wcześnie, jak na wejście na antenę. Ja wczoraj wróciłem późno wieczorem z wizyty, z negocjacji w Rumunii, więc... Ale
0: co pan robił w Rumunii?
1: Co
0: negocjował pan w Rumunii?
1: Byliśmy zresztą wspólnie i ja, i minister Magda Sobkowiak-Czarnecka rozmawiamy o współpracy przemysłów obronnych z Rumunią. Rumunia jest ważnym partnerem ekonomicznym. Nasz handel i inwestycje rosną w Rumunii i takim miejscem, które rzeczywiście... albo sektorem, który ma duży potencjał, jest sektor obronny. Wczoraj zostało podpisane porozumienie WB Electronics z firmą rumuńską. No ten przemysł...
0: Ale my kupujemy, czy my sprzedajemy?
1: Sprzedajemy.
0: Sprzedajemy.
1: I budujemy może wspólnie, tak. Korzystamy z tego, że Rumunia jest drugim po Polsce od beneficjentem sejfu, więc z krajami, które mocno weszły w sejf, budujemy współpracę, gdzie oni korzystają z tego sejfu, kupując najlepsze polskie uzbrojenie. W tym przypadku to będą drony WB.
0: Okay,
1: więc bardzo owocna wizyta.
0: Bardzo się cieszę, gratuluję w takim razie. To zacznijmy od kwestii bezpieczeństwa w takim razie, panie ministrze. Stać nas na budowę stałej bazy amerykańskiej w Polsce, Fortu Trump, bo to koszty tego idą w miliardy, gigantyczne miliardy złotych.
1: Ja bym powiedział w ten sposób, że nie może nas nie stać na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo oczywiście ma cenę wymierną. Ja jako wiceminister w gospodarce, mocno współpracujący z Ministerstwem Finansów, czuję te koszty. Ale oczywiście alternatywa jest nieporównywalnie gorsza i dlatego Polska wydaje w przyszłym roku już 4,5% PKB na zbrojenia. Jesteśmy jednym z dużych krajów, wydajemy najwięcej, jeżeli chodzi o procent naszego PKB. Baza amerykańska będzie bardzo ważnym elementem tego bezpieczeństwa. Amerykanie w tym momencie zmieniają architekturę swojej obecności również w Europie. I to jest szansa, aby tą obecność w Polsce zwiększyć i zmienić ją, tak jak od bardzo wielu dekad już mówimy, z obecności rotacyjnej w obecność stałą. A stali amerykańscy żołnierze, amerykański sprzęt w Polsce oznacza to, że jest to bardzo mocno wzmocnione odstraszanie potencjalnych ataków ze strony naszych największych przeciwników na wschodzie.
0: Dwa pytania. Pierwsze, bo powiedział pan, że baza amerykańska będzie, użył pan trybu dokonanego. To znaczy, że to już jest postanowione, że to na 100% ta baza amerykańska powstanie. Czy jeszcze administracja amerykańska może zmienić zdanie? Czy jeszcze się waha?
1: Uśmiecham się dlatego, że to byłby rzeczywiście
0: specyficzny
1: sposób.
0: To jest motyw przewodni naszego poranka, uśmiech, tak.
1: Że właśnie ogłosiliśmy to w porannym radiu. I powiem w ten sposób. Wiem, że te negocjacje trwają, prowadzi je MON bardzo dobrze. Idą w dobrym kierunku, z tego co rozumiem. Po drugie jest bardzo jasne, że same Stany Zjednoczone rzeczywiście zmieniają swoją architekturę obecności na świecie, a w Europie szczególnie. Patrzą w kierunku Polski z bardzo dużą przychylnością, to jest może nie najlepsze słowo, ale z takim... Polska jest po prostu wzorowym sojusznikiem dla NATO i również dla Stanów Zjednoczonych. I dlatego, że zbroimy się sami, bierzemy coraz większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo i za bezpieczeństwo regionu. Jesteśmy po prostu świetnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, więc dlatego ja jestem dużym optymistą, że ta baza powstanie i zostanie ogłoszona w odpowiedni momencie przez na odpowiednim poziomie politycznym.
0: Mówiłem, że zadam dwa pytania, a zadałem tylko jedno, to teraz to drugie pytanie.

Nie? Drugie pytanie jest związane z planami amerykańskimi, które także ogłaszał Pete Hegseth wczoraj, znaczy w nocy czasu polskiego, mówiąc w orędziu do wojskowych między innymi o konieczności przenoszenia wojsk w rejony, które leżą bardziej w kręgu zainteresowań amerykańskich. Jak rozumiem, tutaj mowa o rejonie Pacyfiku z Europy. I do pana pytania.

0: Oczywiście nie postrzegamy tego w takich kategoriach. I zresztą absolutnie nie negocjujemy przeniesienia, to jest decyzja amerykańska, gdzie będą mieli wojska, przeniesienia wojsk z jednego kraju do drugiego. Zwiększenie obecności amerykańskiej na wschodniej flance, szczególnie w Polsce, która jest i kluczowym sojusznikiem, i w kluczowym miejscu, no, będzie zwiększało bezpieczeństwo Polski, Europy również, dlatego że jesteśmy krajem flankowym. To, co się dzieje równolegle, to jest podejście tej administracji, ale również poprzednich administracji amerykańskich, gdzie to Europejczycy biorą większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, to NATO 3.0. I to się dzieje równolegle, więc i my, i kraje w regionie, i również Niemcy bardzo szybko wzmacniamy swój potencjał wojskowy, więc to się dzieje jakby jednocześnie. Jeżeli Stany Zjednoczone zdecydują się obniżyć całkowitą swoją obecność w Europie, Europa w tym samym czasie podnosi swój potencjał, a Stany Zjednoczone może rzeczywiście zdecydują o przesunięciu akcentów w samej Europie, ale znowu jest to suwerenna decyzja Stanów Zjednoczonych, konsultacje oczywiście z europejskimi sojusznikami, również przede wszystkim z Polską.
1: Przypominam Państwu, że można naszej rozmowy nie tylko słuchać na antenie radia, ale można ją także oglądać na YouTubie. Mówię Państwu, bo przed chwilą Michał Baranowski gestykulował, pokazując wartości amerykańskie, to teraz ja trochę się zamienię w Temidę i zapytam, też szaląc, ważąc na szalkach, czy ważniejsze jest postępowanie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i ściągnięcie Marcina Romanowskiego, wydobycie z niego zeznań w prokuraturze, czy też poszukiwanie go w sposób bez listu żelaznego, że się tak wyrażę. Która z tych wartości jest ważniejsza?
0: Przede wszystkim Marcin Romanowski, pamiętajmy, uciekł z Polski. To jest ten podstawowy fakt. Uciekł z Polski, aby schować się przed wymiarem sprawiedliwości. To nikomu nie może umknąć w całej naszej dyskusji. Musi odpowiedzieć za swoje czyny, które... No, wszystko na to wskazuje, aczkolwiek sam proces to pokaże, są absolutnie karygodne i wymagają odpowiedzialności samego pana Romanowskiego. Drugim moim punktem jest to, że ja się staram wypowiadać na tematy, o których wiem więcej, a nie mniej. I tu w tym przypadku jest bardzo ważny wymiar prawny. Minister Żurek i prokuratura będą składały protest, jeżeli chodzi o wydanie tego listu żelaznego przez sąd. Ja przyznam, nie czuję się kompetentny, żeby powiedzieć, kto tutaj ma rację, bo też słyszę rację po drugiej stronie, że sąd takie postanowienie mógł wydać. Są pytania co do samej osoby pana sędziego. Koniec końców pan Romanowski musi odpowiedzieć za swoje czyny, musi być sprowadzony do Polski i pewnie ta sprawa ma drugie, głębsze dno, bo nie robił tego sam. Więc ja trzymam kciuki, wspieram, aczkolwiek zupełnie z boku, bo jest to sprawa Ministerstwa Sprawiedliwości, aby on wrócił do Polski jak najszybciej i mógł odpowiedzieć za swoje czyny.
1: Okej. Doceniam to, że nie chce się pan wypowiadać na tematy, o których pan nie wie więcej. Natomiast ja jeszcze jestem zmuszony tutaj dopytać, bo pan mówi o tym sporze prawnym. Natomiast chyba minister Żurek stara się to zaprezentować, przynajmniej tak odczytałem jego wczorajsze oświadczenie, jako spór polityczny. To znaczy, że jeden z neosędziów powiązany ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry, podpisujący się pod listą poparcia dla członków do upolitycznionej KRS, lajkujący wpisy na Twitterze, na X-ie prawicowych kont, no, że przyszedł z pomocą, przyszedł w sukurs Marcinowi Romanowskiemu. Czy pan też na to tak patrzy, jako na bardziej problem polityczny niż problem prawny?
0: To jest przede wszystkim problem prawny, Ale oczywiście nie możemy abstrahować od osoby,

0: pana sędziego. Ja znowu przyznam, że nie mam dogłębnej analizy postawy pana sędziego, ale tutaj no chyba jest dość jasne, że ma również przekonania polityczne i przede wszystkim znowu odbija nam się jako Polsce, jako obywatelom, jako państwu czkawką zepsucie systemu sprawiedliwości przez naszych poprzedników, przez PiS. To, że mamy sędziów, którzy są neosędziami, jak mówi minister Żurek. I to, dopóki nie rozwiążemy tego problemu, a tutaj minister Żurek się nad tym problemem już bardzo mocno i intensywnie pochyla i pochylił, będziemy mieli tego typu przypadki. I zobaczymy, co będzie zakończeniem tego sporu, no bo tutaj rzeczywiście sytuacja jest chyba koniec końców zero-jedynkowa. Albo pan Romanowski dostanie ten list i będzie utrzyma ten list żelazny, albo tego listu żelaznego nie utrzyma. I tutaj ma to oczywiście wymiar także polityczny, sądząc, patrząc na reakcję opozycji na słowa pana ministra Żurka.
1: Jak pan bierze butlę tlenową i jedzie pan już nurkować, to po drodze mija pan stacje benzynowe i czy zastanawia się pan, co prezydent Karol Nawrocki zrobi z ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych?
0: Więc po pierwsze tutaj, bo to czasami rozmawiamy o tym, panie redaktorze, ja nurkuję, ale już bez butli, ja nurkuję.
1: Przepraszam, nie chciałem urazić, więc, przepraszam najmocniej.
0: Nie, to nic, to jest w ramach tego uśmiechu porannego.
1: Dobrze.
0: To rozmowa o freedivingu może zróbmy po antenie. Ale wracając do cen paliw i potrzeby przede wszystkim budżetu na projekt ceny paliw niżej był zbudowany w ten sposób, aby polskie państwo mogło skorzystać z tych nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, które nie mają nic wspólnego z ich świetną działalnością, aczkolwiek na pewno świetnie działają, tylko mają związek z wojną w Zatoce Perskiej i ogromnymi cenami paliw. W tym momencie bez zgody prezydenta cierpi i budżet, któremu te nadmiarowe zyski się należą. No i w tym momencie też cierpią obywatele, ponieważ następne projekty i następne programy cen paliw po prostu są zbyt kosztowne, a widzimy, co się dzieje na stacjach benzynowych ze względu znowu na wojnę w Zatoce. Nie mówmy o tym, że jest to odpowiedzialność tego czy innego polityka w Europie, bo tutaj akurat wszyscy mocno naciskamy na zakończenie tej wojny, ale nie zależy to bezpośrednio od nas. Więc to, co możemy zrobić w Polsce, to, co może zrobić prezydent Nawrocki, to jest podpisać ustawę, która pozwoli polskiemu budżetowi, więc polskim obywatelom, tak, stanąć wobec koncernów paliwowych, które bardzo dobrze zarabiają na wynikach tej wojny, no bo nie na wojnie bezpośrednio.
1: Mm-hmm. Tylko tak się zastanawiam i eksperci się też zastanawiają, czy to jest aby najlepszy moment na wprowadzenie takiej osłony, takiego parasola ochronnego, bo eksperci pytają, a co zrobimy, jeśli ceny surowców nadal będą rosły, jeśli sytuacja w cieśninie Ormus się nie uspokoi, co jeśli benzyna będzie po 10, po 11 zł, czy wtedy nas będzie stać na kolejny program osłonowy?
0: Dlatego przede wszystkim potrzebujemy wprowadzić to, co zaproponował rząd, czyli podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Potrzebujemy tych funduszy, które nie powinny, nie mają powodów, żeby trafiały do kieszeni tych koncernów. Patrząc na to z perspektywy gospodarczej, jesteśmy po 7, za chwilę 8 miesiącach tej wojny w sytuacji no, największego szoku paliwowego od lat 70. Tego się można niestety było spodziewać, oprócz tego, że ta wojna jest dużo dłuższa niż ktokolwiek z zaangażowanych o tym mówił. To, co widzimy również, to, że

0: te ceny paliw się przekładają na wyższą inflację. Będą się przekładać na dynamikę gospodarczą. Oczywiście, że nie możemy, musimy osłaniać polskiego obywatela, polskie firmy, ale jest tu tym ograniczeniem przede wszystkim jest ograniczenie fiskalne. Polska miała i ma w tym okresie średnio najtańsze paliwa w Europie albo jedyne z tańszych, co się przekładało na przykład na to, że nasza inflacja nie wzrastała, no ale te koszty są na tyle duże, że w tym momencie rzeczywiście się przekładają i na kieszeń obywateli, i na inflację w całej gospodarce. Ta wojna musi się skończyć, żeby te paliwa, ceny paliw rzeczywiście wróciły do normy.
1: To co intuicja mówi Michałowi Baranowskiemu? Prezydent podpisze tę ustawę, czy skieruje ją do Trybunału albo zawetuje, uniemożliwi jej wejście w życie?
0: Znaczy, ja już trzymam wszystkie kciuki, które mogę,
1: ile żeby pan ma tych kciuków?
0: Tę ustawę podpisać.
1: Ile pan ma tych
0: swoje kciuków? Swoje trzymam, rodziny. Wie pan, znaczy to jest... No z ogromnym szacunkiem oczywiście podchodzimy do prerogatyw prezydenta, ale potrzebujemy odpowiedzialnego działania i w kontekście odpowiedzialności za budżet państwa, i w kontekście odpowiedzialności za obywateli. I znowu, nie ma żadnych dobrych podstaw gospodarczych, to na pewno. Jeżeli chodzi o prawne, to tutaj też jest to bardzo dobrze przygotowane. Ta ustawa jest gotowa do podpisu i przełoży się na normalną sytuację, jeżeli chodzi o zyski koncernów paliwowych, które nie powinny korzystać z tej sytuacji wojennej i napychać sobie kieszenie.
1: Ostatnie pytanie, ostatni wątek, znaczy nie ostatnie pytanie, ale ostatni wątek. Czy dni Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz w rządzie są policzone?
0: Nie. Pani minister Pełczyńska na Łęcz jest... Zresztą tutaj chyba warto podkreślić jej sukces dosłownie z ostatnich dni, czyli zakończenie w 100% KPO z ogromnymi pozytywnymi skutkami dla polskiej gospodarki, ogólnie też ujmując, bo ja to, patrząc na to w takim obrazku makro, to się rzeczywiście przekłada na jeszcze wyższy wzrost gospodarczy niż ten, który byśmy mieli bez KPO. Więc jest ministrą z konkretnymi sukcesami. Jest szefową partii koalicyjnej, więc ciężko mi znaleźć merytoryczne przesłanki, aby pani Pełczyńska, minister Pełczyńska na Łęcz miała się żegnać z rządem.
1: Adam Szłapka mówił wczoraj: trudno być lojalnym współpracownikiem rządu, jeśli jest się trochę w opozycji, to o Katarzynie Pełczyńskiej na Łęcz, a o planowanej rekonstrukcji rządu na pewno będą jakieś zmiany i jakieś korekty. Michał Baranowski, wiceminister rozwoju i technologii. Na ile pan wstrzymuje ten oddech?
0: No ja przyznam się, że to jest wariactwo troszeczkę, więc ja wstrzymuję oddech na 6 minut.
1: Ile?
0: Sadzę na jednym oddechu na 6 minut. I to jest zdrowe.
1: Ale żyje pan, tak? Jest pan
0: metrów
1: z nami cały czas? Tak? Okej.
0: Okay. Jestem. Tylko no, podczas rozmowy tego oddechu nie wstrzymuję. Chciałem powiedzieć, że Polacy są jednymi z najlepszych freediverów. Schodzą na ponad 100 metrów na wstrzymanym oddechu. Tylko to jest
1: sport, który
0: się ciężko ogląda.
1: To są te słowiańskie płuca. Ja słyszałem, że one mają więcej wydolności niż płuca innych grup etnicznych.
0: Bardzo polecam ten sport, pomimo tego, że no, w jakimś stopniu jest troszeczkę ekstremalny, bo nieoddychanie nie jest takim pierwszym odruchem, który nam przychodzi do głowy.
1: Muszę panu powiedzieć, że zupełnie nie, że raczej naturalnym odruchem człowieka jest łapanie powietrza. Michał Baranowski, jak kiedyś skończę karierę dziennikarską, to przyjdę do pana na zajęcia z nieoddychania przez 6 minut.
0: Zapraszam.
1: Wiceminister Rozwoju i Technologii Polska 2050. Dobrego dnia, panie ministrze. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: O reklamie. Autopromocja.
5: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
6: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
5: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
6: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
5: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
6: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19.05
5: i na polskieradio.pl.
6: Zapraszamy.
5: Marta Hoppe
6: i Patryk Michalski.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Będzie zażalenie prokuratury na decyzję sądu w sprawie wydania listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Orzeczenie sądu jest podważalne, uważa minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje, że istnieje obawa matactwa w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w której to Romanowski jest podejrzany.
8: Trwają procesy związane z ludźmi z Funduszu Sprawiedliwości, więc taka osoba, która byłaby na wolności, mogłaby wpływać na toczące się procesy, mogłaby tutaj w jakiś sposób mataczyć w tym postępowaniu, a wiemy, że w tej funkcji, w tej hierarchii była bardzo wysoko, bo to był zastępca ministra Ziobry, który tworzył zorganizowaną grupę przestępczą.
7: Nie jest jasne, gdzie przebywa Marcin Romanowski. W przesłanym w sierpniu liście do sądu oświadczył, że jest w Tyraspolu na terenie prorosyjskiego Naddniestrza. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Żywcu w województwie śląskim. Przypomnijmy, wczoraj po południu kierowca wjechał w pieszych, którzy znajdowali się na pasach, a następnie uderzył w inny samochód. 5 osób trafiło do szpitala, jedna z nich zmarła. Linie Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela po groźnym incydencie w kokpicie. Według izraelskich władz drugi pilot zaatakował kapitana i próbował rozbić maszynę. Jeden z pasażerów, którzy obezwładnili napastnika na pokładzie, opowiedział, co zobaczył w kokpicie i jak sam przejął stery, dopóki nie zastąpił go pilot podróżujący jako pasażer. Próbował zniszczyć urządzenia sterujące, żeby unieruchomić samolot. Wyciągnęliśmy go. To była kwestia sekund. Dziób samolotu był skierowany w dół. Wróciłem do kokpitu, chwyciłem wolanty i zacząłem je podciągać. Samolot zaczął się powoli wyrównywać. Wtedy pilot powiedział mi, że od tego momentu przejmuje sterowanie. Pasażerowie po awaryjnym lądowaniu w saudyjskim Tabuku opuścili Arabię Saudyjską na pokładzie zastępczego samolotu Fly Dubai i dotarli do Izraela. Do końca tygodnia ma potrwać sprzątanie ropopochodnej substancji wyrzuconej na brzeg w okolicach Ustki. Plaże od początku tygodnia metr po metrze przeczesują pracownicy Urzędu Morskiego, którzy ręcznie zbierają grudki smolistej substancji. Nie jest ona niebezpieczna dla ludzi, zapewnia Robert Budzich z Ochrony Wybrzeża.
9: Prawdopodobnie jest to substancja znana, jest to mazut, substancja ropopochodna, substancja brudząca. Można pobrudzić buty, ubrania, co jest ciężkie później do zmycia, do wyprania. Jeśli ktoś by zauważył, to jeszcze na jakiś odcinkach, gdzie być może zostały ominięte, a być może, bo jeszcze nie w pełni sprawdziliśmy cały odcinek w tych miejscach, gdzie było sprzątane, to prosimy o informację do Urzędu Morskiego w Słupsku.
7: Trwa dochodzenie, które ma ustalić, skąd ropopochodne zanieczyszczenie wzięło się na plaży.

0: Dzień słoneczny, choć z większymi zachmurzeniami niż wczoraj i przedwczoraj, ale z wyższą temperaturą. Od 18 stopni na krańcach północno-wschodnich, 20-21 stopni w centrum, do maksymalnie 25 stopni w województwie lubuskim. Filip Jastrzębski pochodzi z województwa?
1: Wielkopolskiego.
0: Naprawdę? A z której części Wielkopolski?
1: Tak sobie skłamałem.
0: Nie rozmawialiśmy nigdy o tym.
1: Konin.
0: Konin. Pięknie. To już blisko łódzkiego.
1: Nie tak pięknie, ale...
0: Dlaczego? Konin, Kutno. Słyszałem, że na tej drodze do Poznania...
1: Imponujące miasta. Imponujące.
0: Imponujące. Łowicz jeszcze.
1: Tak, dworzec w Kutnie słynny. Już
0: ale
1: jest odnowiony.
0: Ale jest odnowiony.
1: Tak.
0: Odnowiony. I ale... kiedyś tam jadłem dobrą zapiekankę na dworcu w Kutnie.
1: Tak? No, tak, proszę.
0: Tak, lata temu. Informacje sportowe przygotował dla państwa Filip Jastrzębski. Możecie sobie podać rękę z kolegą Adamem Waliszewskim, realizatorem, bo kolega jest z Kutna.
1: O,
0: Kutno, Konin.
1: Ten dworzec zna doskonale.
0: Jeszcze jakby Ania Pałdyna była z Poznania, to moglibyśmy was tak ustawić jak na mapie.
1: Ale ty masz ciekawe pomysły.
0: Tak, bo za dużo jeżdżę pociągami, wiesz?
1: To dobrze, zdrowo dla środowiska. Zdrowo prezentuje się nasza kadra do lat 21, mój drogi, bo podopieczni trenera Jerzego Brzęczka rozegrali 9 mecz w eliminacjach do Mistrzostw Europy
0: wygrali.
1: I 9 wygrali.
0: Widzisz?
1: No imponujące występy. Szkoda, że nasi dorośli piłkarze tak nie potrafią. No ci
0: ale
1: też są dorośli.
0: Też ale kiedyś będą dorośli.
1: Będą i wtedy stracą piłkarskie umiejętności. Niestety w polskiej piłce tak to wygląda, że kończąc 21 lat nie umiesz grać w piłkę. Nasi młodzi piłkarze wygrali
0: surowy.
1: Ze Szwedami. Z tymi samymi Szwedami, znaczy z innymi,
0: Szwedami,
1: ale też Szwedami, z którymi przecież kilka dni temu nasi przegrali pod Sztokholmem w Solnie. 3-0, imponujące zwycięstwo, a bramki zdobywali debiutanci. 2 gole strzelił Bartosz Mazurek.
2: Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego wejścia do tej drużyny, ale to nie jest przypadek. Ta drużyna od początku pokazuje, że jest w niej olbrzymi potencjał i to jest przyjemność tutaj grać i z uśmiechem na ustach. Myślę, że każdy chłopak w tej drużynie gra, bo to naprawdę sprawia radość, gdy wszyscy mają wspólny cel i mają tyle jakości w jednym zespole.
1: W poniedziałek Polacy spróbują przypieczętować awans do Mistrzostw Europy w Albanii i Serbii w wyjazdowym meczu z Włochami. A dorosła reprezentacja także w poniedziałek w Bośni i Hercegowinie zakończy 4-meczowy maraton w Lidze Narodów. Wcześniej, bo już jutro, biało-czerwoni podejmą Rumunów i powalczą o pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach. Drużyna trenera Jana Urbana nie wygrała od 5 spotkań, a ponad ćwierć wieku Jerzy Engel, prowadząc reprezentację, miał na początku podobne problemy. W jaki sposób podnieść drużynę i przełamać kryzys? Z byłym selekcjonerem rozmawiał Krzysztof Kuzak.
3: W tej drużynie, którą trener prowadził, mając za cel awans na mundial w Korei i w Japonii, i to przecież powrót reprezentacji Polski po kilkunastu latach, też początek był taki dosyć trudny, ten taki moment właśnie kryzysu. Co trener doradziłby Janowi Urbanowi?
4: Selekcjoner musi mieć własną wizję gry tej reprezentacji. Nie może być dyskusji, czy grać 3, czy 4, czy 5 w obronie. Nie, selekcjoner ma mieć wizję tego, jak on chce grać. Jak chce grać 4, uszanujmy to. Chce grać 5, uszanujmy to. Tylko trzeba mieć wizję, kto na tych pozycjach i w jaki sposób ten zespół będzie grał. Nie da rady improwizować cały czas, bo my wchodzimy w sferę improwizacji, ale improwizować może 2-3 graczy w tym zespole. Świetnie improwizuje Zieliński, znakomicie improwizują skrzydłowy, Zaleski. No szkoda, że nie było Kamińskiego, ale Skóraś też próbuje. Wielu improwizatorów nie mamy, dlatego jak nie masz improwizatorów, to musisz przygotować wyuczone fragmenty gry i tego ten zespół też musi się nauczyć i też pewnie Jan Urban nad tym pracuje.
3: Trener miał szczęście do mocnych charakterów, do silnych osobowości i właściwie ta drużyna, którą trener prowadził, miała swojego lidera w postaci selekcjonera i kilku liderów na boisku. Teraz chyba troszeczkę brakuje takich ludzi.
4: Ja wyselekcjonowałem tych, którzy pasowali do siebie mentalnie, którzy mieli charakter do gry właśnie na poziomie reprezentacji narodowej, dla których najważniejszą selekcją był patriotyzm. I oni potrafili poświęcić się dla drużyny. Właśnie takich piłkarzy się dobierało. Tych, którzy wiedzieli, że stworzą zespół, że stworzą wspólnotę, że będą mieli jeden cel, żeby tylko zwyciężyć i awansować do finałów Mistrzostw Świata. I takich trzeba dobierać. Niekoniecznie tych, którzy są najlepsi piłkarsko, którzy umieją żonglować przodem, tyłem, bokiem, jak to chce. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dobrać zawodników, dla których ten orzełek na piersi to jest coś absolutnie wyjątkowego.
3: Druga sprawa, motywacja zawodników. Trener też miał swoje sposoby na to, żeby ich motywować. Czy to się zmieniło? Czy teraz na tych ludzi trzeba wpływać troszeczkę innymi wartościami? Inaczej ich przekonywać?
4: Motywacja jest zawsze szalenie ważna i trzeba umiejętnie ją każdemu zawodnikowi dozować.

0: indywidualnie, motywowanie indywidualne i motywowanie zespołowe. I to jest ciężka praca selekcjonera, bo nikt inny za niego tego nie zrobi. To jest tylko selekcjoner, który to może robić. I tylko on może dotrzeć do psychiki zawodników, bo trzeba umieć dotrzeć do psychiki, żeby właśnie uruchomić te wartości energetyczne, które uruchamia mózg, bo wszystko zaczyna się od głowy, a dopiero później nadążają mięśnie. I w związku z tym to jest naprawdę ciężka praca dla selekcjonera i dla każdego zawodnika, którego on prowadzi. Duże przygotowanie, duża motywacja i myślę, że Jan Urban zdaje sobie z tego sprawę, że musi taką motywację wprowadzić.
1: Oby było to już widoczne podczas najbliższego meczu. Jutro na Stadionie Narodowym reprezentacja Polski zagra z Rumunią. A dziś w Lidze Narodów zaplanowano 4 spotkania na poziomie elity. Grecja, Holandia, Niemcy, Serbia, Walia, Norwegia i Portugalia, Dania. Portugalczycy przystąpią do meczu bez Cristiano Ronaldo, który z niewiadomych powodów opuścił zgrupowanie. Słynny 41-letni piłkarz napisał w mediach społecznościowych, że wkrótce ogłosi powody decyzji. No, prawdopodobnie chodzi o konflikt z trenerem Jorge Jesusem, który nie wpuścił go na boisko w ostatnim meczu z Norwegią. Więc jak nie wpuszczasz pana Ronaldo na boisko, no to...
2: Ale ja pamiętam, że my też mieliśmy takiego zawodnika, który wyjechał, nie przyleciał na zgrupowanie w ogóle, też z powodu konfliktu z trenerem.
1: Robert Lewandowski się nazywał. Też wielki piłkarz, z tym, że wtedy opaskę kapitańską Michał Probierz odebrał Lewandowskiemu, a Ronaldo, że tak powiem, potrzebował mniej jeszcze, żeby się obrazić.
2: Okej. Okay. Filip Jastrzębski, ponieważ to ostatnie spotkanie nasze, takie Filipie, w tej formule sporankowej, to ja chciałem tobie i wszystkim kolegom ze sportu bardzo podziękować. I teraz w ogóle nie ma kpiny w moim głosie, bo przez te 2 lata naszych wspólnych serwisów sportowych, nie dość, że sporo się o sporcie dowiedziałem, to jeszcze jak widzę teraz artykuły sportowe, to nie unikam ich szerokim łukiem.
1: Czyli więc nauczyliśmy cię czegoś.
2: Wielkie dzięki dla was wszystkich.
1: To my dziękujemy. Uronię łzę.
2: Nie wierzę ci ani trochę, ale dobrze, bardzo ci dziękuję. Filip Jastrzębski, wszystkiego dobrego, Filipie.
1: Dziękuję,
2: do usłyszenia. Siódma 41 na zegarach. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, która dziś inauguruje 75. rok akademicki, będzie szkolić specjalistów od obsługi śmigłowców uderzeniowych Apache. Wczoraj uczelnia podpisała umowy wykonawcze z amerykańskimi koncernami Boeing i GE Aerospace w ramach offsetu związanego z zakupem tych maszyn. Na uroczystości był nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze.
3: Dzień dobry.
2: Czego będą się uczyli specjaliści?
3: Akademia będzie kształcić inżynierów i techników, którzy zajmą się obsługą śmigłowców Apache. Dzięki umowie z Boeingiem przygotuje specjalistów w 3 specjalnościach, między innymi w zakresie awioniki i uzbrojenia śmigłowca. Umowa z GE Aerospace dotyczy z kolei obsługi silników. Napędzają one nie tylko Apache, ale też używane przez Wojsko Polskie śmigłowce Black Hawk, AW-101 i AW-149. 2 dni wcześniej amerykański koncern podpisał umowę na serwisowanie tych silników z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 w Dęblinie. Na uczelni powstanie specjalne centrum szkoleniowe, mówi rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej generał brygady Przemysław Wachulak.
4: W naszej uczelni utworzymy centrum szkoleniowe śmigłowców Boeing AH-64E Apache Guardian i utworzymy laboratorium zaawansowanych struktur kompozytowych. Jako certyfikowany ośrodek szkoleniowy zapewnimy infrastrukturę oraz zapewnimy doświadczoną kadrę instruktorską. Będziemy kształcić inżynierów i techników na potrzeby lotnictwa wojskowego.
3: Już w przyszłym roku Akademia otrzyma silnik szkoleniowy, a w kolejnych latach trenażer śmigłowca. Jak zaznaczył wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polscy specjaliści nie będą już musieli wyjeżdżać na szkolenia do Stanów Zjednoczonych. Dyrektor zarządzający Boeinga w Polsce i na Ukrainie przekazał z kolei, że w ubiegłym tygodniu amerykański rząd zgodził się, by pracownicy koncernu w Polsce obsługiwali myśliwce i śmigłowce bojowe używane w Stanach Zjednoczonych. Boeing zatrudnia w Polsce około 1000 osób, w tym wielu absolwentów Akademii. Szef resortu obrony przypomniał, że kontrakt na śmigłowce Apache o wartości 10 miliardów dolarów to największa pojedyncza umowa zbrojeniowa w historii Polski. Polska stawia na amerykański sprzęt, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Dokonaliśmy ważnego zakupu. Polska inwestuje w swoje bezpieczeństwo, kupując najlepszy amerykański sprzęt. 65 miliardów dolarów zainwestowaliśmy w zakup sprzętu amerykańskiego. Jedną z najważniejszych pozycji stanowi zakup 96 śmigłowców bojowych

0: Apacz.
1: Po zakończeniu dostaw Polska będzie miała drugą co do wielkości flotę tych śmigłowców na świecie, po Stanach Zjednoczonych. Wicepremier przekonywał, że Apacz w najnowszej wersji najlepiej sprawdzają się w zwalczaniu dronów, bo mogą jednocześnie namierzać około 100 celów. Zwrócił się jednak do amerykańskich partnerów z apelem: dla Polski kluczowy jest czas.
0: O co chciałbym poprosić naszych amerykańskich partnerów z Boeinga i z GE Aerospace? O terminowość dostaw. To jest po prostu sprawa kluczowa. My nie mamy czasu. Mamy przeciwnika, adwersarza za wschodnią granicą bardzo niebezpiecznego. On przeszedł w tryb produkcji wojennej.
1: Dostawy 96 śmigłowców Apache zaplanowano na lata 2028-2032. Łączna wartość offsetu związanego z ich zakupem przekracza 1 200 000 000 zł. Rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej podkreślał, że podpisane umowy przenoszą program offsetowy z etapu deklaracji na konkretne zdolności szkoleniowe. A warto dodać na koniec, że od dziś na uczelni kształci się rekordowe 4300 podchorążych.
2: Piotr Durys z relacją dla Państwa. Dzięki wielkie, Piotrze.
1: Dziękuję.
2: Słowacki sąd wydał wyrok w głośnej sprawie zabójstwa wicedyrektorki liceum i jednej z uczennic. Sprawca, licealista ze Starej Wsi Spiskiej, ma trafić na 25 lat do więzienia o zaostrzonym rygorze. Ten nieprawomocny wyrok zapadł dzień po podobnej tragedii, do której doszło w Staszkowie na północy Słowacji. 13-latek zabił tam we wtorek nożem nauczycielkę, a dwie kolejne osoby ciężko ranił. Relacja korespondenta Polskiego Radia w Czechach i na Słowacji Wojciecha Stobby.
3: Za to sa odsudzuje na treść odniatia slobody w wymiarze 25 roków.
4: Sąd nie miał wątpliwości. 18-letni Samuel S. działał z premedytacją, gdy w styczniu zeszłego roku wtargnął do gabinetu wicedyrektorki i zadał jej nożem śmiertelne ciosy, a następnie zaatakował w klasie, raniąc dwie koleżanki. Jedna z nich, 18-letnia Alena, ataku nie przeżyła. Skazując napastnika na 25 lat więzienia i przymusowe leczenie psychiatryczne, sędziowie nie znaleźli ani jednej okoliczności łagodzącej. Przeciwnie, na niekorzyść oskarżonego działał fakt, że zaatakował na oczach innych uczniów. Zarzucanego mu czynu dopuścił się w szczególnie brutalny sposób, atakując kilka osób z motywu zemsty, powiedział uzasadniając wyrok przewodniczący składu sędziowskiego Milan Cisarik. Jak ustalono w trakcie śledztwa, Samuel S. przygotowywał swój atak przez około 2 miesiące. Chciał zemścić się na koleżankach ze szkoły za to, że powiadomiły nauczycielki o kierowanych pod ich adresem pogróżkach, w wyniku czego przydzielono mu nauczanie indywidualne. W pełni zgadzamy się z opinią sądu co do tego, że zabójstwo było planowane, a sprawca nie działał w afekcie. Przygotowania do ataku były okolicznością obciążającą oskarżonego, która pozwala zastosować wyższy wymiar kary, powiedział po ogłoszeniu wyroku pełnomocnik ofiar Mirosław Cak. Domagająca się kary dożywocia prokuratura zapowiedziała odwołanie. Przed sądem ze względu na wiek nie stanie 13-letni sprawca podobnego ataku, który miał miejsce we wtorek w Staszkowie na północy Słowacji. Chłopiec został umieszczony na obserwacji psychiatrycznej. Zaatakowana przez niego uczennica pozostaje w ciężkim stanie. Nie żyje 61-letnia nauczycielka, a życiu drugiej ugodzonej nożem nauczycielki nie zagraża niebezpieczeństwo. Uczniowie podstawówki, w której doszło do tragedii, mają dziś wrócić do szkoły. Na miejscu pozostają zespoły psychologów. Najważniejsze jest przepracowanie szoku, emocji i strachu, który przeżyły dzieci. Niektóre z nich były świadkami tego zdarzenia. Do wszystkich podchodzimy w bardzo delikatny sposób, zaznaczył psycholog Marek Madro. Również w przypadku tej zbrodni motywem sprawcy była najprawdopodobniej zemsta. 13-latek miał wcześniej stworzyć fotografię przedstawiającą obóz koncentracyjny, na której umieścił swoje nauczycielki. Szkoła powiadomiła o sprawie policję. Inspektorzy sprawdzają teraz, czy nie doszło do zaniedbania ze strony funkcjonariuszy.
2: Wojciech Stobba zajął się tym tematem.
5: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Mówiłem Państwu, że dzisiaj motywem przewodnim naszego poranka jest uśmiech. A jeśli jest uśmiech, no to jest Justyna Golonko. Właściwie...
6: No jest.
2: Jest. Przepraszam, uciekło mi słowo z głowy.
6: Nie, uśmiechnięta, radosna.
2: Uśmiechnięta, metafora uśmiechu nasza. Uosobienie uśmiechu. Justyna Golonko z redakcji tak. Gospodarczej. Justyno, zaczniemy od, tak mi zdradziłaś, od osób starszych tak. I od problemów ich
6: Tak, do,

0: Dokładnie właśnie. Tak, bo dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.
1: To wszystkim seniorom wszystkiego, wszystkiego dobrego.
0: Jak najbardziej. A my powiemy o problemie, z którym borykają się osoby starsze. Otóż z tym, że mieszkania, które często urządzone są na lata, one na te stare lata są zupełnie nieprzystosowane. I na przykład ta wanna, do której coraz trudniej wejść, za wysoko zawieszona półka, czy progi w pokojach, to jest duży problem. Z czasem to właśnie takie pozornie drobne rzeczy mogą decydować o tym, czy starsza osoba nadal będzie mogła żyć samodzielnie i swobodnie we własnym domu. No i przy okazji właśnie dzisiejszego święta Fundacja Habitat for Humanity przygotowała specjalny, praktyczny poradnik Mieszkanie, które wspiera na lata. To jest zbiór informacji, dzięki którym można spojrzeć na mieszkanie i to jest bardzo ważne, oczami właśnie osoby starszej. No i co ważne, są tam też wskazówki, jak za pomocą takich małych zmian można odmienić mieszkanie osoby starszej. O tym mówi Agnieszka Cieśla z Politechniki Warszawskiej, autorka poradnika.
2: Takim najbardziej ryzykownym czy pełnym zagrożeń miejscem jest łazienka i kuchnia i to tam moim zdaniem w pierwszej kolejności warto wprowadzać zmiany, udogodnienia. Jeśli stan łazienki jest w miarę dobry albo dobry, no to może wystarczyć na początku zamontowanie poręczy na ścianach, które ułatwiają zachowanie równowagi. Kuchnia to moim zdaniem przede wszystkim oświetlenie, poprawa oświetlenia, czyli na przykład listwa LED-owa pod szafkami wiszącymi. Korytarz również oświetlenie, bo często te korytarze, przedpokoje w mieszkaniach są dosyć ciemne.
0: I przy tej okazji eksperci mówią o tym, że zarówno seniorom, jak i ich rodzinom potrzebna jest szersza wiedza dotycząca tej kwestii niedostosowania mieszkań do potrzeb osób starszych. Seniorzy często też nie chcą zmian, bo się ich boją, a ulga po takim remoncie jest ogromna. Tak mówi Jadwiga Groszek, 78-letnia emerytka, która zdecydowała się właśnie na taki remont.
3: Łazienka, ubikacja i kawałek kuchni, na ile wystarczyło fundusze. Łazienka, było wszystko robione. Hydraulika, umywalka, prysznic, kabina, ściany, sufit, podłoga, oświetlenie. Boją się remontu, bałaganu, boją się, że oni sobie nie poradzą. Może się wstydzą, po prostu nie chcą. Ciebie to nic nie obchodzi, oni przychodzą, robią, posprzątają.
0: Trzeba jednak za to zapłacić, a najdroższa jest modernizacja łazienki, ale też to jest bardzo potrzebna inwestycja. O tym mówi Magdalena Koźluk, architektka, koordynatorka programu Bezpieczny Dom Prawem Seniora.
4: Jeśli mówimy na przykład o remoncie generalnym łazienki, jest to około 30 tysięcy złotych z wymianą instalacji, przygotowaniem. Na ten koszt bym się nastawiała. Natomiast można też realizować takie dostosowanie pełne łazienki taniej. Powiedziałabym rzędu 15 tysięcy, jeśli na przykład nie kujemy płytek, jeśli nie wymieniamy instalacji, ale tylko instalujemy faktycznie prysznic, nową toaletę czy umywalkę. Można to też zrobić w takiej kwocie. Niewiele mieszkań w Polsce jest tak naprawdę dostosowanych, tylko 14% ma uchwyty. Jest co robić.
0: I będzie co robić, bo Polska należy do najszybciej starzejących się społeczeństw Europy. Już dziś ponad 10 milionów Polek i Polaków ma więcej niż 60 lat, a według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w 2060 roku osoby w wieku 60+ będą stanowiły prawie 40% społeczeństwa. Miliardów opakowań zebrano w pierwszym roku działania systemu kaucyjnego. Tak wynika z danych Ministerstwa Klimatu. Oznacza to, że do systemu zwrócono 60% opakowań objętych systemem. Resort przewiduje, że do końca roku uda się osiągnąć poziom 77%. Minister klimatu Paulina Henning-Kloska podkreśliła, że dzięki systemowi kaucyjnemu w naszym otoczeniu jest po prostu czyściej.
5: Zniknął z naszego otoczenia plastik, aluminium, bo mówimy tu zarówno o butelkach PET, jak i puszkach aluminiowych, które są objęte systemem kaucyjnym. Te opakowania zniknęły z naszego otoczenia, z naszych ulic, z naszych parków, lasów, jezior.
0: Ministra zapowiada, że system kaucyjny zostanie wkrótce rozszerzony o opakowania po tak zwanych małpkach. Paulina Henning-Kloska podkreśliła, że oczekują tego Polacy.
5: Ponad 60% osób chce, by małpki znalazły się w systemie kaucyjnym, głównie dlatego, że widzą, że w tej chwili na trawnikach, przy drogach, przy parkach, przy koszach na śmieci leżą przede wszystkim właśnie tego typu opakowania.
0: Co ważne, ministerstwo zapowiada też zachęty dla operatorów, aby zwiększyć liczbę automatów do zwrotu.
6: Saldo.
0: 21 przedsiębiorców otrzymało certyfikaty pracodawca przyjazny pracownikom. Statuetki nagrodzonym w tym konkursie uroczyście w Pałacu Prezydenckim wręczyli prezydent Karol Nawrocki i przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Karol Nawrocki oficjalnie pogratulował.

0: Awa pogratulował zwycięzcom, podkreślił ich wkład w gospodarkę.
1: Jesteście Państwo doskonałym przykładem dialogu pomiędzy pracodawcami a pracownikami i to dzięki temu, że taki dialog w Polsce się odbywa, w polskich przedsiębiorstwach, możemy dzisiaj chwalić się naszym poziomem gospodarczym i tym, że polska gospodarka wyceniona jest na ponad bilion dolarów, że polska gospodarka jest 20. gospodarką na świecie.
0: Przewodniczący Solidarności Piotr Duda przypomniał, że sam konkurs po raz pierwszy zorganizowano prawie 20 lat temu dzięki kampanii społecznej prowadzonej w 2027 roku właśnie przez związek.
2: Bo już wówczas wiedzieliśmy, że rynek pracy staje się w jakiejś części patologią. Wtedy wszechobecne stało się tak zwane fałszywe samozatrudnienie. Dlatego już wtedy jako Solidarność wiedzieliśmy, że musimy rozpocząć kampanię społeczną, aby dotrzeć i do pracodawców, i do pracowników.
0: A konkurs wyróżnia pracodawców m.in. za przestrzeganie prawa pracy, stabilność zatrudnienia, bezpieczeństwo oraz dialog ze związkami zawodowymi. Otrzymany certyfikat jest ważny przez 3 lata.
3: Saldo.
0: Inflacja niestety nie odpuszcza. Wrzesień przyniósł dalsze przyspieszenie tempa wzrostu cen w polskiej gospodarce. Według takiego szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik inflacji konsumenckiej wzrósł do 4% w ujęciu rocznym, a w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny były wyższe o 0,7%. Oznacza to najwyższy odczyt inflacji od czerwca 2025 roku. Paliwo napędza drożyznę, a niestety to dopiero początek, mówi Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.
4: Wszystko wygląda na to, że w kolejny miesiąc Główny Urząd Statystyczny nie wziął pod uwagę całości podwyżek na stacjach benzynowych. Gdy patrzymy na te dane nadal wstępne, no to widzimy, że GUS pokazuje wzrost cen paliw w skali miesiąca o 9%. Z tego, co się działo na stacjach benzynowych i jakie ceny widnieją na pylonach, możemy wnioskować, że ten wzrost był wyższy. Można powiedzieć, nawet zaryzykować stwierdzenie, że blisko dwukrotnie wyższy. Stąd były te wyższe prognozy. Czyli ostatecznie mamy kolejny miesiąc, kiedy GUS przesuwa nam trochę ten szok paliwowy, odsuwając na kolejny miesiąc te coraz gorsze dane.
0: Czyli zobaczymy to już pewnie w odczycie za październik. Niestety z tych danych wynika także, że zaczęła nam drożeć żywność. A jeśli chodzi o poziom inflacji w Polsce, to w tym momencie utrzymujemy się w środku unijnej stawki, tak powiedzieli nam eksperci. Najniższą inflację w Europie odnotowano w Szwecji. W sierpniu ona wyniosła tam, uwaga, zaledwie 0,3%, a najwyższe wartości inflacji ma Rumunia, tam ona wynosi ponad 6%.
3: Saldo. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Paniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowid. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka między

0: Z innymi zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest zapowiedź zaskarżenia tej decyzji. Sąd wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Postępowanie ma przyspieszyć. Pracę zainicjuje specjalny zespół prokuratorów do sprawy Zonda Krypto. Koniec studenckich wakacji. Rozpoczyna się nowy rok akademicki. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Prokuratura zapowiedziała złożenie skargi po tym, jak Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości może uniknąć aresztu. Orzeczenie jest nieprawomocne. Decyzję wyjaśniała rzeczniczka Sądu Okręgowego do spraw karnych Anna Ptaszek.
2: Skoro poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy.
1: Marcin Romanowski musi odpowiedzieć za swoje czyny, mówił nasz poranny gość, wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski z Polski 2050.
3: Musi być sprowadzony do Polski i pewnie ta sprawa ma drugie, głębsze dno, bo nie robił tego sam. Więc trzymam kciuki, wspieram, aczkolwiek zupełnie z boku, bo jest to sprawa Ministerstwa Sprawiedliwości, aby on wrócił do Polski jak najszybciej i mógł odpowiedzieć za swoje czyny.
1: Zwolennikiem przyznania listu żelaznego jest z kolei Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Dzięki temu prokuratura, dzięki temu sąd będą mogli tę sprawę prowadzić. No to jest chyba sytuacja win-win.
1: Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Nie wiadomo, gdzie aktualnie przebywa. W prokuraturze krajowej rozpoczyna dziś pracę specjalny zespół prokuratorów, który zajmie się aferą Zonda Krypto. Zarządzenie o jego powołaniu podpisał w poniedziałek minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Waldemar Żurek podkreślał, że postępowanie przyspieszy.
5: 7 prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą. Szefem tego zespołu będzie prokurator Marek Wełma.
1: Dotychczas śledztwo było prowadzone przez Śląski PZ, czyli zamiejscowy Wydział Prokuratury Krajowej. O powodach przejęcia postępowania przez Warszawę mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
6: To jest bardzo obszerne postępowanie. Ono jest wielowątkowe. Jest zgromadzony ogromny materiał, obszerny materiał dowodowy.
1: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto trwa od kwietnia. Prokuratura bada podejrzenia oszustwa i prania pieniędzy. Roszczenia klientów mogą sięgać kilku miliardów złotych. W śledztwie zarzuty usłyszało już kilka osób, w tym były już prezes PKOL Radosław Piesiewicz. Polski minister finansów i gospodarki zapowiedział, że nie będzie rozmawiał z rosyjską delegacją na szczycie ministrów handlu grupy G20. Andrzej Domański chce za to podnieść sprawę rosyjskich działań na Morzu Czarnym, które blokują ukraiński eksport żywności. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: To trzecie z rzędu spotkanie ministerialne G20 z udziałem przedstawicieli Rosji. Przybyli oni do Milwaukee na zaproszenie administracji Donalda Trumpa. Moskwę reprezentuje minister rozwoju gospodarczego Maksim Leszetnikow. Minister Andrzej Domański powiedział, że polskie stanowisko jest jasne i nie zmienia go obecność Rosjan. Dodał, że wykorzystuje każdy możliwy format, by potępić rosyjską agresję na Ukrainę i przypominać, kto odpowiada za destabilizację światowej gospodarki. Domański zamierza mówić m.in. o rosyjskich działaniach na Morzu Czarnym, które uderzają w ukraiński eksport rolny, a przez to w ceny i dostępność żywności na świecie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Ciężko chory Piotr Moczulski po 2 latach na Filipinach wrócił do kraju. Polak został przetransportowany na pokładzie rządowego

0: do samolotu. Jego leczenie ma być prowadzone w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. W 2024 roku mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze i został ciężko ranny. Ma wiele obrażeń wewnętrznych i obrzęk mózgu. Od tego czasu przebywał w szpitalu na Filipinach. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
1: W mediach społecznościowych wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał: trzymamy kciuki, panie Piotrze. To chwila, na którą czekała jego rodzina.
2: Byli w takim oddaleniu od swojego brata, syna. To jest moment, na który oni czekali.
1: Mówiła Urszula Bublej, rzeczniczka prezydenta Białegostoku, który zaangażował się w pomoc choremu.
2: Że mama będzie mogła go chociażby podtrzymać za rękę i być przy swoim dziecku, to jest coś chyba bezcennego.
1: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku podjął się leczenia pana Piotra.
3: Tam lekarze zdecydują o tym, w jaki sposób będą postępować, tak jakiej opieki będzie wymagał pan Piotr.
1: Rano na spotkaniu z mediami lekarze mają poinformować o stanie zdrowia pacjenta i podjętej terapii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że konferencja jest zaplanowana na godzinę 10. Po wakacyjnej przerwie studenci wracają na uczelnie. Rozpoczyna się nowy rok akademicki. Dla części młodych pierwszy na uczelni. Nowi studenci Uniwersytetu Warszawskiego są podekscytowani wyzwaniami.
4: Zaczynam finanse i rachunkowość po angielsku. Pierwszy rok na UW.
5: Ja idę na ekonomię. Przyjechałam z Lublina, więc troszkę jednak bardziej emocje idą w kwestie przeprowadzki niż nawet w same studia, ale jestem bardzo pozytywnie nastawiona.
6: Wszyscy jesteśmy chyba zadowoleni, poznajemy nowe osoby, cieszymy się z rozpoczęcia nauki.
7: Jakieś imprezy, nie imprezy, takie różne rzeczy.
8: Jak najwięcej ludzi poznać, na parę imprez pójść.
0: W tym roku większość uczelni odnotowała rekordowe zainteresowanie. To w związku z tak zwanym podwójnym rocznikiem, kiedy sześciolatki urodzone w pierwszej połowie 2008 roku obowiązkowo rozpoczynały naukę w szkołach.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
10: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
0: Pierwszy dzień października zapowiada się na ogół słoneczny i dosyć ciepły. Termometry pokażą maksymalnie 17 stopni na Suwalszczyźnie, 19 w centrum i 25 na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni.
10: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
11: Poranek w Polskim Radiu 24.
12: I to już ostatnia godzina naszego porannego spotkania, bo wybiła 8:07 na zegarach punktualnie. Dzisiaj czwartek, pierwszy dzień października i 274 dzień 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Wita się także cała uśmiechnięta poranna ekipa. Na czele patrzę głęboko w oczy Rafałowi Wardyńskiemu i widzę, że jest szczęśliwy, że jest razem z Państwem o poranku. Słońce wzeszło dzisiaj o 6:36, a zajdzie o 18:14. Więc dzień trwa 11 godzin i 38 minut, a imieniny obchodzą Danuta, Igor, Julia, Ariel, Remigiusz, Roman i Teresa. Dużo dzisiaj mówię o naszym wydawcy Rafale Wardzyńskim, bo to po pierwsze bardzo dobry wydawca, po drugie bardzo dobry kumpel, a po trzecie czeka na premierę Lalki, premierę, która już się odbyła, kinową premierę Lalki. Wiem, że w ten weekend planuje iść na Lalkę do kina, a mówię o tym nie bez powodu, bo przed godziną 9:00 będzie z nami Martyna Podolska, która także z pewnością o Lalce Państwu, mnie i Rafałowi Warzyńskiemu opowie. Po 8:30 będzie z nami dr Mateusz Zieliński, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, a już teraz zaczynamy drugą polityczną rozmowę poranka. Zapraszam Państwa serdecznie.
9: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
12: Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy już widziała filmową Lalkę?
13: Nie, jeszcze nie widziałam.
12: A wybiera się
13: Ale
12: pani?
13: Ale na pewno się wybiorę.
12: A ta serialowa?
13: Tak,
12: a ta serialowa przypadła pani do gustu?
13: Ta serialowa też... Tak, zrobiła na mnie wrażenie. To jest naprawdę reinterpretacja, bardzo ciekawa, uwspółcześniona. Myślę, że też młodzieży się będzie bardzo podobało. I myślę, że też zachęci do porównania nie tylko serialu z filmem, ale także z książką. Mam nadzieję, że znowu wrócą młodzi ludzie do czytania tak długich powieści jak Lalka Prosa.
12: Tylko żeby tym młodym nie pomylić.

0: Właśnie ta reinterpretacja z właściwą lalką, bo to na maturze mógłby być spory problem.
1: Dlatego należy przeczytać.
0: Jasne. Anita Kucharska-Dziedzic, zaraz jeszcze przedstawiam, posłanka Nowej Lewicy. Pani posłanko, minister Waldemar Żurek mówi, że nie wierzy, że Marcin Romanowski przyjechałby do Polski, nawet gdyby już prawomocnie otrzymał list żelazny. A pani jak zareagowała, jak pani odebrała tę wczorajszą decyzję warszawskiego sądu?
1: No, byłam na pewno zaskoczona, bo sytuacja, w której pan Romanowski wysiądzie z samolotu i będzie machał do swoich wielbicieli czy do swoich zwolenników politycznych zamiast wysiąść w kajdankach, no to nie jest sytuacja dobra dla praworządności, bo ona pokazuje, że jednak ludzi władzy bez względu na to, jak bardzo odpowiadają za nadużycia i czy ciążą na nich zarzuty kryminalne, obowiązują inne, lepsze zasady niż zwykłego Kowalskiego. To jest rujnujące dla demokracji i dla praworządności, i dla takiego poczucia społecznej sprawiedliwości. Więc mam nadzieję, że to postanowienie sądu nie utrzyma się w sądzie apelacyjnym i jednak pana Romanowskiego potraktuje się tak, jakby się potraktowało zwykłego Kowalskiego, na którym by ciążyły tego typu zarzuty i tak duże zarzuty.
0: Ale myśli pani, że jest to porażka kolejna w sprawie Romanowskiego prokuratury ministra Waldemara Żurka? No bo także na to zwracają uwagę politycy opozycji, że przecież prokuratura mogła złożyć wniosek o wyłączenie tego sędziego, jeśli, tak jak twierdzi minister Żurek, jest on powiązany, czy ma konflikt interesów związany z jego sympatiami politycznymi.
1: Myślę, że prokuratura, trudno mi powiedzieć, bo to jest pytanie do prokuratora, dlaczego nie złożono wniosku o wyłączenie owego sędziego. Myślę, że mieli strategię, w której to, że był neosędzia, było ważnym elementem, ponieważ tutaj należało zastosować przepisy, które wprowadzili ziobryści. Przepisy o tym, które mówią o tym, że list żelazny albo się przyznaje na wniosek prokuratury, albo za zgodą prokuratury. To są przepisy, które część sędziów kwestionuje, mówiąc, że one ograniczają swobodę sądów w ocenie dowodów. Natomiast no, być może prokuratorzy myśleli, że jeżeli to będzie neosędzia, to na pewno się do tych przepisów, które wprowadził Zbigniew Ziobro, zastosuje i nie będzie ich kwestionował. No, jeżeli taka była strategia, to ona się okazała chybiona. Tutaj strategia jest jedna, bronimy naszych, bronimy swoich, bez względu na to, jakie są przepisy, jakie są ustawy, jakie są zwyczaje, jakie są standardy.
0: To jest konflikt prawny, w sensie czy to jest spór prawny o interpretację prawa i o to, w jaki sposób prawo powinno działać, czy to jest spór nadal polityczny?
1: Ja myślę, że i jedno i drugie, ponieważ nie unikniemy tutaj dyskusji o tym, że pan Romanowski to jest jednak polityk, to jest jednak poseł, który nie stawia się w Sejmie, nie wykonuje swoich obowiązków poselskich, natomiast no, pobiera pieniądze na funkcjonowanie biura i jego biuro gdzieś tam jakoś przynajmniej teoretycznie funkcjonuje. To jest jednak polityk i zważywszy na to, że jego bezpośredni szef znalazł schronienie w Stanach Zjednoczonych. Jego były współpracownik znalazł schronienie na Białorusi. Jego bezpośredniego szefa nikt nie zwolnił ani nie zdymisjonował z funkcji wiceprezesa partii, która nomen omen nazywa się Prawo i Sprawiedliwość. To jednak jest to rzeczywiście sytuacja polityczna, no, i konflikt polityczny. To było już wczoraj widoczne w wypowiedziach posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy usiłują z pana Romanowskiego zrobić jakiegoś męczennika w tej sprawie, w której są ogromne nadużycia i wiele milionów, które nie trafiły do osób pokrzywdzonych przestępstwem, ale trafiły do kolegów posłów na kampanię wyborczą.
0: Czyli według pani w sądzie drugiej instancji po zaskarżeniu prokuratury ta decyzja o liście żelaznym się nie utrzyma?
1: No, można tak domniemywać, bo ona jest i wbrew logice prawnej, i wbrew temu, co chciała prokuratura, no i wbrew obowiązującym przepisom, więc możemy zakładać, że się nie utrzyma, no ale trudno cokolwiek zakładać, bo różnie się może okazać. Już wiele zwrotów akcji w przypadku pana Schmidta Romanowskiego i pana Ziobry widzieliśmy. No, mam nadzieję, że się to postanowienie Sądu Okręgowego w Sądzie Apelacyjnym nie utrzyma.
0: Pani posłanko.

To co dalej z prawem aborcyjnym? Miała się zebrać podkomisja, która pracuje nad projektami związanymi z prawem aborcyjnym. Ona się nie zebrała, według nieoficjalnych informacji niektórych mediów, nie zebrała się z inicjatywy, a właściwie na polecenie kancelarii premiera. Czy w tej kadencji jeszcze będzie jakaś próba, podjęcie próby uchwalenia przepisów

0: zmian w prawie aborcyjnym, ale to jest także kwestia blokowania zmian, jeżeli chodzi o fundusz kościelny i laicyzację państwa. Więc mimo świetnej roboty w Ministerstwie Obrony Narodowej, mimo sukcesu, jakim jest SAFE i polskie zbrojenie, to jednak PSL nadal jest zasadniczo pod kreską sondażową. W związku z tym powinni wiedzieć, że te kwestie także są dla Polaków ważne, nie tylko kwestie bezpieczeństwa, które prowadzą dobrze i z sukcesem, ale także kwestie obyczajowe i pewnych zmian, które się dokonują w społeczeństwie, czy które się już dokonały światopoglądowej. Blokowanie ich stawia PSL w bardzo trudnej sytuacji wyborczo, bo to są także ich wyborczynie i ich wyborcy, którzy tą zmianę światopoglądową już przeszli i żądają jej także od polityków. Więc ja bym apelowała bardzo mocno od wszystkich, którzy mają ciągle zakusy na blokowanie tych zmian, że bez wypełnienia obietnic danych kobietom nie uda się powtórzyć sukcesu wyborczego naszej całej koalicji z 2023 roku. Jedynymi zmianami, które się dokonały, o których mówimy, czyli in vitro i zmiany w Ministerstwie Zdrowia wprowadzone jeszcze przez ministrę Leszczynę w dostępie do pewnych świadczeń dla kobiet, czy zmiana definicji zgwałcenia, nie załatwią tych wszystkich obietnic, które składaliśmy w 2023 roku. Mamy dziesięciolecie w tej chwili, 10. rocznicę pierwszych strajków kobiet w obronie ich prawa do samodecydowania. I mimo, że kobiety już na ulicę nie wychodzą, to jednak nie zmieniły poglądów, ale w dużej mierze zmieniły nastawienie do naszej koalicji i reprezentują głęboki zawód tym, że tego nie zrealizowaliśmy, tych obietnic nie zrealizowaliśmy, więc liczę na instynkt przetrwania polityków i doprowadzenie do tego, że jednak się to prawo aborcyjne zmieni. Bez realizacji tej obietnicy nie powtórzymy wyniku z 2023 roku.
1: Tylko pytanie, czy musi się zmienić na płaszczyźnie legislacyjnej, bo chodzą i takie plotki, że po przywróceniu normalnego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, to Trybunał Konstytucyjny kolejny raz mógłby się zająć prawem aborcyjnym. Czy o takim scenariuszu pani słyszała?
0: Są różne scenariusze brane pod uwagę i oczywiście w ten scenariusz powtórnego zajęcia się kwestiami aborcyjnymi przez Trybunał Konstytucyjny też jest brany pod uwagę. Są jeszcze możliwości, które stoją przed Ministerstwem Zdrowia w zakresie rozporządzeń. Są możliwości, które stoją przed Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie dostępu do aborcji dla osób, które zaszły w ciążę w wyniku przestępstwa, kazirodztwa czy zgwałcenia. Tam się nadal niewiele wydarzyło, mimo rozporządzenia wydanego zaraz na początku kadencji przez jeszcze wówczas ministra Adama Bodnara. Więc nadal z dostępnością dla aborcji, także dla osób, które doświadczyły przestępstwa i dlatego zaszły w ciążę, jest wyjątkowo krucho, więc jest naprawdę wiele wyzwań w tym zakresie i wiele pewnie ścieżek, które do tego mogłyby doprowadzić. Ale bez takiego jasnego sygnału, że nasza koalicja tą większością głosów w parlamencie, którą jej dali wyborcy, jest w stanie przeprowadzić proces legislacyjny, to bez tego, myślę, nie uda się odzyskać, mówię o odzyskaniu zaufania wyborczyń.
1: Jak długo Maciej Berek powinien czekać na termin zaprzysiężenia ze strony Kancelarii Prezydenta?
0: Myślę, że mówienie jak długo to jest już wskazywanie na obstrukcję ze strony Pałacu Prezydenckiego i ze strony prezydenta. Myślę, że w ogóle nie powinniśmy mówić jak długo, ponieważ pan prezydent pokazywał już, że jeżeli coś jest ważne dla Polaków, a coś jest przy okazji jeszcze ważne dla niego, bo to, że jest ważne dla Polaków, to może dla niego niekoniecznie musi być ważne, jest w stanie przeprowadzać pewne procesy natychmiastowo. Więc myślę, że pytanie o to, jak długo jeszcze, jest testowaniem cierpliwości społeczeństwa, prawników, parlamentu i także samego sędziego Berka. Więc myślę, że ten czas już zasadniczo się skończył panu prezydentowi. Natomiast jest to niewątpliwie manifestacja ze strony pana prezydenta, która raczej już przybiera taki charakter manifestacji kabaretowej, bo to wygląda jak słynny cytat: nie mam pańskiego płaszcza i co mi pan zrobisz? I pan prezydent prezydent się do tej metody niestety stosuje od początku swojej

0: kadencji, no, też realizując obietnice swoje wyborcze, że będzie robił wszystko, żeby utrudniać rządzenie koalicji 15 października i samemu rządowi, panu premierowi Donaldowi Tuskowi.
1: Powiedziawszy to wszystko, wariant siłowy wejścia do Trybunału Konstytucyjnego jest nie do uniknięcia?
0: Co my rozumiemy pod wariantem siłowym? Jeżeli rozumiemy wejście policji do Trybunału Konstytucyjnego i wyprowadzenie kogoś w kajdankach, no to to można zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie decyzja sądu i tylko wtedy, kiedy będzie uchylony immunitet, bo mówimy, jak rozumiem, o panu Święczkowskim, więc tam się jeszcze kilka rzeczy musiałoby wydarzyć. Sytuacja, w której rozwiązanie jest siłowe i nie opierające się absolutnie na prawie, i mówię tutaj i o duchu, i o literze prawa, byłoby czymś rujnującym dla wizerunku koalicji 15 października, która obiecała przywrócenie praworządności w tym naprawdę bardzo szerokim wymiarze. No tutaj się okazuje, że rzeczywiście, kiedy my gramy w szachy, to z tamtej strony mamy ciągle bejsbola i te kolejne decyzje pana prezydenta pokazują, że został prezydentem po to, żeby bronić wszystkiego, co jeszcze sobie ta poprzednia władza wywalczyła. I to jest kwestia nie tylko Trybunału Konstytucyjnego, ale na przykład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To jest kwestia nieprzyjmowania ślubowania, to jest kwestia nieprzyznawania tytułów profesorskich,
1: czy nawet niezgody na powołanie nowego szefa Służby Ochrony Państwa. Tak mnie zaintrygowało, bo pojechała pani Donaldem Tuskiem z tą szachownicą i z bejsbolem. I to prowokuje moje pytanie o wspólną listę z Koalicją Obywatelską. Bo wczoraj też czytałem, pojawiło się wiele artykułów o tym, że niby jest już przesądzona wspólna lista Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. No i pytanie, co z Lewicą w tym całym układzie?
0: No, myślę, że wspólna lista Lewicy i Koalicji Obywatelskiej byłaby spełnieniem wielkiego marzenia Adriana Zandberga, który by został jedyną lewicą pod marką Lewicy. I pewnie będzie taka obstrukcja tej wspólnej lewicowej listy ze strony Razem z powodów takich właśnie wizerunkowych dla partii Razem. O tej wspólnej liście w przypadku Lewicy nie mówimy jeszcze na tej zasadzie, no na pewno się to wydarzy albo bierzemy pod uwagę, dlatego że poparcie dla Lewicy czy sukcesy osiągnięcia Lewicy w ramach koalicji dają nam spokój i pewność, że nam nie grozi nieprzekroczenie progu wyborczego. Poparcie Lewicy jest stabilne. Jesteśmy też na fali, która pokazuje wzrost stopniowy tego poparcia dla nas. Więc tutaj się absolutnie nie obawiamy. Te obawy są oczywiście po stronie PSL-u, o czym ja już dzisiaj mówiłam, czy po stronie tych dwóch ugrupowań, które zostały po Polsce 2050 Szymona Hołowni. No tam sytuacja jest taka, nie dająca im jakichś złudzeń większych na powtórzenie sukcesu wyborczego trzeciej drogi. Więc być może tamte rozmowy czy tamte założenia, że jednak warto byłoby pójść na wspólnej liście, są w tej chwili intensywnie dyskutowane. Taką decyzję na pewno trzeba będzie podjąć wczesną wiosną przyszłego roku, żeby się w sposób spójny przygotować do wspólnej, ewentualnej kampanii wyborczej. Natomiast w tym momencie w ten sposób nie rozmawiamy. Poparcie Lewicy jest stabilne i nie po to tak naprawdę intensywnie pracowaliśmy i przez całe lato i teraz jesienią, pokazując nasze sukcesy w rządzie i nasze osiągnięcia, żeby potem powiedzieć, to nie my, to było wspólne.
1: To na koniec, pani posłanko, kwestia ceny paliw, bo wczoraj przedstawiciele Kancelarii Prezydenta złagodzili swój ton, mówiąc o ustawie o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Słyszałem wypowiedzi, że trwają analizy, że żadna decyzja nie jest jeszcze przesądzona, a i politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczęli mówić, że być może podpisanie tej ustawy to w tych okolicznościach politycznych i okolicznościach na rynkach paliw no jest nieuniknione. Czy wzrasta w pani ocenie prawdopodobieństwo podpisania przez prezydenta właśnie tej rządowej ustawy?
0: No ja mam nadzieję, bo obstrukcja ze strony pana prezydenta zaczyna już działać bardzo mocno na jego niekorzyść. Ten rok miodowy już minął i to, co jest charakterystyczne dla polskiej polityki od

0: od 30 paru lat, czyli wysokie zaufanie z racji urzędu do prezydenta, panu Nawrockiemu już się nie powtarza, to się już skończyło. Pan Karol Nawrocki jako prezydent ma najmniejsze zaufanie po roku sprawowania swojej funkcji spośród wszystkich poprzednich prezydentów. No, myślę, że to tym jego doradcom, jemu samemu już dało sporo do myślenia, że na samej obstrukcji zbyt daleko nie zajedzie, a na pewno nie zajedzie na kolejną kadencję do tego pałacu. W związku z tym
1: ale to
0: mam
1: wy
0: nadzieję
1: jako
0: tutaj
1: parlamentarzyści
0: refleksję.
1: Pierwsi macie wybory i weryfikację wyborczą.
0: Tak, my mamy pierwsi wybory i weryfikację wyborczą i też o tym dzisiaj mówiłam i też na dużym poziomie, zapewne pan zauważył i słuchacze usłyszeli, poziomie szczerości i obaw tego, jak to będzie wyglądało. Ale też zwróćmy uwagę, poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego nie walczył z inflacją. Wzrost cen paliw jest dużym impulsem inflacyjnym. Dlaczego rząd Morawieckiego nie walczył z inflacją? Ano dlatego, że kwestie kasy budżetowej były dla niego ważniejsze niż kwestie kasy i zawartości portfeli obywateli. I myślę, że pan prezydent wie, że Polacy po tym doświadczeniu z inflacją już mają też sporą wiedzę, z czego inflacja wynika i kto może na tej inflacji skorzystać. Więc myślę, że pan prezydent wie, że Polacy wydając coraz więcej w sklepach, nie tylko na stacjach benzynowych, już będą mieli wiedzę, na kogo mają w tym momencie pomstować. Nie będzie to pomstowanie na rząd, ale będzie to pomstowanie na pana prezydenta, jego decyzje i na realizowanie przez niego pełnej zgody, atencji i wzorca polityki Donalda Trumpa, no, która już panu Donaldowi Trumpowi też się zdaje się mocno czkawką odbije w wyborach połówkowych.
1: I taka puenta od Anity Kucharskiej-Dziedzic, posłanki Nowej Lewicy. Bardzo serdecznie dziękuję wiceprzewodniczącej Nowej Lewicy, jeśli
0: dziękuję.
1: Dobrze pamiętam. Zgadza
0: nie,
1: się?
0: Nie, jestem wiceprzewodniczącą klubu, ale już
1: klubu.
0: W Lewicy jestem szeregową członkinią.
1: To szeregowa członkini Nowej Lewicy i wiceprzewodnicząca klubu. Dzięki wielkie pani posłanko za 3 minuty informacje i Rafał Boguta, a po nich komentarz politologa doktora Mateusza Zielińskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
6: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
5: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: W sobotę w audycji Kierunek Kino spotkanie z Maciejem Kawalskim, reżyserem nowej ekranizacji Lalki według Bolesława Prusa. Jak ta przygoda reżysera z autorem się rozpoczęła? Co było najważniejsze przy pracy nad filmem? I czy decyzje obsadowe były łatwe i oczywiste, czy też rodziły się w bólach i były pełne obaw? Maciej Kawalski, gość audycji Kierunek Kino, sobota, godzina 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 8:30, Rafał Boguta, zapraszam. Marcin Romanowski może uniknąć aresztu. Sąd zgodził się bowiem na list żelazny. Orzeczenie jest nieprawomocne. Mam nadzieję, że to postanowienie nie utrzyma się w sądzie apelacyjnym, mówiła w Polskim Radiu 24 Anita Kucharska-Dziedzic z Nowej Lewicy.
3: Sytuacja, w której pan Romanowski wysiądzie z samolotu i będzie machał do swoich zwolenników politycznych zamiast wysiąść w kajdankach, no to nie jest sytuacja dobra dla praworządności.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie uzasadnił swoją decyzję tym, że postępowanie jest już zaawansowane, a dotychczasowe próby postawienia Romanowskiego przed polskim wymiarem sprawiedliwości były nieskuteczne. Prokuratura zapowiedziała złożenie skargi. W październiku Rosja wcieli do armii 120 tysięcy rekrutów, informację podał tamtejszy Sztab Generalny Sił Zbrojnych. Niezależni eksperci wojskowi podkreślają, że od roku rosyjska armia boryka się z problemami kadrowymi. Brakuje szeregowych żołnierzy, oficerów i wojskowych instruktorów. W większości regionów Rosji procedura jesiennego poboru do wojska rozpocznie się za 10 dni. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie będzie szkolić specjalistów od obsługi śmigłowców uderzeniowych Apache. Uczelnia podpisała umowy wykonawcze z amerykańskimi koncernami Boeing i GE Aerospace. Już w przyszłym roku Akademia otrzyma silnik szkoleniowy, a w kolejnych latach trenażer śmigłowca. Uczelnia będzie miała w pełni profesjonalne centrum szkoleniowe, zapewnia rektor, komendant Wojskowej Akademii Technicznej, generał brygady Przemysław Wachulak.
4: W naszej uczelni utworzymy Centrum Szkoleniowe Śmigłowców Boeing AH-64E Apache Guardian i utworzymy Laboratorium Zaawansowanych Struktur Kompozytowych. Jako certyfikowany ośrodek szkoleniowy zapewnimy infrastrukturę oraz zapewnimy doświadczoną kadrę instruktorską.
2: Umowę o wartości około 40 miliardów złotych na zakup 96 śmigłowców Apache podpisano 2 lata temu. Dostawy maszyn zaplanowano na lata 2028-32. Po ich zakończeniu Polska stanie się największym użytkownikiem tych śmigłowców na świecie, nie licząc Stanów Zjednoczonych. Sanepid i Lasy Państwowe apelują do grzybiarzy o rozsądek. Wspólnie prowadzą akcję Bezpieczne Grzybobranie. Wojewódzki inspektor sanitarny w Katowicach Grzegorz Chudzik przypomina, że istnieje dekalog grzybiarza. Jeden z punktów mówi o tym, by nie próbować surowych grzybów, gdyż trujące mogą smakować bardzo dobrze.
5: Osoby, które doznały zatrucia humorem sromotnikowym, mówią o jego bardzo łagodnym, przyjemnym smaku. To zachęca do spożycia, natomiast jest to śmiertelnie niebezpieczne.
2: Grzegorz Chudzik zwrócił też uwagę na odpowiednie ubranie, które powinno zabezpieczyć przed ukąszeniem owadów i żmii. Najlepiej założyć wysokie buty trekkingowe lub gumowe kalosze.

0: Aż się nieco przestraszyłem, jak Rafał Boguta mówił o tych żmijach, które mogą nas pokąsić na spacerze. Mam nadzieję, że przynajmniej na terenie Warszawy nie da się ich spotkać w stołecznych parkach, ale dla tych, którzy żyją z dala od tej cywilizacji miejskiej, trzeba na siebie uważać rzeczywiście. Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 stopni na Suwalszczyźnie, 18 stopni na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach i na Podlasiu, 19 stopni w województwach kujawsko-pomorskim i lubelskim, 20 stopni na Mazowszu, Pomorzu Środkowym, Ziemi Łódzkiej oraz Ziemi Świętokrzyskiej, 21 stopni na Opolszczyźnie oraz na Podkarpaciu, 22 stopnie w Małopolsce i w Wielkopolsce oraz na Pomorzu Zachodnim, dalej już tylko cieplej na wschodzie, 23 stopnie na Dolnym Śląsku i 25 stopni w województwie lubuskim. Wszędzie bez opadów. Ósma 34 na zegarach. Dokładnie z...
1: Komentarz.
0: Dokładnie tak miało być, proszę Państwa. Dokładnie za 20 minut będziemy się słyszeć mniej niż za 20 minut z Martyną Podolską, a jeszcze wcześniej z

0: Krzysztofem Polasikiem, naszym reporterem, bo dziś rozpoczyna się rok akademicki. Zobaczymy i usłyszymy właściwie, w jakich nastrojach studenci wracają na uczelnię. A teraz już z nami dr Mateusz Zieliński, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: I wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku akademickiego. Dużo sukcesu dla kadry i dla samych studentów.
1: Dziękuję, przyda się.
0: A przyda się szczęście Marcinowi Romanowskiemu, jeśli chodzi o sąd drugiej instancji i utrzymanie decyzji o liście żelaznym? Czy dla pana w ogóle ta wczorajsza decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie była zaskoczeniem?
1: Szczęście niewątpliwie przyda się każdej osobie, która walczy w sądzie o dobre imię, o sprawiedliwość, o swoje zwolnienie, o wszystkie rzeczy, które można walczyć w sądach. Natomiast co do samej decyzji sądu, może nie była ona wielkim zaskoczeniem dla mnie, ponieważ widać było niewątpliwie, że tutaj system ścigania, system, który próbował sprowadzić Romanowskiego do Polski, niewątpliwie wszedł w pewną fazę impasu, ale budzi to pewne kontrowersje i warto o tym również podyskutować, choćby po to, żeby zastanowić się właśnie nad tym, jak również w przyszłości reagować na podobne sytuacje.
0: Ale to, panie doktorze, jest spór prawny o decyzję sądu, czy to jest nadal spór polityczny? Bo Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, sugeruje, że sędzia, który wydał ten wyrok, był powiązany przynajmniej ze swoimi sympatiami politycznymi z Prawem i Sprawiedliwością. Jak rozumiem, ze strony resortu jest taka sugestia, że swoi bronią swoich.
1: Panie redaktorze, nie jestem prawnikiem, więc nie będę się wypowiadał w kontekście tego, na ile tego typu mechanizmy działania są czymś zupełnie wyjątkowym w danej sytuacji. Natomiast mogę powiedzieć o tym, że niewątpliwie ta sytuacja ma znaczenie polityczne. To możemy oceniać i o tym możemy dyskutować. Mhm. Więc mamy tutaj do czynienia z pewnym rodzajem powiązaniem. Na ile ono jest normalne w dzisiejszych czasach? Wydaje się, że to zdarza się dość często, ale tak jak mówię, z mojej perspektywy możemy mówić raczej o politycznym znaczeniu niż o tym, jak to faktycznie prawnie wygląda.
0: Rozumiem. A i jeśli chodzi, no właśnie, to pod tym kątem politycznym, partyjnym, czy to szkodzi koalicji 15 października? Bo jak spojrzymy na działania prokuratury w sprawie Marcina Romanowskiego, to tych, powiedzmy, w top było już kilka, na czele z tym, że prokuratura na początku przecież przeoczyła, zapomniała o tym, że Marcin Romanowski ma jeszcze immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, co z kolei umożliwiło mu, poniekąd już upraszczam tę całą historię, umożliwiło mu właśnie uciekanie przed wymiarem sprawiedliwości. Czy to nie szkodzi koalicji rządzącej?
1: Na pewno jest to pewien element, który tworzy ten ogólny obraz całej sytuacji jeszcze bardziej mało zrozumiałym dla zwykłego odbiorcy, dla zwykłego obywatela, również dla wyborcy obecnej koalicji rządzącej. Ponieważ mamy do czynienia z ruchami również w samym wymiarze sprawiedliwości, które wydają się ze sobą sprzeczne. Więc pod tym względem, jeżeli koalicja rządząca odpowiada za ogólny całokształt tego, jak wygląda funkcjonowanie państwa, to tak możemy powiedzieć, że jest to sytuacja, która no nie poprawia wizerunku rządzących oraz właśnie takiego pewnego całokształtu tego, jak działa obecnie państwo.
0: Panie doktorze, to rzeczywiście no tutaj na poziomie prawnym żaden z nas nie ma wiedzy, więc pod tym kątem nie rozłożymy tej sytuacji. No musimy czekać na postanowienie sądu drugiej instancji i pytanie, czy sąd drugiej instancji podtrzyma tę decyzję o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. A my porozmawiajmy o cenach paliw, ale także nie pod kątem rozwiązań gospodarczych, tylko tego, kto postawi na swoim, rząd czy prezydent. Ja zwracałem uwagę, że wczoraj ministrowie prezydenccy nieco złagodzili swoją narrację, mówiąc już o tym, że trwają analizy, a nie, że przepisy są do wyrzucenia do kosza. Jak pan odczytuje ten i wiele innych podobnych sporów na linii rząd, kancelaria prezydenta? Czy to cały czas jest próba przerzucenia na jedną ze stron odpowiedzialności za to, że nie idzie?
1: To na pewno jest próba takiej instrumentalizacji samego sporu, to znaczy próba rozgrywania go w taki sposób, żeby on przyniósł jak największe korzyści pod kątem wizerunkowym. Teraz najnowsze badania opinii publicznej wskazują, że te bardzo wysokie noty

0: świadcząc o zaufaniu społecznym do prezydenta, że one jednak troszkę się zmieniają i troszkę jednak wskazują na tego rosnącą, może nie tyle niezadowolenie, ale w jakimś stopniu rozczarowanie, przynajmniej wśród niektórych wyborców, zachowaniem prezydenta. Więc wydaje się, że tutaj prezydent po prostu stara się właściwie skalibrować swoją postawę względem tego istotnego problemu społecznego, tak żeby być może troszkę zareagować właśnie na to, co zmienia się w percepcji społecznej. Przynajmniej taka jest moja opinia.
1: Mm-hmm. Ale koniec końców to odpowiedzialność za nierozwiązanie tego problemu, jeśli oczywiście nie udałoby się znaleźć porozumienia, spadnie bardziej na prezydenta, czy spadnie bardziej na rząd?
0: Odpowiedzialność za całą sytuację spadnie na samą utrzymującą się od dłuższego czasu sytuację konfliktową. Ponieważ z perspektywy nas, obywateli i też komentatorów, to co nas powinno najbardziej interesować, to jest pewnego rodzaju koszt sytuacji kryzysowej, a w zasadzie, która wynika z tego, że mamy do czynienia właśnie z pewnego rodzaju konfliktem pomiędzy dwoma głównymi ośrodkami politycznymi w Polsce. Więc to jest jakby, to jest co najważniejsze. Zamiast myśleć o tym, która ze stron jest tutaj tak naprawdę głównie odpowiedzialna, myślę, że po prostu cała sytuacja, która w pewnym sensie również jakby może nie tyle była korzystna, ale ułatwiała pewnego rodzaju przynajmniej mechanizmy komunikacyjne kierowane do społeczeństwa dla obu stron, dla prezydenta i dla premiera, ona jednak ma po prostu swój koszt. I ten koszt po prostu w tym momencie widzimy, że on wzrasta i ostatecznie to społeczeństwo będzie go głównie ponosiło w kontekście zarówno cen paliw, jak i w kontekście różnych innych kryzysów, które będą się zapewne niestety przydarzały również w przyszłości.
1: To jeden kryzys jeszcze chciałem zapytać. Kryzys permanentnie trwający od 11 lat. Kryzys związany z Trybunałem Konstytucyjnym. Z jednej strony miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym, Republika namawiająca do przychodzenia przed na miejsce, prezes Jarosław Kaczyński odwiedzający tę garstkę osób, tak na dobrą sprawę, protestujących przed Trybunałem Konstytucyjnym, a z drugiej strony zapowiedzi czy groźby ze strony koalicji rządzącej, że jeśli Bogdan Święczkowski nie zacznie się stosować do prawa, nie będzie dopuszczać sędziów do orzekania, to być może potrzebne będzie rozwiązanie siłowe. Jak pan to ocenia? Czy to są tylko strachy na lachy w przypadku tego rozwiązania siłowego, czy to jest jakaś próba wpływu, nacisku na samego prezesa Trybunału?
0: Znowu wydaje mi się, że głównie chodzi tutaj o pewnego rodzaju komunikację zewnętrzną, to znaczy nie bezpośrednio przesłanie informacji do prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ale do własnych i potencjalnych wyborców. I to wskazuje na to, że głównym problemem jest tak naprawdę pewnego rodzaju spektakl, który odbywa się wokół Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ on uniemożliwia tak dyskusję, która by miała prowadzić do realnego wypracowania jakiegoś rozwiązania. Więc można powiedzieć, że tutaj głównym problemem jest właśnie pewnego rodzaju spektakularyzacja, jeżeli tak można powiedzieć, samego problemu związanego z tym kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. To jest moim zdaniem bardzo intrygujące, ale też bardzo wiele mówiące, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju odwróceniem miejsc w tym spektaklu. To znaczy tak jak kiedyś po stronie obecnej koalicji rządzącej były protesty pod Trybunałem i w pewnym sensie próba zwrócenia uwagi społecznej na zagrożenia się z tym wiążące, to teraz mamy próbę jakby odwrócenia tej scenerii i wejście w rolę osób protestujących i obrońców Trybunału po stronie obecnej, obecnej opozycji. Więc wydaje się, że po prostu ustaliliśmy jako, być może nawet klasa polityczna ustaliła pewnego rodzaju schemat działania, pewnego rodzaju właśnie spektakl, przedstawienie i role są w miarę zmienne, ale główne postaci i pewne schematy się ustaliły, tylko one nie są dobre z perspektywy trwałości i stabilności instytucji w państwie.
1: Doktor Mateusz Zieliński, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
1: Stan dnia. 8:44 na zegarach. Z nami Krzysztof Polasik, dziennikarz Polskiego Radia. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Dziś 1 października, początek roku akademickiego. Tak tłoczno na uczelniach nie było od dawna, bo w tym roku matury zdawał podwójny rocznik. To pokłosie reformy sprzed lat i efekt posłania do szkół podstawowych jednocześnie 6- i 7-latków. Boże, jak ten czas leci. Krzysztof Polasik, jeszcze raz dzień dobry, Krzysztofie. Czy studenci cieszą się z powrotu na studia i czy studia cieszą się z podwójnego rocznika?
2: Na pewno studenci cieszą się, choć pewnie znalazłyby się

0: wyjątki. Ci, z którymi rozmawiałem, raczej są zadowoleni. Dla niektórych to jest początek studiowania, dla innych powrót do znajomych i na zajęcia. Niektórzy zdążyli się już spóźnić nawet na wykłady, proszę mi uwierzyć, rozpoczynające się o godzinie 8:15. A jakie emocje towarzyszą tym, którzy faktycznie pierwszy raz zmierzają na uczelnię? Posłuchajmy.
1: Jest na pewno ekscytacja, jest też stres. No, studia są trudne. No, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
2: Wszyscy jesteśmy chyba zadowoleni, poznajemy nowe osoby, cieszymy się z rozpoczęcia nauki.
3: Zaczynam finanse i rachunkowość po angielsku.
4: Ja idę na ekonomię, przyjechałam z Lublina, więc troszkę jednak bardziej emocje idą w kwestie przeprowadzki niż nawet w same studia, ale jestem bardzo pozytywnie nastawiona.
0: Czy uczelnie się cieszą? No, w tym roku rzeczywiście studentów będzie więcej. Z danych, które zebrałem, wynika, że największe polskie uniwersytety przyjęły o od 10 do kilkunastu procent więcej osób niż rok temu. Czyli ten podwójny rocznik będzie faktycznie widoczny i to nie tylko przełoży się na to, że trudniej było się dostać na studia. Ta sytuacja sprawi, że zajęcia będą bardziej porozrzucane w ciągu dnia, będą zaczynać się wcześniej i kończyć później, mówi rzeczniczka Sowa Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica w Krakowie, Anna Żmuda-Muszyńska.
5: W latach ubiegłych, kiedy kandydatów było mniej, zdarzało się, że jeden dzień, czwartek czy piątek, był zdecydowanie mniej obłożony, jeśli chodzi o zajęcia. Kiedy tych kandydatów, a także studentów na pierwszym roku będzie więcej, możemy się spodziewać, że takiego dnia wolnego pewnie nie będzie.
0: Wyzwań oczywiście także jest więcej, to chociażby szybki rozwój sztucznej inteligencji wykorzystywanej przez tych, którzy się uczą, ale także przez nauczających, uważa szefowa Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i rektorka Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Bogumiła Kaniewska.
6: Dla nas na poziomie uniwersyteckim, ogólnouniwersyteckim, najważniejszym zadaniem tutaj jest, jak zmienić dydaktykę, jak pomóc naszym wykładowcom i studentom opanować ten nowy żywioł. W związku z tym powołaliśmy w ubiegłym roku nowe centrum, ośrodek dotyczący nowoczesnych technik dydaktycznych.
0: 1 października to zwyczajowo dzień inauguracji roku akademickiego, choć też nie na wszystkich uczelniach. W stolicy uroczystości odbędą się m.in. na Politechnice Warszawskiej, ta o 10:00 i na Uniwersytecie Warszawskim o godzinie 14:00.
7: I o tym wszystkim opowiadał Państwu Krzysztof Polasik. Bardzo dziękuję Krzysztofie, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
7: W naszym studiu Martyna Podolska.
8: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
7: Bardzo dużo Cię ostatnio widzę w telewizji.
8: Dziękuję, dzień dobry. Nie wiem, czy to powinna powiedzieć dziękuję.
7: No pewnie, że tak. Kariera.
8: Tak, a teraz przechodzimy do kariery lalki, bo ta chyba ma największą, bo ma i serialową, i filmową, i miała kiedyś, i ma dzisiaj. Wszyscy żyjemy tym, co się dzieje w polskich kinach i już teraz o tym będziemy opowiadać?
7: Tak, ale z tego, co wiem, nasz dobry realizator wyrzucił dżingiel, przywrócimy dżingiel i właśnie w tym czasie...
8: Nie przywrócimy.
7: Jest gotowy, proszę. Jest, wszystko jest dobrze. Proszę.
8: Jeszcze raz.
7: Dzień dobry.
8: Drodzy Państwo, od wczoraj w kinach Lalka, nowa adaptacja powieści Prusa. Celowo używam słowa adaptacja, bo to jest... w pewien sposób wierne odwzorowanie rzeczywiście lalki powieściowej. Mówię w pewien sposób, dlatego że rzeczywiście niektóre wątki są wyostrzone, nieco podciągnięte, ale fabuła się zgadza. Obsada znakomita. 2 godziny 45 minut.
7: Długo.
8: Długa opowieść, wzruszająca, romantyczna, bardzo taka gdzieś ściskająca za serce. To jest zupełnie inna odsłona niż ta lalka serialowa Pawła Maślony. No i też wielka premiera się odbyła w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. No jak hucznie musiało być, to i też hucznie musiała wyglądać lalka Izabela Łęcka w tej roli. Kamila Urzędowska.
9: Myślę sobie, że jak będę miała właśnie 80 lat, wyciągnę sobie zdjęcie i popatrzę na siebie. Boże, nigdy w życiu nie byłaś tak młoda i tak piękna, bo czuję się dzisiaj najpiękniej na świecie, naprawdę. I sobie myślę, Boże, Kama, naprawdę zagrałaś Izabelę Łęcką w ekranizacji i to się wydarzyło i założyłaś tę sukienkę, o której marzyłaś, która tak ci się podobała. No ja nie mam słów. Przysięgam. Nikt mi tego nie odbierze. Nikt mi tego nie odbierze, bo czuję się naprawdę wspaniale i naprawdę bardzo dumnie i zapraszam wszystkich do kina, bo to jest naprawdę super film.
8: Super film, powiedziała Kamila Urzędowska. To jeszcze kilka słów od Stanisława Wokulskiego, czyli od Marcina Dorocińskiego, który rzeczywiście był przejęty tą wielką premierą, bo to taka premiera jak otwarcie sklepu zresztą przecież Wokulskiego w Lalce.
10: Mam nadzieję, że

0: widzowie, że sam jako widz będę chciał wracać do tego filmu i będę chciał go oglądać sam czasem, albo z rodziną, z żoną, z dzieciakami. Dzisiaj jest też moja mama, więc jestem bardzo ciekaw, co ona powie. Piękne jest to, że tak jak wcześniej powiedziałem, nie prosiłem o tyle, a będąc na planie, czasami patrzyłem, ja nie patrzę często w monitor po dublach, ale czasami patrzyłem w monitor i widziałem kadry, jakie robi Piotrek Sobociński. To, jak Maciek Kawalski reżyseruje ten film. I myślałem sobie, że to jest jak piękna, wielka, zagraniczna produkcja.
1: I rzeczywiście tak jest. Wspaniała scenografia, wspaniałe kostiumy. Tu pytanie o budżet. To jest film zrealizowany ze środków prywatnych. W związku z tym ten budżet nie jest ujawniony. Może na jakimś późniejszym etapie będzie. Mówi się o 80 milionach, czyli najdroższy polski film. Do tej pory najdroższym polskim filmem było Quo Vadis, 76 milionów. 65 Chopin sprzed dwóch sezonów. No, a tutaj niby oficjalnie mówi się, że 15 milionów euro, czyli 63, ale kuluarowo mówi się, że 80 i to naprawdę widać.
2: Ja jeśli mogę państwu zdradzić, jak bardzo przenikliwe są oceny i analizy Martyny Podolskiej. Ja nie zapomnę, jak kilka tygodni temu jeszcze, zanim myśleliśmy o premierach Lalki, Martyna przyszła i po obejrzeniu serialu i po obejrzeniu filmu, chyba już wtedy też film widziałaś, prawda? No, przewidziała przyszłość co do kontrowersji, które się pojawią wokół obu tych dzieł.
1: To prawda, jeszcze nic nie mogłam powiedzieć, bo jeżeli dziennikarz dużo wcześniej ogląda filmy, tak jak ja teraz oglądam już filmy, które wejdą na przykład wiosną do polskich kin, to podpisuję bardzo drogocenne embarga i przy mojej ekspresyjnej mowie i otwartości, to jest bardzo ciężko, żeby nic nie powiedzieć państwu o tym. No ale teraz kilka słów o tym, jaka jest ta współczesna Izabela Łęcka, grana przez Kamilę Urzędowską.
3: Myślę, że Izabela jest często zagubiona, samotna. Ona ma całą masę ludzi dookoła siebie, którzy wiedzą lepiej od niej. Ona zdaje sobie sprawę, w jakich realiach się urodziła i ile może. Pomimo tego, że może głęboko cierpieć, to tak wyglądał ten świat.
1: Dlaczego ona nie chce tego Wokulskiego, twoim zdaniem?
3: Bo nie jest przystojny. Po prostu Wokulski nie jest przystojny, jej się nie podoba, ma czerwone ręce, nie jest na jej poziomie, słuchajcie, no to jest naturalne w życiu, że nie obniżamy swoich standardów.
1: No rzeczywiście Marcin Dorociński do tych przystojnych nie należy. Nie, oczywiście to też była kontrowersja, jak Marcin Dorociński został wybrany do tej roli, że jest za przystojny. No to kilka słów jeszcze od Stanisława Wokulskiego, czyli Marcina Dorocińskiego.
0: Dlatego też mówię, że czuję się tutaj jak Wokulski, bo ja się nie spodziewałem takiego splendoru, nie spodziewałem się, że po 31 lat, tak, od kiedy pierwszy raz stanąłem, nie czuję tego czasu, a nie oczekiwałem aż tak wiele, więc jestem bardzo wdzięczny, że swoją ciężką pracą i tym, co rodzice mnie nauczyli, udało się zrobić i osiągnąć tyle, ale jednocześnie jestem bardzo, bardzo onieśmielony, ale szczęśliwy, bo ten Stasio jest taki właśnie, jak mówi Szuman do niego, w tobie romantyk miesza się z pozytywistą. Czyli to jest człowiek, który umie ciężko pracować, który jest dowcipny, który jest szczery, który jest bezpośredni, ale jednocześnie nieszczęśliwie zakochany.
1: Ale nie byłoby takiego Stasia bez pani Meliton, która została nieco wyostrzona właśnie w tej adaptacji Lalki. Nieco podkręcona, trochę tam było dopisanych rzeczy, ale dzięki temu Agata Kulesza mogła stworzyć krwistą i uśmiechniętą bardzo postać. Ja nawet rozmawiając z Agatą Kuleszą powiedziałam jej, że pani Meliton to jest taki PR manager współczesny Stanisława Wokulskiego i z tej roli właśnie pierwszej pozytywnej tak w pełni od lat bardzo, ale to bardzo cieszyła się Agata Kulesza.
4: Wielką nadzieją, że dużo ludzi pójdzie i obejrzy ten film i to nie chodzi o wartość rynkową, tylko o to, żeby zobaczyć takie wielkie, epickie kino z takim dużym rozmachem. Takie filmy lubimy i oglądamy je, że to jest trochę tak, jakby chciało się, żeby tego dorosłego człowieka posadzić, jakby na kanapie puścić mu film i on w pełnym zachwycie na te 2,5 godziny będzie w tym świecie, w tym, który my przedstawiamy, będzie się wzruszał i będzie żył tak naprawdę równoległym życiem.
1: I myślę, że będzie się cieszył, że od dawna nie widział tylu polskich wspaniałych aktorów w jednym momencie na dużym ekranie, bo tam i wspomniana Kulesza, i Dorociński, i Urzędowska oczywiście, ale i Krystyna Janda, i Andrzej Seweryn, i Maja Komorowska.

0: Za chwilę fragment wypowiedzi od pani profesor, ale też i Karolina Gruszka, która wcieliła się w postać Florentyny.
1: Przypomina mi się jednym zdaniem, jak Andrzej Wajda tworzył ekranizację Pana Tadeusza i też wszyscy chcieli tam zagrać.
0: Tak.
1: Bo to przełomowe, dziejowe wydarzenie.
0: To ja już powiedziałam, że ja będąc na premierze w Teatrze Wielkim Operze Narodowej czułam się właśnie, jakbym była na premierze filmu Andrzeja Wajdy, bo byli tam wszyscy i zagrali w tym filmie wszyscy. I wszyscy się naprawdę cieszyli, że mogą wystąpić w lalce. Mówi Karolina Gruszka.
2: Niektórzy na krócej, niektórzy na dłużej, ale to właściwie przestało mieć znaczenie, tylko po prostu chcieliśmy wspólnie tworzyć ten pejzaż tej lalki i myślę, że wszyscy z jakimś takim wyjątkowym też uwielbieniem dla tej powieści i z taką nadzieją, że uda się ducha tego Prusa, rzeczywiście to, co w tej powieści jest, że to się uda jakoś na ekran przenieść i że widz dzisiaj współczesny, że on wejdzie w ten świat.
0: Mamy nadzieję, że wejdzie w ten świat i mamy nadzieję, że też młodzi ludzie pójdą obejrzeć lalkę i nie tylko dlatego, że szkoły będą do tego zmuszać, tylko dlatego, że będą chciały zapoznać się z nową ekranizacją. Bo tak, myślę, że to nawet jest ekranizacja lalki. Kilka słów od pani profesor Mai Komorowskiej.
3: Myślę, że to bardzo, bardzo może być ciekawe w dzisiejszym świecie, takim trudnym świecie, zobaczenie takiej lalki, tych problemów, które wtedy były, bo myślę, że to jest trochę inny film niż serial.
0: Zatem najpierw powieść, potem serial i lalka sprzed lat, potem adaptacja filmowa Maćka Kawalskiego w kinach i na sam koniec, ja bym tak to ułożyła, lalka Maślony na Netflixie. Drodzy Państwo, to jest przepis na weekend, ja naprawdę.
1: Widzę, że to jak z Avengersami, trzeba zobaczyć kilkadziesiąt filmów, żeby zrozumieć.
0: Martyna i nigdy Podolska, nie ma się dość.
1: Martyna Podolska, ja tutaj słyszę, że wydawca Rafał bardzo chce iść na lalkę, w lalkę, więc trzeba zagospodarować czas Rafałowi Wardzyńskiemu. Martyna Podolska z redakcji kulturalnej.
0: Do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, Martyno. To po mojej lewej stronie była Martyna, a po mojej prawej stronie wybitna Ewa Wasążnik.
4: Dzień dobry. Nie wiem, czym sobie zasłużyłam na takie epitety z samego rana o 9:00. Dzień dobry Państwu.
1: Ewa, zapraszam Państwa na program przedpołudniowy do godziny 12:00. Co w programie?
4: No to będzie program kontynuacji. Wiele wątków, które podjąłeś Rochu w porannym programie, my będziemy kontynuować. Będzie o tym liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. Będzie także wątek akademicki, bo dzisiaj pierwszy dzień października, czyli początek nowego roku akademickiego, będziemy towarzyszyć i nauczycielom akademickim, i studentom przede wszystkim w tym początku. Porozmawiamy o tym, co ten rok akademicki 2026-2027 przyniesie.
1: To Ewa Wasążnik, już za chwilę będzie z Państwem. Ja Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie dziękuję i za te 2 lata porannych spotkań. Od poniedziałku formuła poranka nieco ulegnie zmianie. Będziemy się słyszeć cały czas w rozmowach politycznych. A za dzisiejsze wydanie dziękuję także Rafałowi Wardzyńskiemu, Annie Pałdynie i Adamowi Waliszewskiemu. Roch Kowalski, wszystkiego dobrego, miłego dnia i do usłyszenia w poniedziałek w rozmowie politycznej.
5: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt. Zdrowit, spółka ZOO.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory,

0: Wyszukiwarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Dzięki temu polityk może uniknąć aresztu. Sąd wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Powoli, ale coraz bliżej do stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rozstrzygnięcia spodziewane są w grudniu. Niemcy, Włochy czy nasi południowi sąsiedzi. W tych krajach od dziś tanieją ceny paliw. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Marcin Romanowski może uniknąć aresztu. Sąd zgodził się na list żelazny. Orzeczenie jest nieprawomocne. Prokuratura zapowiedziała złożenie skargi. To nie jest porażka polskich służb specjalnych. Tak ocenił w TVP Info minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Wskazał też, że decyzja sądu nie przesądza o winie czy niewinności.
3: Proces przed nim i myślę, że spore problemy, bo był osobą w dość centralnym miejscu, jeśli chodzi o cały Fundusz Sprawiedliwości i nim gospodarowanie. Więc jakiekolwiek triumfowanie przez, zresztą nawet tak specjalnie tego nie dostrzegam, bo to jest taka prawnicza rozgrywka. Politycznie PiS się chyba pożegnał z tym panem, bo nie widziałem jakichś specjalnie głosów, które by przez ostatni czas go broniły.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie uzasadniał swoją decyzję tym, że postępowanie jest już zaawansowane, a dotychczasowe próby postawienia Romanowskiego przed polskim wymiarem sprawiedliwości były nieskuteczne. Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Nie wiadomo, gdzie teraz przebywa. Koszty stworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce będą wysokie, ale alternatywa jest znacznie gorsza. W ten sposób wiceminister rozwoju i technologii z Polski 2050 Michał Baranowski odniósł się do planów budowy stałej bazy wojskowej USA. W poranku Polskiego Radia 24 wiceminister wskazał, że obecność amerykańskich żołnierzy będzie ważnym elementem bezpieczeństwa Polski.
4: Amerykanie w tym momencie zmieniają architekturę swojej obecności również w Europie. No to jest szansa, aby tą obecność w Polsce zwiększyć i zmienić ją z obecności rotacyjnej w obecność stałą. Amerykańscy żołnierze, amerykański sprzęt w Polsce oznacza to, że jest to bardzo mocno wzmocnione odstraszanie naszych największych przeciwników na wschodzie.
2: Rozmowy dotyczące utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce posuwają się do przodu, wynika z zapewnień Ministerstwa Obrony Narodowej. Obiekt ma mieścić około 5000 żołnierzy. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone w grudniu. Linie Fly Dubai podjęły decyzję o zawieszeniu regularnych połączeń do Izraela. Ma to związek z incydentem, do którego doszło wczoraj. Jeden z pilotów prawdopodobnie próbował rozbić maszynę, którą leciało prawie 180 pasażerów. Informacje w tej sprawie zebrał Aleksander Przoniak.
5: Przedstawiciele linii podkreślają, że bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pasażerów, załogi i personelu pokładowego pozostaje priorytetem. To tymczasowe zawieszenie pozwoli odpowiednim organom kontynuować pracę i ustalić wszystkie fakty związane z incydentem. Linie deklarują, że są w pełni zaangażowane we wspieranie trwającego dochodzenia i utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w całej sieci. Przewoźnik przeprosił pasażerów i zapowiedział, że będzie współpracował z organami rządowymi, a decyzja o zawieszeniu połączeń może być cofnięta. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: Niemcy przez kwartał będą taniej tankować. Za Odrą o północy weszła w życie niższa stawka podatku od paliw. Litr benzyny i ropy po obniżce nadal jednak będzie wyraźnie droższy niż w Polsce. Nawet przy wprowadzonym rabacie ceny paliw w Niemczech nie spadły poniżej 2 euro. Z kolei we Włoszech trzy duże sieci paliwowe wprowadzają miesięczny limit cen na benzynę i olej napędowy. A regulacje mające przeciwdziałać rosnącym cenom paliw przywracają też od dziś Czechy i Słowacja. Rządy obu państw wybrały jednak różne rozwiązania. W Czechach resort finansów ustala maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego, a na Słowacji ograniczono marże dystrybutorów. W Polsce podobnej decyzji na razie nie podjęto. Trwa polityczny impas w tej sprawie. Dziś do księgarni trafia wyjątkowe wydanie Pasażerki Zofii Posmysz. To pierwsza publikacja od czasu śmierci pisarki w sierpniu 2022 roku. Co więcej, wydawnictwo zostało wzbogacone o pasażerkę z kabiny 45. Słuchowisko radiowe będące początkiem jednej z najważniejszych opowieści o doświadczeniu Auschwitz. Mówi Paulina Subocz-Białek z Państwa.

0: Narodowego Instytutu Wydawniczego.
1: Po raz pierwszy publikujemy razem tekst słuchowiska i powieść Pasażerka, czyli można się przejrzeć w tych dwóch tekstach. To właściwie są dwa osobne i gatunkowo teksty, ale też i w kontekście dynamiki. Z jednej strony widać taki zmysł dziennikarski, bo Zofia Posmyrz była dziennikarką też świetną, taki reporterski, właśnie bardziej dramatyczny. Nerw w tym słuchowisku radiowym słychać. To słuchowisko jest wspaniale też skonstruowane dźwiękowo, żeby to pięknie pracowało. No i właśnie Pasażerka powieść.
0: Pasażerka opowiada o spotkaniu na pokładzie statku byłej esesmanki z obozu Auschwitz i jej dawnej więźniarki. Historia ta stała się też podstawą filmowego arcydzieła Andrzeja Munka i opery Mieczysława Weinberga.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Sponsorem audycji jest PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
0: Pierwszy dzień października będzie na ogół słoneczny i z przyjemną temperaturą. Zobaczymy maksymalnie od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 25 na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z południowego wschodu i wschodu.
3: Sponsorem audycji był PrimeSoft, twórca systemu VDesk, wykorzystującego AI do przetwarzania dokumentów i procesów biznesowych.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza prawie w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Tylko w Lubaniu, w województwie dolnośląskim, powietrze jest umiarkowanej jakości. Około 50% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych i ich udział w miksie energetycznym będzie rósł w kolejnych godzinach. Na południu kraju występuje średnie zagrożenie pożarowe, a w centrum i na północy małe.
2: Klimat. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 8 minut po godzinie 9 zaczynamy nasz przedpołudniowy program. Program, który przygotowują dla Państwa Iza Bajda i Anna Pałdyna. Realizuje Adam Waliszewski. Ja nazywam się Ewa Wasążnik i zapraszam na wspólne 3 godziny informacji i komentarzy do najważniejszych tematów w kraju i za granicą.
2: Stan dnia.
11: I na początek mamy dla Państwa kolejny spór personalny na linii rząd-prezydent. Karol Nawrocki nie zgodził się na powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko szefa Służby Ochrony Państwa. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedział jednak, że pułkownik Jackowicz i tak będzie stał na czele SOP-u. Lista spornych kwestii między Karolem Nawrockim a koalicją rządzącą się wydłuża. Czy w takich warunkach jest możliwe, aby prezydent poszedł na rękę rządowi i podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach spółek paliwowych? To już pytanie do naszej reporterki Sylwii Białek, z którą się łączymy. Dzień dobry, Sylwio.
12: Dzień dobry.
11: I od razu to pytanie. Poszedł na rękę rządowi, ale tak naprawdę chodzi przecież o wszystkich, którzy
12: poszedł na rękę wszystkim, dokładnie, kierowcom. Dokładnie. No ale tak naprawdę trudno znaleźć kwestię, w której rząd i prezydent myśleliby podobnie. I to nie chodzi chyba tak naprawdę o merytoryczny spór, tylko

0: bardziej polityczne, bo chociażby weźmy pod uwagę Służbę Ochrony Państwa. Na sprawnym działaniu SOP-u powinno zależeć i rządowi, i Karolowi Nawrockiemu, bo przecież funkcjonariusze SOP-u chronią najważniejsze osoby w państwie, a jednak prezydent mówi nie kandydatowi wskazanemu przez ministra Marcina Kierwińskiego, a minister rzeczywiście zapowiedział, że będzie i tak wskazany przez niego kandydat pułkownik Jackowicz stał na czele tej formacji i będzie minister działał po prostu na zasadzie półśrodków. Tak już działa rząd. Zresztą w kwestii ambasadorów mamy przecież chargé d'affaires w wielu krajach. Teraz będziemy mieć prawdopodobnie pełniącego obowiązki szefa Służby Ochrony Państwa i zaskoczony decyzją prezydenta. Jego uporem jest wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Źle się stało, że prezydent nie zaakceptował przedłożonej propozycji. Ale to się wpisuje w strategię Pałacu Prezydenckiego, doradców prezydenta. Trudno mi wierzyć, żeby to była strategia samego prezydenta. Myślę, że to są te złe języki, które podpowiadają panu prezydentowi, żeby za wszelką cenę wchodzić w konflikt z rządem. Bezpieczeństwo powinno nie być objęte tą logiką sporu partyjnego, tylko powinno być z niej wyłączone. Szkoda, że nie stało się tak w przypadku Służby Ochrony Państwa.
0: To strona rządowa, a Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości na przykład jest zaskoczony tym, że koalicja rządząca chce opinię prezydenta w sprawie wyboru szefa SOP-u pominąć.
2: Ustawa przewiduje takie uprawnienie prezydenta, że to musi być uzgodnione. Więc po pierwsze jest to podstawa ustawowa, ale też jest podstawa faktyczna. To pan prezydent jest najważniejszą osobą w państwie, która jest chroniona przez tę instytucję. Dobrze by było, gdyby zaufanie do tej instytucji było zarówno ze strony premiera, prezydenta czy ministrów. Niedobrze, jeżeli na przykład poszczególni ministrowie czy prezydent miał poczucie, że na przykład ta służba jest wykorzystywana przeciwko niemu. Na przykład do inwigilacji. Dlatego rozumiem, że pan prezydent nie godzi się na takie standardy, które proponuje pan minister Kierwiński.
0: Zablokować i nie dopuścić. W takim trybie zdaniem Piotra Borysa z Koalicji Obywatelskiej pracuje prezydent. Polityk przypomniał, że poza wetowaniem rządowych ustaw Karol Nawrocki blokował chociażby awanse oficerów służb.
3: To pokazuje, w jakim trybie pracuje prezydent. Byle tylko zablokować i dopuścić. Tak było z awansami oficerów służb, także awansami oficerskimi w Wojsku Polskim, teraz SOP. Mam wrażenie, że prezydent się odrealnił, jest w jakimś innym świecie, a przecież instytucje państwa muszą pracować. SOP chroni najwyższe władze państwowe, tym muszą kierować osoby najbardziej doświadczone. Mam wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie próba po raz kolejny wrzucenia po prostu piachu w trybę.
0: Szef klubu Unicentrum Mirosław Suchoń powiedział z kolei, że w relacjach z rządem prezydent stosuje kulturę sabotażu. Jego zdaniem działania Karola Nawrockiego są po prostu obliczone na osłabienie rządu.
4: I to jest bardzo zła wiadomość, dlatego że swoimi wetami, wstrzymywaniem nominacji, wstrzymywaniem nawet medali za długoletnie pożycie szkodzi obywatelom i szkodzi państwu i działa w myśl takiej ruskiej zasady korzystnej dla Putina, że im gorzej w Polsce, tym lepiej dla niego. Dobrze byłoby, gdyby zawrócił z tej złej drogi, którą idzie wraz ze swoimi przybocznymi.
0: Z kolei współpracownicy prezydenta Karola Nawrockiego podkreślają, że to przedstawiciele rządu, koalicja rządząca rzuca prezydentowi kłody pod nogi, nie bierze jego głosu pod uwagę. No i teraz odpowiadając, Ewo, na twoje pytanie, trudno sobie wyobrazić, by w takich warunkach prezydent podpisał ustawę o nadwymiarowych zyskach, ustawę, którą już raz skierował do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ uznał, miał wątpliwości konstytucyjne, że ta ustawa po prostu będzie działała wstecz, a na liście rządowych życzeń względem prezydenta jest też, będzie też ustawa w sprawie progów podatkowych, tylko że najpierw tym projektem muszą zająć się posłowie i senatorowie.
5: Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję za te informacje.
6: Komentarz.
5: Połączony z nami już teraz pan profesor Andrzej Rychard, socjolog, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Batorego. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, witam.
5: Przyszła jesień, rozpoczął się nowy sezon, ten polityczny, przedwyborczy, a problemy pozostały z nami w dużej mierze te same. Na pierwszym miejscu ten konflikt, o którym mówiła Sylwia Białek, spór personalny na linii rząd-prezydent. Kto, panie profesorze, pana zdaniem jest teraz w ofensywie, a kto w defensywie, jeżeli patrzymy na ten spór, na ten konflikt, na te rywalizacje?
7: Jeszcze parę miesięcy temu można było powiedzieć, że to prezydent jest w ofensywie, ale muszę powiedzieć, że ta jego jednostajna ofensywność polegająca właściwie na nieustającej defensywie, to znaczy na blokowaniu rozmaitych rzeczy, już się chyba trochę opatrzyła społeczeństwu, co widać w osłabiających się wskaźnikach poparcia. Jemu o parę punktów procentowych zmalało poparcie w ciągu miesięcy ostatnich, bo myślę sobie, że spora część tych rozmaitych blokad, bet i tak dalej,

coraz trudniej się, jeśli tak można powiedzieć brzydko, sprzedaje medialnie. Ludzie niespecjalnie kupują. No a dlaczego właściwie nie chcę podjąć, zgodzić się z inicjatywą ustawodawczą, która ma w konsekwencji doprowadzić do obniżki cen paliw? A dlaczego właściwie nie chcę mianować kogoś

0: każdy prezydent tak miał właściwie przez większość, jeżeli nie przez cały czas swoich kadencji, bo to jest siła także pozycji, siła stanowiska, ale jednocześnie ma chyba po roku nie najniższe, to jedne z najniższych wskaźników poparcia w porównaniu do innych prezydentów. W związku z czym te stwierdzenia o tym, że on jest, prawda, w uderzeniu, że jest dynamiczny, że jest w ofensywie, to trochę są stwierdzenia, które już należą do przeszłości, moim zdaniem. Ta ofensywność stała się zbyt defensywna i trochę się opatrzyła.
1: Od początku tej prezydentury mamy do czynienia z tą trudną koabitacją ośrodka prezydenckiego i rządu. Tylko że na początku, w tym pierwszym roku prezydentury, mieliśmy takie wrażenie, graniczące z pewnością, że na tym sporze budują się oba te ośrodki. I prezydencki, i rządowy. Teraz, kiedy mówi pan o tym, panie profesorze, że słabnie poparcie dla prezydenta, widać to w sondażach również tych dotyczących zaufania do najważniejszych polityków, czy to oznacza, że słabnący ośrodek prezydencki, słabnąca popularność prezydenta przekłada się na rosnącą popularność koalicji rządzącej i rządu premiera Donalda Tuska?
0: No, jakiś związek to na pewno istnieje i to nie tylko jest taki prosty, że im gorzej dla prezydenta, tym lepiej dla rządu, ale jeszcze w tle jest cały czas bardzo mocny spadek, by nie powiedzieć wręcz początek upadku Prawa i Sprawiedliwości, z którym prezydent jednak jest silnie związany. Co prawda on ma ambicje jeszcze szerzej sięgające politycznie niż samo Prawo i Sprawiedliwość, ale jednak to wszystko, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, co w największym stopniu moim zdaniem jest spowodowane przez nieumiejętność i właściwie niemożność także sprzedania społeczeństwa afery Zonda Krypta, no bo ludzie nie kupują tego, że to jest wszystko wina Tuska, bo ta afera dotyka wyłącznie polityków z prawej strony. No to to wszystko też powoduje, że siłą rzeczy winduje się jednak nieco poparcie dla rządu. Karol Nawrocki miał być, prawda, takim, no jak gdyby nowym elementem dynamizującym prawicową politykę.
1: Taką lokomotywą, prawda?
0: Taką lokomotywą. Do pewnego momentu był, ale wydaje się, że ta dynamika także z powodu słabnącego samego PiS-u zaczyna być coraz mniejsza. Notabene myślę sobie, i takie sygnały już pomalutku są chyba, że no jednak wciąż Nawrocki ma silniejszą pozycję niż PiS, że to może rodzić jakieś wrażenie, czy też poczucie konkurencji ze strony przywódców Prawa i Sprawiedliwości, że jednak no, ten prezydent, który miał ich wspomagać, to właściwie teraz już ich trochę no, zastępuje. No to to też nie dodaje jak gdyby pozytywnych emocji do relacji między ośrodkiem prezydenckim a ośrodkiem pisowskim.
1: Przyjrzyjmy się teraz tej różnicy poparcia między dwiema największymi partiami, Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska. Ogólnopolska Grupa Badawcza ostatnio przeprowadziła sondaż poparcia dla partii politycznych. Ta różnica między PiS-em a Koalicją Obywatelską wynosi teraz 14 punktów procentowych w tym badaniu. To dużo. Ale mimo to obecna koalicja rządząca nie utrzymałaby większości w Sejmie, gdyby te wyniki sondażowe potwierdziły się w wynikach wyborczych. To jest duży ból głowy, podejrzewam, dla liderów koalicji 15 października.
0: No to jest zasadniczy ból głowy, no bo cóż z tego, że wygrałoby się wybory, gdyby nie można było utworzyć rządu, prawda? No taką sytuację Prawo i Sprawiedliwość miało, prawda, swego czasu, jak pamiętamy. Ale też muszę powiedzieć, że o ile ten trend dotyczący wzrostów dla koalicji rządzącej, koalicji obywatelskiej wydaje się być już trwały, stały i w miarę stabilny, oczywiście nie możemy gwarantować, że on będzie trwał do samych wyborów, o tyle z kolei szacunki na temat tego, czy uda się utworzyć rząd tej, z udziałem dominującym tej partii, która wygra, czyli no, wynikałoby z tego, że z udziałem Koalicji Obywatelskiej. Te szacunki są moim zdaniem obarczone dużym ryzykiem błędu, ponieważ, no, co tu dużo mówić, specyfika polskich wyborów jest taka, że, no, że one się rozstrzygają w okręgach. Badania

0: sondażowe z tym przeliczaniem procentowego poparcia na mandaty z kolei są ogólnopolskie. Tam się stosuje pewne metody, które umożliwiają jak gdyby szacowanie liczby mandatów w poszczególnych okręgach, głównie na podstawie danych historycznych. I te dane historyczne rzeczywiste się jak gdyby koryguje o te wyniki procentowe ogólnopolskie, ale muszę powiedzieć, że zdaniem ludzi, którzy znają się bardzo dobrze na statystyce socjologicznej, takie opinie słyszałem, no to jest bardzo, bardzo zgrubny szacunek, jeśli tak można powiedzieć. Więc ja bym ostrożnie podchodził do tego, czy to da wystarczającą liczbę mandatów, czy też nie. I ja myślę, że tak naprawdę politycy tej demokratycznej strony powinni dążyć do tego, żeby była jak najmniejsza liczba list. Nie jedna lista, bo to jest niemożliwe. No ale na przykład, jeśli dwie lewice się jakoś porozumieją, no to jest też strasznie trudne. A z drugiej strony będzie Koalicja Obywatelska z PSL-em. A sygnały są, że w tą stronę to jakoś zmierza, no to wtedy wcale nie wiem, czy to by nie dało jednak możliwości sformułowania rządu.
1: A po prawej stronie jedna lista albo chociaż pakt senacki?
0: Pakt senacki pewnie tak, ale wie pani, jedna lista, jeżeli po prawej stronie, no to z kim? No jednak tutaj jest zasadniczą blokadą obecność w takiej, na takiej jednej liście Konfederacji Brauna. I tutaj są jak gdyby dwa ograniczenia. Z jednej strony, jaki jest Kaczyński, taki jest, ale muszę powiedzieć, że on nie ma w sobie jakichś elementów antysemickich i on po prostu nie cierpi Brauna. I jest w tym chyba uczciwy. On by chciał elektorat Brauna, ale bez Brauna, a to jest tak samo niemożliwe właściwie jak elektorat PiSu bez Kaczyńskiego, prawda? No więc to wcale nie wiem, a poza tym dodatkowo no, trzeba pamiętać o tym, że no, nasz ogromny, największy, najwspanialszy sojusznik, czyli Stany Zjednoczone, no już parokrotnie dawały takie sygnały, że niespecjalnie by lubiły rząd z udziałem kogokolwiek od Brauna, już nie mówiąc o samym Braunie. Tak więc tutaj wcale nie jest pewne, czy będzie taka jakaś jedna lista. Z kolei ta druga konfederacja, Mencenowo-Bosakowa, no to ona jest właściwie tak sfragmentaryzowana sama, że wcale nie wiadomo, czy ona zachowałaby się jakoś jednolicie. Także tu jest bardzo, po prawej stronie jest co najmniej tyle samo, jeśli nie więcej źródeł niepewności niż po stronie tej demokratyczno-liberalnej.
1: Panie profesorze, a spodziewa się pan jakiegoś sondażowego odbicia nie w znaczeniu takim, że odbicia się od dna i wzrostu poparcia, ale odbicia takiego lustrzanego, tego co dzieje się wokół Marcina Romanowskiego. Od wczoraj jesteśmy no chyba pod wrażeniem tego orzeczenia sądu, decyzji sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Wielu komentatorów zaskoczonych tą decyzją sądu w Warszawie. Jak pan przyjął te informacje o tym, że Marcin Romanowski będzie mógł wrócić do Polski i odpowiadać z wolnej stopy?
0: Oczywiście, że źle to przyjąłem, ale wie pani, teraz się toczy walka o narrację, o to, kto narzuci swoją narrację. Czy to jest porażka Żurka, tak jak już, prawda, krzyczą rozmaici ludzie z prawej strony, czy to jest w ogóle porażka tej demokracji walczącej i tak dalej, czy też przeciwnie. Być może część ludzi to odbierze tak. Nie, to pokazuje, jak głęboko jednak Prawo i Sprawiedliwość poprzez swoich 8 lat rządów przeorało wymiar sprawiedliwości, obsadzając go, no, mówiąc wprost, swoimi ludźmi, którzy potem wydają takie, a nie inne wyroki, no bo wciąż siedzą na tych stanowiskach sędziowskich, niekiedy prokuratorskich i tak dalej, i tak dalej. Więc dla części ludzi to może być pobudzające do refleksji na temat tego, no zobaczcie, jednak trzeba się za te rozliczenia dokładniej wziąć, ponieważ zobaczcie, jak głęboko to wszystko jeszcze siedzi w tym starym pisowskim systemie. Tak więc to nie musi wcale być tak, że to osłabi koalicję. Być może da większą zachętę dla koalicji rządzącej ze strony części opinii publicznej, żeby rozliczenia poszły jeszcze szybciej. Te rozliczenia są niby na samym końcu priorytetów dla rządu wedle badań CBOS-u, tak jak widzą to Polacy. 48% uważa, że rozliczenia są ważne, ale pamiętajmy, to jest jednak blisko połowa. Tutaj nie toczy się walka o to, żeby rozliczenia popierało 100%, ale jeżeli 48% popiera rozliczenia, no to przynajmniej część z tych ludzi, jeżeli zobaczyłaby, że te rozliczenia idą, byłaby skłonna dodać swoje głosy na koalicję rządzącą, a przecież pamiętajmy, że u nas się wybory rozstrzygają nie różnicą kilkudziesięciu punktów.

0: procentowych, tylko bardzo niewielu paru punktów procentowych. W związku z tym jest to co walczyć.
1: A ważna będzie dla tych wyborców metoda, po którą sięgną rządzący, żeby tych rozliczeń dokonać, bo jesteśmy w tym tygodniu po kilku wypowiedziach medialnych premiera, który raz to porównuje te rozliczenia do tuwimowskiej lokomotywy, która rozpędza się powoli, ale mówi także o takiej opozycji dokonywania tych rozliczeń symbolicznie za pomocą albo kija bejsbolowego, albo na szachownicy, w takiej rozgrywce szachowej.
0: Nie, pani, ja cały czas myślę, że nie musi być użyty kij bejsbolowy i ja sądzę, że rządzący, a głównie premier, który ma, no, jak w tym starym wierszu, prawda, brzech w obronie, która badała ser, próbę dziur natychmiast zrobię, bo mam dobre czucie w dziobie, prawda, mówi ten fragment tego wierszyka. I no, premier ma dobre czucie, krótko mówiąc, więc on pewnie wie, że on może mówić o bejsbolach i tak dalej, ale tak naprawdę on wie, że ludzie pewnie by o wiele bardziej woleli jakąś, no, bardzo inteligentną zagrywkę szachową, bardzo jakiś dobrze wymyślony fortel szachowy niż kij bejsbolowy. No tutaj jest rzeczywiście duży, duży problem, na który wielu prawników zwraca uwagę, między innymi profesor Łętowska. No tutaj trzeba doprowadzić do tego, żeby móc odwołać prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prawda, a odwołać go można tylko wtedy, kiedy się zwoła zgromadzenie ogólne, a zgromadzenie ogólne może zwołać albo prezes w sytuacji, kiedy zgromadzenie ma decydować na temat jego przyszłości, to on nie może tego zwołać, ale wtedy zwołuje to jego główny pierwszy zastępca, który wcale nie wiadomo, czy zwoła, ale też zdaniem rozmaitych analityków ten poziom lojalności nawet wśród pisowskich sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie jest zabetonowany. Oni mogą myśleć o swoich przyszłych losach zawodowych i kto wie, czy wszyscy będą jednakowo lojalni wobec pisowskiego układu. Tak więc tutaj być może nie trzeba będzie sięgać po kije bejsbolowe i taką mam nadzieję.
1: No i pozostaje jeszcze pytanie o rolę Macieja Berka, sędziego Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym i o to, jak potoczą się jego losy wobec, no, tego sprzeciwu chyba cały czas jednak demonstrowanego przez samego prezydenta i jego otoczenie w sprawie właśnie rozpoczęcia pracy Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym. Ale to już, panie profesorze, temat na inną rozmowę. Za tę dzisiejszą bardzo dziękuję. Pan profesor Andrzej Rychard, socjolog z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Batorego, był naszym przedpołudniowym gościem. Jeszcze raz dziękuję. Dobrego dnia życzę.
0: Ja dziękuję bardzo.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Kocham cię.
4: Ufam ci.
3: Wierzymy w ciebie.
5: Dobre dzieciństwo.
6: Brawo.
3: Pięknie.
6: Jesteśmy z ciebie dumni.
5: Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
8: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
7: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
8: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
7: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
8: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
7: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Zbliża się 9.30. Rafał Boguta. Zapraszam. Będzie zażalenie prokuratury na decyzję sądu w sprawie wydania listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Postanowienie jest nieprawomocne. Trudno sobie wyobrazić, że Romanowski nie będzie odpowiadał za swoje działania. Tak decyzję sądu komentował w Radiowej Trójce wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
10: Nie wyobrażam sobie, że będziemy mieli sytuację, w której Romanowski nie będzie przesłuchiwany i nie będzie też odpowiadał. To się wydarzy na pewno, wcześniej czy później. Ale jeżeli chodzi o list żelazny, to poczekam na drugą instancję, wtedy będzie można to komentować.
9: Nie wiadomo, gdzie przebywa były wiceminister sprawiedliwości, za którym wydano nakaz aresztowania list.

0: Gończy i europejski nakaz aresztowania. Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Wzrasta liczba młodych pacjentów z ciężkimi urazami po wypadkach na hulajnogach i rowerach elektrycznych. Częstą przyczyną jest brawura i brak wyobraźni, mówi dr Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
1: Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk, urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych. Każda z tych historii jest dosyć podobna. Młody człowiek, który gdzieś się spieszył albo nieraz przecież tak jeździł, a tym razem gdzieś ktoś wjeżdżał z podporządkowanej, doszło do kolizji.
0: Według policyjnych statystyk w ciągu pół roku w całej Polsce doszło do 828 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Zginęło w nich 11 osób, a ponad 700 zostało rannych. Dzieła sztuki przekazane przez prawie 100 polskich artystów trafią na aukcję charytatywną dla Ukrainy Sztuka dla Zwycięstwa. Niektóre z nich zaprezentowano w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup sprzętu dla ukraińskich żołnierzy walczących na pierwszej linii frontu.
2: Należy wspierać ludzi, którzy nas bronią. To, że Ukraina była pierwsza na drodze Putina, to nie zmienia faktu, że każdy, kto walczy w obronie Ukrainy, walczy również w obronie Europy. Jest to agresja wymierzona w nasz świat, w całą Europę, a do tej pory tylko Ukraina płaci krwią w tej walce.
0: Poza obrazami i fotografiami będzie można licytować wyjątkowe pamiątki, na przykład komiks Jacka Fedorowicza czy unikatowe wyklejanki Wisławy Szymborskiej. I tym tematem kończymy poranne informacje. Za pół godziny przywita się już z Państwem Ewelina Kamińska. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Rafał Boguta. Do usłyszenia jutro.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest godzina 9:33. Wracamy w naszym programie do tematu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.
3: Stan dnia.
4: Bo od wczoraj wiemy, że jest decyzja w sprawie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości. Nieprawomocne postanowienie wydał w tej sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie. Prokuratura już zapowiada zażalenie, a minister sprawiedliwości wskazuje, że za decyzją stoi tak zwany neosędzia, który podpisał listy poparcia kandydatów do neo-KRS. W Sądzie Okręgowym była nasza reporterka Jolanta Turkowska, która śledzi tę sprawę, zna jej szczegóły. Dzień dobry, Jolu.
5: Dzień dobry.
4: Co dla Marcina Romanowskiego oznacza postanowienie o wydaniu listu żelaznego?
5: Na razie nic, ale po uprawomocnieniu postanowienia list żelazny da Marcinowi Romanowskiemu gwarancję powrotu do kraju i odpowiadania z wolnej stopy w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk PiS ma w tej sprawie postawionych aż 19 zarzutów. O postanowieniu sądu, które zapadło za zamkniętymi drzwiami, jako pierwszy poinformował obrońca podejrzanego, adwokat Bartosz Lewandowski.
6: Miło mi poinformować, że dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem wydał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu. Uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne. Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
5: Rzeczniczka Sądu Okręgowego, sędzia Anna Ptaszek, przekazała, na jakie okoliczności powołał się sędzia, który zgodził się na list żelazny.
7: Po pierwsze, postępowanie jest bardzo, bardzo zaawansowane. Cały materiał dokumentowy jest zgromadzony już przez prokuratora. Wiemy, że to jest ogromna sprawa z ogromnym materiałem dowodowym. Następnie sąd wskazywał na to, że dotychczasowe metody czy dotychczasowe środki, które były zastosowane w tej sprawie, a więc takie dotyczące możliwości zatrzymania i sprowadzenia do Polski pana podejrzanego, okazały się nieskuteczne.
5: Postanowienie o wydaniu listu zapadło pomimo sprzeciwu prokuratury. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez rząd Zjednoczonej Prawicy, sąd powinien wydać decyzję zgodną ze stanowiskiem śledczych. Dlatego prokurator Piotr Woźniak już zapowiedział zażalenie.
8: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem, które pozwoli w tym momencie na realizację dalszych celów tego postępowania karnego, skierowania aktu oskarżenia i poddanie podejrzanego osądowi.
5: Prokurator wskazał, że Romanowski posługuje się fałszywym paszportem, a jako adres pobytu podał plac budowy. Do wydania listu żelaznego

0: Tego odniósł się m.in. minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Jego zdaniem sędzia, który wydał postanowienie, był nagradzany przez Zbigniewa Ziobrę za czasów PiS.
1: Ta osoba na dodatek podpisała listę poparcia do neo-KRS-u. A wiemy, że tylko niektóre osoby podpisywały takie listy, które były dla ministra Ziobry jakimiś osobami zaufanymi. Dostała też ta osoba funkcję komisarza wyborczego w czasach ministra Ziobry, a wiemy, że to były swego rodzaju nagrody, bo taki komisarz wyborczy dostawał wysokie dodatkowe wynagrodzenie.
0: Zażalenie prokuratury trafi w sądzie apelacyjnym do sekcji złożonej z neosędziów. Ponieważ ich powołanie budzi wątpliwości, śledczy mogą występować o wyłączenie kolejnych wylosowanych orzeczników. Może to trwać miesiącami, co da prokuraturze dodatkowy czas na poszukiwanie Marcina Romanowskiego.
2: Jolanta Turkowska o tej sprawie państwu opowiedziała. Bardzo Jolu dziękuję za relację.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: Nasze zaproszenie przyjął pan profesor Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry.
2: Dla pana ta historia to jest bardziej opowieść o aferze Funduszu Sprawiedliwości, Marcinie Romanowskim, Zbigniewie Ziobrze, czy bardziej o tych problemach z polskim wymiarem sprawiedliwości, o tym, że on jest delegitymizowany, że jedni mają swój wymiar sprawiedliwości, inni mają swój i tak naprawdę bez względu na to, jaka zapadnie decyzja przed sądem, to zawsze znajdą się ci, którzy będą albo status sędziego, albo te decyzje podważać.
4: No na pewno jedno i drugie, dlatego że nikt nie będzie zadowolony z ostatecznego rozstrzygnięcia, bo albo będzie tak, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości będą mówić, że nie ma niezawisłości w sądzie. No teraz akurat mówią, że właśnie sędziowie są dobrzy i że mamy do czynienia z praworządnymi sędziami.
2: Czyli można liczyć na sprawiedliwy proces,
4: i tak
2: prawda?
4: Dalej. No tak, tak. No i póki co twierdzili, że nie można liczyć na sprawiedliwy proces. No teraz zdaje się, wahadło się odwróciło zupełnie w drugą stronę. Ale to jeszcze potrwa. To znaczy ja nie przypuszczam, żeby tak szybko się ta saga zakończyła. No chyba, że oczywiście zostanie ujęty za granicą pan Marcin Romanowski, no i wtedy wydany Polsce. No to na pewno to by skróciło całą procedurę. Ale tutaj wczoraj no, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie sędzia, który jak przed chwilą słyszałem był oczywiście rekomendowany przez, a w każdym razie wspierany przez pana Zbigniewa Ziobrę, no nagle wydaje orzeczenie, które jest sprzeczne z nowelizacją kodeksu postępowania karnego, artykuł 281, paragraf 2, który został wprowadzony właśnie przez Zbigniewa Ziobrę. I argumentacja tegoż sędziego jest taka, że ten przepis jest niekonstytucyjny. No, myślę, że gdyby Zbigniew Ziobro dalej był ministrem sprawiedliwości, to na takie stwierdzenie by się nie odważył.
2: Dlaczego prokuratura nie wystąpiła o wyłączenie z tego postępowania tego sędziego, skoro wiadomo było, że to jest człowiek o takim statusie, którego minister sprawiedliwości określa mianem neosędziego?
4: No to jest dobre pytanie. Ja nie wiem, kto tam był prokuratorem, który tą sprawę prowadzi. No na pewno ja mogę powiedzieć jako adwokat, że w tej sytuacji bym wystąpił o takie wyłączenie i wielokrotnie się zdarza, że w różnych prowadzonych sprawach występujemy o wyłączenie, co bynajmniej nie znaczy wcale, że wszyscy sędziowie, którzy zostali wskazani przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa, no muszą być wyłączani ze spraw. Znane mi są sprawy. Sam w nich występowałem, gdzie Sąd Najwyższy stwierdza, że zanalizowali drogę sędziego, który został powołany do sądu apelacyjnego przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa, ale nie znaleziono nic takiego, co by nakazywało wątpić w jego niezawisłość sędziowską. Także tutaj są bardzo różne rozstrzygnięcia, ale jeżeli jest sytuacja tego typu, że mamy do czynienia z sędzią, który tam był wyróżniany, nagradzany, podpisywał listy poparcia, no to to było już przesłanką do tego, żeby o takie wyłączenie wystąpić.
2: Czy możemy się tego spodziewać na tym kolejnym etapie tego postępowania? Bo słyszeliśmy w relacji naszej reporterki, że zażalenie prokuratury trafi w sądzie apelacyjnym do komórki złożonej znowu z NEOS

0: sędziów. No i tutaj znowu otwiera się ta furtka, ta możliwość do prokuratury, żeby składać wnioski o wyłączenie poszczególnych sędziów zasiadających w tym składzie, który będzie orzekał w tej sprawie.
1: No ale nie można o tym mówić ex ante, nie można o tym mówić z góry. Mhm. Musi być wyznaczony, wylosowany konkretny sędzia i wtedy można zanalizować, czy ten sędzia daje rękojmię prawidłowego rozstrzygnięcia, czy nie, to znaczy prawidłowego w sensie niezawisłego. Nie da się z góry powiedzieć, że prokuratura powinna występować o wyłączenie wszystkich po kolei. No, zawsze podlega to szczegółowej analizie, kim był ten sędzia w poprzednich 8 latach, co robił, jak się zachowywał, czy są zastrzeżenia co do jego orzecznictwa, czy zarządzenia, znaczy zastrzeżenia nie merytoryczne, czysto, że powiedzmy pomylił przepisy ustawy, tylko zastrzeżenia tego typu, że sprzyjał w jakiś sposób na przykład konkretnej władzy.
0: Ale rozumiem, że dopóki nie będzie tego rozstrzygnięcia sądu apelacyjnego, jeśli dojdzie do zażalenia tej wczorajszej decyzji przez prokuraturę, no to ten list żelazny gdzieś wisi w powietrzu. Nie jest to jeszcze rozwiązanie, z którego Marcin Romanowski może skorzystać.
1: Zdecydowanie tak, dlatego że postanowienie nie jest prawomocne. Prokuratura ma 7 dni na złożenie zażalenia. No, kiedy zostanie złożone zażalenie, to nie wiemy, ale też kiedy zostanie rozpatrzone zażalenie, to nie wiemy, bo tutaj jest 7-dniowy termin. Tam nie ma terminu, jeżeli chodzi o sąd apelacyjny, więc równie dobrze może to być za miesiąc, za 2 miesiące. No mimo, że oczywiście powinno być w miarę szybko to zażalenie rozstrzygnięte.
0: Czyli status Marcina Romanowskiego na dziś nie zmienił się po tej wczorajszej decyzji sądu?
1: Nie zmienił się, nie, zupełnie. Ja myślę, że Marcinowi Romanowskiemu już doskwiera ta ustawiczna ucieczka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No i on by chętnie z tego listu żelaznego skorzystał, choć zdaniem prokuratury nie jest osobą wiarygodną i te okoliczności, które spowodowały, że uciekł, mimo że wcześniej zdaje się sugerował, że nie ucieknie, że będzie stawiał się przed organami prokuratury czy sądu. A poza tym zmiana miejsc, mała wiarygodność, że rzeczywiście jest w Naddniestrzu. Dalej przyznał, że posługuje się inną tożsamością. No to wszystko, powiedziałbym, źle rokuje, jeżeli chodzi o jego wiarygodność, że będzie się stawiał na wezwanie sądu czy wezwanie prokuratury. Poza tym, to może być i tego typu sytuacja, ponieważ wydając list żelazny, sąd uchyla areszt tymczasowy, że będzie miał uchylony areszt tymczasowy prawomocnie i nagle stwierdzi, że się nie pojawi w Polsce przed prokuraturą czy przed sądem, co spowoduje, że trzeba będzie od nowa występować o tymczasowe aresztowanie, co oczywiście przedłuży postępowanie i potrwa. Także tutaj jest wiele różnych możliwości.
0: No właśnie, bo ja od wczoraj się zastanawiam, bo mówimy o tym, że ten list żelazny, jeśli ta decyzja się uprawomocni, spowoduje, że Marcin Romanowski będzie mógł wrócić do Polski i odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Może wrócić do Polski w takiej sytuacji, czy do tej Polski wrócić musi, żeby przed sądem w Polsce odpowiadać w sprawie tych zarzutów, które na nim ciążą?
1: No, jeżeli dostanie list żelazny, to powinien wrócić, bo sam wnioskował o wystawienie takiego listu żelaznego, ale nie ma przymusu w tym sensie, że bezwzględnie będzie musiał wrócić, bo w pewnym momencie powie, tak, mam list żelazny, ale się rozmyśliłem. No i nikt go nie zmusi do tego, żeby wrócił do Polski, w szczególności, że dalej, niedokładnie wiadomo, gdzie on jest. Ja myślę akurat, że służby mają pewne podejrzenia, bo są na tyle sprawne, że potrafią w tym zakresie tego typu ustalenia przeprowadzić, no ale oficjalnie nie wiemy, gdzie on jest.
0: No i też się zastanawiam nad tym, jakie byłyby tego konsekwencje, gdyby jednak Marcin Romanowski się rozmyślił, czy wtedy na nowo musiałaby rozpocząć się ta cała procedura, która teraz go dotyczy, czyli, nie wiem, odebranie paszportu dyplomatycznego.

0: dyplomatycznego, list gończy, europejski nakaz aresztowania, bo list żelazny, wszystko to no, w jakiś sposób przesuwa nam w niebyt, rozumiem, jeżeli ta decyzja się uprawomocni.
1: No nie, nie, aż nie. Tak by nie było, że trzeba wszystko powtarzać od początku. Mhm. Moim zdaniem trzeba by tylko wystąpić o zgodę, znaczy nie o zgodę, tylko o zastosowanie tymczasowego aresztowania przez sąd. Także uchylenie immunitetu już nastąpiło. Zgoda na zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie jest, także tego nie trzeba by było powtarzać. Mhm.
0: Panie profesorze, wspomniał pan o tym wątku związanym ze służbami. Na ile te informacje, które pojawiły się jakiś czas temu, że Marcin Romanowski może przebywać w tym prorosyjskim Naddniestrzu, mogły się okazać gdzieś również ważne dla argumentacji i dla powodów podjęcia przez sąd tej decyzji o przyznaniu listu żelaznemu Marcinowi Romanowskiemu?
1: No po pierwsze, warunkiem przyznania listu żelaznego wnioskodawcy jest to, że on przebywa za granicą. Czyli musi się wykazać, że on nie przebywa na terytorium Polski, że przebywa za granicą. No, tutaj są pewne wątpliwości. Znaczy, to, że przebywa za granicą, to raczej chyba nie jest wątpliwe. Ale gdzie przebywa, to jest wątpliwe. No, muszę powiedzieć, że byłoby bardzo niedobrze, gdyby to rzeczywiście było Naddniestrze. Dlatego, że Naddniestrze jest kontrolowane przez Rosjan. No i moim zdaniem absolutnie strona rosyjska nie podarowałaby sobie tego, że chciałaby porozmawiać z Marcinem Romanowskim. W związku z czym to byłoby chyba no, dość złe także dla Marcina Romanowskiego i dla jego aktualnej sytuacji, ponieważ służby rosyjskie Naddniestrze infiltrują i obecność Marcina Romanowskiego nie uszłaby ich uwadze. Także raczej przypuszczam, że on nie jest w Naddniestrzu.
0: Bo gdyby tak było, no to rzeczywiście rozmawialibyśmy już nie tylko o sprawie, która ma to zabarwienie kryminalne, no bo mówimy o przestępstwie, o zorganizowanej grupie przestępczej, ale także o sprawie, która dotyka no, kwestii bezpieczeństwa państwa, bo rozmawiamy przecież o byłym wiceministrze sprawiedliwości, człowieku, który miał dostęp do no, naprawdę ważnych, kluczowych informacji, którymi no, jest ryzyko, że mógłby się dzielić ze służbami wrogiej nam Rosji.
1: Dokładnie tak by było, czyli z całą pewnością polskie służby byłyby tym zainteresowane i polskie służby, gdyby on się rzeczywiście w Polsce pojawił, myślę, że bardzo dokładnie by chciały to wszystko ustalić w najdrobniejszych szczegółach. Z kim się spotykał, z kim rozmawiał, kto mu umożliwił przekroczenie granicy. No, byłoby szerokie pole zainteresowania dla polskich służb specjalnych.
0: No i w tym znaczeniu pewnie liczy się ten efekt końca dnia, żeby Marcin Romanowski jednak przed polskim sądem stanął, więc to jest w jakimś sensie uzasadnienie dla wydania tego listu żelaznego.
1: No to jest istota w ogóle listu żelaznego. Po to się go wydaje, żeby ktoś się stawił przed polskim sądem, żeby można go było osądzić. Ale tu jest dość szczególna sytuacja, to nie jest taka typowa sytuacja, w której wydaje się list żelazny. Zresztą listy żelazne wydaje się bardzo rzadko i sam uczestniczyłem chyba w kilku postępowaniach, gdzie wnioskowaliśmy o list żelazny, ale ostatecznie sąd takiego listu żelaznego nie udzielił. Jeszcze po tej zmianie w kodeksie postępowania karnego, gdzie w paragrafie drugim jest powiedziane, że list żelazny wydaje się na wniosek prokuratora w postępowaniu przygotowawczym lub przy braku jego sprzeciwu. Tak brzmi ten przepis. W związku z tym no, rola prokuratury tutaj jest zasadnicza w tej sprawie. Akurat we wczorajszej decyzji sędzia zupełnie pominął ten przepis i powiedział, że on jest niekonstytucyjny, więc go nie stosuje. Ale listy żelazne są dużą rzadkością, no, dlatego że ktoś, kto jest przestępcą i to poważnym przestępcą, gdzie normalnie byłby tymczasowo aresztowany, tutaj przebywa na wolności. I Marcin Romanowski po powrocie mógłby oczywiście występować dalej jako poseł w Sejmie, korzystając

0: korzystać z wszystkich z tym związanych praw, no ale także przebywałby z rodziną, nie byłby izolowany. Jasne, że sąd się zastrzega, że nie wolno mu się kontaktować ze świadkami, z innymi osobami ewentualnie podejrzanymi, no ale często to jest iluzja, bo jest bardzo wiele sposobów na to, żeby informacje między poszczególnymi osobami wymieniać mimo to.
1: Mówi pan o tym, panie profesorze, że to jest niezwykła sprawa z wielu powodów. Pewnie tym głównym powodem jest to, że rozmawiamy o byłym wiceministrze sprawiedliwości, że to jego dotyczy właśnie ta sprawa, o której rozmawiamy, że to on jest tutaj głównym bohaterem albo antybohaterem, no pomijając Zbigniewa Ziobrę, którego status jest bardzo podobny do Marcina Romanowskiego. I stąd moje kolejne pytanie, czy spodziewa się pan takiego wniosku o list żelazny ze strony Zbigniewa Ziobry?
0: Nie. Akurat w przypadku Zbigniewa Ziobry myślę, że no raczej nie możemy się, czy nawet na pewno takiego wniosku spodziewać się nie możemy. Myślę, że w tym momencie jest dość dobrze urządzony w Stanach Zjednoczonych, w tym sensie, że ma aprobatę administracji amerykańskiej dla jego tam pobytu. No i praktycznie rzecz biorąc do czasów zmiany prezydenta, a do tego momentu jeszcze no, co najmniej ponad 2 lata, to może spokojnie tam przebywać. Także nie przypuszczam, żeby nagle Zbigniew Ziobro chciał odpowiadać przed polskim sądem. Raczej według mnie liczy na to, że w międzyczasie zmieni się władza i na białym koniu wjedzie z powrotem do Polski, a być może zostanie ministrem sprawiedliwości.
1: Czyli to też może być, wracając do Marcina Romanowskiego, gra na czas?
0: Tak, zdecydowanie tak, oczywiście. Ja myślę, że o to właśnie chodzi, żeby zyskiwać jak najwięcej czasu, dotrwać do przyszłorocznych wyborów, a wtedy się zobaczy.
1: No to gdyby to rozpatrywać w takich kategoriach logiki procesowej, no to tutaj obrona Marcina Romanowskiego zdobywa punkty.
0: No tak, oczywiście, no przewlekanie postępowania w takim przypadku na pewno jest korzystne dla obrony każdej z tych osób. Także nie ma co ukrywać, że to jest pewien sukces obrony Marcina Romanowskiego w tym momencie.
1: Sukces obrony oznacza porażkę prokuratury?
0: No zawsze tak jest, dlatego pan minister Żurek się wczoraj wypowiadał i uznał, że to był błąd, że prokuratura dopuściła do tego, żeby orzekał sędzia, który jednoznacznie ma sympatię, powiedzmy, do poprzedniej władzy, a nie do obecnej. Tak przynajmniej wynikało z tego jego, no, z tych jego wypowiedzi. Także na pewno jest to punkt dla prokuratury. Czy jak mówił klasyk, plus dodatni.
1: Wspomniał pan o ministrze sprawiedliwości Waldemarze Żurku, który skomentował tę wczorajszą decyzję sądu. No i od razu naraził się na krytykę ze strony głównie opozycji, że no w jakiś sposób stara się tutaj wpływać na to, jakie decyzje w polskich sądach zapadają. Czy byłoby mu łatwiej i czy te jego wypowiedzi byłyby bardziej wiarygodne, gdyby jednak doszło do rozłączenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego?
0: No właśnie dlatego do tego doprowadziłem, będąc ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, że tu jest konflikt interesów, ewidentny konflikt interesów. No jasne, że z politycznego punktu widzenia Zbigniew Ziobro połączył te funkcje, bo łatwiej wtedy zarządzać politycznie prokuraturą, ale tutaj pan minister Żurek wypowiadał się jako prokurator generalny. No jako prokurator generalny oczywiście ocenił to negatywnie, że nie złożono wniosku o wyłączenie tego sędziego. No ewidentny właśnie w tym przypadku pojawia się konflikt interesów. Także perspektywą na pewno jest rozdzielenie tych funkcji, tym bardziej, że jesteśmy jedynym krajem Unii Europejskiej, gdzie istnieje tego typu dualizm. W jednym ręku stanowisko prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.
1: Panie profesorze, to jeszcze na ostatnie 1,5 minuty już niestety naszej rozmowy. Większość czasu poświęciliśmy Marcinowi Romanowskiemu. Zapytam pana o zdanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i

0: o to, co tam się dzieje? Jakiego rozstrzygnięcia pan się w najbliższym czasie spodziewa?
1: No to bardzo trudno powiedzieć, co się w najbliższym czasie stanie. Z całą pewnością chodzi o to, że z punktu widzenia czy to pana Święczkowskiego, czy pana prezydenta, no należy opóźniać powołanie nowych sędziów do składu i dopuścić ich do orzekania, dlatego że w tym momencie mają większość w 15-osobowym składzie Trybunału Konstytucyjnego, no i mogliby nie tylko uchylić immunitet panu Święczkowskiemu, ale także praktycznie rzecz biorąc pozbawić go władzy, więc myślę, że z punktu widzenia pełniącego obowiązki prezesa Trybunału i pana prezydenta Nawrockiego, no wszystko będzie się działo tak, żeby nie doszło do skompletowania składu i do podjęcia obowiązków przez poszczególnych sędziów. Ale co się konkretnie stanie, to bardzo trudno przewidzieć, bo każde rozwiązanie będzie kwestionowane. No, nie bardzo wyobrażam sobie też rozwiązanie polegające na tym, że policja siłą wprowadzi sędziów. No, wprawdzie da się to uzasadnić w świetle prawa, ale z takiego demokratycznego punktu widzenia byłoby to dość kłopotliwe.
0: Pan profesor Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: O reklamie. Autopromocja.
9: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura zapowiada zażalenie. Eksperci mówią o nadużyciu kompetencji przez sąd w Rze po decyzji o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Służby badają incydent w siedzibie żandarmerii w Nowej Dębie. Żołnierze trafili do szpitala po otwarciu tajemniczej przesyłki. Po dwóch latach wrócił do kraju z Filipin ciężko chory Piotr Moczulski. Będzie leczony w szpitalu w Białymstoku. Minęła 10. Ewelin

0: Na Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Będzie zażalenie na decyzję sądu w sprawie wydania listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, ściganego w związku ze śledztwem dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Postanowienie zapadło mimo sprzeciwu prokuratury, dlatego śledczy zapowiadają już złożenie zażalenia. Politolog Wojciech Mości-Brodzki z Uniwersytetu WSB Merito podkreślał w rozmowie z Polskim Radiem 24, że sąd, wiedząc o sprzeciwie prokuratora, nie powinien wydawać listu żelaznego.
1: Sąd nie powinien wydać takiego listu żelaznego zgodnie z prawem, mając sprzeciw prokuratorski, prokuratora, który jest gospodarzem tego postępowania. Tutaj pan sędzia wyszedł mocno poza swoje kompetencje, mówiąc też, że on uważa, że ustawa, która została zresztą wprowadzona za Ziobry, jest niekonstytucyjna. No ale to nie sędziowie rozstrzygają o konstytucyjności ustaw.
0: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny podkreśla natomiast, że list żelazny wydał neosędzia. Waldemar Żurek oceniał też w rozmowie z TVN24, że błędem był brak wniosku o wyłączenie sędziego orzekającego w tej sprawie. List żelazny dla Marcina Romanowskiego był również tematem porannych rozmów politycznych w Polskim Radiu 24.
2: Tak było.
0: Ze mną w studiu jest ich gospodarz Roch Kowalski. Witaj ponownie. Powiedz, co mówili twoi goście.
2: Zdania wśród polityków, nawet tych z koalicji rządzącej, są podzielone. Część, jak Michał Baranowski, wiceminister rozwoju z Polski 2050, czeka na dalszy przebieg procedury w sądzie, a sam wiceminister uważa, że priorytetem powinno być doprowadzenie śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości do końca.
3: Znowu odbija nam się jako Polsce, jako obywatelom, jako państwu czkawką zepsucie systemu sprawiedliwości przez naszych poprzedników, przez PiS. Dopóki nie rozwiążemy tego problemu, będziemy mieli tego typu przypadki.
2: Bardziej krytyczna wobec decyzji sądu była w poranku Polskiego Radia 24 Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy, która podobnie jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zwracała uwagę na sympatie polityczne orzekającego sędziego.
4: Mam nadzieję, że to postanowienie sądu nie utrzyma się w sądzie apelacyjnym i jednak pana Romanowskiego potraktuje się tak, jakby się potraktowało zwykłego Kowalskiego, na którym by ciążyły tego typu zarzuty i tak duże zarzuty.
2: Ostatnim znanym miejscem pobytu Marcina Romanowskiego były Węgry, skąd po zmianie tamtejszej władzy uciekł prawdopodobnie na południe. Jego pismo z prośbą o wydanie listu żelaznego zostało nadane z prorosyjskiego Naddniestrza.
0: O czym mówił Roch Kowalski. Dziękujemy za relację i do usłyszenia. Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmeria Wojskowa badają sprawę incydentu, do którego doszło w Nowej Dębie. Wczoraj do placówki żandarmerii trafiła przesyłka niewiadomego pochodzenia w kopercie, wewnątrz której znajdowała się widokówka. Z listu nie wysypał się żaden widoczny proszek, ale osoby, które stały w pobliżu, źle się poczuły. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podkreślał w TVP Info, że incydent został potraktowany z należytą powagą.
5: Trwają badania, trzeba precyzyjnie ustalić w laboratorium, czy znajdowała się jakaś szkodliwa substancja i na pewno sama żandarmeria we współpracy ze służbami będzie tutaj informowała, co się działo.
0: Po otwarciu koperty dwóch żołnierzy żandarmerii oraz pracownik cywilny doznali podrażnienia skóry, twarzy, rąk oraz dróg oddechowych. Poszkodowanych przewieziono do szpitala, który już opuścili. Ciężko chory Piotr Moczulski po dwóch latach na Filipinach wrócił do kraju. Polak został przetransportowany na pokładzie rządowego samolotu. Jego leczenie ma być prowadzone w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. W 2024 roku mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze i został ciężko ranny. W śpiączce przebywał od tego czasu w szpitalu na Filipinach.
6: W mediach społecznościowych wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał: trzymamy kciuki, panie Piotrze. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku podjął się leczenia pana Piotra.
7: Tam lekarze zdecydują o tym, w jaki sposób będą postępować, tak jakiej opieki będzie wymagał pan Piotr.
6: Na spotkaniu z mediami lekarze mają poinformować o stanie zdrowia pacjenta i podjętej terapii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: W informacjach przenosimy się jeszcze za ocean. Koszulka Michaela Jordana z ostatnich finałów NBA została sprzedana na aukcji za ponad 12 milionów dolarów. W tym stroju sportowiec zagrał jedno ze spotkań finału playoff z Utah Jazz w sezonie 97-98, w którym wywalczył szóste w karierze i zarazem swoje ostatnie mistrzostwo NBA. To rekordowa wartość pamiątki związanej z tym słynnym koszykarzem, ale nie najdroższa w historii, bo najdroższym w historii aukcji przedmiotem sportowym jest koszulka legendarna bejsbolisty Babe Rutha z 1932 roku, sprzedana za przeszło 24 miliony dolarów.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: przed nami kolejny przyjemny jesienny dzień. Tylko na południowym zachodzie się nieco zachmurzy, ale na pozostałym obszarze będzie słonecznie. Termometry pokażą dziś od 17 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie, przez około 20 stopni w centrum, do miejscami nawet 25 na południowym zachodzie.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Pico 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę.
2: Życz sobie tego.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Media Expert, taniej masz.
4: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Prawie 8 minut po godzinie 10. Witam się z Państwem ponownie. Ewa Wasążnik. Dzień dobry. Zapraszam na nasze kolejne rozmowy, informacje i komentarze. Najbliższy czas w naszym przedpołudniowym programie w Polskim Radiu 24 poświęcimy kwestiom związanym z bezpieczeństwem.
4: Gość Polskiego Radia 24.
5: Jest z nami połączony już generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych. Dzień dobry panie generale.
6: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
5: Wraca dyskusja i wraca temat poboru panie generale za sprawą wpisu i wypowiedzi Sławomira Mentzena, który nawołuje do powrotu powszechnego szkolenia dla 19-latków i twierdzi, że każdy kto uważa, że powinniśmy mieć wyłącznie armię zawodową, tak naprawdę domaga się tego, żeby Polska nie miała szans obronić się przed Rosją. To jest już na serio początek tej no, poważnej dyskusji na temat zmiany organizacji armii w Polsce?
6: No, ciężko mi powiedzieć, bo to są na razie pojedyncze głosy. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że byłem dowódcą, kiedy jeszcze żołnierze służby zasadniczej służyli Wojsku Polskim. I uważam, że formuła przymusowego brania młodych ludzi do wojska nie jest najlepsza. To raczej powinniśmy stworzyć warunki, żeby ci ludzie chcieli przyjść do nas poprzez różnego rodzaju zachęty i różnego rodzaju systemowe rozwiązania, a nie fizyczne zmuszenie młodych ludzi do przyjścia do wojska.
5: No ale cały czas chyba prawdziwa jest ta zasada, że armia jest silna siłą swoich rezerw.
6: No tak, tylko co to oznacza? Jeszcze całkiem niedawno te rezerwy były, dzisiaj one się kończą, więc musi powstać jakiś system szkolenia rezerw. To jest oczywiste, bo roczniki, które jeszcze przeszły przez zasadniczą służbę wojskową, no powoli są coraz starsze. Więc system szkolenia rezerw musi powstać, tylko czy system przymusowego brania młodych ludzi do wojska jest najlepszym rozwiązaniem dla uzyskania rezerw. Wydaje mi się, że można to zrobić w inny sposób, który będzie no, bardziej nowoczesny i bardziej adekwatny do dzisiejszych czasów niż przymuszanie młodych ludzi
5: to jak to
6: fizycznie.
5: Robić? Jak to robić skutecznie, jak to robić korzystając także pewnie z wzorców, które no, gdzieś już są na świecie pewnie realizowane?
6: Oczywiście, jest kilka modeli. Po pierwsze, wysoka świadomość społeczna. Ludzie muszą się czuć obywatelami tego kraju i czuć odpowiedzialność za obronę tego kraju. To po pierwsze. Po drugie, benefity długofalowe, czyli

0: Czyli ktoś, kto zgłosił się do służby, odsłużył, będzie miał pierwszeństwo w przyjęciu do policji, do służb państwowych, do wielu stanowisk państwowych, może nawet do tego, żeby zostać parlamentarzystą czy samorządowcem. No bo jeżeli, no różne są formuły na świecie, ja nie chciałbym tutaj ustalać od razu jakichś zasad jednoznacznie, ale jest wiele formuł takich, które w nie w krótkofalowym beneficie płacimy ci pieniądze i przyjdź do wojska, tylko w długofalowym rozliczeniu dają ci może nie samym finansowy benefit, ale dają ci pewne bronisz, znaczy zgłosiłeś się do tego, żeby się przeszkolić do obrony ojczyzny, to ojczyzna daje ci coś w zamian w długofalowym rozliczeniu.
1: Bo my bardzo się skupiamy w tej dyskusji o budowaniu potencjału obrony i odstraszania na sprzęcie, panie generale, prawda? Bardzo dużo mówi się o gromadzeniu pieniędzy, o tym, żeby te pieniądze mądrze wydawać, żeby ten sprzęt, który za te pieniądze jest kupowany, był w stanie ze sobą dobrze współpracować, żeby budować wielowarstwową też obronę, chociażby powietrzną, że i ta obrona przed pociskami balistycznymi, ale także drony. No sprzęt, zakupy to są te słowa, które powtarzamy, odmieniamy przez wszystkie przypadki, ale przecież muszą być ludzie, którzy będą gotowi ten sprzęt obsługiwać, serwisować. O tym także była mowa w ostatnich dniach przy okazji Apaczy, prawda? I tych centrów z jednej strony serwisowych na Lubelszczyźnie, w Dęblinie, ale także w tej współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, która ma szkolić ludzi, którzy znowu obsługiwać będą ten sprzęt, ale także będą potrafili go naprawiać.
0: Tak, oczywiście to wszystko jest prawda, bo i jeszcze dołożę do tego, że pobór taki jak był kiedyś był przygotowany do obsługi dość prostego sprzętu. Dzisiaj nie da się przeszkolić żołnierza w 2 tygodnie, w 6 tygodni, nawet w pół roku do obsługi najnowocześniejszego sprzętu typu Apache, Abrams, HIMARS i to wszystko, co kupujemy, czy Patriot. Do tego są potrzebni wysokiej klasy specjaliści, którzy są szkoleni przez kilka lat, aby osiągnąć taki poziom, w którym będą zapewniać maksymalne wykorzystanie tego sprzętu. No, no nikt by nie chciał, nie wiem, żeby mu samochód naprawiał człowiek po 3-tygodniowym kursie mechanika, tak? Mhm. Więc my z jednej strony jakby zapominamy, że już wojsko to nie jest czworobok jak za Napoleona, w którym żołnierze krzyczą hura i maszerują równym krokiem, tylko to są wysokie klasy specjaliści, których szkolenie wymaga i finansu, i czasów, i potem to szkolenie musi się przełożyć na praktyczne użycie różnego rodzaju sprzętu, nie tylko indywidualnie, ale sprzętu na poziomie plutonu, kompanii, batalionu, zgrywania. Ja tylko powiem, że dzisiaj system szkolenia żołnierza zawodowego jest rozłożony na 3 lata. W pierwszym roku żołnierz zdobywa zdolności czy umiejętności indywidualne, w drugim roku zgrywa się na poziomie pluton kompania i w trzecim roku ugruntowuje swoje zdolności na poziomie wyższym, kompania i wyżej. Więc jeżeli tak podchodzimy do żołnierza zawodowego, którego mamy codziennie w wojsku, to jak chcemy szkolić rezerwy w jakimś kursie, nie wiem, 4-tygodniowym, 6-tygodniowym? Tutaj trzeba naprawdę bardzo mocno zrewidować nasze podejście do tego.
1: A jak jeszcze dodamy te cały obszar cyberbezpieczeństwa, no to otwierają się kolejne przestrzenie i kolejne skojarzenia, jak bardzo wysoko wykwalifikowani muszą być ludzie, którzy dbają o te dziedziny, o tę działkę.
0: Oczywiście, że tak. My musimy popatrzeć na państwo jako całościowy organizm. Wojsko jest jednym z części, może ważnych, ale części organizmu. Nie może być tak, że to niech wojsko sobie buduje rezerwy, to niech wojsko nas broni, a państwo jakby nie jest zainteresowane. Nie. No bo jeżeli proste rzeczy, jeżeli tego informatyka czy innego specjalistę, lekarza, wojsko zabierze do poboru, no to przecież gdzieś go zabraknie. To nie jest tak, że... Dokładnie, więc to musi być naprawdę bardzo dokładnie przemyślana i zbalansowana logika, żebyśmy nie to, że wzmocnimy jedną część, osłabiając całkowicie inną część, tak? Państwo musi funkcjonować i trzeba patrzeć nie tylko na wojsko, ale na państwo jako całość, jako całościowy organizm, który ma bronić się przed atakiem, przed infekcją. Jeżeli wzmocnimy tylko jedną część, to osłabiając inną, to nic nie zyskamy, a wręcz możemy stracić.
1: A czy ta strategia, o której teraz rozmawiamy, bo chyba tak można to określić, no jest właśnie nakierowana i pomyślana na wypadek zagrożenia ze strony Rosji? No bo to Rosja jest głównym zagrożeniem,
0: tak,
1: głównym potencjalnym agresorem.
0: Tak, oczywiście. No, nie będziemy się bronić przed innymi krajami. Potop szwedzki.

już szczęśliwie się skończył parę setek lat temu. Dzisiaj naszym głównym i chyba jedynym adwersarzem jest Rosja, która codziennie nam to udowadnia. Więc my musimy budować odporność na tamten kierunek i rezerwy czy szkolenie rezerw powinno być ukierunkowane na

0: broni jądrowej przez Rosję przeciwko państwom bałtyckim, a innego rodzaju użycie broni przeciwko naszym północno-wschodnim sąsiadom jest możliwe? Bo przecież takie sygnały docierają mniej więcej od wiosny do nas, że to kraje bałtyckie mogą być obiektem rosyjskich, rosyjskiego testowania spójności całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: Oczywiście, bo to wynika z prostej geografii wojskowej. No, Rosja graniczy z częścią krajów bałtyckich, Białoruś. Do tego kraje bałtyckie są trochę takim cierniem w boku Rosji, bo gdy popatrzymy na mapę, gdyby Rosja zajęła kraje bałtyckie i jeszcze bardziej sfederalizowała się z Białorusią, to byśmy mieli jeden duży organizm sięgający od południowo-wschodniego brzegu Morza Bałtyckiego w głąb. Ukraina zostałaby w kleszczach i duża granica otworzyło też by się okienko do Polski. Więc to z tej czystej geografii wojskowej, z sztuki operacyjnej jest, kraje bałtyckie są takim ważnym elementem. No i marzeniem Rosji oczywiście byłoby odcięcie krajów bałtyckich poprzez sławetny przesmyk Suwalski od reszty krajów NATO. No i wtedy mieliby swobodę działania. Więc dlatego te kraje bałtyckie są w taki czy inny sposób przekazywane. Ale to dokładnie powiedział i Rutte, i minister Sikorski. Rosja nie jest dzisiaj w stanie zaatakować NATO w pełnoskalowym konflikcie, bo po prostu przegra. Przegra na wszystkich frontach. Nawet jeżeli będzie nas straszyć bronią jądrową, to przegra. I Rosja z tego sobie zdaje sprawę, że przegra i to definitywnie przegra. Więc używa metod, które widzimy na co dzień, które tak podprogowo są używane, żeby nie można było tego ani określić artykułem, nie można było zrobić artykułu 4 czy 5. I tak działa. Musimy też, że tak powiem, nie powiem przyzwyczaić się do tego, bo to nie o to chodzi, żeby się przyzwyczaić, tylko też znaleźć sposób na adekwatną odpowiedź Rosji. I myślę, że ostatnie sygnały z NATO, właśnie ten wywiad Marka Rutte, pokazują, że NATO zaczyna myśleć o tym, że nie będziemy tylko używać tarczy, ale czasami użyjemy i miecza przeciwko Rosji. Właśnie w tych podprogowych sytuacjach.
0: No bo rzeczywiście można było ostatnio odnieść takie wrażenie, że Zachód wobec tych ataków ze strony Rosji hybrydowych poniżej progu wojny jest w jakiś sposób pogubiony, może nawet bezbronny, bezradny. Teraz to się zmienia. Odczytuje pan takie sygnały świadczące o tym, że mówiąc kolokwialnie Zachód, NATO, może też Polska mogą w jakiś sposób oddać Rosji cios za cios w tej wojnie hybrydowej?
1: Oczywiście, że nie będziemy stosować metod bandyckich, jakie stosuje Rosja, no bo nie oszukujmy się, my nie prowadzimy tego, ale jest wiele metod, które pośrednio mogą dać Rosji jasny sygnał, nie róbcie tego. To jest, najprostsze uderzenie jest tam, gdzie najbardziej boli, to są finanse. No, jeżeli się skupimy na finansach Rosji i na zrobieniu paru rzeczy, żeby Rosji pokazać, że to im się nie opłaca, to Rosja sama się z tego wycofa, a Unia Europejska czy kraje NATO mają takie czy inne możliwości, aby wpłynąć na Rosję. Więc i proszę zobaczyć, co się wydarzyło. No, Niemcy, które jeszcze w różny sposób miały interesy z Rosją, już dzisiaj definitywnie stają po stronie, myślę, że polskiego sposobu myślenia na temat Rosji i wiele innych krajów, więc to się bardzo mocno zmienia i myślę, że dojdzie do takiej sytuacji, w której NATO, jeszcze raz powiem, nie będą to ataki hybrydowe na Rosję, bo NATO nie jest bandycką organizacją jak Rosja, która wykorzystuje nielegalne w zasadzie działania. Zrobi to w białych rękawiczkach, ale tak, żeby Rosję zabolało.
0: Mówimy o tym, że ta drabina eskalacyjna działań Rosji wobec Zachodu cały czas wspina nam się na kolejne poziomy i tym kolejnym etapem teraz jest testowanie jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Temu mogą służyć te prowokacje wobec krajów bałtyckich. Z drugiej strony słyszymy od Stanów Zjednoczonych, od przedstawicieli Pentagonu, czy od samego prezydenta Donalda Trumpa i Pita Hekseta, który jest szefem Pentagonu, o konieczności, to słychać od szczytu NATO w Turcji, o konieczności wprowadzenia reform, zmian, o NATO 2 albo nawet 3.0. Czy taka reforma wzmocniłaby NATO pana zdaniem, czy wręcz przeciwnie, wobec tych testów, które prowadzi Rosja, testów jednoczesnych?

0: kości sojuszu mogą osłabić ten organizm?
1: Nie, no, wydaje mi się po pierwsze, że Ameryka nieświadomie, a może świadomie osiągnęła pewien cel, czyli kraje europejskie jako jedno ze swoich głównych agent mają bezpieczeństwo. Jeszcze parę lat temu w ogóle tego tematu nie było. Ilość pieniędzy wydawanych na zbrojenia, jakby budżet, który był przeznaczany na to, był naprawdę w poziomie tam od 1% do 2%. Mimo że niektóre kraje, jak Wielka Brytania, miały trochę więcej, ale generalnie Europa żyła w takim poczuciu błogiego bezpieczeństwa i nie inwestowała w bezpieczeństwo. Dziś i polityka Rosji z jednej strony, ale też polityka amerykańska spowodowała, że Europa się budziła. Proszę zobaczyć, jaki jest gwałtowny wzrost produkcji uzbrojenia, jakie są zmiany prawne, jakie są zmiany w konstrukcji sił zbrojnych, w strategiach państw. To się wszystko dzieje i może się okazać, na co liczę też, że Europa w ciągu najbliższych 5, 7, może 10 lat stanie się naprawdę potęgą nie tylko gospodarczą, taką jak jest dzisiaj, ale też potęgą militarną poszczególnych krajów plus suma na poziomie europejskim. Także no, trochę się Europa przebudziła militarnie, ale też gospodarcze, no bo za tym przebudzeniem militarnym jest ogromny wzrost produkcji militarnej, który daje miejsca pracy i generuje określone dochody i określone ruchy finansowe. Więc to się wszystko dzieje. Więc ja nie widzę tutaj jakiegoś zagrożenia, żeby nagle to NATO się miało rozpaść, czy się miało coś innego zmienić. Amerykanie z siłą rzeczy lokują swoje aktywa w obszarze Pacyfiku i mówią, że Europa no, musi trochę bardziej odpowiadać za swoje bezpieczeństwo i w zasadzie to jest słuszna koncepcja.
0: No ale Polska mimo to zabiega o to, żeby te bazy amerykańskie w naszym kraju powstały i dzisiaj też była o tym mowa w naszym porannym programie w Polskim Radiu 24. Naszym gościem był Michał Baranowski, to jest wiceminister rozwoju i technologii, który stwierdził, że koszty stworzenia stałej bazy wojska amerykańskiego w Polsce będą wysokie, to prawda, ale alternatywa jest znacznie gorsza i być może znacznie kosztowniejsza. Nasz gość wskazał, że obecność żołnierzy amerykańskich będzie ważnym elementem bezpieczeństwa Polski. Posłuchajmy.
2: Baza amerykańska będzie bardzo ważnym elementem tego bezpieczeństwa. Amerykanie w tym momencie zmieniają architekturę swojej obecności również w Europie. No to jest szansa, aby tą obecność w Polsce zwiększyć i zmienić ją z obecności rotacyjnej w obecność stałą. Amerykańscy żołnierze, amerykański sprzęt w Polsce oznacza to, że jest to bardzo mocno wzmocnione odstraszanie naszych największych przeciwników na wschodzie.
0: Naszym gościem pan generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych. Panie generale, ta stała baza wojsk amerykańskich w Polsce, na ile to jest albo byłoby takie ostateczne przypieczętowanie tego polsko-amerykańskiego sojuszu, no uzupełniającego, no bo przecież nie alternatywnego dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego i opierania właśnie na NATO naszego bezpieczeństwa?
1: No po pierwsze byłoby to zerwanie ostatecznie różnych porozumień czy różnych rzeczy, które się działy po rozpadzie Układu Warszawskiego, gdzie Rosja próbowała blokować obecność i rozszerzenie NATO i wszystkie te rzeczy. Stała baza amerykańska, w której przyjechałem, byli żołnierze amerykańscy z rodzinami, powstałoby takie amerykańskie miasteczko w środku Polski czy tam w jakimś tam regionie Polski. Nie, to jest ostateczne zerwanie z postsowieckim czy po Układzie Warszawskim podziałem świata. Dla nas jest to ważne, no jakby nawet psychologicznie czy politycznie. A druga rzecz to tak, rotacyjne przebywanie żołnierzy amerykańskich polega na tym, że oni tu przyjeżdżają, są przez pół roku, ćwiczą i wracają do siebie. A budowa takiego, mówię, miasteczka amerykańskiego, w którym będzie jednostka wojskowa, w której będą żołnierze amerykańscy, ale będą ich rodziny, szkoły i ta mała Ameryka powstanie tutaj, zmienia architekturę całkowicie bezpieczeństwa, no bo oni będą tu na stałe, oni tu będą mieszkać, oni się wżyją w nasz krajobraz, no i będą, że tak powiem, promieniować bezpieczeństwo.

0: Państwem, czyli tą Ameryką na całą Polskę. No bo zaatakowanie takiego miasteczka, no to jest zaatakowanie Ameryki de facto.
1: Jak pan sądzi, jak wynika z pana wiedzy, intuicji również, na ile ta decyzja, na którą czekamy, ostateczna w sprawie stworzenia tej stałej bazy amerykańskiej w Polsce, jest blisko, jest w zasięgu ręki?
0: To wiedzą ci, którzy negocjują ze stroną amerykańską ten układ. No ale też pamiętajmy, że zanim to się wydarzy, to jeszcze musi nastąpić ten, że tak powiem, polityczne decyzje, potem muszą nastąpić wojskowe, bo ktoś musi wskazać, jaka ta jednostka, skąd ta jednostka ma się przebazować i tak dalej, i tak dalej. Potem musi nastąpić faza budowy takiego miasteczka i dopiero potem jego zasiedlenie. Ja myślę, że mówimy o programie na 10 lat.
1: Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę, również za te prognozy. Pan generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie generale. Życzę dobrego dnia. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie, na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 10.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą zostały przedłużone. Będą prowadzone do 30 marca. Rozporządzenie w tej sprawie wydał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Kontrole obowiązują już od ponad roku. Jak przypomina MSWiA, ich wprowadzenie było odpowiedzią na presję migracyjną inspirowaną przez Białoruś. Resort podkreśla, że od momentu przywrócenia kontroli na granicy z Litwą odmówiono wjazdu do Polski niemal 1300 osobom, a na granicy z Niemcami prawie 1200. W Prokuraturze Krajowej zaczyna dziś pracę specjalny zespół prokuratorów, który zajmie się aferą Zonda Krypto. Zarządzenie o jego powołaniu podpisał w poniedziałek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak podkreślał, dzięki temu postępowanie przyspieszy.
10: 7 prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą. Szefem tego zespołu będzie prokurator Marek Wełma. Przeniesienie tej sprawy ze Śląska do Warszawy daje nam większe możliwości. Więcej wątków możemy szybciej sprawdzić. Mamy też lepsze możliwości kadrowe i lokalowe. Dlatego sprawa Zondy jeszcze przyspieszy.
9: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto trwa od kwietnia. Prokuratura bada podejrzenia oszustwa i prania pieniędzy. Roszczenia klientów mogą sięgać

0: wartości nawet kilku miliardów złotych. Sprawa ma też wątek polityczny. Zonda Krypto finansowała bowiem wydarzenia i podmioty związane z politykami prawicy, a prokuratura sprawdza, czy niektóre płatności mogły mieć związek z działaniami dotyczącymi regulacji rynku kryptowalut. W śledztwie zarzuty usłyszało już kilka osób, w tym m.in. prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Trębacz wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Z powodu remontu przez prawie rok grał on z balkonu tego budynku, tylko na jedną stronę rynku. W południe hejneł poprzedzający ukazanie się poznańskich koziołków znów zostanie zagrany na cztery strony świata. Hejnał i hejnalista to obecnie przede wszystkim atrakcja turystyczna miasta. Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu wyjaśnia jednak, że dawniej miał on o wiele większe praktyczne znaczenie.
1: Kiedyś hejnalista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm.
0: Poznański hejnał to jeden z najstarszych tego typu sygnałów w Polsce. Najdłuższą historię ma hejnał wygrywany z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie, transmitowany przez Polskie Radio.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 10:33 to na zegarach, a w kalendarzu pierwszy dzień października, to oznacza początek nowego roku akademickiego. Wrócili do znajomych i po nową wiedzę studenci po wakacjach rozpoczynają nowy rok akademicki. Tym razem w budynkach uczelni będzie jednak większy ruch niż zwykle, ponieważ w tym roku maturę zdawał podwójny rocznik, a to oznacza, że podwójny rocznik również zagości w murach uczelni. Z młodymi ludźmi rozpoczynającymi po przerwie naukę rozmawiał Krzysztof Polasik, z którym się łączymy. Teraz witaj, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
3: I jakie nastroje panują wśród tych, którzy wracają w mury uczelni i wśród tych, którzy pierwszy raz być może przekraczają próg uniwersytetu albo politechniki?
4: Ekscytacja, radość, trochę niezadowolenie, bo trzeba wstać rano, także stres. Te emocje oczywiście różnią się w zależności od tego, kto jest na jakim etapie nauki. Dla wielu osób to po prostu powrót do znajomych i może zacznijmy od nich. Niektórzy już zdążyli się spóźnić nawet na zajęcia o godzinie 8. Posłuchajmy, co mówili studenci drugiego i trzeciego roku.
5: Może do znajomych spoko, fajna jest tu atmosfera, ale nie chce mi się trochę. Jeszcze się muszę do tego przyzwyczaić z powrotem, nie?
6: Fajnie zobaczyć znajomych, trzeba się przystawić do trybu studenckiego, odzwyczaić się od wolnego i tyle.
7: Zajęcia miłe, tylko że szkoda, że na 8, ale to część wykładowa, więc jest postęp i kampus ładny.
4: W tym roku studia faktycznie rozpoczyna podwójny rocznik. To młodzi ludzie, których dotyczyła reforma sprzed lat. Przypomnę, że w 2014 roku do szkół podstawowych poszli jednocześnie 6- i 7-latkowie. Rekrutacja oczywiście była trudniejsza, ale teraz ci młodzi ludzie na przyszłość patrzą z optymizmem.
8: Ja dopiero przyszedłem. Ja jestem pierwszy rok. To jest zarządzanie i inżynieria produkcji. Tak trochę, no to jest inny świat, tak? Byłem dopiero w liceum, a teraz idę na studia. To na dwa kierunki, więc zobaczymy.
9: Technologie energii odnawialnej. Ponieważ wydaje mi się, że jest to przyszłościowy całkiem kierunek i też moje zainteresowanie pojawiło tym tematem właśnie na przełomie, tak, no, w maturalnej klasie.
10: Zarządzanie inżynieria produkcji. Dlaczego? Nie wiem, spodobał mi się kierunek najbardziej z tych, które miałem do wyboru.
4: Wracając do podwójnego rocznika, dla przykładu studia na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczyna 11% więcej, czyli to jest 900 studentów niż rok temu. Tak jak na wielu uczelniach potrzebne było otwarcie dodatkowych miejsc w trakcie rekrutacji, ale ta sytuacja nie powinna przełożyć się znacznie na jakość nauczania, podkreśla kierownik działu rekrutacji na studia UJ-u Kamil Gajęcki.
11: Zwiększenie liczby przyjętych dotyczyło wyłącznie tych kierunków, na których kandydaci osiągali odpowiednio wysokie wyniki, a jednostki prowadzące studia potwierdziły możliwość utrzymania wysokiej jakości kształcenia pomimo przyjęcia większej liczby studentów.
4: Organizacyjnie wygląda to w ten sposób, że studenci na wielu uczelniach będą plan zajęć, mogą zaczynać wcześniej i kończyć później niż w poprzednich latach. Może się zdarzyć też tak, że w harmonogramie ich tygodnia nie będzie wolnego czwartku lub piątku.
3: Krzysztof Polasik rozmawia ze studentami, którzy dzisiaj rozpoczynają nowy rok akademicki. Krzysztofie, bardzo dziękuję, a my w Polskim Radiu 24 jeszcze przed południem wrócimy do tego tematu, do tematu początku nowego roku akademickiego. Po godzinie 11:30 naszym gościem będzie pan profesor Krzysztof Konarzewski, były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2: Komentarz.

0: A teraz wracamy do spraw krajowych, politycznych. Pan Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Super Expressu, połączony z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: Chociaż zapytam o ten początek nowego roku akademickiego. Pan z jakimś rozrzewnieniem, nostalgią wraca wspomnieniami do tych studenckich, akademickich czasów?
1: Wie pani, biorąc pod uwagę to, ile czasu upłynęło od momentu, kiedy zakończyłem studia, to już to rozrzewnienie jest... Rozrzewnienie się rozrzedziło, tak.
0: Ale
1: tak,
0: czasami tak. Jest tak, że im dalej od tych doświadczeń, z tym większą jakąś tęsknotą i no, ciepłymi uczuciami wspominamy
1: pani,
0: tamten czas.
1: Jadąc z córką do szkoły, akurat w jednej z rozgłośni była rozmowa na temat początku roku akademickiego i padło pytanie, czy chcielibyście państwo wrócić na studia. Być może nawet chciałbym wrócić, może nie na całych 5 lat, ale na 1 semestr, może 2.
0: Prawda, tylko żeby nie trzeba było zdawać egzaminów i żeby nie towarzyszyły temu emocje i stres. Dobrze, panie redaktorze, to do tych bieżących spraw politycznych teraz wróćmy, zachęcam, bo dzieje się sporo. Temat numer 1, list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Jakie mogą być polityczne konsekwencje tej wczorajszej decyzji sądu?
1: Wie pani, myślę, że żadnych politycznych konsekwencji tej decyzji nie będzie, bo przed nami sąd apelacyjny i ja tutaj jestem gotów położyć dolary przeciwko orzechom, że sąd apelacyjny uchyli tę decyzję niższej instancji. Ja się nie będę wdawał, ponieważ nie jestem prawnikiem i nie posiadam wiedzy w te dywagacje, czy sąd miał prawo wydać ten list, zgodę na list żelazny w momencie, kiedy prokuratura takiej zgody nie wydawała, bo czytałem takie opinie, że podobno takiej decyzji nie mógł wydać. Politycznie nic się nie zmieniło. Romanowskiego nie ma i Romanowskiego nie będzie. Obie strony będą grały tę samą nutę, którą grają do tej pory. Z jednej strony będziemy słyszeć o przestępcy, czy też domniemanym przestępcy, który z tchórzostwa uciekł za granicę, ukrywa się być może w rosyjskiej strefie wpływów, czyli w Naddniestrzu, chociaż 100% potwierdzenia tej informacji nie mamy. Z drugiej strony będziemy słyszeć o męczenniku i o ofierze Tuska i Żurka, którzy ścigają osoby, które reformowały wymiar sprawiedliwości i wspierały ochotnicze straże pożarne.
0: Czyli ani obciążenie dodatkowe dla PiS-u, ani wzmocnienie koalicji, która no co jakiś czas przypomina o tym, że trwają rozliczenia i że ten proces być może powoli, ale jednak się toczy.
1: Wie pani co, myślę, że nie, jakby w takiej skali mikro to może to troszeczkę, ale też bez przesady, podważyć pozycję ministra Żurka, bo biorąc pod uwagę to, kim jest, czy też jaki background ma sędzia, który tę decyzję wydał, zadziwiające jest, że prokuratura, która prowadziła tę sprawę i występowała przed sądem, nie zakwestionowała niezawisłości tego sędziego i nie poprosiła o ten test niezawisłości, do którego miała prawo, co jest zresztą podnoszone, tak? Ci, którzy chcieli, mogli poczytać wpisy pana sędziego, bo wczoraj zamknął ten swój profil na X-ie i udostępnia go tylko gronu znajomych. Można było zobaczyć, że nie jest to, mówiąc najdelikatniej, sędzia, który nie angażuje się w spory i tematy polityczne. Tym bardziej jest to zaskakujące, że prokuratura tego argumentu nie podniosła.
0: To jeżeli rozmawiamy już, panie redaktorze, o tych sprawach, które mogą być postrzegane jako porażka rządu, to czy również w tych kategoriach można rozstrzygać to, co w tym tygodniu wydarzyło się w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Chodzi o Mercosur, o sprawę, która rozgrzewała polską opinię publiczną jakiś czas temu, zanim jeszcze ta umowa weszła w życie, a teraz mamy rozstrzygnięcie TSUE w sprawie tej skargi,

0: którą między innymi Polska złożyła, która mogła, wcale nie musiała, ale mogła zablokować realizację umowy z krajami Ameryki Południowej?
1: Wie pani co, osoby, które znają się, ja do takich nie należę, bo znowuż poruszamy kwestię wymiaru sprawiedliwości, kwestii prawnych, bo w takim aspekcie była ta skarga rozpatrywana. Bo od początku mówiły, że Polska ma szansę bliskie zeru, żeby tę umowę zablokować, a jak się czyta to uzasadnienie tej decyzji, no to niestety ono wskazuje na to, że ten wniosek został, mówiąc najdelikatniej, nienależycie przygotowany. Także Polska nie wykazała, jak to określił wiceprezes TSUE, tego charakteru dotyczącego ewentualnej i nieodwracalnej szkody, jaka miałaby nastąpić z tytułu wejścia umowy Mercosur w życie. Tam podał informację, że w zasadzie nie podano żadnych merytorycznych argumentów, nie uzasadniono, w jaki sposób umowa miałaby dotknąć rolników, jaka jest sytuacja finansowa rolników. To była czysto PR-owa zagrywka i szybko się okazało, że, no, że to nie był najskuteczniejszy PR, bo przyszło sprawdzam.
0: Czyli wniosek właściwie złożony tylko z takich pobudek wizerunkowych być może, żeby sprzeciw dla samego sprzeciwu, żeby pokazać wyborcom, że no nie jesteśmy bezczynni wobec tej potencjalnej krzywdy, która może dziać się i która może dotyczyć polskich i europejskich rolników, którzy bardzo głośno przeciwko umowie Mercosur protestowali.
1: Tę umowę można było zastopować, mówię teoretycznie, bo praktycznie to nie wiem, czy można było, na etapie negocjacji i na etapie budowania koalicji państw, które przeciwko tej umowie protestowały, bo jak wiadomo, nie tylko Polska była krytycznie nastawiona, ale również Francja w pewnych obszarach.
0: No i Włochy w decydującym momencie się wycofały.
1: Tak jest. Tak jest, tak jest. I to jest, no niestety, no albo stety, no jeżeli działa się w jakimś gremium, a takim gremium jest Unia Europejska, no to to jest gremium wieloosobowe, czy składające się z wielu członków i niemożność, czy nieumiejętność zbudowania koalicji blokującej jakby powoduje, że nie możemy realizować swoich celów. Jakby zupełnie inną dyskusją jest to, na ile ta umowa w polską gospodarkę rolną uderzy. Bo oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Z rolnictwa żyje w Polsce, czy też rolnictwem para się w Polsce, wedle tych szacunków 2-4%, to nie jest duża grupa, nawet jeżeli rozszerzymy ją o przetwórców rolnych. Współczesna polska wieś, w której mieszka około 30% mieszkańców, to są głównie pracownicy najemni, pracujący w handlu i pracujący w usługach oraz w instytucjach użyteczności publicznej. To rolnictwo się znakomicie zmieniło. To nie jest gospodarstwo dwu- czy pięcioarowe z jedną świnią i trzema królikami czy kurami. I patrząc globalnie, to jest w gruncie rzeczy dość mała grupa osób. Jedną dużo większą grupą osób są konsumenci, którzy będą w jakiś sposób beneficjentami tejże umowy. Oczywiście rząd był pod naciskiem Prawa i Sprawiedliwości. W jakimś stopniu był też pod naciskiem PSL-u, prawda, który przynajmniej teoretycznie ma elektorat swój na tych obszarach wiejskich, jest cały czas postrzegany jako ta partia agrarna, prawda, walcząca interesy mieszkańców wsi, rolników, przetwórców rolnych.

0: Stąd też ta decyzja o złożeniu tej skargi, jak widać, nieskutecznej.
1: Pamiętamy też, panie redaktorze, że jak wiele takich kontrowersyjnych tematów, także i sprawa umowy Mercosur stała się przedmiotem sporu między rządem i prezydentem. Tam były też wzajemne pretensje o to, kto ma więcej takiej siły sprawczej na forum europejskim, na tym forum międzynarodowym. Strona prezydencka rządowi zarzucała to, że właśnie w Komisji Europejskiej nie jest w stanie zrealizować swojego celu, czyli zablokowania umowy Mercosur. Rząd prezydent i zarzucał, że no właśnie nie był w stanie wpłynąć na no chociażby Giorgia Meloni, czyli szefową włoskiego rządu, żeby Włochy zostały w tej koalicji, która mogłaby na etapie prac też w parlamencie i w Komisji Europejskiej tę umowę Mercosur zablokować. Teraz jesteśmy świadkami kolejnej odsłony tego sporu, tego konfliktu na linii prezydent-rząd. Reforma podatkowa, kwestia cen paliw, ale także ostatnio kandydatura na nowego szefa Służby Ochrony Państwa. Polityczna jesień rozpoczyna nam się pod znakiem no znowu tej trudnej, albo chyba można już tak powiedzieć, coraz mniej prawdopodobnej i możliwej koabitacji prezydenta z rządem.
0: Nie ma koabitacji, nie ma nawet tej szorstkiej przyjaźni, która to przed laty miała miejsce między Leszkiem Millerem a Aleksandrem Kwaśniewskim. Jakby z rozrzewnieniem można też wspominać tę koabitację między na przykład gabinetem Jerzego Buzka a Aleksandrem Kwaśniewskim, prawda, czy nawet Donaldem Tuskiem a Lechem Kaczyńskim, mimo całego szeregu napięć, jakie między tymi obozami czy między tymi politykami były, to jednak w dużym stopniu dominowała po obu stronach tego sporu politycznego odpowiedzialność i za Polskę, i odpowiedzialność za swoje działania. W tej chwili odnoszę wrażenie, że nie ma żadnego pola do, znaczy teoretycznie jest szerokie pole do kompromisu, ale żadnej ze stron na tym kompromisie tak naprawdę nie zależy. Obie strony tego sporu politycznego karmią swoich wyborców czy też zwolenników tymi złymi informacjami, tą złą energią, starając się jak najbardziej polaryzować społeczeństwo, bo to działa niestety. Niestety działa, a my idziemy na ścianę. Pani wskazała tutaj kilka obszarów. No, już kilka można wskazać, które de facto nie funkcjonują. To jest wymiar sprawiedliwości został w dużym stopniu sparaliżowany. Tak? Trybunał Konstytucyjny de facto nie istnieje. Tak? No, z jednej strony mamy sędziów, którzy są nieuznawani, z drugiej strony mamy sędziów, którzy są wybrani, ale nie są zaprzysiężeni. Z trzeciej strony znowuż mamy wyroki, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które nie są publikowane. Kolejne pola konfliktu to jest polityka zagraniczna. To są ci dyplomaci czy też ambasadorzy, którzy nie są ambasadorami, bo formalnie nie zostali przez prezydenta powołani. Wymieniła pani konflikt o szefa Służby Ochrony Państwa, ale w tle jest, w zasadzie nawet nie w tle, tylko już na pierwszy plan wysuwa się konflikt o Zarząd Narodowego Banku Polskiego, prawda, czyli leżące dokumenty wysłane z Pałacu Prezydenckiego, a wcześniej z NBP-u do Kancelarii Premiera, które nie uzyskały kontrasygnaty za kilkadziesiąt dni. Jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, nastąpi paraliż zarządu NBP, konsekwencją czego może być obniżenie ratingu Polski, konsekwencją czego będzie zwiększenie kosztów obsługi długu publicznego i to dotyczyć będzie nie tylko tego rządu, bo oczywiście prezydent, ja mam takie wrażenie, że działa w ten sposób, że im gorzej, tym lepiej, im gorzej dla rządu, ergo gorzej dla Polaków, tym lepiej dla jego obozu, ale zakładając, że rząd się zmieni, znaczy rząd się na pewno za rok zmieni, oczywiście nie wiemy, na jakie, ale zakładając i patrząc na to z perspektywy kancelarii prezydenta, że zmieni się na tak.

0: taki, którego akuszerem mógłby być prezydent, no to tę obsługę długu, te koszty obsługi długu spadną na nowy rząd, tak? No, my jesteśmy już, niektórzy mówią, taką małą Grecją, biorąc pod uwagę skalę wydatków, skalę deficytu budżetowego i skalę i niechęci jakiejkolwiek strony sporu politycznego do podejmowania trudnych decyzji. Wspomniała pani o tej reformie podatkowej. To oczywiście jest za duże słowo, bo to są takie drobne, w gruncie rzeczy kosmetyczne zmiany. Ja nie mam wątpliwości, że one nie zostaną przez prezydenta podpisane, jeżeli trafią w formie jednej ustawy, a tak pewnie będzie, bo będzie chciał sobie rząd zagwarantować z jednej strony zmiany w tych progach podatkowych, a z drugiej strony zbilansowanie tych strat, tym spowodowanych wpływami z CIT-u wyższego od przedsiębiorców. I o ile pewnie prezydent podpisałby te zmiany w progach dochodowych, czyli mniejsze obciążenie fiskalne podatników, o tyle na 100, a nawet 200% nie zgodzi się na podniesienie CIT-u dla przedsiębiorców, więc żadne zmiany w tym obszarze nie nastąpią. Mamy kwestię dyskusji na temat wysokich cen paliw. Jeżeli pani spojrzy na projekt prezydencki, na projekt rządowy, w zasadzie nie projekt, tylko ustawę rządową, to one różnią się w niewielkim tylko stopniu. Też to jest pole, gdzie można by osiągnąć kompromis. Ale to też jest fajny taki obiekt sporu, bo jedni mogą oskarżać drugich o drożyznę i te elektoraty mogą się tą niechęcią do przeciwnika politycznego karmić.
1: Panie redaktorze, można by ulec takiemu wrażeniu, że ta polityka i te działania prowadzone przez prezydenta i jego otoczenie to są działania obliczone na osłabienie notowań obecnie rządzącej koalicji. Tymczasem widać w ostatnich sondażach, szczególnie w tych sondażach poziomu zaufania do prezydenta, że to jemu spada.
0: To prawda. My nawet wczoraj publikowaliśmy taki sondaż realizowany przez Polster, w którym to padło pytanie o ocenę dotychczasowej działalności prezydenta Nawrockiego. Przy okazji pytaliśmy również o pierwszą damę i w stosunku do sondażu, który publikowaliśmy tak mniej więcej miesiąc temu, to o 3 punkty procentowe, jeżeli dobrze pamiętam, do 44% spadło to poparcie, czy też pozytywna ocena, co też mnie specjalnie nie dziwi. Zwrócił na to uwagę w jednym z wywiadów niedawnych Aleksander Kwaśniewski, że oczywiście nikt nie oczekiwał, albo inaczej, niewiele osób oczekiwało, że Karol Nawrocki będzie prezydentem wszystkich Polaków, bo nigdy tak nie było, że Aleksander Kwaśniewski czy Bronisław Komorowski nigdy nie byli prezydentami wszystkich Polaków, ale zwrócił uwagę na jedną rzecz. Na to, że Karol Nawrocki nie wykonał żadnego gestu w stronę swoich przeciwników politycznych. Że nie ma żadnego takiego obszaru, projektu, ustawy, działalności, który wychodziłby poza jego strefę komfortu i strefę doraźnych interesów. Czyli krótko mówiąc, że na przykład idzie na rękę rządowi w kwestii ambasadorów, Trybunału Konstytucyjnego, KRS-u, budżetu, sejfu, związków partnerskich, czegokolwiek. Nie ma żadnego takiego...
1: Nie, na razie nie stać prezydenta na taki gest
0: obszaru.
1: Dobrej
0: I ludzie
1: woli.
0: To widzą. I ludzie to widzą.
1: A my widzimy to, panie redaktorze, no, w wynikach tych sondaży, o których wspominamy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, dzisiejsze spotkanie i komentarz do tych bieżących spraw krajowych. Pan Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Super Ekspresu, był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję ślicznie, kłaniam się.
2: Reklama.
3: Lidlowa.

0: rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowy napięcie. Pięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
11: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Były minister sprawiedliwości komentuje decyzję o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Unijna narada w Luksemburgu. Polska chce większej elastyczności przy kryzysach migracyjnych. Podwójny rocznik zaczyna studia dziś, rozpoczęcie roku akademickiego. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Prokuratura zapowiada, że zaskarży postanowienie Warszawskiego Sądu Okręgowego w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Zapadło ono bowiem mimo sprzeciwu śledczych. Były wiceminister sprawiedliwości może dzięki listowi uniknąć aresztu, wrócić do Polski i odpowiadać z wolnej stopy. Decyzję o wydaniu listu żelaznego podjął tzw. neosędzia, a śledczy nie złożyli wniosku o wyłączenie go ze sprawy. Były minister sprawiedliwości profesor Zbigniew Ćwiąkalski oceniał na naszej antenie, że to mógł być błąd ze strony prokuratury.
2: Tutaj są bardzo różne rozstrzygnięcia, ale jeżeli jest sytuacja tego typu, że mamy do czynienia z sędzią, który tam był wyróżniany, nagradzany, podpisywał listy poparcia, no to było już przesłanką do tego, żeby o takie wyłączenie wystąpić.
1: List żelazny dla Marcina Romanowskiego może wpływać negatywnie na wizerunek koalicji rządzącej, bo to ona jest odpowiedzialna za funkcjonowanie państwa, oceniał politolog Mateusz Zieliński.

0: Gość Polskiego Radia 24 podkreślał też, że sytuacja staje się coraz mniej zrozumiała dla przeciętnego obywatela.
1: Mamy do czynienia z ruchami również w samym wymiarze sprawiedliwości, które wydają się ze sobą sprzeczne. Więc pod tym względem, jeżeli koalicja rządząca odpowiada za ogólny całokształt tego, jak wygląda funkcjonowanie państwa, to tak możemy powiedzieć, że jest to sytuacja, która no nie poprawia wizerunku rządzących oraz właśnie takiego pewnego całokształtu tego, jak działa obecnie państwo.
0: Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa były wiceminister, za którym wydano m.in. list gończy i europejski nakaz aresztowania zarządów Viktora Orbana. Marcin Romanowski objęty był azylem politycznym na Węgrzech. Później miał przebywać w Naddniestrzu. Jest on poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Polska chce, aby unijne kraje miały większą swobodę w reagowaniu na kryzysy migracyjne, włącznie z zawieszaniem prawa do azylu dla osób, które dostały się do Unii nielegalnie. Mówił o tym przed unijną naradą ministerialną w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jego zdaniem taka elastyczność jest niezbędna.
2: Ta dynamika jest bardzo duża. Jeżeli my mieliśmy na przykład do czynienia z siłowym przekraczaniem granicy, niszcząc zapory, a dzisiaj mamy tunele, to widać, że też bardzo szybko przemytnicy się uczą i Unia Europejska musi mieć odpowiednie instrumenty reagowania, ale głównie przez państwa członkowskie. To państwa członkowskie jednak, mając pewne oprzyrządowanie unijne, powinny decydować, w jaki sposób chronić granice zewnętrzne Unii Europejskiej.
0: Polska jako pierwsza w Unii zawiesiła prawo do azylu na wschodniej granicy, która była celem ataków hybrydowych ze strony białoruskiego reżimu z wykorzystaniem migrantów. Warszawa musiała jednak długo przekonywać Komisję Europejską i unijne kraje do zatwierdzenia takich działań. Polska ma dziś na unijnej Radzie mówić o swoich doświadczeniach. Wiceszef MSWiA podkreślał też, że chodzi o połączenie bezpieczeństwa na granicach z wymiarem humanitarnym. Zamach terrorystyczny w centrum handlowym i zabójstwo policjanta. Takie hasła wyszukiwał w internecie 15-letni obywatel Ukrainy. Służby określiły to jako przygotowania do zabójstwa. Warszawska policja zabezpieczyła laptop i telefon nastolatka. Ukrainiec został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na 3 miesiące. O jego dalszych losach zdecyduje sąd rodzinny. Chory Polak przetransportowany z Filipin wymaga opieki długoterminowej, poinformowała kierowniczka SOR Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Marzena Wojewódzka-Żelazniekowicz. Stan zdrowia Piotra Moczulskiego nie pogorszył się podczas rządowego transportu.
3: Transport odbył się bez powikłań, w stanie niepogorszonym przybył do naszego szpitala, został przyjęty, wykonane były kontrolne badania, które uznaliśmy, że powinniśmy na ten moment wykonać. I został umieszczony w jednej z naszych klinik do dalszego rozważenia wspólnie z rodziną i znalezienia pacjentowi miejsca opieki docelowej.
0: Ciężko chory Piotr Moczulski po 2 latach na Filipinach wrócił do kraju. Polak został przetransportowany na pokładzie rządowego samolotu. 2 lata temu mężczyzna miał poważny wypadek na skuterze. Od tego czasu przebywał w śpiączce w szpitalu na Filipinach. Dla jednych pierwsze kroki na nowej uczelni, a dla innych kolejny semestr. Dziś rozpoczął się rok akademicki. O dostanie się na wymarzony kierunek było o tyle trudno, że maturę zdawał podwójny rocznik. Część wybrała uczelnię w rodzimym mieście, tak mówili świeżo upieczeni studenci naszemu reporterowi w Bydgoszczy.
4: Bydgoszczy. Tak po prostu. Tam, gdzie się dostałam, tam poszłam.
5: Na farmację w Gdańsku. Tutaj się dobrym miastem.
6: Lingwistyka stosowana w Poznaniu. To były moje wymarzone studia. Myślę, że też to, że jest w miarę blisko Bydgoszczy i w miarę łatwo dojechać pociągiem.
7: Pielęgniarstwo, Kolegium Medicum. Było mi blisko i Bydgoszcz to rozwijające się miasto, więc warto było je chyba wybrać, nie?
0: A w tym roku na uczelniach w całym kraju naukę rozpoczyna 450 tysięcy osób.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na termometrach dziś od 17 stopni na Helu i północnym wschodzie do miejscami nawet 25 na południowym zachodzie. Na pozostałym obszarze będzie od 20 do 22 stopni. Niemal bezchmurne niebo na wschodzie, nieco więcej chmur na zachodzie i w centrum, ale wciąż jest pogodnie.
9: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na media.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 7 minut temu minęła godzina 11. Zaczynamy ostatnią godzinę naszego przedpołudniowego spotkania ze słuchaczami Polskiego Radia 24, a zaczynamy ją od wizyty w Brukseli, bo tam trwają rozmowy na temat tego, jak ograniczyć, zapobiegać i odpowiadać na rosyjskie prowokacje. Na miejscu jest polski reprezentant, nasz reprezentant, generał broni Piotr Błazeusz. To jest polski przedstawiciel wojskowy przy NATO i Unii Europejskiej i także zabrał w tej sprawie głos.
4: Stosuje różnego rodzaju narzędzia, które mają pokazać słabość naszych państw, słabość naszych organizacji. Są to działania poniżej progu wojny, na które często trudno jest odpowiedzieć, wykorzystując tylko wojskowy, militarny instrument siły. I to jest część rosyjskiej strategii, ich sposobu wojskowego myślenia, że prowadzimy działania, które oni określają mianem borba, czyli zmagania poniżej progu wojny. Po to, żeby to w naszej nomenklaturze wojskowej operacyjnie przygotować potencjalne przyszłe pole walki. Raz, żeby nas maksymalnie osłabić, pokazać słabość naszych rządów, słabość naszej odpowiedzi, co Rosja odbiera jako zachętę, że może posuwać się dalej, a z drugiej strony stworzyć warunki, żeby w przyszłości potencjalnie, podobnie jak było w przypadku Krymu, wykonać jakieś działania, które dalej będą testować sojusz.
5: Na przysmyku Suwalskiego? Czy się nic nie zmieniło w ostatnim czasie?
4: Zagrożenie jest w zasadzie stałe i rozpoznawalne zarówno w NATO i w Unii. Natomiast oczywiście my mamy swoje plany obronne i jesteśmy w stanie bardzo szybko się zaadaptować w przypadku zwiększenia zagrożenia lub jeszcze większej eskalacji i sięgnięcie pod narzędzia kinetyczne przez Rosję. Naczelny dowódca sił NATO w Europie, SACIUR, otrzymał niedawno dodatkowe uprawnienia, które, tak jak już niedawno mówiłem na innym forum, umożliwiają mu reakcję wyprzedzającą w przypadku takiego zagrożenia, kiedy jeszcze będą pewne wątpliwości co do ostatecznej decyzji o obronie kolektywnej.
6: Dlaczego przesmyk Suwalski jest decyzją?
4: Proszę Państwa, wystarczy spojrzeć na geografię przede wszystkim. Jest to jedyny odcinek lądowy łączący państwa bałtyckie z resztą państw sojuszniczych. Zawsze był to kluczowy element. Natomiast proszę też pamiętać, że są inne elementy, są inne takie strategiczne punkty, jak na przykład Brama Brzeska, o której też dzisiaj będę mówił, że my też przyglądamy się temu, co się dzieje w pobliżu Bramy Brzeskiej.
7: Jakie to są działania? Bo pan powiedział, że NATO ma takie działania, które nie są jeszcze działaniami wojennymi, albo którzy może sięgnąć. To na przykład co to jest?
4: Proszę Państwa, no tu dlatego jest ogromna rola również Unii Europejskiej, bo sojusz jest, raczej ma charakter polityczno-obronny. I sojusz ma bardzo dobre, dopracowane narzędzie, jeśli chodzi o wykorzystanie militarnego instrumentu siły. Natomiast w tej chwili też w NATO pracujemy po stronie politycznej nad różnego rodzaju narzędziami, żeby ta odpowiedź na różnego rodzaju prowokacje rosyjskie była jeszcze lepsza i wykorzystywała inne instrumenty siły. Dlatego w tej chwili, nie wiem czy Państwo słyszeli, coraz częściej mówi się o tym, że po stronie unijnej, że NATO odpowiada za prowadzenie walki, natomiast rolą Unii jest maksymalne wsparcie i zapewnienie różnego rodzaju dostaw i przygotowania do ewentualnej walki. I to jest właściwy kierunek, bo Unia ma narzędzia do tego, żeby zabezpieczyć nam tak zwaną głębię strategiczną, którą zawsze potrzebujemy przy różnego rodzaju działaniach.

0: ma narzędzia oddziaływania na Federację Rosyjską, inne instrumenty siły, czyli na przykład ekonomiczne, informacyjne, które może lepiej wykorzystać niż NATO. No NATO na przykład no, nie może wprowadzić nowych sankcji, tak? Więc to jest najlepsza wiadomość, uważam, odstraszająca dla Federacji Rosyjskiej.
1: Tak mówił generał broni Piotr Błazeusz przed spotkaniem w Brukseli, przed rozmowami, które mają dotyczyć tego, jak ograniczyć rosyjskie prowokacje, jak im zapobiegać i jak na nie odpowiadać. Temat bezpieczeństwa zdominuje najbliższe minuty w Polskim Radiu 24.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Bo naszym gościem jest pan generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu. Dzień dobry, panie generale.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Kłaniam się.
1: Wspólnie wysłuchaliśmy tych słów z Brukseli generała broni Piotra Błazeusza. To brzmi jak taki sygnał wysyłany z jednej strony do krajów NATO, do ich mieszkańców, obywateli. Śpijcie spokojnie, czuwamy. A z drugiej strony sygnał wysyłany do Federacji Rosyjskiej, do Władimira Putina. Panie, panowie, widzimy, co robicie. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć. Zbliża się ten czas, kiedy ta odpowiedź będzie bardziej adekwatna?
3: Tak, tak mi się wydaje. Myślę, że to, co powiedział pan generał Piotr Błazeusz, to jest absolutnie, nie wymaga żadnego komentarza. To jest jasno, czysto powiedziane, zrozumiale. Uważajcie, bo jesteśmy gotowi. I NATO, i Unia Europejska to jest jedno ciało, jeśli chodzi o bezpieczeństwo krajów w Unii Europejskiej. Absolutnie.
1: Tylko Rosja, panie generale, to jest kraj zbrodniczy, który nie musi się oglądać na reguły i prawa demokratyczne, a NATO i Unia Europejska no na szczęście cały czas w ramach tych zasad działają.
3: No tak, tylko że to właśnie, myślę, że to, co powiedział pan generał Błazeusz, jak powinno dotrzeć do nich, że no, no, jesteśmy przygotowani na wszelkie prowokacje. Przecież u nas widzimy, słyszymy, co się dzieje przy granicy. W rogu bram bomby, znaczy drony spadają, rakiety spadają na teren Ukrainy, blisko polskiej granicy. I słyszymy o codziennych alertach, poderwaniach samolotów sojuszniczych i tak dalej. To wszystko oddziałuje również na nich, że państwa NATO są przygotowane na to. I myślę, że to idzie w dobrym kierunku, tak jak mówił pan generał Błazeusz.
1: Mamy nawet tę zmianę dotyczącą uprawnień pilotów samolotów, które są podrywane w sytuacji zagrożenia. To na nich teraz będzie spoczywała ta odpowiedzialność na reakcję. Oni będą oceniali sytuację i decydowali, czy zestrzeliwać obiekt, który nadlatuje nad Polską, nad polskie terytorium, przekracza granicę polskiej przestrzeni powietrznej, czy nie?
3: I bardzo dobrze tak się stało. Jestem tego samego zdania. Moje zdanie prywatnie jest to takie samo, że to pilot decyduje o tym. Jest agresja, jest zbliża się agresor. Trzeba go unieszkodliwić. Do widzenia.
1: Nie za późno taka decyzja zapadła?
3: Nie, spokojnie, panie redaktor. Myślę, że nie ma co dawać, że tak powiem, sygnały prowokacyjne i tak dalej. Myślę, że to jest rozsądna decyzja na czasie. Coraz więcej mamy tego typu spraw. Myślę, że to jest bardzo dobra decyzja. Myślę, że piloci są tak znakomitymi pilotami i nasi, i armii sojuszniczych, którzy współpracują przy naszej granicy z naszymi żołnierzami, z naszym dowództwem. Także ja jestem absolutnie spokojny.
1: Rozmawiamy, panie generale, o tym, jak reagować na te prowokacje ze strony Rosji, na to zagrożenie, które ze strony Rosji się pojawia. I rozmawiamy o tym właściwie w czasie, kiedy również rozgorzała dyskusja na temat dowództwa w Służbie Ochrony Państwa, w SOP-ie, która to służba jest spadkobierczynią Biura Ochrony Rządu, którym pan kierował. No i chyba z niepokojem przysłuchujemy się tej dyskusji, przyglądamy się temu sporowi na linii prezydent-rząd, bo przecież Służba Ochrony Państwa to jest także służba ważna w kontekście tych zagrożeń hybrydowych, które no cały czas ze strony Rosji nam grożą i to ryzyko cały czas jest bardzo realne.
3: Absolutnie ma pani rację, panie redaktor. Ja służyłem w Biurze Ochrony Rządu 27 lat. 6 lat byłem wiceszefem, 6 lat byłem szefem. Miałem wielką przyjemność i honor dowodzić znakomitymi funkcjonariuszami wyszkolonymi. I nigdy, panie redaktor, zapewniam panią redaktor, szanowni państwo, zapewniam państwa, nigdy nie było w Biurze Ochrony Rządu polityki i zapewniam również,

że nie ma takiej polityki w SOP-ie. To są w pełni profesjonalnie przygotowani funkcjonariusze do wykonywania zadań mających na celu ochronę najważniejszych osób i urzędów w państwie. I nagle ja słyszę, że pułkownik Tomasz Jackowicz nie uzyskał akceptacji pana prezydenta.

0: prezes Rady Ministrów na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji.
1: Teraz jeszcze dochodzi ta konsultacja z prezydentem.
0: Zrobiono to w 2017 roku. Nie wiem, czy to był ukłon wobec pana prezydenta Andrzeja Dudy. Nie wiem, jakie to miało podłoże. Jedno jest pewne. Tutaj prezydent co do służb specjalnych i tak dalej, kolegium jest w Sejmie, to jest osobna sprawa. Służba Ochrony Państwa jest formacją mundurowaną, podległą ministrowi spraw wewnętrznych. I to minister spraw wewnętrznych odpowiada za Służbę Ochrony Państwa, wnioskuje o odwołanie lub powołanie komendanta, nominację zatwierdza prezes Rady Ministrów i dopisano w ustawie o Służbie Ochrony Państwa w uzgodnieniu z prezydentem. Nie wiem, dlaczego tak się stało. I to, co się stało wczoraj, przedwczoraj, jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe.
1: My też staramy się, panie generale, to zrozumieć i wsłuchujemy się w komentarze także przedstawicieli politycznego zaplecza pana prezydenta, polityków Prawa i Sprawiedliwości. Bartosz Kownacki dzisiaj w Sejmie na ten temat się wypowiedział i powiedział wprost, że jednym z powodów zablokowania tej nominacji przez prezydenta jest brak zaufania do pana pułkownika Jackowicza i no, już nie zasugerował, ale wprost również powołał się na to, że obawia się prezydent i jego otoczenie nawet prób inwigilacji ze strony funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Mówił Bartosz Kownacki o tym, że no cóż, SOP jest powołana do tego, żeby chronić najważniejsze osoby w państwie, a najważniejszą osobą w państwie jest prezydent.
0: A jakiej inwigilacji? No przepraszam, przez kogo? Przez własnych funkcjonariuszy? No przecież, panie ministrze Kownacki, czy pan wie, co pan mówi? No przepraszam bardzo. Inwigilują funkcjonariuszy ochrony osobistej, inwigilują osobę ochranianą? No nie, nie, coś się komuś pomyliło. Może pan Bartosz Kownacki, minister były, wiceminister obrony, ma jakieś doświadczenie z bycia w Ministerstwie Obrony Narodowej. I pewnych rzeczy, które ja nie mam żadnej wiedzy, ale może takie doświadczenie w służbie operacyjnej w stosunku do osób w najwyższych stanowiskach w Ministerstwie Obrony. Ale ja wykluczam to, co powiedział, to jest skandal. Ja pierwsze słyszę od pani, bo jestem w pracy, w tej chwili mieliśmy inne zajęcia i umówiliśmy się na połączenie, jestem obecny i tak dalej, z szacunkiem dla słuchaczy programu pierwszego.
1: Więc Polskiego Radia 24.
0: Polskiego Radia 24, przepraszam. I to, co słyszę od pani redaktor, to mi gęsia skórka naprawdę przechodzi.
1: Panie generale, bo rozmawiamy o tym sporze dotyczącym także personaliów, ale chciałabym, żebyśmy też porozmawiali o znaczeniu Służby Ochrony Państwa jako służby, która funkcjonuje w tych zmieniających się cały czas realiach w rzeczywistości wojny hybrydowej. Jaka jest rola Służby Ochrony Państwa w tej trudnej, przedwojennej, jak politycy ją określają, rzeczywistości?
0: Służba Ochrony Państwa jest powołana do tego, wcześniej Biuro Ochrony Rządu, do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo osób, najważniejszych osób w państwie. Ustawa wymienia literalnie kogo? Prezydenta, premiera, wicepremierów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, właściwego do spraw zagranicznych i inne osoby, marszałka Sejmu, Senatu i inne osoby, które zleci służbie. Może tak było. Minister spraw wewnętrznych może wydać decyzję o objęciu ochroną każdej osoby ze względu na dobro państwa. Tutaj, jeśli ja mnie pamięć nie myli, również komendant SOP-u ma coś do powiedzenia w tej kwestii. Ja nie chcę w to wchodzić. Natomiast Służba Ochrony Państwa chroni osoby i już najważniejsze osoby i urzędy w państwie. I ma zapewnić bezpieczeństwo w warunkach ewentualnego zagrożenia. Więc jeżeli następuje sytuacja zagrożenia, mają za zadanie funkcjonariusze SOP-u ewakuować osobę ochranianą do miejsca bezpiecznego, z miejsca zagrożenia oczywiście. I na czas zwół, nie chcę się nad tym rozwodzić, żeby tutaj nie urazić kolegów z Ministerstwa Obrony Narodowej, ale podczas działań wojennych inne zadanie ma Służba Ochrony Państwa absolutnie. Wtedy, tak jak ja pamiętam z mojej służby, dowodzenie przejmuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Oni chronią i ewakuują w miejsce bezpieczne, z miejsca zagrożenia.
1: I to jest, panie generale, tylko albo aż taka ochrona bezpośrednia, czy to też teraz w tych obecnych

0: realiach obecnej rzeczywistości. Dotyczy też, no nie wiem, cyberochrony tych najważniejszych osób w państwie, dbania o to, żeby nie było dostępu do tych osób, no agentów obcych służb na przykład. Czy to chodzi tylko o taką ochronę bezpośrednią, fizyczną, żeby żadna fizyczna krzywda tym najważniejszym osobom w państwie się nie stała?
1: Nie, absolutnie nie. To znaczy tak, Biuro Ochrony Rządu nie miało czynności operacyjnych. Służba Ochrony Państwa ma komórkę operacyjną przeciwdziałania takim rzeczom, jak pani wymieniła w tej chwili, wobec osób ochranianych oczywiście, wobec osób ochranianych, przeciwdziałanie. Natomiast nie chcę wchodzić w ten temat, bo to jest temat jakby niejawny. To jest zupełnie komórka, która jest powołana właśnie w 2017 roku. Ale też z tego, co wiem, rekrutowali koledzy najlepszych funkcjonariuszy z innych służb. Czyli ja jestem spokojny o to, aczkolwiek ja zawsze byłem, że tak powiem, jakby sceptycznie podchodziłem do czynności operacyjnych, może. Ale jest okej, w SOP-ie to jest. Na pewno jest to czynnik dodatni dla służby. Natomiast myślę, że na dzień dzisiejszy wykonują obowiązki wzorowo. Ja byłem, rozmawiam na co dzień też, przecież koledzy jeszcze zostali, a ci co odeszli, to rozmawiamy, spotykamy się na różnego rodzaju uroczystościach, święto SOP-u, czy opłatek, czy święta. I naprawdę proszę mi wierzyć. I może dwa słowa, jeżeli pani redaktor pozwoli, chciałbym słuchaczom przekazać. Szanowni państwo, szanowna pani redaktor, pułkownik Tomasz Jackowicz, wybitny oficer Biura Ochrony Rządu, na pewno z powyżej 20-letnim stażem. W ochronie osobistej weteran wojny w Iraku, w Afganistanie. Przeszedł cały szlak tam. Zakładaliśmy nasze kontyngenty, Biura Ochrony Rządu, nie wojskowe. I pułkownik, jak pamiętam, prawdopodobnie, jeżeli mnie pamięć nie myli, pułkownik Tomek Jackowicz był ranny w Iraku, jak był zamach na naszego ambasadora Sławomira, świętej pamięci Sławomira Pieczyka, generała Sławomira Pieczyka. I to jest naprawdę człowiek, szlak bojowy w grupach ochronnych. Naprawdę człowiek, który zasługuje na to i pełni obecnie obowiązki zastępcy komendanta Służby Ochrony Państwa i pełni obowiązki komendanta. Nie mógł dalej pełnić, bo minął czas, okres. Został odwołany również za zgodą pana prezydenta poprzedni komendant, pan generał Jaworski. No więc trzeba wyznaczyć człowieka, bo to źle wpływa na morale funkcjonariuszy.
0: A właśnie, o to chciałam jeszcze zapytać, panie generale, bo mówi pan o tym, że spotyka się pan z funkcjonariuszami na takich półoficjalnych, nieoficjalnych spotkaniach. Jak oni reagują na to, co się wokół kierownictwa SOP-u dzieje w tej chwili?
1: Wprost nie mówią, ale ja widzę to, że jest zdenerwowanie, zniecierpliwienie. Co dalej? Czekaj, co będzie dalej? To takie pytanie miałem na święci. Co będzie dalej? Kogo wyznaczą? Nie wiesz, że... No to jest człowiek, jak nie ma dowodzenia, bo z całym szacunkiem również dla pełniącego obowiązki teraz komendanta SOP-u Macieja Lewińskiego, pułkownika, to jest mój wychowanek. Nie mogę również złego słowa na niego powiedzieć. Też facet, który przeszedł całe 30 lat służby. Naprawdę w tej chwili kierownictwo SOP-u, tych dwóch osób, jest to, bo jest jeden, ale to jest były policjant. Nie znam pana króla i nie chcę się wypowiadać. Natomiast i Lewiński, i Jackowicz, przepraszam, tak mówię, to są naprawdę ludzie z krwi i kości borowiki, a teraz funkcjonariusze SOP-u od tych prawie 10 lat, bo niedługo będzie 10-lecie. Naprawdę, ja powiem tak, ja wiem o co chodzi. To chodzi tylko o to, że w swojej karierze zawodowej pan pułkownik Jackowicz miał okres, gdzie był szefem ochrony premiera Donalda Tuska. Tylko panie redaktor, jeżeli to ma być przeszkodą w wyznaczeniu go na najwyższe stanowisko, to powinna być naprawdę zaleta jego. Bo ja pani powiem tak, u prezydenta Kwaśniewskiego po zakończeniu kadencji była grupa ochronna i część tych ludzi przeszła do służby w ochronie osobistej prezydenta, świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od prezydenta, pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego część ludzi przeszła również do prezydenta Komorowskiego i do prezydenta Dudy. Nie może być tak, że po zakończeniu misji

0: premiera czy prezydenta funkcjonariusza zwolnić? Przecież to są wyszkoleni ludzie. Wyszkolenie funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, czy teraz Służby Ochrony Państwa, do takiego poziomu, jaki reprezentują funkcjonariusze w grupach ochronnych, to jest miliony złotych. To jest czas i miliony złotych. To są ludzie wyszkoleni. To znaczy, że był u pana prezydenta takiego, premiera takiego i już nie może iść do innego. On jest apolityczny. Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, tak jak poprzednicy w BOŻE, nie mają prawa należeć do żadnej partii politycznej. Każdy obywatel ma swoje poglądy, ale przeurnie. On nie ma prawa należeć do partii żadnej i oni są naprawdę apolityczni. Nigdy w BOŻE, a w tym czasie w SOP-ie nie ma polityki i być nie powinno. Niestety, panie redaktor, ubolewam to z całym sercem, naprawdę, z całym sercem stwierdzam, ze smutkiem stwierdzam, polityka w SOP-ie pojawiła się przedwczoraj. A wypowiedzi otoczenia pana prezydenta z całym szacunkiem są skandaliczne.
1: Panie generale, to jeszcze zostawiając na chwilę na marginesie SOP, wróćmy pamięcią do tego, czego świadkami byliśmy wczoraj. Już niewiele czasu nam zostało, ale bardzo jestem ciekawa pana spojrzenia i pana perspektywy na to, co wydarzyło się na pokładzie tego samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu i tych naprawdę sekund i bardzo niewielu elementów, które oddzieliły pasażerów tego samolotu i nas od wielkiej, wielkiej tragedii.
0: No, z tego, co wiemy z mediów, bo ja wiem tylko z mediów, co było, że i personel pokładowy, i pasażerowie obezwładnili tego agresora. No, mielibyśmy powtórkę prawdopodobnie 11 września. I to, co się stało, no jest jakby, nie mamy dokładnych informacji, bo myślę, że służby teraz będą sprawdzały, przesłuchiwały za jakiś czas może to, że tak powiem, ujrzeć światło dzienne. Co tak się naprawdę tam stało? Możemy dzisiaj tylko dywagować. Jedno jest pewne. Gdyby nie personel pokładowy, gdyby nie pomoc jeszcze, tak słyszałem, pasażerów, no to doszłoby do tragedii.
1: Mówilibyśmy dzisiaj o tragedii i o prawie 180 osobach, których życie było zagrożone. Pan generał Marian Janicki, były szef Biura Ochrony Rządu, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życia.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 11.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Przesmyk Suwalski tematem nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego w Brukseli. To strategiczny punkt dla państw bałtyckich, podkreślał przed posiedzeniem generał Piotr Błazeusz.
4: Wystarczy spojrzeć na geografię przede wszystkim. Jest to jedyny odcinek lądowy łączący państwa bałtyckie z resztą państw sojuszniczych. Zawsze był to kluczowy element. Natomiast proszę też pamiętać, że są inne takie strategiczne punkty, jak na przykład Brama Brzeska.
3: Brama Brzeska to pas terenu na obszarze Polski i Białorusi. Ma szerokość około 80 km, a leży pomiędzy Narwią a Bugiem. Mniej formalności i tym samym mniej straconego czasu w kontakcie z Urzędem Skarbowym weszły w życie ważne dla podatników zmiany dotyczące ordynacji podatkowej. Z punktu widzenia przedsiębiorców jedną z najważniejszych zmian jest to, że w przypadku nadpłaty do 10 tysięcy złotych nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. Kolejną ważną zmianą jest wyższy limit, przy którym Urząd Skarbowy sam koryguje deklarację podatkową, wyjaśnia ekonomistka Joanna Łuksza.
5: Ta kwota zostaje bardziej tutaj urealniona, podwyższona do wartości 10 tysięcy złotych i dzięki takiej zmianie, jeżeli występują jakieś oczywiste omyłki, takie błędy, które po prostu urząd jest w stanie sam poprawić, to urząd może takiej zmiany dokonać za podatnika.
3: Zwiększony został także limit dotyczący zapłaty podatku w imieniu osoby trzeciej. Dotychczas taka osoba mogła uregulować należności kogoś innego maksymalnie do 1000 zł. Teraz ten limit wzrósł do 5000 zł. Odpowie za to przed sądem jest akt oskarżenia w sprawie 51-letniego myśliwego, który podczas polowania śmiertelnie postrzelił swojego kolegę. Do tragedii doszło w listopadzie ubiegłego roku w okolicach Milejowa na Lubelszczyźnie. Oskarżony usłyszał zarzut zabójstwa morderstwa, a podczas przesłuchania nie przyznał się do winy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
6: W istniejących w trakcie oddawania strzałów w okolicznościach obrany przez niego cel może być człowiekiem i godząc się na to, bez dokładnego osobistego rozpoznania celu, oddał strzał, w wyniku którego do postrzelania

0: Zlenia doszło mężczyzny Andrzeja L., który w wyniku odniesionych ran zmarł. W toku śledztwa uzyskano szereg opinii, które wykluczyły, aby do tego postrzelenia doszło w wyniku rykoszetowania.
1: Oskarżonemu myśliwemu grozi nawet dożywocie.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: O godzinie 11.33 zgodnie z zapowiedzią wracamy do tematu nierozłącznie i nierozerwalnie związanego z datą 1 października. Nowy rok akademicki rozpoczyna się dzisiaj, a to oznacza nowe wyzwania przed uczelniami i przed studentami. W tym roku studia rozpoczyna podwójny rocznik. Młodzi ludzie, którzy zaczynali edukację w wieku 6 lub 7 lat, zdawali w tym roku maturę, i teraz zaczynają swoją przygodę z uczelniami wyższymi. To tylko jeden z problemów, z którymi musi mierzyć się środowisko akademickie. Na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego jest nasz reporter Krzysztof Polasik, z którym się łączymy. Dzień dobry, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
3: Na co przede wszystkim zwracają uwagę młodzi ludzie, którzy tę przygodę zaczynają?
4: Pieniądze. W tym roku przede wszystkim w kontekście mieszkań i transportu. Zresztą posłuchajmy, co mówili sami studenci.
5: Znajomi tam wynajmują to po 4 tysiące, to małe mieszkanko.
6: Paliwo przede wszystkim. Ja takiego problemu nie mam, bo jeżdżę autobusem. Autobusem jest trochę przystępniej, ale paliwo słyszałem, że bardzo drogie, więc zakładam, że to jest problem.
7: Ode mnie z domu wychodzi 15 zł w jedną stronę, więc faktycznie dojazd jest najdroższy, a reszta koło kampusu jest w porządku. Jakieś zniżki studenckie, więc wciąż tych benefitów wciąż jest dużo.
4: Wyzwaniem dla władz uczelni i studentów jest sztuczna inteligencja pomagająca pisać referaty, a nawet prace dyplomowe i jej powszechne wykorzystywanie, na co zwróciła uwagę przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i rektorka Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Bogumiła Kaniewska.
8: Najważniejszym zadaniem tutaj jest, jak zmienić dydaktykę, jak pomóc naszym wykładowcom i studentom opanować ten nowy żywioł. W związku z tym powołaliśmy w ubiegłym roku nowe centrum, ośrodek dotyczący nowoczesnych technik dydaktycznych.
4: To przykład z Poznania. Tutaj w Warszawie studenci są świadomi, że jest to pewien problem. Zapytałem, co myślą o wykorzystywaniu AI.
6: Ja generalnie uwielbiam AI, używać jakby tak do uczenia się, tak jak kolega powiedział, analizowania, ale to jest w wielu aspektach nadużywane.
9: Wiadomo, te ściągania, nie ściągania, to trochę nieetyczne, ale i tak się pojawiają i będą się pojawiać.
4: Na pewno studenci zauważają, że na uczelnie przyjęto tak zwany podwójny rocznik. Dla przykładu na Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica w Krakowie otworzono miejsca dla dodatkowych 10% osób. To przełoży się na organizację zajęć, przyznaje rzeczniczka prasowa uczelni Anna Żmuda-Muszyńska.
10: W praktyce będzie to oznaczało, że zajęcia będą po prostu trwały od wczesnych godzin porannych do godzin wieczornych. W latach ubiegłych, kiedy kandydatów było mniej, zdarzało się, że jeden dzień, czwartek czy piątek, był zdecydowanie mniej obłożony, jeśli chodzi o zajęcia. Kiedy tych kandydatów, a także studentów na pierwszym roku będzie więcej, możemy się spodziewać, że takiego dnia pewnie nie będzie.
4: Jeszcze kilka przykładów z Polski. Na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dostało się w tym roku 13% więcej studentów niż rok wcześniej. W przypadku Uniwersytetu Łódzkiego wzrost wyniósł 12%, a wspomnianego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu 7%.
3: Krzysztof Polasik i początek nowego roku akademickiego. Krzysztofie, dziękuję bardzo za relację.
2: Komentarz.
3: Naszym gościem pan profesor Krzysztof Konarzewski, były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry, pani redaktor.
3: Zaczyna się nowy rok akademicki pod znakiem tego tak zwanego podwójnego rocznika. Na tym się skupiamy. Liczby determinują nam i tutaj dyktują to, w jaki sposób myślimy i rozmawiamy o tym nowym roku akademickim. Dla pana także to jest taki czynnik, który może być najistotniejszy w programowaniu tego, jak te najbliższe miesiące na uczelniach wyższych będą wyglądać?
11: Znaczy najpierw sprostowanie takie ze strony pedantycznego profesora. To jest półtora rocznika, a nie podwójny.
3: No tak, podwójny, bo nie wszystkie sześciolatki poszły wtedy
11: tak
3: do szkoły.
11: Tak jest. Podwójny rozsadziłby ten system kompletnie, a ten półtora rocznika tylko bardzo go dotknęło, bardzo mu utrudniło funkcjonowanie, no ale jak widać wszystko się skończyło względnie dobrze. To półtora, drugie półtora będzie za rok, czyli będziemy mieli powtórkę z rozrywki i dopiero w 2028 będziemy mieli 60% rocznika i w tym momencie można powiedzieć zakończy się ta awantura, którą

0: rozpoczęła pewna niedouczona polonistka z Krakowa. Okej, ale mamy mówić o szkolnictwie wyższym. Szkolnictwo wyższe sobie poradzi. Ono co prawda nie jest z gumy. Nie umiem powiedzieć, czy przygotowało się na te półtora rocznika. To zobaczymy dopiero, jak portal Polon opublikuje pełne wyniki rekrutacji. Jeszcze ich w tej chwili nie ma, więc trochę spekulujemy na podstawie danych wyrywkowych, prasowych. No, ale oczywiście wiadomo, że jeśli chodzi o liczbę kandydatów na jedno miejsce, to mamy absolutne rekordy. Tam gdzieś na przykład we Wrocławiu na psychologię było chyba 26 osób na jedno miejsce. No, wyobrażam sobie, że stres, który przeżywała młodzież w tym roku i w przyszłym roku jest ogromny. Najwięcej zgłoszeń tradycyjnie, tu nie ma wielkiej różnicy, było na psychologię, medycynę, zwłaszcza kierunki okołomedyczne, budownictwo, prawo, zarządzanie, finanse. Wzrost popytu, jeśli tak na to popatrzeć, bo te zgłoszenia to oczywiście jeszcze nie jest liczba studentów. Jeden kandydat może wybrać, może się zgłosić na kilka kierunków, więc to się nie sumuje do liczby kandydatów, ale jest wskaźnikiem popytu. Co jest modne, co jest pożądane, o co warto zabiegać. No więc jest, mi się zdaje, ciekawe, że kolejny rok, w kolejnym roku mamy dominujące kierunki zawodowe, trochę takie, powiedziałbym, może wąsko zawodowe, takie na przykład jak pielęgniarstwo, które wyprzedziło pod względem dynamiki kierunek lekarski. Mamy budownictwo, a nie architekturę. Jeszcze niedawno architektura uchodziła za szczyt szczęścia na Politechnice, a teraz skromne budownictwo. No, mamy prawo oczywiście, jak zawsze, psychologię, jak wspomniałem. Informatyka przeżywa pewien spadek, ale taka, powiedziałbym, ogólna informatyka, natomiast ta wyspecjalizowana, na przykład sztuczna inteligencja albo cyberbezpieczeństwo, ma rosnące wskaźniki. Jest też kłopot z filologiami, zwłaszcza z anglistyką, z wyjątkiem japonistyki, która się trzyma dobrze. To chyba znaczy, że młodzi ludzie poważnie myślą o swojej przyszłości i wybierają takie kierunki, które zapewnią stabilne zatrudnienie.
1: A biorą też pod uwagę, panie profesorze, to, czego jesteśmy świadkami, czyli tą wielką rewolucję sztucznej inteligencji i te obawy, które się pojawiają o tym, że no właśnie sztuczna inteligencja w wielu zawodach będzie w stanie w dającej się przewidzieć przyszłości wyeliminować z rynku pracy ten czynnik białkowy, czyli człowieka.
0: Tak, Stanisław Lem nazywał nas trząskimi, w odróżnieniu od życia w krzemie. Trząscy, czyli z białka. Studia sztucznej inteligencji, bo ta informatyka to właśnie nie jest dyscyplina nauki, ona jest rozproszona po różnych dyscyplinach i te kierunki, na przykład samodzielne kierunki sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, są bardzo popularne, ciągle notują wzrost. Więc można powiedzieć, że młody człowiek nie unika być może takich kierunków, w których sztuczna inteligencja mogłaby go zastąpić. Natomiast bardzo chętnie będzie się przyglądał samej sztucznej inteligencji, nie? Żeby się z nią zaprzyjaźnić, albo żeby ją okiełznać, albo żeby ją rozszyfrować. Ja osobiście myślę, że to jest, czyli ta histeria trochę jest na wyrost, bo sztuczna inteligencja wyruguje to, co już wcześniej można było usunąć, tylko wielkim nakładem pracy. Ja używam bez przerwy

0: kontaktuję się z czatem w różnych sprawach i bardzo sobie to chwalę, ale to dlatego, że no, nie chce mi się na przykład pójść do biblioteki i spędzić pół dnia na przeszukiwaniu półek bibliotecznych, kiedy chodzi mi o jakąś konkretną informację. Kiedy sztuczna inteligencja robi to w kilka sekund i to jest zachwycające. Oczywiście potem trzeba to sprawdzić. Mm-hmm. Niedawno jakaś moja koleżanka po fachu nie sprawdziła i teraz strasznie ją wszyscy ją prześladują. Ja jej bardzo współczuję, bo to jest występek niewspółmiernie słaby, błahy w stosunku do tego hejtu. No więc studenci zawsze próbowali jakoś ulżyć sobie w tym studiowaniu. Kiedyś były na porządku dziennym po prostu plagiaty, znaczy studenci przepisywali z różnych publikacji dostępnych w internecie. A potem uczelnie wyspryciły się, zbudowały sobie takie systemy, które wykrywają plagiaty, no i trochę ten proceder się skończył. Pewnie i ze sztuczną inteligencją sobie poradzą, zwłaszcza, że jak powiadam, ona jest bardzo szybka, ale jest nietwórcza. Więc jeżeli profesor wymaga od studenta jakiejś oryginalności minimalnej, to sztuczna inteligencja niewiele mu pomoże. Sztuczna inteligencja dostarczy mu pewnych informacji, które już są gdzieś pozbierane w encyklopediach, w publikacjach zbiorczych i tak dalej. Natomiast nie wymyśli prochu. I na tym, myślę, opiera się moja nadzieja, że sztuczna inteligencja nie zakończy historii szkolnictwa wyższego, a zwłaszcza w Polsce.
1: Ona postawi nowe wymagania, panie profesorze, z tego, co pan mówi, no bo rzeczywiście to wymaga nowego podejścia i od studentów, ale także od ich nauczycieli. My mówimy o tej liczbie studentów zwiększonej, która trafi na polskie uczelnie w wyniku tego zamieszania z sześciolatkami, ale zastanówmy się także nad jakością, nad poziomem, jaki reprezentują ci, którzy dzisiaj po raz pierwszy przekroczyli progi uniwersytetów, szkół wyższych, politechnik?
0: No, to jest świetne pytanie, bo właśnie dobrze, że pani o tym mówi, bo mamy właśnie świeże badanie PISA, badanie, które dotyczy 15-latków, ale które mówi co się zmieniło w wykształceniu 15-latków od czasu, kiedy w Polsce Ludowej ten rocznik był podzielony na trzy szkoły, na liceum ogólnokształcące, technikum i szkołę zawodową zasadniczą. Potem co się stało, kiedy wprowadzono gimnazjum i teraz co się dzieje, kiedy gimnazjum wyprowadzono nawet bez żadnej uroczystości. Po prostu zlikwidowano je, rozpędzono. I to jest niezwykle ponury obraz, ponieważ właśnie z punktu widzenia kilku kierunków czy sfer kształcenia mamy regres porównywalny z 2000 rokiem. Na przykład w przyrodoznawstwie już jesteśmy poniżej dna, bo młodzi ludzie w 2025 roku osiągnęli, 15-latkowie z pierwszej klasy osiągnęli mniej niż w 2000 roku, kiedy te badania były rozpoczynane. Więc jeżeli oczywiście specjaliści, którzy są zainteresowani, nie uczciwym, wiernym obrazem, tylko obrazem pozytywnym, takim pocieszającym, że nie będą jakoś to tłumaczyć, ale

0: myślę, że kanon jedynej różnicy mówi coś bardzo prostego. System oświaty bez gimnazjum pracuje gorzej. Było źle, potem było gimnazjum w 2012 roku. Wszystkie te wskaźniki PISA osiągnęły rekord. Polska oświata była, no, można powiedzieć, w czołówce europejskiej. A potem to wszystko się skończyło i zarówno w 2022 roku, jak i w 2025 mamy konsekwentny marsz ku dnu. Na szczęście, i to jest słaba pociecha, ale jednak, na studia idą głównie absolwenci liceów ogólnokształcących, a ci absolwenci jakoś bronią się przed upadkiem, powszechnym upadkiem. Są takie wyniki, które pokazują, że jest przepaść między nimi a dziećmi czy uczniami technikum, albo już nie mówiąc o branżowych szkołach zawodowych, to się kiedyś nazywało zasadnicze szkoły zawodowe i to ciągle są te same zasadnicze szkoły, bo oczywiście PiS bardzo chętnie reformował między innymi przez zmiany nazw. Jest różnica na przykład w 2022 roku, wynik w czytaniu.
1: Takim czytaniu ze zrozumieniem.
0: Tak.
1: Chociaż nie wiem, jak można czytać bez zrozumienia. Właśnie. Ale ta kategoria gdzieś tak się przebija nam w świadomości, że bada się czytanie ze zrozumieniem.
0: Ktoś niemądrze to kiedyś powiedział, że tak jakby ktoś się tłumaczył, no ja nic nie rozumiem, ale przecież ja czytam, prawda?
1: No więc patrzę, ale nie widzę.
0: O, na przykład, prawda? Tak. Więc jest ten wynik w zasadniczych szkołach zawodowych w tej chwili niższy od wyniku licealistów o 160 punktów, co oznacza, że 32% tych uczniów w zawodówkach to są właściwie analfabeci funkcjonalni. To znaczy oni pewnie znają litery i potrafią z trudem złożyć z tych liter jakieś słowa, ale są poniżej pierwszego poziomu, czyli tego najniższego poziomu pomiaru. I to jest 1/3 tego rocznika. Oni są na poziomie Gwatemali, taki jest tam wynik, natomiast nasi licealiści są na poziomie Singapuru. Singapuru znaczy całej kohorty, prawda? To jest wyselekcjonowana grupa, tam 48% młodzieży. No ale to przynajmniej można powiedzieć, pocieszające jest to, że licea trzymają poziom i ta reprodukcja, można powiedzieć, elity intelektualnej kraju na razie nie wydaje się bardzo zagrożona. No ale ja, jakbym był ministrem edukacji i bym przeczytał, że 1/3 uczniów szkół zawodowych, 15-latków właśnie nie potrafi przeczytać, no nawet się nie nauczy z podręcznika, prawda, bo nie potrafi zrozumieć tego, co czyta. No to bym się jednak bardzo zaniepokoił.
1: No to
0: bo
1: jest
0: to są
1: zatrważające.
0: Ta przepaść dzieląca te
1: grupy.
0: 160 punktów to przy odchyleniu standardowym mniej więcej na poziomie 100, to jest jakieś 1,5 odchylenia standardowego, to jest gigantyczne. No właśnie, zresztą tam widać, Singapur jest zawsze, te kraje Dalekiego Wschodu biją wszelkie rekordy, tam są najlepsze wyniki. No a Gwatemala to jest trzeci świat i to, że my właśnie mamy taki poziom w szkołach, to...
1: Panie profesorze, to jeszcze nawiązując do tego początku nowego roku akademickiego i również w nawiązaniu do tych danych, które pan przywołuje, na ile szkoły średnie, no głównie licea, bo stamtąd się rekrutują przyszli studenci, przygotowują ich do tego akademickiego, uniwersyteckiego podejścia do edukacji, do nauki i na ile uczelnie wyższe, po ukończeniu których młodzi ludzie

0: trafiają na rynek pracy, przygotowują ich do tego, żeby odpowiedzieć na te wyzwania rynku pracy, które współczesność przed nimi stawia?
1: No, właśnie wygłosiłem jakąś laudację w liceum ogólnokształcącego, ale prawda chyba jest bardziej skomplikowana. Skoro pani jeszcze raz pyta, to ja się powołam na znowu najnowsze, niedawne badania w umiejętności dorosłych. To są też międzynarodowe badania. Bada się tam ludzi między 16 a 65 rokiem życia. I znów tak się dobrze złożyło, że pierwsze badanie zaaplikowano Polakom w 1994 roku, czyli właściwie tuż po odzyskaniu suwerenności. A drugie badanie było w 1923 roku, czyli właściwie 30 lat różnicy. No i teraz można powiedzieć, to jest świetny sprawdzian naszej edukacji. Okazuje się, że nic się nie zmieniło. W 1994 roku 7 krajów było badanych i Polacy zajęli tam ostatnie miejsce. Ciągle mówimy o czytaniu. 30 lat później krajów było dużo, 31 krajów, bo to popularne badanie, coraz to nowe kraje się dołączały. Polacy zajęli trzecie miejsce od końca. Wyprzedzili Portugalczyków i Chilijczyków. Czyli po 30 latach reform oświatowych, można powiedzieć, jesteśmy w punkcie wyjścia. I co gorsza, to dotyczy także młodych ludzi. To znaczy, to jest od 16 roku życia się zaczyna, więc oczywiście także studentów. Studenci nie są lepsi, znaczy też lokują się na końcu rankingu studentów w tych 31 krajach. No i absolwenci mają też poważne kłopoty. Kiedyś, kiedy te badania po raz pierwszy zostały opublikowane, to wywołały oczywiście szok wśród ludzi oświaty, ale głównie oni się jakby pogodzili z tym, mówiąc, że to jakiś błąd, to są jakieś testy, to w ogóle na pewno się nie liczy. W tym roku, znaczy w tym drugim pomiarze, w 2023 roku, po prostu to zignorowano. Co jakieś badania dorosłych, nie, to w ogóle nieważne, mamy przecież inne zmartwienia. Ja myślę z przykrością i z pesymistycznie o przyszłości oświaty, ponieważ nasze reformy polegają z grubsza na tym, że jeden coś wprowadza, a drugi potem to wyprowadza i zmienia i bezustannie dokonuje się przewrotów, które ostatecznie wracają, sprowadzają oświatę do tego samego punktu, z którego ona wyszła.
0: Przykry to wniosek, panie profesorze, na koniec naszej rozmowy, a wolałabym, żebyśmy przekazali szczególnie tym, którzy dzisiaj rozpoczynają studia wyższe, życzenia powodzenia i tego, żeby ta edukacja przyniosła im jak najwięcej satysfakcji i też była taką przepustką do dobrego, dorosłego życia.
1: I od nich zależy, czy tak będzie dalej, jak jest. Bo oni będą elitą, oni będą te praktyki albo utrwalać, albo pogłębiać,
0: ależ
1: albo zmieniać.
0: Ależ to jest wyzwanie, ależ to jest szansa. Tak, zazdrościmy tym młodym, którzy wchodzą w to życie akademickie i życzymy im wszystkiego najlepszego razem z naszym gościem. Pan profesor Krzysztof Konarzewski, były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również państwu za wspólnie spędzony czas. Ewa Wasążnik. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się...

0: Tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: W ciąży nie piję.
5: Bo nie jestem sama.
6: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
7: Bo wiem, czym jest FAS.
8: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Będzie skarga na decyzję sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokurator generalny mówi o błędzie śledczych. Więcej w relacji naszego reportera. Pilna odprawa w siedzibie Służby Ochrony Państwa. Szef MSWiA zwołał ją po decyzji prezydenta, który nie zgodził się na powołanie nowego komendanta SOP-u. Setki tysięcy studentów zaczynają swój pierwszy w życiu rok akademicki. Na uczelnię poszedł tak zwany podwójny rocznik.
0: Suma wydarzeń.
1: Prokuratura zapowiada złożenie skargi na decyzję sądu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Wyrok z kilku powodów budzi kontrowersje. Sama prokuratura też nie jest bez winy. Otwarcie mówi o tym prokurator generalny Waldemar Żurek. A my łączymy się teraz z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Michale, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy może od tego ostatniego wątku. Jaki błąd popełniła w tej sprawie prokuratura?
2: Prokurator generalny otwarcie przyznał dziś na antenie TVN24, że prokuratura popełniła błąd, nie wnioskując o wyłączenie sędziego, który wydał listę żelazny za Marcinem Romanowskim. Waldemar Żurek zauważa, że sędzia Konrad Mielcarek, który przewodniczył posiedzeniu sądu w sprawie listu żelaznego, jest neosędzią i był nagradzany przez Zbigniewa Ziobrę, a więc byłego ministra sprawiedliwości za rządów PiS.
3: Ta osoba na dodatek podpisała listę poparcia do neo-KRS-u. A wiemy, że tylko niektóre osoby podpisywały takie listy, które były dla ministra Ziobry jakimiś osobami zaufanymi. Dostała też ta osoba funkcję komisarza wyborczego w czasach ministra Ziobry, a wiemy, że to były swego rodzaju nagrody, bo taki komisarz wyborczy dostawał wysokie dodatkowe wynagrodzenie.
2: Minister ma więc wątpliwości i to bardzo poważne, czy ten sędzia jest sędzią bezstronnym. Prokuratura znalazła się w ogniu krytyki ze strony środowiska sędziowskiego.

0: Zaskoczony postawą śledczych, jak i samego ministra Żurka, jest sędzia Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Justicja.
1: Może budzić zdziwienie, że dopiero teraz minister sprawiedliwości, prokurator generalny stwierdza, że sędzia, który rozpoznawał sprawę, powinien być z niej wyłączony. Moment do złożenia takiego wniosku był oczywiście wcześniejszy. Nie rozumiem, dlaczego prokuratura tego wniosku nie złożyła, gdyż rzeczywiście jest to osoba nieprawidłowo powołana na stanowisko sędziowskie, tak zwany neosędzia, który, z tego co wiemy, już przechodził negatywnie testy bezstronności.
0: Sam Waldemar Żurek zapowiada, że będzie rozmawiał z prokuratorami, którzy ten błąd popełnili, a sama prokuratura, jak słyszymy, nie składa broni w sprawie Marcina Romanowskiego i będzie odwoływać się od wczorajszej decyzji sądu do sądu wyższej instancji.
2: No dobrze, Michale, a jakie mogą być konsekwencje uprawomocnienia się tej decyzji?
0: O, Marcin Romanowski mógłby wtedy wrócić do Polski i odpowiadać z wolnej stopy. To zresztą zapowiada jego obrona, to właściwie deklaruje jego obrona. Prokuratura, jak już mówiłem, wierzy, że w drugiej instancji ten list żelazny nie przejdzie. Minister Waldemar Żurek zauważa, że to mogłoby mocno skomplikować sprawę śledczym, gdyby jednak ten list został utrzymany. A to dlatego, że jak tłumaczy Waldemar Żurek, istnieje obawa matactwa w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w której Romanowski jest przecież jednym z głównych podejrzanych.
3: Trwają procesy związane z ludźmi z Funduszu Sprawiedliwości, więc taka osoba, która byłaby na wolności, mogłaby wpływać na toczące się procesy, mogłaby tutaj w jakiś sposób mataczyć w tym postępowaniu, a wiemy, że w tej funkcji, w tej hierarchii była bardzo wysoko, bo to był zastępca ministra Ziobry, który tworzył zorganizowaną grupę przestępczą.
0: Część prawników uważa jednak, że decyzja o wydaniu listu żelaznego jest słuszna, bo pozwoli po prostu pchnąć do przodu sprawę śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości. W tej grupie jest chociażby mecenas Tymoteusz Paprocki.
4: Pozwoli to na rozpoczęcie procesu, zakończy pewną sagę związaną z kwestią zatrzymania Marcina Romanowskiego w różnych miejscach, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Od początku uważałem, że w tej sprawie stosowanie tymczasowego aresztowania może być w pewien sposób problematyczne, dlatego że zarzuty, jakie były kierowane przez prokuraturę, były znane i obawa matactwa procesowego czy innych kwestii, które miały zniekształcić postępowanie procesowe, nie była duża.
0: Mówiąc w dużym skrócie, list żelazny oznacza, że unieważnione zostają takie decyzje jak wydanie właśnie tymczasowego aresztu, europejskiego nakazu aresztowania czy też listu gończego. Marcin Romanowski mógłby wrócić do kraju, mógłby zasiadać w ławach sejmowych, bo jest przecież posłem, mógłby nawet ubiegać się o kandydowanie do Sejmu w kolejnej kadencji, bo do czasu, kiedy wyrok nie zostanie wydany, wyrok oczywiście skazujący, no to jest osobą niewinną. No ale sędzia Bartłomiej Przymusiński zauważa również, że to, że list żelazny zostałby wydany, to nie oznacza, że nie można byłoby go na pewnym etapie cofnąć. A tak by się stało, gdyby na przykład Marcin Romanowski nie współpracował z organami ścigania.
1: Tym samym możliwość swobodnego podróżowania przez taką osobę, ale oczywiście gdyby podejrzany nie stawił się przed organami ścigania w Polsce, później może dojść do ponownego uchylenia listu, do ponownego aresztowania wskutek uchylenia listu żelaznego.
0: Przypomnę, że Marcin Romanowski usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o defraudację środków właśnie z tego funduszu, co zdaniem śledczych miało miejsce w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
2: O dalszych krokach prokuratury i ministra sprawiedliwości po przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego mówił nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, dziękujemy za relację. O tę sprawę zapytaliśmy też ekspertów. Wczorajsza decyzja sądu nie zmienia sytuacji prawnej. Polityka Prawa i Sprawiedliwości, mówił w Polskim Radiu 24 profesor Zbigniew Ćwiąkalski. Były minister sprawiedliwości dodał, że orzeczenie może jednak opóźnić proces Marcina Romanowskiego.
5: Ja myślę, że Marcinowi Romanowskiemu już doskwiera ta ustawiczna ucieczka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No i on by chętnie z tego listu żelaznego skorzystał, choć zdaniem prokuratury nie jest osobą wiarygodną. To może być i tego typu sytuacja, ponieważ wydając list żelazny sąd uchyla areszt tymczasowy, że będzie miał uchylony areszt tymczasowy prawomocnie i nagle stwierdzi, że się nie pojawi w Polsce przed prokuraturą. prokuraturą czy przed sądem, no co spowoduje, że trzeba będzie od nowa występować o tymczasowe aresztowanie, co oczywiście

0: przedłuży postępowanie i potrwa.
1: Mówił profesor Zbigniew Ćwiąkalski. Decyzja sądu to okazja do narzucenia narracji przez rząd i opozycję w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości, komentował z kolei socjolog profesor Andrzej Rychard.
2: Czy to jest porażka Żurka, tak jak już prawda krzyczą rozmaici ludzie z prawej strony, czy też przeciwnie, być może część ludzi to odbierze tak, to pokazuje, jak głęboko jednak Prawo i Sprawiedliwość przeorało wymiar sprawiedliwości, obsadzając go swoimi ludźmi. To nie musi wcale być tak, że to osłabi koalicję. Być może da większą zachętę ze strony części opinii publicznej, żeby rozliczenia poszły jeszcze szybciej.
1: Sąd Okręgowy w Warszawie uzasadniał swoją decyzję wobec Marcina Romanowskiego stopniem zaawansowania postępowania oraz nieskutecznością dotychczasowych działań wymiaru sprawiedliwości. Nie wiadomo, gdzie obecnie przybywa były wiceminister. Wcześniej wydano za nim nakaz aresztowania, list gończy i europejski nakaz aresztowania. W przeszłości Romanowski uzyskał azyl na Węgrzech. Później miał przybywać w prorosyjskim Naddniestrzu. Polityk PiSu jest poszukiwany w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości.
3: Suma wydarzeń.
1: Kto pokieruje Służbą Ochrony Państwa? Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zwołał pilną odprawę w siedzibie SOP-u. Ma ona związek z negatywną decyzją prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta SOP-u. To niezrozumiałe działanie, mówił na naszej antenie były dowódca Biura Ochrony Rządu, czyli poprzednika SOP, generał Marian Janicki.
4: Nigdy nie było w Biurze Ochrony Rządu polityki i zapewniam również, że nie ma takiej polityki w SOP-ie. To są pełni profesjonalnie przygotowani funkcjonariusze do wykonywania zadań mających na celu ochronę najważniejszych osób i urzędów w państwie. I nagle ja słyszę, że pułkownik Tomasz Jackowicz nie uzyskał akceptacji pana prezydenta. No więc chciałbym wiedzieć powód. Dla mnie jest nie do przyjęcia twierdzenie pana rzecznika, który powiedział, że nie uzyskał uzgodnienia prezydenta.
1: Po odrzuceniu przez prezydenta kandydatury Tomasza Jackowicza minister Marcin Kierwiński zapewniał o pełnym poparciu dla formacji. Pułkownik Jackowicz pełnił obowiązki szefa SOP-u od stycznia po zawieszeniu dotychczasowego komendanta formacji generała brygady Radosława Jaworskiego. Pentagon chce spotkania członków NATO w Polsce i rozmowy o przyszłości sojuszu. Dziennikarze Politico dotarli do informacji, że szef polityki Departamentu Obrony USA, Elbridge Colby, szykuje spotkanie tzw. grupy Bergen w naszym kraju. Nazwa ta wzięła się od czerwcowego spotkania zorganizowanego w Norwegii. O sprawie piszą już największe portale na świecie, bo Stany Zjednoczone nie zaprosiły kluczowych sojuszników, takich jak Wielka Brytania czy Francja. Sprawą zajmuje się Agata Król, z którą właśnie się widzimy w studiu.
5: Witam, dzień dobry.
1: Co to może oznaczać i czy słuszne mogą okazać się pojawiające w mediach zarzuty, że Donald Trump dzieli sojuszników?
5: No, z jednej strony byłabym ostrożna z takimi zarzutami, bo przecież w ramach NATO odbywają się spotkania w różnych formatach i gronach. Spotkanie, które jak czytamy w Politico, USA szykuje w Polsce, w tej formie odbyłoby się już drugi raz. Poprzednie miało miejsce w norweskim Bergen pod koniec czerwca, tuż przed szczytem NATO w Ankarze w Turcji. To był też czas, kiedy spotkań roboczych w ramach sojuszu odbywało się więcej, między innymi tak zwane spotkanie E5, czyli Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. I ono odbyło się właśnie w Gdańsku, czyli też w Polsce. No, wtedy liderzy pięciu państw sformułowali pięć wspólnych postulatów, które dotyczyły między innymi wzmocnienia obronności, solidarności transatlantyckiej oraz dalszego wsparcia dla Ukrainy w konflikcie z Rosją. A grupa Bergen wówczas w czerwcu planowała stopniowe przekazywanie zadań w zakresie obronności między sojusznikami NATO, a jej celem miało być utrzymanie odstraszania przy jednoczesnym przyspieszeniu dozbrojenia Europy. Ale tym razem ma rozmawiać o przyszłości NATO, a więc nie rozwiązywać konkretnego problemu. Tu szczegółów mamy niewiele, ale kontekst zastanawia. Bo jak czytamy w Politico, administracja Donalda Trumpa wyklucza kilku ważnych sojuszników ze spotkania państw NATO, które odbędzie się w przyszłym miesiącu. Po wcześniejszych groźbach stworzenia przez nią listy grzecznych i niegrzecznych wobec rządów, które nie podporządkowują się priorytetom prezydenta. Jak powiedział mi generał Roman Polko, był dowódca GROM, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Spotykanie się różnego rodzaju grup roboczych w ramach sojuszu NATO jest standardem pod warunkiem, że służy to wypracowaniu koncepcji rozwiązań, a klucz jest czytelny i jednoznaczny.
6: Ja patrzyłem na tą propozycję i trudno tu się doszukać jakiegokolwiek klucza, bo nie są to ani państwa północno-wschodniej flanki sojuszu NATO, bo byłyby tam kraje bałtyckie, ani nie są tam ujęte wszystkie kraje, które decydują o przyszłości Europy. Francja, Wielka Brytania.

0: Otóż no nie może być tak, że prezydent Trump za oceanem, nie rozumiejąc tak naprawdę realiów tego, co się dzieje w Europie, nie mając w istocie większego pojęcia o mentalności takiej sowieckiego człowieka, no w sytuacji, kiedy kluczowym problemem jest Rosja, to co się dzieje w naszym obszarze, no właściwie autorytarnie narzuca jakieś rozwiązania, wręcz konstruuje różnego rodzaju zespoły robocze.
1: Wiele państw, które nie otrzymały zaproszenia, m.in. Wielka Brytania, Francja czy państwa bałtyckie, należy do państw, które przeznaczają najwięcej środków na obronność i odgrywa kluczową rolę w sojuszu. Ich dyplomaci zastanawiają się więc, dlaczego zostali pominięci. Pojawiają się pytania, czy administracja nie faworyzuje niektórych państw kosztem innych, co mogłoby jeszcze bardziej podzielić sojusz już zmagający się z nasilającą agresją Rosji i uszczuplonymi zapasami uzbrojenia. Zdaniem generała kuriozalne jest, że spotkanie ma dotyczyć przyszłości NATO jako sojuszu, który gwarantuje kolektywne wsparcie i obronę, a jednocześnie rozbija jedność sojuszników i rodzi pytania czy obawy.
0: Prezydent Trump wyraźnie nie lubi Unii Europejskiej jako całości. Chciałby z każdym państwem rozmawiać z osobna i tutaj pod tym względem wręcz przypomina Putina, który też właśnie w taki sposób chciałby realizować swoją strategię dziel i rządź, bo wtedy łatwiej rozgrywać własne interesy. No i mamy też problem z tym, że podziały czy takie wartościowanie na lepszych, na gorszych członków no stają się takim chociażby standardem, no gdzie przecież jeżeli mówimy o sojuszu, no to jest to sojusz partnerski. No, tak do tej pory zawsze Zachód funkcjonował.
1: Jak pamiętamy, a jeśli nie, to przypomnę, między innymi dziennikarzom Politico odebrano akredytację do Białego Domu, stąd też zapewne brak odpowiedzi na ich prośbę o komentarz ze strony administracji Trumpa, a Pentagon odmówił takiego komentarza.
2: W Polsce ma się odbyć kluczowe spotkanie o przyszłości NATO, informuje portal Politico. Zabraknie na nim jednak kluczowych sojuszników, a najnowsze informacje w tej sprawie zabrała Agata Król. Agato, dziękujemy za relację. Pozostajemy w temacie bezpieczeństwa. Przesmyk Suwalski będzie tematem nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Potwierdził to w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia w Brukseli, Beatą Płomecką, europoseł Michał Szczerba. To on był jednym z wnioskodawców posiedzenia.
3: Służby wywiadowcze unijnych krajów ostrzegają, że Rosja zamierza eskalować napięcie na wschodniej flance.
4: Stąd idea, aby temat przesmyku suwalskiego, tego newralgicznego punktu dla mobilności wojskowej, znalazł się na zamkniętym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa.
3: Mówi mi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
4: To jest 65 kilometrów, które są absolutnie kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa.
3: Bo jak tłumaczył europoseł, ewentualne odcięcie przesmyku suwalskiego to odcięcie krajów bałtyckich od wsparcia NATO. Na posiedzenie komisji został zaproszony generał broni Piotr Błazeusz, polski przedstawiciel przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Polska apeluje do Komisji Europejskiej o większą swobodę państw członkowskich w reagowaniu na kryzysy migracyjne. Chodzi m.in. o możliwość zawieszania prawa do azylu dla osób, które dostały się do Unii nielegalnie. Mówił o tym przed unijną naradą ministerialną w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Elastyczność dla unijnych krajów jest niezbędna, podkreślał wiceminister.
5: Ta dynamika jest bardzo duża. Jeżeli my mieliśmy na przykład do czynienia z siłowym przekraczaniem granicy, niszcząc zapory, a dzisiaj mamy tunele, to widać, że też bardzo szybko przemytnicy się uczą i Unia Europejska musi mieć odpowiednie instrumenty reagowania, ale głównie przez państwa członkowskie. To państwa członkowskie jednak, mając pewne oprzyrządowanie unijne, powinny decydować, w jaki sposób chronić granice zewnętrzne Unii Europejskiej. My postulowaliśmy bardzo długo też o tym, żeby trochę wrzucić inny bieg, jeśli chodzi o politykę migracyjną. I widzę gigantyczny postęp. Nasze argumenty trafiły do odpowiednich uszu i funkcjonują.
2: Polska ma podzielić się podczas unijnej narady swoimi doświadczeniami ze wschodniej granicy. Wiceszef MSWiA podkreślał, że chodzi o połączenie bezpieczeństwa na granicach z wymiarem humanitarnym. Od stycznia nasz kraj nie przyjął wniosków o azyl od 40 osób, natomiast uwzględnił 123 wnioski od kobiet w ciąży i osób rannych. Kto ją wysłał i co umieścił w środku? Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmeria Wojskowa badają sprawę incydentu z udziałem pocztówki, do którego doszło w Nowej Dębie. Wczoraj do placówki przyszła koperta z widokówką. Z listu nie wysypał się żaden widoczny proszek, ale osoby, które stały w pobliżu, źle się poczuły. Traktujemy ten incydent z należytą powagą, mówił w TVP Info minister

0: koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
1: Trwają badania, trzeba precyzyjnie ustalić w laboratorium, czy znajdowała się jakaś szkodliwa substancja

0: w materiale Aleksandra Przoniaka.
1: Przedstawiciele linii podkreślają, że bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pasażerów, załogi i personelu pokładowego pozostaje priorytetem. To tymczasowe zawieszenie pozwoli odpowiednim organom kontynuować pracę i ustalić wszystkie fakty związane z incydentem. Linie deklarują, że są w pełni zaangażowane we wspieranie trwającego dochodzenia i utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa w całej sieci. Przewoźnik przeprosił pasażerów i zapowiedział, że będzie współpracował z organami rządowymi, a decyzja o zawieszeniu połączeń może być cofnięta. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: W magazynie teraz Ukraina i rosyjski atak z użyciem nowych rakiet zdolnych do niszczenia podziemnych schronów. Pociski udało się strącić, informują ukraińskie media. Więcej na ten temat wie Paweł Buszko.
2: Rosjanie mieli wystrzelić nowe pociski balistyczne podczas wtorkowego zmasowanego ataku na Kijów. Jak informują ukraińskie media, chodzi o modyfikację balistycznej rakiety Iskander. Według doniesień ukraińskiej obronie udało się strącić dwie takie rakiety nad ukraińską stolicą. To pierwsze zastosowanie przez Rosjan tego typu broni. Jak czytamy, rakiety o specyfikacji 9M732F3 wyposażone są w głowicę bojową odłamkowo-burzącą, zdolną do rażenia celów podziemnych i bunkrów. Ponadto rakieta ma zdolność do odpalania pułapek radarowych bezpośrednio podczas podejścia do celu, w wyniku czego na ekranie radaru widać nie jedną rakietę, ale kilka obiektów. W lipcu tego roku o przekazaniu 5 takich rakiet na uzbrojenie rosyjskiej armii informował ukraiński wywiad wojskowy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Czechy i Słowacja reagują na wysokie ceny paliw. Rządy obu krajów przywróciły regulacje, które mają doprowadzić do obniżek na stacjach. W Czechach resort finansów ustala maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego, a na Słowacji ograniczono marże dystrybutorów. Więcej o walce naszych sąsiadów z wysokimi cenami paliw w relacji Wojciecha Stobby.
3: 48 koron i 72 halerze, czyli około 8 zł i 70 groszy. To dzisiejsza maksymalna cena za litr oleju napędowego na czeskich stacjach. Benzyna musi być tańsza o co najmniej 45 groszy. Podobnie jak wiosną, maksymalne ceny będzie publikować codziennie Ministerstwo Finansów. Gabinet Andrzeja Babisza przywrócił to rozwiązanie na razie na miesiąc, obniżając również na ten czas akcyzę na diesla. Na Słowacji rząd Roberta Ficy poszedł inną drogą. Wyznaczył maksymalną marżę detaliczną na benzynę i olej napędowy, która wynosi od dziś 10 eurocentów na litr. Ponadto zdecydował o obniżce o połowę cen biletów na przejazdy dotowanymi przez państwo pociągami. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Od północy taniej tankują także kierowcy w Niemczech. To za sprawą decyzji rządu w Berlinie o obniżeniu podatku od paliw.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Na uczelniach dawno nie było tak tłoczno. Nowy rok akademicki rozpoczyna podwójny rocznik studentów. W wyniku krótkotrwałej reformy w 2014 roku do szkół podstawowych poszły jednocześnie 6- i 7-latki. Dziś ci młodzi ludzie zaczynają studia. Na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego jest Krzysztof Polasik, z którym właśnie się łączymy. Witaj, Krzysztofie.
5: Dzień dobry.
0: Czy studenci cieszą się z powrotu do nauki?
5: Tak, większość jest zadowolona z powrotu do studenckiego życia, może tak bym to określił. Cieszą się także ci, którzy pomimo podwójnego rocznika i trudnej rekrutacji dostali się na wybrane kierunki. Posłuchajmy, co mówili młodzi ludzie.
6: Może do znajomych spoko, fajna jest tu atmosfera, ale nie chce mi się trochę. Jeszcze się muszę do tego przyzwyczaić z powrotem, nie?
7: Fajnie zobaczyć znajomych, trzeba się przystawić do trybu studenckiego, odzwyczaić się od wolnego i tyle.
8: Zajęcia miłe, tylko że szkoda, że na 8, ale to część wykładowa, więc jest postęp i kampus ładny.
9: Ja dopiero przyszedłem. Ja jestem pierwszy rok. Tak trochę, no to jest inny świat, tak? Byłem dopiero w liceum, od razu idę na studia. To na dwa kierunki, więc zobaczymy.
5: Największe uczelnie publiczne w kraju przyjęły w tym roku nawet kilkanaście procent więcej studentów niż rok temu. Tak wygląda z tych danych, które udało mi się zebrać. Podam przykład spoza Warszawy. Na Uniwersytet Jagielloński dostało się ponad 8700 osób, mówi kierownik działu rekrutacji na studia Kamil Gajęcki.
10: Jest to nieco ponad 900 więcej niż w ubiegłym roku akademickim. Warto podkreślić przede wszystkim, że zwiększenie liczby przyjętych dotyczyło wyłącznie tych kierunków, na których kandydaci osiągali odpowiednio wysokie wyniki, a jednostki prowadzące studia potwierdziły możliwość utrzymania wysokiej jakości kształcenia pomimo przyjęcia większej liczby studentów.
5: to są dodatkowe setki studentów w tych samych budynkach i na tych samych kierunkach. Docierają do mnie sygnały, że przez podwójne

0: rocznik zajęcia zaczynają się wcześniej i będą kończyć się później. Trudno było też o miejsca w akademikach, na przykład na Uniwersytecie Wrocławskim, przyznaje rzeczniczka prasowa uczelni Katarzyna Gurowicz-Maćkiewicz.
1: Już w tym roku musieliśmy nieco zaostrzyć kryteria dochodowe, ale głównie z uwagi na planowane remonty akademików i jednak pewne ograniczenia w dostępie do miejsc w domach studenckich.
0: Czy mimo tego, że uczelnie przyjmują więcej studentów, warto się starać i czy dyplom ma znaczenie? Tak odpowiadają studenci.
2: No, wydaje mi się, że tak, ale tak z czasem jednak traci na wartości powoli, bo jednak te studia stały się dużo bardziej dostępne niż były kiedyś.
3: Zależy w co się chce kierować, no, na medycynie na pewno.
4: Zależy jakie, bo jeżeli są samo teoretyczne, to nie, jeżeli mają trochę praktyki w sobie, to oczywiście, że tak, bo zawsze papierek się przyda, ale jednak doświadczenie i umiejętności się w świecie tak naprawdę przydają.
0: Nie wszyscy studenci już dziś się uczą, chociaż też byli tacy, którzy mieli zajęcia na godzinę 8. 1 października to dzień uroczystości. W stolicy rok akademicki oficjalnie inaugurują dziś między innymi Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski.
5: Podwójny rocznik rozpoczął naukę na uczelniach. O nastroje przed nowym etapem życia świeżo upieczonych studentów pytał Krzysztof Polasik. Dziękujemy. Obywatel Polski, który wczoraj wrócił rządowym samolotem z Filipin, wymaga opieki długoterminowej. To pierwsze informacje po przewiezieniu Piotra Moczulskiego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Stan zdrowia pacjenta nie pogorszył się podczas transportu. Obecnie trwa wybór docelowej placówki, w której będzie leczony, poinformowała Marzena Wojewódzka Żelezniakowicz z białostockiego szpitala.
6: Transport odbył się bez powikłań, w stanie niepogorszonym przybył do naszego szpitala, został przyjęty, wykonane były kontrolne badania, które uznaliśmy, że powinniśmy na ten moment wykonać i został umieszczony w jednej z naszych klinik do dalszego rozważenia wspólnie z rodziną i znalezienia pacjentowi miejsca opieki docelowej.
5: 2 lata temu Piotr Moczulski odniósł poważny wypadek na skuterze. Został ciężko ranny, ma wiele obrażeń wewnętrznych i obrzęk mózgu. Od tego czasu przebywał w szpitalu na Filipinach. To zmiany, które ułatwią rozliczenie z fiskusem. Od dziś obowiązują nowe zasady dotyczące ordynacji podatkowej. Z punktu widzenia przedsiębiorców jedną z najważniejszych zmian jest to, że w przypadku nadpłaty do 10 tysięcy złotych nie trzeba będzie składać żadnego wniosku, mówi ekonomistka Joanna Łuksza.
7: Ta czynność, którą przedsiębiorca do tej pory wykonywał, związana ze składaniem tego wniosku, była dodatkową rzeczą, którą trzeba było wykonać. Była czasochłonna. Często przedsiębiorcy za pierwszym razem składając korektę deklaracji od razu nie wskazywali, o jaką nadpłatę, w jakiej kwocie wnioskują. I to powodowało znaczne wydłużenie procesu tutaj związanego z obsługą takiej deklaracji.
5: Do 10 tysięcy złotych wzrosła też kwota, przy której urząd sam koryguje deklarację podatkową. Zwiększony został także limit dotyczący zapłaty podatku w imieniu osoby trzeciej. Dotychczas taka osoba mogła uregulować należności kogoś innego maksymalnie do 1000 zł. Od października kwota ta wzrosła do 5 tysięcy. Trębacz wrócił na wieżę poznańskiego ratusza. Z powodu remontu przez prawie rok hejnał był grany tylko na jedną stronę rynku. W południe charakterystyczna melodia poprzedzająca ukazanie się poznańskich koziołków znów została zagrana na 4 strony świata. To jedna z głównych atrakcji miasta, która dawniej miała o wiele bardziej praktyczne znaczenie, wyjaśniał Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
8: Kiedyś hejnalista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm.
5: Poznański hejnał to jeden z najstarszych tego typu sygnałów w Polsce. Najdłuższą historię ma hejnał wygrywany z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie, który od niemal 100 lat jest transmitowany przez Polskie Radio.
9: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
5: Do 3 razy sztuka. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do kolejnego meczu w dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni jeszcze nie zdołali wygrać żadnego spotkania. Pierwsze z Bośniakami zremisowali, a drugie ze Szwedami przegrali. Okazją do przełamania niechlubnej pasy będzie jutrzejszy mecz z Rumunią. W poprawę wyników głęboko wierzy pomocnik kadry Piotr Zieliński.
10: Ja myślę, że ta seria teraz przyjdzie od meczu z Rumunią. Będą same

0: pozytywne wyniki, bo naprawdę ta gra dłuższymi momentami wygląda bardzo dobrze i idzie to w dobrym kierunku. Wiadomo, że wyniki jeszcze tego nie pokazują, ale ja wierzę w tą drużynę, bo jest na pewno bardzo dużo jakości i no i nie możemy po prostu tyle meczów przegrywać, bo jest za dużo jakości.
1: Jutrzejsze spotkanie odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Doping Trybun będzie dla nas dużym wsparciem, zapewnia obrońca kadry Kacper Potulski.
2: Świetnie się tam czuję. Rozegrałem do tej pory dwa mecze. Dwa remisy, co prawda. Szkoda, że nie zwycięstwa, ale indywidualnie czuję się tam bardzo pewnie. I oby więcej występów na Stadionie Narodowym. No ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. Mniej tracili oczywiście ten mecz ze Szwecją. No był nieudany pod względem defensywy właśnie. Ale są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
1: Pierwszy gwizdek w meczu z Rumunią jutro o 20:45. W poniedziałek reprezentacja Polski zagra jeszcze rewanż w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną. Obecnie podopieczni Jana Urbana zajmują trzecie miejsce w swojej grupie z jednym punktem na koncie. Lepiej idzie za to naszej młodzieżowej kadrze, która zaliczyła właśnie kolejne zwycięstwo. Podopieczni Jerzego Brzęczka pokonali Szwecję 3-0 w meczu kwalifikacji Mistrzostw Europy. Dwa gole dla biało-czerwonych strzelił Bartosz Mazurek, a jedno trafienie dołożył Daniel Bąk. Polacy z 27 punktami prowadzą w tabeli grupy E. Drugie miejsce zajmują Włosi, a trzecie Czarnogórcy. Sportowym akcentem kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz, a ja wracam do Państwa punktualnie o 13. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.
5: Bezpieczeństwo danych nie tylko osobowych, ale także tych firmowych to jedno z najważniejszych wyzwań tej dekady dla przedsiębiorców, więc dzisiaj na ten temat porozmawiamy w magazynie gospodarczym w Polskim Radiu 24. Jest 12:31.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Był wyciek danych medycznych, teraz na celowniku hakerów znalazły się dane z jednego z serwisów do wystawiania faktur. Czy przedsiębiorcy wykupujący przeróżne usługi w sieci, które mają im pomóc w prowadzeniu biznesu, mogą czuć się bezpiecznie? Jak działają mechanizmy przepływu informacji, także tych wrażliwych? O tym w magazynie Saldo. Marek Klapa, zapraszam. Wcześniej istotne informacje dotyczące państwa pieniędzy. Na początek podatki. Mniej formalności i tym samym mniej straconego czasu w kontakcie z Urzędem Skarbowym. Weszły w życie ważne dla podatników zmiany dotyczące ordynacji podatkowej. Z punktu widzenia przedsiębiorców jedną z najważniejszych zmian jest to, że w przypadku nadpłaty do 10 tysięcy złotych nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. O tym zresztą mówiliśmy w sumie wydarzeń przed chwilą, ale dodajmy jeszcze kolejną ważną zmianę, którą jest wyższy limit, przy którym Urząd Skarbowy sam, i to bez naszego działania, skoryguje deklarację podatkową, mówi Joanna Łukrza, ekonomistka.
6: Urząd Skarbowy miał do tej pory taką możliwość. Był ograniczony kwotowo do wartości 5 tysięcy złotych i ta kwota zostaje bardziej tutaj urealniona, podwyższona do wartości 10 tysięcy złotych.
5: To nie koniec zmian. Od dziś zwiększony został także limit dotyczący zapłaty podatku w imieniu osoby trzeciej. Dotychczas taka osoba mogła uregulować należności kogoś innego maksymalnie do 1000 zł. Od października limit ten wzrasta do 5000 zł. Dodajmy, że w przypadku najbliższych członków rodziny nie ma żadnego limitu w opłacaniu podatków za siebie nawzajem. Niemcy przez kwartał będą taniej tankować. Za Odrą o północy weszła w życie niższa stawka podatku od paliw. Jeśli jednak ktoś w poszukiwaniu oszczędności chciałby wybrać się za zachodnią granicę, studzimy emocje. Litr benzyny i ropy po obniżce nadal będzie wyraźnie droższy w Niemczech niż w Polsce. Obniżenie podatku energetycznego, który dotyczy również paliw, oznacza dla kierowców 17 eurocentów mniej za litr oleju napędowego lub benzyny. Tak zwany rabat na tankowanie będzie obowiązywał do końca roku.

0: Wracamy do kraju. Startuje trzecia odsłona programu Energia dla Wsi. To 400 milionów złotych na inwestycje w odnawialne źródła energii dla rolników i spółdzielni energetycznych. Wnioski będzie można składać do końca stycznia przyszłego roku. Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na budowę instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, a także elektrowni wodnych. Łączny budżet programu Energia dla Wsi to 3 miliardy złotych. A teraz patrzymy, co dzieje się na rynkach i trzeba powiedzieć, że cała Europa dzisiaj w fatalnych nastrojach, czerwono od góry do dołu, właściwie cała mapa pokryta spadkami i mniej lub bardziej intensywną czerwienią. Niestety w Warszawie sytuacja wygląda dużo gorzej niż wczoraj. Wczoraj byliśmy jednym z nielicznych rynków, który zakończył dzień na plusie, a dzisiaj spadki. WIG traci 1,2%, WIG 20 1,37%, MWIG 40,79% pod kreską i SWIG 80,37% również na minusie. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4,37 zł, bardzo podobnie jak wczoraj. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,87, frank szwajcarski 4,63 i funt brytyjski 5,12. Tutaj wyraźnie zarówno frank, jak i funt zdrożały w porównaniu do wczorajszych kursów. Jeśli chodzi o ropę, bo na nią wszyscy spoglądamy z dużym niepokojem, no niestety drożeje. Ropa WTI 92 dolary za baryłkę, natomiast ropa Brent 100 dolarów i 10 centów, a zatem znowu wróciliśmy powyżej tej psychologicznej bariery trzycyfrowej. Przypomnę jeszcze raz, ropa Brent 100 dolarów za baryłkę.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w studiu Polskiego Radia 24 witamy bardzo serdecznie pana Przemysława Mikusa, prezesa Związku Pracodawców Branży IT SODA. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie prezesie, nie ma miesiąca, żeby nie pojawiła się informacja o jakimś ataku hakerskim w czasach, w których nie tylko czas, ale umówmy się, także dane to pieniądz. No może pojawić się obawa, na ile dzisiaj jesteśmy bezpieczni, na ile bezpieczne są nasze pieniądze, bo w ostatnich dniach takie poczucie mogli stracić m.in. klienci jednego z serwisów, który oferuje możliwość wystawiania faktur. Bardzo niebezpieczne czasy dla naszych danych.
2: Niestety tak. Niestety to bezpieczeństwo, które tu w tym wypadku, to o czym pan redaktor miał okazję wspomnieć, takie cyfrowe bezpieczeństwo, zaczyna być dla nas procesem takim coraz bardziej ciągłym. Tak? To nie jest tak, że jeden raz założymy zamki w domu i włamywacze nie dadzą rady przez nie przejść. Tak? Włamywacze też się uczą, zaczynają używać kolejnych technologii, zaczynają wymyślać nowe rozwiązania i za chwilę będziemy pewnie musieli zmienić te zamki albo dołożyć jakieś inne zabezpieczenia.
0: A pamięta pan, 30 lat temu pierwsze zabezpieczenie do cyfrowego świata to był czterocyfrowy kod PIN do telefonu komórkowego i na tym nasze bezpieczeństwo cyfrowe się kończyło. Dzisiaj już mamy podwójną weryfikację, mamy hasła. I najlepiej, żeby te hasła były zmieniane, żeby były weryfikowane. Czasami nie wystarczy tylko napisać jakiś ciąg liter, ale jeszcze system prosi nas o znaki specjalne i dobrze, żeby było ich coraz więcej. Na ile faktycznie przyjmując te rady, które pojawiają się w sieci, pojawiają się ze strony specjalistów, no możemy powiedzieć, ok, jesteśmy bezpieczni. Bo jeżeli ktoś w tym serwisie od faktur wpisał hasło, nawet ono mogło mieć 35 znaków albo i 40 i podwójną weryfikację, no to może pomyśleć, no i na co mi to wszystko, skoro i tak okazuje się, że moje faktury sprzed lat mogą być w niepowołanych rękach.
2: To, co dla nas jako ludzi zmienia się i co być może było takie na początku no, nieintuicyjne, co to dużo mówić, to właśnie to, że powinniśmy patrzeć na te kwestie związane z bezpieczeństwem, z zabezpieczeniami, jako na cały proces, jako na system ciągły, jako na coś, co powinniśmy sobie zaprojektować, o czym powinniśmy myśleć i zmieniać. I tu bardzo dobrze pan redaktor powiedział, że faktycznie kiedyś wystarczał nam czterocyfrowy PIN albo żółte karteczki z hasłem przypinane na monitorach.
0: To nie był dobry pomysł.
2: To nie był dobry pomysł. My to teraz wiemy, teraz się z tego śmiejemy. Natomiast jeszcze kilkanaście lat temu bardzo często w biurach na monitorach

0: karteczkach pewnie widzieliście państwo, właśnie takie karteczki z hasłami. Później nauczyliśmy się tego, że nie należy mieć tego samego hasła do wszystkich systemów, bo wystarczy jeden raz gdzieś to hasło wycieknie i bardzo łatwo czy to przechwycić nasze media społecznościowe, czy coś tam dalej. Później pojawiły się właśnie te dwuskładnikowe uwierzytelnienia, inne testy i tak dalej. Firmy są jeszcze o krok dalej. Powinny projektować całe systemy w taki sposób, żeby one były odporne. Powinny się dziać testy penetracyjne. Powinniśmy podchodzić do tego bezpieczeństwa jako do procesu ciągłego. Mhm. Stety lub niestety, ale musimy o tym myśleć, tak? To nie jest jakby bezpieczeństwo tak dla nas, jak użytkowników prywatnych w sieci czy online, nie jest dane raz na zawsze. To nie jest tak, że możemy postawić sobie ptaszek, okej, jesteśmy bezpieczni. Na dzisiaj, na 1 października pewnie tak, ale weryfikujmy to. Sprawdzajmy, jakie nowe zagrożenia się pojawiają, rozwijajmy się pod tym kątem też.
1: Powiedzmy to jasno, bo do tej pory zwykle skupialiśmy się na ochronie naszych danych osobowych, naszej prywatności, naszej tożsamości. Na to bardzo często zwracali uwagę eksperci, ale teraz już dochodzimy do bardzo newralgicznych danych. Pamiętajmy, że firma dzisiaj to dane. To dane o transakcjach, to dane wynikające z umowy, to dane dotyczące chociażby przepływów finansowych i całej konstrukcji finansowej, a także budżet firmy. Takie dane w rękach konkurencji albo tak zwanego białego lub nie tylko białego wywiadu no mogą być bardzo cenną informacją. Jak powinniśmy do tego podchodzić? A może powinniśmy zrobić dwa kroki w tył, już nie jeden krok, ale dwa kroki w tył i przejść zupełnie na analog, na kartki. Pytanie tylko, czy dzisiaj jest to możliwe?
0: Myślę, że nie ma nic złego w tym, żebyśmy mieli jakiś backup na kartce. Mhm. Mówię w tej chwili zupełnie poważnie.
1: Mówi to prezes Związku Pracodawców Branży IT.
0: Absolutnie tak. I to jakby z pełną odpowiedzialnością. My, nasze firmy, cyfryzujemy dane, zabezpieczamy firmy i tak dalej. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że faktycznie pojawi się jakieś zagrożenie takie, które na jakiś czas odetnie nam prąd, czy dostęp do internetu, tak? Jeżeli się nie będziemy mogli zalogować, bo wszystkie hasła mamy gdzieś tam w chmurze, w internecie i tak dalej, miejmy jedno backupowe rozwiązanie u siebie gdzieś w dobrym miejscu. Może właśnie nawet na kartce, tak? Czemu nie? W sensie coś fizycznego. Mówię zupełnie poważnie. Natomiast jakby same te systemy zabezpieczeń, one oczywiście rozwijają się dalej. I jakby musimy o tym myśleć. Mhm.
1: Co dzisiaj jest takim must have, jeżeli chodzi o firmę? Co jest takim absolutnym standardem, jeżeli chodzi o zabezpieczenie danych firmowych? Ja nie mówię tutaj o potężnych przedsiębiorstwach, które mają swoje działy IT, które mają swoje procedury, często opracowane przez ekspertów, ale mówię o takich małych firmach, chociażby jednoosobowych działalnościach gospodarczych, gdzie cała firma potrafi zamknąć się w jednym smartfonie albo w jednym laptopie, jeśli chodzi o branżę usługową na przykład.
0: Tutaj dobrze pan redaktor zaczął od tego przykładu, który został wczoraj ujawniony. Mam na myśli tego systemu do wystawiania faktur. Bo faktycznie na takim podstawowym poziomie, w pierwszym etapie, kiedy słyszymy taką informację, często ludzie myślą sobie, o rany, znowu się włamali. Wcześniej były dane medyczne, jeszcze w zeszłym tygodniu, teraz jakieś dane firmowe i tak dalej. O rany, co się dzieje? Tych informacji jest faktycznie coraz więcej. Natomiast później przychodzi takie otrzeźwienie. No dobrze, ale jakie dane tam w końcu w tym systemie do faktur mogą być? Dane, które generalnie są dość publiczne, tak? No okej, numery NIP, nazwy firm i tak dalej. Jakieś
1: adres
0: relacje,
1: siedziby.
0: Adres siedziby i tak dalej. No, nie jest to nic, co jest jakieś super wrażliwe i super tajne, ale zejdźmy jeszcze poziom niżej. Jeżeli faktycznie ktoś o złych intencjach chciałby przeanalizować te dane wynikające na przykład z pobranej dużej ilości faktur, to będzie w stanie prześledzić coś więcej. Będzie w stanie prześledzić relacje pomiędzy tymi firmami, tak? Jeżeli nasza jednoosobowa działalność wystawia fakturę jakimś przedsiębiorcy, przedsiębiorstwu i tak dalej, robi to w jakiś sposób systematycznie, da się to prześledzić, tak? Załóżmy. I teraz to może być przykładowo dla takiego nieuczciwego, nazwijmy to cyberprzestępcy, sposobem na to, żeby podszyć się pod nas w jakimś tam kolejnym kroku,

0: wysłać fakturę łudząco przypominającą tą fakturę, którą my wysyłaliśmy, lekko zmieniając tylko na przykład numer konta. Okej, da się to, jakby jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tego typu próby wyłudzeń. Niestety, jakby na pierwszy rzut oka wydaje się, że te dane być może nie są aż tak wrażliwe, ale przy takim zastosowaniu może być tak, że my musimy wtedy uczulić naszych kontrahentów na to, dobra, słuchajcie, jest takie ryzyko, więc po prostu następnym razem, jak zauważycie coś w komunikacji, coś, co będzie łudząco przypominające na przykład moją fakturę, sprawdźcie, czy aby tam na pewno numer konta się zgadza, czy tak i tak dalej. W sensie, mówiąc wprost, wracając do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, niestety takie ataki pewnie będą się zdarzać, niestety, z przykrością to mówię, będą się działy, więc jako ludzie po prostu musimy być tego świadomi i po prostu musimy się nauczyć tej takiej odporności na to. Od takich prostych rzeczy, których musieliśmy się nauczyć kilkanaście lat temu, żeby tych żółtych karteczek z hasłami nie przyczepiać, tak teraz, żeby niestety sprawdzać, czy aby ktoś nam nie próbuje podmienić faktury, albo czy na przykład ktoś nam nie wysłał maila z adresu z jedną literką więcej, łudząco podobnego niż to, co dostajemy na co dzień. Po prostu powinniśmy w ten sposób myśleć. Firmy oczywiście myślą na tym na dużo wyższym poziomie, znaczy dużo wyższym. To też różnie, bo firmy jakby pracują też w środku, w tych firmach pracują ludzie. Natomiast jakby ilość danych w firmach czy w większych przedsiębiorstwach, takich, które mogą być jakimś podstawą do wyciągnięcia wrażliwych informacji czy do popełnienia jakichś przestępstw na przykład, może być większa, więc firmy zazwyczaj zabezpieczają się bardziej. Obserwujemy to u nas w SOD-zie, że jakby coraz więcej nasze firmy członkowskie dostają tego typu zleceń właśnie na to, żeby zabezpieczać inne przedsiębiorstwa czy użytkowników prywatnych i tak dalej. To prawda jest.
1: Niestety, bezpieczeństwo kosztuje i kolejne wyzwanie, z którym musimy sobie poradzić. Ja tak sobie pomyślałem, kiedy pan opowiadał o tych danych, które oczywiście haker czy przestępca może połączyć w jedną logiczną całość i stworzyć do tego jakiś scenariusz oszustwa, to moglibyśmy powiedzieć, ale okej, nawet jeżeli ta informacja jest prawdziwa, że to 6 terabajtów danych zostało skradzionych, no to kto to przeanalizuje? No tak powiedzielibyśmy 10 lat temu, 5 lat temu, dzisiaj wiemy, że jest AI. A AI plus wykradzione dane w potężnych ilościach to jest już chyba gigantyczne zagrożenie. I ja nie chcę tutaj siać paniki i nie chcę też, żeby z tego jakaś wizja dystopijna powstała, ale AI tutaj naprawdę nie pomaga.
0: Ja bym powiedział, że nie do końca. W sensie, że tutaj mamy jakby dwie strony tego samego medalu. Bo z jednej strony AI przyspiesza działanie przestępców, w tym wypadku cyberprzestępców, jest w stanie, mówiąc wprost, to, o czym pan redaktor powiedział. Jeżeli mamy 6 terabajtów danych, faktycznie to jest duża paczka. Gdyby człowiek próbował indywidualnie przeglądać te, powiedzmy, wykradzione faktury, na przykład w tym wypadku, tak, to będzie mozolna, żmudna praca i tak dalej. AI, taki rozumiany w postaci automatyzacji, jest w stanie te dane przejrzeć szybciej niż dowolny człowiek, ale jednocześnie w tym samym czasie ten AI zaciągnięty do pracy przez specjalistów od cyberbezpieczeństwa, który ma zabezpieczyć nas przed atakami, dużo szybciej wykryje ataki. Więc jakby to jest, z tym AI-em jest trochę tak jak, panie redaktorze, jak z nożem. Że tym nożem można posmarować chleb masłem albo zrobić człowiekowi dużą krzywdę.
1: To prawda. Rzeczywiście to porównanie działa na wyobraźnię, ale właściwie na co powinniśmy się przygotować? Bo tak na dobrą sprawę ta technologia mocno przyspiesza. My oddajemy technologii i na rzecz tego świata cyfrowego kolejne elementy naszych aktywności. Nie mówię już tylko o zdjęciach z wakacji, ale chociażby o danych firmowych, chociażby nasze kursy szkolenia, wszelkiego rodzaju dyplomy. One gdzieś tam coraz częściej są przesyłane też w wersji cyfrowej. Również dane dotyczące tego, gdzie zaciągnęliśmy kredyt, w jakiej wysokości, ile rat mamy jeszcze do spłaty. Czy przypadkiem nie poszło to wszystko za daleko? To znaczy, ja się obawiam i proszę tutaj skorygować mnie, że możliwości zabezpieczenia tego wszystkiego w sieci są cały czas gdzieś tam

0: mniej doskonałe niż faktycznie ta technologia, która wchodzi w kolejne obszary naszego życia.
1: Ja na to patrzę jak na kolejny wyścig. Niektórzy mówią wyścig zbrojeń, ale trochę tak jest. Porównajmy sobie to do takich kultur, które gdzieś postanowiły nie korzystać z technologii albo nie korzystać z technologii na pewnym poziomie. Są tacy Amisze na przykład, którzy gdzieś tam w Stanach sobie mieszkają, dalej nie korzystają ze zdobyczy nowoczesnych technologii. Okej, są szczęśliwymi ludźmi, aczkolwiek czy chcielibyśmy dołączyć do tego grona? No, umówmy się, że miałbym co do tego wątpliwości. Być może nie wszyscy w każdym razie. No i teraz jakby zastanawiając się jakby w ten sposób, czy możemy przestać korzystać z technologii, z tych nowych zdobyczy? No możemy. Da się to zrobić, tak? Da się te tam hasła...
0: No faktury już papierowo nie wystawimy.
1: O właśnie... Tak? Czyli nie da się.
0: No nie da się.
1: Czyli tak do końca się nie da, czy nie da się? No da się. No można wyrejestrować działalność, tak? I, no przestać, tak. I przestać wystawiać faktury. Nie, to oczywiście, jakby zawsze, to tak jak z tymi Amiszami, tak? Możemy się cofnąć, możemy przestać korzystać z tej technologii. Natomiast ja myślę, że o ile chcemy żyć w tym świecie, w tych realiach i tak dalej, zwyczajnie no, musimy się nauczyć nowych rzeczy, co dla nas jako ludzi nie jest takie intuicyjne. Wolimy korzystać z tej wiedzy, którą już zdobyliśmy, bo jest po prostu łatwiej, mówiąc wprost, a ta pędząca technologia, to co się z tym dzieje, powoduje, że jakby wymusza na nas nowe nawyki, nowe umiejętności. Ja często porównuję to do historii mojego dziadka, który produkował paski do spodni. Całe życie robił dziurki, guziki i tam ewentualnie szlufki. Całe życie. I jakby nie potrzebował w pracy zbyt wielu nowych kompetencji przez kilkadziesiąt lat swojego życia. My w tej chwili, panie redaktorze, myśmy rozmawiali 2 lata temu i rozmawialiśmy o zupełnie innych tematach, o zupełnie innych ryzykach, zupełnie innych zagrożeniach i tak dalej. Zwyczajnie musimy się rozwijać. To spójrzmy na to w ten sposób.
0: To prawda i z chęcią mógłbym przypomnieć, o czym rozmawialiśmy 2 lata temu i to były zupełnie inne tematy, to prawda. Ale właśnie, dzisiaj mamy początek roku akademickiego. Pozdrawiamy tak oczywiście wszystkich studentów, szczególnie w tym przypadku kierunków IT. Jak to jest? Jeżeli student teraz zaczyna edukację na kierunku informatyka, programowanie, IT, to za 5 lat on jest w zupełnie innej rzeczywistości. No, studiuje się całe życie u was.
1: Panie redaktorze. Tak, nie tylko u nas. Ja, ciekawego tematu pan redaktor dotknął. Wczoraj miałem okazję być na inauguracji roku akademickiego w jednej z uczelni, właśnie na Wydziale Informatyki. Nie będę mówił na której uczelni, ale zaraz po inauguracji, kiedy mieliśmy osobne spotkanie z rektorami, z całym gronem profesorskim i tak dalej, ta dysputa poszła właśnie w tym kierunku. Jak dostosowywać programy nauczania na informatyce po to, żeby ci ludzie, ci eksperci, którzy stamtąd wychodzą, byli naprawdę na świeżo. Oni, świat nauki, się z tym bardzo boryka. Podobał mi się wczoraj wykład otwarcia, bo profesorowie są w stanie dostosowywać to do tego, co się dzieje na świecie, jak ta technologia szybko pędzi i jak to się dzieje, ale wymaga to od nich takiego właśnie nastawienia, żeby nie tylko uczyli nas tych podstaw, tej fizyki, matematyki oczywiście, która jest bardzo potrzebna, tak jak na przykład w informatyce, ale też sięgali po te nowinki i też uczestniczyli w tym wyścigu.
0: To pójdę krok dalej, skoro AI tak się rozwija, to może za te 5 lat, oby tak się nie stało, tych ludzi będzie potrzeba mniej, albo nie będą potrzebni w takich ilościach, jak teraz rozpoczynają rok akademicki.
1: Ja często dostaję te pytania. Co teraz, Przemek? Czego się uczyć? Tak? Co my będziemy robili za 5 lat, jak skończymy te studia? Ja podchodzę do tego w następujący sposób. Budujcie te podstawy, budujcie tą fizykę, matematykę, a jednocześnie uczcie się na bieżąco. Te nowe technologie powodują, że oprócz tego, że część takich powtarzalnych prac daje się zautomatyzować, pojawiają się nowe wymiary, pojawiają się nowe zawody, których jeszcze nie jesteśmy w stanie przewidzieć, często gęsto i dzieje się to w bardzo szybki sposób. Ja obserwowaliśmy u nas w SODzie, jak robimy badania, to niestety część firm informatycznych w momencie,

0: Kiedy te rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję jeszcze ze 2 lata temu zaczynały dość szybko zwalniać na przykład programistów, informując okej, że ze względu na to, że AI czy automatyzacja są w stanie przejąć część tych prac, to nie będzie potrzeba tyle ludzi, a od kilku miesięcy obserwujemy, że przyjmują ich z powrotem, bo się okazuje, że ten AI jednak lepiej działa, jeżeli działa we współpracy z człowiekiem. I to chcę powiedzieć. W sensie uczmy się, korzystajmy z tych technologii na bieżąco i zwyczajnie podnośmy swoje kompetencje. Jest to niewygodne, bo mamy taką pętlę, gdzie pewnie nie będziemy się uczyli nowych rzeczy przez całe życie, ale w ten sposób dostosowujemy się do bieżących realii.
1: I wracając do wątku, od którego rozpoczęliśmy tę audycję, może po prostu na tych wszystkich studiach związanych z IT, z tym światem cyfrowym, jeszcze większy nacisk powinien być kierunkowany na bezpieczeństwo.
0: Tak, to o czym rozmawialiśmy, i zresztą to widać.
1: To już się dzieje, rozumiem.
0: To już się dzieje. Dwa najszybciej rozwijające się trendy w informatyce i oczywiście też w tych kierunkach edukacji młodzieży, studentów, to oczywiście sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. Także to i o tym rozmawiamy, o ile dobrze pamiętam, od co najmniej jakichś 2 lat, jeśli nie więcej. 2 główne tematy, bo faktycznie przenosimy się coraz bardziej do tego świata cyfrowego. Zagrożenia też się przenoszą coraz bardziej do świata cyfrowego, stąd cyberbezpieczeństwo, bardzo ważny temat.
1: Czy zgadza się pan z taką tezą, że cyberbezpieczeństwo to jest ten jedyny obszar w IT, który w najmniejszym stopniu powinien być oddany w ręce sztucznej inteligencji? Tutaj przede wszystkim ważne są ludzkie kompetencje, intuicja człowieka i jednak nie powinniśmy tak wrażliwej dziedziny oddawać technologii.
0: Ja bym powiedział szerzej, że nie tylko cyberbezpieczeństwo. Cyberbezpieczeństwo oczywiście, ale pozostałe kompetencje również. My naprawdę potrzebujemy tej współpracy. Człowiek-maszyna, tak? To, nie wiem, wyjdźmy na ulicę, samochody jeżdżące bez nas, w teorii to już jest możliwe, w praktyce już gdzieniegdzie działa, ale dalej działa to lepiej, jeżeli to jest człowiek z maszyną. Dokładnie to samo z cyberbezpieczeństwem, czyli specjaliści wsparci narzędziami.
1: Uważajmy na siebie w takim razie. Jeśli ktoś dawno haseł nie zmieniał, to jest dobra okazja, ta audycja.
0: Najlepsza.
1: Zmieniamy dzisiaj
0: hasła.
1: Szybciutko. Pan Przemysław Mikus, prezes Związku Pracodawców Branży IT SODA, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie.
1: A ja jeszcze zerknę, jak wygląda sytuacja na giełdzie. No tutaj dużych zmian nie ma. Spadki trochę mniejsze. WIG 1,1% na minusie, WIG 21,2% na minusie. Pełne podsumowanie w popołudniowym wydaniu magazynu Saldo o 17:47. Marek Klapa, zapraszam.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowid. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
10: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
11: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
13: Hanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech, zawsze.

0: kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Śledczy zapowiadają zaskarżenie decyzji w sprawie listu żelaznego dla Romanowskiego. U nas komentarz eksperta. Rodzina zamordowanej Mai z Mławy boi się o swoje życie. Jej członkowie apelują o przyznanie im osobistej ochrony. Obywatele Ukrainy całkowicie sfinansowali swoje leczenie na NFZ w ubiegłym roku, a nawet przynieśli nadwyżkę do budżetu. Minęła 13. Ewelina Kamińska, zapraszam. Prezes Stowarzyszenia Justicja Bartłomiej Przymusiński zaskoczony postawą prokuratury i ministra sprawiedliwości w sprawie Marcina Romanowskiego. Szef resortu i prokurator generalny przyznał, że błędem było niezłożenie wniosku o wyłączenie sędziego, który wydał list żelazny politykowi Prawa i Sprawiedliwości. Zdecydował o tym bowiem tak zwany neosędzia. Waldemar Żurek powiedział w komercyjnej stacji, że prokuratura powinna co do zasady zgłaszać wnioski o wyłączanie takiej osoby w każdej tego typu sprawie. Sędzia Bartłomiej Przymusiński jest zdziwiony, że ta kwestia jest podnoszona dopiero teraz.
2: Moment do złożenia takiego wniosku był oczywiście wcześniejszy. Nie rozumiem, dlaczego prokuratura tego wniosku nie złożyła, gdyż rzeczywiście jest to osoba nieprawidłowo powołana na stanowisko sędziowskie, tak zwany neosędzia, który z tego co wiemy już przechodził negatywnie testy bezstronności.
1: Prokuratura zaskarży decyzję o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Na byłym wiceministrze sprawiedliwości ciążą zarzuty w śledztwie dotyczącym defraudacji pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, do którego mogło według prokuratury dochodzić za czasów rządów PiS. Ani rodzina zamordowanej 16-letniej Mai K. z Mławy, ani jej pełnomocnik nie otrzymali do tej pory osobistej ochrony. Mówił o tym mecenas Wojciech Kasprzyk po spotkaniu w prokuraturze krajowej. Według mediów matka Bartosza G., oskarżonego o zamordowanie dziewczyny, miała nakłaniać do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. Mecenas Wojciech Kasprzyk podkreślał, że bliscy zamordowanej obawiają się o życie i zdrowie.
3: Ochrona była chwilowo, ale to była ochrona doraźna. Do dnia dzisiejszego ani Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, ani Komenda Wojewódzka we Wrocławiu, czyli Dolnośląska, takiej ochrony osobistej nam nie przydzieliła. Pomimo tego, że pan Omar jest na wolności. Pani Katarzyna G. z informacji, które posiadamy, jest na wolności. Gdzie przebywa, nie wiemy, nie za bardzo nas to interesuje. Z uwagi na obawę o własne życie i zdrowie, tak, i naszych rodzin.
1: Śledztwo o podżeganie do zabójstwa wszczęła płocka prokuratura, ale na razie prowadzone jest w sprawie. Nikomu nie przedstawiono do tej pory zarzutów. 16-letnia Maja została zamordowana przez o rok starszego kolegę w kwietniu ubiegłego roku. Bartosz G. za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem może trafić do więzienia na 30 lat. Po nieudanej egzekucji kobiety w Tennessee w całym stanie zawieszono wykonywanie kary śmierci przynajmniej do końca roku. Gubernator zapewnił też, że sprawa będzie dokładnie badana. Krista Pike przeżyła egzekucję mimo podania jej dwóch zastrzyków, które miały spowodować zatrzymanie akcji serca.
4: Krista Pike przeżyła próbę wykonania na niej kary śmierci przez śmiertelny zastrzyk. Podano go dwukrotnie. W pewnym momencie powiedziała: mam wrażenie, jakby zaraz miała mi eksplodować ręka, powiedziała Tori Gessner, prezenterka stacji WKRN, lokalnego oddziału ABC, która obserwowała próbę egzekucji.

0: i skazana miała potem uśmiechnąć się szeroko. Przez cały ten czas mówiła, a następnie zaczęła oddychać, jęczeć i chrapać. Było wyraźnie widać, że wciąż żyła. Nadal wyraźnie oddychała i chrapała. Było to słychać. 3 minuty później zasłony odsłonięto. Wtedy chrapała bardzo głośno. Miała otwarte usta. To jest ogromna dawka środka uspokajającego, której podanie drugi raz nie powinno nigdy być konieczne, a jednak tak się stało i wtedy ona nadal żyła. Procedura nie określa, co należy zrobić, jeśli podaje się ten środek dwukrotnie, a skazana nadal żyje. Krista Pike razem ze swoim chłopakiem zamordowała koleżankę ze szkoły, Colleen Slemmer, 30 lat temu. Agata Król, Polskie Radio.
1: Obywatele Ukrainy całkowicie sfinansowali swoje świadczenia zdrowotne w Polsce w 2025 roku. Tak wynika z najnowszego raportu przygotowanego na zlecenie Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. Wynika z niego, że składki zdrowotne płacone przez Ukraińców przewyższają ich koszty leczenia. Wpływ ekonomiczny uchodźców z tego kraju na polską gospodarkę wyniósł 2,4% PKB, a nadwyżka finansowa NFZ z obsługi obywateli Ukrainy sięgnęła w poprzednim roku 1,8 mld złotych. Kariera dwutorowa. Student sportowiec to specjalny program na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Umożliwia sportowcom łączenie studiów z profesjonalnym treningiem i startami w zawodach. Skorzystał z niego m.in. wioślarz Mirosław Ziętarski. Brązowy medalista olimpijski z Paryża i mistrz Europy studiował bezpieczeństwo narodowe na Wydziale Nauk o polityce i bezpieczeństwie.
2: Dużo mi to pomogło, zaczynając od tego, że każdy wydział miał koordynatorów, którzy opiekowali się tymi studentami, sportowcami. Umawiali nas na zajęcia lub uzgadniali sposób zaliczenia, co dla mnie to było dużym ułatwieniem, bo ja mogłem się tylko skupić na tym, że jestem na zgrupowaniu.
1: Udział w programie umożliwia m.in. krótki urlop od nauki, na przykład na czas zawodów lub zgrupowania.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Od 19 stopni na wschodzie do 23 na zachodzie. Poza tym sporo słońca dziś. W całym kraju nigdzie nie powinno padać, ale na wybrzeżu może silnie powiać.
3: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Szczecinie, Poznaniu, w Warszawie, Lublinie i na Górnym Śląsku. Poza tym na zachodzie jest dobra, a na wschodzie jest bardzo dobra. Można normalnie korzystać z prądu. Ponad połowę energii w krajowej sieci produkują aktualnie źródła odnawialne.
3: Klimat. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
8: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
3: Autopromocja.
9: Dzień w Polskim Radiu 24. A ten dzień to 1 października, czwartek, mamy i 8 minut po godzinie 13. Witamy się z Państwem w składzie: Aleksandra Jasińska, Szczepan Pawłosek, Adam Waliszewski, a przed mikrofonem Maciej Wolny. Sporo tematów przed nami, oczywiście będzie polityka, będą kwestie dotyczące chociażby...

0: początku roku akademickiego, ale również bezpieczeństwo, a może przede wszystkim bezpieczeństwo. Bo w Brukseli zakończyło się nadzwyczajne, zamknięte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Powodem jego zwołania były doniesienia wywiadu o możliwej eskalacji ze strony Rosji na wschodniej flance NATO, a głównym tematem debaty stał się przesmyk suwalski. Łączymy się teraz z Renatą Redą z Polskiego Radia Białystok. Renato, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bruksela rozmawiała za zamkniętymi drzwiami, no ale to z twojej perspektywy ten strategiczny obszar widać najlepiej, o ile się nie mylę. Powiedz, jak z punktu widzenia wojskowego wygląda dzisiaj sytuacja w tym rejonie?
1: Rzeczywiście, ten region, a dokładniej 104 km granicy polsko-litewskiej, którą wojskowi w linii prostej określają jako 65-kilometrowy korytarz, to w analizach strategicznych punkt o kluczowym znaczeniu. Przesmyk leży pomiędzy obwodem królewieckim a Białorusią, stąd w strategii NATO traktowany jest jako jedyne połączenie lądowe państw bałtyckich z resztą sojuszu. Jeśli chodzi o działania na miejscu, to w naszym regionie od dłuższego czasu realizowane są rządowe i sojusznicze plany wzmacniania obronności. Stacjonują tu nowo formowane jednostki Wojska Polskiego, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, a także Międzynarodowa Grupa Bojowa NATO z udziałem Amerykanów. Warto też pamiętać, że to właśnie tutaj, w województwie podlaskim, realizowane są już pierwsze konkretne prace w ramach rządowego programu Tarcza Wschód, czyli budowy systemu umocnień i nowoczesnego monitoringu granicy. Dzisiejsze posiedzenie w Brukseli to przede wszystkim unijna dyskusja o budżecie, o tym, czy uda się utrzymać finansowanie programów infrastrukturalnych i mobilności wojskowej na tej flance w kolejnych latach.
0: To jest perspektywa militarna i przede wszystkim obronna, no ale nie da się też nie powiedzieć o tej perspektywie dotyczącej życia codziennego, bo to wszystko nie jest oderwane od codzienności mieszkańców regionu. Jak te wszystkie doniesienia o zagrożeniach, raportach wywiadu, posiedzeniu w Brukseli wpływają na życie codzienne mieszkańców Suwalszczyzny? Czy jest to w jakiś sposób zauważalne?
1: I tu dochodzimy do najważniejszego głosu, czyli samych mieszkańców i lokalnych samorządowców. W rozmowach ze mną bardzo wyraźnie podkreślają oni jedną rzecz. Mają już po prostu dosyć permanentnego straszenia i powtarzania w mediach kalki, że żyją w najniebezpieczniejszym miejscu na świecie. Rzeczywistość na miejscu jest taka, że ludzie żyją tu całkowicie normalnie. Pracują, prowadzą firmy, chcą stabilizacji. Samorządowcy z Suwałk czy Augustowa od miesięcy powtarzają, że region jest bezpieczny. Hotele i lokalne atrakcje czekają na gości. Samorządy i lokalny biznes głośno apelują o to, by te geopolityczne dyskusje nie przysłoniły normalnego rozwoju gospodarczego. Region bardzo potrzebuje turystów i potrzebuje przedsiębiorców, którzy będą chcieli tutaj inwestować bez obaw o stabilność tego regionu. Dlatego mieszkańcy oczekują od polityków nie alarmującej retoryki, która negatywnie wpływa na wizerunek Suwalszczyzny, ale konkretnych działań infrastrukturalnych, które zapewnią im spokój i pozwolą na normalny rozwój ekonomiczny.
0: No i to najważniejsze chyba, i możemy podsumować też ten głos mieszkańców, że więcej czynów, a mniej słów na temat tego, co dzieje się a propos przesmyku suwalskiego, ale z drugiej strony trudno chyba znaleźć, i tak dopytam cię na koniec naszego spotkania, taki złoty środek właśnie w przekazywaniu tego typu informacji, żeby nie wzbudzić nadmiernego strachu, albo żeby w ogóle tego strachu nie wzbudzać, no ale żeby jednak jakieś informacje, jakieś fakty przekazać.
1: Nie wyobrażam sobie sytuacji, że my jako dziennikarze nie informujemy też na przykład o takich spotkaniach jak te dzisiejsze w Brukseli. Nie informujemy o tym, że wojska jakieś do nas przyjadą, że budujemy linię jak obronną. Takie informacje jak najbardziej muszą być podawane.
0: Z Polskiego Radia Białystok relacjonowała Renata Reda. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia i dobrego dnia dla ciebie.
2: Komentarz.
0: A nasze zaproszenie przyjął dr Tomasz Słupik, politolog, Uniwersytet Śląski. Panie doktorze, dzień dobry. Halo, halo, panie doktorze, czy się słyszymy? Mamy jakiś drobny kłopot techniczny.
3: Panie redaktorze, najmocniej przepraszam, ale miałem dzień dobry,
0: dzień
3: panie
0: dobry.
3: Redaktorze, i dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie państwu. Doktorze, słyszymy się doskonale. Bardzo się cieszę, uśmiechnąłem się tu przed mikrofonem, jak pana doktora usłyszałem. Mówię, to już mamy problem z głowy, problem rozwiązany. Możemy przejść do naszego tematu i zaczniemy od tego, o czym przed momentem nasza reporterka opowiadała, czyli przesmyk suwalski i te spotkania w Brukseli dotyczące tego przesmyku suwalskiego. Słyszeliśmy też głos mieszkańców, czy też samych samorządowców, przedsiębiorców, który wskazywał na taką odpowiedzialność polityków, żeby mniej straszyć, a więcej robić chociażby w zakresie zwiększenia

0: tego bezpieczeństwa na miejscu. No właśnie, jak wygląda dzisiaj odpowiedzialność polityków w kwestiach bezpieczeństwa?
1: No powiem tak, nie zazdroszczę im, ale z drugiej strony to jest też tak, że przecież no, politycy są wybierani przez nas w systemie demokratycznym, żeby to bezpieczeństwo nam zapewnić, a wiemy, że to bezpieczeństwo dla człowieka w takim wąskim i szerokim sensie, zarówno takim psychologicznym, jak, jak i społecznym, no po prostu jest priorytetem. I to wszelkie badania od psychologii, neuronauki i po socjologię, politologię to absolutnie od przynajmniej 100 lat potwierdzają. Ale teraz wracając do pana redaktora pytania. Ja zacznę od tej reakcji, bo ta reakcja jakby mieszkańców jest jak najbardziej zdroworozsądkowa i jak najbardziej na miejscu, no bo gdyby rzeczywiście oni wzięli pod uwagę wszystkie te komunikaty i poczytali te dokumenty strategiczne, no to nie pozostałoby nic innego im, jak tylko się spakować właśnie z tego miejsca wyjechać, bo każdy dokument strategiczny zaczyna się od tej mantry, o której pani redaktor, pani reporterka państwa z Białegostoku powiedziała, że to jest najniebezpieczniejsze miejsce na świecie, ale, no, ale tak w istocie jest. A jeszcze co więcej, warto dodać, ja wczoraj bodajże, albo przedwczoraj, przeglądałem jakieś informacje i to też w jakimś stopniu wywołało, czy jakby zmroziło mnie, czy bardzo zaniepokoiło, że machina wojenna Putina się rozpędza i budżet wojenny na rok 2027-2028 jest jeszcze większy niż 26. Czyli innymi słowy, Rosja wcale nie ma zamiaru, czy nie zamierza wygaszać.
0: No ale to
1: dopytam, konfliktu.
0: Panie doktorze, przepraszam, że wejdę w słowo. To te wszystkie sankcje, ja rozumiem, że to pytanie trochę spekulacyjne, ale te wszystkie sankcje nakładane na Rosję, wsparcie dla Ukrainy nie przynoszą skutku, skoro ta Rosja się, jak pan mówi, rozpędza?
1: No wie pan, ja nie chcę powiedzieć, że myślę życzeniowo, bo ja władze rosyjskie, nie społeczeństwo, życzę najgorzej. Ja zresztą na ten temat dość też dużo w różnych miejscach i popularnie, nie tylko popularnie piszę, a też i na antenie państwa mówię. Natomiast no, z tej perspektywy to wygląda źle, dlatego że oczywiście nasza pomoc i sankcje na Rosję działają, bo tam się okazuje, że spadają wpływy z ropy i w ogóle z surowców do budżetu, no, ale okazuje się, że Rosja się zadłuża. Tam jakby są dwa scenariusze, które mogą się wydarzyć, to znaczy pierwszy scenariusz, to znaczy dojdzie do zamachu pałacowego, co dla rosyjskiej tradycji jest bardzo charakterystyczne i Putin po prostu przez któryś z tych klanów przez służby zostanie najzwyczajniej w świecie zlikwidowany i będzie następca, który rzeczywiście dokona nowego otwarcia, no albo najzwyczajniej w świecie zbuntuje się społeczeństwo, ale w ten drugi scenariusz dużo mniej wierzy, chociaż poziom niezadowolenia w Rosji rośnie, o ile na początku była euforia wśród tej części proputinowskiej. W tej chwili nie powiem, że proputinowska część się rozczarowuje, ale taka część, powiedziałbym, no nie tyle obojętna, ale ta, która się szybko potrafi od miłości do rozczarowania, to tam w Rosji te nastroje są coraz gorsze. Ale wracając do tego, rzeczywiście no, przesmyk jest absolutnie strategiczny, jest absolutnie kluczowy. No i tak jak to było wcześniej, nikt nie wierzył, że wybuchnie pełnoskalowy konflikt. No i przesmyk był tylko, można powiedzieć, domeną wojskowych, no a w tej chwili to rzeczywiście jest strategiczne miejsce.
0: No tak, ale no,
1: przespaliśmy ten moment.
0: Ja ponownie teraz się nad tym zastanawiam. Mówi pan doktor o tym, że nie chcieliśmy wierzyć, że konflikt wybuchnie. No tutaj przede wszystkim ta wiara, czy też kwestia odpowiedzialności dotyka jednak polityków, czy to polskich konkretnie, czy europejskich, mówiąc szerzej, czy polityków również, którzy wypowiadają się, czy mają głos w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To nadzwyczajne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego dotyczyło właśnie przesmyku Suwalskiego. No ale jak to jest? No politycy chyba powoływani są też po to, żeby w odpowiedzialny sposób decydować o najbardziej strategicznych obszarach funkcjonowania naszego państwa w pierwszej kolejności. Na to bezpieczeństwo, nie oszukujmy się, zawsze takim elementem było, tylko no właśnie, chyba w pewnym momencie nie chcieli politycy tego bezpieczeństwa dostrzegać, być może też znaczenia przesmyku Suwalskiego. Dlaczego?
1: Tak, no to jakby dwie rzeczy. Taki w długiej perspektywie oczywiście, jak weszliśmy do NATO, to była absolutna euforia i później było też tak, że przecież właściwie Ukraina i Gruzja omsknęły się w 2008 roku. Może zupełnie byłaby inna sytuacja, gdyby George Bush nie dał się przekonać między innymi Angeli Merkel, że nie wpuszczamy Ukrainy i Gruzji, ale to już było, minęło. A teraz od tego 2022 roku, jak pan redaktor słusznie zauważa, dużo się mówi o przesmyku suwalskim, ale rzeczywiście mniej się robi, a dane wywiadowcze są coraz bardziej niepokojące, dlatego

To, że mówi się o prowokacjach właśnie w stosunku do krajów bałtyckich, w tym do Łotwy, ale też w stosunku do Litwy. Ale ja też słyszałem o tym, że to też pewnie jest.

0: po prostu zupełnie wyizolowane i to jest też takie prestiżowe miejsce NATO. To znaczy, gdybyśmy, to mówię absolutnie gdybyśmy, i to jest przypuszczający tryb czy hipoteza, gdyby Rosji przyszło do głowy, nie daj Bóg, zaatakować czy powiedzieć pełnoskalowy konflikt, ale ja, tak jak mówię, w to nie wierzę, uważam, że tak się nie stanie, no to rzeczywiście przysmyk Suwalski jest takim absolutnie miękkim podbrzuszem NATO. Tak? Jeżeli my nie będziemy działali odstraszająco, no to nie powiem, że Rosja, tu ośmielimy Rosję, ale jeżeli chodzi o takie działania właśnie dywersyjne, dezinformację, wojnę hybrydową, która trwa, no to myślę, że jeżeli nie jesteśmy zbyt stanowczy i nasi politycy europejscy, natowscy, ale też i amerykańscy politycy czy wojskowi nie są zbyt stanowczy, no to ośmiela Rosję. To znaczy Rosja, wiemy to dobrze, rozumie tylko i wyłącznie język siły.
1: A ja ośmielę się stwierdzić, że jednym z elementów bezpieczeństwa funkcjonowania państwa jest również odpowiednio funkcjonujący wymiar sprawiedliwości. I przechodzimy tym samym do kolejnego naszego tematu związanego z Marcinem Romanowskim, byłym wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał mu na razie nieprawomocnie list żelazny, natomiast szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że jest dla niego problemem to, iż w sprawie listu żelaznego dla byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego orzekał tak zwany neosędzia. Zauważył, że sąd nie uznał też przepisu kodeksu postępowania karnego, który stanowi, iż list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu. Czy to jest najlepszy przykład, panie doktorze, tego jak polityka bardzo mocno zawładnęła nam wymiarem sprawiedliwości, no i doprowadziła w zasadzie do jego, nie wiem, rozkładu, rozsadzenia?
0: Tak, rozkładu, rozsadzenia, paraliżu, można powiedzieć, no bo to jest też tak, że te 3 lata sanacji, jak widzimy, no, czy najpierw sanacji odbudowy tego wymiaru sprawiedliwości pod auspicjami Adama Bodnara, teraz Waldemara Żurka, no, przynoszą dość, nie, no, powiedziałbym, nie, nieoczekiwane, prawda, albo w niewielkim stopniu oczekiwane przez społeczeństwo efekty. Tu już nie chodzi o jakieś takie szczegóły, o których my rozmawiamy, tylko w ogóle społeczeństwo i percepcja wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie jest no, na bardzo, bardzo niskim poziomie. To znaczy mamy niestety o wymiarze sprawiedliwości z różnych powodów jak najgorsze zdanie. Natomiast wracając do tego, o czym pan redaktor mówi, to tak. Ten galimatias i tak matwanina, że neosędzia wydaje werdykt, wcześniej zmienił to prawo Zbigniew Ziobro, a jeszcze nadamiar wszystkiego teraz prokuratura czy prokurator krajowy, którym jest Waldemar Żurek, może tą decyzję zaskarżyć. Pani rzecznik sądu mówi o tym, że właśnie oszczędźmy państwu polskiemu tych setek tysięcy czy milionów złotych na ściganie samego Romanowskiego. Lepiej, kiedy on się pojawi, rzeczywiście z wolnej stopy będzie mógł odpowiadać, no ale ten list żelazny daje mu bardzo duże gwarancje nietykalności i ochrony. Więc to, o czym pan redaktor wspomniał, to jest tylko taki wąski wycinek tego rozkładu, czy paraliżu, czy jakbyśmy tego nie powiedzieli, który dotyczy polskiego wymiaru sprawiedliwości i to w tej politycznym, takim wąsko-politycznym wymiarze, ale też to się przecież przekłada na życie codzienne każdego z nas. Widzimy, jak wydłużyły się sprawy, jak niestety najczęściej nieefektywnie pracują sądy, czy też pewnie wysiłku, który podejmują sędziowie, no ale oni często mówią, że w referatach na przykład cywilnych sądów no, mają po 400 spraw. To niech sobie państwo wyobrażą, jeżeli sędzia ma więcej spraw niż jest dni w roku i to nawet nieroboczych. To jest po prostu niewykonalne, ja wykonalne. Także to jakby te dwa wymiary. To znaczy ten wymiar, o którym rozmawiamy, wymiar polityczny, tego listu żelaznego. Kwestia też neo-KRS-u. Przecież słyszymy co najmniej 2 lata, że miała zostać uporządkowana nie została. Pamiętam i Adam Bodnar i Waldemar Żurek mówili, że kwestia neosędziów też, no, nie chcę powiedzieć, zostanie uporządkowana, ale przynajmniej będzie próba. Tam takie 3 grupy zostały wyodrębnione, tak? Tych sędziów, którzy najbardziej, nazwijmy to, funkcjonowali w tym reżimie pisowskim, tych, którzy oczywiście dostali nominację, bo inaczej być nie mogło, ponieważ musi być określona liczba sędziów w Polsce, którzy rozstrzygają sprawy, bo inaczej wymiar sprawiedliwości przestanie działać. I tych, którzy, nazwijmy to, w ogóle jakby te jakiekolwiek dyscyplinarne sprawy dotyczyć nie będą. No i jak widzimy, no, wymiar sprawiedliwości, ale też i Waldemar Żurek w tej materii jest nierychliwy i co rusz wybucha jakaś sprawa. Ta kwestia listu żelaznego dla Romanowskiego wyraźnie pokazuje, że no, nie chcę powiedzieć i tutaj bardzo takich radykalnych tez stawiać, że właściwie nic nie zostało zrobione, bo to absolutnie jest nieprawdą, no, ale
1: będzie też ciężko robić wszystko, co się zaplanowało, skoro prezydent

0: Karol Nawrocki raczej nie jest przychylny, żeby podpisywać chociażby właśnie te propozycje zmian dotyczące wymiaru sprawiedliwości, choć nie tylko, oczywiście.
1: Prawda. To też prawda. No widzimy absolutnie sytuację, można by powiedzieć, taką gorszącą, brakuje mi tu przymiotnika w Trybunale Konstytucyjnym, bo ten organ został skutecznie już w czasach rządów oczywiście PiSu skompromitowany, choć psucie, jak wiemy, zaczęła Platforma Obywatelska, no ale teraz to się absolutnie w taką groteskę niemalże z Fredry, to państwo znają znakomicie zemstę, więc to tak wygląda. I tak naprawdę to ten organ, nazwę to tak dosadnie, nie trzeba by wzerować i zbudować od początku, bo cóż z tego, że tutaj jedna ekipa przejmie z rąk drugiej ekipy, kiedy ten organ już jakby w systemie ustrojowym państwa jest totalnie, kompletnie skompromitowany. Także ja się zgodzę oczywiście, że Karol
0: Nawrocki... interpretować, panie doktorze, przepraszam, że wchodzę w słowo, jak interpretować jeszcze ten list żelazny właśnie od strony politycznej, czy jeśli Marcin Romanowski by się w Polsce pojawił i ten list żelazny będzie uprawomocniony oczywiście, jeśli Marcin Romanowski w Polsce się pojawi, będzie odpowiadał, będzie się toczyło dalej śledztwo i być może się zakończy to śledztwo jednoznacznym werdyktem w tę czy inną stronę, to czy wtedy to będzie jakiś sukces na przykład również rządu w kontekście chociażby rozliczeń, czy jednak ten list żelazny, kiedy się uprawomocni, będzie takim oficjalnym przyznaniem się państwa do braku sprawczości?
1: Będzie przyznaniem się, ale w dłuższej albo nawet średniej perspektywie. Dlatego zakładamy taki scenariusz. Przyjeżdża Marcin Romanowski, nawet sobie od czasu do czasu pojawia się na posiedzeniach Sejmu, z wolnej stopy sobie jest wzywany, czy uczestniczy jakby w rozprawach sądowych. No a zakładamy scenariusz, że jesienią zmienia się w Polsce władza, więc z tej perspektywy jakby no myślę, że to ramię sprawiedliwości go nie dosięgnie, bo wiemy, że w tym procesie nie sądzę, żeby w ciągu najbliższego roku padł przynajmniej w pierwszej instancji prawomocny, a nawet gdybyśmy to założyli, to mamy wieloinstancyjność, więc tutaj jakby ta sprawa może aż do Sądu Najwyższego trafić, gdzie też wiemy, że no, nie chcę powiedzieć, panuje bałagan, ale porządku w takim jurydycznym, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, też nie ma, więc myślę, że tak, że to kolejny raz pokazuje jakby słabość i tutaj jakby politykom ze wszystkich stron, czy politykom ze wszystkich stron warto za to krytykować, no i to psucie rzeczywiście na wielką skalę zaczęło się w roku 15, no i tego psucia ciąg dalszy, czy to psucie dalej trwa. No recepta oczywiście, czy próbują tu podjąć sanacyjne takie działania, obecna ekipa próbuje, no ale widzimy, że w tym całym galimatiasie jeszcze Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim, no jakby wygląda to niczym węzeł gordyjski, no a nie pojawi się Aleksander Wielki, który go przetnie, no bo to jest bardzo delikatna materia. Już tak zostało to popsute, że no nie chcę powiedzieć, bardziej się nie da, no bo to już by był taki stan właśnie anarchii, czy przysłowiowego bezprawia, no ale no, w takim wymiarze to, czy ten wymiar sprawiedliwości w takiej kondycji też jest nie do zaakceptowania i przez zwykłych obywateli, ale też z perspektywy bezpieczeństwa obrotu prawnego, ale też w tym wymiarze Trybunału Konstytucyjnego przecież niezgodność ustaw z konstytucją i ten cały proces, który się z tym wiąże, jest bardzo ważny, bo większość ustaw dotyczy też prozaicznych spraw i teraz odsyłanie do kontroli takiej następczej chociażby do Trybunału tych ustaw powoduje, że Karol Nawrocki po pierwsze jest hamulcowym, a po drugie no to przynosi wymierne straty i gospodarce, ale też każdemu z nas. Już ktoś skrętnie obliczył, że weta, nie w wąskim sensie dotyczące wymiaru sprawiedliwości, ale w szerszym sensie, kosztowały podatnika 20 miliardów złotych.
0: Ja, przy tak napiętym budżecie to każda złotówka w zasadzie się liczy, panie doktorze, ale jeszcze mówiąc o tym liście żelaznym, jaki jest albo będzie bilans polityczny tego listu żelaznego dla poszczególnych ugrupowań? To znaczy, czy w najbliższym czasie ktoś ze sprawą właśnie tej informacji o tym, że ten list nieprawomocnie na razie został wydany, może zyskać albo stracić? Mówię tutaj przede wszystkim o koalicji rządzącej albo opozycji Prawie i Sprawiedliwości przede wszystkim.
1: Znaczy no, na pewno, tak patrząc na to przy metafory piłkarskiej używając, no to na razie jest 1-0 dla prawicy, bo prawica może właściwie to się cieszyć i zacierać ręce, ale w takim czysto proceduralnym sensie no, strona rządowa została ograna. Na szczęście się obudziła i to zażalenie zostało złożone. Zobaczymy, jaka będzie dalsza decyzja. No, ale jak wróci Marcin Romanowski na przysłowiowym białym koniu do Polski, no to będzie zdecydowanie 1-0 dla prawicy i to też właśnie obnaży te wszystkie błędy, które zostały dawno, dawno temu popełnione, ale dzisiaj ci, którzy rządzą, jakby ponoszą, czy inaczej, biorą za to odpowiedzialność i te konsekwencje ich dotyczą. Więc

0: krótkiej perspektywie to jest zdecydowanie 1-0, w perspektywie już właśnie trwającej kampanii to jest jakby 2-0, ale tak jak słusznie pan redaktor i wspólnie tutaj zauważyliśmy, no sprawa jeszcze nie znalazła swojego finału. Jeżeli znajdzie Marcin się Romanowski pojawi, no to na pewno w wymiarze takim propagandowym to przede wszystkim PiS będzie tą sprawę ogrywał, ale myślę, że nie umieszka jej ogrywać Konfederacja, a na pewno też i Karol Nawrocki.
1: Gdyby ten list żelazny się uprawomocnił, a Marcin Romanowski by się w Polsce nie pojawił, to kolejne by było chyba zaskoczenie i powód do tego, żeby to komentować.
0: To mamy tu przysłowiowego łamańca, tak?
1: To prawda.
0: To sytuacja.
1: My musimy postawić kropkę, panie doktorze. Bardzo dziękuję za komentarz w Polskim Radiu 24. Doktor Tomasz Słupik, politolog Uniwersytet Śląski, był naszym gościem.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prawie 8 miliardów euro otrzymała dziś Polska z Krajowego Planu Odbudowy. To równowartość 35 miliardów złotych. Pieniądze mają być przeznaczone na schrony, tory kolejowe, żłobki i sprzęt onkologiczny. Z tej puli Wrocław, Poznań i Kraków będą mogły zakupić 88 nowych tramwajów. To piąta i przedostatnia transza dla Polski. W sumie w ramach KPO mamy otrzymać 55 miliardów euro, z czego 25 miliardów to bezzwrotne granty, reszta to tanie pożyczki. W przesyłce nadanej do placówki Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie nie stwierdzono skażenia biologicznego, chemicznego ani jakiegokolwiek innego, co przekazuje prokuratura. Po otwarciu listu źle poczuły się trzy osoby. Na miejsce wezwano odpowiednie służby, a my badamy okoliczności tej sprawy, mówi prokurator Marcin Kozak.
4: Listonosz przyniósł przesyłkę listową, którą otworzył zastępca placówki tej Żandarmerii Wojskowej. Po jej otwarciu nie stwierdził żadnych płynów ani substancji, ale zgłosił niedyspozycję, poczuł duszności. Został niezwłocznie przewieziony do szpitala. Po chwili objawy drażnienia, bólu gardła głosiły dwie inne osoby. Na miejsce zostały skierowane służby kryminalne oraz sanitarno-epidemiologiczne.
3: Śledztwo prokuratury okręgowej w Lublinie prowadzone jest w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To odpowiedź na prezydenckie weto ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Ministra edukacji Barbara Nowacka powołała pełnomocnika do spraw uczniów i polityki młodzieżowej. Ma on zajmować się prawami i obowiązkami uczniów oraz problemami pojawiającymi się w szkołach. Barbara Nowacka mówi, że w ten sposób realizuje swoje plany, mimo weta prezydenta.
5: Zaraz po tym, kiedy prezydent kompletnie niezrozumiałych powodów zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia, obiecałam, że swoich zobowiązań absolutnie zamierzamy dotrzymać. Środowiska uczniowskie oczekiwały powołania rzecznika praw uczniowskich. Chcieliśmy mieć umocowanego ustawowo. Skoro pan prezydent tu blokował, będzie rzecznik u ministra.
3: Nowy pełnomocnik będzie też tworzył statuty szkolne, w których określane są prawa i obowiązki uczniów. Od dziś utrudnienia na moście w Wyszogrodzie na Mazowszu. To jedna z głównych przepraw przez Wisłę. Drogowcy rozpoczęli remont nawierzchni, obowiązuje tam więc ruch wahadłowy. Roboty polegają na sfrezowaniu zniszczonej warstwy asfaltu i ułożeniu nowej, wyjaśnia rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.
6: Prace są prowadzone w ciągu dnia na połowie szerokości jezdni, a gdy je zakończymy, przeniosą się one na drugą stronę. Ruch będzie się odbywał wahadłowo. W ciągu tygodnia sfrezujemy starą nawierzchnię, a następnie ułożymy nową i wykonamy oznakowanie poziomu.
3: Most w Wyszogrodzie służy kierowcom od 1999 roku. Obecnie w ciągu doby korzysta z niego około 11 tysięcy pojazdów.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 13.33 i kolejne propozycje mamy dla Państwa w tej audycji w Polskim Radiu 24. Tematy dotyczące bezpieczeństwa wrócą, ale najpierw przyjrzymy się planom rządu dotyczącym zmian w podatkach.
2: Komentarz.
1: Razem z nami dr Tomasz Kasprowicz, redaktor naczelny Republiki Nowej. Panie redaktorze, panie doktorze, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: To zacznijmy od tych planów i przybliżmy naszym słuchaczom to, co rząd planuje. To znaczy projekt ustawy, który ma zmieniać skalę podatkową, zakłada podniesienie chociażby progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie nowej 20

0: 24% stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Stawka 32% będzie miała zastosowanie dopiero do dochodów przekraczających 150 tysięcy złotych. To takie wstępne informacje, choć tych zmian oczywiście trochę więcej, to jeszcze w naszej rozmowie się pojawi. Natomiast to, co najważniejsze z tego komunikatu, wynika, że na tych zmianach w podatkach ma skorzystać około 3,5 miliona podatników, a ten roczny zysk dla każdego z nich może wynieść około 3,5 tysiąca złotych. Czy w tych zmianach podatkowych mamy do czynienia albo chodzi o obniżenie podatków, czy o coś innego?
1: Znaczy niewątpliwie te zmiany są związane oczywiście z nadchodzącymi wyborami i to jest w obecnej sytuacji dość spodziewany ruch. Dość delikatny, to znaczy w tym sensie, że tutaj rzeczywiście mamy, jeśli chodzi o ten podatek PIT, w tym zakresie obniżenie, można powiedzieć, podatku z jednej strony przez podniesienie progu, z drugiej strony przez wprowadzenie kolejnego progu niższego. To, co jest pewną nowością, to jest to, że rządzący nie przyzwyczajali nas do podnoszenia progów podatkowych zbyt często. Teraz dzieje się to z większą częstotliwością, co też jest dość dobrą wiadomością. Natomiast tutaj nie można zapomnieć o innych propozycjach związanych z podniesieniem podatków w innych miejscach, które mają do pewnego stopnia skompensować tą obniżkę podatków tutaj, czyli jest to swego rodzaju przesunięcie.
0: Jakie to są miejsca te nowe?
1: No tutaj te nowe miejsca przede wszystkim dotyczą osób zarabiających najwięcej, czyli rozmawiamy o wzroście daniny solidarnościowej dla tych, którzy zarabiają powyżej 1 000 000 zł. To są kwestie zmian w rozliczaniu ryczałtu i którzy przedsiębiorcy ryczałtem się będą mogli rozliczać i obniżenie tego progu, do którego w ogóle ryczałt jest możliwy. Jest też kwestia podniesienia podatku CIT z 19 do 22%, więc ma to być do pewnego stopnia zrównoważony ruch. Przy czym z jednej strony jest to dobra wiadomość, że to nie jest dalsze pogarszanie kondycji budżetu, ale z drugiej strony możemy w związku z tym się spodziewać budżetu podobnego do tegorocznego, a budżet tegoroczny miał deficyt niezwykle wysoki, w związku z czym możemy się spodziewać, że ten deficyt będzie znowu bardzo wysoki i konsolidacji finansów publicznych nie zobaczymy, co znowu powiem, w roku wyborczym specjalnie nie dziwi, natomiast sama kondycja finansów publicznych jest dość zła.
0: Ale wspomina pan też o tej podwyżce CIT-u z 19 do 22%. Jakie mogą być gospodarcze konsekwencje takiego przesunięcia, chyba tak można to też nazwać w pewien sposób, ciężaru podatkowego na te, no nie wiem, czy to dobre słowo, największe przedsiębiorstwa?
1: No to się okaże. Oczywiście nikt nie lubi płacić podatków i każdy zastanawia się, w jaki sposób je omijać. Jaki to będzie miało wpływ na największe przedsiębiorstwa, to pewnie zobaczymy. Nie jest to jakaś podwyżka drastyczna, a i poziom opodatkowania w Polsce, wbrew temu, co się wielu osobom wydaje, nie jest specjalnie wysoki. Natomiast no, pewne efekty niewątpliwie będziemy obserwować. Pytanie, na ile to będą efekty związane na przykład z ograniczaniem inwestycji, co by nas rzeczywiście bolało, albo również próby no, omijania naszego systemu podatkowego poprzez różnego rodzaju optymalizację podatkową. No bo jak wiemy doskonale, od pewnego poziomu dochodów podatki płaci się tam, gdzie się chce i tyle, ile się chce, bo koszt prawników, którzy są w stanie to załatwić, jest mniejszy niż wysokość oszczędności na podatkach. No i tutaj taki ruch ucieczki przed rezydencją podatkową w Polsce też możemy obserwować.
0: Większość tych zmian ma wejść w życie od 2027 roku i tak się zastanawiam, czy z punktu widzenia podatników, przedsiębiorców i w ogóle funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce tak duży pakiet zmian powinien być właśnie wprowadzany tak szybko, czy to dobre słowo?
1: Powiedziałbym, że to jest jakiś bardzo duży pakiet zmian. To nie są jakieś zmiany zmieniające jakieś fundamentalne zasady i zmiana samego poziomu procentowego stawki podatkowej. To nie powiedziałbym, że jest jakaś drastyczna zmiana. Za nami dużo większe zmiany, chociażby związane z KSeF-em, JPK, księgami elektronicznymi. To były zmiany fundamentalne. To do pewnego stopnia jest kosmetyka i rzeczywiście jest to przesunięcie ciężaru podatkowego z, powiedzmy, klasy średniej na tych bogatszych i duże firmy. Co ci bogaci, duże firmy z tym zrobią, no to jest zupełnie inna para kaloszy.
0: A jeżeli chodzi o budżet naszego kraju, tak na zakończenie naszego spotkania zapytam, jak on wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o tą ustawę budżetową przyjętą na 2020?

0: 2027 rok przez rząd?
1: No tutaj będziemy obserwować, jak się to będzie zmieniało. Natomiast tak jak mówię, no, można się spodziewać, że no, zadłużenie będzie dalej rosło dość dynamicznie. Co w sytuacji, gdzie możemy się spodziewać wzrostu stóp procentowych, no, może doprowadzić do tego, że obciążenie budżetu kosztami, czyli samymi odsetkami od tego długu, może być bardzo, bardzo znaczące i powodować bieżące kłopoty. No tutaj pewnie nadzieja główna jest taka, że ta sytuacja międzynarodowa w końcu się uspokoi i stopy procentowe spadną, co koszty obsługi długu obniży, ale wcale bym się nie zakładał, że tak się stanie. Natomiast nie ma co się spodziewać, żeby rząd w roku wyborczym dokonywał jakichś bolesnych cięć i zmian, no bo wiadomo, nie tak działa polityka.
0: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę i nasze spotkanie. Dr Tomasz Kasprowicz, redaktor naczelny Republiki Nowej, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: A nasze zaproszenie przyjął profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości i politolog, profesor, doktor habilitowany, komandor, porucznik rezerwy. Panie profesorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Przed nami rozmowa dotycząca bezpieczeństwa, między innymi przesmyku Suwalskiego, ale to za chwilę. Na sam początek przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo dość ciekawe informacje też do nas docierają, że Pentagon, Stany Zjednoczone chcą rozmawiać w Polsce o przyszłości sojuszu, no ale na przykład bez Wielkiej Brytanii, Francji czy państw bałtyckich. Czy to tylko taki nietypowy skład roboczego spotkania? No bo wiele takich spotkań, chociażby w sprawie Ukrainy, wsparcia Ukrainy się odbywało. My też zwracaliśmy uwagę, że często na takie spotkania nie jesteśmy jako Polska, jako strona zapraszani. Czy może jednak sygnał, że Amerykanie zaczynają układać albo chcą układać nową hierarchię tych najważniejszych sojuszników w Europie?
3: Uważam, że z Amerykanami należy rozmawiać w układzie bilateralnym, natomiast należy rozmawiać niesłychanie ostrożnie, jako że rozmowa o przyszłości NATO bez dwóch nuklearnych państw Sojuszu Atlantyckiego, bez Francji i bez Wielkiej Brytanii, no to jest próba gry w karty bez asów. Także rozmawiajmy, słuchajmy bardzo uważnie tego, co Amerykanie mają do powiedzenia. Natomiast nie zapominajmy o tym, że gdzie leżymy w wymiarze geograficznym i jak nasze terytorium skonfigurowane jest w stosunku do europejskich sojuszników, amerykańskiego zagrożenia, amerykańskiego sojusznika i wschodniego zagrożenia.
0: W tym spotkaniu ewentualnie ma uczestniczyć z jednej strony Polska oczywiście, ale też Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja, Finlandia. Czy możemy tutaj powiedzieć, że to będzie takie spotkanie, na którym właśnie te państwa zaproszone będą starały się wyczuć, o co tak naprawdę Stanom Zjednoczonym może chodzić?
3: Amerykańską politykę zagraniczną i nie tylko w wymiarze północnoatlantyckim, ale amerykańską politykę zagraniczną en bloc cechuje w tej chwili wielka turbulentność. Sojusznicy mają olbrzymią trudność w identyfikacji naczelnych celów amerykańskiej strategii. W związku z tym, tak jak powiedziałem, rozmawiać trzeba, natomiast należy również podejmować działania ukierunkowane na niedopuszczenie do sytuacji, która prowadziłaby rozluźnieniem więzi północnoatlantyckiej, również tej, którą utrzymujemy z naszymi europejskimi sojusznikami.
0: No właśnie, bo trudno chyba sobie wyobrazić, panie profesorze, albo byłoby to szalenie niebezpieczne, gdyby powstało na to dwóch prędkości?
3: Byłaby to sytuacja, która w znacznym stopniu sprzyjałaby interesom rosyjskim. Wszak od tego słynnego, już to już kilkanaście lat minęło, zdania Putina sądzić można, że gdzieś wśród rosyjskich specjalistów od polityki międzynarodowej powstała taka idea. Stare państwa NATO, nowe państwa NATO. Nie, w naszym interesie leży to, by NATO jako przestrzeń sojusznicza dysponowała takim samym statusem, by była tak samo traktowana zarówno przez potencjalnego przeciwnika, jak przez najistotniejszego sojusznika.

0: przez państwo będące de facto zwornikiem NATO, czyli przez Stany Zjednoczone. Nie jesteśmy w żadnym stopniu zainteresowani tworzeniem sojuszu dwóch prędkości, co nie oznacza, że wyklucza to budowanie jakichkolwiek więzi bilateralnych ze Skandynawami, z Niemcami, w tym również z Amerykanami. Tylko to jest kwestia rozłożenia proporcji i w tej materii musimy być niesłychanie ostrożni.
1: A dlaczego Polska według pana znalazła się przy tym stole? Dlaczego akurat z Polską Amerykanie chcą rozmawiać? Czy Warszawa jest dziś dla Pentagonu ważniejszym partnerem wojskowym niż na przykład jeszcze kilka dobrych lat temu? A może jest tak samo ważnym, tylko sytuacja geopolityczna się zmieniła?
0: Uważam, że Polska pozostaje istotnym, ale bynajmniej nie kluczowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie. Sytuacja polityczna ukształtowała oczywiście pewną polską rentę położenia geopolitycznego na dobre i na złe. Z tym się wiążą zarówno pozytywy, jak i negatywy. Pamiętajmy, że Polska to jest podstawowy plac manewrowy pomocy dostarczanej Ukrainie. Polska jest największym krajem z krajów tworzących europejską wschodnią flankę NATO i dlatego Amerykanie są tymi rozmowami zainteresowani. Natomiast nie możemy popadać z kolei w rodzaj triumfalizmu i samouwielbienia, że oto w przeciągu kilkunastu miesięcy nasze znaczenie dla Waszyngtonu uległo jakiemuś zasadniczemu przewartościowaniu. Jesteśmy sojusznikiem, tak, ale bynajmniej nie nazwałbym tego sojuszu z amerykańskiego punktu widzenia sojuszem strategicznym. Daleko nam od roli, w którą w amerykańskiej polityce zagranicznej odgrywa choćby Republika Korei, nie mówiąc już o Izraelu.
1: A jeżeli chodzi o nasz region, o Europę, to Polska jest tym najważniejszym sojusznikiem USA? Może ktoś jest jednak, z kim Amerykanie lepiej się dogadują albo uważają za bardziej ważnego strategicznego partnera?
0: Pod względem przestrzeni populacji Polska jest sojusznikiem ważnym, ale dopiero poprzez wyeksponowanie całości powiązań sojuszniczych wschodniej flanki możemy wyzyskać pewien efekt synergii, który dla państwa o charakterze mocarstwowym jest kluczowy dla Stanów Zjednoczonych. Zdecydowanie mocniej brzmi głos Polski, gdy Polska przemawia jako rzecznik lub jedno z państw zespolonych silnym interesem wschodnim, niż głos Polski padającej samodzielnie.
1: A może Amerykanie przygotowują albo chcą przygotować też Europę za sprawą tego spotkania na mniejszą swoją obecność w Europie? No bo naczelny dowódca NATO mówił ostatnio, NATO w Europie, mówił ostatnio, że Stany Zjednoczone nadal będą zapewniały kluczowe zdolności, ale w bardziej ograniczonym zakresie, a Europa ma przejmować większą odpowiedzialność. Czy właśnie o podział odpowiedzialności może chodzić na tym spotkaniu w Polsce?
0: Bez wątpienia tak. Postawię hipotezę, że obniżenie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, mierzonej w kategorii ilości żołnierzy, ilości jednostek ciężkiego sprzętu, jest na swój sposób przesądzone. To wynika choćby z tego pacyfizmu, to znaczy ze zwrócenia Amerykanów w stronę obszaru Azji i Pacyfiku. To jest naturalne i w tej chwili trwają pewne rozgrywki o to, gdzie te pozostałe po redukcjach elementy amerykańskiego potencjału zostaną rozmieszczone. Jest to element ważki z polskiego punktu widzenia, ale nie na tyle ważki, by w imię uzyskania jakichś doraźnych korzyści rzucać na szale spójność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Amerykanie są, będą, ale w pewnej perspektywie może ich w Europie fizycznie nie być. Myślenie strategiczne takiego państwa jak Polska powinno być skupione na uwzględnianiu możliwie różnych scenariuszy. Tych korzystnych, zakładających liczną obecność amerykańską, ale musimy być

0: być przygotowani do, również do działania w warunkach wyjątkowo niekorzystnych, zakładających szczątkową albo zerową obecność wojsk amerykańskich w Europie. Nie możemy sami sobie budować sytuacji bezalternatywnej, czyli mówiąc inaczej, musimy być przygotowani na rozmaite scenariusze.
1: A jesteśmy przygotowani? To znaczy, czy Europa jest gotowa tu i teraz zastąpić Amerykanów w logistyce, rozpoznaniu, obronie przeciwlotniczej i dowodzeniu, chociażby w tych obszarach?
0: Uważam, że tu i teraz, w tym konkretnym punkcie czasu nie. Natomiast po przesunięciu pewnych zasobów, zwłaszcza gdyby to się odbywało w porozumieniu z Amerykanami, w jakim stopniu i Europa jest w stanie skompensować ewentualne obniżenie amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Naturalnie to wymagałoby dość poważnych nakładów i tutaj mogą się pojawić problemy. Natomiast również taki scenariusz zakładający dalsze zwiększenie i narodowych, i sojuszniczych wydatków na zbrojenia musimy uwzględniać. W stosunku do własnego budżetu jesteśmy w tej materii całkowicie suwerenni, ale również istotne jest przekonywanie sąsiadów i partnerów europejskich, aby podejmowali działania podobne do polskich.
1: W Brukseli kolejny temat przed nami. W Brukseli odbyło się nadzwyczajne zamknięte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego i w dużym stopniu dotyczyło przesmyku suwalskiego. O ten przesmyk teraz pana profesora zapytam w kontekście naszego bezpieczeństwa, ale również bezpieczeństwa sojuszu. To znaczy, czy to jest w tym momencie najsłabsze ogniwo flanki NATO, czy coraz mocniej jednak zabezpieczony korytarz, coraz mocniej zabezpieczony obszar, bo też inwestycje dotyczące tego zabezpieczenia, bezpieczeństwa są przecież przeprowadzane już od dłuższego okresu.
0: Ja unikałbym specyfikowania punktów terenowych, które są ważne, mniej ważne. W moim odczuciu kluczowym jest budowanie odporności w sposób wielowymiarowy. Budowanie odporności zarówno w wymiarze terytorialnym w odniesieniu do tych punktów, obszarów, o których mówimy, ale równie ważne jest wzmacnianie odporności choćby na działania hybrydowe w cyberprzestrzeni, na działania z zakresu wojny kognitywnej, bo przyglądając się, analizując sytuację, przekonujemy się, że znacznie więcej złego potencjalny przeciwnik jest w stanie osiągnąć, sącząc zjadliwą propagandę, niż koncentrując wojska. Także nie koncentrujmy się na wybranych elementach zdolności obronnych, traktujmy je koherentnie jako całość.
1: Tego byśmy oczekiwali również od polityków, ale z tym różnie chyba bywa, ale nie chcę w politykę wchodzić. Natomiast sam przesmyk leży pomiędzy obwodem królewieckim a Białorusią, stąd w strategii sojuszu traktowany jest jako jedyne połączenie lądowe państw bałtyckich z resztą NATO. Jakie to ma znaczenie?
0: Z drugiej strony jest to jedyne połączenie między obwodem kaliningradzkim a strategicznym rdzeniem Rosji. Także to jest słaby punkt sojuszu, ale z określonego punktu widzenia to jest również słaby punkt rosyjskiego systemu wojskowego. Nie stawiajmy się już w fazie dokonywania analiz na pozycji bitej, jako że każda moneta i każda karta ma dwie strony. Także raz jeszcze prosiłbym, by nie dowiązywać się aż tak mocno do modnych geopolitycznych haseł właśnie typu przesmyk suwalski, brama smoleńska, bo nadmierne skupienie na tych ułamkowych zagadnieniach
1: odwraca uwagę.
0: Tak. I kieruje ją nie tam, gdzie to jest w danym momencie kluczowe.
1: A jeżeli właśnie chodzi o te kluczowe sprawy i koherentne spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa,

0: bezpieczeństwa, to widzi pan, panie profesorze, że to się rzeczywiście zmieniło, czy to w Polsce, czy w Unii Europejskiej, czy szerzej w Sojuszu Północnoatlantyckim?
1: Powiedziałbym, że zmagamy się w tej chwili z pewną chorobą, która nazywa się, którą nazwać można pewnym przyzwyczajeniem i uodpornieniem na przekazy płynące z Ukrainy. Ta wojna niebezpiecznie blisko wrysowała się w naszą codzienność. Doszło do pewnej libanizacji konfliktu na Ukrainie. Traktujemy to jako element rzeczywistości, co z kolei zaciera skalę zagrożeń wynikających z tego, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Jeżeli takie zjawisko obserwujemy na terenie Polski, to w jeszcze większym natężeniu muszą one siłą rzeczy zachodzić w tych krajach, które od rejonu konfliktu oddzielone są i Ukrainą, i Polską. Także...
0: A jest na to jakaś recepta?
1: To jest bardzo dobre pytanie. W zasadzie nie do mnie. W tej materii powinien wypowiedzieć się cały zespół psychologów, socjologów, analityków społecznych. Natomiast nie dajmy sobie wmówić, bo to też jest jeden z celów rosyjskiej propagandy, że ta wojna jest czymś codziennym. Nie, ona jest tragedią, ona jest dramatem, a z polskiego punktu widzenia toczące się działania zbrojne są jedyną od bardzo wielu lat szansą na oddzielenie się od Federacji Rosyjskiej suwerennym państwem ukraińskim. To jest wartość sama w sobie.
0: Bardzo dziękuję, panie profesorze, za pana komentarz w Polskim Radiu 24. Profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości i politolog, komandor porucznik rezerwy, był naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję i życzę dobrego dnia.
1: Dziękuję, dobrego dnia.
2: Reklama. Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo.
11: Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podejmij wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz?
12: Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu. Wejdź na beztelefonu.pl i dowiedz się więcej.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: W sobotę w audycji Kierunek Kino spotkanie z Maciejem Kawalskim, reżyserem nowej ekranizacji Lalki według Bolesława Prusa. Jak ta przygoda reżysera z autorem się rozpoczęła? Co było najważniejsze przy pracy nad filmem? I czy decyzje obsadowe były łatwe i oczywiste, czy też rodziły się w bólach i były pełne obaw? Maciej Kawalski, gość audycji Kierunek Kino.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polityczna burza po decyzji o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Prokuratura zapowiada zażalenie. Nie można go przesłuchać ani postawić mu zarzutów. Biegli psychiatrzy zbadali znów nożownika z Jarosławia. Duży przelew dla Polski. Bruksela wysłała prawie 8 miliardów euro z KPO. Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam. Koalicja rządowa mówi o kuriozum, opozycja chwali decyzję sądu, a śledczy zapowiadają jej zaskarżenie. To po wczorajszym postanowieniu w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Sąd wydał zgodę, by były wiceminister sprawiedliwości nie trafił do aresztu, tylko odpowiadał z wolnej stopy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że decyzja o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu zapadła z naruszeniem prawa.
2: W moim przekonaniu pan Romanowski powinien dostać żelazną biżuterię, a nie list żelazny. Człowiek, który jest podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, ustawiał przetargi, zmieniał tożsamość, uciekał przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Pan sędzia powinien odpowiedzieć dyscyplinarnie jak najszybciej, dlatego że jest artykuł, który mówi jasno, że musi być zgoda prokuratury, żeby tak list żelazny wystawić. Prokuratura nie dawała zgody, on to zrobił.
1: Zbigniew Kuźmiuch z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że to dobra decyzja sądu, ale wątpi, że procedura przyznania listu żelaznego się uprawomocni w związku z zapowiedzią prokuratury.
3: Jeżeli rządzącym zależy na tym, żeby rzeczywiście pan minister Romanowski został osądzony, no powinno im zależeć na tym, żeby jak najszybciej dopełnił ten obowiązek zeznań. No i żeby prokuratura skierowała sprawę do sądu, który o jego winie rozstrzygnie. No, bez jego obecności te sprawy nie będą posuwały się do przodu, więc ten wywód jest logiczny.
1: Marcin Romanowski jest poszukiwany m.in. europejskim nakazem aresztowania oraz listem gończym w związku ze śledztwem dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Do tego tematu wrócimy na naszej antenie po informacjach. Gościem Polskiego Radia 24 będzie Anna Ptaszek, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie. Wciąż nie może zostać przesłuchany, ani nie można postawić mu zarzutów. Ihor M., zatrzymany po ataku na klasztor w Jarosławiu, wciąż wykazuje stany psychotyczne. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu otrzymała opinię dwóch biegłych psychiatrów, powiedziała prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
4: I stwierdzili, że dostrzegają pewną, lecz jeszcze nieznaczną i niestabilną poprawę. W tej sytuacji będziemy po upływie znowu jakiegoś czasu kolejny raz powoływać biegłych psychiatrów i ponawiać zapytanie właśnie o to, czy stan zdrowia zmienił się na tyle, by możliwe było wykonywanie czynności procesowych z jego udziałem.
1: Tydzień temu 31-latek zaatakował nożem 5 osób w Jarosławiu. Zginął ksiądz, a 4 kolejne osoby zostały ciężko ranne. 2 wciąż przebywają w szpitalu. Polska otrzymała dziś z Krajowego Planu Odbudowy prawie 8 miliardów euro. W październik wchodzimy z przytupem, napisał na portalu X wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. To 5. transza z KPO. Szczegóły zna Beata Płomecka.
5: Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko poinformował, że do Polski wpłynęły pieniądze na schrony, tory kolejowe, żłobki czy sprzęt onkologiczny. A Komisja Europejska dodała, że pieniądze mają być przeznaczone m.in. na zakup 88 nowych tramwajów dla Wrocławia, Poznania i Krakowa. Z informacji Komisji wynika, że Polska otrzymała już 77% wszystkich przyznanych jej w ramach KPO funduszy. Cała pula dla Polski to prawie 55 miliardów euro, z czego 25 miliardów euro to bezzwrotne granty, reszta tanie pożyczki. Pulę dotacyjną, jak informowałam przed miesiącem, Polska wykorzysta w całości. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Jeszcze dziś może zostać otwarta plaża w Ustce. Urząd Morski w Słupsku kończy sprawdzanie, czy na brzegu zostały jeszcze zanieczyszczenia. W miniony weekend morze wyrzuciło na brzeg ropopochodnie.

0: konkretną ciemną substancję, prawdopodobnie mazut.
1: Największe skupiska zanieczyszczeń znajdowały się w Ustce, na wschód od głównej plaży w stronę Orzechowa. To miejsce zostało posprzątane w pierwszej kolejności, mówi Robert Budzik z Referatu Ochrony Wybrzeża w Ustce.
2: Teoretycznie jest czysto, ale jeszcze przed gruntownym sprawdzeniem odcinka nie będziemy zdejmować znaków ograniczających wejście na plażę.
1: To sprawdzanie właśnie teraz trwa. Dziś Urząd Morski ma cofnąć zakaz wstępu na plażę w mieście, jutro w gminie Ustka. Nadal toczy się dochodzenie, skąd zanieczyszczenia wzięły się na wybrzeżu. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do trzeciego meczu Ligi Narodów. Jutro zmierzy się z Rumunią. W dotychczasowych meczach biało-czerwoni nie zachwycili, remisując z Bośnią i Hercegowiną oraz przegrywając ze Szwecją. Były trener kadry Jerzy Engel stawia jasną diagnozę problemu, jaki ma obecna drużyna narodowa.
3: Selekcjoner musi mieć własną wizję gry tej reprezentacji. Nie może być dyskusji, czy grać trzema, czy czterema, czy pięcioma w obronie. Jak chce grać czwórką, uszanujmy to. Chce grać piątką, uszanujmy to. Tylko trzeba mieć wizję, kto na tych pozycjach i w jaki sposób ten zespół będzie grał. Nie da rady improwizować cały czas, bo my wchodzimy w sferę improwizacji, ale improwizować może dwóch, trzech graczy w tym zespole.
0: Mecz Polska-Rumunia na Stadionie Narodowym w Warszawie jutro o 20:45.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Słonecznie praktycznie w całym kraju, trochę chmury na zachodzie i w centrum, ale są niegroźne, padać z nich nie powinno. Termometry pokazują od 19 stopni na wschodzie i nad morzem, około 20 stopni w centrum, do 23 miejscami na zachodzie kraju.
4: Reklama.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Po reklamie. Autopromocja.
13: Gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
4: Autopromocja.
14: Dzień w Polskim Radiu 24.
15: Jest 14:08, a przed nami kolejne tematy w Polskim Radiu 24. Teraz dotkniemy sprawy Marcina Romanowskiego, przede wszystkim z perspektywy prawnej, a to wszystko związane z wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie listem żelaznym. Na razie nieprawomocnie, o tym więcej już teraz na naszej antenie.
4: Komentarz.
15: Na nasze zaproszenie przyjęła pani Anna Ptaszek, sędzia, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: W tej całej sytuacji dotyczącej listu z żelaznego dla Marcina Romanowskiego podnoszona jest kwestia sprzeciwu prokuratury. No właśnie, bo to dość ciekawa sytuacja. Kodeks postępowania karnego, o ile się nie mylę, mówi, że w śledztwie ten list żelazny może zostać wydany, jeśli prokurator się temu nie sprzeciwia. No ale prokuratura w tym momencie mówi, że sprzeciwiamy się, sprzeciwialiśmy się. A więc naturalne pojawia się pytanie, na jakiej podstawie sąd uznał, że ten przepis dotyczący sprzeciwu prokuratora go nie wiąże?
16: Sąd, powołując się na orzecznictwo sądu apelacyjnego, między innymi

0: Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ale także kilku innych sądów apelacyjnych stwierdził, że chociaż literalna wykładnia przepisu, o którym pan mówi, jest taka, że jeżeli prokurator się sprzeciwi, to sąd nie może wydać listu żelaznego, to jednak uznał, że ten przepis nie wiąże sądu, dlatego że ograniczałby swobodę wyrokowania, orzekania w danej sprawie. Sąd tutaj odwołał się w tych kwestiach i do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, i do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wskazując na to, że te przepisy po prostu są, ten przepis jest sprzeczny z prawem po prostu wyższego rzędu. I przyjął, że nie jest związany tym rozstrzygnięciem. Rzeczywiście jest to przepis, który budzi bardzo duże kontrowersje w świecie prawniczym i są bardzo zbieżne orzeczenia na tle tego przepisu. Ale są sędziowie, którzy go traktują, wie pan, literalnie i jeżeli jest sprzeciw prokuratora, to zamyka to sprawę. Natomiast są sędziowie, którzy uważają, że ten przepis po prostu za bardzo ingeruje w swobodę orzekania sądu.
1: No dobrze, ale to w takim razie wspomina pani o konstytucji, wspomina pani o prawach europejskich również. To w takim razie, czy sąd w pewien sposób, działając tak, a nie inaczej, wydając taką, a nie inną decyzję, stwierdził niekonstytucyjność tego przepisu, czy tylko odmówił jego zastosowania w tej konkretnej sprawie? No bo chyba prawnie to też dwie różne rzeczy.
0: Generalnie od tego, czy dana norma prawna, czy dany przepis odpowiada konstytucji, do stwierdzania w sposób pewny tej okoliczności powołany jest wyłącznie Trybunał Konstytucyjny. Niemniej jednak wiemy, że przepisy, które były uchwalane w szczególności podczas poprzednich kadencji parlamentu, poprzez poprzednich dwóch kadencji parlamentu, a także zmiany w Trybunale Konstytucyjnym są tego rodzaju, że sędziowie bardzo często stosują taką rozproszoną kontrolę konstytucyjną, już nie odwołując się do samego Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że orzeczenia, które zapadają w tym Trybunale, wiadomo, że z różnych powodów budzą liczne wątpliwości.
1: Ale właśnie tutaj pojawia się też takie zastanowienie obywatelskie w moim przypadku, no bo ja na tych kwestiach prawnych się nie znam i tak sobie myślę, czy w takiej sytuacji, kiedy sąd ma zastrzeżenia co do tego, czy przepis jest zgodny z konstytucją, czy nie jest zgodny z konstytucją, nie powinien po prostu zwrócić się na przykład do Trybunału Konstytucyjnego?
0: Oczywiście wtedy, kiedy Trybunał działał w sposób taki, że nie było zastrzeżeń ani do składów tego Trybunału, ani do rozstrzygnięć, że one są rzeczywiście niezależne od tego, jaką wolę polityczną deklaruje partia rządząca, czy większość parlamentarna rządząca, no to rzeczywiście adresatem pytań o konstytucyjność danych rozwiązań był rzecz jasna Trybunał Konstytucyjny. Natomiast to, że mamy rozwibrowany, rozregulowany system prawny, no to wszyscy wiemy, od 10 lat tak naprawdę doprowadzono politycy, ustawodawca doprowadził do tego, że właściwie no niemal nie ma nic pewnego w systemie prawnym.
1: A no właśnie, to chyba jest jeden z największych problemów, choć ja tutaj tak na marginesie o to dopytam, no bo z perspektywy obywatela my w tym momencie, też słuchając tego, o czym pani mówi, no nie mamy żadnej w zasadzie pewności co do wyroków stanowionego prawa.
0: Oczywiście i a także do składu sędziowskiego, prawda, który rozstrzyga. Więc nawet tak podstawowa rzecz, jak osoba, która rozstrzyga naszą sprawę, może budzić wątpliwości i może powodować głęboką niepewność co do tego, czy to orzeczenie się utrzyma i w której kolejnej instancji, bo przecież mamy dobudowaną nową izbę kontroli nadzwyczajnej o bardzo wątpliwej też konstytucyjnie, o bardzo wątpliwym konstytucyjnie zakresie uprawnień i wiemy również, że w tej izbie zapadało szereg kontrowersyjnych orzeczeń, które nie mają nic wspólnego z literą prawa. Nawet takiego prawa, wie pan, które jest, od lat funkcjonuje, nie było zmieniane, żadne ruchy wokół tego prawa się nie działy, ale również na pewne potrzeby bieżącej polityki, również zapadały tam orzeczenia, które są niezrozumiałe.

0: miały dla prawników.
1: Nie chcę zbyt głęboko wchodzić w politykę, ale tej polityki też nie unikniemy, no bo ona jest związana z tym, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości w Polsce. Czy w pani opinii problem dotyczący wymiaru sprawiedliwości, tego o czym rozmawiamy, i Trybunał Konstytucyjny, i wyroki poszczególnych sądów, status poszczególnych sędziów, to jest kwestia właśnie nieodpowiedzialnych decyzji polityków z różnych ugrupowań, ja nie będę tutaj wskazywał na jedno czy drugie ugrupowanie, czy może bardziej też kwestia tego, jak podzielone jest samo środowisko sędziowskie w Polsce?
0: Środowisko sędziowskie podzieliło się, czy te podziały powstały od mniej więcej 2015 roku, tak myślę. Wcześniej po prostu nie było czegoś takiego, jak mamy w tej chwili. Ja jestem sędzią, orzekam od 1992 roku i w związku z tym naprawdę mam bardzo długą perspektywę tego, jak funkcjonowało środowisko i jak działały sądy. One oczywiście były niewydolne i rozumiem, że obywatele byli niezadowoleni z tego, ile muszą czekać na orzeczenia i tak dalej. I rozumiem, że hasło naprawy wymiaru sprawiedliwości, które na pewno niosą na sztandarach politycy startując do wyborów, jest jednym z tych haseł, które dla obywatela są bardzo istotne, no bo to jest rzeczywiście problem, kiedy trzeba czekać wiele lat na rozstrzygnięcie, a w aktualnych warunkach nie ma pan pewności, bo nawet jeżeli sąd apelacyjny pan utrzyma wyrok, sąd najwyższy utrzyma w kontroli kasacyjnej to orzeczenie, co też trwa, prawda, w czasie, to na końcu jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która może wywrócić orzeczenie, o którym wypowiedziały się trzy instancje sądowe, do góry nogami. Więc to jest kwestia kompletnego braku wyobraźni osób, które odpowiadają za prawo, jakie było uchwalane i które, bo myśmy nie widzieli tych skutków od razu, one były odłożone w czasie. Prawnicy o tym mówili, że nie dzisiaj, nie jutro, ale za miesiąc, za rok, za 10 lat te zmiany doprowadzą do głębokiej zapaści. No i właśnie w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji.
1: A na razie przynajmniej nie widać, nie ma widoków na to, żeby to jakoś pozytywnie rozwiązać. Zostawmy ten temat dotyczący przyszłości wymiaru sprawiedliwości, a wróćmy też do tej decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. No bo ustawodawca wprowadził w 2021 roku taki mechanizm, taki zapis, w którym sprzeciw prokuratora miał znaczenie właśnie dlatego, że to prokurator jest gospodarzem, powiedzmy to w ten sposób, danego postępowania przygotowawczego. Ale pytanie tu się pojawia dość oczywiste. Czy sąd w takim razie może uznać, że ten ustawowy sprzeciw prokuratora jest niewiążący tylko dlatego, że inaczej rozumie, inaczej interpretuje ten podział kompetencji między sądem a prokuraturą?
0: No tak, tak doszło w tym przypadku. Do takiej konkluzji skład orzekający w tej sprawie doszedł i go
1: Mamy taki gorszy technicznie moment w naszej rozmowie. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale chciałbym, żebyśmy tutaj coś spróbowali naprawić. Być może jeszcze raz, jakby mogła pani powtórzyć swoją odpowiedź, bo na początku nie było kompletnie nic słychać. Za moment rozstrzygniemy sobie, ja jeszcze raz zapytam właśnie o kwestię dotyczącą tej uznaniowości, kwestii interpretacji pewnych przepisów, bo rzeczywiście mamy w tym momencie do czynienia z taką sytuacją, że jest ustawa, jest przepis, który w teorii przynajmniej wskazuje na konkretne rozwiązanie danego problemu, a okazuje się, że można go jednak interpretować zupełnie inaczej. No i tak właśnie, jak tutaj usłyszeliśmy, było w tym przypadku, w przypadku dotyczącym listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał decyzję o przyznaniu tego listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, czyli byłemu ministrowi sprawiedliwości w latach rządów Zjednoczonej Prawicy. Sprawa jest dość ciekawa, bo sam prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, wskazuje tutaj raz na to, jaki status ma sędzia wydający tę decyzję, dwa na kwestie właśnie same dotyczące kontrowersji związanych z ustawą. Wróciła, tak słyszę, do nas Pani Anna Ptaszek,
0: tak,
1: rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie. Mam nadzieję, że już te problemy się nie powtórzą. Dziękuję, że jest pani z nami ponownie. To ja powtórzę to moje pytanie. Czy sąd może uznać, że ten ustawowy sprzeciw prokuratora nie jest wiążący tylko dlatego, że inaczej rozumie ten podział

0: pewnych kompetencji między prokuraturą, między sądem? Jak to wygląda?
1: Praktyka pokazuje, że tak się dzieje, ponieważ to nie tylko skład sądu, który wydawał orzeczenie w sprawie pana Romanowskiego, podjął taką decyzję, ale są inne judykaty, inne orzeczenia innych sądów, na które on się zresztą powołuje, które

0: A po co w tym, bo nie rozumiem, dlaczego sąd ma decydować o czymś, co może zablokować jedna ze stron postępowania. Tak powiada sąd. Mamy dwie strony, od strony formalnej, konstytucyjnej, od strony przepisów kodeksu postępowania karnego, to są równe strony. A jednocześnie proszę zobaczyć, jak wielką przewagę ma prokurator nad drugą stroną postępowania. Także to nie tylko pan sędzia orzekał w tej sprawie, doszedł do takiego wniosku, ale również inne sądy w innych składach także dochodziły do takiej konkluzji. Wynika to po prostu z bardzo marnej jakości legislacyjnej zmian, które były wprowadzane, gdzie nie myślano z szerszej perspektywy. To znaczy tutaj, ja już o tym zresztą mówiłam, tamte zmiany, które odbywały się w prawie karnym i w postępowaniu karnym od 2015 roku, generalnie dążyły do wzmocnienia pozycji prokuratora w postępowaniu sądowym. Czy to w zakresie spraw wpadkowych, czyli tych, w których sąd rozstrzyga o rzeczach, które dzieją się w postępowaniu przygotowawczym, między innymi o liście żelaznym, ale także również podczas rozpraw. To dotyczy jawności rozprawy na przykład, prawda, i sprzeciwu prokuratora. Różne zostały powprowadzane instytucje czy korekty instytucji funkcjonującej w kodeksie postępowania karnego, która miała wzmacniać pozycję prokuratora za chwianiem równowagi stron.
1: Kolejna kwestia, która tutaj nam się pojawia i otwiera, no bo sprawa dotyczy, ten list żelazny dotyczy Marcina Romanowskiego, ale dla samej praktyki stosowania listu żelaznego mam wrażenie, że otwiera się taka furtka. Furtka też dla innych ewentualnie podejrzanych, no bo oni mogą teraz powiedzieć, jeśli oczywiście to postanowienie się utrzyma, że sprzeciw prokuratora nie ma tak naprawdę znaczenia, bo sąd może go pominąć jako ten organ albo głos wynikający z niekonstytucyjnych na przykład zapisów ustawy.
0: Co ciekawe, mówi pan przynajmniej częściowo o osobach, które są odpowiedzialne za wprowadzenie tego przepisu do kodeksu postępowania karnego. Jak sądzę.
1: To prawda, ale tutaj też trochę szerzej chciałem spojrzeć właśnie a propos stosowania w ogóle listu żelaznego w Polsce. Jak to wygląda w tym momencie? Jakie ta sprawa dotycząca właśnie byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości może mieć konsekwencje dla wydawania albo nie tego listu?
0: Już wiemy, że jest rozbieżne orzecznictwo co do tego, jak należy interpretować weto czy sprzeciw prokuratora co do wydania listu żelaznego. W związku z tym oczywiście osoby, które przebywają za granicą, które mają status osób podejrzanych, będą na pewno szerzej starały się korzystać z tej możliwości, skoro na głośnym przykładzie głośnej osoby pokazano, że istnieje możliwość takiej interpretacji prawa, że sąd przychyli się do wydania listu żelaznego pomimo sprzeciwu prokuratora. Oczywiście norma jest jasna i pan minister Żurek, prokurator generalny, ma rację, że ten przepis jest jasny jak słońce. On powinien zablokować możliwość wydania listu żelaznego. Ale również są sędziowie, którzy uważają, że to jest za głęboka ingerencja w niezależność sądu. Dlatego, że w tym momencie strona dyktuje sądowi rozstrzygnięcie w bardzo istotnej sprawie.
1: No tak, ale też rozumiem, że teraz nad decyzją czy interpretacją ze strony sądu poszczególnych sędziów też nie ma żadnej kontroli, no bo wskazywała pani chociażby na kwestie dotyczące problemów, czy to Trybunału Konstytucyjnego, czy innych organów ważnych dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. No ale to można się zastanowić, kto w takim razie ma ostatnie słowo. Ustawodawca, prokurator, sąd, może ktoś inny, a może nie wiadomo.
0: Ostatecznie sąd. Prawda? W zależności od składu i poglądu na ten temat, na temat sprzeciwu prokuratora, będziemy mieli rozbieżne orzeczenia w różnych sądach, w różnych składach. Już mamy judykaty, które pokazują, że są sędziowie, którzy ściśle, literalnie traktują ten przepis i są sędziowie, którzy uważają, że on za głęboko wkracza w niezależność sądu.
1: To trochę taki sygnał wysłany do społeczeństwa, mam wrażenie, dość kontrowersyjny. I wracamy tutaj do pewności tych wyroków sądowych w Polsce, że tak naprawdę idąc do jednego sądu możemy spodziewać się jednego rozstrzygnięcia, a w drugim sądzie dostaniemy rozstrzygnięcie zupełnie inne.
0: Przy tym samym stanie faktycznym.
1: Jak to świadczy?

0: wymiarze sprawiedliwości?
1: W zbliżonym stanie faktycznym, prawda?
0: Mhm. Jak to świadczy o wymiarze sprawiedliwości w Polsce?
1: To nie jest, to nie jest kwestia wymiaru sprawiedliwości i tego, jaką wystawimy cenzurkę wymiarowi sprawiedliwości. Chodzi o chaotyczne prawo, dopchane kolanem, z pominięciem opinii doświadczonych legislatorów i z pominięciem opinii doświadczonych praktyków prawa. Dlatego, że sędzia, doświadczony prokurator, doświadczony adwokat jest w stanie wyobrazić sobie konsekwencje danej normy prawnej wrzucanej do systemu bez oglądania się na to, jak ta norma będzie się miała do innych aktów prawnych, nie tylko jak w tym przypadku w kodeksie postępowania karnego, ale na przykład innych ustaw, które mają odniesienia do instytucji zawartych w kodeksie postępowania karnego. Przecież prawnicy bili na alarm. Przecież mówili, że to jest niedobra zmiana. Przecież takich zmian, które doprowadziły do rozwibrowania systemu, jest mnóstwo. Mamy system, który jest po prostu rozkalibrowany. Ja, tak jak już powiedziałam, zaczynałam swoją drogę zawodową w 1992 roku i tam przepisy były jasne, konkretne, opisane, obudowane orzecznictwem, wykładnią naukową i wiadomo było, czego można się spodziewać, tak? Jak należy interpretować dane przepisy.
0: Ostatnia kwestia to w naszej powodowało, rozmowie.
1: Mhm. Tak, to powodowało jednolitość orzeczeń. A w tej chwili mamy taki bałagan legislacyjny, że naprawdę w wielu przypadkach nie sposób przewidzieć rozstrzygnięcia.
0: Uporządkujemy,
1: prawda?
0: Na koniec chociaż kwestię dotyczącą listu żelaznego. Co w ogóle ten list żelazny umożliwia podejrzanemu? Na jakich warunkach w ogóle on działa? No i kiedy może być na przykład cofnięty? W jakim przypadku?
1: List żelazny daje pewność osobie podejrzanej, że jak pojawi się w kraju, to nie zostanie zatrzymana ani aresztowana. Czyli daje taką wolność osobistą. W tym wypadku i zresztą w wielu innych sąd określa warunki funkcjonowania takiej osoby, której przysługuje list żelazny, której przyznano list żelazny. I to takie standardowe warunki to jest niewyjeżdżanie z kraju, przebywanie pod konkretnym adresem, zakaz kontaktów ze świadkami, czy współpodejrzanymi, czy współoskarżonymi, zakaz wpływania na to postępowanie metodami nielegalnymi, prawda? Tymi, które wykraczają poza prawo do obrony, jakie każdemu z nas przysługuje. Natomiast jeżeli te warunki zostaną złamane, na przykład ktoś ucieknie z kraju, albo nie będzie przebywał pod adresem, albo nie będzie się stawiał na wezwanie organu, wtedy list żelazny zostaje odwołany i skutki odwołane zostaną skutki korzystne dla osoby podejrzanej, no bo razem z przyznaniem listu żelaznego automatycznie jest uchylane tymczasowe aresztowanie, a w ślad za tym będzie kwestia uchylenia europejskiego nakazu aresztowania, dlatego że podstawą europejskiego nakazu aresztowania jest czynne tymczasowe aresztowanie wydane przez sąd krajowy.
0: Tutaj kończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję za pani komentarz w Polskim Radiu 24. Anna Ptaszek, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dobrego dnia.
1: Dziękuję pięknie. Do widzenia.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę.
6: Życz sobie tego.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia.

0: 24.
1: Minęła 14.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Dlaczego sąd wydał zgodę na list żelazny dla Marcina Romanowskiego, mimo że sprzeciwiała się temu prokuratura? Dokument gwarantuje byłemu wiceministrowi sprawiedliwości możliwość odpowiadania z wolnej stopy. O podstawie do zgody na list żelazny mimo sprzeciwu śledczych mówiła w Polskim Radiu 24 sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie.
2: Sąd, powołując się na orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ale także kilku innych, stwierdził, że chociaż literalna wykładnia przepisu jest taka, że jeżeli prokurator się sprzeciwi, to sąd nie może wydać listu żelaznego, to jednak uznał, że ten przepis nie wiąże sądu, dlatego że ograniczałby swobodę wyrokowania, orzekania w danej sprawie.
1: Jak dodała sędzia Anna Ptaszek, sąd odwołał się do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i do Konstytucji. Jak mówił wczoraj minister sprawiedliwości, w tej sprawie orzekał tak zwany neosędzia Marcin Romanowski. Ma postawionych 19 zarzutów. Dotyczą one nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. W Parlamencie Europejskim nadzwyczajne posiedzenie dotyczące przesmyku Suwalskiego. Unia Europejska i NATO dostrzegają zagrożenie ze strony Rosji dla tego obszaru. Jak mówił w Polskim Radiu 24 dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, dyskusja wokół zagrożenia ze strony Moskwy jest bardzo ważna nie tylko dla Polski.
3: Jest absolutnie strategiczny, bo jeżeli z Kaliningradu ruszy rosyjskie uderzenie i z Białorusi, no to tak naprawdę jeżeli chodzi o drogę lądową, to kraje bałtyckie zostaną zupełnie wyizolowane i przesmyk Suwalski jest takim absolutnie miękkim podbrzuszem NATO.
1: Dobrze, że przesmyk Suwalski znalazł się w centrum uwagi Parlamentu Europejskiego, dodawał dr Słupik. O dyskusję w tej sprawie wnioskował europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. W informacjach Francja. W szkołach całego kraju protestują licealiści. W reakcji na to premier Sébastien Licornu zwołał spotkanie grupy antykryzysowej. Protesty trwają od kilku dni w różnych miastach i towarzyszą im akty przemocy. Licealiści blokady swoich szkół motywują niedofinansowaniem placówek. Skarżą się na nieodpowiednie warunki, przeciążenie nauczycieli i zbyt obszerne programy nauczania. Ruszyła ogólnopolska akcja Świeć przykładem. Ma ona zachęcać do noszenia odblasków. Jesienią, gdy szybciej zapada zmrok, piesi są dzięki nim lepiej widoczni. Odblask powinien stać się codziennym nawykiem, mówi Anna Skręt z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
4: Im większy element odblaskowy, to taką osobę zobaczymy o wiele wcześniej. Nie z 20-30 metrów, a już nawet w środkach drogowych ze 150. To daje czas i również tą odległość.
1: Akcja potrwa przez cały październik. Kolejne informacje przedstawi Dorota Wojtalczyk już za pół godziny. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 14.33, a my ponownie na antenie Polskiego Radia 24 wracamy do kwestii związanych z bezpieczeństwem, bo dzieje się w tym temacie bardzo wiele. Wiele informacji dotyczących chociażby przesmyku Suwalskiego, obecnej sytuacji na froncie i sytuacji Ukrainy w walce z rosyjską agresją. Kwestie jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale nie tylko. Też to, co dzieje się na naszym krajowym podwórku, między innymi kwestia dotycząca udziału Polski w europejskim systemie produkcji i obsługi technicznej pocisków PAC-3. O tym między innymi teraz będzie więcej w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.
0: Komentarz.
5: Razem z nami pan Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa. Panie redaktorze, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam państwa.
5: Mówiąc o pociskach PAC-3, dość niepokojące informacje ostatnio ujawniła rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa, mówiąc, że takie fabryki w Europie produkujące broń dla Ukrainy są legalnymi, potencjalnymi celami militarnymi dla Rosji. No ale wiadomo, że to też jest kwestia rosyjskiej propagandy i odstraszania, aby Ukrainie po prostu nie pomagać. Natomiast jeżeli chodzi o nasze starania, o udział w tym europejskim systemie produkcji i obsługi technicznej pocisków PAC-3 do systemu Patriot, co konkretnie musielibyśmy uzyskać, żeby można było mówić o wejściu do europejskiej pierwszej ligi serwisowania tych pocisków?
6: No na pewno trzeba spełniać określone normy, jakie nakłada producent, przejść proces certyfikacji, no wykazać się kompetencjami, że no będziemy w stanie to robić, bo oczywiście hasło serwisowanie pocisków no jest bardzo złożone i zawsze można powiedzieć, to zależy, tak? No na ile, w jakim stopniu faktycznie będziemy w stanie, będziemy mieli tą możliwość, żeby realizować jak najwięcej tych prac związanych

0: z tymi rakietami, bo trzeba to powiedzieć, że już dzisiaj niektóre z naszych zakładów, jak wojskowe zakłady elektroniczne, w ramach offsetu, Polska zakupiła w 2018 roku, już 8 lat temu, złożyła podpis pod pierwszą umową na pierwsze dwie baterie systemu Patriot i właśnie w ramach offsetu my nawet wytwarzamy drobne elementy, drobne komponenty, drobne, no według producenta to nawet nie są one tak drobne, ale wytwarzamy pewne moduły, które są wykorzystywane w tych pociskach. Podobnie jest z zakładami w Dęblinie. Tam akurat sprawa dotyczy kontenerów, w których są te pociski przechowywane, a są to kontenery, no muszą być szczelne, bo w sposób hermetyczny tego typu rakiety, to nawet 10 lat ma być zapewniona gwarancja ich użycia. Więc warto powiedzieć, że my już dzisiaj pewne rzeczy robimy dla pocisków PAC-3 MSI, tych najbardziej zaawansowanych, bo zakładam, że to jest ten najwyższy poziom naszych ambicji. Więc to będzie na pewno proces. To nie stanie się z miesiąca na miesiąc pozyskanie takich zdolności. Raczej bym powiedział o latach. Mamy trudnego konkurenta. Konkurentem są Niemcy. Niemcy z patriotami tymi starszej generacji są związani już od 80-tych. Mają swoje kompetencje. No, my mamy na pewno też i jakieś mocne punkty. Przede wszystkim no, jesteśmy no, takim, to widać, mocnym partnerem Stanów Zjednoczonych.
1: Ale gdyby takie centrum serwisowe by się znalazło w naszym kraju, no to dałoby nam, nie wiem, większą niezależność wojskową, czy raczej nadal bylibyśmy uzależnieni od Stanów Zjednoczonych jako producenta takich kluczowych elementów systemu?
0: No dokładnie. Będziemy w dalszym ciągu uzależnieni. Tak samo jak nawet hasło produkcja takich pocisków na Ukrainie, to także i będzie te wąskie gardło z elementami, technologiami, z którymi Stany Zjednoczone no nigdy się nie podzielą, bo to jest, że tak powiem, clue tych zdolności, tych rakiet. Zawsze będą chciały to wytwarzać i mieć kontrolę u siebie, więc od tego będziemy uzależnieni, ale no jest szereg no nawet i mniejszych prac, no, przynajmniej do tego poziomu średniego, tak to określmy, gdzie można by to było wykonywać w kraju. To przyspiesza w ogóle cały proces, no bo to jest nie tylko dyskusja o tym, w jakim stopniu będziemy w stanie to robić, ale też no, skróci nam w ogóle no, oczekiwanie na przejście często nawet prostszych przeglądów, a dzięki temu, że będzie to w kraju, to tu będą jakieś dodatkowe moce wytwórcze, tak to określmy, a przynajmniej zabezpieczenia eksploatacji. Więc moim zdaniem no jest to pożądane, no bo nie wspominając o miejscach pracy, nie wspominając o technologiach, które na pewno i nasz przemysł chciałby pozyskać, bo chciałby mieć do czynienia z takimi nowoczesnymi systemami uzbrojenia.
1: No ale teraz też pytanie o to, o konkurencję po prostu, no bo nie oszukujmy się, ale nasze starania w próżni się nie dzieją. Jak duża jest dziś konkurencja ze strony innych chociażby państw europejskich na przykład i co Polska może zaoferować, żeby no, takie fabryki na naszym terenie rzeczywiście powstały?
0: Największa jest, tak jak wspomniałem, ze strony Niemiec, bo Patriot od dawna jest związany z Bundeswehrą, z siłami zbrojnymi. Mają bardzo silnie już od dekad Niemcy, ich zakłady zabezpieczają eksploatację systemów Patriot, ale co ważne, szczególnie tej starszej generacji. My, żeby to powiedzieć tak otwarcie, jest dwóch producentów pocisków rakietowych. Te najnowsze powstają w firmie Lockheed Martin, wśród znanego producenta choćby samolotów F-35. Ta trochę bardziej typowa generacja to jest firma Raytheon, która w ogóle wytwarza same wyrzutnie, radary i tak dalej do systemu Patriot. Niemcy bardziej współpracowali z Raytheon, czyli z tym Lockheed Martin to jest takie trochę otwarte pole i my faktycznie no możemy coś w tym ugrać. Ja podam tylko taki przykład, że Amerykanie no w przypadku tych najbardziej zaawansowanych pocisków no raczej chcą wiązać się z partnerem obliczalnym, o określonych kompetencjach. Jedyną montownią taką, no producentem formalnie, zagranicznym tych pocisków PAC-3 MSI oprócz samych Stanów Zjednoczonych jest Japonia. I ona zawsze jest wskazywana, ale no wszyscy mamy świadomość tego, że no Japonia ma ten no wysoki poziom kompetencji i zdolności przemysłowych, żeby takie technologie, że tak powiem, zasilić u siebie, móc je wykorzystywać. Dla nas będzie to na pewno wyzwaniem, ambicją, ale co za nami stoi? Za nami stoi

0: to i to, że my naprawdę inwestujemy dziesiątki miliardów dolarów między innymi w firmie Lockheed Martin,
1: właśnie,
0: w ich produktach oczywiście.
1: O to miałem też pytać, to znaczy czy ta skala polskich zakupów amerykańskiego uzbrojenia powinna być dla Stanów Zjednoczonych takim argumentem za ulokowaniem takiego centrum właśnie w naszym kraju, czy przy tego typu decyzjach jednak ważniejsze są kompetencje przemysłu, infrastruktura i względy strategiczne, a może jedne i drugie argumenty za nami właśnie przemawiają?
0: Na pewno będzie to wyśrodkowane i nie wyobrażam sobie sytuacji, raczej nie spodziewam się tego po przemyśle i po decydentach amerykańskich, że tylko na zasadzie chciejstwa wybiorą na przykład Polskę. My będziemy musieli udowodnić, że będziemy w stanie udźwignąć ten temat w jakiejś perspektywie też i czasowej. Wiadomo, że to będzie rozłożone na pewno na określone etapy. Nie wszystko można robić od razu. Pewnych rzeczy trzeba się uczyć i na pewne elementy po prostu trzeba czasu, żeby te najbardziej skomplikowane procedury móc przejść. No w tym czasie trzeba realizować odpowiednią certyfikację, mówiąc krótko, udowadniać producentom, że spełniasz ich wymogi. Na pewno dla obecnej administracji amerykańskiej, no tym lepszym, przynajmniej tak to wygląda, tym takim bardziej lepszym partnerem dla nich do współpracy byłaby Polska. No raczej z perspektywy dialogu z Niemcami, no słyszymy ze strony Białego Domu więcej krytyki niż pochwał, więc no mamy szansę, nie można powiedzieć, że nie. Natomiast no na pewno zdecyduje tutaj no wiele spraw. My dużo kupujemy, ale od razu mam z tyłu głowy, że no Niemcy są w programie Nuclear Sharing, kupili też samoloty F-35, żeby być dalej w tym amerykańskim programie. To, co mówiłem, że też inwestują w Patriota, więc no te karty to nie jest gra zero-jedynkowa. No trudno, tak, że tak powiem, w takiej rozmowie rozstrzygnąć, bo kto ma mocniejsze? Na pewno Niemcy są silnym partnerem przemysłowym i zapowiadają też bardzo dużą modernizację armii, która przynajmniej częściowo musi się też oprzeć o zakupy w Stanach Zjednoczonych.
1: A teraz być może najważniejsze pytanie w kontekście takiej bazy, jeśli centrum serwisowego, jeśli ono by powstało w naszym kraju, to jak bardzo takie własne centrum serwisowe mogłoby skrócić czas odtworzenia zdolności patriotów?
0: Moim zdaniem bardzo istotnie. My dzisiaj w wielu przypadkach, to nawet nie chodzi o Patriota, może bardziej nawet o inne systemy uzbrojenia, bywa, że na remonty poszczególnych elementów czekamy latami. I to jest prawda, nie pomyliłem się. Latami. I nie bądźmy trochę zaskoczeni. Dzisiaj Amerykanie prowadzą też i no, dosyć złożone wojny, no, żeby wspomnieć Bliski Wschód, gdzie mają zaangażowane swoje systemy uzbrojenia, swoje siły zbrojne. No i zawsze dla Stanów Zjednoczonych, dla zakładów ulokowanych na kontynencie amerykańskim priorytetem będzie zabezpieczenie własnej armii. I tego myślę, że też byśmy oczekiwali po naszym przemyśle, że przynajmniej na tym poziomie, co jesteśmy w stanie, co będziemy mieli kompetencje, żeby samodzielnie albo w jakiejś tutaj takiej współpracy regionalnej zrealizować pewien zakres prac, no to moim zdaniem zdecydowanie to skróci. No nie będziemy stali w kolejce, nie będzie trzeba w ogóle wysyłać tych elementów na remont, na przegląd za ocean, no bo samo w sobie to trochę brzmi, no może nie absurdalnie, ale jako spore takie wyzwanie, więc no, z pewnością to skróci. Trudno mówić o terminach, harmonogramach, ale no moim zdaniem zdecydowanie powinno skrócić.
1: A jak bardzo na nasze bezpieczeństwo, poziom naszego bezpieczeństwa może wpłynąć powstanie stałej bazy amerykańskiej na terytorium Polski?
0: Dla mnie jest to przede wszystkim symbol. Symbol pewnych relacji między państwami, między siłami zbrojnymi. Taki wyższy poziom właśnie też i zaufania jednak mimo wszystko. Bo dotychczas Amerykanie, zdecydowana ich większość, bo my mamy małe, stałe bazy amerykańskie, tu chodzi o Redzikowo, czyli tą bazę przeciwrakietową, to jest stały garnizon amerykański. Tak samo małe elementy dowodzenia, ale tutaj rozmawiamy o dużo większej liczbie żołnierzy amerykańskich, którzy mieliby być w takiej bazie. No i trzeba pamiętać, że te wszystkie brygady, bataliony, które przybywają do Polski, to przybywają trochę jak na taką misję bojową. Oni tam się przygotowują w Stanach Zjednoczonych, przychodzą szkolenie i później przyjeżdżają tutaj na kilkomiesięczną turę, taką nawet można powiedzieć operacyjną. Natomiast stała baza

0: baza, to już jest takie trochę funkcjonowanie w danym środowisku lokalnym, pewnej społeczności, społeczności już no, po prostu amerykańskiej, bo to oczywiście oprócz tych żołnierzy na pewno to było wielokrotnie mówione, to są także i rodziny, więc to jest jednak wyższy poziom takiego zaufania i współpracy. Natomiast czy to będzie element odstraszania? W jakimś stopniu na pewno jest to sygnał, że skoro Amerykanie decydują się na stałą bazę, no to jednak mają poważne plany, no mają, chcą być obecni w danym regionie. Jest to dla nich istotny region, państwo, chcą dbać o jego bezpieczeństwo. Natomiast no, trzeba zawsze pamiętać, że no tak, konflikty zbrojne raczej, to pokazała Ukraina, no nie wybuchają z dnia na dzień, raczej jest to jakiś proces przygotowywania sił i tak dalej, więc konieczna jest jednak ta motywacja polityczna. Mówiąc krótko, decydenci w Białym Domu muszą jasno postawić zadania tym wojskom, na przykład, które będą w Polsce, czy to będą wojska rotacyjne, czy w ramach stałej bazy, że mają aktywnie bronić wschodniej flanki NATO. Wtedy będzie to na pewno bardzo istotny przekaz. Natomiast, tak jak mówię, sama stała baza traktuje to jako bardziej wyraz takiego wyższego poziomu współpracy pomiędzy naszymi krajami i siłami zbrojnymi.
1: A kluczowe byłoby też to, jakie konkretnie jednostki i zdolności znalazłyby się w takiej stałej bazie w Polsce?
0: Moim zdaniem tak, jest to kluczowe. Pada w przestrzeni publicznej liczba 5000 żołnierzy amerykańskich. Bodajże wypowiedział to któryś z czy pani wiceminister obrony narodowej. To by wskazywało, że to mógłby być jakiś taki brygadowy zespół, czyli takie klasyczna raczej jednostka wojsk lądowych. Nie do końca uważam, że powinniśmy, ja wiem, że politykom by na pewno zależało, żeby to były jak największe liczby, ale moim zdaniem powinniśmy próbować nakłonić Amerykanów, żeby obecni byli w naszym kraju bardziej zdolnościami, których nam brakuje. A których nam brakuje? Nam brakuje dzisiaj właśnie kolejnych eskad samolotów bojowych. Myślę, że z perspektywy dowódcy operacyjnego, który musi dbać o bezpieczeństwo no, w wschodniej części naszego kraju, chętnie widziałby, że dysponuje w tym systemie kolejnymi, na przykład choćby nawet i kilkunastoma amerykańskimi F-16, tak? Więc to byłyby zapewne mniejsze liczby, albo no nie wiem, baterie Patriot, kolejne dwie, ale myślę, że byłyby to zdolności, których dzisiaj mamy, których nam brakuje, mówiąc krótko, które mamy w deficycie, które są no, zużywane nawet, można powiedzieć, bo to jednak jest codzienna służba. Widzimy to w ostatnich szczególnie dniach, że w zasadzie prawie nie ma dnia, żeby nie trzeba było stawiać naszego systemu obrony powietrznej taki tryb bardziej alarmowy, bo ciągle coś się dzieje. Więc myślę, że w tym kierunku powinniśmy pójść. Oczywiście zdecydują o tym Amerykanie. My pewnie byśmy, może mamy jakieś możliwości ich ukierunkowania. Mi by właśnie bardziej by zależało może nawet na mniejszej liczbie żołnierzy, ale właśnie na takich bardziej technicznych możliwościach, a nie na kolejnych czołgach czy chałubicach.
1: Mówiąc o ukierunkowaniu, to w Polsce była już jakiś czas temu delegacja amerykańska, która przyglądała się potencjalnym miejscom, gdzie taka stała baza miałaby powstać. No właśnie, tak się zastanawiam, gdzie w Polsce według pana miałaby ona największy sens i dlaczego właśnie tam?
0: No właśnie byśmy musieli to rozdzielić, jakie to byłyby wojska, bo oczywiście wojska lądowe najchętniej w pobliżu tych większych poligonów. Takie poligony mamy w województwie lubuskim, czyli tam rejon Żagania, to Bolesławiec to był całkiem duży i dalej jest duży garnizon wojsk amerykańskich, tych rotacyjnych. To jest Drawsko-Pomorskie w województwie zachodniopomorskim, gdzie też całkiem licznie stacjonują Amerykanie. Ale jakbyśmy tak szukali właśnie tych jednostek bardziej lotniczych, no to mamy dużą bazę lotniczą w Powidzu, dzisiaj wykorzystywaną przez lotnictwo transportowe, ale też i przez Amerykanów częściowo. Tam są te właśnie składy choćby dla tej takiej rezerwowej brygady pancernej, która ma być rozwijana. Tam czeka ten sprzęt na ludzi, którzy w razie takiej potrzeby mają dotrzeć do nas zza oceanu, na żołnierzy amerykańskich. Więc tam potencjalnie byłoby takie miejsce, ponieważ no, my mamy bazy lotnictwa bojowego na przykład w Łasku, ale tam oprócz F-16 pojawiły się pierwsze nasze F-35, więc robi się trochę tłoczno. Mamy Krzesiny w Poznaniu, ale tam jest trochę problem, bo to jest jednak

0: lotnisko wojskowe w pobliżu, a w zasadzie w mieście, w dużym mieście, więc myślę, że pewnie no, społeczeństwo, mieszkańcy okolic no, niezbyt chętnie by patrzyli na to, że kolejna liczba dodatkowych samolotów wykonuje dodatkowe misje powietrzne, ale taki Powic, Mirosławiec, Świdwin, można wymieniać lotniska, w których oczywiście trzeba by było na pewno zainwestować. Ale one są na takich obszarach, gdzie myślę, że i społeczeństwo by było zadowolone, że pojawiła się duża inwestycja.
1: A teraz kwestia właśnie pieniędzy poruszmy. To znaczy, jakiego rzędu koszty poniosłaby Polska, gdyby chciała rzeczywiście stworzyć, utrzymywać infrastrukturę dla stałej obecności amerykańskich wojsk? No bo nie oszukujmy się, będzie to kosztowało, a może spójrzmy na to z innej strony. To znaczy, taka stała obecność byłaby dla naszego kraju bezcenna.
0: Znaczy, ja bym raczej powiedział, że wszystko ma jakąś oczywiście swoją cenę. Natomiast no, my, wydaje mi się, żeby uprawdopodobnić tą amerykańską decyzję, jednak musieliśmy wyjść z propozycjami, że sfinansujemy pewne elementy, a nawet zdecydowaną większość. No, minister Kosiniak-Kamysz jasno mówił, będzie to inwestycja na poziomie no, przynajmniej kilkunastu miliardów złotych. Zapewne w zależności od tego, w jakiej skali przybędą tutaj żołnierze amerykańscy, właśnie jakiego rodzaju będą to jednostki, no to na takie inwestycje musimy być ukierunkowani. Ale to, o czym się mówi nawet dzisiaj, my dzisiaj nawet w ramach tej rotacyjnej obecności przynajmniej kilkanaście tysięcy dolarów rocznie na rocznie chyba, a nie miesięcznie. Płacimy, że tak powiem, w różnych usługach na rzecz obecności amerykańskich wojskowych u nas w kraju, ale wydaje mi się, że tak trzeba, no bo jednak trzeba mieć świadomość tego, że administracja Białego Domu no, dużo chętniej patrzy na takich partnerów, którzy też chcą łożyć w tych kosztach utrzymania wojsk amerykańskich, no bo słychać tą narrację, no Amerykanie sami z siebie, no przynajmniej przy obecnej administracji nie są za bardzo chętni, żeby inwestować własne zasoby finansowe. Więc wydaje mi się, że to jest odpowiedni krok, no i trzeba być przygotowanym, że to no nie będą małe pieniądze, to będzie kilkanaście miliardów złotych rozłożonych w perspektywie zapewne kilku lat, bo taka baza też nie powstanie z roku na rok. Tu trzeba mieć tego świadomość, że my dzisiaj żyjemy w takich czasach, że no czujemy jednak to, ten trochę oddech zagrożenia, no szczególnie mieszkańcy tych no, województwa lubelskiego, podkarpackiego, jest to tam namacalne wręcz. I trzeba mieć świadomość tego, że nawet ta decyzja amerykańska, że ta baza ma powstać, będzie w kierunku powiedziane, co to będzie, no to jednak to będą lata, a nie ten czas tu i teraz, którego myślę w dużej mierze się obawiam.
1: Czyli nazwa Fort Trump to przestrzelona by była?
0: Myślę, że tak. No oczywiście trudno powiedzieć, kto będzie następcą prezydenta Trumpa, bo być może będzie to osoba wywodząca się z jego otoczenia, więc wtedy być może będzie zasadne, że ta nazwa się utrzyma. Natomiast no, dzisiaj podejmuje decyzję administracja prezydenta Trumpa, więc jeżeli będzie taka wola, myślę, że tutaj no, my też będziemy mieli trochę mniej do powiedzenia, bo to jednak będzie amerykański garnizon i tak jak pojawiają się te nazwy, no, nawiązujące jednak historycznie do jakiejś naszej wspólnej historii. Amerykanie bardzo często nadają właśnie nazwiskami czy poległych żołnierzy, czy osób generalnie, że tak powiem, zasłużonych dla nich w różnych konfliktach zbrojnych. Więc myślę, że też można znaleźć taką osobę, jeżeli to nie będzie nazwa Fort Trump, że taką wspólną osobę też można znaleźć tutaj dla naszej współpracy i obecności Amerykanów na naszej ziemi. Myślę, że to jest wtórne. No, jeżeli to ma być na tym etapie dzisiaj pomocne, może być Fort Trump. A co będzie potem? No to już nazwa może być zawsze zmieniona. Chociaż jak widzę trochę po praktyce amerykańskiej, bo tu tak nawiążę, że tam była operacja zmiany nazw wielu garnizonów. Ona została zatrzymana, bo administracja się amerykańska zmieniła. Więc to widać, że to faktycznie może być temat taki mocno polityczny nawet.
1: No ale teraz właśnie jeżeli chodzi o polityków, to dużo słyszymy takich zapewnień albo takich zdań,

0: które na pewno podbijają gdzieś nadzieję dotyczącą budowy stałych amerykańskich baz wojskowych w Polsce, stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. No ale weźmy taki scenariusz negatywny. To znaczy, co by było, gdyby ta baza nie powstała? Gdyby nagle ogłoszono, no niestety, ale nie zdecydujemy się na stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce. To by była nasza porażka, może po prostu rozgoryczenie, może również pogorszenie relacji. Co by to wtedy oznaczało w praktyce?
1: No to byłby zły sygnał, bo jednak spójrzmy na to trochę szerzej, bo my rozmawialiśmy przez ostatnie minuty o Polsce, co by to nam przyniosło, ewentualnie jakie korzyści, jakby to wyglądało, ale to jest cały program amerykański i co do zasady Amerykanie, że tak powiem, brutalnie chcą się zwijać z Europy, czyli oprócz tego, że powstanie ta baza, jak słyszymy, no w granicach 5000 żołnierzy amerykańskich, być może przeniesionych z Niemiec, być może z innego, nie wiem, no we Włoszech jest brygada, ale chyba bardziej prawdopodobny jest ten kierunek niemiecki, no to jednak trzeba na to patrzeć szerzej, że większa liczba żołnierzy amerykańskich opuści, przynajmniej takie są zapowiedzi, opuścić ma nasz kontynent. I tak jak no myślę, że w sferze bezpieczeństwa wschodniej flanki nie możemy tylko patrzeć, co my możemy, co się u nas dzieje, ale musimy się też kierować tym, co dzieje się u naszych sąsiadów, no to myślę, że nie jest dla nas dobrą wiadomością to, co Amerykanie zapowiadają, że planują zrobić ze swoim kontyngentem w Europie, ograniczyć go nawet być może o połowę. To jest, no to są ogromne liczby i bardziej bym potraktował, że stała baza w Polsce to jest taki plan minimalny, żeby to jeszcze odstraszanie amerykańskie no w jakimś stopniu chociaż próbowało oddziaływać na Federację
0: Rosyjską. Tutaj stawiamy kropkę. Redaktor Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
10: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
11: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
10: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
11: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
9: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
10: Jacek Czarnecki
11: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: W internecie szukam informacji, jak przeprowadzić zamach w centrum handlowym w Warszawie. 15-latek z Ukrainy w rękach policji. Czy Romanowski jednak nie dostanie listu żelaznego? To możliwe, jeśli sąd drugiej instancji uwzględni zażalenie prokuratury. Prezydent Nawrocki wygłosi wieczorem orędzie. Czego będzie dotyczyło, nie wiadomo. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Policjanci odnaleźli i zatrzymali 15-latka, który w internecie szukał informacji, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny w centrum handlowym i zabić policjanta. Nastolatek został ujęty w Warszawie na Żoliborzu, pochodzi z Ukrainy. Funkcjonariusze zareagowali na niepokojącą aktywność internetową nastolatka, mówi podinspektorka Elwira Kozłowska z komendy na stołecznym Żoliborzu.
2: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji. I policjanci przeprowadzili szereg czynności, których celem było przede wszystkim ustalenie autora wyszukiwanych treści, zweryfikowanie otrzymanych informacji oraz ustalenie, czy rzeczywiście ta aktywność nieletniego miała związek z przygotowaniami do popełnienia czynu zabronionego.
1: Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli laptop i telefon. Te urządzenia zbadają biegli. Decyzją sądu rodzinnego zatrzymany trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Spędzi tam 3 miesiące. Prokuratura krytykuje decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Zapowiada odwołanie od wczorajszej decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie. Śledczy obawiają się matactwa, jeśli były wiceminister sprawiedliwości, podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, będzie odpowiadał z wolnej stopy. Część ekspertów dostrzega plusy tej decyzji sądu.
3: List żelazny chroni Marcina Romanowskiego przed aresztem. Jego obrońcy deklarują, że w tej sytuacji ich klient wróci do kraju. Dlatego zdaniem mecenasa Tymoteusza Paprockiego sąd podjął dobrą decyzję.
4: Pozwoli to na rozpoczęcie procesu, zakończy sagę związaną z kwestią ujęcia.
3: Jednak zdaniem byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego list żelazny nie gwarantuje, że polityk wróci do Polski.
5: Powie, mam list żelazny, ale się rozmyśliłem i nikt go nie zmusi.
3: Prezes Justicji, sędzia Bartłomiej Przymusiński mówi, że sąd będzie musiał zważyć obie racje. Najważniejsze, aby tym razem skład orzekający nie budził kontrowersji.
6: Żeby te decyzje podejmowały osoby, co do których prawidłowości powołania na stanowiska sędziowskie nie zachodzą wątpliwości.
3: Zdaniem prokuratora generalnego list żelazny wydał tak zwany neosędzia. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Wieczorem Karol Nawrocki wygłosi orędzie. Poinformował o tym na platformie X szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Początek wystąpienia prezydenta o 20:00. Minister Szefernaker nie napisał, czego będzie ono dotyczyło. W jednostce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu nie było zagrożenia chemicznego ani biologicznego. Tak zapewnia minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj do tej jednostki dotarła podejrzana paczka. Po otwarciu przesyłki źle poczuło się 2 żandarmów oraz przebywający w pomieszczeniu cywil. Trafili oni do szpitala. Po badaniach zostali wypisani. Sprawę wyjaśnia służba kontrwywiadu wojskowego, mówi szef MON-u.
7: Wszystkie procedury zostały wdrożone, zadziałały. Oczywiście SKW teraz ma ode mnie zadanie sprawdzenia charakteru. Czy to była akcja sabotażowa, prowokacja, zagrożenia nie było, ale takie sytuacje, które mają miejsce i w obrębie infrastruktury krytycznej jednostek wojskowych, wymagają pełnego wyjaśnienia, oczekują od służby kontrwywiadu wojskowego szybkiego raportu.
1: Śledczy ustalili, że w przesyłce nadanej z Niemiec nie było płynu ani substancji. Nic też się z niej nie wysypało. Była w niej kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". W ponad 300 uczelniach w naszym kraju studenci śpiewali dzisiaj Gaudeamus Igitur. Rozpoczął się nowy rok akademicki. Rosną wydatki studentów na życie. Najwięcej kosztują mieszkanie, jedzenie i czesne. Tak wynika z raportu Związku Banków Polskich. Studenci mogą się starać o stypendia naukowe, a ci z mniej zamożnych domów także o socjalne. Mogą się też ubiegać o kredyt studencki. Jest on udzielany na dogodnych warunkach, mówi Przemysław Barblich ze Związku Banków Polskich.
8: Oprocentowanie w ogóle jest niskie tego kredytu. On jest wypłacany przez 10 miesięcy roku akademickiego w określonej tam kwocie.

0: po zakończeniu studiów badane jest, jak student się uczył na tych studiach, więc jak się uczył bardzo dobrze, to znacząca część tego kredytu może zostać umorzona. Natomiast spłata tego kredytu w dogodnych ratach odbywa się dopiero po 2-letniej karencji od momentu zakończenia studiów.
1: Część studentów uczy się i pracuje.
2: No ja właśnie taka trochę praca dorywcza, bo korków udzielam.
3: No ja myślę, że jak ktoś wynajmuje mieszkanie, mimo że jest dzielone, to wydatki dzienne na same codzienne potrzeby, takie jak jedzenie czy opłata rachunków, no to na pewno to będzie wynosić sporą kwotę, jak patrząc na to, że jest się studentem.
4: Ja jestem zatrudniony na umowę na zlecenie i jakoś to będę godził weekendami.
1: Według danych GUS-u w ubiegłym roku akademickim w naszym kraju studiowało ponad 1 000 000 osób.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Mamy kolejny dzień z dużą ilością słońca, więcej chmur na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, ale tam najcieplej do 25 stopni. 20 stopni jest na Mazowszu, 17 na Podlasiu i na Półwyspie Helskim. Wieje umiarkowany, chwilami porywisty wiatr.
5: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra, miejscami bardzo dobra. Powietrzem umiarkowanej jakości oddychają mieszkańcy Katowic, Starachowic, Zawiercia i Poznania. Prawie 60% energii w sieci krajowej wytwarzają źródła odnawialne. Można normalnie korzystać z prądu.
5: Klimat. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Euro wjechało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Euro wjechało. Żeby się łatwiej kupowało. Euro wjechało. By się sprawniej montowało. Euro wjechało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało. I wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Po reklamie. Autopromocja.
10: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
5: Autopromocja.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.
12: I mamy prawie 9 minut po godzinie 15, a kolejne tematy przed nami, teraz dotyczące przede wszystkim polityki krajowej. Będzie między innymi o orędziu prezydenta Karola Nawrockiego. Takie orędzie ma się wydarzyć dzisiaj o godzinie 20. No i pytanie, które się tu pojawia w sposób naturalny. O czym to orędzie? Czego, jakich tematów dotknie prezydent Karol Nawrocki? No pierwsze spekulacje mówią o cenach paliw chociażby, ale czy na pewno to sobie teraz, chciałem powiedzieć, rozstrzygniemy, ale będziemy się nad tym po prostu teraz zastanawiać w Polskim Radiu 24.
5: Komentarz.
12: A nasze zaproszenie przyjęła pani doktor Agnieszka Zaręba, politolog. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam państwa.
12: Tak jak wspomniałem, o 20:00 prezydent Karol Nawrocki wygłosi orędzie, poinformował o tym na Platformie X szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. No i tak jak zapowiedziałem pani doktor, to nie będzie niespodzianka. Czego możemy się po tym orędziu spodziewać?
13: Możemy sobie trochę pospekulować, co też pan prezydent chce nam dzisiaj przekazać. Tych tematów pewnie wokół pana prezydenta jest co najmniej sporo w ostatnim czasie. To jest, są właśnie ceny paliw, czyli to, co pan prezydent, tutaj jest takie przerzucanie się piłeczką, kto jest odpowiedzialny za to, co widzimy na pylonach, na stacjach benzynowych.

0: kadrowych. Temat drugi to generalnie to, co dzieje się ze służbami, czyli z tym, że pan prezydent po raz kolejny dokonał jakiegoś odmówienia, jeżeli chodzi o przyjęcie jakiejś kandydatury. I wydaje mi się, że temat równie istotny, być może będzie w tym orędziu, to jest temat bezpieczeństwa, dlatego że gdzieś mam takie wrażenie, że teraz całą tę narrację no jednak przejął rząd, przejął minister Sikorski, przejął Donald Tusk i widać wyraźnie, że pan prezydent no, nie radzi sobie w tej sytuacji, albo jego kancelaria bardziej sobie nie radzi. Natomiast no po prostu rząd nauczył się już prezydenta, nauczył się jego zachowań, no i trochę jest w tej chwili właśnie, trzymając się tej nomenklatury piłkarskiej, właśnie piłka po stronie rządu.
1: Jeżeli chodzi o tematy podejmowane przez prezydenta Karola Nawrockiego w tym orędziu, no właśnie, to dopytam, czy spodziewa się pani jednego tematu, na którym prezydent się skupi, czy właśnie kilku różnych kwestii?
0: Myślę, że kilka różnych kwestii, dlatego że powiem tak, panie redaktorze, oczywiście z jednej strony widzimy to, że pan prezydent i wszyscy tak zresztą ocenili ten pierwszy rok prezydentury, że jest to bardzo przewidywalna prezydentura, taka, gdzie rzeczywiście nie mamy wątpliwości, po której stronie jest pan prezydent. Natomiast w tej chwili widzimy takie dosyć duże spadki w sondażach, no 7 punktów to jest naprawdę sporo. I mam takie wrażenie, że gdzieś tę narrację właśnie przejął rząd. W związku z powyższym faktem pewnie to orędzie będzie odpowiedzią na to, w jakie pułapki tutaj usiłuje rząd pana prezydenta wrzucić. Więc to może być zarówno kilka tematów, jak i jeden główny, czyli ceny paliw, bo myślę, że o tym mówimy wszyscy. I czy się interesujemy polityką, czy nie, czy tą wielką polityką międzynarodową, czy też tylko i wyłącznie naszymi lokalnymi problemami, to jest temat, który dotyczy dokładnie wszystkich.
1: A czy ten spadek w sondażach dotyczących prezydenta Karola Nawrockiego może wynikać już w tym momencie właśnie z tych cen paliw i narracji, którą chociażby przekazuje premier Donald Tusk? To znaczy mówi tak, że jeżeli prezydent nie podpisze ustawy dotyczącej tych dodatkowych zysków, opodatkowania dodatkowych zysków koncernów paliwowych, to postawi się właśnie po stronie koncernów, a nie po stronie kierowców.
0: Ponieważ ten sondaż jest jakby odpowiedzią na kilka ostatnich tygodni prezydentury i na to, co dzieje się w kancelarii prezydenta, to pewnie oczywiście te kwestie związane z tym niepodpisaniem ustawy o nadmiarowych zysków koncernów paliwowych to jest jedna kwestia, ale druga kwestia to jest to, co jednak w tej chwili w polityce wydaje się być jeszcze rozwojowe. To jest, panie redaktorze, jednak ta afera Zonda Krypto i to, że jednak pan prezydent no w taki dość trudny sposób tłumaczy się z tego, dlaczego zawetował, a w zasadzie jego kancelaria tłumaczy się, dlaczego zawetował kolejną ustawę dotyczącą właśnie kryptowalut. Więc tutaj rzeczywiście takie trochę czarne chmury się nad panem prezydentem zbierają, co zresztą widać w sondażach. No a ceny paliw są oczywiście największym tutaj problemem. Chociaż tak jak mówię, to co dzieje się w tej chwili w Polsce, jak dużo prowokacji w tej chwili widzimy ze strony rosyjskiej, jak bardzo ta narracja jest konieczna i jakby ustawienie się odpowiednie do tego, co się dzieje. Być może też postawienie się w stosunku do tej polityki rosyjskiej, która nie tylko Polski dotyczy, ale całej Europy. Myślę, że to też może być problemem, dlatego że Polacy jednak oczekują jedności w myśleniu, w sytuacji zagrożenia i współpracy. Natomiast udało się w tym momencie stronie rządowej wprowadzić w obieg taką narrację, że to pan prezydent jest jednak odpowiedzialny za chaos, który obserwujemy.
1: To kolejny temat i pytanie, czy czarne chmury zbierają się nad Sławomirem Mentzenem, jednym z liderów Konfederacji. On opublikował w internecie taki wpis relacjonujący ślubowanie w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu. Dodał zdjęcia funkcjonariuszek i wpis o takiej treści. Od razu czuję się bezpieczniej, gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie. No i można to chyba w dość jednoznaczny sposób odczytywać jako drwinę po prostu z funkcjonariuszek, drwinę z kobiet.
0: Sławomir Mentzen ostatnio w ogóle ma pecha do jakichś takich wypowiedzi bardzo kontrowersyjnych, bo przypomnę, że też wypowiadał się na temat wysokiego funkcjonariusza wojskowego, też w sposób dość pogardliwy. Więc tutaj jest kolejna taka wypowiedź prowokacyjna, nie wiem na ile przemyślana, dlatego że pan Mentzen

0: syn bardzo lubi prowokować i dlatego pewnie się zaczęliśmy nim interesować w tej chwili, dlatego że właśnie po raz kolejny prowokuje. Natomiast z drugiej strony, no to trochę chyba pan Mentzen nie zauważył, jak bardzo nasze społeczeństwo się zmieniło, jak bardzo kobiety w służbach są doceniane i jak sobie świetnie w nich radzą. No i myślę, że taki powrót do XIX wieku to trochę już poza nami. Pytanie tylko, bo oczywiście są tacy, którzy podzielają zdanie pana Mentzena i którzy uważają, że nadal kobiety powinny pozostawać w cieniu mężczyzn i nie powinny brać się za tego rodzaju zadania, czy też wstępować do tego rodzaju służby, ale myślę, że w tej chwili jest to już mniejszość. No i z jednej strony prowokacja, a z drugiej strony sama jestem ciekawa, czy to jest kolejna nieprzemyślana wypowiedź, czy właśnie taka celowa prowokacja, żeby zainteresować się panem Mentzenem.
1: Ale celowa właśnie tylko, żeby wzbudzić jakiekolwiek zainteresowanie, no bo pytanie, do kogo trafia taki przekaz oparty na wyśmiewaniu kobiet w mundurze? Czy to ma być, nie wiem, jakiś sposób, żeby trafić do swoich wyborców, żeby pobudzić ten elektorat Konfederacji, a może, nie wiem, poszerzyć elektorat, no ale to wydaje się irracjonalne.
0: Poszerzyć nie, natomiast zmobilizować, dlatego że, panie redaktorze, zbliża się wielkimi krokami kampania wyborcza i w tej chwili wszystkie obozy, proszę zwrócić uwagę, od prawa do lewa, starają się mobilizować swoich wyborców, dlatego że czeka nas ciężka kampania, gdzie ten elektorat taki najbardziej lojalny jest konieczny, żeby rozpocząć tę kampanię i żeby dobrze wejść w tę kampanię. I z jednej strony może być to taka wypowiedź mobilizacyjna, bo bądźmy szczerzy, akurat młodzi mężczyźni, którzy często głosują na Konfederację, mają właśnie takie bardzo mocno konserwatywne poglądy i też lepiej czują się w takich czarno-białych barwach, które tutaj pan Mentzen nam maluje i którzy w zasadzie nie widzą tych niuansów, jak bardzo świat się zmienił. Natomiast przede wszystkim moim zdaniem, no ja nie bardzo sobie wyobrażam, jak tu miałoby dojść do jakiegokolwiek poszerzenia, natomiast elektoratu, natomiast na pewno jest to, pewnie ta wypowiedź jest traktowana jako taka mobilizacyjna, bo tak jak mówię, no wszyscy w tej chwili mobilizują swoje elektoraty.
1: To może właśnie to, że o tym rozmawiamy, to był jeden, a może to właśnie był cel Sławomira Mentzena, kiedy w taki, a nie inny sposób postanowił skomentować funkcjonariuszki, no bo zastanawia mnie też to, jaka jest reakcja ze strony rządu, no bo szybko odpowiedzieli tutaj przedstawiciele MSW czy politycy obozu rządzącego, no ale właśnie taka reakcja, czy mówienie też o tym w mediach podnosi rangę tej wypowiedzi, daje być może Sławomirowi Mentzenowi taką konfrontację, której potrzebuje.
0: Dokładnie, panie redaktorze, bo w tej chwili wszyscy, taka konfrontacja, silna emocja jest właśnie potrzebna po to, żeby mobilizować tych, którzy są za mną, żeby mobilizować swoją drużynę, żeby uzyskać tak zwany efekt flagi, czyli mobilizujemy się wobec tej trudnej kampanii, która się zbliża. I myślę, że Sławomir Mentzen bardzo często wrzuca tego rodzaju bardzo kontrowersyjne wypowiedzi po to, żeby dokonywać tego rodzaju zainteresowania sobą. Natomiast z drugiej strony pytanie, czy trafi to na podatny grunt w tej chwili, dlatego że myślę, że akurat do funkcjonariuszek policji jesteśmy już na tyle przyzwyczajeni i nikogo to nie dziwi, że wydaje mi się, że to tylko i wyłącznie ci, którzy są, że tak powiem, najbardziej lojalni wobec Konfederacji, mogą ewentualnie uznać, że jest to również ich wypowiedź, również ich zdanie.
1: To mówiąc o służbach mundurowych, jeszcze jeden temat i jedno pytanie na zamknięcie naszego spotkania. W siedzibie Służby Ochrony Państwa pilna odprawa ministra spraw wewnętrznych i administracji z szefostwem służby, a ma związek z decyzją prezydenta. Wracamy do Karola Nawrockiego, który nie zgodził się na powołanie oficera na stanowisko komendanta SOP. Minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że pułkownik Tomasz Jackowicz i tak będzie kierował służbą. Co z tego konfliktu wokół SOP nam wyniknie?
0: No wyniknie to przede wszystkim, że cały czas jako wyborcy mamy takie poczucie chaosu w sytuacji zagrożenia, więc na pewno będziemy szukać odpowiedzialnych za tę sytuację i tak jak od czego zaczęliśmy tę naszą wypowiedź, myślę, że w tej chwili to właśnie strona rządowa tworzy taką narrację, że to pan prezydent jest odpowiedzialny za ten chaos. I powiem tak, myślę, że ten spadek w sondażach pokazuje, że Polacy no nie są już zachwyceni wetowaniem ustaw, blokowaniem kandydatów.

kandydatur, sprawdzaniem osób, które zostały wybrane chociażby w Sejmie na odpowiednie stanowiska. Więc wydaje mi się, że pan prezydent zapomina o pewnej najważniejszej rzeczy, że został wybrany nie tylko przez swoich zwolenników, ale został przede wszystkim wybrany głosami tych, którzy nie chcieli głosować na Rafała Trzaskowskiego, a w tym momencie to o nich trzeba.

0: funkcjonować, jeżeli nie są z danej miejscowości, danego miasta, gdzie jest uczelnia, no to wiadomo, że trzeba albo wynająć mieszkanie, albo znaleźć akademik, a to dzieje się tak naprawdę dużo wcześniej niż ten początek roku akademickiego i o tym sobie teraz porozmawiamy w Polskim Radiu 24, bo jest to temat, myślę, znaczący, ważny, no i też w pewien sposób wpływający na to, jak wygląda rynek nieruchomości chociażby w Polsce. Pytanie w końcu też o to, jak dzisiaj w ogóle wygląda sytuacja dotycząca akademików. Ile miejsc jest dostępnych, ile jest chętnych i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko postaramy się omówić z naszym gościem. Razem z nami Arkadiusz Derkacz, Instytut Rynku Najmu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Właśnie, czas start, jeżeli chodzi o uczelnie. Studenci wracają do swoich uczelni. Pytanie, czy to jest wzmożony czas dla rynku najmu, dla rynku nieruchomości, czy może to już się zaczęło dużo wcześniej, przed 1 października?
1: No, niektórzy żartują, że to jest wzmożony czas dla rodziców młodych studentów, bo to jest trochę główne źródło finansowania. Dokładnie. Natomiast rzeczywiście to prawda. No, dzisiaj już pomału przemierzamy się do rozpoczęcia roku akademickiego. Natomiast na rynku mieszkaniowym, na rynku najmu mieszkań ten ruch zaczął się no, przynajmniej 2 miesiące wcześniej, kiedy poszukiwane były mieszkania, czy w ogóle miejsca do zamieszkania dla młodych studentów. Więc ta sytuacja takiego wzmożonego zainteresowania jest z reguły widoczna już w tym okresie wakacyjnym i to się dzieje praktycznie z roku na rok, gdzie widać rzeczywiście wzmożone poszukiwania mieszkań, poszukiwania akademików i innych form zamieszkania dla młodych ludzi, więc to jest taki coroczny cykl, bardzo, bardzo regularny.
0: A co tutaj króluje właśnie? Te akademiki, te mieszkania na wynajem, może kawalerki? Jak to wygląda? Czego studenci w pierwszej kolejności poszukują?
1: No i tutaj ja bym, chyba nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, że w tej chwili akademiki, te klasyczne akademiki uczelniane są chyba wciąż jeszcze popularne. Oczywiście pozostaje problem z dostępnością tych miejsc, bo rzeczywiście miejsc w akademikach, tych klasycznych akademikach prowadzonych przez uczelnie rzeczywiście jest bardzo, bardzo niewiele. I tutaj,
0: no ale to, jakby... przepraszam, że wejdę w słowo, dopytam, jeżeli mówimy, że to jest bardzo niewiele, to jaki procent, tak mniej więcej nawet studentów może liczyć na miejsce w uczelnianym akademiku?
1: Biorąc pod uwagę, że w tym roku mówi się o wzmożonej liczbie, czy zwiększonej liczbie studentów w rekrutacji, to ja obstawiam, że to tak przynajmniej można znaleźć w różnych materiałach w granicach 15, 20, 20 paru procent, w zależności oczywiście od lokalizacji, od regionu, od województwa, od miasta. Więc tutaj jakby odsetek rzeczywiście jest bardzo, bardzo niewielki i jest kłopot z tymi miejscami. Natomiast takim klasyczną odpowiedzią jest ten, nazwijmy to umownie, rynek mieszkaniowy, najmu, ten rynek, gdzie rzeczywiście część studentów w miarę możliwości korzysta z różnych form najmu mieszkania. Z reguły te mieszkania mniejsze, mieszkania na pokoje. Także to są sytuacje, które regularnie się powtarzają i stanowią dzisiaj taką alternatywę dla młodych ludzi, którzy poszukują mieszkania gdzieś w miastach, gdzie zaczynają studiować albo po prostu już któryś z kolei rok studiują. Także to są takie klasyczne mechanizmy. Natomiast na pewno na uwagę zasługuje nawet nie z perspektywy 2026 roku, tylko z perspektywy kilku lat pewien trend, który ja osobiście obserwuję i ekonomiści, którzy zajmują się rynkiem najmu, też coraz częściej o tym mówią, a mianowicie te tak zwane prywatne akademiki z angielskiego nazwane PBSA, prawda, które mają zupełnie inną jakość, zupełnie inną formę, bardzo nowoczesne, dają szeroki zakres różnego rodzaju usług, już nie tylko samego zamieszkania, ale i wspólnych siłowni, wspólnych przestrzeni, jakiegoś co-livingu i innych form takiej aktywizacji.
0: Studenckie miasteczka bardziej.
1: Studenckie miasteczka jeszcze może nie, bo myśląc o studenckich miasteczkach, to chyba jednak akcent kładziemy na te klasyczne akademiki takie uczelniane czy przyuczelniane.
0: No tak, ale mówiąc tutaj o takiej infrastrukturze właśnie jak siłownie, różnego rodzaju udogodnienia, pewna nowoczesność, no to jest właśnie jak przy budowaniu takich nowych osiedli, nowych miast, to chyba tak mi się kojarzy, dlatego w tym kierunku poszedłem.
1: Okej, to są najczęściej właśnie budynki, w których znajdują się oprócz samych miejsc zamieszkania, pokoi czy studio, często się pojawia takie określenia. No właśnie w tych budynkach pojawiają się, tak jak pan wspomina, siłownie, jakieś wspólne przestrzenie, wspólne sale kinowe, miejsce spotkań, włącznie niektórzy żartują z paczkomatami przy recepcji. Więc to jest zupełnie inna usługa i to już nie jest zwykły pokój na wynajem, tylko to jest, no właśnie, inny styl życia, tak? To jest
0: A ile ten styl

0: życia kosztuje?
1: No i to jest bardzo dobre pytanie, bo znowu, gdyby pójść i analizować tę sytuację z perspektywy metra kwadratowego, ja całkiem niedawno opublikowałem taki raport na temat właśnie tych nowych form zamieszkania pod moją marką Rentals o akademikach prywatnych i tam czynsze, proszę sobie wyobrazić, sięgają z metra kwadratowego nawet do 200 zł za metr kwadratowy, co bierze się z tego, że kwota miesięcznego czynszu to jest w granicach tam zaczyna się powiedzmy od 1500 do nawet 3000, ale te pomieszczenia względnie są niewielkie. Tak, to są pomieszczenia, studia, małe apartamenciki, które mają tam po 15, 20, 20 parę metrów. I to może brzmi troszkę bardzo, bardzo pejoratywnie, ale proszę zwrócić uwagę, że do tego małego apartamentu, do tego małego studia dochodzi cały szereg tych różnych właśnie dodatkowych wspólnych usług, o których my mówimy. Tak, czyli to mieszkanko, to studio to jest tylko i wyłącznie, mówiąc kolokwialnie, sypialnia. A w całym budynku studenci i młodzi ludzie mają cały szereg różnego rodzaju udogodnień w postaci różnych wspólnych powierzchni, z których korzystają regularnie i na co dzień. Więc gdyby popatrzeć się z perspektywy jakby usługi, no to rzeczywiście te koszty są przez coraz większą grupę ludzi młodych akceptowane i widać bardzo, bardzo rosnące zainteresowanie tego rodzaju formą zamieszkania wśród młodych ludzi.
0: A częściej studenci wybierają mieszkanie na wynajem dla siebie, może jakąś kawalerkę, a może dzielą pokoje i w ten sposób chcą wynajmować, to znaczy bardziej pokój niż całe mieszkanie czy całą kawalerkę.
1: To też jest bardzo zróżnicowane i jest uzależnione przede wszystkim od ograniczenia budżetowego, tak? Natomiast rzeczywiście można spotkać się, jak się rozmawia z pośrednikami rynku najmu, którzy zajmują się tą formą wynajmu. Rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, że ktoś wynajmuje całe mieszkanie i dobiera sobie znajomych, kolegów, koleżanki, którzy razem przyjeżdżają do miasta na studia. I rzeczywiście ten wynajem staje się takim rozwiązaniem trochę hybrydowym. Natomiast tych form z perspektywy całego rynku rzeczywiście jest ileś i one są zróżnicowane ze względu przede wszystkim na ograniczenia budżetowe. Tak?
0: Ceny też główne... domyślam się, że są zróżnicowane.
1: Dokładnie. I tutaj główny klucz i główny argument wyboru takiej czy innej formy zamieszkania wśród studentów jest przede wszystkim uzależniony od tego ograniczenia budżetowego, ale tutaj też zwracam uwagę i dodaję taki akcent, że mówimy o takim klasycznym wynajmie dla studenta. Tak? Czyli student przyjeżdża, młoda osoba do jakiegoś miasta i wynajmuje. Nie mówimy tutaj o sytuacjach, bo takich też jest wcale niemało, że mamy do czynienia ze studentami, ale to jest student jednocześnie pracujący, tak, jakiś young professional, więc to jakby stawia tego człowieka i tą grupę ludzi w zupełnie innym świetle w kontekście rynku najmu. Natomiast z perspektywy klasycznego studenta wydaje mi się, że obraz jest taki, o którym my w tej chwili rozmawiamy.
0: Arkadiusz Derka, czy Instytut Rynku Najmu był naszym gościem? Bardzo dziękuję za naszą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Halo, czy jest tu ktoś?
4: Tak, to twój chatbot Marek.
5: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Mija 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Nastolatek, który szukał w internecie instrukcji, jak przeprowadzić zamach, zatrzymany. Policjanci ujęli go na stołecznym Żoliborzu. 15-latek z Ukrainy poszukiwał informacji o potencjalnym zamachu w centrum handlowym, także o pozbawieniu życia policjanta. Funkcjonariuszom szybko udało się ustalić jego tożsamość i miejsce zamieszkania, mówi Elwira Kozłowska z Żoliborskiej Komendy Policji.
7: Młody człowiek został zatrzymany, a podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptop i telefon. Ten sprzęt został przekazany biegłym. Oni przeprowadzą badania oraz zabezpieczą dane, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania. Po wykonaniu wszystkich czynności 15-latek został doprowadzony do sądu rodzinnego i nieletnich.
6: Decyzją sądu został umieszczony w ośrodku wychowawczym. Spędzi tam 3 miesiące. Wieczorem orędzie prezydenta

0: Karola Nawrockiego, zapowiedział je w mediach społecznościowych szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Czego może dotyczyć to wystąpienie? Mówiła o tym w Polskim Radiu 24 politolożka dr Agnieszka Zaremba.
1: Ceny paliw to jest takie przerzucanie się piłeczką, kto jest odpowiedzialny za to, co widzimy na pylonach i na stacjach benzynowych. Temat drugi to generalnie to, co dzieje się ze służbami, czyli z tym, że pan prezydent po raz kolejny dokonał jakiegoś odmówienia, jeżeli chodzi o przyjęcie jakiejś kandydatury. Temat równie istotny, być może będzie w tym orędziu, to jest temat bezpieczeństwa.
0: Początek orędzia prezydenta Nawrockiego o godzinie 20. Część plaż w gminie Ustka otwarta. Przez dwa dni były niedostępne dla turystów i mieszkańców, bo morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki substancji ropopochodnej. Otwarto plaże na terenie miasta Ustka i w części gminy, w Rowach, Dębinie, Poddąbiu oraz Orzechowie i Przewłoce. Pozostałe odcinki na terenie gminy Ustka mają być otwarte jutro, informuje Urząd Morski w Słupsku. Na koniec Poznań. Setki uczniów szkół muzycznych przeszły przez centrum tego miasta. W ten sposób młodzi ludzie uczcili przypadający dzisiaj Międzynarodowy Dzień Muzyki. W drodze z ulicy Solnej do Starego Browaru zagrali, zatańczyli i zaśpiewali na Starym Rynku.
2: Społeczeństwo nie do końca wie, że jest taki dzień jak Międzynarodowy Dzień Muzyki.
3: Bardzo nam dobrze się tutaj gra. Pogoda jest świetna. Muzyka pomaga się skoncentrować, uskrzydla oraz pomaga rozwinąć swoje ambicje.
0: Chorowód zorganizowała jedna ze szkół muzycznych, ale uczestniczyli w nim także uczniowie innych podobnych placówek oświatowych. Na zakończenie młodzież wspólnie koncertowała.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 15.33, a jeżeli chodzi o tematy, to za moment Kraków w kontekście wyborów na prezydenta tego miasta, bo jesteśmy przed drugą turą tych wyborów, no ale nie o samej polityce, nie o tych wyborach w sposób bezpośredni będziemy mówić, a przede wszystkim o strefie czystego transportu, bo ta strefa czystego transportu w Krakowie była jednym z powodów odwołania z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. No ale o co w tym sporze chodzi i w ogóle o co chodzi ze strefami czystego transportu? Więcej o tym już teraz w Polskim Radiu 24.
4: Gość Polskiego Radia 24.
5: Razem z nami Aleksander Szałański, kierownik programu Mobilność Miasta, Instytut Zrównoważonej Gospodarki. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: No właśnie, Kraków przed wyborami, przed drugą turą wyborów prezydenckich i zastanawia mnie to, czy strefa czystego transportu, która w pewien sposób właśnie była jednym z tych głównych powodów odwołania byłego prezydenta, może stać się, albo już się stała, jednym z ważniejszych tematów kampanii wyborczej w Krakowie?
6: Ja się tego nie spodziewam. Też obserwując pierwszą kampanię przed pierwszą turą, zaskakująco mało było w strefie czystego transportu. Szczerze mówiąc, zaskakująco mało było w ogóle szerzej o transporcie. Na pewno jest to takim hasłem, które w konkretnych grupach mieszkańców wzbudza emocje. I spodziewam się, że może być używane w konkretnych przypadkach, ale myślę, że raczej jako zarzut wobec konkurentów niż jakiś obszar, w którym kandydaci, którykolwiek z państwa kandydatów, którzy zostali, chcieliby przedstawiać jakąś realną, spójną wizję, jeżeli chodzi o politykę miasta.
5: No dobrze, ale jeżeli chodzi o Kraków, to czy rzeczywiście tak było, że ta strefa czystego transportu stała się takim zakładnikiem walki politycznej w mieście? Została wykorzystana jako narzędzie do tej walki w sposób niecny? Czy jednak coś w tym oburzeniu na strefę czystego transportu w Krakowie było? To znaczy, co działało dobrze, co nie funkcjonowało?
6: I tak i nie. To znaczy, faktycznie było tak, że strefa czystego transportu była jednym z tych haseł, które zmobilizowało część osób, które poszły do referendum, aby odwołać prezydenta Miszalskiego. Z badań takich najświeższych z sierpnia, już na większej grupie, z lepszą metodologią niż exit pollowych, wiemy, że był to powód wskazywany przez osoby, które odwoływały prezydenta Miszalskiego na piątym miejscu. To było chyba na piątym miejscu, tam na liście chyba ośmiu możliwych do wskazania powodów.

0: Więc na pewno dla pewnej grupy był to istotny powód. Ciężko bardzo powiedzieć, że był to najważniejszy powód albo jakiś kluczowy. Natomiast, przepraszam, drugą część pytania może mi pan przypomnieć?
1: Gdybym ja pamiętał tą drugą część pytania, teraz sobie nie przypomnę, bo zacząłem słuchać pana odpowiedzi już do tej drugiej części. Może zaraz do niej wrócimy, jeżeli się zastanowię chwilę, ale zacząłem też myśleć o czymś kolejnym, to znaczy takie dane się pojawiają. 72% mieszkańców Krakowa zgadza się z tym, że strefa czystego transportu, że takie strefy czystego transportu są potrzebne, ale muszą być dobrze zaprojektowane. Ich poparcie zwiększyłoby się pod warunkiem uatrakcyjnienia oferty transportu publicznego. To co tak naprawdę jest problemem w kwestii strefy czystego transportu? Sama strefa, czy może właśnie to jest to, jak jest projektowana i jak to, co zostanie zaprojektowane, jest mieszkańcom komunikowane?
0: Zdecydowanie ta kwestia dotycząca komunikacji z mieszkańcami i świadomości po stronie mieszkańców, bo bardzo słusznie pan zauważył, że istnieje raczej konsensus zdecydowanej większości mieszkańców nie tylko Krakowa, ale w ogóle dużych polskich miast, co do tego, że jakość powietrza jest niezadowalająca, że jednym z bardzo ważnych przyczyn złego powietrza, szczególnie w centrum miasta, są właśnie spaliny samochodowe. W Krakowie na spaliny samochodowe wskazuje 49% badanych jako na główne, najważniejsze źródło zanieczyszczenia powietrza w centrum. I ta świadomość połączenia zanieczyszczonego powietrza ze skutkami zdrowotnymi również rośnie. Natomiast, i to jest faktycznie, to jest też to, co chciałem powiedzieć w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Tym największym wyzwaniem i chyba największym problemem jest to, że jak mówimy strefa czystego transportu, to każdy wyobraża sobie coś zupełnie innego. I myślę, że w Krakowie było bardzo podobnie. My w zeszłym roku robiliśmy badania na mieszkańcach Krakowa, ale też mieszkańcach gmin ościennych. I tam jednym z pytań, które zadaliśmy, było wyobrażenie co do tego, jakiego odsetka pojazdów, które na co dzień poruszają się po mieście, taka strefa mogłaby dotyczyć. Tak? Czyli to było pytanie o kryteria. A 80% naszych respondentów zdecydowanie przeszacowało ten odsetek pojazdów, którego taka regulacja dotyczy, czy mogłaby dotyczyć. Ludzie wyobrażają sobie, że to jest strefa, która ograniczy wjazd dla połowy pojazdów, a nawet bardzo często padają odpowiedzi powyżej 3/4 wszystkich pojazdów. Natomiast w polskiej rzeczywistości, realnie, to jest kilka procent tych najbardziej zanieczyszczających.
1: Czyli możemy powiedzieć, że problemem nie jest sama strefa czystego transportu albo strefy czystego transportu w ogóle w takim ujęciu krajowym, tylko poczucie mieszkańców, że ograniczenia mogą dotknąć ich bardziej niż wynika to z rzeczywistych założeń.
0: Jestem o tym absolutnie przekonany. Zrobiliśmy jeszcze również, to już chyba rok temu czy półtora roku temu, na próbie ogólnokrajowej zrobiliśmy takie trochę odwrócone badanie. To znaczy zapytaliśmy, jakie warunki musiałaby strefa czystego transportu spełniać, aby Polacy ją zaakceptowali. I wiedzą państwo, jak wygląda takie wyobrażenie, oczywiście trochę w cudzysłowie, wyobrażenie Polaków o idealnej strefie czystego transportu. Obejmuje ono 20-30% powierzchni miasta i nie mogą do niej wjeżdżać samochody starsze niż mniej więcej 10 lat. Jednocześnie było oczekiwanie, że nie powinna ona ograniczyć wjazdu dla więcej niż 10% wszystkich pojawiających się pojazdów. I bardzo ważne było to, aby była wprowadzana powoli, etapami i zakomunikowana z odpowiednim wyprzedzeniem. Ale jak państwo widzą, 20-30% powierzchni miasta, taka idealna strefa, tak? To jest mniej niż w Krakowie obecnie, ale znacznie więcej niż w Warszawie czy w innych miastach, które planowały bądź wprowadziły taką strefę, jak Katowice, Wrocław czy Gliwice. No i 10 lat to jest bardzo nisko postawiony ten próg. Tak? Jakby w Krakowie nie mogą wjeżdżać benzynowe samochody starsze niż 20 lat. Nie mówiąc już oczywiście o bardzo szerokim katalogu wyjątków. I co ciekawe, w tym naszym badaniu większość Polaków wskazywała, że jest raczej przeciwna takiemu szerokiemu katalogowi wyjątków. Raczej nasi respondenci nie chcieli tam widzieć wyjątków dla mieszkańców czy dla mieszkańców strefy.
1: Ale to mam wrażenie, że w takich badaniach z jednej strony my nie chcemy widzieć wyjątków, a

0: Potem, jeżeli przychodzi proza życia, to zaczynamy się obawiać, że jakieś przepisy czy brak jakichś wyjątków może dotknąć również nas i wtedy nasze pojęcie czy postrzeganie pewnych kwestii zupełnie się zmienia, no ale to a propos tego, o czym też pan tutaj mówi i co nam tłumaczy o strefie transportu, czystego transportu w Krakowie, to czy największym wyzwaniem dla władz Krakowa, dla być może nowego prezydenta będzie zaprojektowanie strefy czystego transportu od początku, czy jednak przekonanie mieszkańców, jak ta strefa rzeczywiście działa i będzie działała?
1: Na pewno będzie to wyzwanie, dlatego że generalnie w Polsce brakuje nam szczegółowych danych. Strefa czystego transportu to jest taki instrument, który powinien ograniczać ekspozycję na spaliny mieszkańców. Czyli mniej ważne jest tak naprawdę, jaka jest średnioroczna norma jakości powietrza dla całej aglomeracji. A w tej chwili przede wszystkim opieramy się na takich wielkościach. Tak? GIOŚ przygotowuje roczną ocenę jakości powietrza dla całego kraju, w tym dla aglomeracji. Jeżeli aglomeracja świeci się na czerwono, miasto ma obowiązek wprowadzenia strefy. Ale żeby sensownie zaplanować taką strefę, bo celem strefy powinna być ochrona mieszkańców przed zanieczyszczonym powietrzem, ochrona ich zdrowia. A spaliny tym się różnią od zanieczyszczeń na przykład z kominów, że przede wszystkim jesteśmy na nie narażeni w konkretnym miejscu. Tak? One powstają na wysokości naszych twarzy, tam gdzie chodzimy po chodnikach, blisko nas. Tak? Mało kto z nas spaceruje w odległości kilkudziesięciu centymetrów od kominów. Natomiast no, wszyscy na co dzień poruszając się po mieście jesteśmy bardzo blisko tej rury wydechowej. I teraz, żeby strefa zadziałała, to ona powinna przede wszystkim eliminować te miejsca, w których narażenie na te spaliny jest największe. A tutaj brakuje nam tych danych, brakuje nam tych informacji. One są do zdobycia, ale miasto musi wykonać dodatkowe analizy. Może współpracować z Instytutem Ochrony Środowiska, z KOBiZE. Natomiast to też zajmuje czas i nie jest proste. I dotychczas żadne miasto w Polsce tak naprawdę nie wykonało tego zadania perfekcyjnie. Ja sobie wyobrażam, że takim idealnym produktem takiej analizy byłaby mapa, na której po prostu konkretne ulice świeciłyby się na czerwono, żółto, pomarańczowo czy zielono. I jestem absolutnie przekonany o tym, że gdyby mieszkańcy zobaczyli taką mapę i widzieli, że na ich ulicy, czy pod szkołą ich dzieci, czy w miejscu, gdzie spędzają czas w wolnym czasie ta jakość powietrza jest zdecydowanie gorsza i te spaliny są tam faktycznie bardziej skupione, to wtedy byliby na pewno znacznie bardziej gotowi do tego, aby w tym konkretnym miejscu faktycznie ten ruch najbardziej zanieczyszczających pojazdów ograniczyć.
0: No tak, ale czy warunkiem takiej politycznej i społecznej akceptacji stref czystego transportu nie powinna być zasada, że najpierw dobra alternatywa dla samochodu, a później ograniczenia?
1: Nie do końca, bo ta dobra alternatywa dla samochodu jest kwestią bardzo często subiektywną. Tak? Znaczy ja jestem absolutnie zwolennikiem rozwoju transportu publicznego, rozwoju transportu zbiorowego, ułatwiania transportu indywidualnego innego niż prywatnym samochodem, ale z drugiej strony mam wrażenie, że często ten argument jest wykorzystywany po prostu cynicznie przez przeciwników. To znaczy nie możemy też czekać w nieskończoność do momentu, w którym wszyscy już będą absolutnie zadowoleni z oferty transportu publicznego po to, aby zacząć chronić osoby, które na co dzień są szczególnie narażone i tracą zdrowie, a czasem nawet i życie ze względu na spaliny z transportu drogowego. Bardzo... Więc oczywiście, że tak, ale bardzo bym nie chciał, aby była to wymówka do niewprowadzania jednocześnie jakichś regulacji, które mają jednak te emisje z transportu drogowego ograniczać.
0: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz. W Polskim Radiu 24 Aleksander Szałański, kierownik programu Mobilność i Miasta, Instytut Zrównoważonej Gospodarki, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Temat dotyczący stref czystego transportu z jednej strony

0: bardzo gorący politycznie, z drugiej strony bardzo ważny dla społeczeństwa, bo ja sam mam takie doświadczenia, że spacerując na warszawskim Bemowie, które raczej jest uznawane za dość zieloną dzielnicę, no czasami mam takie wrażenie, że nie ma czym oddychać, człowiek jak najszybciej chce się w domu znaleźć, choć sam też i samochodem i motocyklem podróżuje, więc z drugą stronę też doskonale rozumiem. Temat jeszcze na pewno do poruszenia i rozstrzygnięcia na naszej antenie pojawi się niejednokrotnie, natomiast my teraz temat zmieniamy.
1: Komentarz.
0: A nasze zaproszenie przyjęła pani Anna Sobestiańska, Unia Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza, autorka badań. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: I przed nami trudna rozmowa albo trudne rozwiązanie tego problemu, o którym będziemy tutaj debatować, no bo prognozy demograficzne dla naszego kraju są nieubłagane i niezbyt optymistyczne, tak możemy sobie to przedstawić na samym początku, no bo z powodu po prostu niskiego przyrostu naturalnego i nikłych szans na jego poprawę w najbliższych latach ma być nas coraz mniej. Jak możemy przeczytać właśnie w badaniach Unii Metropolii Polskich, liczba mieszkańców naszego kraju w ciągu najbliższych 25 lat skurczy się nawet o 4 miliony. Polaków będzie coraz mniej. Jak poważna jest skala tego problemu i co właściwie oznacza prognoza mówiąca o utracie nawet tych 4 milionów mieszkańców w ciągu najbliższych 25 lat?
2: Tak, to prawda, ale ważniejsze od samej liczby mieszkańców jest to, że te zmiany rozłożą się nierówno na mapie kraju. Ale oczywiście, tak jak pan wspomniał, według oficjalnej prognozy GUS-u z 2023 roku, za mniej więcej, powiedzmy, ćwierć wieku, Polska będzie liczyć 33,2 miliona, czyli o 4 miliona, ponad 4 miliona mieszkańców mniej niż dzisiaj. Ale co tutaj jest też istotne, pod koniec ubiegłego roku GUS opublikował takie eksperymentalne szacunki, które są, powiedzmy, aktualizacją poprzedniej prognozy i uwzględniają malejącą dzietność. Ona obecnie maleje bardziej niż pierwotnie zakładano. I w tym najbardziej pesymistycznym wariancie tej eksperymentalnej metody GUS-u wychodzi, że liczba mieszkańców w 2050 roku liczyłaby nawet 31,5 miliona mieszkańców, czyli to już nie jest spadek o 4, a o 6 miliona osób. Oczywiście no nie jest to oficjalna prognoza, tylko sygnał, że powinniśmy się przygotować na taki trudniejszy scenariusz.
0: No, potężny sygnał alarmowy.
2: Tak, tak jak uważam, właśnie nie ta liczba jest najważniejsza, ale to, jak te dane będą zróżnicowane terytorialnie.
0: A no właśnie, to i przepraszam, możemy... ja dopytam o to, bo to jest rzeczywiście ciekawy wątek i ciekawy temat. To znaczy, z jednej strony ta liczba ludności, tak jak pani wskazuje, nie jest tym głównym problemem, o którym powinniśmy rozmawiać, a raczej to właśnie, że część miast, ja tutaj wyciągam taki wniosek, być może będzie się kurczyć znacznie szybciej niż na przykład inne?
2: Tak, dokładnie tak. Jeśli spojrzymy na 12 największych miast tworzących Unię Metropolii Polskich, to ten spadek taki uśredniony wychodzi nam 6% do 2050 roku. Jednak ta sytuacja wewnątrz tej dwunastki nie jest jednorodna. To znaczy są miasta takie jak Kraków czy Rzeszów, w których, powiedzmy sobie, no nieznacznie może przybyć mieszkańców. W niektórych sytuacja się nie zmieni, jak na przykład w Gdańsku, ale są też takie miasta, które muszą się liczyć ze znacznym spadkiem liczby zamieszkujących je osób. I tutaj jest na przykład Bydgoszcz czy Łódź, gdzie ta populacja miasta może się skurczyć o nawet 20%. Ale tutaj jest też istotny drugi wymiar tego zróżnicowania, czyli duże miasta plus ich gminy ościenne, które tworzą metropolię, versus reszta kraju. I tutaj ta sytuacja metropolii będzie stosunkowo najkorzystniejsza w porównaniu do tych pozostałych przekrojów terytorialnych.
0: No bo wszyscy do wielkich miast będą uciekać, tak?
2: Może nie uciekać, ale zwłaszcza właśnie z tych regionów peryferyjnych. Dane pokazują, że w 2050 roku ponad 40% Polaków ma mieszkać w 12 obszarach metropolitalnych. Czyli tak, no mówiąc metaforycznie, możemy powiedzieć, że metropolie trochę stają się takimi demograficznymi wyspami w kurczącym się kraju. Ale co tu jest istotne? Musimy pamiętać, że metropolie rosną dlatego, że przyciągają osoby z takich mniejszych ośrodków. Natomiast jeśli małe i średnie miasta osłabną, osłabnie też to zaplecze metropolii. A kiedy skończy się pula ludzi takich już gotowych do przeprowadzki, również te metropolie będą słabnąć.
0: A dlaczego Warszawa i Wrocław, ja tutaj dopytam, przepraszam, że wejdę w słowo, dlaczego Warszawa i Wrocław mogą tracić mieszkańców, a na przykład Kraków i Rzeszów mogą tych mieszkańców zyskiwać? Od czego to będzie zależało?
2: To znaczy, może tak na wstępie tylko zdementuję, może nie tyle, że będą tracić, że Warszawa może nawet będzie

0: zyskiwać. Natomiast to nie są duże spadki. Ale już mówię tak jak w szerszym kontekście, skąd wynikają te różnice między poszczególnymi miastami. Pierwsze to są takie uwarunkowania i odmienna sytuacja społeczna, odmienna historia tych miast, takie uwarunkowania społeczne, polityczne, gospodarcze, a także ich położenie. No, na przykład dzisiejsza struktura wieku to efekt zmian sprzed dekad. I tutaj przykładem jest Łódź, gdzie po upadku przemysłu włókienniczego wiele osób wyjechało z tego miasta, więc dzisiaj ma jeden z najwyższych odsetek osób starszych i stosunkowo mało 20-30-latków, a to się przekłada z kolei na niewielką liczbę urodzeń w tym mieście. Z kolei Rzeszów przez lata przyciągał młodych ludzi z całego Podkarpacia i dziś zbiera z tego owoce. Czyli tak mówiąc bardzo obrazowo, może przeszłość trochę miasta w dużej mierze wpływa na jego przyszłość. Ale też tutaj jest druga kwestia, o której nie można zapomnieć, czyli to nie jest tak, że z niektórych miast po prostu ludzie odpływają. Oni często przenoszą się na obrzeże miast, czyli te miasta się rozlewają. Ludzie wyprowadzają się poza granicę, czyli w przypadku, nie wiem, Warszawy to będzie Piaseczno, Łomianki, w przypadku Wrocławia Kobierzyce czy Siechnice, a z Poznania do Suchego Lasu czy Swarzędza. Ale co istotne, mieszkańcy ci dalej pracują w tym mieście głównym, korzystają z jego szkół, szpitali, komunikacji, ze wszystkich takich usług, tych takich wiodących. I oczywiście, jeśli policzymy tą liczbę mieszkańców, to w samym mieście ubywa, natomiast w obszarze metropolitalnym rośnie i to też widać w statystykach dotyczących migracji.
1: Tylko pytanie też, gdzie później są odprowadzane podatki, czy na rzecz miasta, czy już danej mniejszej, na przykład podmiejskiej miejscowości. I tutaj stąd też takie pytanie i myśl, co wyludnianie w ogóle poszczególnych miast może dla nich oznaczać, też dla funkcjonowania mieszkańców miast, którzy zostaną.
0: Tak, to też jest bardzo złożona kwestia i w pierwszej kolejności byśmy potrzebowali wyjaśnienia, co to znaczy taki zwykły mieszkaniec, prawda? Bo inaczej te zmiany odczuje mieszkaniec dużego miasta, a inaczej mieszkaniec gminy peryferyjnej gdzieś na obrzeżach Polski. W metropolii oczywiście ten ubytek jest łagodniejszy i te zmiany są troszkę łatwiejsze dla włodarzy, natomiast w małym, oddalonym od takiej dużej aglomeracji miasteczku już problemem jest samo utrzymanie podstawowych usług, co skutkuje pogarszającą się jakością w ogóle życia tych mieszkańców. Odpływ mieszkańców oznacza, że ubywa uczniów w szkołach, lekarzy, kierowców, podatników właśnie, co wpływa bardzo znacząco na finanse tych gmin. I w części gmin już to już jest teraźniejszość, czyli zamykane są szkoły, brakuje lekarzy, pielęgniarek w ośrodku zdrowia, rzadko kursują autobusy, a czasem nawet brakuje kandydatów w wyborach lokalnych. Natomiast w tych większych miastach skutki dla przeciętnego mieszkańca będą różne. Oczywiście to zależy od tego, o jakiej grupie wieku mówimy. Bo to, że w perspektywie całego kraju mówimy o spadku kilku milionów, to należy mieć na uwadze trzy zasadnicze zmiany w grupach wieku. Po pierwsze, będzie coraz mniej dzieci i młodzieży. Po drugie, będzie coraz mniej osób w takiej wieku aktywności zawodowej. A trzecia taka istotna zmiana to będzie przybywać seniorów. Tak naprawdę od tego, która grupa się kurczy, a która rośnie, zależy z jakich mieszkańcy będą korzystać usług i kto będzie je świadczył i finansował. Jeśli właśnie na przykład mowa o tej pierwszej grupie, czyli dzieci i młodzież, to oficjalnie prognozy pokazują, że w dużych miastach będzie to przeciętnie 16% mniej dzieci i młodzieży. Natomiast w przypadku całego kraju to już prognoza ta główna mówi o 30-procentowym spadku, a prognoza ta nowa o nawet 43-procentowym spadku. I oczywiście to się przekłada na zupełnie inną skalę reorganizacji i ta zmiana też rozłoży się nierówno. Na przykład w śródmieściach miast, dużych miast, szkoły pustoszeją, natomiast koszt kształcenia uczniów rośnie, bo koszty utrzymania placówek są bardzo wysokie.
1: Powiedziałbym, że mamy spory problem przed sobą, ale mamy ten problem w zasadzie tu i teraz. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę i pani komentarz w Polskim Radiu 24. Anna Sobestiańska, dziękuję. Unia Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. No właśnie, problem demograficzny to

0: Jest dopiero coś, o czym politycy na co dzień powinni rozmawiać i zastanawiać się, jak ten problem rozwiązać, a wśród tych tematów, które dominują, tego chyba brakuje. Marek Klapa, Marcin Zawada w naszym studiu. Panowie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będzie coś o demografii po godzinie 16?
2: O demografii stricte nie, chociaż to jest bardzo ciekawe zagadnienie.
0: Chociaż może ten temat poruszy dzisiaj prezydent Karol Nawrocki podczas orędzia.
2: Orędzie o demografii?
0: Nie wiem.
1: To by było coś, ale o 500+ już było. To teraz nie wiem, co mógłby mówić a propos demografii jeszcze, bo politycy w tych kategoriach patrzą na demograficzne problemy.
2: No to ja powiem coś nieoczywistego.
1: Proszę
2: 21
1: bardzo.
2: Stopni Celsjusza w Warszawie, a ja będę mówił między innymi o sezonie grzewczym. Jakie ceny? O właśnie, to trzeba przygotować portfele, bo
0: to
2: energia
0: droga.
2: Ja bardzo
0: chętnie posłucham.
2: Będzie również o sytuacji międzynarodowej i niepokojące informacje z Rosji o tym, że armia rosyjska niestety rośnie w siłę i tam kolejne mobilizacje się szykują. A takim podsumowaniem, ale też pewnie o oczekiwaniach względem orędzia, o tym powiemy w debacie dnia. Zaraz po godzinie 18 naszymi gośćmi w studiu będą pan dr Wojciech Mincewicz, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauka o polityce, a także profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog.
1: Ja krótko o swoich gościach, właściwie o gościniach. Dorota Arciszewska-Mielewczyk z PiSu to pierwsza część, czyli 16.30, i Alicja Łebkowska-Gołaś z Koalicji Obywatelskiej to druga część, 17.30. Te same tematy plus jeszcze jeden list żelazny. I pan Romanowski przyjedzie czy nie?
0: To jest pytanie. Warto zostać z Polskim Radiem 24. Zostają z państwem Marek Klapa, Marcin Zawada. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia, dobrego popołudnia.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
11: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry, zapraszam. List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Nie taki pewny będzie zażalenie prokuratury w tej sprawie. Więcej powie o tym nasz reporter. 6 osób w areszcie. Kolejni podejrzani usłyszeli zarzuty. Chodzi o aferę z fikcyjnymi dyplomami Collegium Humanum. Czy będzie decyzja prezydenta umożliwiająca obniżkę cen paliw? O tym może mówić Karol Nawrocki w Wieczornym Orędziu. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Pierwsze starcie o list żelazny dla Marcina Romanowskiego zakończyło się porażką prokuratury. Ta zamierza wziąć rewanż w

0: drugiej instancji. Prawnicy zastanawiają się, jakie mogą być skutki uprawomocnienia się tego wyroku. Ich opinię zebrał Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, co mówią eksperci?
1: Część prawników uważa, że decyzja sądu może doprowadzić do wyjaśnienia sprawy Funduszu Sprawiedliwości. Mecenas Tymoteusz Paprocki zakłada, że jeśli Marcin Romanowski otrzyma list żelazny, to wróci do Polski, a to pozwoli rozpocząć cały proces.
2: Prokuratura wreszcie uzyska możliwość prowadzenia postępowania karnego, skierowania aktu oskarżenia i udowodnienia przed sądem winy byłego ministra sprawiedliwości, albo z drugiej strony Marcin Romanowski udowodni swoją niewinność. Uważam, że prokuratura nie powinna zaskarżać tego postanowienia, tylko skupić się już na prowadzeniu postępowania i ustalenia, jak naprawdę było w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
1: Ale jak wiemy, ilu prawników, tyle opinii. Część prawników odpowiada, że list żelazny wcale nie gwarantuje tego, że Marcin Romanowski wróci do kraju. Zwraca na to uwagę były minister sprawiedliwości, mecenas Zbigniew Ćwiąkalski.
3: Jeżeli dostanie list żelazny, to powinien wrócić, no bo sam wnioskował o wystawienie takiego listu żelaznego, ale nie ma przymusu w tym sensie, że bezwzględnie będzie musiał wrócić, no bo powie, mam list żelazny, ale się rozmyśliłem i nikt go nie zmusi do tego, żeby wrócił do Polski.
1: Dlatego też niektórzy eksperci uważają, że sąd popełnił błąd, zgadzając się na przyznanie listu żelaznego. Politolog profesor Roman Kuźniar mówi, że nawet jeśli Marcin Romanowski wróciłby do kraju i będzie odpowiadał z wolnej stopy, co umożliwi mu przecież list żelazny, to nie będzie z tego żadnego pożytku.
4: Nawet jeżeli przybędzie do Polski, to będzie opowiadał takie dyrdymały jak Ziobro, jaki to będzie pożytek z tego, co on tutaj powie w Polsce. To jest niedobra decyzja i ja właściwie nie znajduję uzasadnienia dla tej decyzji. Ona się nie spełnia, powiedziałbym, takich kryteriów takiego logicznego, racjonalnego, rozsądnego myślenia, jeżeli chodzi o to, jaki pożytek możemy mieć z Romanowskiego, mówię o wymiarze sprawiedliwości tutaj w Polsce.
1: Te wszystkie argumenty pewnie będzie brał teraz pod uwagę sąd, który będzie rozpatrywał skargę prokuratury. Prezes Stowarzyszenia Justicja, sędzia Bartłomiej Przymusiński, mówi, że nie wie, jaka decyzja zapadnie w drugiej instancji, ale jak tłumaczy, najważniejsze jest, aby tym razem orzeczenie wydał sędzia, którego statusu nikt nie będzie podważał.
5: Ważne jest, żeby w tej sprawie zapadło prawomocne orzeczenie wydane przed sędziami prawidłowo umocowanymi. Należy tutaj brać pod uwagę interes wymiaru sprawiedliwości, czy bardziej istotne jest, żeby jednak tego podejrzanego spróbować sprowadzić do kraju i na ile jest to realne, że tak się stanie. No ale można powiedzieć, że jest na pewno takie ryzyko, że ktoś, kto ma złe intencje, mógłby ten list żelazny wykorzystać do tego, żeby przemieścić się do innego kraju. Od tego są sądy, żeby takie decyzje podejmować.
1: Prokuratura uważa, że sędzia, który zdecydował o liście żelaznym, jest neosędzią związanym ze Zbigniewem Ziobrą, a więc nie był w tej sprawie bezstronny. Obawia się, że jeśli Marcin Romanowski nie trafi do aresztu, to będzie mataczył w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Dlatego też zamierza zaskarżyć decyzję. Co na to sąd? Rzeczniczka Sądu Okręgowego Anna Ptaszek mówi, że ten wydający wyrok uwzględnił zaawansowanie postępowania oraz nieskuteczne do tej pory próby postawienia byłego wiceministra sprawiedliwości właśnie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Przypomnę, że na Marcinie Romanowskim ciążą zarzuty w śledztwie dotyczącym defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości, do którego to według prokuratury miało dochodzić za rządów PiS. Polityk PiSu przekonuje, że jest niewinny, a cała sprawa ma charakter polityczny.
0: Trwa batalia w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Komentarze ekspertów na ten temat zebrał Michał Fabisiak. Dziękujemy. Po ogłosie ekspertów teraz komentarze polityków. Kuriozalna decyzja i gigantyczny błąd to najczęstsze określenia, jakie padają w tej sprawie ze strony przedstawicieli koalicji rządowej. Opozycja wątpi jednak, aby procedura się uprawomocniła, bo prokuratura zapowiada złożenie zażalenia. Opinie polityków na sejmowych korytarzach zebrała Sylwia Białek.
6: Politycy koalicji rządzącej są przekonani, że Marcinowi Romanowskiemu ten list się po prostu nie należy, a jego dotychczasowa postawa wskazuje, że nie chce współpracować z wymiarem sprawiedliwości.
7: Fatalna informacja, liczy na to, że sąd rozpatrzy zażalenie prokuratury.
6: Tak mówił Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Andrzej Szejna z Lewicy uważa, że sąd decyzją o liście żelaznym nagrodził Marcina Romanowskiego za skuteczną ucieczkę.
8: Może

0: by zorganizować jakieś inne, bardziej komfortowe miejsca ucieczki, tak jak pan Ziobro.
1: Politycy obozu rządzącego wątpią, by Marcin Romanowski z listem żelaznym w Polsce się zjawił. Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości wątpi z kolei, by były wiceminister sprawiedliwości list żelazny ostatecznie otrzymał.
2: Minister Żurek dzisiaj kwestionuje to, że ten list żelazny został wydany, bo mu się sędzia nie podoba. Tak to wygląda.
1: Ci, którzy decyzję sądu krytykują, podkreślają, że zgodnie ze zmianą wprowadzoną za rządów PiSu, list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku i jego sprzeciwu, a w tym przypadku sprzeciw był. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: W prokuraturze krajowej rozpoczął pracę zespół do sprawy afery Zonda Krypto. Zarządzenie o jego powołaniu podpisał 3 dni temu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. O szczegółach Jolanta Turkowska.
4: Zespół 7 prokuratorów kierowany przez Marka Wełnę przejął śledztwo, które dotąd prowadził śląski PZ. Postępowanie w sprawie Zondy wszczęto w kwietniu. Prokuratura bada podejrzenie oszustwa i prania pieniędzy. Roszczenia klientów mogą sięgać kilku miliardów. O jaką kwotę chodzi dokładnie, nie mówi wprost nawet prokuratura, bo do śledczych wciąż zgłaszają się kolejni poszkodowani. Sprawa ma też wątek polityczny. Zonda Krypto finansowała wydarzenia i podmioty związane z politykami prawicy, a prokuratura sprawdza, czy niektóre płatności mogły mieć związek z działaniami dotyczącymi regulacji rynku kryptowalut. W śledztwie zarzuty usłyszało już kilka osób. To aresztowany na 3 miesiące prezes PKOL Radosław Piesiewicz oraz byli współpracownicy zaginionego założyciela giełdy Sylwestra Suszka. W ramach połączonego postępowania śledczy badają, co stało się z mężczyzną. Na współpracę z prokuraturą zdecydował się prezes Zondy Przemysław Kral. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
3: 11 kolejnych osób usłyszało zarzuty w sprawie Collegium Humanum. 6 podejrzanych trafiło do aresztu, poinformowała prokuratura. Wśród zatrzymanych są osoby powiązane z prywatnymi uczelniami wyższymi. 2 podejrzanych usłyszało zarzuty założenia zorganizowanej grupy przestępczej i kierowania nią. Pozostali zarzut udziału w tej grupie. Prokuratura postawiła im również zarzut prania pieniędzy. Podejrzani, zdaniem śledczych, wydawali nieprawdziwe dyplomy ukończenia studiów i zaświadczenia o ich przebiegu. W zamian przyjęli 850 tysięcy złotych. Zatrzymani ułatwiali też pobyt cudzoziemcom w naszym kraju, w szczególności Rosjanom, Białorusinom i Ukraińcom. Przyjęli za to w sumie 22,5 miliona złotych. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi wieczorem orędzie. Poinformował o tym na platformie X szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Wystąpienie zaplanowano na godzinę 20. Może dotyczyć rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i kwestii bezpieczeństwa, komentowała na naszej antenie politolożka dr Agnieszka Zaręba.
5: Tych tematów pewnie wokół pana prezydenta jest co najmniej sporo w ostatnim czasie. Są właśnie ceny paliw, czyli to, co pan prezydent, tutaj jest takie przerzucanie się piłeczką, kto jest odpowiedzialny za to, co widzimy na pylonach i na stacjach benzynowych. Temat drugi to generalnie to, co dzieje się ze służbami, czyli z tym, że pan prezydent po raz kolejny dokonał jakiegoś odmówienia, jeżeli chodzi o przyjęcie jakiejś kandydatury. I wydaje mi się, że temat równie istotny, być może będzie w tym orędziu, to jest temat bezpieczeństwa, dlatego że gdzieś mam takie wrażenie, że teraz całą tę narrację jednak przejął rząd, przejął minister Sikorski, przejął Donald Tusk i widać wyraźnie, że pan prezydent nie radzi sobie w tej sytuacji.
3: Mówiła w Polskim Radiu 24 politolożka dr Agnieszka Zaręba. Resort energii nie chce mówić o ewentualnym przewróceniu programu ceny paliw niżej. Minister Miłosz Motyka oświadczył, że to, ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy, zależy od decyzji prezydenta Nawrockiego i jego podpisu pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
6: Pan prezydent ma bardzo poważne narzędzie w ręku na kwotę blisko 5 miliardów złotych, które mają sfinansować obniżki podatków. Nie przechodźmy obok tego po prostu tak, że machniemy na to ręką. Ta presja jest po prostu na prezydenta potrzebna, bo pan prezydent dzisiaj walczy z nami kosztem polskich kierowców.
3: Pytany o obniżki cen paliw w Niemczech, Czechach i na Słowacji, szef resortu energii odpowiedział, że Polska jako pierwsza wprowadziła taki mechanizm. Od dzisiaj w Czechach resort finansów ustala maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Na Słowacji ograniczono marżę na paliwa, a w Niemczech obowiązuje niższa stawka podatku. Mimo to benzyna i olej napędowy pozostają w tym kraju droższe niż w Polsce. Minister finansów Andrzej Domański.

0: prezentuje nasz kraj podczas dwudniowego szczytu ministrów do spraw handlu państw G20. Polska delegacja uczestniczy w rozmowach w Milwaukee na zaproszenie Stanów Zjednoczonych. Spotkanie jest przygotowaniem do grudniowego szczytu G20 na Florydzie. Przebieg obrad obserwuje nasz korespondent w Białym Domu, Marek Wałkuski. Dzień dobry, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Powiedz proszę, jak przebiegały te obrady i jakie wątki poruszała polska delegacja?
1: No więc mieliśmy jakby dwa tory tego szczytu w Milwaukee. Po pierwsze spotkania w ramach grupy G20, gdzie tak jak powiedziałaś, Polska jest zaproszona przez Stany Zjednoczone. No i przy okazji tych spotkań, poza kwestiami handlowymi, o których rozmawiano, minister Domański zabiegał o to, czy podkreślał to, że Polska powinna stać się, czy chciałby, żeby stała się stałym członkiem grupy G20, dlatego że Stany Zjednoczone wyeliminowały z tegorocznych obrad Republikę Południowej Afryki. W to miejsce została zaproszona Polska. No i takie spotkania to jest okazja do tego, żeby właśnie zabiegać o stałą obecność Polski w tym gronie. Druga kwestia, która gdzieś tam się unosi nad tymi szczytami G20 ministerialnymi, to jest obecność delegacji rosyjskiej. To jest trzeci szczyt ministerialny, na który Amerykanie, administracja Trumpa, zaprosiła Rosjan. To nie jest mile widziane, szczególnie przez kraje zachodnie, także przez ministra Domańskiego. Powiedział, że nie będzie bezpośrednio w żadne dyskusje czy rozmowy z Rosjanami się angażował. Natomiast przypomina w swoich wystąpieniach to, że Rosja jest agresorem, że to kłopoty gospodarcze na świecie i kryzys paliwowy, to jednym z głównych powodów jest właśnie rosyjska wojna w Ukrainie. Więc to jest jeden tor. Jest jeszcze kwestia apeli Amerykanów do państw europejskich o zmniejszenie rezerw oleju napędowego. Donald Trump na miesiąc przed wyborami do kongresu chciałby, żeby te ceny spadły. No i stąd też zabiegi o to przy okazji tego szczytu, aby z ministrami państw europejskich, żeby Unia Europejska obniżyła te zasoby. I druga kwestia to są spotkania dwustronne. Minister Domański spotyka się z kilkoma ministrami, między innymi Brazylii, Australii, Chin, Kanady i Turcji. Wczoraj spotkał się z ministrem handlu i przemysłu Indii, a to było tyle ważne, że to było przygotowanie do wizyty premiera Donalda Tuska pod koniec października w Indiach. Minister Domański będzie towarzyszył premierowi Tuskowi w czasie tej wizyty. Indie przykładają ogromną wagę do wizyty polskiego premiera, który zabierze ze sobą do Indii około 100 przedsiębiorców. Także to jest także okazja do tego, żeby o tej wizycie porozmawiać.
0: Polska delegacja uczestniczy w rozmowach ministrów handlu grupy G20 w Stanach Zjednoczonych. O szczegółach mówił nasz korespondent Marek Wałkuski. Dziękujemy za relację. Unia Europejska i NATO dostrzegają zagrożenie ze strony Rosji przy przesmyku suwalskim. Są jednak plany umożliwiające w razie konieczności reakcję wyprzedzającą. Tak polski przedstawiciel wojskowy przy NATO i Unii Europejskiej, generał broni Piotr Błazeusz, odniósł się do doniesień na temat planowanej przez Rosję eskalacji napięcia na wschodniej flance sojuszu.
2: Zagrożenie jest w zasadzie stałe i rozpoznawalne zarówno w NATO i w Unii. Natomiast oczywiście my mamy swoje plany obronne i jesteśmy w stanie bardzo szybko się zaadaptować w przypadku zwiększenia zagrożenia lub jeszcze większej eskalacji i sięgnięcie pod narzędzia kinetyczne przez Rosję. Naczelny dowódca sił NATO w Europie, SACEUR, otrzymał niedawno dodatkowe uprawnienia, które umożliwiają mu reakcję wyprzedzającą w przypadku takiego zagrożenia.
0: O bezpieczeństwie w rejonie przesmyku suwalskiego dyskutowano podczas nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego w Brukseli. O rozmowy na ten temat wnioskował europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Mamy informacje, które pochodzą nie tylko od polskiego premiera, także od służb wywiadowczych krajów Unii Europejskiej, że Rosja zamierza eskalować napięcie na wschodniej flance NATO, mówił europoseł. I jeszcze komentarz eksperta z naszej anteny. Przesmyk suwalski to strategiczne miejsce dla NATO, więc dobrze, że znalazł się w centrum uwagi Parlamentu Europejskiego, ocenia politolog Tomasz Słupik. Wykładowca Uniwersytetu Śląskiego tłumaczył w Polskim Radiu 24, dlaczego przesmyk suwalski jest newralgiczny, jeśli chodzi o ewentualne zagrożenie ze strony Rosji.
3: Przesmyk suwalski jest absolutnie strategiczny, bo jeżeli

0: z Kaliningradu, tak czysto strategicznie, ruszy rosyjskie uderzenie i z Białorusi, no to tak naprawdę, jeżeli chodzi o drogę lądową, to kraje bałtyckie zostaną zupełnie wyizolowane i to jest też takie prestiżowe miejsce NATO. To znaczy, gdyby Rosji przyszło do głowy, nie daj Bóg, zaatakować czy powiedzieć pomorskalowy konflikt, ale ja, tak jak mówię, w to nie wierzę, uważam, że tak się nie stanie, no to rzeczywiście przysmyk suwalski jest takim absolutnie miękkim podbrzuszem NATO.
1: Więcej na temat europejskiej reakcji na zagrożenie ze strony Rosji w rejonie przesmyku suwalskiego piszemy na portalu polskieradio24.pl. Postulat Polski dotyczący ograniczenia wjazdu Rosjan do Unii Europejskiej z rosnącym poparciem wśród krajów unijnych. Mówił o tym w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania ministrów spraw wewnętrznych unijnych państw. Nasz kraj od dłuższego czasu apeluje o uszczelnienie granic, aby utrudnić akcje sabotażowe i infiltracje przez rosyjskie służby specjalne. Wiceminister Duszczyk powiedział, że presja powróciła po próbie ataku na ukraiński samolot transportowy uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku.
2: Rzeczywiście coraz więcej państw popiera te pomysły. Tak naprawdę też po tym, co wydarzyło się w Lipsku, wiadomo o tym, że odpowiedzialni byli za to tak naprawdę Rosjanie. Niemcy również dołączyły do tej grupy, bardzo mocno wspierając zmianę polityki wizowej w stosunku do Rosjan, szczególnie jeśli chodzi o wizy turystyczne, bo one są najczęściej wykorzystywane. I myślę, że jesteśmy bardzo blisko przełomu.
1: Według wiceszefa MSWiA konkretne ustalenia w tej sprawie mogą zapaść podczas następnego szczytu w Brukseli z udziałem europejskich przywódców. Jest on zaplanowany za 2 tygodnie. Paczka, która dotarła do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu, nie stanowiła zagrożenia chemicznego ani biologicznego, poinformował o tym wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj przesyłkę otwarto na terenie jednostki. Tuż po tym źle poczuło się 2 żandarmów i przebywający w pomieszczeniu cywil. Trafili do szpitala, ale po badaniach zostali wypisani. Wyjaśnieniem tej sprawy zajmuje się służba kontrwywiadu wojskowego, mówił w rozmowie z Polskim Radiem minister Kosiniak-Kamysz.
3: Wszystkie procedury zostały wdrożone, zadziałały. Oczywiście SKW teraz ma ode mnie zadanie sprawdzenia charakteru, czy to była akcja sabotażowa, prowokacja. Zagrożenia nie było, ale takie sytuacje, które mają miejsce i w obrębie infrastruktury krytycznej jednostek wojskowych, wymagają pełnego wyjaśnienia, oczekują od służby kontrwywiadu wojskowego szybkiego raportu.
1: Jak zapewnia szef MON-u, wypisani ze szpitala funkcjonariusze żandarmerii i pracownik cywilny czują się dobrze. Śledczy ustalili, że w przesyłce nadanej z Niemiec nie było płynu ani substancji i nic się z niej nie wysypało. Była w niej kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota".
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Rosyjski dron uderzył w szkołę w Kijowie. Nie było ofiar, bo dzieci zdążyły zejść do schronu. Ukraińska stolica od wielu dni jest celem zmasowanych ataków powietrznych sił rosyjskich. O szczegółach Paweł Buszko.
5: Do zdarzenia doszło w sołomiańskiej dzielnicy Kijowa. Dron, najprawdopodobniej o napędzie odrzutowym, trafił w budynek szkoły podstawowej. Uszkodzeniu uległa część pomieszczeń. Mieszkańcy okolicznych domów udostępnili nagrania wideo z miejsca eksplozji. To nasza szkoła. W tej szkole były dzieci. Mam nadzieję, że uciekły do schronu. Na szczęście żadne z dzieci ani nikt z pracowników szkoły nie ucierpiał. Jak wyjaśniły władze miasta, podczas alarmu bombowego około 100 uczniów szkoły zeszło do piwnic. W nocy i nad ranem w Kijowie słychać było szereg eksplozji. Alarmy bombowe ogłaszane są w ukraińskiej stolicy niemal bez przerwy. Rosjanie atakują trudnymi do strącenia dronami odrzutowymi. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Teraz Francja i zamieszki, w jakie przerodziły się trwające od kilku dni protesty w liceach. W wielu miastach antyrządowe akcje uczniów doprowadziły do poważnych aktów wandalizmu i przemocy. W obliczu wymykającej się spod kontroli sytuacji rząd zwołał naradę kryzysową. Więcej o sytuacji nad Sekwaną w materiale Stefana Folcera.
6: Blokowane są setki liceów, a od dziś także około 30 uniwersytetów przy wsparciu polityków lewicy. W wielu miastach, m.in. w Paryżu, Bordeaux, Toulouse czy Rennes, protestująca młodzież starła się z policją i podpaliła barykady na ulicach. Czasami trzeba użyć przemocy, żeby zostać usłyszanym, powiedziała mi jedna z uczestniczek protestu w Lyonie. To polityczne, antyrządowe demonstracje, ale główną motywacją jest

Sytuacja w liceach, dodała, wskazując na pogarszające się warunki nauki. W Lyonie rano podpalono liceum. W innych miastach ogień strawił całe budynki szkolne, m.in. w Nantes i Rouen. W Marsylii oblano nauczyciela benzyną. Podczas specjalnej narady poświęconej kryzysowi premier Sébastien Lecornu ogłosił odwołanie wszelkich podróży ministrów do poniedziałku. Jak donoszą

0: ziścić w przyszłym roku. Tym tematem zajął się Tomasz Sajewicz.
1: Chiński przywódca Xi Jinping wyznaczył 2027 rok jako termin zakończenia przygotowań armii do siłowego przejęcia kontroli nad Tajwanem. Przyszły rok to także stulecie powstania chińskiej armii. Amerykańscy urzędnicy, na których powołuje się Reuters, uważają, że Pekin nie sięgnie po siłowe rozwiązania przed 2028. Główne powody to opóźnienie w wyszkoleniu oraz perspektywa wyborów prezydenckich na Tajwanie. Z otoczenia chińskiego przywódcy w ostatnich miesiącach zniknęli najważniejsi generałowie, których oskarżono o korupcję. W chińskich realiach takich zarzutów nie można niezależnie zweryfikować. Spekulowano, że część z nich była przeciwna zaangażowaniu militarnemu Chin w konflikt. Chińskie władze czekają też na wyniki wyborów prezydenckich na Tajwanie w 2028 roku. Druga kadencja obecnego prezydenta Williama Lai, a czwarta w sumie przedstawiciela partii wyraźnie odrzucającej jakąkolwiek formę unifikacji z Chinami, byłaby sygnałem, że Pekin nie zwiększy wpływów na wyspie w inny sposób niż siłowy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Zabójca księdza z Jarosławia wciąż nie może zostać przesłuchany. Nie pozwala na to stan zdrowia i chora M. Podejrzany przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu. Mężczyzna wciąż wykazuje objawy psychotyczne, informuje prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
3: I stwierdzili, że dostrzegają pewną, lecz jeszcze nieznaczną i niestabilną poprawę. W tej sytuacji będziemy po upływie znowu jakiegoś czasu kolejny raz powoływać biegłych psychiatrów i ponawiać zapytanie właśnie o to, czy stan zdrowia zmienił się na tyle, by możliwe było wykonywanie czynności procesowych z jego udziałem.
0: W ubiegłym tygodniu 31-latek zaatakował nożem 5 osób. Zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. 4 osoby zostały ciężko ranne. 2 nadal przebywają w szpitalu. Podobnej tragedii prawdopodobnie zapobiegli stołeczni policjanci. Zatrzymali oni 15-latka, który szukał w internecie instrukcji przeprowadzenia zamachu terrorystycznego i zabójstwa policjanta. Na trop chłopca mundurowi wpadli dzięki jego niepokojącej aktywności w sieci, mówi podinspektor Elwira Kozłowska z żoliborskiej policji.
4: Nieletni wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz pozbawienia życia funkcjonariusza policji. I policjanci przeprowadzili szereg czynności, których celem było przede wszystkim ustalenie autora wyszukiwanych treści, zweryfikowanie otrzymanych informacji oraz ustalenie, czy rzeczywiście ta aktywność nieletniego miała związek z przygotowaniami do popełnienia czynu zabronionego.
0: Na 3 miesiące 15-latek został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Po wykonaniu wszystkich czynności przez śledczych stanie przed sądem rodzinnym dla nieletnich. Studenci wrócili na uczelnie po wakacjach. Wśród nich są wyjątkowo liczni tegoroczni maturzyści, którzy stanowią podwójny rocznik. W inauguracji na Politechnice Warszawskiej uczestniczył minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek.
5: Drodzy studenci, korzystajcie z tego czasu jak najlepiej. Pytajcie, sprawdzajcie, szukajcie odpowiedzi.
6: Ślubuję strzec godności akademickiej i dobrego imienia Politechniki Warszawskiej. Przyczyniać się do pomnażania dorobku wspólnoty uczelni Politechniki Warszawskiej.
7: Mam nadzieję, że będzie ciekawy rok.
8: Zdobyć trochę wiedzy, tak jak najwięcej ludzi poznać, na parę imprez pójść.
9: No zdać ten pierwszy rok, a potem to się zobaczy.
0: Nowy rok akademicki został zainaugurowany na ponad 300 polskich uczelniach. Studiowanie w naszym kraju jest coraz droższe. Najwięcej kosztują wydatki na mieszkanie, jedzenie oraz czesne. Przeciętnie studenci zaoczni wydają na utrzymanie 4000 zł. To wzrost o niespełna 70 zł. Ale osoba, która rozpoczęła studia 5 lat temu, wydawała blisko 1300 zł mniej. Nieco mniej na utrzymanie wydają studenci studiów dziennych, mówi Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.
10: Tam nie ma czesnego, ale tam jest inny problem. Szczególnie na tych trudnych kierunkach politechnicznych, Akademii Medycznej, bardzo ciężko jest dorobić, a szczególnie na pierwszym, drugim roku. Co prawda wydatków jest mniej, ale niestety możliwości dorobienia jest też mniej. W związku z tym tu najlepsze rozwiązanie

0: Zadanie, jakie jest, to dla tych, którzy już studiują, to układać dobrze relacje z rodziną.
1: Studenci uczą się i pracują.
2: No ja właśnie taka trochę praca dorywcza, bo korków udzielam.
3: No ja myślę, że jak ktoś wynajmuje mieszkanie, mimo że jest dzielone, to wydatki dzienne na same codzienne potrzeby, takie jak jedzenie czy opłata rachunków, no to na pewno to będzie wynosić sporą kwotę, jak patrząc na to, że jest się studentem.
4: Ja jestem zatrudniony na umowę na zlecenie i jakoś to będę godził weekendami.
5: Wynająć pokój na przykład w mieszkaniu z innymi ludźmi, no to tak po 1500, po 2000, a żeby wynająć mieszkanie, to 3000 się głównie zaczynają.
1: Z badań wynika, że coraz więcej studentów potrafi zaoszczędzić większe sumy.
6: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: Piłkarska reprezentacja Polski gotowa na mecz z Rumunią. Po bezbarwnym remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz blamażu ze Szwecją w meczach Ligi Narodów, biało-czerwoni zamierzają zmazać plamę w jutrzejszym spotkaniu. Stawka meczu jest bardzo wysoka, mówił na oficjalnej konferencji selekcjoner Polaków Jan Urban.
7: Czy to jest mecz życia i śmierci dla nas? No nie, no to jest bardzo ważne spotkanie dla nas, bo wiemy, że sytuacja by nam się skomplikowała bardzo, a zwycięstwo pozwoli nam na myślenie o tym, żeby zakończyć tę grupę jak najwyżej.
1: Podczas piłkarskiego zgrupowania dobre noty zbiera młodzieżowiec Wiktor Nowak. Pojawił się w wyjściowym składzie w meczu ze Szwecją. Jak mówi, mecz z Rumunią nie będzie łatwy.
8: No wiadomo, każdy mecz jest inny, każdy rywal jest inny. Do każdego meczu przygotowujemy się inaczej, mamy jakieś swoje założenia i wykonujemy je, żeby ten mecz po prostu wygrać. No w tym meczu co? No będą takie założenia, jakie trener przekaże, zadania indywidualne, które jak wykonamy, to tylko nam pomogą, żeby ten mecz wygrać. A cel, jak jest ten mecz, no to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
1: O bolączkach polskiej kadry mówił w rozmowie z Polskim Radiem były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel.
9: Trzeba mieć wizję, kto na tych pozycjach i w jaki sposób ten zespół będzie grał. Nie da rady improwizować cały czas, bo my wchodzimy w sferę improwizacji, ale improwizować może dwóch, trzech graczy w tym zespole. Świetnie improwizuje Zieliński, znakomicie improwizują skrzydłowy, Zaleski. No szkoda, że nie było Kamińskiego, ale Skóraś też próbuje. Wielu improwizatorów nie mamy, dlatego jak nie masz improwizatorów, to musisz przygotować wyuczone fragmenty gry. I tego ten zespół też musi się nauczyć. I też pewnie Jan Urban nad tym pracuje.
1: Początek jutrzejszego meczu z Rumunią o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Sportowym akcentem kończymy popołudniową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Bartosz Teodorowicz. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
6: To była suma wydarzeń. Reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
14: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
15: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
6: Autopromocja.
16: Popołudnie w Polskim Radiu 24. Za oknem złota polska jesień. Wspaniały czas, by wybrać się na spacer, zaplanować weekend.

0: nowy wypad na działkę lub spędzić czas po prostu tak, jak lubimy. Będzie nam niezwykle miło, jeśli spędzą Państwo właśnie ten czas w naszym towarzystwie. W tej chwili jest 16:32, za szybą Kamila Kuzar i Szczepan Pawłosek, a za tą samą szybą, ale za konsoletą także. Paweł Szymankiewicz, zostajemy z Państwem do godziny 19:00. A teraz czas na pierwszą rozmowę polityczną, której gospodarzem będzie Marcin Zawada. Zaczynamy już za chwilę.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Dorota Arciszewska-Milewczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani poseł.
3: Dzień dobry, witam.
2: Pani poseł, ma pani jakieś przypuszczenia, o czym dziś Karol Nawrocki może mówić w orędziu?
3: No, jest wiele kwestii, które powinien poruszyć. Trybunał Konstytucyjny, budżet, generalnie to, co się dzieje z wieloma elementami naszego bezpieczeństwa, rozmowy z Amerykanami, warunki zakupu i warunkowości, jeżeli chodzi o Unię Europejską i przemysłu zbrojeniowego.
2: Czy to wszystko zmieści w jednym orędziu?
3: Nie wiem, czy zmieści, jest zdolnym, sprawnym politykiem. Wydaje mi się, że, znaczy jestem pewna, bo widzę, że przywiązuje wagę do najważniejszych elementów funkcjonowania Rzeczpospolitej i spodziewam się merytorycznego, jak zwykle, orędzia. Jestem pewna, że wiele osób się w niego będzie wsłuchiwać, a wielu będzie zazdrościło, że prezydent tak potrafi trafnie określić problemy, też wskazać rozwiązania i że jest tak merytoryczny.
2: Na pewno będziemy się wsłuchiwać i na pewno będziemy też komentować to orędzie w Polskim Radiu 24.
3: Możliwości na pewno potem nie będzie brakowało.
2: Jakie złośliwości?
3: Koalicji rządzącej.
2: A to o koalicji za chwilę porozmawiamy. Pani poseł, bo jednego tematu zabrakło w tym, o czym pani mówiła. Cen paliwa z tych tematów takich bieżących, istotnych, ważnych. Ale takim szczególnym naciskiem na jeden element, który jednak teraz jest dyskutowany.
3: Na ten jeden element.
2: Nie, kiedy pani była na stacji benzynowej ostatnio?
3: Ja jeżdżę codziennie, proszę pana.
2: Na stację benzynową?
3: Oczywiście, prawie. Dlatego, że przejeżdżam i sama śledzę, jak dziury rozpruwają, czy dodają, bo za chwilę ceny będą po prostu wymagały tego.
2: Tak, pani jest codziennie
3: są
2: prawie
3: nie są przygotowane.
2: Co pani słyszy?
3: Ja jestem wściekłość. Ja mam diesla, więc proszę pana, tym bardziej.
2: Poza
3: tym jestem przedsiębiorcą i też mnie interesują ceny netto i jestem zbulwersowana brakiem podejścia i zrozumienia do przedsiębiorców, rolników, do zwykłych ludzi, bo gospodarstwa domowe to też jest życie, być albo nie być i jak pan nie ma na zapłacenie rachunków, to szlak pana trafia za to, co robi rząd.
2: To przy cenach benzyny na moment się zatrzymajmy, bo pani mówi, co robi rząd, a rząd mówi ustami premiera Donalda Tuska, to będzie cytat.
3: Dzisiaj coś z cenami hurtowymi robi.
2: Prezydencie mówi Donald Tusk.
3: No jasne, bo jak
2: ustawy o nadmiarowych zyskach.
3: Jasne, bo trzeba przedstawiać prezydentowi ustawę, która będzie działała wstecz, a to jest łamanie konstytucji i prawa, o czym przecież Donald Tusk nie wie i rząd, prawda? Po drugie, wiadomo, że chodzi to o producentów, a takim dużym producentem jest Orlen, którego trzeba ograbić też z pieniędzy w tym sensie, że nie dość, że ma z PGZ-u coś wykupywać za swoje, że dywidendę się wypłaca, to jeszcze trzeba przerzucić na użytkowników podatek, którym się Orlen obłoży. Więc wie pan, ku zdziwieniu, który jest na panu, ale to jest właśnie rząd, który obniża przez podwyżkę. W związku z tym, jak pan sobie wyobraża, każdy producent, każdy, kto ma firmę transportową, kto ma sklep, kto ma usługi, przerzuci te ceny na nas, na Polaków.
2: Ale jeżeli ten program, o którym mówiłby rząd, czyli CPN, finansowany z tych pieniędzy, gdyby prezydent tę ustawę podpisał, tak rozumiem logikę rządu, gdyby ten program wszedł w życie, to za paliwo mielibyśmy płacić mniej nawet o złotówkę.
3: I pan uważa, że jeżeli komuś się podatkiem obłoży, to ten ktoś obniży panu cenę, będzie dobrą samarytanką, żeby panu zrobić dobrze, a pan Donald Tusk będzie tylko drenował nasze kieszenie plus największej firmy, którą można po prostu zdołować i wmawiać Polakom, że on obniża podatki. Ja powiem tak, proszę pana, ja pamiętam obietnice i takie proste rozwiązania pana premiera Tuska. Tylko jakoś on nigdy nie wywiązuje się z tych umów, tylko mnie już nie oczaruje. Bo ja jestem w polityce za długo, proszę pana. Już mam swoje lata i on nie jest po pierwsze w moim typie, a po drugie mnie na pewno nie uczaruje i, niech nie robi po prostu z ludzi głupków. Bo my wszyscy widzimy, co robi. A pan prezydent, dotrzymuje jednego słowa, nie będzie podpisywał ustaw niezgodnych z konstytucją i podwyższającym podatki. A to jest ewidentne podwyższenie podatków, ale działania prawa wstecz. Chociaż za każdym razem, jak Donald Tusk rządził, to pamiętam, że były takie zamachy na konstytucję i chciał

0: ustaw wprowadzać działania wstecz, opodatkowywać Polaków. Więc to są metody. Jedyne, co dokończę, czego Donald Tusk nie potrafi, to rozkręcać gospodarki, tylko ją drenować.
1: To taka jedna ustawa, kiedy prawo działało wstecz, a pani wtedy nie było w parlamencie, akurat to była ta przerwa, to był 23
0: rok. Ach, jak pan sprawdził. Rok.
1: No wie pani co, staram się przygotowywać z szacunku
0: bardzo
1: dla gości i dla słuchaczy.
0: Pani
1: była wtedy prezeską Polskich Linii Oceanicznych, a wtedy...
0: Prezesem.
1: Ach, prezesem, przepraszam.
0: Nie odmieniam, pan wybaczy.
1: No to wybaczam. Wtedy w Sejmie i w Senacie przechodziłam ustawę, ona dotyczyła JSW Jastrzębskiej Spółki Węglowej, tam chodziło o zyski węglowe i ona działała wstecz. I to przeszło przez parlament, z którym większość miała Zjednoczona Prawica.
0: No i co? I co w związku z tym? Znaczy, zmienił coś Donald Tusk? Czy stało się coś?
1: Premier Tusk
0: ponieważ mnie wtedy nie było, ja nie będę się wypowiadać co do szczegółów, ale to sprawdzę i na pewno się, że tak powiem, tutaj te informacje poszerzę, ale gdyby to rzeczywiście było takie rażące, to by było larum. Natomiast teraz wobec całego kryzysu i zadłużania rekordowego deficytu w Polsce i tego, jakim stanie jest gospodarka i że grozi nam rzeczywiście w myśl ustawy o finansach publicznych punkt 86, gdzie będziemy musieli okrajać totalnie wszystko z racji na to, że Donald Tusk tak zadłużył Polskę i jest taki deficyt budżetowy, to wie pan, to w ogóle nie ma co porównywać. To jest katastrofa pod każdym względem. Czego pan nie tknie, to wszędzie jest po prostu katastrofa.
1: To
0: inwestycje wstrzymane, rolnicy mają nieopłacalną działalność, przedsiębiorcy bankrutują, drog nie buduje, bo nie ma za co.
1: Pani poseł,
0: służba zdrowia, w ogóle już nie powiem,
1: to nikt,
0: bo szkoda
1: nic z tego
0: gadać.
1: Nie rozumiem. Przejdziemy do innych tematów, obiecuję to pani, ale zamykając ten wątek. Jakie pani widzi realne wyjście z tej sytuacji? No bo rząd mówi swoje, prezydent mówi swoje, tego porozumienia nie ma. O paliwach, bo o nich cały czas staramy się mówić.
0: To jest bardzo proste. Jeżeli pan Donald Tusk też odgrażał się, że nie będzie żadnych zamrażarek, wcześniej Hołownia mówił, że też nie będzie zamrażarek, a teraz mamy czerwoną zamrażarkę i jakieś prerogatywy, które pan marszałek sobie przypisuje, że będzie wetował jakieś tam ustawy u pana Czarzastego, to ja proponuję, żeby pan marszałek wziął pod obrady ustawę, które złożyło Prawo i Sprawiedliwość, obniżki akcyzy i VAT-u i pana prezydenta. Nie będę teraz licytować się, który jest lepszy, który jest gorszy, ale jeżeli pan Donald Tusk, a ja go trzymam za słowo, powiedział, że jednym ruchem i to wskazał jakim, bardzo prostym można to zrobić, to niech on chociaż tą obietnicę zrealizuje.
1: Z obietnicami różnych polityków różnie bywa.
0: A nie ma pan zastrzeżenia co do Donalda Tuska, że zbyt dużo obietnic jest niespełnionych, zwłaszcza dzisiaj, gdy mamy 1 października,
1: mówią,
0: panie
1: robią.
0: Redaktorze, inauguracja roku akademickiego. Jakie obietnice spełnił? Za złotówkę akademik? 1000 zł do studenta do dopłaty? Zwłaszcza, że teraz muszą stacji szukać?
1: No pamiętam też, że miało być... Ile to tych mieszkań miało być wybudowanych za rządów Zjednoczonej
0: Prawicy? I co w związku
1: prawicy?
0: Z tym? I rzeczywiście było tak źle?
1: A
0: jakie są dzisiaj ceny? A gdzie jest 0% kredyt?
1: Teraz,
0: albo 2%?
1: Ale mówimy teraz o obietnicach, które zostały zrozliczone. Moglibyśmy długo mówić o tym, jakie
0: tylko
1: obietnice
0: wie pan,
1: były
0: na budownictwo społeczne i na budownictwo dla gmin, to Prawo i Sprawiedliwość dedykował specjalny program i dzięki temu gminy mogły budować. A dzisiaj jest taka zapaść, że na nic ich nie stać.
1: Pani poseł, wróćmy do tego, co tu i teraz, bo kolejny ważny temat polityczny. Marcin Romanowski powinien wrócić do Polski, czy nie?
0: No nie wiem, czy powinien, złożył samo list żelazny, w związku z tym chce wrócić do Polski i tak jak sąd zdecydował, odpowiadać z wolnej stopy.
1: A pani by mu doradzała, żeby do Polski wrócił?
0: Ja mu nie będę niczego doradzać. Ja widzę, że pan Żurek i cały obóz rządzący, nie w smak mu to, bo tak naprawdę to chcą gonić króliczka, a nie go dogonić. I już są nie tyle zarzuty, co zastrzeżenia do sędziego, który wydał pozwolenie i zgodził się na ten list żelazny. Już są zastrzeżenia, tak jak do sędziego Ubowskiego odnośnie decyzji wobec pana Romanowskiego, pana Żurka. Więc może pan Żurek się zdecyduje, czy on chce rzeczywiście robić dalej kabaret i przedstawienie, czy chce naprawdę, żeby pan Romanowski wrócił i odpowiadał z wolnej stopy, bo może wtedy też udowodni im ich po prostu błędy, które do tej pory popełniają i że niesłusznie oskarżają człowieka.
1: A wy jako politycy PiS-u wiecie, gdzie jest Marcin Romanowski w tym momencie?
0: A ja nie utrzymuję z panem Romanowskim tak zażyłych kontaktów. Zresztą nie muszę wiedzieć, mnie to nie interesuje. Ja widzę, co jest zgodne z prawem, a co z nie. Nie. Jeżeli pan Romanowski chce wrócić, to niech pan Żurek mu teraz nie robi pod górę, bo nie dość, że pan Żurek nie miał racji i pan Bodnar czy pan Tusk wcześniej, jeżeli chodzi o jego aresztowania, bo nie uznali, że ma immunitet, nie wiedzieli, czyli się wykazali absolutną niewiedzą. Jeżeli gdzieś tam jeździli, nie wiem na jakiej podstawie i rozmawiali na temat Ziobry i

0: Manowskiego, to też nie wiem na jakiej podstawie. I teraz też się nie podoba panu Żorkowi, że w końcu jak chce przyjechać, też niedobrze. To może mi pan powiedzieć, kiedy się urodzi ten, co mu dogodzi? To jest chęć robienia przedstawienia, żeby skuć kogoś w kajdanki, włożyć w ten pomarańczowy kitel i wtedy pokazać elektoratowi, że coś robi. No wie pan, naprawdę nie na tym poziomie powinno
1: Ale się to odbywać. Politycy w koalicji rządzącej, którzy mówią, że to dobrze, że ten list żelazny został wydany. Pan Ślis, szef, no niedawno
0: no to dobrze,
1: szef klubu
0: Polski
1: 2050,
0: mówi, że to
1: dobrze. Ale
0: przecież pan Romanowski wniosek o to złożył, no to w czym jest problem?
1: No właśnie w tym
0: ale
1: zastanawiam
0: problem
1: się, czy się pojawi za chwilę w Polsce, czy nie.
0: Bo są tacy, którzy
1: mówią, że i tak się nie pojawi.
0: Ale to nie tu powinno. Pan powinien się zastanawiać, dlaczego pan Żurek teraz chce, zastanawia się, czy ten sędzia to dobrze zrobił i właściwie co z nim zrobić, bo nie taki, zdaje się, decyzję podjął, jakby chciał pan Żurek.
1: Ale wiemy, że prokuratura będzie chciała zaskarżyć
0: pan jako dziennikarz bardziej
1: decyzję
0: tutaj
1: i będzie druga instancja zajmowała się kwestią tego listu żelaznego.
0: To się panu Żurkowi nie podoba też.
1: Pani poseł, to na moment zajmijmy się waszym środowiskiem. Ilu parlamentarzystów Rozwoju Plus negocjuje w tym momencie powrót do PiSu?
0: A nie wiem, bo ja nie negocjuję tego powrotu. Wiem, że wielu być może jest w niewygodnej sytuacji, bo chciałby wrócić, może nie wie jak, ale są też tacy, którzy wrócili jako radni i jeden parlamentarzysta. Więc proszę pana, dla tych, którzy chcą wrócić i powiedzieć, że się pomylili, a takim też punktem zwrotnym dla wielu było głosowanie Koalicji Obywatelskiej za wicemarszałkiem Horałą, bo zobaczyli, w jakim to kierunku zmierza. Ja nie chcę się z nikim kłócić, bo ja uważam, tam jest wielu wartościowych ludzi, którzy się być może pogubili, może mieli jakąś inną tutaj wizję działania, ale wiem też, że są w rozterce i bardzo będę rada, jeżeli do nas po prostu wrócą.
1: Bo Przemysław Czarnek, wasz kandydat na premiera, mówił ostatnio, że z czterema parlamentarzystami negocjuje taki
0: powrót. To bardzo dobrze,
1: powrót.
0: Ja się bardzo cieszę.
1: Tego jestem ciekaw, czy to jest tylko
0: ja sama
1: czterech,
0: bym wytypowała kilku i chciałabym, żeby wróciło.
1: To kto by to mógł być?
0: A proszę pana, to jest moja słodka tajemnica. Nie chcę tu w konfuzję wprowadzać niektórych, ale niech mi pan wierzy, myślę, że wielu chciałoby i ja po prostu mam nadzieję, że prawica się zjednoczy i obali ten beznadziejny rząd.
1: Myśli pani, że partia Mateusza Morawieckiego, zanim tak naprawdę powstanie, to będzie się zwijała?
0: Ja nie myślę, ja po prostu obserwuję, co się dzieje i tyle. Ja myślę, że w ogóle prawica powinna być zjednoczona, dlatego że im dłużej ten rząd rządzi, tym gorzej będzie doprowadzić do porządku i wyciągnąć z marazmu Rzeczpospolitą, a to jest dla mnie najważniejsze. Jako parlamentarzysty, który jest bardzo wieloletnim stażem.
1: Jacek Sasin mówi, że byłoby najlepiej, gdyby prawica była razem w tych wyborach.
0: Oczywiście,
1: mówi to samo, co pani mówi o Konfederacji.
0: A pan jak uważa?
1: A to nie mnie oceniać. Ja
0: ale
1: pytam.
0: Ja pana pytam.
1: Ale to tutaj jest zadawanie pytań, to po pierwsze.
0: Ja lubię, jak dziennikarze obserwują, uciekają wnioski. Może pan też coś takiego nam powie, co powinniśmy wziąć pod uwagę.
1: Wie pani co, ja nie doradzam żadnej partii, ani tej, ani tamtej.
0: Dobrze.
1: Nikomu nie życzę źle, to wszystkim dobrze. Kocham ludzi, niech się dzieje wszystkim
0: no
1: jak najlepiej.
0: Świetnie. No to bardzo
1: pani poseł,
0: przyjemnie.
1: Bo ja pytam o to, bo Jacek Sasin mówi o tym, że to zjednoczenie byłoby potrzebne, a Przemysław Czarnek przy okazji tego, co działo się w Krakowie, mówi, że inne partie prawicy, no i tutaj patrzę definitywnie w stronę Konfederacji, rzucają nam kłody pod nogi. To jak wy chcecie być razem, czy nie? Bo dwóch ważnych polityków waszej formacji mówi dwie różne rzeczy.
0: Ale proszę pana, a w Koalicji Obywatelskiej się dzieją, mnożą, Donald Tusk ich trzyma za gardło, pokazuje im, gdzie są, rozpostawia ich po kątach. Wie pan, my dyskutujemy i to bardzo dobrze. Widzi pan, ma temat, można rozmawiać, dywagować. No nie wiem, na ile pan dobrze życzy, na ile kibicuje, żeby było okej. Okay. Natomiast no, to jest normalne w polityce. My się nie musimy we wszystkim zgadzać. Natomiast Zjednoczona Prawica, jak rządziła, to jednak realizowała swój program. Wygrała, aczkolwiek potem koalicja, która została zawiązana wbrew obietnicom, bo to nie Donald Tusk miał być premierem. Trzecia Droga mówiła, że jest przeciwko Platformie, wszystkim innym ugrupowaniom, a ich wsparła. Unia Pracy, która udaje, że nie popiera rządu, a go popiera i z nim głosuje. Razem, które też udaje, że jest teraz w opozycji, a tak naprawdę posadowiła ten rząd. Wie pan, no wiele jest takich elementów ciekawych w polityce, które można przeanalizować, ale na prawicy niech pan się nie martwi, my się dogadamy.
1: A propos tego, kto miał być kim, to też pamiętam, że chyba pan Jarosław Gowin miał być szefem MON-u. Coś też wtedy nie wyszło.
0: No, wiele stanowisk niektórzy siebie albo widzieli, albo potem po prostu po analizie doszliśmy do wniosku, że być może ktoś inny byłby lepszy na danym stanowisku. Wie pan, no, tylko pytanie, jak ci, którzy nimi nie zostają albo piastują inne, potrafią się zachować.
1: To na koniec, jak pani mówiła, jest pani doświadczoną parlamentarzystką i w Senacie pani była, i w Sejmie, teraz znów jest pani w Sejmie. Czy zna pani te dwie instytucje, te dwie izby parlamentu? Co jest dzisiaj bardziej realne? Wspólny prawicowy pakt do Senatu, czy wspólny prawicowy pakt do obu izb parlamentu?
0: No, proszę pana, mi zależy na tym, że w ogóle prawica jedno i drugie wygrała. Ja byłam w Senacie. Uważam, że Senat jest niedoceniony.
1: Dopytam tylko z Grzegorzem Braunem na pokładzie.

0: czy bez?
1: Proszę pana, no mój lider negocjuje i ja nie będę tutaj wchodzić nikomu w paradę. Jedno jest pewne, że Dąb jest nieubłagany i też jeżeli chodzi o analizę polityczną, no to wiadomo, że jaki duży jeden obóz na pewno wygra. Natomiast co do parlamentu, to też no, mówimy o Dącie, natomiast no mówię, dyskutujemy i ja jestem zwolennikiem jednak tej mocnej drużyny, bo my musimy wygrać. Wygrać z tym rządem, bo ten rząd naprawdę, no on sam nie odejdzie. Jest butny, arogancki, rozdaje karty. Największy rząd, jaki mógł być, który roztrwania pieniądze i nas zadłuża. Więc naprawdę musimy wygrać i my nie musimy oszukiwać, kto może być premierem, wicepremierem. My po prostu, no jak podejmujemy decyzję, to potrafimy wybronić. Nie musimy oszukiwać tak
0: to
1: jak
0: panie poseł,
1: Donald Tusk.
0: Ja tylko dodam, że jeżeli wasz lider negocjuje te kwestie, to rozumiem, że bez Grzegorza Brauna, bo niejednokrotnie liderzy PiS-u mówili, że z Grzegorzem Braunem to my nie będziemy tworzyć koalicji,
1: tym bardziej
0: wyborczej.
1: Ale to proszę pytać naprawdę osoby, które będą decyzyjne, bo wie pan, poza tym jeszcze mamy trochę czasu, choć ubolewam, że ten rząd już nie przestał funkcjonować i może się też wiele zdarzyć. Ja nie mam problemu rozmowy, ja mogę się nie zgadzać z panem. Natomiast jaki zdrowy rozsądek i na ile z kim będziemy współpracować i zrobimy mocną listę, no to czas pokaże.
0: Do wyborów.
1: Życzmy sobie powodzenia, do żebyśmy wygrali z tym beznadziejnym rządem i go
0: Dorota
1: zamienili na lepszy
0: prawicowy
1: Prawa i
0: Prawo i Sprawiedliwość, ale się zgraliśmy z tym ostatnim stwierdzeniem. Dziękuję pani poseł.
1: Dziękuję ślicznie, było bardzo miło.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A rozmawiał Marcin Zawada, bardzo dziękujemy. Jest wiele kwestii, które powinien poruszyć prezydent w orędziu, między innymi Trybunał Konstytucyjny, budżet, bezpieczeństwo, gospodarka. Spodziewam się merytorycznego, jak zwykle, orędzia. Tak powiedziała przed chwilą w Polskim Radiu 24 pani poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Nie zabrakło także tematu paliw i ustawy o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. I tutaj cytat, prawo nie działa wstecz, zauważyła pani poseł. Jej zdaniem nowy podatek dla koncernów nie przełoży się w żaden sposób na zysk po stronie kierowców i konsumentów. Do tego tematu oczywiście będziemy wracali. Jest 19:49, czas na wielką politykę międzynarodową.
2: Światopogląd.
3: A ze mną w studiu jest już Ernest Zozuń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Erneście, patrzymy z niepokojem na wschód. W październiku, bowiem Rosja wcieli do armii 120 tysięcy rekrutów.
4: Tak jest. No, Rosjanie po prostu muszą uzupełnić nowymi ludźmi swoją armię, ponieważ straty, które ponoszą na froncie w Ukrainie, są bardzo duże. Oczywiście nikt oficjalnie nie podaje tych danych. Szacunki mówią o kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysiącach osób i żołnierzy, którzy polegli lub zostali ranni na froncie w Ukrainie. No ale w wojnie prowadzonej przez Rosję, takimi metodami, jakimi prowadzi je Rosja, no to niestety żołnierze potrzebni są, ponieważ Rosjanie od dawien dawna przyjmują strategię, że żołnierzy nie żałujcie, kobiety nowych urodzą. No i taką masą chcą zdobywać oczywiście przestrzeń i wygrywać wojny. Natomiast no niestety w tej chwili wojna działa troszeczkę inaczej, ale metody rosyjskie są takie same, w związku z czym wymagają nowych poborowych. Na razie to wygląda w ten sposób, że Władimir Putin podpisał dekret o tym, że 120 tysięcy żołnierzy zostanie wezwanych do armii, ale to jest 120 tysięcy plus, bo przecież ta armia swoją liczebność już posiada. To jest jesienny pobór, który się zaczął. Proszę pamiętać, że w Rosji cały czas wojsko pochodzi z poboru. To nie jest armia zawodowa. No i tutaj się zaczynają różnego rodzaju problemy. Z tej prostej przyczyny, że do tej pory było takie prawo, a nawet napisano odpowiednie przepisy, że żołnierze służby poborowej nie są kierowani do tak zwanych gorących miejsc. To powstały te przepisy jeszcze w czasie wojny w Czeczenii, kiedy mówiło się o tym, że żołnierze z poboru niedoświadczeni i właściwie nie mogący sobie poradzić w tak trudnych warunkach, wysyłani są na front do Czeczenii. Tutaj bardzo dużą rolę swojego czasu odegrała taka organizacja, która nazywa nazywała się Matki Żołnierzy.

0: żołnierzy to były matki, których synowie po prostu polegli na froncie w Czeczenii i nikt nie był w stanie im powiedzieć, co się z nimi stało. One jeździły po przyfrontowych miejscowościach w tej Czeczenii, jeździły po miejscowościach, gdzie stacjonowały jednostki wojskowe rosyjskie wokół tej Czeczenii, no i po prostu poszukiwały swoich synów, martwych lub żywych, ponieważ nikt nie był w stanie im powiedzieć, co się z nimi dzieje. Ten ruch był na tyle silny i na tyle miał wpływ na opinię publiczną, że rzeczywiście wtedy i były to już rządy Władimira Putina, napisano taki przepis, że żołnierze z poboru nie są kierowani do takich gorących miejsc. W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że żołnierze z poboru kierowani są na Ukrainę, a wręcz pamiętasz zapewne, a państwo też, przy ogłoszeniu pierwszej mobilizacji dużo mówiło się o tym, że dostają jakieś znoszone mundury, zardzewiałą broń, no i wysyłani są po prostu na front tak jak stoją, a wręcz widząc, co ich czeka, korzystając z przepustek, dokupują sobie różnego rodzaju wyposażenie, żeby nie być całkiem bezbronnymi na tym froncie w Ukrainie. W tej chwili oczywiście też jest deklaracja, że ci poborowi nie będą wysyłani na front w Ukrainie, ale deklaracja to jedno, a fakty są takie, że jednak oni są potrzebni właśnie na tym froncie w Ukrainie, ponieważ żołnierzy tych, którzy do tej pory tam walczyli, jest coraz mniej, no i trzeba te szeregi uzupełniać. Niewykluczone, że ten dodatkowy pobór, te 120 tysięcy ludzi, którzy znajdą się w tym poborze, no to zadowoli Kreml, nie będzie on wówczas organizował tej mobilizacji, o której w ostatnim czasie mówi się bardzo dużo i myślę sobie, że może nie tyle nie będzie jej organizował, ile nie będzie jej ogłaszał, dlatego że poprzednie ogłoszenie mobilizacji spowodowało, że ruszyli młodzi Rosjanie w kierunku granic, by uciekać przed mobilizacją, głównie między państwami byłego Związku Radzieckiego na granicę, czyli uciekali do państw, do których nie potrzebują wizy. No ale oczywiście później ich w miarę możliwości zatrzymywano, natomiast wiadomo, że jeśli w tej chwili ogłoszona by została mobilizacja, no to ruch będzie podobny, tym bardziej, że już obserwuje się właśnie takie próby wyjeżdżania młodych ludzi z Rosji, bo istnieje ryzyko, że ta mobilizacja zostanie ogłoszona. Natomiast jeszcze jeden jest tutaj taki niuans w tym wszystkim, co dzieje się wokół uzupełniania rosyjskiej armii, że ta poprzednia ogłoszona mobilizacja nie została do tej pory zakończona, w związku z czym de facto Rosjanie cały czas dekret o mobilizacji mają czynny. Tam w tym dekrecie, już nie pamiętam, ile to było tysięcy żołnierzy do zmobilizowania. Wiem natomiast, że nie zmobilizowano całej kwoty, w związku z czym tamten dekret można jeszcze wykorzystać, by tę kwotę po prostu uzupełnić z tego, co było wówczas stwierdzone. Więc myślę sobie, że no, po prostu różnymi drogami Kreml i rosyjskie władze chcą obejść tę mobilizację, której wszyscy tak się straszliwie boją, nie ogłaszając jej, a ją po prostu zrealizować.
1: Niezwykle ciekawe, ale też przerażające. A teraz przenieśmy się do Francji. Tam protesty we francuskich liceach i nawet premier zwołał posiedzenie specjalnego sztabu kryzysowego właśnie w tej sprawie.
0: No tak, bo jak to zwykle młodzi ludzie krewcy są i nie znają umiarów, w związku z czym jak wychodzą protestować, no to od iskry robi się całe ognisko. Dosłownie, bo przed szkołami zapłonęły ogniska i zapłonęły opony. Zaczęły być dewastowane okolice, w związku z czym w wielu przypadkach musiała interweniować policja. Być może dzisiaj rano państwo widzieli w Tuluzie, były po prostu regularne czarne bitwy licealistów z francuską policją. Możemy sobie tutaj teraz żartować, że jakżeż świadomi uczniowie podjęli ten protest, bo głównym hasłem tego licealnego protestu jest problem z przepełnieniem w szkołach. Młodzi ludzie narzekają, że przychodzą do szkół i w ich klasach jest ponad 30 osób. I rzeczywiście stwarza to określone problemy w tym, by mogli rzetelnie przyjrzeć

0: przyjmować wiedzę, no i by nauczyciele mogli z nimi po prostu uczciwie i porządnie pracować. No ale oczywiście tutaj jakby tło jest i dno jest jeszcze dalej, dlatego że te protesty wpisują się generalnie w ogólną atmosferę niezadowolenia panującą w tej chwili we Francji. Zresztą wpisują się również w inne protesty, które we Francji mamy w tej chwili. No a to wszystko spowodowane jest po prostu rosnącymi kosztami życia, które z kolei spowodowane są tym, że Francuzi na stacjach benzynowych płacą tak samo dużo jak my, a to przekłada się oczywiście na wszystko inne. No i to, co nie zostało przez Emmanuela Macrona w trakcie swojej prezydentury załatwione, w tej chwili po prostu rośnie w oczach.
1: Nie wiem, czy we Francji jest ocena z zachowania, ale z całą pewnością Rada Pedagogiczna będzie miała co robić. Ernest Zozuń, bardzo dziękuję.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
8: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Następne osoby z zarzutami w sprawie Collegium Humanum miały poświadczać nieprawdę przy wydawaniu fałszywych dyplomów. Za 3 godziny orędzie prezydenta. Czy będzie decyzja w sprawie ustawy o nadmiernych zyskach koncernów paliwowych? Wolnościowe środki zapobiegawcze uchylone, ale ciągnik, którym rolnik zniszczył w Gliwicach asfalt, wciąż zarekwirowany. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Jedenaście dalszych osób usłyszało zarzuty w śledztwie, które dotyczy nieprawidłowości w uczelni Collegium Humanum. Wśród zatrzymanych są nauczyciele akademiccy oraz ci, którzy zarządzali filią uczelni za granicą. Zarzuty dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
2: Zarzuty dotyczące poświadczenia nieprawdy w zamian za korzyści majątkowe, poświadczenia nieprawdy w dokumentach w postaci dyplomów ukończenia uczelni wyższych, zaświadczenia o przebiegu studiów, a także zaświadczenia dotyczące uzyskania statusu studenta. Nieznana dotąd w tej sprawie grupa zarzutów związana z poświadczeniem nieprawdy na dokumentach, które umożliwiały legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Przede wszystkim chodziło o oświadczenia, które dotyczyły możliwości podjęcia pracy, a także uzyskania statusu studenta.
1: Do tej pory prokuratura postawiła w tej sprawie zarzuty ponad 80 osobom. Wobec 13 podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt. Rząd czeka na decyzję prezydenta.

0: Opozycja twierdzi, że narzędzia do obniżania cen paliw ma rząd. Ważą się losy ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Ustawa leży na biurku Karola Nawrockiego. Premier Donald Tusk zapowiada, że tuż po tym, jak prezydent ją podpisze, będzie kolejna wersja programu CPN i paliwa potanieją. Dzięki tym przepisom ceny paliw na stacjach mogą spaść średnio o 2 zł za litr. Tak przewidują politycy z wrocławskiej Nowej Lewicy. Mówi o tym miejski radny i sekretarz tego ugrupowania we Wrocławiu, Dominik Kłosowski.
1: Apelujemy do pana prezydenta Nawrockiego, żeby nie kombinował, tylko żeby podpisał ustawę ceny paliwa niżej. Żebyśmy mogli zabrać bogatym koncernom paliwowym, które zarabiają miliardy na tych tąpnięciach. Po tej regulacji od 1,5 do 2 zł cena paliwa na stacjach benzynowych spadnie.
0: Na obniżki cen paliw czekają też kierowcy.
2: Jest to duże ostrzeżenie właśnie dzisiaj. Nawet tankowałem prawie 700 zł, 80 litrów. 6,50, a teraz 9, to już różnica robi sporą.
3: Sobie dobrze radzę, bo mam służbowy samochód.
4: Ja sobie radzę, jeżdżę na gaz. Jakbym jeździł na ropę, to pewnie bym narzekał, bo ceny są straszne. Nie wyobrażam sobie jazdy na benzynie.
0: Orędzie prezydenta rozpocznie się o 20. Według politologów Karol Nawrocki może poinformować o decyzji w sprawie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Rolnik, który w sierpniu zaorał ciągnikiem świeży asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach, nie jest już objęty dozorem policyjnym. 60-letni Józef M. nie będzie też musiał wpłacać poręczenia majątkowego. Tak zdecydował Sąd Rejonowy w Gliwicach. Obrona domagała się także zwrotu zarekwirowanego ciągnika. Na to sąd na razie nie wyraził zgody, mówi obrońca Józefa M., mecenas Adam Szewc.
5: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli, bo pomimo twierdzeń naszych i wyjaśnień podejrzanego, to jest na tym etapie jeszcze niewystarczające. Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
0: 7 sierpnia rolnik wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt. Jak tłumaczył, nowa droga została wybudowana na działce, która należy do niego. Straty oszacowano na 180 tysięcy złotych. Państwa Unii Europejskiej przyjęły nowe przepisy, które mają usprawnić odsyłanie osób bez prawa pobytu we wspólnocie. Rozporządzenie umożliwi m.in. tworzenie ośrodków powrotowych w państwach poza Unią. Według unijnych szacunków obecnie większość cudzoziemców, którzy otrzymują nakaz opuszczenia Unii, ignoruje go. Na koniec o tym, że rozpoczyna się sezon infekcyjny. Coraz więcej osób choruje na COVID i grypę. Najczęściej chorują dzieci, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
6: Dzieci stanowią ten pierwszy próg, który wirus musi pokonać. Dużo zachorowań wśród dzieci niestety potem przekłada się na zachorowania wśród dorosłych. Ale wskaźniki ogólnokrajowe jeszcze są wciąż dosyć, można powiedzieć, niskie, bo jest to 5 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, mnożymy teraz 380, no to wychodzi, prawda, około między 1,5 a 2 tysiące przypadków tygodniowo.
0: Jak dodaje dr Grzesiowski, przeważają wirusy COVID-u i grypy. Najlepszą ochroną przed wirusami są szczepienia. W ciągu miesiąca przeciw grypie zaszczepiło się ponad 700 tysięcy osób. Od 2 tygodni są również dostępne bezpłatne szczepionki przeciw COVID.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy miejscami, zwłaszcza w obniżeniach terenu i dolinach rzecznych, utworzą się mgły. Będą ograniczały widzialność do 300 metrów. Zimno będzie na wschodzie kraju i w centrum od 3 do 4 stopni. Jeszcze niższa temperatura do minus 1 w dolinach bieszczadzkich. Na zachodzie i nad morzem od 10 do 12 stopni.
8: Południe w Polskim Radiu 24.
9: Jest 17.06. Za chwilę w Polskim Radiu 24 odwiedzimy 3 polskie miasta. Będą to Lublin, Sieradz, a także Rzeszów. Wcześniej jednak nowy program Polskiego Radia. Sprawdzam to.
10: Sprawdzam to.
11: Po 63 dniach bohaterskich walk powstańców warszawskich

0: Wobec miażdżącej siły Niemców, ogromnych strat żołnierzy Armii Krajowej i ludności cywilnej, powstanie upadło. Jednak prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości upamiętniających wybuch powstania stwierdził:
1: chcę dziś powiedzieć, jako prezydent Polski, Warszawo zwyciężyłaś dzięki tym bohaterom, którzy są dzisiaj tutaj z nami.
0: Czy stwierdzenie zwycięstwo w przypadku powstania warszawskiego jest uzasadnione? Wątpliwości miało i ma wielu powstańców, choćby mówiący te słowa w 2019 roku Stanisław Majewski, pseudonim Stach, żołnierz batalionu Zaręba Piorun.
2: Całą Warszawę zniszczyliśmy, nic żeśmy nie zyskali, no poza tym, co niektórzy sobie cenią, że pokazaliśmy, na co nas stać, prawda, jacy to my jesteśmy odważni.
0: A historyk Piotr Zychowicz ocenia, że stwierdzenie Warszawa zwyciężyła stoi w sprzeczności z faktami i zdrowym rozsądkiem.
3: Armii Krajowej nie udało się osiągnąć żadnego z zakładanych celów operacji powstańczej. Była to całkowita klęska i katastrofa. Zginęło co najmniej 80 tysięcy cywilów, 17 tysięcy polskich żołnierzy. W wyniku walk miejskich i niemieckich wyburzeń po powstaniu zagładzie uległa zdecydowana większość tkanki miejskiej. Warszawa w trakcie powstania została zamordowana, przestała istnieć.
0: Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo w serwisie polskieradio24.pl. Witold Banach, do usłyszenia.
4: A program przygotował Witold Banach. Przypomnijmy, sprawdzam to na antenie Polskiego Radia 24. Nowy program codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 17. Zapraszamy. A my przenosimy się tymczasem na Lubelszczyznę, gdzie rozpoczyna się sezon grzewczy. W samym Lublinie większość spółdzielni mieszkaniowych puściła do kaloryferów ciepło, ale są też tacy, którzy jeszcze się z tym wstrzymują. A z nami jest już Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Dzień dobry, Tomku.
5: Dzień dobry, witam ciebie. Dzień dobry państwu.
4: Powiedz proszę, jak to jest w Lublinie i okolicach? Gdzie grzeją, gdzie nie grzeją? No i czy ty już masz ciepły kaloryfer?
5: No, powiem szczerze, że nieśmiało, jakby tak trochę wstydliwie u mnie w domu kaloryfer no, zaczyna grzać, choć odkręcony jest na maksimum, powiem szczerze. No, ale są miejsca, tak jak wspominałeś, gdzie jeszcze nie grzeją. No i tak było między innymi w lubelskiej spółdzielni mieszkaniowej, na co skarżyła mi się pani Bożena, która poprosiła o interwencję.
6: Nastawione na maksa lodowate. Proszę zobaczyć.
7: No faktycznie.
6: Bożena Zabielska. Mieszkam w osiedlu Mickiewicza w lubelskiej spółdzielni mieszkaniowej. Cóż, ja pracuję w domu, więc dla mnie ta sytuacja jest dodatkowo trudna, bo cały dzień siedzę okutana i jest mi bardzo zimno. W mieszkaniu jest około 15-16 stopni.
5: No, na wspomnianym osiedlu sprawdzałem to tuż przed naszym wejściem i po mojej interwencji no, udało się uruchomić te kaloryfery na szczęście, no ale są spółdzielnie, które z takimi decyzjami jeszcze się opóźniają. Tak jest między innymi spółdzielni Motor, która z sezonem grzewczym ma ruszyć dopiero dziś. No, o szczegółach i o powodach tego wszystkiego mówi mi prezes wspomnianej spółdzielni, Janusz Szacoń.
8: Staramy się włączyć to ciepło wtedy, kiedy faktycznie jest taka potrzeba. No, nie jest to jednoznacznie określone, nie ma przepisów w tym kierunku. My koszty ogrzewania pokrywają mieszkańcy. My to rozliczamy po każdym sezonie grzewczym i jak wcześniej zaczniemy, to te koszty będą większe.
5: Ja też poszedłem do lubelskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, które zapewnia, że sieć jest w pełni gotowa. No i ciepło płynie już w Lublinie do ponad 60% odbiorców w mieście, o czym mówi Teresa Stępniak-Romanek.
9: Ciepło na potrzeby ogrzewania dostarczamy już do prawie 2000 budynków. Właściwie wszystkie duże spółdzielnie mieszkaniowe złożyły już wnioski o rozpoczęcie dostaw ciepła. Samo uruchomienie ogrzewania nie oznacza, że kaloryfery będą ciepłe przez cały czas. Nasze węzły cieplne wyposażone są w automatykę pogodową, która dostosowuje dostawę ciepła do temperatury na zewnątrz.
5: No i tak w telegraficznym skrócie dla tych, co mieszkają w blokach, warto wspomnieć o tym, że w sezonie grzewczym wietrzymy mieszkanie krótko, ale intensywnie, tak około 15 minut, no i starczy. Oczywiście wyłączamy przy tym termostaty. No a same kaloryfery no nie powinny być niczym zasłonięte, żeby nie przeszkadzać temu ciepłu rozprowadzać się swobodnie po mieszkaniu.

0: No dobrze, warto o tym pamiętać, ale co na przykład z osobami, które mieszkają w domkach jednorodzinnych?
1: No tutaj jest nieco inaczej. No i wszystko zależy o tym, od rodzaju ogrzewania. Ja chociażby zwróciłem uwagę na rynek pelletu i osoby, które kupiły opał latem, muszą liczyć się, które jeszcze nie kupiły opału latem, muszą się liczyć ze sporym wzrostem cen pod koniec roku. No a o szczegółach i tych realiach ogrzewania domków jednorodzinnych pelletem opowiedział mi pan Tomasz.
2: Ja pelet zwykle kupuję w miesiącach wakacyjnych, wtedy cena jest najniższa. W tym roku było to 1600 zł, ale z tego co wiem, obecnie jak już zbliża się ten nasz sezon grzewczy, ceny oscylują około 2250 zł u tych dostawców, od których zazwyczaj ja biorę.
1: No a tak jak mówią mieszkańcy, no to na zimę trzeba przygotować tak około 3-4 ton peletu. No oczywiście wszystko zależy od metrażu domu, a przy tym wszystkim warto też tak mi się wydaje, chociażby o swoim bezpieczeństwie. No tam, gdzie się ogrzewamy, na przykład paliwem stałym, czy to piec gazowy, kocioł gazowy, czy chociażby no właśnie piec na pelet, no właśnie czujki czadu, czad bezwonny, nie widać go, a potrafi zabić w kilka minut. A takie czujki na pewno nas ostrzegą przed niebezpieczeństwem.
0: Bardzo cenne ostrzeżenie i rada. Tomasz Maczulski, bardzo dziękuję. Trzymaj się ciepło.
1: Dziękuję ślicznie.
0: A z Lubelszczyzny przenosimy się do centralnej Polski i zaglądamy do Sieradza w województwie łódzkim. Pacjenci szpitala skarżą się na odwołane wizyty i operacje. Niektórzy musieli czekać od 2 do 3 tygodni na kolejny termin wizyty. Wiemy, że sieradzki szpital od lat zmaga się z brakami kadrowymi. Interwencję dziennikarską właśnie w tej sprawie podjął reporter Radia Łódź Adam Łużyński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Adamie, powiedz proszę, kto zgłosił się do ciebie właśnie w tej sprawie?
3: Najpierw zgłosił się do mnie jeden pacjent, a potem lekarze i personel medyczny. Ten pacjent, a tak właściwie nasz słuchacz, miał mieć zabieg na oddziale laryngologicznym i przygotowywał się do niego przez kilka tygodni. I w dniu wizyty usłyszał, że musi czekać na wskazanie kolejnego terminu. Taką historię przekazał mi ten pan, a ja wyruszyłem do szpitala, żeby sprawdzić tę sprawę.
4: Pierwsza informacja była taka, że wszystkie operacje są przesunięte o 2-3 tygodnie.
5: Ze mną leżał jeden taki, no ale to dzisiaj już idzie.
6: Kiedy miał mieć zabieg?
5: Z tego co mówił, to już prawie że z tydzień temu.
4: Nie wiem na czym to polega, były dwie sprzeczne informacje po prostu.
3: Rozmawiałem też z lekarzami, którzy nie pozwolili mi nagrać rozmowy, no i to jest zupełnie zrozumiałe, a w rozmowie poza mikrofonem udało mi się ustalić, że najprawdopodobniej brakuje anestezjologów, czyli osób odpowiedzialnych za znieczulanie pacjentów i wiele wskazuje na to, że być może dlatego przedłużyły się realizacje zabiegów na otolaryngologii, na okulistyce i chirurgii. Wygląda na to też, że jest zbyt wielu pacjentów i jednocześnie możliwości personelu szpitala są w jakiś sposób ograniczone.
0: Odwołany zabieg czy operacja to na pewno dużo niepotrzebnych nerwów, szczególnie gdy taka wizyta w szpitalu dotyczy poważnych problemów ze zdrowiem. Jakie jest stanowisko dyrekcji sieradzkiego szpitala w sprawie odwołanych operacji i zabiegów?
3: Udało mi się porozmawiać z dyrektorem, profesorem Jackiem Śmigielskim. Dyrektor wyjaśnił, że może dochodzić do sytuacji, gdy zabiegi są wykonywane wcześniej lub później, bo na przykład komuś brakuje dokumentów albo ma lepsze lub gorsze wyniki. Dowiedziałem się też, że za planowanie operacji odpowiedzialni są ordynatorzy. Dyrektor sieradzkiego szpitala zapowiedział, że przeprowadzi z nimi stosowne rozmowy.
7: Pacjent, który przyjeżdża do szpitala w danym dniu i w tym dniu jest odmawiany, nie powinno to mieć miejsca. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to bardzo proszę o informację, do jakiego oddziału dotyczyła i będę wyciągał konsekwencje od ordynatora takiego oddziału.
3: Jak na razie czekamy na wyniki tych rozmów. Czekamy też na nowych anestezjologów, których, jak przyznał dyrektor, brakuje od 4 lat.
0: Pacjenci sieradzkiego szpitala stopniowo otrzymują nowe terminy zabiegów i operacji, a to może być jeszcze, trochę potrwać. Relacje z sieradzkiego szpitala przygotował reporter Radia Łódź Adam Łużyński. Adamie, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
0: Gaudeamus Igitur rozbrzmiał

0: już na wielu ośrodkach akademickich. Dla tysięcy młodych ludzi w całej Polsce początek nowej historii. Dziś akademicka Polska znów budzi się do życia. Od wielkich uniwersytetów po mniejsze uczelnie. Od pierwszych wykładów po długie rozmowy na uczelnianych korytarzach rozpoczyna się nowy rok akademicki. W Rzeszowie oficjalnie ten rok rozpoczęły dziś dwie uczelnie. Dla tysięcy studentów oznacza to powrót na zajęcia, a dla pierwszorocznych początek zupełnie nowego etapu. Pierwsze spotkania i pierwsze kroki w akademickim świecie. Z rzeszowskimi studentami o tym szczególnym dniu rozmawiała dziś Sylwia Miś z Radia Rzeszów.
1: Odwiedziłam dziś Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Filharmonię Podkarpacką, gdzie nowy rok akademicki zainaugurował Uniwersytet Rzeszowski. Tam naukę rozpoczęło ponad 8,5 tysiąca pierwszorocznych studentów.
2: Trochę nerwowo, wiadomo, bo nowe miejsce, aczkolwiek jestem pozytywnie nastawiony.
3: Ja bym powiedział, że trzeba na początku podejść na luzie, trzeba chodzić na zajęcia. Się zobaczę w koniu.
4: Jesteśmy zaciekawione w ogóle nowym miastem, nowym otoczeniem i z taką pełną energią do tego podchodzimy.
5: Ja już parę osób poznałam i czuję, że może być fajnie.
1: Na Uniwersytecie Rzeszowskim studiuje w sumie blisko 19 tysięcy osób na 80 kierunkach. Jak mówi rektor uczelni profesor Adam Reich, w porównaniu z poprzednim rokiem uczelnia ma około 2 tysięcy studentów więcej.
6: To jest duże wyzwanie, żeby zapewnić obsadę kadrową, ale również odpowiednie warunki kształcenia dla tak znaczącego zwiększenia. Oczywiście nadal ogromnym wyzwaniem jest budowa nowego szpitala. To są nieustające zabiegi o to, aby uniwersytet został dostrzeżony. Chcemy dalej się rozwijać, chcemy być uczelnią prężną, rozpoznawalną w świecie, zajmować czołowe miejsca na arenie międzynarodowej, również w rankingach uczelni polskich. I to jest moje zadanie na najbliższy rok akademicki.
1: Nowy rok akademicki rozpoczęli także studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Tutaj pierwszoroczni zamiast tradycyjnej inauguracji wzięli udział w Welcome Day, podczas którego nowi studenci mogli poznać uczelnie, wykładowców i swoich kolegów.
7: Wszystko zostało nam bardzo dobrze wyjaśnione. Jesteśmy na pewno mniej zestresowane.
8: Mieliśmy na auli wykłady, mieliśmy przedstawienie, jak wyglądają mniej więcej studia. Był opisany samorząd studencki.
7: Będziemy szukać jeszcze klubu IQ i pójdziemy popytać w kołach naukowych, czego jeszcze się możemy ciekawego o uczelni dowiedzieć.
1: Uczelnia także odnotowała wzrost zainteresowania studiami, mówi dr Barbara Przywara, prorektor do spraw nauczania.
9: Ten kolejny rok będzie po pierwsze kontynuacją naszego kierunku w umiędzynarodowieniu. Rozwijamy bardzo prężnie sojusz 9 uniwersytetów z 8 krajów europejskich, gdzie nasi studenci i studenci z tych krajów mogą wspólnie realizować projekty, mogą studiować na innych właśnie uczelniach. Uruchomiliśmy nowy kierunek biznes i innowacje. Chcemy tutaj wspierać przedsiębiorczość studencką. Chcemy także rozbudowywać ten obszar takich krótszych form kształcenia. Wprowadziliśmy już praktycznie w całej uczelni mikropoświadczenia. Krok dalej to jest rozszerzenie tej oferty dla osób, które zapiszą się na przykład na wybrane tylko jedne zajęcia albo warsztat czy szkolenie.
1: Wśród najczęściej wybieranych kierunków na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie znalazły się przede wszystkim pielęgniarstwo, fizjoterapia i cyberbezpieczeństwo. Na Uniwersytecie Rzeszowskim największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarski. Wysoko znalazły się też fizjoterapia, psychologia i pielęgniarstwo.
0: To była rzeszowska reporterka Sylwia Miś. Bardzo dziękujemy, a ja tylko dodam, pozostając na Podkarpaciu, że na przykład jutro nowy rok akademicki zainauguruje Politechnika Rzeszowska. Ale podkreślamy, dziś pierwsza strona nowego akademickiego rozdziału została zapisana w całej Polsce, także na Akademiach Wychowania Fizycznego. To o sporcie już za chwilę. A w studiu razem ze mną jest już Rafał Bała. Dzień dobry, Rafale.
10: Witam cię serdecznie. Chciałem ci tylko powiedzieć, że nie tylko Akademie Wychowania Fizycznego słyną z wysokiej jakości sportu, ale także politechniki, uniwersytety, przeróżne akademie, również medyczne, bo są takie przecież akademickie Mistrzostwa Polski, czy Mistrzostwa Polski poszczególnych uczelni. Sam brałem udział przed laty w czymś takim, także powiem ci, że naprawdę fantastyczna nie tylko zabawa, ale tam także startuje wielu zawodników na wysokim poziomie. Do tego stopnia, że wyobraź sobie, że przed laty, kiedy mistrzem olimpijskim w rzucie młotem pozostał Szymon Ziółkowski, oczywiście pamiętamy, 2000 rok. I wtedy, w tym samym roku, chyba czy rok później, razem z Szymonem startowaliśmy w jednym konkursie rzutu dyskiem w akademickich Mistrzostwach Polski. Niesamowite przeżycie dla studenta Uniwersytetu Warszawskiego, prawda?
0: Ale o uniwersjadzie dzisiaj nie będzie.
10: Nie będzie o uniwersjadzie, bo to oczywiście najważniejsze studenckie zawody, ale będzie między innymi o tenisie.

0: Sport i Rafał Bała.
1: Jestem już. A Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju w Pekinie. Zajmuje 41. miejsce w światowym rankingu i pokonał wyżej sklasyfikowanego Amerykanina Lernera Tina 5

0: własnym serwisie, 4-2 przy własnym serwisie, a potem oczywiście mieliśmy przewagę 4-0 lub 3-0 w gemie. Nie udało nam się tego wygrać. To są właśnie te momenty. Różnica między zwycięstwem a porażką to zaledwie kilka punktów, a my po prostu nie potrafimy tego teraz wykorzystać, gdy stajemy w sytuacji, w której możemy wygrać. Nie udało nam się doprowadzić meczu do końca. Do drugiej rundy pekińskiego turnieju awansowała w środę Magdalena Fręch. Właśnie od tego etapu rywalizację rozpoczną rozstawione Iga Świątek i Maja Chwalińska. Rywalką Świątek będzie reprezentantka gospodarzy Xinyu Gao. Chinka w pierwszym meczu pokonała Węgierkę Udvardi, a w piątek w drugiej rundzie zmagań w stolicy Chin zobaczymy właśnie Chwalińską przeciwko Ukraińce Dajanie Jastrębskiej, a także Magdalenę Fręch w starciu z Czeszką Nikolą Bartunkową. Piłkarze reprezentacji Polski, no to oczywiście głośny temat. Przygotowują się do piątkowego meczu Ligi Narodów. Tego dnia w Warszawie zmierzą się z Rumunami. Podczas oficjalnej konferencji prasowej selekcjoner Jan Urban mówił, że zdaje sobie sprawę z tego, iż stawka tego meczu jest bardzo wysoka.
1: Czy to jest mecz życia i śmierci dla nas? No nie, no to jest bardzo ważne spotkanie dla nas, bo wiemy, że sytuacja by nam się skomplikowała bardzo, a zwycięstwo pozwoli nam na myślenie o tym, żeby zakończyć tę grupę jak najwyżej. Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast, no nie, jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, no to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś. A my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół do spotkania z Rumunią. Wiemy, że zwycięstwo pozwala nam wrócić do gry, jak się to mówi, i na tym tylko i wyłącznie się koncentrujemy. Natomiast wiem, co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda.
0: No, oby tej jazdy nie było już po meczu z Rumunią, a w wyjściowym składzie na poprzednie spotkanie ze Szwecją pojawił się młodzieżowiec Wiktor Nowak i zebrał przecież doskonałe noty. W czwartek był obecny na oficjalnej konferencji prasowej i przyznał, że wydarzenia wokół niego galopują w szalonym tempie.
2: Jest to dla mnie ogromna chwila w moim życiu i coś, o czym marzyłem od dziecka, i bardzo się z tego cieszę i będę dalej ciężko pracował, żeby po prostu to dalej utrzymać i dostawać swoje szanse. Niech się dzieje. No wiadomo, każdy mecz jest inny i każdy rywal jest inny. Do każdego meczu przygotowujemy się inaczej, mamy jakieś swoje założenia i wykonujemy je, żeby ten mecz po prostu wygrać. No w tym meczu co? No będą takie założenia, jakie trener przekaże, zadania indywidualne, które jak wykonamy, to tylko nam pomogą, żeby ten mecz wygrać, a cel, jaki jest ten mecz, no to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce. Rumunia to też nie jest słaby zespół. Wiemy, że mają dużo rotacji, ale ja bym się tutaj skupił na nas i skupił się na naszych założeniach, na naszych zawodnikach, gdzie mamy jakość i będziemy starać się, żeby ten mecz wygrać.
0: Na początek tego meczu jutrzejszego w piątek o godzinie 20:45, ale posłuchajmy jeszcze trenera Jerzego Engera. No to jest selekcjoner, który przed laty przecież poprowadził naszą drużynę w Mistrzostwach Świata. Potrafił te charaktery wszystkie jakoś tak dobrać, ale także zawodników, żeby to wszystko grało, bo pamiętamy tę drużynę z 2002 roku.
3: Selekcjoner musi mieć własną wizję gry tej reprezentacji. Nie może być dyskusji, czy grać trzema, czy czterema, czy pięcioma w obronie. Nie, selekcjoner ma mieć wizję tego, jak on chce grać. Jak chce grać czwórką, uszanujmy to. Chce grać piątką, uszanujmy to. Tylko trzeba mieć wizję, kto na tych pozycjach i w jaki sposób ten zespół będzie grał. Nie da rady improwizować cały czas, bo my wchodzimy w sferę improwizacji, ale improwizować może dwóch, trzech graczy w tym zespole. Świetnie improwizuje Zieliński, znakomicie improwizują skrzydłowi, Zaleski. No szkoda, że nie było Kamińskiego, ale Skóraś też próbuje. Wielu improwizatorów nie mamy, dlatego jak nie masz improwizatorów, to musisz przygotować wyuczone fragmenty gry i tego ten zespół też musi się nauczyć i też pewnie Jan Urban nad tym pracuje. Ja wyselekcjonowałem tych, którzy pasowali do siebie mentalnie, którzy mieli charakter do gry właśnie na poziomie reprezentacji narodowej, dla których najważniejszą selekcją był patriotyzm i oni potrafili poświęcić się dla drużyny. Właśnie takich piłkarzy się dobierało. Tych, którzy wiedzieli, że stworzą zespół, że stworzą wspólnotę, że będą mieli jeden cel, żeby tylko zwyciężyć i awansować do finałów Mistrzostw Świata. I takich trzeba dobierać. Niekoniecznie tych, którzy są najlepsi piłkarsko, którzy umieją żonglować przodem, tyłem, bokiem, jak to chce. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dobrać zawodników, dla których ten orzełek na piersi to jest coś absolutnie wyjątkowego. Motywowanie indywidualne i motywowanie zespołowe. I to jest ciężka praca selekcjonera, bo nikt inny za niego tego nie zrobi. To jest tylko selekcjoner, który to może robić. I tylko on może dotrzeć do psychiki zawodników. zawodników, bo trzeba umieć dotrzeć do psychiki, żeby właśnie uruchomić te wartości energetyczne,

0: które uruchamia mózg, bo wszystko zaczyna się od głowy, a dopiero później nadążają mięśnie. I w związku z tym to jest naprawdę ciężka praca dla selekcjonera i dla każdego zawodnika, którego on prowadzi.
1: I słuchaj, jak ktoś się załamuje reprezentacją Polski piłkarską, to wiesz, co się dzieje w Turcji? Tam to już jest w ogóle bagno, tak chyba powiem, bo okazuje się, że dziś tymczasowo zawieszono 448 obecnych i byłych działaczy klubowych, również tych z ekstraklasy.
2: A co tam się porobiło?
1: 149 sędziów i 1024 zawodników. No, afera bukmacherska. Wszyscy obstawiają, nie widzą w tym żadnego problemu, mają konta, czy sędziowie. No, to już jest rzeczywiście, pamiętasz aferę fryzjera u nas? No,
2: pewnie, że pamiętam. No. Ale niektórzy mają gorzej, jak słyszymy.
1: Jeszcze gorzej, tak.
2: Rafał Bała, bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, Panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 17.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. 11 kolejnych osób usłyszało zarzuty w sprawie uczelni Collegium Humanum. W przypadku dwóch dotyczą one utworzenia zorganizowanej grupy przestępczej i kierowania nią. Pozostali usłyszeli zarzuty udziału w tej grupie i prania pieniędzy. Prokurator zdecydował o skierowaniu wniosków o tymczasowy areszt z obawy matactwa, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
9: Wobec 6 osób prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Gdybym miała powiedzieć jeszcze o bilansie całego tego wielowątkowego śledztwa dotyczącego dawnej uczelni Collegium Humanum, to chciałabym wskazać, że łącznie w tym śledztwie zarzuty przedstawiono 97 osobom. Tych zarzutów jest 881.
8: Podejrzani, zdaniem śledczych, wydawali nieprawdziwe dyplomy ukończenia studiów i zaświadczenia o przebiegu studiów. Zatrzymani ułatwiali też pobyt cudzoziemcom w naszym kraju, głównie Rosjanom, Białorusinom i Ukraińcom. W zamian mieli przyjąć w sumie przeszło 22 miliony złotych. W informacjach teraz karambol na drodze S6 na Pomorzu. Doszło do niego w okolicy miejscowości Szemut. Na jezdni w kierunku Gdyni auto uderzyło w bariery ochronne. Uszkodzone elementy samochodu przeleciały na przeciwny pas ruchu i spowodowały kolizję kolejnych pojazdów. Jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana, a w kierunku Gdyni nieprzejezdny jest jeden pas. Policja wyznaczyła objazdy. Dzięki tej inwestycji poprawi się przepustowość i komfort pasażerów. Lotnisko Chopina w Warszawie zakończyło budowę nowej płyty postojowej. Pomieści ona 6 samolotów średniodystansowych lub 4 maszyny wykonujące loty dalekiego zasięgu. Inwestycja była pilna ze względu na rosnącą liczbę pasażerów, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
10: Im więcej przewoźników, im większy ruch, im więcej połączeń, im więcej pasażerów, tym bardziej musimy organizacyjnie się do tego przygotować. Nasze poszczególne porty lotnicze są w czołówce, a czasem na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o rozwój ruchu lotniczego.
8: Budowa płyty postojowej kosztowała prawie 200 milionów złotych. Trwają przygotowania do rozbudowy terminala pasażerskiego. Urząd Morski w Słupsku zakończył sprzątanie plaż na terenie miasta i gminy Ustka. W weekend morze wyrzuciło na brzeg ropopochodną substancję. Niektóre plaże są już otwarte, ale nadal apelujemy o ostrożność, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego.

0: Morskiego w Słupsku.
1: Nie jesteśmy w stanie usunąć co do jednej grudki z terenu plaży. Część jest już pod piachem, wydostanie się na pewno przy ruchu, przy falowaniu, przy wietrze. Będzie prośba do gmin, aby mimo otwarcia zejść zostały umieszczone informacje, że mogą pozostać zanieczyszczenia na plaży.
0: Można już korzystać z plaż na terenie miasta i w części gminy w Rowach, Dębinie, Poddąbiu oraz w Orzechowie i Przewłoce. Pozostałe odcinki na terenie gminy Ustka mają być otwarte jutro.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Jest 17.33. Giełda w Warszawie zakończyła ten dzień pod kreską. O gospodarce zresztą porozmawiamy już za kilkanaście minut. Wcześniej jednak kolejna rozmowa polityczna, którą poprowadzi Marcin Zawada.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: A w naszym studiu Alicja Łebkowska-Gołaś, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, pani poseł.
6: Dzień dobry, witam państwa.
5: Pani poseł, za mniej niż 2,5 godziny Karol Nawrocki już będzie wygłaszał swoje orędzie. Czego pani się spodziewa po słowach prezydenta? Co usłyszymy?
6: No mam nadzieję, że wytłumaczy Polkom i Polakom, dlaczego nie chce podpisać ustawy, która spowoduje, że co najmniej 2 zł na litrze na benzynie będą płacić mniej.
5: A może powie, że podpisuje jednak?
6: Oby tak było. No bo to przysłuży się po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
5: A myśli
6: pani,
5: że jest
6: nam się
5: to
6: wszystkim.
5: Realny scenariusz, że prezydent po tym, co mówił, po tym jak odesłał tę pierwszą wersję tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, po tym, co mówią jego współpracownicy, że to niekonstytucyjna ustawa i tak dalej, że jest to w ogóle jakakolwiek szansa, że podpisze tę ustawę?
6: Jego środowisko polityczne już taki zabieg wykonywało. To była Jastrzębowska Spółka Węglowa i tam wstecz też
5: 23
6: nałożono.
5: 23 rok, wtedy tak. Sejm, Senat tę ustawę przegłosował, prezydent podpisał. Inny
6: prezydent, ale podpisał. Więc to samo środowisko polityczne. Więc tam się dało, tu się nie da. Chcemy ulżyć. No, oczywiście nie mamy wpływu za bardzo na te ceny paliw w Polsce, ze względu na to, że wywołuje i wojna na Bliskim Wschodzie, trochę też wojna i napaść Rosji na Ukrainę. I zdajemy sobie sprawę, że to jest wielkie obciążenie dla budżetów domowych. Dlatego chcemy ulżyć naszym obywatelom i obywatelkom. Niestety te sygnały z Pałacu Prezydenckiego są bardzo niepokojące, bo nieważny jest interes naszych obywateli i obywatelek, tylko interes partyjny i sypanie piachu w szprychy rządu i to jest smutne.
5: Godzinę temu na pani miejscu siedziała Dorota Arciszewska-Mielewczyk, posłanka PiSu, i ona mówiła, że nawet gdyby ta ustawa weszła w życie, chociaż pani poseł wyrażała nadzieję, że ta ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych nie wejdzie w życie, ale gdyby weszła w życie, to ona i tak nie gwarantuje niższych cen, bo zdaniem pani poseł z PiSu koncerny paliwowe podniosą sobie ceny, żeby zrekompensować ten podatek.
6: No, pani chyba poseł nie zrozumiała, jak ten mechanizm zadziałał już do tej pory, bo przecież to przerabialiśmy. Znaleźliśmy w budżecie pieniądze na to, żeby obniżyć te ceny i żeby wskazać cenę maksymalną. I to działało. To czemu miałoby nie zadziałać teraz, kiedy będziemy mieli dodatkowe 4 miliardy na to, żeby to zrekompensować?
5: A co przygotowuje koalicja rządząca? I pytanie, czy w ogóle coś przygotowuje, gdyby prezydent dzisiaj powiedział, że no nie podpisuje tej ustawy, nie mocami ją do Trybunału Konstytucyjnego, cokolwiek robię, nie podpisuje tej ustawy, ona nie wchodzi w życie. Ceny paliwa w tym momencie, no to już grubo ponad 8 zł, mówię o benzynie 95, diesel jeszcze drożej, eksperci mówią 10 zł, no nie wykluczamy. Co zrobi koalicja rządząca w takim przypadku?
6: Na chwilę obecną naprawdę wszystkie siły i środki są skupione na tym, żeby obniżyć te ceny tą ustawą. I pan prezydent doskonale sobie zdaje sprawę, że jego propozycja nie spowoduje obniżenia ceny, bo działania przy marżach spowodują, że tego paliwa po prostu zwyczajnie nie będziemy mieli. Importerom nie będzie się opłacało tego paliwa dostarczać do Polski.
5: Czyli, że zabraknie paliwa w Polsce.
6: Oczywiście. I to świetnie wytłumaczył prezes Orlenu, pokazał na jakich zasadach to działa. Odsyłam też do profili Orlenu. One świetnie o tym mówią. Problemem jest również to, że środowisko Prawa i Sprawiedliwości za swoich rządów doprowadziło do fuzji dwóch wielkich polskich spółek, Lotosu i Orlenu. I z tego powodu w tej chwili, jeśli mamy jakiekolwiek paliwa, musimy się nimi dzielić na przykład z Aramco, a część stacji Lotosu została przekazana MOL-owi. Nie mamy też na pewne rzeczy wpływu. I te zaniedbania ze strony rządów Prawa i Sprawiedliwości teraz się mszczą na nas, bo nie jesteśmy zabezpieczeni w kwestii paliw. I Polacy muszą to widzieć.

0: Zresztą sondaże wszystkie mówią o to, o tym, że Polacy oczekują od prezydenta podpisania tej ustawy. Skierowanie jej znowu do Trybunału Konstytucyjnego spowoduje, że ten Trybunał nie rozpatrzy tej sprawy. Wiemy, jaka jest sytuacja w okolicach Trybunału Konstytucyjnego.
1: Trybunał pracuje opieszale, to mało.
0: To mało powiedzieć, że opieszale. On nie pracuje.
1: Pani poseł, ale pani powiedziała o czymś istotnym, że tego paliwa może w Polsce zabraknąć. No to ja jako kierowca, ja myślę, że nasi słuchacze też w tym momencie mogą złapać się za głowę i powiedzieć, okej, no płacimy dużo za to paliwo, ale ono jest. To za chwilę może go rzeczywiście
0: tak,
1: nie
0: być. Ale jeśli będziemy przy marżach kombinować, tak jak proponuje to prezydent Karol Nawrocki, to rzeczywiście może go zabraknąć, bo mieliśmy już taką sytuację. Przypomnę państwu, że tuż przed wyborami w 2023 roku na każdym dystrybutorze wisiała taka kartka awaria dystrybutora.
1: Dużo awarii,
0: nie
1: wtedy,
0: była
1: tak.
0: To awaria dystrybutora, tylko brak paliwa, ponieważ każdy chce zarobić. Importerzy nie sprowadzali paliwa do Polski, a nie mieliśmy zabezpieczonych właśnie przez fuzję i dwie firmy, które mogłyby zagwarantować nam stabilność dostaw paliwa. Nie, po prostu go nie było. I to wszystko. To są te działania.
1: Kończąc ten wątek, jakie pani poseł jest wyjście z tej sytuacji, zakładając, że Karol Nawrocki nie podpisze tej ustawy i program CPN nie będzie mógł być finansowany z tej ustawy, to co możemy zrobić? Przygotować się na to, że będziemy płacić 10-11 zł za litr? Czy rząd, koalicja parlamentarna, większościowa wypracuje jakiś inny sposób? Pytanie jaki?
0: Żaden budżet nie jest z gumy. I zdajemy sobie sprawę, że wygospodarowane wcześniej środki, już ponad 5 miliardów złotych, już się nie powtórzą w tym budżecie, dlatego że zostały wykorzystane na te cele. Jeśli sondaże, jeśli opinia publiczna, jeśli opinia Polek i Polaków nie wpływa na decyzję pana prezydenta, to ja nie wiem, kto jeszcze mógłby go o to poprosić. No, tankując, będziemy musieli dziękować Karolowi Nawrockiemu.
1: To teraz do innego człowieka przejdźmy, który chyba też dużą podróż miałby przed sobą. Marcin Romanowski. List żelazny, sąd mówi tak, ten list żelazny przyznajemy Marcinowi Romanowskiemu. Będzie odwołanie, to już wiem, prokuratora o tym mówi. Marcin Romanowski wróci do Polski finalnie, pani zdaniem, czy nie?
0: Jak ktoś raz tchórzył, to będzie tchórzył do końca życia. Ktoś, kto w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiadał również za kreowanie tego wymiaru sprawiedliwości, boi się przed nim stanąć. Dla mnie jest to skandaliczne. Jest to chyba taka gra pozorowana. To jest takie przeciąganie tematu do kolejnych wyborów. Liczę na to, że obóz już niezjednoczonej prawicy nie będzie miał szans na rządzenie w Polsce po następnych wyborach. Pan Romanowski widocznie ma takie oczekiwania i myśli, że wróci tutaj na białym koniu i będzie rozdawał karty. No nie, jeśli się kradło, jeśli się dysponowało środkami z Funduszu Sprawiedliwości w niewłaściwy sposób, jeśli z Funduszu Sprawiedliwości robiło się swoją skarbonkę kampanijną, to trzeba za to odpowiedzieć. No i wie pan, ja jeśli miałabym coś na sumieniu, to pewnie też bym uciekła, ale jeśli nie miałabym nic na sumieniu, to stanęłabym przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No jako państwowiec chciałabym odpowiadać na zadane mi pytania i postawione mi zarzuty.
1: A kiedy wczoraj pojawiła się ta informacja, że sąd przyznaje ten list żelazny, pani się zdziwiła, ucieszyła, zmartwiła?
0: Było to dla mnie zaskoczenie. Jednocześnie jako polityczka nie chciałabym oceniać działań sędziego, chociaż wiemy, że jest wadliwie powołany. Zdajemy sobie sprawę, że jest to neosędzia. Wiemy, że też była to osoba, która awansowała szczególnie za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości i ministra Ziobry jako ministra sprawiedliwości. Wygląda to podejrzanie, chociaż ja dalej uważam, że pan Romanowski nie pojawi się w Polsce. List żelazny wydaje się osobie, która nie będzie mataczyć i która nie będzie uciekać. A on z całą swoją postawą już udowodnił, że i będzie mataczył, i będzie uciekał.
1: Ja pytam o to, bo są takie głosy też wewnątrz koalicji 15 października, które mówią tak, no nie ma tego listu żelaznego, Romanowski gdzie jest, tego nie wiemy, są tylko przypuszczenia, do Polski raczej nie wróci. Jak będzie ten list żelazny, no to jest chociaż szansa, że Romanowski do Polski wróci, usłyszy zarzuty przed sądem stanie, no te zarzuty już ma, ale usłyszy je ponownie tym razem na sali sądowej i jest szansa, że się pojawi, że to jedyny sposób, żeby Marcin Romanowski pojawił się w Polsce, Paweł Ślis chociażby z Polski do 50.
0: Mówi ja rozumiem, słowo. Że ludzie żywią takie nadzieje, że chcieliby, żeby ktoś, kto ma postawione w Polsce zarzuty, pełnił wysokie funkcje w państwie, żeby odpowiadał za swoje czyny, ale ja nie widziałam jeszcze w żadnym tchórzu odwagi.
1: No to pani poseł, na koniec inny temat, też temat politycznych

0: chociaż w jakiejś mierze chyba temat społeczny. Widziała pani nagranie Sławomira Mencena. Najpierw zdjęcie to
1: obrzydliwe.
0: Policjantek, później Sławomir Mencen nagrywa filmik, no i tam pyta o to, że no, czy to się już te wszystkie mafie gruzińskie i inne boją, czy nie boją tych kobiet w mundurach. Jak pani to odbiera?
1: Obrzydliwe. Jeśli polityk polskiego Sejmu wypowiada się w ten sposób o funkcjonariuszkach państwa polskiego, to jest to obrzydliwe. To jest tak jak z samym tym środowiskiem prawicowym, które mówi murem za polskim mundurem, ale tylko wtedy, kiedy ma jakąś szansę na rządzenie albo na władzę. Drodzy państwo, kobiety w polskiej policji są od 100 lat. Od 100 lat bardzo dobrze w niej funkcjonują. Nawet nie doreprezentowują tego, w jakim stopniu na 100 mężczyzn w Polsce przypada 107 kobiet. Nie ma tylu kobiet, nie przeważają w polskiej formacji, w polskiej policji, a są często bardzo wykształconymi kobietami, bardzo sprawnymi. Często są to sportowczynie, które... O czym mógł się przekonać nawet poseł Wippler? Może to jest jakaś trauma polityczna środowiska Konfederacji, że tak bardzo nienawidzi kobiet, ale te kobiety naprawdę służą w polskiej policji z pełnym zaangażowaniem. Często są to matki, żony i z narażeniem swojego życia i zdrowia i bezpieczeństwa własnej rodziny chcą odpowiadać za bezpieczeństwo naszego kraju i naszego narodu.
0: To po co pani poseł Sławomir Mencen mówi takie słowa, pisze takie słowa? Po co w ogóle takie działanie?
1: Myślę, że to jest odpowiedź na jakieś swoje wewnętrzne badania. I myślę, że Sławomir Mencen bardzo wyrachowanie użył tego argumentu, dlatego że wyborcy Konfederacji raczej mają duży problem z kobietami i z szacunkiem do kobiet.
0: No to myśląc o tym, że przed nami rok do wyborów, rok intensywnej kampanii wyborczej, myśli pani, że tego typu słów, stwierdzeń, sformułowań będzie więcej w polskiej polityce? I co pani jako kobieta sobie myśli na to?
1: Oczywiście. Wracając do tych policjantek, ja otrzymałam w ciągu ostatnich kilkunastu godzin bardzo dużo wiadomości od kobiet służących w policji z bardzo dużym stażem, osób, które zdają, kobiety, które zdają egzaminy na poszczególne stopnie, awanse z wyróżnieniem. Kobiety, które kończą kolejne fakultety, żeby się dokształcać i pełnić swoją służbę jak najlepiej. One są oburzone. Oburzone, bo to one pilnują, żeby na przykład taki poseł Tumanowicz czy poseł Mencen po piwku czuł się bezpiecznie na polskiej ulicy. To one patrolują te ulice. To one powodują, że ofiary przestępstw dokonywanych przez mężczyzn czują się bezpiecznie na komendzie podczas przesłuchania. Dlatego kobiety są potrzebne, w ogóle są potrzebne, a tym bardziej są potrzebne w polskiej policji. Po to, żeby równoważyć i swoimi kompetencjami powodować większe bezpieczeństwo.
0: No to zobaczymy, co na to wszystko pan Sławomir Mencen, bo wydaje mi się, że tu jeszcze ostatniego słowa chyba niestety nie powiedział.
1: Niestety nie powiedział.
0: Alicja Łebkowska-Gołaś, Koalicja Obywatelska. Pani poseł, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Marcin Zawada. Nie mamy wpływu na wysokie ceny paliw w Polsce spowodowane sytuacją geopolityczną. Chcemy ulżyć się Polakom, powiedziała przed chwilą w Polskim Radiu 24 Alicja Łebkowska-Gołaś z Koalicji Obywatelskiej, odnosząc się do propozycji podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, która to właśnie ustawa czeka na podpis prezydenta. Zdaniem pani posłanki sygnały z Pałacu Prezydenckiego są bardzo niepokojące. To osypanie piachu w szprychy, oceniła posłanka. A więcej może się wyjaśnić już około godziny 20. Wtedy właśnie, przypomnijmy, zaplanowane jest orędzie prezydenta Karola Nawrockiego, a już za chwilę też o paliwach w magazynie Saldo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Obok mnie w studiu Błażej Prośniewski.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No właśnie, Błażej, od dłuższego czasu mówimy już o rekordowych cenach paliw. Ten problem dotyczy zresztą nie tylko Polski, ale właściwie całego świata, a na pewno całej Europy. W związku z tym pojawiają się różnego rodzaju programy pomocowe, które mają ulżyć tamtejszym kierowcom. Inspirujące bardzo. Takie programy od dziś obowiązują w kilku krajach.
4: Tak, i na przykład w Niemczech przez 3 miesiące od dziś będzie obowiązywać niższa stawka podatku od paliw. W efekcie ceny spadły o 17 eurocentów za litr, choć też dodajmy, że mimo tej obniżki po drugiej stronie Odry nadal ceny są wyższe niż w Polsce.
3: A już myślałem, że pojadę na zachód.
4: Niestety w tym przypadku turystyka paliwowa odpada. Może być

0: nieopłacalna. Z kolei w Czechach wprowadzono ceny maksymalne, a w Słowacji wprowadzono maksymalną marżę detaliczną na benzynę i olej napędowy. Ponadto, co ciekawe, Bratysława wprowadziła też dodatkowe ulgi na bilety kolejowe po to, aby zachęcić Słowaków do tego, aby korzystali z tego środka transportu. Od dziś też za tankowanie mniej płacą Włosi. Tam trzy tamtejsze sieci paliw wprowadziły ceny maksymalne na poziomie 1,99 euro za benzynę i 2,19 za diesla.
1: Niemcy, Czechy, Słowacja, Włochy, a co z Polską? Na razie znikąd pomocy, a ceny paliw rosną.
0: To prawda, choć też dodajmy, że wszystko zależy od decyzji prezydenta w sprawie ustawy o nadmiarowych zyskach firmy paliwowych. Tak jak wspomniałeś, być może dziś poznamy decyzję prezydenta, bo Karol Nawrocki zapowiedział na godzinę 20 wygłoszenie orędzia. No i gdyby stało się tak, że Karol Nawrocki podpisze tę ustawę, to zgodnie z deklaracjami rządu powróciłby program CPN, no a to z kolei by spowodowało, że ceny mogłyby nawet spaść o ponad złotówkę na litrze. To dla kierowców niewątpliwie byłaby duża ulga, bo obecnie ceny paliw z tygodnia na tydzień są coraz wyższe. Obecnie średnio za benzynę 95 trzeba zapłacić 8 zł 10-12 groszy za litr, a średnia cena diesla to już 9 zł i 10 groszy. No ale w tym wszystkim jest też dobra wiadomość, bo ceny zaczynają się stabilizować, co, jak dodają eksperci, oddala ryzyko dalszych podwyżek. Co więcej, nawet jest część stacji, która w ostatnich dniach skorygowała ceny w dół. To jest efekt niedawnych obniżek cen hurtowych, choć też, jak zaznacza dr Jakub Bogucki, analityk ePetrol, sytuacja jest bardzo zmienna i na przykład dziś ceny w hurcie znów poszły nieco w górę.
2: Niestety jesteśmy w czasie takim, kiedy te zmiany są dosyć chwiejne, w sensie, że po chwili jakiś zwyżek przychodzą nam lekkie korekty i ponownie wracają do nich zwyżki, więc nie oczekiwałbym, żeby w krótkim czasie jednak ta cena nam się zaczęła obniżać, a to za sprawą cały czas tych samych przyczyn, jakie już świetnie znamy, czyli problemów na Bliskim Wschodzie, problemów z dostępnością ropy, a jeśli już nawet ta ropa płynie, cały czas gdzieś tam pozostaje problem zaopatrzeniowy w paliwa gotowe i dopóki ta sytuacja się nie zmieni zasadniczo, to niestety pozostajemy w takim stanie zagrożenia, jeśli chodzi o poziomy cen.
0: I pewnie w najbliższym czasie będziemy nadal obserwować takie wahania cen hurtowych. One będą wynikały zarówno z tego, co będzie działo się na światowych rynkach ropy i paliw, ale także z kursu złotego, a ostatnio nasza waluta nieco się osłabiła względem dolara, w którym, przypomnijmy, dokonywane są transakcje. Jednocześnie, jak dodaje analityczka rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak, w obecnych okolicznościach te wahania paradoksalnie mogą być dla kierowców dobrą informacją.
3: Taka sytuacja z punktu widzenia konsumenta i kierowcy, który tankuje paliwo na stacji, jest wbrew pozorom korzystna, ponieważ przeplatające się na zmianę podwyżki i obniżki często wpływają na stabilizację cen paliw na stacjach. Oczywiście mówimy tutaj dalej o stabilizacji cen na bardzo wysokich poziomach, niemniej jednak te obniżki, które hamują nam falę ostatnich wzrostów, powodują także, że to ryzyko wzrostu cen paliw na stacjach benzynowych jest trochę bardziej ograniczone, więc być może w najbliższych dniach nie będziemy obserwować kolejnych rekordów cenowych na stacjach.
0: Oczywiście tu trzeba podkreślić, że to wszystko mocno jest uzależnione od tego, co będzie działo się na światowych rynkach i jakie informacje będą do nas docierały, chociażby w kontekście prób zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ostatnio do tego doszła jeszcze jedna kwestia, a mianowicie kwestia tego, co Stany Zjednoczone zrobią z zapowiadanym zakazem eksportu diesla do Europy. I choć wprawdzie ostatnie doniesienia mówią o tym, że administracja amerykańska łagodzi swoją retorykę w tej kwestii, no to powiedzmy sobie szczerze, że Donald Trump jest politykiem raczej nieprzewidywalnym i właściwie trudno jest przewidzieć, w którą stronę to pójdzie. No a gdyby ten czarny scenariusz z embargiem na amerykańskiego diesla się zmaterializował, to według ekspertów ceny oleju napędowego mogłyby przebić psychologiczną barierę 10 zł za litr.
1: Ała, no chyba, że pan prezydent podpisze ustawę o nadmiarowych zyskach firm paliwowych i wtedy jest szansa, że taki scenariusz się nie zmaterializuje. Ale mówiąc o podatkach, Błażeju, dziś weszła w życie zasadnicza część tak zwanej dużej nowelizacji ordynacji podatkowej. Wyjaśnijmy, jakie zmiany ona przynosi.
0: To nowe prawo, które od dziś obowiązuje, ma przede wszystkim przynieść wiele uproszczeń dla podatników i przedsiębiorców.

0: Nowelizacja między innymi ogranicza obowiązki sprawozdawcze i upraszcza procedury w zakresie raportowania schematów podatkowych. Tu chodzi przede wszystkim o takie firmy, które tworzą często bardzo skomplikowane struktury z udziałem wielu spółek, co zasadniczo ma przynieść różnego rodzaju optymalizacje podatkowe. Po zmianach raportowaniu będą podlegały tylko schematy o charakterze transgranicznym, czyli związane z więcej niż jednym państwem. Ważną nowością jest także łatwiejszy zwrot nadpłat. Jak wyjaśnia ekonomistka Joanna Łuksza, w przypadku nadpłaty do 10 tysięcy złotych nie trzeba będzie już składać żadnego odrębnego wniosku.
1: Ta czynność, którą przedsiębiorca do tej pory wykonywał, związana ze składaniem tego wniosku, była dodatkową rzeczą, którą trzeba było wykonać. Była czasochłonna. Często przedsiębiorcy za pierwszym razem składając korektę deklaracji od razu nie wskazywali, o jaką nadpłatę, w jakiej kwocie wnioskują. I to powodowało znaczne wydłużenie procesu tutaj związanego z obsługą takiej deklaracji.
0: Ponadto Urząd Skarbowy będzie miał też możliwość samodzielnego korygowania deklaracji w ramach czynności sprawdzających do kwoty 10 tysięcy. Do tej pory ten limit wynosił 5 tysięcy złotych. A co jeszcze się zmienia? Na przykład zwiększony został limit dotyczący zapłaty podatku w imieniu osoby trzeciej. Dotychczas taka osoba mogła regulować należności kogoś innego maksymalnie do 1000 złotych. Od dziś ten limit wzrósł do 5 tysięcy. Co ważne, w przypadku najbliższych członków rodziny takich limitów nie ma.
2: Dziś pierwszy dzień października, czyli początek roku akademickiego. Mówiliśmy o tym w naszym programie. Jak się okazuje, no niestety z roku na rok bycie studentem jest coraz trudniejsze, bo studiowanie kosztuje coraz więcej.
0: Tak, to prawda, a to, że studiowanie może wiązać się z dużym obciążeniem finansowym, pokazuje raport Związku Banków Polskich i Warszawskiego Instytutu Bankowości Portfel Studenta. W ramach tego opracowania stworzono postać takiego typowego studenta, a właściwie studentki. To jest Katarzyna Nowak, studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Katarzyna studiuje niestacjonarnie, co z drugiej strony pozwala jej pracować na pełen etat. Na co dzień wynajmuje mieszkanie z dwoma koleżankami. Miesięcznie jej wydatki, zgodnie z tą symulacją, wynoszą nieco ponad 4 tysiące złotych. W porównaniu z 2025 to wzrost o niecałe 70 złotych. No ale jeśli porównamy to z sytuacją sprzed 5 lat, to już mamy wzrost na poziomie około 1300 zł. No ale są też studenci, którzy wydają znacznie mniej, bo na przykład mieszkają nadal z rodzicami, czy studiują stacjonarnie na uczelniach państwowych. No i wtedy odpada nam kwestia czesnego. Według deklaracji samych zainteresowanych, najwięcej osób studiujących, bo blisko 1/3, na swoje miesięczne utrzymanie potrzebuje między 1000 a 2000 zł. No tak czy inaczej jest to niemały koszt, a można go pokryć no, przede wszystkim z pieniędzy od rodziców, można też pracować. Studenci mogą też starać się o stypendia naukowe, no, a ci z mniej zamożnych rodzin także o stypendia socjalne. Można też, jak mówi Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich, wystąpić o tak zwany kredyt studencki, który jest udzielany na bardzo preferencyjnych warunkach.
3: On jest wypłacany przez 10 miesięcy roku akademickiego w określonej tam kwocie. Po zakończeniu studiów badane jest, jak student się uczył na tych studiach, więc jak się uczył bardzo dobrze, to znacząca część tego kredytu może zostać umorzona. Natomiast spłata tego kredytu w dogodnych ratach odbywa się dopiero po 2-letniej karencji od momentu zakończenia studiów.
0: Tu dodajmy, że w ramach kredytu studenckiego można dostać od 400 do 1000 zł miesięcznie, a w sumie w okresie całych studiów maksymalnie może to być 50 tysięcy złotych.
2: Błażeju, to na koniec spójrzmy jeszcze na czerwone rynki finansowe dzisiaj.
0: No właśnie, dziś sesja na giełdzie papierów wartościowych zakończyła się na czerwono, a spadki były dość znaczące. Najwięcej, bo blisko 2% stracił WIG 20. Jeśli chodzi o indeks największych spółek, to w dół ciągnęły go przede wszystkim akcje banków, a właściwie jedynym jasnym czy też zielonym punktem na mapie WIG 20 był PGE, zyskując blisko 2%. Jeśli zaś chodzi o waluty, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,89 zł. Kurs euro wynosi 4,38, a za franka trzeba zapłacić 4,69 zł.
2: Błażej Prośniewski, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.

0: roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli Twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydencie, podpisz ustawę, wzywają rządzący. Umożliwiłoby to obniżkę cen paliw. Trudne rozmowy o członkostwie Polski w G20. Decyzja w tej sprawie możliwa w listopadzie. Spotkanie państw NATO w Polsce, ale bez kilku krajów sojuszu. To pomysł Stanów Zjednoczonych. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Nasila się spór między rządem a prezydentem o ceny paliw. Premier apeluje do Karola Nawrockiego, żeby podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Według rządu miałoby to dać możliwość ponownego wprowadzenia programu CPN, który obniży ceny paliw. Podpisu prezydenta pod ustawą wciąż nie ma. Jego współpracownicy twierdzą, że jest ona niekonstytucyjna. O gorący polityczny spór, za który podczas tankowania płacimy wszyscy, pytał gości naszej popołudniówki gospodarz rozmów politycznych Marcin Zawada. Co, Marcinie, usłyszałeś?
2: Odpowiedź zależy od tego, komu zadawałem to pytanie. Według Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk z PiS wysokie ceny paliw to wyłącznie wina rządu. Natomiast Alicja Łebkowska-Gołaś z Koalicji Obywatelskiej obwinia w tej kwestii tylko prezydenta, który zwleka z podpisaniem ustawy. Zdaniem poseł PiS ponownie przyjęta przez Sejm ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych nie powinna zostać podpisana przez Karola Nawrockiego, ponieważ nie zapewni niższych cen na stacjach. Jej zdaniem koncerny paliwowe podniosą ceny, żeby sobie zrekompensować dodatkowy podatek. Posłanka Koalicji Obywatelskiej kontruje taki pogląd, wskazując, że program ceny paliwa niżej już przecież działał i koncerny nie wprowadziły wówczas żadnych dodatkowych opłat. Być może polityczny spór wokół cen paliw i łączący się z nim czas wysokich cen na stacjach zakończy wieczorne orędzie Karola Nawrockiego. Tego dowiemy się o godzinie 20.
1: Rozmowę w naszej popołudniówce podsumował Marcin Zawada. Bardzo dziękujemy. Cła są niepotrzebną barierą, powinny być obniżane, a nie podwyższane, mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Odnosi się do ceł, jakie nakładają Stany Zjednoczone. Jak podkreśla szef resortu finansów, tracą na nich zarówno polskie firmy, jak i amerykańscy konsumenci. W Milwaukee w Stanach Zjednoczonych minister Domański bierze udział w spotkaniu ministrów odpowiedzialnych za handel z państw grupy G20. Polska powinna więcej handlować z krajami, które nie nakładają na nas ceł, mówił w TVP Info Andrzej Domański.
3: Jeżeli mamy problem z pojawiającymi się cłami ze strony chociażby Stanów Zjednoczonych, no to handlujmy więcej z krajami, które takich ceł na nas nie nakładają. Wciąż mamy olbrzymi potencjał, żeby zwiększać nasz eksport właśnie do takich państw jak Australia, Kanada.

0: za Indie.
1: Polska bierze udział w tegorocznych pracach G20 na zaproszenie Stanów Zjednoczonych, ale nie jest stałym członkiem grupy. Rozmowy na ten temat, jak przyznaje minister Domański, są trudne. Wiele zależy od Wielkiej Brytanii. W przyszłym roku obejmie ona przewodnictwo w grupie i może ponownie zaprosić Polskę do jej prac. Andrzej Domański liczy, że decyzja w tej sprawie zapadnie w listopadzie. Pentagon zabiega o spotkanie członków NATO w Polsce i rozmowy o przeszłości sojuszu. Według dziennikarzy Politico spotkanie tzw. grupy Bergen przygotowuje w naszym kraju szef polityki amerykańskiego Departamentu Obrony. Stany Zjednoczone nie zaprosiły kluczowych sojuszników, w tym Wielkiej Brytanii, Francji i państw bałtyckich. Kuriozalne jest, że spotkanie ma dotyczyć przeszłości NATO jako sojuszu, który gwarantuje kolektywne wsparcie i obronę, a jednocześnie rozbija jedność sojuszników i rodzi obawy, tak mówi były dowódca Gromu, ekspert do spraw bezpieczeństwa, generał Roman Polko.
2: Prezydent Trump wyraźnie nie lubi Unii Europejskiej jako całości. Chciałby z każdym państwem rozmawiać z osobna i tutaj pod tym względem wręcz przypomina Putina, który też właśnie w taki sposób chciałby realizować swoją strategię dziel i rządź, bo wtedy łatwiej rozgrywać własne interesy. No i mamy też problem z tym, że podziały czy takie wartościowanie na lepszych, na gorszych członków stają się takim chociażby standardem, gdzie jeżeli mówimy o sojuszu, no to jest to sojusz partnerski. Tak do tej pory zawsze Zachód funkcjonował.
1: Pentagon odmówił komentarza na ten temat. O 20% mniej generałów i admirałów, tak będzie w armii Stanów Zjednoczonych, ogłosił to amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth. Szef Pentagonu tłumaczy to walką z biurokracją w wojsku. Krytycy mówią o próbie upolitycznienia armii.
3: Hegseth powiedział, że 10% generałów i admirałów już zwolniono, a teraz likwiduje kolejne 10% etatów. Dodał, że media nazywają to czystką, a on nazywa to odpowiedzialnością, na którą dawno był czas. Zapowiedział też koniec parytetów różnorodności. Hegseth określa swoją politykę hasłem mniej generałów, więcej szeregowych. Jednak demokratyczny senator Mark Kelly ostrzegł, że Stany Zjednoczone tracą w ten sposób znaczną część całego pokolenia dowódców. Pete Hegseth zwalniał już wcześniej wysokich oficerów, w tym przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów i szefa Sztabu Wojsk Lądowych. W sierpniu z powodu konfliktu z nim ustąpił sekretarz Wojsk Lądowych. Stany Zjednoczone mają dziś około 850 generałów i admirałów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Około 700 skazanych wyjdzie dzisiaj z więzień w Anglii i Walii. Rząd w Londynie wprowadził program wcześniejszego zwalniania więźniów z zakładów, bo od kilku lat w więzieniach brakuje miejsc. Część osób, które do tej pory musiały spędzić za kratami połowę kary, teraz będzie mogła opuścić zakład karny po upływie 1/3 wyroku, a resztę kary odbyć poza więzieniem pod nadzorem. W wypadku cudzoziemców, w tym z Polski, wyjście z więzienia nie oznacza deportacji. Program nie obejmuje m.in. skazanych za gwałt, zabójstwo i sprawców poważnych przestępstw seksualnych wobec dzieci.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro rano lokalnie, szczególnie w obniżeniach terenu i w dolinach rzecznych, utworzą się mgły. Też będzie dużo słońca, ale na zachodzie kraju ma przybywać chmur i pod wieczór popada słaby deszcz. 19 stopni pokażą termometry na Suwalszczyźnie, około 22 w centrum, do 23 miejscami na południu kraju.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w większej części kraju jest dobra. Miejscami na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i w Świętokrzyskiem bardzo dobra. Tylko w Widuchowej, w zachodniopomorskim, stan powietrza jest umiarkowany. Nieco ponad 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii.
4: Klimat.
5: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: Jest 18.07, za niecałe dwie godziny orędzie prezydenta Karola Nawrockiego, a w Polskim Radiu 24 już teraz czas na ważne pytania, między innymi dotyczące polityki, bezpieczeństwa i pieniędzy.
4: Debata dnia.
6: List żelazny dla Marcina Romanowskiego i kontrowersje wokół tej decyzji. Do tego miejsce Polski na arenie międzynarodowej i w NATO. Nowy format z zaskakująco długą listą nieobecnych.

0: Czy nowy format NATO rzeczywiście ma wzmacniać sojusz, czy może stworzyć nowy podział wewnątrz niego? I jeszcze jedno. Niespodziewany, jeszcze rano, punkt dnia, czyli orędzie prezydenta. Czego może dotyczyć? Zaczynamy debatę dnia w czwartek, w pierwszy dzień października. Marek Klapa, zapraszam. A gośćmi debaty są pan profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog, wykładowca akademicki z Katedry Socjologii i Problemów Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, serdecznie witam.
0: I również na łączach jest z nami pan doktor Wojciech Mincewicz, doktor nauk społecznych w dyscyplinie Nauka o Polityce i Administracji, socjolog, politolog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: To zacznijmy od tego niespodziewanego jeszcze kilka godzin temu punktu dnia, czyli dzisiejszego orędzia pana prezydenta Karola Nawrockiego. Wiemy, że takie orędzie będzie wygłoszone i wyemitowane w mediach, także u nas punktualnie o godzinie 20. I tutaj pojawia się pytanie, czego to orędzie może dotyczyć. Panie profesorze, jak pan sądzi?
1: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to orędzie, tak jak i poprzednie, wpisują się jasno w strategię narracyjną, strategię komunikacyjną, strategię komunikacji politycznej, jaką uprawia ośrodek prezydencki. A zatem niezależnie od tego, czy decyzje są decyzjami kluczowymi, czy są to bardziej obszarowe, mniejsze, zdecydowanie bardziej zaogniskowane wokół pewnych szczegółów związanych z życiem społeczno-politycznym decyzje ośrodka prezydenckiego, to oczywiście prezydent Nawrocki zwraca się do elektoratu, zwraca się do obywateli, zwraca się do całego społeczeństwa, a przynajmniej takie ma życzenie, przynajmniej taką ma chęć, przynajmniej takie motywacje przyświecają i tłumaczy decyzję. Oczywiście jesteśmy w sytuacji specyficznej z jednej strony, jeśli chodzi o poparcie dla prezydenta i całego szeroko pojętego ośrodka prezydenckiego, dlatego że ono oczywiście trochę niezgodnie z tym, co w wielu mediach mainstreamowych było przekazywane, nie spadło drastycznie, no ale jednak tendencja jest spadkowa o 3-4%. To nie jest oczywiście dużo. To są dalej granice błędu przy badaniach, które na przykład były wykonywane mniej starannie. Niemniej jednak myślę, że jest to również odpowiedź i na tą tendencję, która jest tendencją delikatnie spadkową. Kolejna kwestia. Przede wszystkim narosło wiele niekoniecznie jasnych sytuacji. Pojawiły się sytuacje wątpliwe. Pojawiły się również te kwestie, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Czy kwestie bezpieczeństwa, czy kwestie zamieszania politycznego i przede wszystkim, myślę, że też prezydent poświęci temu być może nie dużo czasu, ale na pewno kilka minut, na pewno kilka zdań. W cudzysłowie pewien akapit, jeśli chodzi o kwestię wymiaru sprawiedliwości właśnie. Dlatego, że jest to element newralgiczny i nic tak jak kwestia wymiaru sprawiedliwości, a właściwie brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości nie jest czynnikiem tak rozkładowym, jeśli chodzi o kapitał społeczny w Polsce, bo gdybyśmy sprawdzili sondaże zaufania, tam strachując od polityków, niestety Polacy coraz mniej ufają wymiarowi sprawiedliwości i ta funkcja państwa, która jest absolutnie kluczową dla nas, jako dla socjologów, dla politologów również, czyli funkcja związana właśnie ze sprawiedliwością, rozsądzaniem sporów, ona niewątpliwie, mówiąc obrazowo, mówiąc kolokwialnie, kuleje, a mówiąc językiem zdecydowanie naukowym, zamiast funkcji mamy tu dysfunkcję.
0: Panie doktorze, a jak pan sądzi, o czym usłyszymy dzisiaj o godzinie 20?
2: Muszę powiedzieć, że sam sobie zacząłem zadawać to pytanie, gdy usłyszałem ten komunikat, że dziś wieczorem usłyszymy orędzie pana prezydenta. Ja generalnie zgadzam się z panem profesorem, z tym, że może być poruszone co najmniej kilka kwestii, które zostały tutaj zdefiniowane, więc nie będę ich jeszcze raz omawiał. Ale według mnie, jeżeli mielibyśmy w jakiś sposób antycypować, zastanawiać się nad tym, co Karol Nawrocki będzie chciał powiedzieć, raczej do swojego elektoratu niż do całego społeczeństwa, tutaj ja nawiązując do wypowiedzi pana profesora, to myślę, że będzie to próba swego rodzaju ucieczki do przodu z niekorzystnych sytuacji, w których znalazł się Karol Nawrocki. Zarówno rząd, jak i Donald Tusk stara się de facto próbować zmusić prezydenta Nawrockiego do podpisania ustawy o CPN, o czym, jak rozumiem, także będziemy sobie później rozmawiali. Wydaje się, że Karol Nawrocki także ze względu na informacje, które zostały upublicznione przy okazji wizyty w Stanach Zjednoczonych o sprzedaży tak zwanych pakietów na spotkanie z prezydentem, stoi

0: i obecnie w sytuacji, gdzie pora by było w jakiś sposób pokazać się jako proaktywnym i wydaje mi się, że to orędzie może być skierowane właśnie na to. Być może pomysłem na wystąpienie jest swego rodzaju podsumowanie wizyty w Stanach Zjednoczonych i opowieść o bazach wojsk amerykańskich w Polsce, bo zdaje się, że dla prezydenta jest to punkt, którym chce się chwalić. Dla środowiska w ogóle prezydenckiego, środowiska Karola Nawrockiego, więc wydaje się, że Karol Nawrocki będzie chciał przekazać coś, co będzie w oczach jego elektoratu budowało pozycję jego jako głowy państwa, jako prezydenta. Prezydenta, który w jego mniemaniu ma być sprawczy, jeżeli chodzi o działania, które podejmuje i działania, które podejmuje on, jak i jego środowisko polityczne. Natomiast niewątpliwie powinniśmy poczekać, żeby zobaczyć, czy Karol Nawrocki rzeczywiście i jego otoczenie rzeczywiście w ten sposób definiuje próbę ucieczki komunikacyjnej do przodu, jeżeli chodzi o głos, który chce przekazać do swojego elektoratu.
1: Jedno jest pewne, nie jesteśmy sami w tych zastanowieniach nad tym, czego będzie dotyczyło dzisiejsze orędzie. Pytaliśmy polityków również na naszej antenie. Pani poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk w programie 24 pytania na naszej antenie powiedziała, że jest wiele kwestii, które powinien pan prezydent poruszyć. Wymieniła między innymi Trybunał Konstytucyjny, budżet, bezpieczeństwo, gospodarkę. Z kolei pani Alicja Łebkowska-Gołaś z Koalicji Obywatelskiej. Pani poseł mówiła między innymi o cenach paliw i o tym, że tutaj jest to temat, który zapewne będzie poruszony przez pana prezydenta. Ja przeglądałem, powiem szczerze, internet i to, co się dzieje w internecie. Sporo opinii na ten temat już się pojawia, między innymi na portalu X i pojawił się po 17 jakoś, przynajmniej wtedy dotarłem do tego wpisu. Film, a właściwie tak, filmik premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że Karol Nawrocki prowadzi, i tutaj cytat, niszczycielską strategię wetowania i blokowania wszystkiego, co możliwe. Niektórzy traktują to jako polityczną złośliwość, niektórzy uważają to za jakiś błąd czy głupotę, a ja nie mam wątpliwości, że mamy do czynienia z przemyślaną strategią postępowania i ta strategia ma kilka celów i źródeł. Wszystkie są bardzo niepokojące. Jak panowie odniosą się właśnie do takiego wpisu na kilka godzin przed orędziem pana prezydenta? Panie doktorze?
0: Myślę, że definicja to, w jaki sposób zdefiniował Donald Tusk działanie Karola Nawrockiego, jest jak najbardziej adekwatna do tego, jaki jest cel Nawrockiego, czyli jakieś przemyślane działanie, przemyślana strategia, żeby blokować działania rządu, a także żeby gdzieś wymuszać, gdzieś budować swoją pozycję w elektoracie prawicowym, w elektoracie ubownie rzecz ujmując, należącym do Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko, bo zdaje się, że Karol Nawrocki także stara się nastawić na pozyskiwanie głosów w elektoratach konfederackich. Natomiast sam wpis Donalda Tuska jest w stylu pana premiera, w stylu, który myślę, że jest czymś, co należy przypisywać panu premierowi jako sposób komunikowania się. Pan premier w ostatnim czasie dość sprawnie od kilku co najmniej lat wykorzystuje social media do komunikacji, do tego, żeby w jakiś sposób komunikować się zarówno ze społeczeństwem, jak i ze swoim elektoratem. Myślę, że to jest coś, co cechuje obecnie premiera i ja jako badacz mediów mogę tylko temu przyklasnąć, że politycy coraz częściej wykorzystują, sprawnie korzystają z dobrodziejstw social mediów, żeby komunikować się ze społeczeństwem i żeby kierować swój przekaz do elektoratu, definiując to jako jakąś także przemyślaną strategię w odniesieniu do tego, co już wcześniej powiedziałem, zarówno ta strategia, którą Donald Tusk tutaj nakreślił, jak i jakaś strategia komunikacyjna także jest tutaj w mojej ocenie jak najbardziej przemyślana.
1: To zanim to samo pytanie zadam panu profesorowi Bartoszowi Łukaszewskiemu, posłuchajmy fragmentu właśnie tej wypowiedzi, która pojawiła się zupełnie niedawno w serwisie X.
2: Mówię tutaj o sprawie, która często jest tak, wiecie, zbywana banalnym, wetomat, prezydent Karol Veto Nawrocki, trochę to jest pół żartem, pół serio. Niektórzy traktują to jako polityczną złośliwość, partyjną zagrywkę.

0: Niektórzy bardziej krytyczni uważają to za jakiś błąd czy głupotę, a ja nie mam żadnych wątpliwości i za chwilę to udowodnię, że mamy do czynienia z przemyślaną strategią postępowania i że ta strategia ma kilka celów i kilka źródeł. Wszystkie są bardzo niepokojące.
1: I tutaj oczywiście nie będziemy wypuszczać na antenie całej tej wypowiedzi, bo przez kilkanaście minut udowadniał pan premier właśnie to, o czym powiedział w tym krótkim wstępie. Panie profesorze, jak pan ocenia taką narrację właśnie dzisiaj, kiedy ważą się chociażby kwestie weta w sprawie ustawy o nadmiarowych zyskach, no i tuż przed orędziem, które może sporo wyjaśnić?
2: No jest to całkowicie oczywista wymiana politycznych ciosów, tylko być może w niekoniecznie odpowiednim momencie, kiedy wypadałoby jednak zadbać o spójność społeczną. Tymczasem demokracja twitterowa spójności społecznej w żadnym wypadku nie sprzyja. Jest to również pewnego rodzaju ucieczka do przodu. Tutaj zdecydowanie zgodzę się z doktorem Micewiczem, jeśli chodzi o właśnie tego typu definiowanie pewnych zabiegów. Natomiast ucieczka do przodu lidera obozu rządzącego, dlatego że mamy, no cóż, rosnący deficyt budżetowy, obsługa tego deficytu to jest rosnący dług publiczny. Z tego też powodu Oczywiście debata na ów temat specjalnie nie przebija się do mainstreamu społecznego, a warto by było. Są to kwestie, wydawałoby się, podstawowe. Jeśli chodzi o sam pakiet CPN, o sam ten pomysł, pojawiają się również głosy, że przecież jest to odbicie tego samego pakietu z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nie do końca. A jeśli ośrodek prezydencki może wykorzystać, będąc bardzo atakowanym zresztą w czasie kampanii, pamiętajmy o tym, jeśli może wykorzystać i sam Karol Nawrocki również personalnie, jakąkolwiek w tym momencie możliwość nawet nie zaatakowania, ale zagrania na nosie rządowi, jednocześnie będąc zgodnym z tym, co deklarował, zwracając się do elektoratu właściwie własnego, bo jeśli mówimy tutaj o kwestii uśmiechania się do elektoratu konfederackiego, to gdyby nie konfederacki elektorat, gdyby nie słynne spotkanie ze Sławomirem Mentzenem, to dzisiaj Karol Nawrocki nie byłby prezydentem. Nie mówilibyśmy o prezydencie Karolu Nawrockim. A tam zadeklarowano brak jakichkolwiek dodatkowych podatków i podwyżek. W tym momencie oczywiście można również i za pomocą tego typu zabiegu narracyjnego stwierdzić, że jestem po prostu zgodny z tym, co deklarowałem w kampanii, a zatem dotrzymuję obietnic.
1: No właśnie, orędzie pana prezydenta może dotyczyć cen paliw oraz skierowanej przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego ustawy rządu w sprawie nadmiarowych zysków koncernów energetycznych. Ja się tak zastanawiam, bo oczywiście możemy na ten temat jeszcze sporo mówić i zastanawiać się, co znajdzie się w debacie, ale na pewno temat paliw jest ważnym tematem zarówno gospodarczym przy inflacji 4.0, jak również w świecie polityki. I teraz tak, ustawa czeka na podpis pana prezydenta, rząd czeka również na decyzję pana prezydenta w tej sprawie. Opozycja twierdzi, że narzędzia do obniżenia cen paliw ma rząd i bez tej ustawy. No i ważą się losy przepisów zaproponowanych przez Radę Ministrów. Co ciekawe, Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej nie wyobraża sobie, by Karol Nawrocki tej ustawy nie podpisał. A co powiedział na ten temat?
3: Jestem przekonany, że premier zastanawia się nad planem B, natomiast no, to wszystko też musi być zgodne z prawem. No, ja sobie zdaję sprawę z tego, że jednak no, od tego są ustawy i te ustawy powinny być podpisywane. No, nigdy wcześniej prezydent nie działał wbrew ludziom. No, on słyszy polityków PiSu, no, jeden z nich wczoraj powiedział, że jak się zmieni premier, to Nawrocki podpisze. No, to jest dopiero kuriozalna wypowiedź, branie ludzi za zakładników.
1: Z kolei Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości jest zaskoczony, że rząd uzależnia obniżkę cen paliw właśnie od decyzji prezydenta.
4: Wygodnie jest obciążyć prezydenta. Do tej pory słyszeliśmy, rząd rządzi, prezydent reprezentuje. Teraz nagle okazuje się, że do obniżek cen paliwa potrzebny jest jednak prezydent, a nie rząd. Pan premier w kampanii wyborczej powielokroć wspominał, że jedną decyzją premiera paliwo może być wtedy, mówił, po 4,88. Teraz rozumiem, że ta cena jest niemożliwa, no ale tą jedną decyzją premiera niechby było choćby po 7 zł. Wszystko w rękach pana premiera, no ale jakoś tym pociągnięciem nie jest zainteresowany.
1: A dzisiaj u progu nowego miesiąca przychodzą informacje, że na przykład Czesi i Słowacy ograniczają

maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego, że Niemcy obniżają podatek paliwowy, że Włosi również ingerują w ceny na stacjach paliw, bo zdaniem rządu w Rzymie są one za wysoko. I teraz patrzą na to wszystko Polacy, słyszą, co się dzieje w Europie, patrzą na ten polityczny bój, no i wyciągają wnioski. Jestem bardzo ciekawy, jakie

0: widocznych ruchach na prawo, tam gdzie znajduje się absolutny koszmar prezesa Kaczyńskiego, czyli gdzie znajdują się jakiekolwiek formacje prawicowe, bo przecież na prawo od Prawa i Sprawiedliwości miała być tylko ściana, a w tym momencie mamy jedną konfederację i jeszcze jedną bardziej na prawo. Myślę, że ten spór jest szalenie ważny z punktu widzenia sprawczości, ostatecznie sprawczości. I umocniony wyjdzie ten obóz, który okaże się po prostu efektywny, który będzie prowadził skuteczną politykę, który postawi na swoim. I z tego też powodu my oczywiście, dyskutując na temat tego, co może znaleźć się w orędziu prezydenta Nawrockiego, nie wzięliśmy pod uwagę jeszcze jednej możliwości i ona jest bezpośrednio powiązana właśnie z kwestią CPN, z kwestią paliw, z kwestią poszczególnych polityk w zakresie właśnie regulacji cenowej, jeśli chodzi o paliwa w poszczególnych krajach europejskich. Otóż mamy dwie możliwości, tak się wydaje. Jedna możliwość to podpisać, druga nie podpisać. Pojawia się trzecia, bo prawdziwa wolność to stworzenie swojej możliwości, czyli być może zaproponowanie ustawy, ale prezydenckiej w tym zakresie. Nie zdziwiłbym się, gdyby sytuacja właśnie w ten sposób wyglądała. Oczywiście rozwiązania, które byłyby pewnym konsensusem, rozwiązania, które nie byłyby związane stricte z podatkami jako takimi, być może pewien wybieg, być może pewne formuły prawne, formalno-prawne, które by to uzasadniały. Nie będę zdziwiony, jeśli o tym dzisiaj usłyszymy po godzinie 20.
1: A może temperatura sporu jest już tak duża, że tutaj konsensus jest nieopłacalny dla obu stron i takie pójście na zwarcie przy tak ważnym i dotkliwym dla portfeli Polaków temacie jest próbą też zbicia kapitału politycznego po obu stronach sceny politycznej. Panie doktorze, jak pan sądzi?
2: Zdecydowanie to, co pan redaktor przed chwilą powiedział, myślę, że jest klucz tego, jak możemy definiować obecną sytuację. Wcześniej pytał pan o to, że definiował pan to, że w innych krajach są obniżane ceny, obniżane są podatki i pytał pan, co my na to. No my staliśmy się de facto zakładnikiem sporu o sprawczość i sporu o efektywność, którego jesteśmy tutaj mimo wolnymi świadkami i który sobie tutaj w tej chwili oglądamy i które prawdopodobnie będzie jeszcze trwał, bo w mojej ocenie, szczególnie z perspektywy Karola Nawrockiego i jego obozu, taka taktyka przeszkadzania, a jednocześnie jakaś potrzeba własnego sukcesu jest tą taktyką, którą Nawrocki będzie uprawiał do co najmniej wyborów w 2027 roku. O co obecnie obserwujemy? Obecnie obserwujemy spór pomiędzy tym projektem, który jest umownie nazywany CPN, a projektem, który tutaj pan profesor wskazywał, że być może będzie jakaś propozycja prezydencka. Wydaje mi się, że kilka dni temu mignęło mi na Twitterze, że taki projekt prezydencki jest, który został określony jako paliwo kosztuje normalnie, tak? PKN. W związku z tym gdzieś tutaj rysuje się spór pomiędzy CPN a PKN, jeżeli chodzi o to, który wariant zostanie przeforsowany. Wydaje się, że Karol Nawrocki nie ma zamiaru ustępować rządowi w tej sprawie po to, żeby no właśnie dbać o swój wizerunek tego, który będzie konsekwentnie blokował wszystkie próby w tym przypadku obniżania w sposób efektywny cen, które zostały zaproponowane przez rząd. Warto także pamiętać o tym, to w nawiązaniu do jednej z cytowanych wypowiedzi bodaj pana posła Kuźmika, że Donald Tusk miałby jedną decyzją obniżać ceny. No to jest taki dość umowny skrót myślowy, który zakłada, że mielibyśmy powrócić do gospodarki centralnie sterowanej, w której to rząd de facto jest tym naczelnym regulatorem. No niestety analiza propozycji obozu prawicowego pokazuje, że gdzieś tam na podstawie tych analiz estymacji, które zostały wtedy zrobione przez ekonomistów, że jeżeli te propozycje weszłyby w życie, no to do Polski nie opłacałoby się sprowadzać paliwa i mielibyśmy sytuację analogiczną jak przed wyborami w 2023 roku, gdy w sposób masowy psuły się dystrybutory paliw, to jeszcze za czasów rządów Daniela Obajtka w Orlenie, więc chyba nikt z nas nie chciałby powrotu do takiej sytuacji. Myślę, że propozycje rządowe są o tyle racjonalne, że należałoby po prostu je podpisać, jeżeli chciałoby coś zrobić dla obywateli. Natomiast wracając, konkludując swoją wypowiedź, wydaje się, że obecnie jest to nieopłacalne.

0: jeżeli chodzi o, szczególnie o obóz Karola Nawrockiego.
1: To ja tylko przypomnę, że moimi i Państwa gośćmi w dzisiejszej debacie dnia są pan profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog, wykładowca akademicki z Katedry Socjologii Problemów Społecznych z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz pan doktor Wojciech Mincewicz, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauka o polityce i administracji, socjolog, politolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tematów jeszcze nam trochę zostało do omówienia, ale zostawiamy je na drugą część naszego programu po krótkiej przerwie, a w niej najświeższe informacje z kraju i ze świata.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Punktualnie 18.30, Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Ta strategia to im gorzej, tym lepiej. Tak premier Donald Tusk komentuje działania prezydenta. W ten sposób szef rządu ocenia dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego, przede wszystkim liczbę zawetowanych ustaw. Zdaniem premiera to nie przypadek, ale przemyślana metoda, która ma uderzać w rząd. Prezydent sięga po weto znacznie częściej niż jego poprzednicy, zauważa premier Tusk. Mówi o tym w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
4: Te statystyki mówią naprawdę wszystko o strategii Nawrockiego. Zawetował 45 ustaw w ciągu pierwszego roku swojej prezydentury. Aleksander Kwaśniewski w ciągu 10 lat użył weta 35 razy.
3: Premier zapowiada, że rząd będzie szukał sposobów omijania prezydenckich blokad. O 20.00 rozpocznie się orędzie Karola Nawrockiego. Nie wiadomo, czego będzie dotyczyło. Były wykładowca Akademii Wymiaru Sprawiedliwości z zarzutami. Jarosław S. miał popełnić 5 przestępstw. O szczegółach mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
5: Te czyny dotyczą zarówno zgwałcenia, doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej w związku z nadużyciem stosunku zależności, jak również usiłowania naruszenia nietykalności cielesnej oraz usiłowania doprowadzenia pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej.
3: Jarosław S. nie przyznał się do winy. Za gwałt grozi do 15 lat więzienia. Pozostałe czyny zagrożone są karą 3 lat pozbawiania wolności. Rząd Francji przedstawił projekt budżetu na przyszły rok. Zakłada on oszczędności w wysokości 54 miliardów euro. Celem cięć jest zmniejszenie deficytu budżetowego w przyszłym roku do 5% PKB. Rząd w Paryżu szuka oszczędności m.in. w systemie opieki społecznej i w wydatkach na emerytury. Mniej pieniędzy ma być też dla pracowników sektora publicznego. Przyjęcie budżetu może być trudne, bo rząd premiera Sebastiana Lecornu nie ma większości. Muzeum Zamojskich w Kozłówce bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Dla nich, także dla ich opiekunów, powstało specjalne pomieszczenie. W wybranych przestrzeniach placówka zamontowała pętle indukcyjne. Ułatwiają one osobom niedosłyszącym odbiór informacji. Zależało nam na komforcie wszystkich naszych gości, mówi koordynatorka dostępności muzeum Beata Filipowicz.
6: Zależało mi, żeby dostępność naszego muzeum przekładała się na codzienne doświadczenia osób, które nas odwiedzają, żeby mogły spokojnie zaplanować wizytę, wiedząc, że uwzględniamy także ich potrzeby. Dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się wprowadzić te rozwiązania. Nasza praca może komuś ułatwić wyjście z domu i spędzenie czasu w muzeum.
3: Koszt tych inwestycji to 300 tysięcy złotych.
1: Jest 18.33. Wracamy do ważnych pytań o polityce.
2: Debata dnia.
1: A ja tylko przypomnę, że naszymi gośćmi są dzisiaj w debacie dnia pan profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog z Katedry Socjologii Problemów Społecznych Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Dzień dobry ponownie.
0: Dzień dobry, serdecznie witam raz jeszcze.
1: I jest

0: Z nami również pan dr Wojciech Mincewicz, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauka o polityce i administracji, socjolog, politolog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, czyli SGGW w Warszawie. Dzień dobry.
1: Tak jest. Witam serdecznie raz jeszcze.
0: To w takim razie wracamy do naszej debaty, ale zmieniamy temat, chociaż pozostajemy w kręgu polityki krajowej. Sąd Okręgowy zgodził się na list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Decyzja jest nieprawomocna, a prokuratura zapowiedziała zażalenie. Sąd uznał, że postępowanie jest zaawansowane, a dotychczasowe próby sprowadzenia polityka do Polski były nieskuteczne. Były wiceminister jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura, to już wiemy, zaskarży decyzję sądu o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych, Anna Ptaszek, mówiła w Polskim Radiu 24, że zdaniem sądu możliwość zaskarżenia tej decyzji przez prokuraturę byłaby zbyt dużą ingerencją w sprawę. Posłuchajmy, jak to tłumaczyła.
2: Sąd tutaj odwołał się w tych kwestiach i do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wskazując na to, że ten przepis jest sprzeczny z prawem po prostu wyższego rzędu i przyjął, że nie jest związany tym rozstrzygnięciem.
0: Zdaniem Anny Ptaszek teraz podejrzani za popełnienie przestępstw, którzy są za granicą, będą mogli częściej korzystać właśnie z instytucji listu żelaznego. A zgoda sądu na list żelazny dla Marcina Romanowskiego to wygrana obrońców byłego wiceministra. W ten sposób były szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski skomentował wczorajszą decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie. W rozmowie z Polskim Radiem 24 podkreślił, że adwokatom posła Romanowskiego zależy na przedłużaniu sprawy, a sam list żelazny nie daje gwarancji, że polityk wróci do Polski.
3: Jeżeli dostanie list żelazny, to powinien wrócić, no bo sam wnioskował o wystawienie takiego listu żelaznego, ale nie ma przymusu w tym sensie, że bezwzględnie będzie musiał wrócić, no bo powie, mam list żelazny, ale się rozmyśliłem. I nikt go nie zmusi do tego, żeby wrócił do Polski, w szczególności, że dalej niedokładnie wiadomo, gdzie on jest.
0: No właśnie, bardzo ciekawy zwrot akcji właśnie w tej sprawie. Panie profesorze, jak pan sądzi, jak pan ocenia właśnie taką decyzję, no i czy ona wpłynie na to, że sprawa ruszy z miejsca?
4: Ja przede wszystkim muszę powiedzieć, że w 1989 roku miałem jedynie 4 lata. Chciałbym się wtedy cofnąć, ale przy swoim obecnym wieku lat 40, do tamtego okresu i, mówiąc troszeczkę satyrycznie, po rejtanowsku zakrzyknąć jak najdalej politycy od wymiaru sprawiedliwości. To się oczywiście nie udało i mamy ten teatr polityczny, teatr nad wymiarem sprawiedliwości, a może sąd nad wymiarem sądownictwa. Też moglibyśmy takich malowniczych określeń używać. A w obecnej sytuacji, cóż, sędzia, który ów wyrok wydał, znowu nazywany jest neosędzią. Niektórzy sędziów, być może nie bez racji, jeśli chodzi o sędziów ze Stowarzyszenia Justicja, nazywają paleosędziami na przykład. I mamy sytuację całkowitego podziału. Ja tylko chciałbym przypomnieć w tym kontekście einsteinowską definicję działań nieskutecznych, czyli głupoty. Robienie cały czas tego samego i oczekiwanie innych rezultatów. Być może jednak w tej sytuacji nie jest to krok wstecz, a dwa kroki do przodu, dlatego że znaleziono pewien wybieg. I w tym momencie, jeśli były minister Romanowski nie będzie chciał się stawić, złożyć wyjaśnień jako osoba podejrzana, nie będzie chciał odpowiadać na wezwania sądu, to właściwie nie będzie można mówić o jakiejkolwiek możliwości obrony dobrego imienia. To jest ręka wyciągnięta przez państwo polskie do osoby, która jest podejrzewana o pewne działanie. Ja w tej sprawie, w sprawie ministra Romanowskiego, chciałem zwrócić uwagę na jedną ważną kwestię. Bo oczywiście twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który częściowo jest też twardym elektoratem tej partii z trubu związany, czyli Solidarnej Suwerennej Polski, właśnie były minister Romanowski, to jest elektorat, który w żadnym wypadku pewnie nie weźmie tego pod uwagę. Ale tu nawet nie chodzi o to, na co rozdysponowywane były owe środki z Funduszu Sprawiedliwości, tylko jak były rozdysponowywane. Bo minister Romanowski jest jednym z dziennikarzy, no powiedzmy wręcz radykalnie prawicowych, stwierdził, że on tak, jednorazowo, że on jednoręcznie, tak to nazwijmy, po prostu zmieniał decyzję komisji konkursowych. Ja jestem od

0: lat związany ze strukturami dialogu społecznego. I uważam, że tego typu zmiana, o co walczyliśmy również w Warszawie, w wielu instytucjach apelowaliśmy, jest po prostu wyjściem poza nie tylko dobry obyczaj. Oczywiście nie jest to bezpośrednie złamanie prawa, ale to jest jak najbardziej nietransparentne, jeśli chodzi o procedury. No w związku z tym, konkludując, jeśli minister się nie stawi, otrzymawszy list żelazny, będzie to zdecydowana kompromitacja tej postaci w oczach społeczeństwa.
1: W tej sprawie będzie rozstrzygał oczywiście sąd i jesteśmy, no właśnie, bliżej tego rozstrzygnięcia. Panie doktorze, kieruję teraz to pytanie. Czy ta sprawa i decyzja o liście żelaznym cokolwiek może przyspieszyć? Innymi słowy, czy w pana ocenie pan Marcin Romanowski wróci do kraju i stanie przed obliczem Temidy?
2: Powiem tak, bardzo bym się zdziwił, gdyby pan Romanowski wrócił do Polski i poddał się wszelkim procedurom związanym z postępowaniem, składaniem zeznań i regularnym stawianiem się w prokuraturze czy też przed sądem. Pragnę przypomnieć, że jeszcze dwa lata temu, gdy Marcin Romanowski był w Polsce, zapewniał, że nigdzie się nie wybiera, że będzie współpracował z wymiarem sprawiedliwości, że zależy mu na wyjaśnieniu sprawy, no, efekt był, jaki widzieliśmy. Pan Romanowski uciekł z Polski. No i nazwijmy rzecz po imieniu, najzwyczajniej w świecie ukrywa się, starając, jak rozumiem, przetrwać do następnych wyborów, mając nadzieję na powrót swojej formacji do władzy. I z celem tego, żeby jak rozumiem, przychylni sędziowie wydali orzeczenie o tym, że Marcin Romanowski jest niewinny, a myślę, że ta sprawa jest na tyle ewidentna, mamy tutaj nagrania, mamy tutaj zeznania świadków, że cała postać Marcina Romanowskiego jest powinna być, może tak należałoby powiedzieć, w polskiej polityce skompromitowana i w polskiej polityce takie osoby jeszcze w czasach tej pięknej idei, gdy polityka miała służyć ludziom, byłyby skompromitowane i nie miałyby racji bytu. W wymiarze politycznym nie ukrywam, że mnie bardzo ciekawi, czy takie postacie jak Marcin Romanowski, Zbigniew Ziobro, Dariusz Matecki czy Michał Woś, chociaż ci nie uciekli, znajdą się w przyszłym roku na listach wyborczych PiS-u i w jaki sposób ewentualnie byłoby to uzasadniane, bo jeżeli Jarosław Kaczyński zaryzykuje i weźmie takie postacie na listy swoje wyborcze, no to z perspektywy racjonalnej byłoby to szaleństwo i takie rozwiązanie mogłoby cieszyć jedynie Mateusza Morawieckiego i jego środowisko, które zyskałoby idealne pole do ataku na swoich byłych kolegów. Jeżeli Romanowski miałby wrócić do Polski, pozostawię to bez rozstrzygnięcia, chociaż ja w to, tak jak powiedziałem, nie wierzę, to chciałbym zobaczyć, jak będzie witany w Sejmie przez swoich kolegów, jeżeli będzie witany, tak jak w grudniu 2023 roku Mariusz Kamiński, który zasłynął wtedy gestem Kozakiewicza po wyroku skazującym sądu, to myślę, że Koalicja Obywatelska będzie miała gotowe klipy wyborcze na kampanię w 2027 roku, no bo to samo się będzie komentowało i chociaż nie przekona to na pewno twardego jądra elektoratu PiS-u i elektoratu suwerennej, solidarnej Polski, no to te klipy byłyby na tyle użyteczne dla Koalicji Obywatelskiej, że tak naprawdę politycy dzisiejszej opcji rządzącej powinni trzymać kciuki za to, że Marcin Romanowski pokazałby taką bezczelność wobec polskiego społeczeństwa, bo myślę, że tak wprost należałoby to nazwać. Konkludując, myślę, że ta sprawa Marcina Romanowskiego jest obrazem tego, do czego dążył PiS, jeżeli chodzi o urządzanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce i pokazuje nam wiele rzeczy, o kilku rzeczach tutaj powiedziałem, natomiast ta wypowiedź rzeczniczki sądu i komentarz sądu, no, jest dla mnie trochę niepokojący, ponieważ być może ta sprawa faktycznie otworzy pewną furtkę do tego, żeby kolejne osoby zaczęły ubiegać się o status a la Marcin Romanowski i grać na nosie wymiarowi sprawiedliwości, a to w konsekwencji będzie prowadziło do czegoś, co moglibyśmy nazwać de facto upadkiem majestatu instytucji państwa, bo państwo pokazuje w ten sposób swoją nieskuteczność, jeżeli w komunikatach sądowych pojawia się informacja o tym, że ten list żelazny jest po to, dlatego że pozostałe środki okazały się nieskuteczne i w ten sposób sąd

0: ma nadzieję, że będzie można rozstrzygnąć tę sprawę. No tak nie działa na pewno skuteczne państwo. Nie jest to miara skuteczności tego, jak państwo, instytucja państwa, jakim jest wymiar sprawiedliwości, miałby być skuteczny i działać dla obywateli, dla dobra publicznego.
1: Słuchają państwo czwartkowej debaty dnia w Polskim Radiu 24. Naszymi gośćmi są pan profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz pan dr Wojciech Mincewicz, socjolog, politolog SGGW w Warszawie. To tak dla przypomnienia i zmieniamy temat. I teraz tematyka międzynarodowa, chociaż taka, w której Polska jest bardzo mocno zakorzeniona, bowiem mówimy o tej wielkiej międzynarodowej układance bezpieczeństwa. Otóż Pentagon chce spotkania członków NATO w Polsce i rozmowy o przyszłości sojuszu. Dziennikarze Politico dotarli do informacji, że szef polityki Departamentu Obrony USA, Elbridge Colby, przygotowuje spotkanie tak zwanej grupy Bergen właśnie nad Wisłą. Nazwa ta wzięła się od czerwcowego spotkania zorganizowanego właśnie w tym norweskim mieście. A o tej sprawie piszą portale na świecie, bowiem Stany Zjednoczone nie zaprosiły kluczowych sojuszników, takich jak, uwaga, Wielka Brytania, Francja, wiele państw, które nie otrzymały zaproszenia, w tym także państwa bałtyckie, należy do grona członków, które przeznaczają najwięcej środków na obronność. I teraz pojawia się pytanie, czy jesteśmy świadkami tworzenia się nowego formatu, nowej definicji, nowego układu sił w NATO? Chciałoby się wrócić do takiego starego określenia Unii dwóch prędkości, to w tym przypadku NATO dwóch prędkości. Panie doktorze, kieruję to pytanie do pana doktora Wojciecha Mincewicza, jak pan sądzi?
0: NATO dwóch prędkości, czy też format NATO 3.0, te określenia już krążą od jakiegoś czasu w przestrzeni publicznej. No, myślę, że w czasach, w których przyszło nam żyć, takie informacje powinny być bardzo zaniepokoić nas jako obywateli, albowiem no, to spotkanie jest kolejnym sygnałem, że Stany Zjednoczone chcą dzielić NATO, a sojusz jako Sojusz Północnoatlantycki jako dopiero spójny, jako całość, jest w stanie realizować swoje podstawowe działanie związane z obroną swoich członków i współdziałaniem w przypadku zagrożenia. Ja osobiście to spotkanie oceniam jako próbę trochę przetrącenia głów państw tych krajów, które nie zostały zaproszone. Wielka Brytania, Francja, kraje NATO. Pojawiły się takie zwroty jak lista grzecznych i niegrzecznych. Jak rozumiem, Stany Zjednoczone chcą zapraszać tylko i wyłącznie grzecznych, którzy w ciemno przyjmują deklarację Donalda Trumpa i deklarację dzisiaj rządzących w Stanach Zjednoczonych na temat dalszych wizji rozwoju i dalszych wizji współdziałania w ramach tego węższego grona. Natomiast ci niegrzeczni stracili albo mają stracić jak na razie dostęp do ucha Donalda Trumpa, ucha prezydenta Stanów Zjednoczonych, więc nie wiem, czy my do końca powinniśmy się z tego cieszyć, że chociaż jesteśmy w tym gronie grzecznych, to nadal pozostaje nam zdefiniować to, czy to zagrożenie, z którym obecnie się zmagamy, nie powinno nam w takiej sytuacji budzić jakiejś czerwonej lampki ostrzegawczej związanej z tym, do czego zmierzamy w ramach NATO.
1: Grzeczni, niegrzeczni, mocniejsi i słabsi, hojni i skąpi. Przeróżnie przebiegają te linie podziału w Pakcie Północnoatlantyckim. Panie profesorze, pytanie kieruję do pana profesora Łukaszewskiego. Jak pan ocenia właśnie te pęknięcia? No właśnie, czy to już są pęknięcia? Czy mamy do czynienia z definiowaniem NATO na nowo?
2: Te pęknięcia widoczne są już od dłuższego czasu. Początek drugiej kadencji Donalda Trumpa już te pęknięcia przyniósł. Nie mówiąc tutaj oczywiście o strategii opublikowanej, ogłoszonej przez Pentagon, strategii bezpieczeństwa USA, która okazała się całkowicie alarmującą i ta czerwona lampka, o której wspomniał pan doktor, już wtedy powinna nam się zapalić. Otóż Stany Zjednoczone nie są dzisiaj głównym państwem hegemonicznym. Jasne, że są dalej w kontekście obronności, najsilniejszym państwem NATO, najsilniejszym państwem Zachodu. Tyle, że orientacja Stanów Zjednoczonych to nie jest już dzisiaj ściśle orientacja orientacja proeuropejska z jednego podstawowego powodu. Stany Zjednoczone uwikłane w szereg konfliktów, a przede wszystkim w rywalizację światową, geopolityczną o prymat z

0: Chinami, które stają się jednym z najważniejszych przeciwników i jednocześnie posiadających potencjał jednoczący globalny wschód, globalne południe. W tym momencie Stany Zjednoczone muszą zająć się przynajmniej z punktu widzenia na przykład wybitnego skądinąd stratega amerykańskiego Elbridge'a Colby'ego. Ja mogę tylko ubolewać, że w obecnej administracji Donalda Trumpa Elbridge Colby jest właściwie osamotniony, jeśli chodzi o swoje działania. W związku z tym jest to pewna próba stworzenia buforu, stworzenia bezpiecznej przestrzeni, być może odwołując się w sposób delikatny, no, raczej implicite, nie eksplicite, nie szczegółowo, niedokładnie do koncepcji Międzymorza. Ona jest zgodna z naszą percepcją zagrożeń bezpieczeństwa, tak zwana orientacja południkowa, czyli właśnie od Skandynawii aż na dół do Morza Czarnego. Niemniej jednak pamiętajmy, że pod rządami Donalda Trumpa dyplomacja amerykańska to jest dyplomacja w cudzysłowie. Tam dyplomacji nie ma. Ja zastanawiam się na przykład nad absurdalną decyzją, z mojej perspektywy zdecydowanie absurdalną decyzją wykluczenia z tego grona Wielkiej Brytanii. Zastanawiałem się dlaczego. No może dlatego, że nowy brytyjski premier Andy Barnum jest kibicem Evertonu, a może Elbridge Colby fanem Liverpoolu, no ale przecież to absurdy. Jeśli nie zapraszamy tak ważnego gracza, no i jednocześnie symbolicznego państwa, które z punktu widzenia również i bardzo skomplikowane, ale polsko-brytyjskiej historii było jednak tym państwem, które i dla nas również stanowiło oparcie, a podkreślając sojusz polsko-amerykański, niezaproszenie Wielkiej Brytanii, naprawdę niezależnie od tego, jaki premier i która akurat partia nie rządziłaby Stanów Zjednoczonych, jest stosunkowo kuriozalne. Wydaje się zatem, że tego typu dyplomacja prowadzona za pomocą ostrych instrumentów po raz kolejny najprawdopodobniej za czasów Donalda Trumpa po prostu nie spełni swojej roli, bo my mówiliśmy, proszę zauważyć, o tym, że na przykład premier miałby jedną decyzją. No, Donald Trump rozstrzygał wojny i to w właściwie aspekcie kilkunastu, nawet te, których nie było. I ja zacytowałem jego wypowiedź. Myślę, że to podsumowuje również i mój komentarz w tej kwestii.
1: Odniósł się pan do sytuacji, do mapy piłkarskiej Wielkiej Brytanii, no ale jak pokazuje polska polityka, można kibicować jednemu klubowi, ale politycznie absolutnie całkowicie się różnić. Pozostańmy w kwestiach bezpieczeństwa, bo ewentualny rosyjski atak na zakłady zbrojeniowe w państwach europejskich, uwaga, produkujących uzbrojenie dla Ukrainy, oznaczałby uruchomienie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. I to nie jest fragment jakiegoś podręcznika, ale to są słowa, które padły dzisiaj w Parlamencie Europejskim i zostały wypowiedziane przez unijnego komisarza do spraw obronności, pana Andriusa Kubiliusa. Przypomnijmy, to jest pierwszy w historii unijny komisarz do spraw obronności. Unia Europejska i NATO dostrzegają zagrożenie ze strony Rosji przy przesmyku suwalskim. Są jednak plany umożliwiające w razie konieczności reakcję wyprzedzającą. Tak, polski przedstawiciel wojskowy przy NATO i Unii Europejskiej, generał broni Piotr Błazeusz, odniósł się do doniesień dotyczących planowanej przez Rosję eskalacji napięcia na wschodniej flance sojuszu. Posłuchajmy pana generała.
2: Zagrożenie jest w zasadzie stałe i rozpoznawalne zarówno w NATO i w Unii. Natomiast oczywiście my mamy swoje plany obronne i jesteśmy w stanie bardzo szybko się zaadaptować w przypadku zwiększenia zagrożenia lub jeszcze większej eskalacji i sięgnięcie pod narzędzia kinetyczne przez Rosję. Naczelny dowódca sił NATO w Europie, SACEUR, otrzymał niedawno dodatkowe uprawnienia, które umożliwiają mu reakcję wyprzedzającą w przypadku takiego zagrożenia.
1: A przesmyk suwalski był dzisiaj tematem nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a zatem oczy skierowane są właśnie na to, ten krótki odcinek przy granicy polsko-litewskiej. Do końca naszej audycji jeszcze 3 minuty, a zatem poproszę też o takie podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa. Na początek pana profesora, jak pan sądzi, czy rzeczywiście to, że Unia Europejska faktycznie wymienia nawet nazwę przesmyk suwalski, dyskutuje o tym, co by było, jeśli, i definiuje artykuł 5, to czy w tej sytuacji możemy czuć się bezpieczniej?
0: Znakomicie, że sama kwestia przesmyku suwalskiego staje na agendzie. To bardzo ważne. To również i dla nas sygnał tego, że elity unijne dostrzegają zagrożenia. Niemniej, jeśli odnosiłbym się do słów Andriusa Kubiliusa, warto jednak nawet w właśnie przestrzeni unijnej, która jest przestrzenią być może, tak byśmy chcieli, częściowo ujednoliconą, ale jednak partykularyzmy narodowe tutaj funkcjonują. Cóż mają mówić?

0: Proszę wybaczyć sarkazm, biedacy z państw bałtyckich, te wspaniałe zresztą, rozwinięte już dzisiaj cywilizowane społeczeństwa, które nie mają żadnej strefy buforowej. My mamy strefę buforową w postaci tych państw. Cóż ma mówić Litwin z mniejszością rosyjską? Cóż ma mówić Łotysz z mniejszością rosyjską? Cóż ma mówić Estończyk? Wydaje się, że powinniśmy również pamiętać o tym, kto wypowiada słowa, skąd pochodzi. Natomiast to, że sprawa przesmyku staje na agendzie, jest szalenie ważne i znakomite. Komicie, że staje. Szkoda być może, że tak późno.
1: I jeszcze ze strony pana doktora spojrzenie na ten sam temat.
2: Zdecydowanie zgadzam się z profesorem, że sprawa przesmyku suwalskiego stająca na agendzie Unii Europejskiej powinna nas cieszyć. Powinniśmy mieć nadzieję, że to nie będą tylko słowa, a będą także czyny. Na poziomie Unii Europejskiej wypowiadanie słów na temat artykułu 5 może nie jest do końca fortunne, ponieważ Unia Europejska i NATO to są dwie oddzielne instytucje, dwie oddzielne organizacje. Natomiast przypominam, że nie tak dawno na poziomie Unii Europejskiej zaczęła toczyć się debata nad włączeniem kwestii obronności i kwestii tworzenia wspólnej armii europejskiej do agendy Unii Europejskiej. Jak rozumiem, pan Kubilius jako litewski polityk dba nie tylko o interesy swojego kraju, które są, są jasno tutaj zdefiniowane, ale także stara się stworzyć na poziomie europejskim przestrzeń do debaty i do pracy nad tym, żebyśmy mogli mówić o europejskiej armii, co z perspektywy naszej, a przede wszystkim z perspektywy państw bałtyckich mogłoby być korzystnym rozwiązaniem wzmacniającym bezpieczeństwo w naszym regionie świata, w naszym regionie Europy.
1: I tą opinią kończymy dzisiejszą debatę dnia w Polskim Radiu 24. Ja przypomnę, moimi państwa gośćmi byli pan profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I był z nami również pan doktor Wojciech Mincewicz, doktor nauk społecznych, politolog, socjolog SGGW Warszawa. Bardzo dziękuję za obecność w tym programie.
2: Dziękuję. Spokojnego wieczoru wszystkim.
1: Ja dołączam się do tych życzeń. Spokojnego wieczoru. To była debata dnia. Jarema Jamrożek jest ze mną w studiu.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, bowiem wieczór w Polskim Radiu 24. To ty otwierasz tę część naszego programu. No i popatrz, tak wypadło. Godzina i 3 minuty i 3,5 minuty
3: też
1: do orędzia.
3: Odliczasz z wypiekami na
1: twarzy. Nie, ale widzę, że ty patrzysz na zegarek i chyba to takie odliczanie.
3: Czekam na to wydarzenie, czyli orędzie pana prezydenta tak Karola Nawrockiego. Orędzie, które, o którym jeszcze rano nie wiedzieliśmy, a nie w ciągu dnia dowiedzieliśmy się, że to orędzie się pojawi. Co będzie w tym orędziu? No, pozostaje być na razie jeszcze tajemnicą. Jeżeli pojawi się kwestia paliw, no to zwykle o godzinie 20 mamy magazyn sportowy. Patrząc na to, jak wygląda sytuacja między małym a dużym pałacem prezydenckim, właśnie o paliwa, te przepychanki, bitwy i wręcz jak na ringu bokserskim, więc tych sportowych emocji chyba nam jednak o godzinie 20 nie zabraknie. Może pojawi się kwestia powrotu Marcina Romanowskiego. Polityk, który otrzymał listy żelazne. Nie wiem. Oczywiście tylko się mogę zastanawiać, czy na przykład usłyszymy w trakcie tego orędzia, że pan Romanowski od razu na przykład zostanie ułaskawiony u pana prezydenta.
1: Ja nawet daleko tak sobie poszedłeś w tej politycznej wyobraźni.
3: Ja no właśnie zastanawiałem się w ogóle, jak przywitać pana Romanowskiego, no bo jednak trochę się tułał po świecie, daleko od ojczyzny. I tak pomyślałem takim wierszem na przykład, hej młody junaku, smutek, zwalcz i strach. Przecież na tym piachu już za kilka lat przebiegnie być może jasna, długa, prosta, szeroka jak morze trasa Łazienkowska. No bo dawno go w Polsce nie było, to może zapomniał trochę jak to.
1: Zaczynało się jak hymn Naddniestrza.
3: No to z Misia akurat. Więc zapraszamy, czekamy. Oczywiście. Oprócz tego wieczorem w Polskim Radiu 24 będzie między innymi o kwestiach zwierząt u Pawła Wojewódki. O zwierzętach, które są na służbie i przechodzą na emeryturę. Co z nimi?
1: Bardzo ciekawe tematy. Wieczór w Polskim Radiu 24. Zostawiam państwa w doskonałych rękach i w doskonałym towarzystwie Jarema Jamrożeka. Ja już się z państwem żegnam. Marek Klapa. Do usłyszenia.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. żeby się już jutro ze sprzętem

0: żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Oczekiwanie na decyzję prezydenta. Być może podczas orędzia dowiemy się, co z ustawą, która umożliwi obniżkę cen paliw. Taką niepewność funkcjonariusze SOP-u źle znoszą, mówi generał Janicki. Chodzi o brak nominacji nowego szefa tej służby. Kpiny z policjantek zrobił sobie lider Konfederacji. Spotkała go za to ostra krytyka. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. To przemyślana strategia prezydenta. Wetowanie i blokowanie dobrych zmian, tak mówi premier Donald Tusk. Zdaniem szefa rządu Karol Nawrocki korzysta z konstytucyjnego prawa weta w sposób bezprecedensowy. Premier Tusk mówi o tym w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
2: Mamy do czynienia ze strategią i z metodą. Metodą przemyślaną i konsekwentnie stosowaną. Metodą blokowania za wszelką cenę wszystkich dobrych zmian, które wymagają zmiany prawa. Ci, którzy pisali tę konstytucję, zakładali, że weto będzie jakby wyjątkowo takim rzadkim narzędziem, że prezydent będzie sięgał po możliwość blokowania ustaw tylko w wyjątkowych okolicznościach, mając na przykład na uwadze bezpieczeństwo państwa i tak do niedawna było.
1: Za godzinę prezydent wygłosi orędzie. Większość komentatorów przewiduje, że Karol Nawrocki ogłosi decyzję w sprawie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Pozwoliłaby ona wprowadzić kolejny program CPN obniżający ceny benzyny i oleju napędowego. Wystąpienie prezydenta będziemy transmitować w Polskim Radiu 24. Prezydent nie tylko zawetował rekordową liczbę ustaw, blokuje też kolejną nominację. Chodzi o komendanta Służby Ochrony Państwa. Przedłużająca się niepewność wokół kierownictwa SOP-u źle wpływa na funkcjonariuszy, podkreśla były szef Biura Ochrony Rządu, generał Marian Janicki.
3: Wprost nie mówią, ale ja widzę to, że jest zdenerwowanie, zniecierpliwienie. Co dalej? Czekaj, co będzie dalej? To takie pytanie miałem na święci. Co będzie dalej? Kogo wyznaczą? Nie wie szef.
1: Komendanta SOP-u powołuje premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych w uzgodnieniu z prezydentem. Pałac Prezydencki przekazał, że kandydatura pułkownika Tomasza Jackowicza nie uzyskała takiego uzgodnienia. Falę krytyki i reakcję policji wywołało nagranie lidera Konfederacji w mediach społecznościowych. Sławomir Mencen zakpił w nim z funkcjonariuszek, które dołączyły do dolnośląskiej policji. W ich obronie stanęło wielu polityków, w tym przedstawiciele rządu, a także policja.
4: Dolnośląski garnizon policji przyjął 150 nowych policjantów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jednak Sławomir Mencen do swojego nagrania wybrał jedynie zdjęcia policjantek. Skomentował je ironicznie tak. Takimi słowami.
5: Od razu czuję się bezpiecznie. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie.
4: W obronie policjantek stanął m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji. Panie Mencen, w odróżnieniu od pana, te policjantki dobrze służą Polsce, napisał Marcin Kierwiński. Wielu innych przypomniało, że dzisiejszy poseł Konfederacji Przemysław Wipler ponad 10 lat temu został obezwładniony przez policjantkę. Pijanego Wiplera powaliła dzielna policjantka. Może właśnie stąd te traumy. Tak skomentował w pismie Mencena wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Skasuj to, co za żenada. To słowa posła PiS Radosława Fogla. A Dolnośląska

0: Śląska Policja wyraziła żal, że polityk swoją postawą i narracją przejawia wyraźny brak szacunku dla funkcjonariuszy.
1: Relację przygotowała Dagmara Kędzior. Spadła liczba przestępstw, ale wzrosły rekordowe zyski mafii oraz liczba pożarów. Największa włoska organizacja ekologiczna Legambiente przedstawiła najnowszy raport zatytułowany Ekomafia 2026. Jest poświęcony przestępstwom środowiskowym. O szczegółach nasza korespondentka.
2: Choć łączna liczba tego typu przestępstw we Włoszech spadła o 12%, zyski mafii wzrosły do 11,5 miliarda euro. Głównym źródłem dochodów grup przestępczych stała się nielegalna gospodarka odpadami oraz oszustwa w branży rolno-spożywczej. Niepokoi też rosnąca liczba pożarów w zakładach utylizacyjnych oraz pożarów lasów. Ponad połowa spalonych obszarów przypada na Sycylię, a drugim najbardziej poszkodowanym regionem jest Kalabria. Łącznie w tych dwóch regionach skupia się niemal 80% wszystkich spalonych terenów, mówi Federico Fontana z Legambiente. Najbardziej dotknięte ekoprzestępczością pozostaje południe kraju. W czterech regionach, w Kampanii, Apulii, Kalabrii i na Sycylii doszło do ponad 44% wszystkich stwierdzonych naruszeń. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Na koniec o nowej wystawie na Zamku Królewskim w Warszawie. Jest zatytułowana Sekretne Komnaty Władzy Ludowej. Można zobaczyć reprezentacyjne salony, sale bankietowe, marmurowe łazienki, garderoby i kuchnie. Tak miały wyglądać ekskluzywne przestrzenie dla PRL-owskich władz i ich gości w królewskiej rezydencji. Projekt nie został zrealizowany, ale jego historia dużo mówi o politycznych ambicjach ekipy Edwarda Gierka, mówi dyrektorka Zamku Królewskiego w Warszawie, profesor Małgorzata Omilanowska.
3: Dokumenty, które znaleźliśmy, prac związanych z tworzeniem tej przestrzeni władzy, wszystkie zaopatrzone są w słowo poufne. Dbano o to, żeby społeczeństwo polskie nie dowiedziało się, że te z ofiarą zbierane środki w skarbonce na placu zamkowym i tony makulatury zanoszone przez dzieci szkolne z myślą o zbiórkach na rzecz zamku, tak naprawdę zostaną przejęte w znacznym stopniu przez ludzi władzy. Ten projekt obejmował i pomieszczenia konferencyjne, i restauracyjne, bankietowe, kuchnie, lobby, właściwie całe skrzydło zachodnie i pół południowego miały być przeznaczone na potrzeby władzy.
1: Wystawa będzie dostępna od jutra do połowy stycznia przyszłego roku.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Noc w wielu miejscach z mgłami i zimna w większości regionów poniżej 10 stopni. Jutro wciąż dużo słońca, ale na zachodzie kraju pod wieczór pokropi słaby deszcz. Termometry pokażą od 19 do 23 stopni.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 19 przed mikrofonem Jarema Mrożek. Zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Dzisiejszy program przygotowały Paulina Olak i Agnieszka Wieczorek, a za realizację odpowiada Paweł Szymankiewicz. A na początek zmiana klimatu. Rok po uruchomieniu systemu kaucyjnego sprawdzamy, ilu Polaków regularnie z niego korzysta i co należałoby zmienić.
6: Zmiana klimatu.
7: Patryk Michalski, zapraszam. System kaucyjny w Polsce obchodzi pierwsze urodziny. Ruszył dokładnie 1 października 2025 roku. Przez 12 miesięcy Polacy zwrócili w nim ponad 5 miliardów opakowań, a poziom zbiórki butelek plastikowych i puszek aluminiowych objętych kaucją przekroczył już 70%. To najnowsze dane, które w przeddzień rocznicy uruchomienia systemu podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Po 12 miesiącach wiemy, co działa, a co wymaga pilnej poprawy. Te obszary zdiagnozował w raporcie Rok kaucji w Polsce Jacek Werder, niezależny analityk branży gospodarki odpadami. Zapraszam na rozmowę z autorem.
8: Na początek musimy powiedzieć naszym słuchaczom, że spotykamy się w bardzo miłych okolicznościach. Jesteśmy we Wrocławiu, na Nadodrzu, na jednym z wrocławskich podwórek bardzo ładnie zazielenionych. Panie Jacku, pan jest autorem opracowania raportu Rok kaucji w Polsce. od pierwszoroczniaka nie należy zbyt dużo wymagać, że będzie działał na pełnych obrotach, że będzie wszystko wiedział. A jak się ma po roku ten nasz polski system kaucyjny?
9: Tak, rzeczywiście no, przyjmuje się, że pierwszy rok, być może nawet dłużej, to jest taki rozruch.

0: systemu, dojrzewanie. I takie są u nas. Mieliśmy takie dwa etapy. Ja rozróżniam etap do mniej więcej końca marca, kiedy mieliśmy taki bardzo wstępny rozruch. Jeszcze w bardzo wielu miejscach nie było automatów kaucyjnych. Niewiele opakowań na półkach sklepowych miało oznaczenie kaucja.
1: Tak, wtedy znalezienie tego opakowania z kaucją, no to było wydarzenie. Ja pamiętam, jak pierwsze znalazłem gdzieś tam w styczniu chyba dopiero.
0: Dokładnie tak. Natomiast już od kwietnia rzeczywiście ten system ruszy już tak na całego, co nie znaczy, że dojrzał. Kolejne miesiące jakby zwiększają ilość oddawanych opakowań i teraz jesteśmy już na całkiem zaawansowanym, że tak powiem, etapie dojrzałości. Lipiec pokazał 900 milionów opakowań kaucyjnych zwróconych. To jest już taka pokaźna liczba. Przed startem systemu kaucyjnego szacowano, że ilości na poziomie miliarda, trochę ponad miliarda, to jest ten poziom docelowej ilości zwracanych opakowań. Więc jakby widać, że system ma swoją odpowiednią wydajność i konsumenci zwracają coraz chętniej opakowania.
1: Ilu Polaków korzysta z tego systemu tak regularnie?
0: Tutaj jakby mamy bardzo różne dane, natomiast sondażowe badanie nam pokazało, że około 3/4 konsumentów już korzysta z systemu kaucyjnego, przy czym to było badanie na wiosnę. Później już nie ponawialiśmy takich badań, natomiast jakby kolejne miesiące pokazywały, że ilość odwiedzających kaucjomaty jest coraz większa, więc teraz można szacować, że to jest na pewno powyżej 80%, czyli zdecydowana większość społeczeństwa wie, że jest coś takiego jak system kaucyjny i z niego albo incydentalnie, albo regularnie korzysta.
1: Czy Polacy już do niego się też przyzwyczaili, czy wyrobili w sobie ci, którzy z niego korzystają, taki nawyk? No bo przecież o tym dużo się mówiło, że będziemy musieli po prostu zmienić nawyk, sprawdzić, czy dana butelka jest objęta kaucją i nie wrzucać jej do worka tak zwanego żółtego, tylko zanieść do sklepu.
0: Tak, to znaczy widać ewidentnie, że jakby ta akceptacja dla systemu i przyzwyczajenie, że coś takiego funkcjonuje, jest rosnąca świadomość. Myślę, że jakby dane o ilości zwracanych opakowań pokazują, że nie jest to jakiś taki jeszcze super powszechny, to znaczy ta ilość zwrotów nie jest taka jak w dojrzałych systemach, więc ciągle część Polaków, nawet tych deklarujących, którzy zwracają opakowania, nie musi tego robić w stosunku do wszystkich opakowań, które kupili. Czyli część nadal opakowań trafia do żółtego worka, część, ale coraz mniej trafia do środowiska czy do koszy miejskich. Natomiast jakby ta akceptacja i ta świadomość jest coraz większa.
1: To jeszcze zatrzymam się przy danych, które w momencie naszej rozmowy są najaktualniejsze z końca lipca. Na koniec lipca Ministerstwo Klimatu i Środowiska podało, że do systemu wprowadzono 7 miliardów opakowań objętych kaucją, a zwrócono w nim 3 miliardy 200 milionów opakowań. Prosta matematyka daje nam niecałe 50% opakowań zwróconych do systemu. Czy ta prosta matematyka właśnie pokazuje nam pełen obraz, czy też nie?
0: Nie. Tu jakby trzeba bardzo uważać. W raporcie o tym piszemy i o tym też wspominała pani Anna Kamieńska z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Tutaj jakby mamy opóźnienie, które jest trudno policzalne. To znaczy, jak długo opakowanie wprowadzone do systemu kaucyjnego krąży od dystrybutora, od producenta, przez handel, przez konsumenta, ewentualnie puste opakowanie, czy i jak długo zalega u nas w domu, czy w garażu. Więc tutaj opóźnienie jakieś jest, więc nie można powiedzieć, że mamy niecałe 50% zwrotu. To by było rzeczywiście bardzo, bardzo niekorzystne.
1: Czyli żeby tak wytłumaczyć słuchaczom bardzo prosto. Producent wprowadza opakowanie na przykład w czerwcu do systemu, ale to oznacza, że ono trafia do jednego magazynu, drugiego, trzeciego. We wrześniu może dopiero trafić na półkę sklepową. W październiku może kupić ten, dajmy na to, napój konsument, a w listopadzie dopiero to opakowanie zwróci konsument do systemu.
0: No i tutaj to jest jeden z elementów, który musiałbym bardzo szeroko tłumaczyć, ale sprawa nie jest prosta, bo to jakby te dane posiada handel, posiadają producenci, posiadają operatorzy i moglibyśmy stworzyć taką już trochę niestety bardziej skomplikowaną matematykę z szeregami czasowymi, z tym przesunięciem i wtedy szacować efektywność. I tak to się dzieje w innych krajach. I tutaj tego mi w szczególności brakuje w raportowaniu polskiego systemu kaucyjnego, tej tak zwanej transparentności raportowej. Operatorzy mogliby jakby podawać dane o przesunięciu i przynajmniej szacować, czy to jest właśnie, czy jesteśmy na poziomie 60% powiedzmy zwrotów, jak długie jest opóźnienie. Bo proszę zauważyć, że napoje na przykład, które akurat system kaucyjny dotyczy, to nie są

0: produkty, które bardzo długo zalegają na półkach sklepowych. One zazwyczaj od producenta szybko trafiają do centrów dystrybucyjnych, później do handlu, no i są kupowane. Ten obieg jest dość szybki. To nie są miesiące, tak jak pan powiedział, tylko raczej pojedyncze tygodnie. Natomiast rzeczywiście od preferencji konsumenta już zależy, jak szybko później te opakowania wracają do kaucjomatu. Obserwujemy, i to też z naszych badań wynika, że większość konsumentów nie zwraca pojedynczego jej butelki, tylko zbiera jakąś ilość i dopiero wtedy przywozi do kaucjomatu. To też jakby powoduje czasami zatory, czasami zapchane kaucjomaty, więc tutaj ta matematyka rzeczywiście nie jest prosta, ale byłaby możliwa, gdyby chętniej otworzyli się i udostępniali dane operatorzy. My niestety tych danych nie dostaliśmy w raporcie i to podkreślamy.
1: Czyli to jest pierwsza rekomendacja z tego raportu, większa transparentność, lepsze raportowanie aktualnych danych dotyczących zbiórki. Kolejna rekomendacja dotyczy szkła i to jest postulat, o którym mówi się niemal od samego początku, że opakowania szklane, te jednorazowe, też powinny do systemu trafić. Co przemawia za tym argumentem?
0: Tutaj jeszcze muszę uzupełnić, bo nie chodzi tylko o szkło jednorazowe. Tutaj mamy też kwestię szkła wielokrotnego użytku, czyli w większości butelek po wodzie mineralnej i po piwie. I te butelki szklane wielokrotnego użytku zostały w systemach producenckich, kaucyjnych. One nie należą do tego ogólnokrajowego i to rodzi cały szereg problemów i według mnie powoduje nieefektywność tych systemów producentów. No chociażby nie można zwrócić butelek szklanych wielokrotnego użytku do automatów, które mogłyby je przyjąć. Natomiast, znowu, ja jestem zwolennikiem, ale to głównie jeśli chodzi o raportowanie i pokazanie efektywności, żeby butelki szklane wielokrotnego użytku były też w systemie ogólnokrajowym, a nie producenckim. To docelowo powinno się stać od 2029 roku. Natomiast szkło jednorazowe jest dużo bardziej skomplikowanym tematem. Rzeczywiście jest szereg argumentów, głównie środowiskowych, ale też związanych z gminnymi systemami gospodarki odpadami, które powodują, że jest uzasadnienie, żeby szkło wprowadzić. Pierwsza sprawa, no to jest taka w miarę oczywista ilość butelek szklanych porzuconych w środowisku. O tym mówił stosunkowo dużo na przykład pan Dominik Dobrowolski, jakby z badań środowiskowych, z badań ze sprzątania i terenów leśnych, i terenów rzecznych. Widać naocznie, i to są rzeczywiście duże ilości szkła porzuconego. Być może wynika to z takich, a nie innych cech konsumowania tych napojów alkoholowych na przykład, no bo to w większości dotyczy butelek po alkoholu.
1: A jesteśmy w stanie oszacować, ile takich opakowań w ogóle wymyka się systemowi, no przyjmując dane na przykład tylko dotyczące tych małpek, że Polacy kupują ich dziennie 3 miliony.
0: Nie miałem okazji jakby ustosunkować się, natomiast z tą ilością 3 miliony dziennie to jest szacunek, który jest podawany medialnie, natomiast on nie, czasami bywa trochę zawyżony. To znaczy my policzyliśmy w miarę dokładnie, ile jest tych małpek w skali roku i to jest rząd 600 milionów. To jest potężna ilość. I tak, i zdecydowana większość butelek małpek jest porzucana. To one nie trafiają nawet do gminnych systemów. I to jest realny problem zarówno dla zwierząt, no ale przede wszystkim estetyki środowiska.
1: No i jest to też obciążenie dla samorządów, jeśli chodzi właśnie o zbiórkę tego szkła.
0: Tak, tak. I tutaj znowu są dwa elementy. Po pierwsze zbieranie szkła i to zbieranie szkła z otoczenia. To jest realny, wymierny koszt. Nie mamy tego dokładnie policzone, ale to są dziesiątki milionów w skali kraju. Natomiast również szkło trafiające prawidłowo do gminnych systemów gospodarki odpadami, czyli do tak zwanego zielonego pojemnika czy zielonego worka, ono jest większym obciążeniem niż przynosi zysk ze sprzedaży szkła.
1: Ale to jest dziwne, bo mówi się o tym, że szkło można przecież przetwarzać nieskończoną ilość razy, więc ta butelka no, może krążyć cały czas, możemy ją wyrzucać. System komunalny może ją odebrać i sprzedać. To dlaczego to się nie opłaca?
0: To jest tak, że huty płacą za tak zwaną stłuczkę szklaną bardzo niewiele. To znaczy dużo jest materiałów z gminnych systemów, a huty, chyba to jest zwyczajny rachunek popytu i podaży. Po prostu popyt nie jest aż tak duży na szkło. Trochę jest też argumentacji hut, jeśli chodzi o rozdzielenie szkła, kolorowego szkła, bezbarwnego, ale generalnie to jest tak, że huty nie potrzebują tak dużo stłuczki szklanej, żeby za nią dużo płacić. W efekcie jakby dodatkowo zbiórka i transport szkła no, jest kosztowny.
1: Z drugiej strony samorządy, systemy komunalne właśnie zostały pozbawione dużej ilości surowca w postaci butelek PET i puszek aluminiowych i tutaj samorządy alarmowały, że to mocno obniży dochody, jeśli chodzi o gospodarkę, o odbiór odpadów od mieszkańców.

0: Pan w raporcie przebadał też, jak ta kwestia wygląda na przykładzie kilkudziesięciu samorządów. Gdzie sobie z tym problemem poradzili lepiej, gdzie gorzej i w jaki sposób?
1: Tutaj tak, to rzeczywiście udało nam się w miarę precyzyjnie policzyć, zrobić takie zbiórkę danych z kilkudziesięciu samorządów i kilkunastu instalacji komunalnych. Spadek masy wynikający ze zniknięcia butelek PET i puszek aluminiowych, nie wszystkich, tak jak mówiliśmy, no, tylko części, jest bardzo niewielki, bo to jest na poziomie 1-2% całości odpadów komunalnych i 3-4% tak zwanego żółtego worka. Natomiast ubytek przychodów ze sprzedaży surowców wtórnych jest bardzo pokaźny, dlatego że to są najdroższe w sprzedaży frakcje. Tu rzeczywiście na nie było zapotrzebowanie, zarówno aluminium jest drogie, jak i PET. PET jest drogi i tutaj te spadki są na poziomie kilkudziesięciu procent, to jest 30-40%. Tak szacują i takie dane wynikają z tego naszego badania. Docelowo będzie to nawet więcej, jak system kaucyjny dojdzie do tych swoich poziomów typu 90% zwrotów.
0: No to co, czy samorządy będą musiały podnosić opłaty za wywóz śmieci?
1: Tak, i tutaj sprawa jest niejednoznaczna, bo jakby ciekawym jakby wnioskiem z tego naszego badania wynika, że samorządy wcale tego dokładnie nie policzyły. Są pojedyncze samorządy, które rzeczywiście solidnie do tego podszedły, na przykład Jelenia Góra czy Kraków, gdzie zbadano, ile ubędzie, bo ja powiedziałem, że ubywa 30-40% przychodów ze sprzedaży surowców wtórnych, ale to nie jest całość przychodów. Sprzedaż surowców wtórnych w całym bilansie instalacji komunalnych i gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi to jest okolica 10%, czyli ten ubytek jest na poziomie 5%. I ja szacowałem, że właśnie o tyle w takim bardzo dużym uproszczeniu gminy miałyby pewne uzasadnienie, żeby podnieść opłaty za gospodarkę odpadami. To jest istotna kwota, natomiast oczywiście nie jest ona jakaś bardzo, bardzo drastyczna. Natomiast dochodzą pewne kwestie optymalizacji, to znaczy to, że ubyło trochę odpadów, powoduje, że ekonomia i organizacja głównie sortowni może zostać zmieniona. To znaczy można większy nacisk położyć na odzyskanie tych odpadów, których do tej pory nie odzyskiwano. Na przykład opakowań po tak zwanej miękkiej folii, która jest trudno zbywalna, co prawda na razie, ale docelowo powinna być zbywalna. Opakowania z twardego plastiku też są sprzedawalne. Dzięki temu, że wypadło nam trochę surowców, możemy większą koncentrację położyć na odzyskanie innych materiałów, więc ten bilans docelowo nie musi być negatywny.
0: Czyli no, trzeba włożyć trochę pracy, a nie tylko najprościej podnieść opłaty za wywóz odpadów. A w systemie kaucyjnym chodzi przecież o to, żeby jak najwięcej tego surowca czystego odzyskiwać, żeby jak najwięcej trafiało go z powrotem do gospodarki obiegu zamkniętego, jak o tym mówimy. I system kaucyjny na to pozwala, że odzyskiwane butelki PET czy aluminium w krajach rozwiniętych to jest ponad 90% surowca, który potem znów trafia do obiegu. Kolejna liczba z pana raportu, ponad 60 tysięcy punktów zbiórki. Czy to jest już wystarczająco dużo, czy są jeszcze białe plamy?
1: No, ja tutaj widzę poważną kwestię jeszcze do badania, bo to jest tak, że z moich szacunków wynika, że poziom zagęszczenia punktów zbiórki opakowań kaucyjnych jest już bardzo bliski temu, co obserwujemy w dojrzałych systemach, czyli na przykład właśnie w krajach skandynawskich, Niemczech czy Holandii, więc wydaje się, że już nie musimy dużo bardziej zagęszczać systemu. Natomiast z drugiej strony ciągle słyszymy opinie właśnie od operatorów czy na przykład z samorządów, że potrzebujemy automatów nie tylko w sieciach handlowych, ale też w przestrzeni wspólnych. I tu obawiam się, żeby przez to brak policzenia i brak transparentności właśnie tych danych, o których wcześniej mówiliśmy, żeby nie przeinwestować, to znaczy nie zagęścić ponad miarę automatami, bo wydaje się pozornie, że to będzie lepiej, bo będzie łatwiej zwrócić, ale z drugiej strony taki automat, który jest kosztownym urządzeniem, nie zarobi na siebie w momencie, kiedy nie będzie miał wystarczającej ilości opakowań zwróconych. Także ja tu jestem zwolennikiem tego, żeby dokładnie policzyć, czy rzeczywiście potrzebujemy jeszcze zagęszczać sieć.
0: A w małych miejscowościach na terenach wiejskich, czy to jest taki realny problem? Czy tam na przykład warto wciąż namawiać właścicieli mniejszych sklepów, żeby do systemu dołączali?
1: No i tutaj to jest dokładnie ten sam temat, znaczy automat, zbiórka ręczna jest kosztowna. Kosztowna ze względu, że jest ręczna, kosztowna też środowiskowo, bo opakowania zebrane ręcznie muszą w formie nieskompresowanej pojechać do centrum zliczeniowego, więc jakby to rodzi określenie.

określone koszty paliwa i pracy przede wszystkim ręcznej. Także docelowo najlepszym rozwiązaniem są automaty, ale z kolei automat w małym sklepie nie zarobi na siebie. Nawet najprostsze automaty to jest rząd kilkudziesięciu tysięcy złotych. Opłata za zwrot opakowania to jest kilka groszy. Tutaj znowu nie mamy tych danych precyzyjnie, ale ja porównuję to z systemami z Europy.

0: wokół systemu kaucyjnego przez ten rok narosło. Różne intencje też były tych, którzy te dezinformacje szerzą. Z jakimi mitami spotkał się pan właśnie takimi najczęściej powtarzanymi, jeśli chodzi o ten system kaucyjny i jak się z nimi rozprawiać?
1: Ja zarówno w raporcie, jako jedną z rekomendacji, jak i przy wielu, wielu wywiadach, wcześniejszych rozmowach podnoszę to, że jakby uniknęlibyśmy tej dezinformacji, tych mitów, gdyby od początku był zrealizowany dobra akcja promocyjna, dobra akcja edukacyjna. Po co wprowadzamy system kaucyjny, co on nam daje, jak powinien działać, jakie są szacunkowe koszty. Więc pojawiły się, poczynając od pierwszego, mitu o bardzo wysokich kosztach systemu kaucyjnego. Tutaj.
0: Tak, mówi się o tym, że zarabiają na tym jakieś mityczne zachodnie korporacje albo operatorzy tego systemu. Czy to prawda?
1: Dokładnie. I tutaj znowu wracamy do transparentności. Gdybyśmy mieli wszystkie dane, jaki jest koszt, ile producenci opakowań, bo to producenci opakowań powinni utrzymywać system kaucyjny, ile zostało nam w systemie, wtedy nie byłoby tego mitu. System kaucyjny docelowo ma być non-profit, prawda? Ma się samobilansować i tak jest w krajach zachodnich. To znaczy ja może podam taką jedną z twardych liczb. W Danii to jest 10 groszy za odbiór i zagospodarowanie jednego opakowania typu właśnie PET aluminium. To już jest uwzględniona sprzedaż surowca. U nas nie możemy takiej liczby podać, bo właśnie nie mamy danych operatorów. Ale to jest jeden z mitów. Natomiast jeden z większych mitów to jest tam, że system kaucyjny jest bez sensu, bo gminne systemy radziły sobie bardzo dobrze. One jednak nie radziły sobie, pomimo wielu lat do czekania na to, żeby sobie poradziły, ten poziom zbiórki był bardzo, bardzo niski, jak dla mnie bardzo niski, bo on był na poziomie 40 kilku procent. Większość opakowań PET i aluminium trafiały albo do odpadów zmieszanych, albo do środowiska, więc ich koszty zagospodarowania albo i zbierania i docelowo spalenia, bo takie odpady, które trafiają do odpadów zmieszanych, niestety zazwyczaj nie dają się wysortować, nie dają się doprowadzić do takiego stanu sanitarnego, żeby można było je poddać recyklingowi i wykorzystać do następnych opakowań, więc to jest gigantyczny koszt środowiskowy, o tym się nie mówi, natomiast bardzo głośny jest ten głos właśnie sprzeciwu mówiący niepotrzebny system kaucyjny, kosztowny system kaucyjny, który nic nie daje, bo przecież sortownie sobie z tym radziły. I ostatnia sprawa, bardzo był głośny raport w mediach na początku startu systemu kaucyjnego Bioverdi, takiego think tanka polskiego, który sugerował, że ślad środowiskowy systemu kaucyjnego jest wyższy niż dawnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, w porównywalnych opakowaniach oczywiście.
0: Zatem mamy sporo rzeczy, które omówiliśmy. Jedne lepsze, drugie gorsze. Mamy zadanie pod tytułem walka z dezinformacją. Mamy rekomendacje, które wprost wynikają z pana raportu. Ale tak podsumowując, to chyba nic złego, że o tym rozmawiamy, no bo z systemem, jak to bywa z systemem, trzeba dyskutować, trzeba go poprawiać i nawet te systemy, które działają już w innych krajach, one też są co jakiś czas udoskonalane.
1: Dokładnie, to znaczy bardzo dobrze, że system wystartował. To, że nie jest doskonały, to nie jest nic nadzwyczajnego. Będziemy go dostrajać i myślę, że on osiągnie ten poziom, którego oczekujemy, czyli te zwroty powyżej 90%. Przy okazji trochę mi brakuje, ja tak trochę liczyłem na to, że ta właśnie dość duża dyskusja na temat systemu kaucyjnego spowoduje też, że podyskutujemy też o reszcie gospodarki odpadami komunalnymi, bo to jest gigantyczny temat, który umyka. Ja przy różnych właśnie dyskusjach czy właśnie rozmowach w mediach próbowałem ten temat poruszać. Pogadajmy o gospodarce odpadami właśnie, o papierze, o bardzo dużej ilości odpadów zmieszanych. To niestety na razie się nie udaje, ale być może przy okazji właśnie tematu kaucyjnego gdzieś bardziej sobie uświadomimy o tej reszcie odpadów, która w różny sposób jest zagospodarowywana.
0: To proszę wybaczyć, że dzisiaj już sam też nie starczy czasu, żeby na ten temat porozmawiać, ale możemy się umówić przy innej okazji. A ja bardzo dziękuję za tę rozmowę z okazji rocznicy uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce. Jacek Werder, niezależny analityk branży gospodarki odpadami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.

0: to się opłaca.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: Ci panowie
1: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Za pół godziny rozpocznie się orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. Czego może dotyczyć? Mówił o tym w Polskim Radiu 24 dr Wojciech Mincewicz, socjolog i politolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
5: Będzie to próba swego rodzaju ucieczki do przodu z niekorzystnych sytuacji, w których znalazł się Karol Nawrocki. I zarówno rząd, jak i Donald Tusk stara się próbować zmusić prezydenta Nawrockiego do podpisania ustawy o CPN. Być może pomysłem na wystąpienie jest swego rodzaju podsumowanie wizyty w Stanach Zjednoczonych, opowieść o bazach wojsk amerykańskich w Polsce.
4: Jak dodał dr Mincewicz, orędzie może być też próbą wytłumaczenia się prezydenta z informacji o płatnych spotkaniach z nim. Prezydenckie orędzie będziemy transmitować w Polskim Radiu 24. W informacjach teraz Kraków. Łukasz Gibała twierdzi, że nie prowadził rozmów o współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Zarzuca mu to sztab Moniki Piątkowskiej. W tej sprawie do sądu trafił pozew w trybie wyborczym. Łukasz Gibała odniósł się do niego w wydanym oświadczeniu.
6: Co do samego pozwu, to jest absurdalny. Ja nigdy nie mówiłem, że o jakimś przechodzeniu radnych ze strony Koalicji Obywatelskiej do mojego klubu. Zresztą po co by mi to było, skoro radni Koalicji Obywatelskiej deklarują, że zamierzają popierać moje dobre pomysły, to w zasadzie to im w zupełności wystarcza.
4: Sąd zajmie się pozwem Moniki Piątkowskiej jutro w południe, a dwie godziny później rozpatrzy pozew złożony przez Łukasza Gibałę. Kandydat zarzuca w nim swojej rywalce nieprawdę na temat sposobu jego głosowań w Radzie Miasta. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa 11 października. Na uczelniach w całym kraju uroczyście rozpoczął się nowy rok akademicki. W Lublinie od kilku lat 1 października świętuje razem 5 publicznych uniwersytetów. Wskazują one, że najważniejszym wyzwaniem pozostaje finansowanie. Musimy realizować naszą misję, czyli kształcić i prowadzić badania na najwyższym poziomie, również dla studentów z zagranicy. Tak mówi rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, profesor Krzysztof Kowalczyk.
7: W tym roku przyjęliśmy około 700 studentów z zagranicy, nieco mniej niż w roku poprzednim. Nadal ten wskaźnik umiędzynarodowienia w Uniwersytecie Marii Kijowskiej jest znaczący, przewyższający 10%. Niemniej jednak kwestia uregulowania tych spraw na poziomie Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest elementem koniecznym.
4: W Lublinie na 9 uczelniach studiuje około 60 tysięcy osób. Dzisiaj ode mnie to już wszystko. 20 informacje przedstawi Radosław Siennicki. Dorota Wojtalczyk, dziękuję i do usłyszenia jutro.
0: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: 33 minuty po godzinie 19. Już za chwilę audycja Samozdrowie. Małgorzata Telińska razem ze mną. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: 1 października to dzień, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seniora. Wyobrażasz sobie, że moja babcia ma 92 lata?
9: Cudowny i wspaniały wiek. Co więcej i co lepiej dla nas, wszystko wskazuje na to, że my też będziemy żyć bardzo długo, bo wydłuża się długość tego naszego życia, zwiększa się, ale liczy się także jakość naszego życia, czyli to, czy będziemy sprawni, czy będziemy samodzielni w tym dojrzałym, późno dojrzałym wieku.
8: Ja pytałem moją babcię o przepis na długowieczność. Powiedziała, że nie wie. Natomiast zapytałem może jakieś rady dla wnuczki na przyszłość, no bo 92 lata, słuszny wiek, powiedziała, żeby znaleźć męża na studiach, bo potem może być ciężko. To ja was zostawiam już. Samozdrowie, zapraszam.
0: Samozdrowie.
9: Za chwilę okaże się, że ta rada powinna mieć jeszcze taki ciąg dalszy, znaleźć męża jeszcze na studiach i to takiego, który potrafi obsługiwać wiertarkę i

0: zmienić wnętrze, w którym mieszkamy, tak żeby było bezpieczne. 1 października, tak proszę Państwa, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seniora, zwany też Międzynarodowym Dniem Osób Starszych, bo nie każdy lubi to sformułowanie senior. Żyjemy coraz dłużej, ale liczy się także jakość naszego życia. No i ona nie będzie dobra, jeżeli ograniczają nas własne cztery kąty. Te wymarzone, te wyśnione, te urządzone przez lata naszego życia. Dzień dobry, mówię również do dobry wieczór pani Magdzie Koźluk, architektce, która jest naszym dzisiejszym gościem. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Bo będziemy rozmawiać o poradniku wydanym przez Fundację Habitat for Humanity Poland pod redakcją pani Magdy. To jest taki bezpłatny poradnik, z którego można się dowiedzieć, co bez jakiegoś kosztownego remontu można zrobić, żeby mieszkanie seniora, a więc każdego z nas już całkiem niedługo, nie było niebezpieczną dla jego zdrowia pułapką, bo to się zdarza, prawda? Dzisiaj świetnie funkcjonujemy jako 30, 40, 50-latkowie, ale za chwilę te nasze cztery kąty mogą się okazać sporym ograniczeniem, prawda?
1: Tak. Ideą tego poradnika było też faktycznie przybliżenie tego, co się może dziać z osobą w wieku senioralnym czy wieku starszym, do jakich też zmian dochodzi jakoś w organizmie i jak możemy de facto to mieszkanie przystosować, bo wiadomo, to są trochę pierwsze takie rzeczy, które gdzieś przychodzą na myśl, czyli jakieś takie bariery, powiedzmy, tak, w jakimś poruszaniu się, ale nie tylko. To są kwestie zarówno naszego wzroku, słuchu, pamięci i mieszkanie może nas w tym wspierać, żeby nam się po prostu lepiej i bardziej komfortowo żyło.
0: Żyjemy coraz dłużej, już o tym rozmawialiśmy. Żyjemy coraz dłużej, ważne, żeby zachować cały czas właśnie sprawność, sprawczość i żeby czuć się we własnych czterech kątach bezpiecznie, móc się samemu obsługiwać. Czasami dla osób w wieku podeszłym, no barierą jest już samo to, że mieszkają na czwartym piętrze, mówimy o więźniach czwartego piętra, w budynkach bez windy. Ha, więzieniem może być nawet i pierwsze piętro, jeżeli mamy problem z wchodzeniem po schodach. Dzięki waszemu poradnikowi dowiemy się po pierwsze, co się dzieje w naszym organizmie, a po drugie, co możemy wokół siebie zmienić, co możemy zmienić w mieszkaniach naszych babć, dziadków, rodziców, a może i w swoim po prostu, jeżeli chcemy się dobrze przygotować.
1: Tak, chcieliśmy tam, myślę, że poradnik Mieszkanie, które wspiera na lata, taki jest tytuł tej publikacji, myślę, że ten tytuł jest dosyć adekwatny, bo tutaj chodzi o to, że pewne zasady czy rozwiązania, które tam opisaliśmy, są skierowane faktycznie do seniorów, ale tak naprawdę też mogą nam się przydać wcześniej, po to, żeby nasze mieszkanie było dla nas komfortowe. Środowisko życia jest bardzo ważnym elementem. Mamy tutaj dużo też dyskusji właśnie o tym, jak dobrze żyć, tak? Jakieś takie właśnie terminy związane z długowiecznością, więc myślę, że warto zwrócić się trochę w stronę też właśnie tej przestrzeni, w której żyjemy na co dzień. Na pewno adresowaliśmy ten poradnik do seniorów, ale też do ich bliskich, do dzieci seniorów, tak? Do opiekunów, bo też opisujemy tam te różne rzeczy nie bez przyczyny, bo chcieliśmy trochę stworzyć też taką pewną płaszczyznę zrozumienia tych zmian, które się dzieją. Może właśnie jakiegoś dogadania się, tak? Często to dzieci seniorów są też inicjatorami, inicjatorkami jakichś zmian, więc też tak, żeby trochę można było zrozumieć, co się dzieje z moją mamą, co się dzieje z moim tatą, co się dzieje z babcią, dziadkiem.
0: I co tak. Za chwilę będzie się już działo ze mną, proszę Państwa, tak, w 2060 roku seniorzy będą stanowić no, połowę polskiego społeczeństwa. Warto się do tego najnormalniej w świecie przygotować i nie ma co tego problemu od siebie odsuwać. To jest nieuniknione. Co możemy dla siebie zrobić albo z czego już dzisiaj możemy zdawać sobie sprawę? No, pierwsza podstawowa rzecz, która oczywiście przychodzi mi do głowy, no to jest właśnie to, że im wyżej gdzieś mieszkamy, a mamy trudny dostęp chociażby do windy, to już będzie będzie bariera dla osoby starszej, żeby wyjść samodzielnie do lekarza, żeby zrobić sobie zakupy, żeby te zakupy przynieść. Jak najwcześniej powinniśmy sobie też zdawać sprawę z tego, że wiele się zmieni w naszym organizmie. Będziemy mieć problemy z czym? Z równowagą, z siłą mięśni. Ja mam ściągę w postaci właśnie tego przewodnika. Ja zachęcam wszystkich, żeby po prostu pobrać go ze strony.

0: Fundacji Habitat for Humanity Poland, bo on tam jest dostępny, a ja mam w takiej wersji wydrukowanej też. Czego uczycie, od czego zaczynacie? Ja widzę, że zaczynacie od tego, że ważna jest równowaga siła mięśni, nieśliskie podłogi, meble, z których łatwo wstać. Podstawa.
1: Faktycznie zachęcamy do pobrania poradnika ze strony bezpiecznydomseniora.pl. To jest faktycznie strona Fundacji Habitat for Humanity Poland. To są rzeczy, które chcemy właśnie w ramach tego poradnika przeprowadzić, tak jak powiedziałam, przez takie zmiany, które się dzieją, ale też przeprowadzamy przez konkretne pomieszczenia, czyli podajemy rozwiązania też różnej skali. Różne są możliwości. Możliwości do realizacji jakichś zmian w domu. My zachęcamy, żeby zacząć od nawet najdrobniejszych, bo to nawet drobne rzeczy często po prostu mogą w przypadku właśnie seniorów tak zagwarantować bezpieczeństwo, czy właśnie poprawić ten komfort właśnie po to, żeby dłużej żyć samodzielnie i też bezpiecznie. Bo to jest gdzieś taka pierwsza myśl, która nam przyświecała, że to też jest kwestia bezpieczeństwa. W wieku starszym gorzej jakoś się regenerujemy, na przykład po upadkach, tak, takich rzeczach.
0: Czyli nieśliska podłoga będzie absolutnie podstawą.
1: Tak, ale można, i pokazujemy to też w poradniku, jak można to zrobić na kilka sposobów. Jeśli są możliwości, żeby zrobić na przykład generalny remont łazienki, to mówimy, na co zwrócić uwagę, wybierając płytki, tak? Można zapytać o pewne klasy antypoślizgowości, ale też wiemy, że nie każdy będzie to robił realistycznie, więc opisujemy na przykład, co jest dostępne, jakieś maty antypoślizgowe, czy jak inaczej można się wspomóc w tej kwestii. Także przeprowadzamy przez każde pomieszczenie de facto, kuchnię, łazienkę, salon, pokój dzienny, i tam podajemy możliwe rozwiązania też w różnych skalach.
0: Zwracacie też uwagę chociażby na oświetlenie w mieszkaniu seniora. To też jest element bezpieczeństwa i będzie mu dawał jakąś pewność siebie. Ja przechodzę w tej chwili, kartkuję ten poradnik. Doradzicie nawet, jaką barwę światła wybrać. To są niezwykle ważne, no, wydawałoby się, drobiazgi.
1: Faktycznie to się może takie wydawać drobiazgowe, ale tak jak mówię, czasem jest taka przestrzeń w życiu, żeby faktycznie zająć się tym remontem i wtedy liczymy, że właśnie takim poradnikiem dostarczamy bardzo też kompleksowej wiedzy, takiej, którą na pewno mógłby faktycznie doradzić architekt, jeśli mamy możliwość go zatrudnić, ale być może nie każdy ma taką możliwość, więc wtedy na pewno ten poradnik może posłużyć temu, żeby się więcej dowiedzieć i dokonać też bardziej świadomych wyborów. I faktycznie na przykład w przypadku tego oświetlenia dużo o nim mówimy, bo ono też z wiekiem staje się bardzo istotne, bo zwiększa się zapotrzebowanie na doświetlenie po prostu powierzchni, tak, no w ogóle na to, żeby było jaśniej. My ten poradnik też mieliśmy okazję dzięki wsparciu Fundacji Biedronki testować z seniorami. Udostępniliśmy im tę treść oraz opiekunom. Jeden z opiekunów na przykład powiedział taką rzecz, że on, przeczytawszy właśnie to, co jest w poradniku, zrozumiał, czemu jego tata zawsze pali tyle świateł w mieszkaniu. On przychodzi, ten syn, jakoś tam chce wyłączyć, no bo po co?
0: To jest powód, jest przecież, do niesnasek,
1: Boże,
0: też
1: jest
0: przy
1: tak
0: okazji,
1: jasno,
0: tak?
1: Tato, a po prostu zrozumiał, no tak, w sumie to mój tata po prostu musi zapalić tyle świateł i on wtedy jakoś tak widzi lepiej, nie?
0: Więc jedna z rzeczy, o które możemy bardzo łatwo zadbać i tak zwiększyć bezpieczeństwo. Sprawdź swoje mieszkanie pomieszczenie po pomieszczeniu. To można zrobić już tu, to można zrobić teraz i w mieszkaniu mamy babci i we własnym. Zaczynacie wręcz od wejścia i przedpokoju, bo tutaj to też jest takie trochę centrum życia i warto zajrzeć i poszukać czego, co może być taką barierą i przeszkodą.
1: Faktycznie mamy tam takie listy kontrolne, czyli też takie pytania, które skłaniają gdzieś po prostu do refleksji, żeby przyjrzeć się tym właśnie poszczególnym pomieszczeniom i sobie też odpowiedzieć, tak, co mi służy, co mi może nie służy, co wymaga zmiany. Natomiast faktycznie wracając też do tej strefy wejściowej, ona jest bardzo istotna, jest dużo też przechowywania, często w mieszkaniu bywa też zagracona. To też łatwiej na przykład właśnie, żeby się o coś potknąć, zaczepić, czy jakoś tam podeprzeć, czy nawet trochę prozaiczne rzeczy.
0: Zacinający się zamek, który może utrudnić wyjście z domu w sytuacji nawet awaryjnej.
1: Na przykład, ale też brak, nie wiem, stołeczka, żeby jakoś wygodnie na przykład założyć obuwie. Już nie mówiąc też o na przykład takich sytuacjach faktycznie związanych z takim poczuciem bezpieczeństwa, czyli tak, czy jest jakiś wizjer,

0: A może ktoś potrzebuje innego rozwiązania, na przykład jakiegoś wideowizjera. Opisujemy takie rozwiązania. Wiadomo, każdy może potrzebować czegoś innego, ale chodzi o to, żeby pokazać pewną pulę rozwiązań, które są dostępne.
1: Dajecie taką listę kontrolną, która ma zagwarantować bezpieczeństwo poruszania się, wygodę i przechowywanie. Zwracacie znowu uwagę na oświetlenie. Tak, to bardzo ciekawe zagadnienia, jeśli się człowiek zaczyna w to zagłębiać. Czy przejście jest wystarczająco szerokie, nic go nie blokuje? No może się zdarzyć, że ta starsza osoba będzie się za chwilę poruszała już używając chociażby balkonika i faktycznie potrzebuje zdecydowanie więcej miejsca. Czy nie ma na podłodze przedmiotów, o które można się potknąć? To są słynne dywaniki, prawda? Czasami trzeba też zawalczyć później z osobą starszą o to, żeby ona te dywaniki usunęła. Przecież to są te ukochane czasami rzeczy, które się gromadziło przez całe lata, ale one będą stanowiły zagrożenie. Dajecie konkretne i praktyczne wskazówki i rozwiązania, jak sobie poradzić. Możliwe zmiany, małe zmiany, które można wprowadzić niemalże od razu.
0: Tak, dzielimy właśnie te możliwe rozwiązania na takie właśnie te grupy, czyli właśnie to, co można wprowadzić od razu i takie rzeczy, które warto pomyśleć przy jakiejś większej zmianie. Na pewno wprowadzanie zmian jest też tematem dosyć dyskusyjnym, dlatego kierujemy też ten poradnik właśnie dla bliskich. Opisujemy tam też sposoby, jak na przykład rozmawiać o zmianach, bo to też jest ważne. Są sytuacje, że tak, jest jakiś opór, żeby te zmiany w mieszkaniu wprowadzać i też w zasadzie trudno się temu dziwić, no bo jeśli ktoś mieszka w swoim mieszkaniu tyle
1: 50
0: lat,
1: to wszystkie kąty
0: je,
1: są znane. Tak.
0: Jakby włożył dużo też energii, tak, jakiegoś, to jest bardzo taka też intymna wręcz sfera, tak, tego, co to mieszkanie niesie, jakie wspomnienia i po prostu wprowadzanie tam zmian może być trudne, ale pokazujemy tam też, jak ewentualnie można się wesprzeć właśnie w rozmowie z seniorem, chcąc faktycznie wprowadzić te zmiany, bo to jest dosyć istotne, żeby ich nie wprowadzać bez zgody czy jakiegoś porozumienia.
1: Prawda? Bo to jest też oznaka naszego szacunku.
0: Tak, ale też jest większa szansa na przyjęcie tych zmian. Tak? Oczywiście są historie, że jednak coś tam się zamontowało, mamie uchwyt i jednak jej się spodobało, ale bardzo ważna jest też podmiotowość po prostu osoby, nawet jeśli dzieci chcą w jakiś sposób pomóc, to jest ważna ta podmiotowość właśnie ich rodziców, ale myślę, że też ten poradnik może służyć osobom, żeby te zmiany przeprowadzić wcześniej i o tym też piszemy, bo takim wiekiem, które gdzieś właśnie tak mówimy, że dobrze się przyjrzeć temu swojemu mieszkaniu, są być może lata tak naprawdę właśnie 60. Czyli tak, to jest ten moment, kiedy przechodzimy na emeryturę, mniej jest już takich zobowiązań, ma się jeszcze te zasoby, żeby pomyśleć o tym swoim mieszkaniu. I to jest też ważne, bo przystosowując swoje mieszkanie odpowiednio wcześniej, mamy szansę w nim pobyć i jakby nauczyć się go i wypracować tam sobie właśnie takie już dobre nawyki, tak? Niekoniecznie muszę mieć ten próg i jakby przyzwyczaiłam się, że podnoszę nogę i go omijam. Nie, mogę go zlikwidować i już będę pamiętała, że go tam nie ma, bo wracając może tak jeszcze tylko na sekundę do tych upadków, to też jest tak, czy jakiś tam form wypadków, że one się po prostu dzieją przy rutynowych czynnościach. Przy takich rzeczach, że po prostu zapominamy, że nam się ten dywanik zawijał. Tyle razy pamiętaliśmy, żeby właśnie go tam stanąć na niego dobrze, czy ominąć ten próg. Wydarza się moment, że zapomnimy. Stąd właśnie ta prewencja, jak i zaadaptowanie tego mieszkania wcześniej, przystosowanie sprawia, że my już zaczynamy uczyć się funkcjonować w tej bezpieczniejszej, bardziej komfortowej dla nas przestrzeni.
1: Ja przechodzę do kuchni, w której zwracacie uwagę na chociażby brak miejsca do siedzenia, a to podczas przyrządzania posiłków może powodować, że gotowanie, że ludzie przestają w ogóle zajmować się gotowaniem, bo nie mają na to siły. Trudno dostępne miejsca do przechowywania, bo mając 40 czy 50 lat, bez problemu sięgało się do wysoko ustawionej szafki albo schylało po coś, co było bardzo nisko. W tym wieku dojrzałym to zaczyna być problem. Wadliwe sprzęty, lista kontrolna. Czy blat roboczy umieszczony jest na wygodnej wysokości? Czy jest wystarczająco dużo miejsca? Bardzo ciekawe wskazówki i rozwiązania, które można zacząć po prostu realizować. Zwracacie też uwagę chociażby na możliwość montowania już poręczy po to, żeby łatwiej funkcjonować. To jest to, zaraz przejdziemy do łazienki, co zaczyna mieć kolosalne

0: Znaczenie właśnie dla tej samowystarczalności, bezpieczeństwa, to trzeba po prostu zacząć robić, chociażby montować poręcze.
1: To jest taka, myślę, że dosyć właśnie prosta rzecz, od której można zacząć i bardzo często też wiele osób zaczyna. Chociaż funkcjonuje jeszcze takie przekonanie, że uchwyty mają jakiś taki na przykład medyczny charakter, tak, że to jest takie... No nie wiem, ja nie jestem jeszcze osobą, która ich potrzebuje.
0: Która potrzebuje w łazience uchwytu, tak, żeby się podnieść z toalety albo przytrzymać, tak, pod prysznicem.
1: Bywa też taka niechęć na przykład z tym związana, ale znowu tutaj też jest jakieś to, co się dzieje na rynku. Rynek gdzieś tam podąża też oczywiście za potrzebami i są już dostępne rozwiązania, które nie wyglądają w taki sposób. Nawet w dosyć, że tak powiem, dostępnych, popularnych sklepach meblarskich są uchwyty, które nie wyglądają właśnie w taki medyczny sposób, więc na takie rzeczy też zwracamy tam uwagę. Jeszcze w kwestii samej kuchni. Właśnie, nawet tutaj fajnie to pani powiedziała o tym, że osoba może zacząć się męczyć przy przygotowywaniu posiłków i to jest taki trochę łańcuch rzeczy, no bo też mamy takie sytuacje, że osoby starsze, nie wiem, mniej troszkę zaczynają jeść albo mają jakieś takie trochę też problemy czy z apetytem, czy właśnie już nie są w stanie tyle stać, żeby sobie przygotowywać rzeczy.
0: Fizjologia jest taka, że przestaje im się chcieć jeść i pić, a na dodatek, jeżeli będzie to utrudnione, prawda, to tym bardziej mamy większą skłonność do tego, żeby się wtedy ograniczać. Nie dość, że mi się nie chce, to jeszcze mam problem, bo trudno mi się stać przy tej kuchni, prawda?
1: Więc właśnie przygotowanie sobie wcześniej na przykład miejsca takiego, że mogę na siedząco przygotować ten posiłek, tak wspiera mnie trochę wielowątkowo, nie? Bo ja się nie męczę stojąc, ale być może właśnie lepiej o siebie jakoś tam dbam.
0: Czy likwidować wannę i instalować kabinę prysznicową? Czy zawczasu pomyśleć o tym, żeby też w łazience były uchwyty? Ładne, estetyczne, wcale nie szpitalne.
1: No, jak najbardziej. Myślę, że akurat faktycznie ta wanna i wymiana na prysznic to jest taka najczęściej zgłaszana potrzeba, na tyle, ile my staramy się też prowadzić takie działania remontowe u seniorów. Mieliśmy takie dwa remonty demonstracyjne i planujemy jeszcze zrobić kolejne, żeby właśnie zainspirować, pokazać jakieś przykłady różnych zmian. No to jakby to jest pierwsza potrzeba, jaką zgłaszają wszyscy, którzy gdzieś tam się do nas mamy styczność. Więc myślę, że tak, że to jest jakby priorytetowy temat, którym warto się zająć. Też dlatego, że jest też... to wpływa na nasze samopoczucie. Jeśli na przykład tak ograniczamy korzystanie właśnie z prysznica, czy w sensie z wanny, z jakiegoś tam dbania o swoją higienę, to wpływa na nasze samopoczucie. I znowu to jest jakiś taki łańcuch rzeczy, który może się po prostu dziać. Jeśli tak, ja jakoś nie dbam o siebie, to mniej na przykład mam ochotę, nie wiem, wychodzić, przyjmować gości, jakoś się czuję się nieswojo. Więc znowu to są ważne rzeczy, żeby pomyśleć o nich wcześniej i myślę, że jednak tutaj prysznic, jeśli możliwe, to jest do zrobienia bezprogowy, ale nawet z niskim progiem jest już lepszym rozwiązaniem, żeby faktycznie móc z tej łazienki komfortowo korzystać.
0: Wy, tworząc ten poradnik, robiliście też badania, więc bardzo dogłębnie macie zdiagnozowany ten cały problem. Ja się zastanawiam, jeżeli ktoś teraz myśli, że to jest niezwykle kosztowne, że go najnormalniej w świecie na to nie stać, bo wiąże się z jakimś olbrzymim remontem, to ja się zastanawiam, czy nie zacząć apelować do rodzin, żeby zamiast kwiatów, zamiast różnych niepotrzebnych prezentów nie przełożyła tego na ułatwienia życia tego swojego seniora z najbliższego otoczenia, czyli żeby na przykład nie zrzucić się na siedzisko pod takie prysznicowe dla dziadka czy dla babci, żeby miał po prostu wygodę, czy na uchwyty, czy na antypoślizgową posadzkę. Może to jest jakieś rozwiązanie jako prezent.
1: Powiem szczerze, w pierwszy raz tutaj tak jeszcze z taką pomysłem się tutaj faktycznie nie spotkałam. Być może tak, faktycznie.
0: Zamiast, proszę państwa, suplementów, diet, które są czasami niepotrzebne zupełnie. Zainwestujmy w takim razie w bezpieczeństwo. bezpieczną przestrzeń. Niech to będzie prezent dla seniora. Ja bardzo zresztą namawiam, żeby na przykład w prezencie, jeżeli kogoś nie stać, to zafundować mu szczepionkę. Albo w prezencie w takim razie będę namawiać, żeby zainwestować w coś, co sprawi, że mieszkanie seniora będzie bezpieczniejsze. No chociażby dzięki temu, że będzie jakiś antypoślizgowy, nie wiem, taboret w łazience, albo właśnie to siedzisko, albo uchwyt.
1: I teraz faktycznie, jak pani to

0: i tak sobie myślę, bo znowu tutaj bym nawiązała do tego wprowadzania tych zmian, żeby to w jakiś sposób też było oczywiście zawsze w porozumieniu z seniorem, ale to prawda. Mata antypoślizgowa to jest koszt do 50 zł, uchwyty to jest koszt do tak między 100 a 200, coś takiego, więc można takie rzeczy po prostu zaproponować, czy nawet jakaś po prostu lampka dodatkowa przy łóżku, tak? Czy oświetlenie na czujkę ruchu, to są rzeczy, które naprawdę można dostać za 30 zł, a mogą zadziałać na drodze między właśnie sypialnią a toaletą. To, czy już tak dalej, że tak powiem, taką rzecz faktycznie senior przyjmie i będzie ją używać, podejrzewam, że to trochę tak jak właśnie z tymi suplementami, tak? To też czasem jest tak, że się kupuje, a potem widzisz, że gdzieś to stoi z boczku, a czasem jednak faktycznie tak, niektóre prezenty są bardziej udane i wsiadają, więc może faktycznie to jest dobry pomysł.
1: Bardzo praktyczne rady. Cały czas siedzę w tym, z nosem, z oczami w tym waszym poradniku, przewodniku. Faktycznie tłumaczycie również, jak zacząć rozmawiać i jak wspólnie podejmować decyzje. To bardzo ważne, bo faktycznie daje też takie poczucie sprawczości seniorowi. Jak zaplanować zmiany, to nie tylko na hura, tylko po tej dyskusji, po rozważeniu za i przeciw, po pochyleniu się nad potrzebami innej osoby.
0: Tak, dlatego zachęcam też, żeby właśnie ten poradnik gdzieś zostawić, podrzucić właśnie seniorowi, czy zachęcić właśnie go gdzieś tam do zapoznania się, bo też jedno z naszych rad na przykład jest to, żeby właśnie gdzieś sięgać na przykład do jakichś tam osób, które mogą być na przykład autorytetem na danego seniora, tak? Czyli właśnie, tak, czy to może jakiś zaprzyjaźniony fizjoterapeuta, jeśli są trudności oczywiście we wprowadzeniu jakichś tam zmian, bo czasem w tych relacjach rodzinnych różnie bywają, że tak powiem, napięcia, więc na pewno myślę, że taka publikacja po prostu też może, tak, może zainspirować do jakichś zmian, do tego, do zwrócenia tej uwagi, że tak, wiesz co, ja chyba tego potrzebuję. Może bym tego spróbowała. Więc to na pewno. Także zachęcamy do pobierania.
1: Szanowni Państwo, zróbmy wszystko, żeby mieszkanie nie stało się pułapką. Nasze ukochane, nasze mieszkanie, które urządzaliśmy przez całe lata, nie stało się dla nas pułapką, gdy będziemy już w tym wieku późno dojrzałym. Bardzo zachęcam do tego, żeby zajrzeć na stronę Fundacji Habitat for Humanity Poland.
0: bezpiecznydomseniora.pl. To jest dedykowana strona, na której można pobrać ten poradnik.
1: Proszę teraz pobierać poradnik, a potem krok po kroku samodzielnie sprawdzić, jak wygląda nasze mieszkanie, mieszkanie seniora, przejść przez pomieszczenie krok po kroku, co działa dobrze, co warto poprawić, znaleźć przykłady jednych i drugich i zacząć po prostu działać dla sprawności, dla szczęśliwej starości. Serdecznie dziękuję. Gościem audycji Samozdrowie była pani Magda Koźluk, architektka, która była koordynatorką i redaktorką poradnika Mieszkanie, które wspiera na lata. Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że poruszyłyśmy ten temat.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie od poniedziałku do piątku po 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy. Najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec. Jeśli w porę zareagujesz.
2: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj. Reaguj. Pokaż serce.
3: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Zbliża się godzina 20. Czekamy na orędzie pana prezydenta Karola Nawrockiego. Czekamy na wystąpienie pana prezydenta, który będzie przemawiał. Czekam. I to jest właśnie ten moment, kiedy możemy usłyszeć pana prezydenta. Proszę.
1: Szanowni państwo, drodzy rodacy. Na progu jesieni w polskich domach pojawia się pytanie, czy damy radę? Czy zapłacimy wszystkie rachunki? Czy będzie nas stać, żeby zatankować samochód? Czy wystarczy na prąd? Czy zimą wystarczy na gaz, na węgiel, na pelet? Takie pytania zadaje sobie wielu obywateli. Pracownik jadący do pracy i właściciel firmy transportowej, który musi zatankować samochód. Zadaje je mama odwożąca dzieci do szkoły i rolnik, który jest w trakcie jesiennych prac polowych. Państwo nie może odpowiadać na te pytania kolejną polityczną awanturą, bo od tego paliwo nigdy nie stanie się tańsze, a żaden rachunek nie zrobi się niższy. Dzisiaj ceny paliw są najwyższe, odkąd pamiętamy. Na stacjach cena benzyny przekracza 8 zł za litr, a olej napędowy przebił już 9 zł. Cena paliw wpływa na wszystko. Jest obecna w cenie chleba dowożonego do sklepu, mleka, produktów dla dzieci czy materiałów budowlanych. Dlatego od miesięcy domagam się rozwiązań, które mają prowadzić do realnego obniżenia kosztów paliw. Wszyscy pamiętamy te kampanijne obietnice. Tylko nas wybierzcie, a benzyna będzie po 5,19. Obecny premier przekonywał, że wie, jak to zrobić i że to jest jedna prosta decyzja. Że wystarczy obniżyć podatek VAT. Dziś jednak tych prostych decyzji jakoś nie może podjąć, a zamiast tego zasłania się ustawą. Gdy trzeba było zorganizować nielegalne zaprzysiężenie wobec marszałka do kolumny, zaciągać miliardowe zobowiązania na pokolenia, czy wprowadzać przywileje podatkowe dla par jednopłciowych, to nie byłem rządzącym do niczego potrzebny. Teraz sytuacja się zmieniła i trwa festiwal przerzucania odpowiedzialności, który jest wyłącznie politycznym spektaklem rządzących. Pierwszą rządową ustawę dotyczącą nowego podatku paliwowego skierowałem do kontroli konstytucyjnej. Oczekiwałem opamiętania się rządu i przedstawienia poważnego projektu, który realnie rozwiązuje problem. W kolejnym kroku, widząc, że rządzący nie chcą wdrożyć planu obniżki cen paliw, zaproponowałem rozwiązanie, które byłoby dobre dla budżetu i skuteczne w obniżaniu cen. Przedstawiłem ustawę obniżającą marżę, czyli zyski koncernów paliwowych. Taki mechanizm oznaczałby natychmiastowy spadek ceny paliwa o ponad 2 zł na litrze. Marszałek Sejmu jednak mrozi ten projekt. Zamiast obniżania cen, rząd woli zarabiać na podatkach od paliw, bo olej napędowy po 9 zł to więcej pieniędzy w budżecie z VAT-u i większy zysk dla Orlenu, który potem wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. Te dodatkowe dochody budżetu to rzeczywisty powód zwlekania z wprowadzeniem pakietu obniżki cen, bo przecież rząd mógłby dzisiaj, bez nowych przepisów ustawowych, obniżyć ceny na stacjach tak, jak zrobił to w sierpniu i wcześniej wiosną. Zamiast tego przysłali na moje biurko ustawę, która nie zawiera mechanizmów przekazania środków z nowego podatku na obniżki cen paliw. Drodzy państwo, realizowana polityka gospodarcza rządu to główny powód, dla którego zdecydowałem się zwrócić do państwa właśnie w tej formie. Polska dochodzi dziś do finansowej ściany. Ostatnia agencja Moody's obniżyła Polsce rating, czyli ocenę naszej wiarygodności, na którą pracowaliśmy przez 35 lat. Efekty tej decyzji będą bolesne, bo oznaczają droższe pożyczanie pieniędzy przez państwo i niebezpieczeństwo dla wielu inwestycji. Polski cud gospodarczy zaczyna być podważany i w obliczu decyzji obecnego rządu staje się poważnie zagrożony. W ciągu ostatnich 3 lat zbliżyliśmy się do wszystkich progów ostrożnościowych, a niektóre już wprost przekraczamy. Ostrzega przed tym nawet powołana przez większość rządową

Nową Rada Fiskalna. Dochody z podatków są niższe od zakładanych, a dziura budżetowa po sierpniu to ponad 150 miliardów złotych. Po dobrym czasie, gdy były środki na inwestycje samorządowe, na ochronę zdrowia, na wsparcie dla rodzin i seniorów, zbliżamy się do momentu, kiedy zaczyna brakować na wszystko. Dziś nie ma środków na reakcję na rynku paliw i dla szpitali. A jutro może zabraknąć na zbrojenia i wypłaty emerytur. To efekt błędnej polityki, która wymaga wyciągnięcia odpowiedzialności. Ten rząd w ciągu 4 lat zwiększa nasze zadłużenie o ponad 1 bln zł. To ponad 26 tysięcy złotych długu na każdego Polaka. Na pracownika, na emeryta, na rolnika i na przedsiębiorcę. Także na dziecko, które urodziło się dzisiaj w polskiej rodzinie i jeszcze nie zdążyło wypowiedzieć słowa mama. A obecny rząd już dopisał mu dług na 26 tysięcy. Niestety to nie wszystko. Spodziewam się, że w najbliższym czasie na moje biurko trafią kolejne propozycje podwyższenia nawet kilkunastu podatków. To niebezpieczna seria. Obywatel nie może być zakładnikiem i bankomatem rządzących. A ja nie pozwolę na zasypywanie katastrofy finansowej rządu środkami wprost z kieszeni obywateli. Szanowni Państwo, każda moja decyzja jest zapisana w tym zdaniu. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Nie patrzę na prawne kruczki i polityczne kalkulacje, tylko na efekty, jakie dane rozwiązanie przynosi Polakom. Gdy w grudniu zeszłego roku rząd wziął na zakładników pacjentów i oczekiwał 3 miliardów złotych z prezydenckiego funduszu, to nie wahałem się ani chwili, żeby przekazać środki do NFZ. Teraz przy okazji paliw rząd premiera Tuska po raz kolejny stosuje szantaż. Nie, nie wobec mnie. Stosuje go wobec wszystkich tych, którzy zmagają się z wysokimi cenami paliw i rosnącymi kosztami życia polskich rodzin, rolników czy firm transportowych. To polityczny plan premiera i jego ekipy. Liczą, że ustawa przepadnie, a oni dalej będą mogli zarabiać na podatkach i marżach od paliw. Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw. W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania. Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc. Nie po następnej politycznej awanturze. Nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz. A wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa. Tego będę się domagał i tego będę w imieniu Polaków pilnował. Środki muszą trafić także bezpośrednio do polskich rolników. Wiem, jak ogromnym obciążeniem dla polskiej wsi są wysokie ceny paliw. Dlatego oczekuję zwiększenia zwrotu za paliwo rolnicze do poziomu pozwalającego przywrócić opłacalność produkcji. Oczekuję także od Sejmu rozpoczęcia prac nad moim projektem ustawy, który doprowadzi do rzeczywistego obniżenia cen paliw i prawdziwego ograniczenia zysków koncernów. Zamiast nieudanej protezy, musi powstać system gwarantujący niższe ceny na stacjach. Szanowni Państwo, chcę również jasno powiedzieć, że podpisując ustawę, nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. Podkreślam, że to rząd ponosi odpowiedzialność za utrzymywane miesiącami wysokie ceny paliw oraz za konstytucyjność rozwiązań, które proponuje. Rząd ma prawo proponować swoją politykę. Prezydent ma prawo ją oceniać. Ale rachunku za polityczne błędy nie można po prostu położyć na stole polskiej rodziny i powiedzieć: teraz wypłacicie.
Szanowni Państwo, obok kontekstu ekonomicznego tego wystąpienia chcę krótko odnieść się także do sytuacji międzynarodowej, naszej troski o

0: bezpieczeństwo. Chcę przestrzec, że nie wolno pomylić trudnego czasu ze słabą Polską. Odpowiedzialność za Polskę nie może wiązać się z dystrybucją strachu, z której cieszą się nasi wrogowie, ale musi się wiązać z konsekwentnym i codziennym budowaniem odporności naszej ojczyzny. Polityka wzbudzania obaw nie może być narzędziem tłumaczenia i usprawiedliwiania braku działania w sprawach dla Polaków ważnych. Drodzy rodacy, nie chcę Polski nieustannej wojny politycznej. Nie chcę kraju, w którym każda trudność staje się pretekstem do następnej awantury. Nie interesuje mnie polityczny szach. Interesuje mnie polski dom i to, czy jutro Polak zapłaci mniej za paliwo. Interesuje mnie człowiek, który o 6 rano wsiada do samochodu i jedzie do swojej pracy. Przed nami jesień i zima, ale musimy pamiętać, że po każdej zimie przychodzi wiosna. Jestem przekonany, że Polska może wyjść z obecnych trudności jeszcze silniejsza. Będzie to możliwe szybko, jeżeli rząd przestanie zajmować się polityczną wojną, a ponownie zajmie się tym, do czego został powołany. Jutro musi być lepsze.
1: To orędzie pana prezydenta Karola Nawrockiego, który przed chwilą powiedział, że podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw. W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania. Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej, mówił przed chwilą prezydent Karol Nawrocki.
2: Wydanie specjalne.
1: Można powiedzieć, że pewne zaskoczenie. Mieliśmy przecież w ostatnim czasie przepychankę o CPN, ceny paliw niżej. To ten program, który w wakacje został uruchomiony przez rząd, który skutkował obniżeniem ceny paliw, ale potem premier Donald Tusk zapowiedział, że nowy CPN zostanie wprowadzony w życie pod warunkiem, że zostanie podpisana ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. I po miesiącach przepychanek jest podpis pod tą ustawą pana prezydenta. Już za chwilę komentarz w tej sprawie.
2: Komentarz.
1: A razem ze mną w studiu Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie. Dobry wieczór, panie redaktorze.
3: Dobry wieczór.
1: Zaskoczenie? Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
3: Tak, pewne zaskoczenie, chociaż z drugiej strony można było przypuszczać, że jakby teraz powiedział premier Tusk, presja ma sens. Wydaje mi się, że reakcja społeczna po poprzednim, po tym odesłaniu pierwszej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przed jej podpisaniem, no mogło z badań wyniknąć, że to społeczeństwo źle zniosło, bo coraz więcej, coraz lepiej rozumiemy, że właściwie to na nic nie ma pieniędzy. Wojna, służba zdrowia powodują, że tych pieniędzy naprawdę nie ma.
1: Pan prezydent dzisiaj mówił, Polska dochodzi do finansowej ściany. No ostatnio właśnie agencja Moody's obniżyła Polsce rating, czyli ocenę naszej tak wiarygodności, na którą pracowaliśmy przez 35 lat.
3: Znaczy sytuacja jest ciężka. Nie tak dramatyczna, że jesteśmy już pod ścianą, ale wydatki są kolosalne po prostu.
1: Ale pan prezydent mówił, że dochodzimy do finansowej ściany. Tak. Dodał tego, że jutro może zabraknąć na zbrojenia i wypłatę emerytur.
3: Nie. Aż tak to nie.
1: Pan prezydent się mylił? Nie doszacował? Źle obliczył?
3: Myślę, że polityka tutaj gra rolę ogromną. Że gdyby to był inny rząd, to nie byłoby takich alarmistycznych tekstów. Presja ma sens, jakby powiedział teraz Donald Tusk. Jest taki problem w naszej gospodarce i w społeczeństwie, żeśmy się nauczyli, że nie można podnosić podatków, krótko mówiąc. W normalnych krajach, jak są wydatki, potrzebne wydatki, to rządy podnoszą podatki. I to jest, a jak nie ma, to obniżają podatki. W każdym razie jest to dosyć ruchome. U nas od jakichś kilkunastu lat jest generalna zasada, że podatków nie wolno podnosić, a kto podniesie jakikolwiek podatek, to przegrywa wybory.
1: Panie redaktorze, prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego po raz pierwszy 24 lipca tego roku. Dzisiaj

0: Spoglądam na kalendarz, mamy 1 października. Co się wydarzyło między 24 lipca a 1 października, że w pierwszym rzucie pan prezydent skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, a dzisiaj składa podpis pod identycznym projektem.
1: Też wysyła do Trybunału Konstytucyjnego, no właśnie, ale w trybie następczym.
0: Ale no właśnie, co oznacza w trybie następczym? Czy to oznacza, że te przepisy wchodzą w życie?
1: Tak, tak, tak. Ta poprzednia ustawa w trybie, nie pamiętam, wstępnym powoduje, że ustawa nie wchodzi w życie. Wchodzi w życie dopiero, kiedy Trybunał Konstytucyjny ją zatwierdzi.
0: A ponieważ natomiast, jest kryzys w Trybunale Konstytucyjnym, no, to czekamy.
1: W ogóle czekamy. Natomiast w trybie następnym to ustawa wchodzi w życie, a Trybunał Konstytucyjny, jak się zbierze i postanowi uchwalić, że ona jest niekonstytucyjna, no to trzeba by się z niej wtedy wycofać.
0: Czy ja dobrze rozumiem, tak jak pan powiedział, presja ma sens, ale czy ja dobrze rozumiem, że między 24 lipca tego roku a 1 października w Pałacu Prezydenckim przeanalizowano to, co dzieje się w sondażach i uznano,
1: tak
0: że...
1: Tak się wydaje.
0: Że bez tego podpisu prezydent traci?
1: Tak mi się wydaje. Nasze badania w ogóle ostatnie miesiące to spadek notowań pana prezydenta. Chyba ma w tej chwili najsłabsze notowania od wielu lat. Już nie ma mowy oczywiście o takich notowaniach, jakie mieli tam Kwaśniewski, Komorowski, że pan po 70%. Ale teraz chyba już widziałem taki sondaż, w którym spadł poniżej 50%. Bo łatwo rządowi jest łatwo tłumaczyć w takiej sytuacji, że proszę, no nie mamy pieniędzy. No chcieliśmy dobrze, a pieniędzy nie ma, dlatego że pan prezydent dba o zyski wielkich koncernów, a nie dba o kieszeń Polaka.
0: Czy to oznacza, że to może być początek jakiejś większej serii, czy to było jednorazowe wydarzenie, że pan prezydent pod wpływem nacisków presji publicznej i politycznej podpisuje taką ustawę? Czy można się spodziewać, że to jest jakaś gałązka oliwna, początek czegoś większego?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie jest początek niczego większego. Myślę, że każdy podpis, każda ustawa będzie oddzielnie sprawdzana i podpisywana albo nie.
0: Czy może się pojawić to, co mówił pan prezydent, że to może być jakiś niebezpieczny precedens, że ta ustawa powoduje, że koncerny paliwowe będą musiały się dzielić tymi nadmiarowymi zyskami, ale mówimy tutaj o jakby trybie wstecznym, od marca, od momentu...
1: Zawsze jest tryb wsteczny.
0: No tak, no ale prawo nie działa wstecz, dlatego pan prezydent domagał się tego, żeby ten podatek był od zysków, które dopiero zostaną wypracowane.
1: Nie, no zawsze podatek od zysków nadmiarowych zawsze na całym świecie jest wsteczny, bo one się muszą pojawić. Jak nie ma zysków nadmiarowych, to nikt się nie zastanawia nad ustawą, nad opodatkowaniem zysków, których nie ma. Chyba, że w tej chwili można by, ale to już tak, no nie jestem ekonomistą, ale można by uchwalić ustawę, że ponad, wtedy no, obliczenie ponadwymiarowe, które to są ponadwymiarowe zyski, prawda? Więc one się muszą dopiero pojawić, żeby było widać, że o proszę bardzo, jest sytuacja groźna, bo Ormuz, bo bombardowanie rafinerii rosyjskich i tak dalej. I są zyski ponadnadmiarowe.
0: Kiedy pan prezydent mówi, ten rząd w ciągu 4 lat...
1: Jeszcze może przypomnę, żeby to nie wypadło, że jak trzeba było taką ustawę w sprawie węgla uchwalić za czasów PiSu, to nie było problemu.
0: To ten węgiel, co z Kolumbii do nas...
1: Tak.
0: Pan prezydent powiedział tak. Ten rząd w ciągu 4 lat zwiększa nasze zadłużenie o ponad 1 000 000 000 złotych. To ponad 26 tysięcy złotych długu na każdego Polaka. Na pracownika, na emeryta, na rolnika i na przedsiębiorcę. Także na dziecko, które urodziło się dzisiaj w polskiej rodzinie i jeszcze nie zdążyło wypowiedzieć słowa mama.
1: Pięknie napisane przemówienie.
0: Podobało się panu?
1: Tak, podoba mi się.
0: Wzruszyło?
1: Nie, to za bardzo cyniczny jestem, że mnie to wzruszyło. Natomiast z punktu widzenia zawodowego jakby jest dobrze napisane. Proszę zwrócić uwagę, że to jest...
0: Miało dotrzeć do serc i umysłów?
1: Tak.
0: I udało się? Albo inaczej, czuje pan, że zostało tak napisane, że może...
1: Tak. A poza tym inna sprawa, że jesteśmy wyraźnie podzieleni, no. Ta połowa, która to kupi nawet gorzej napisane wystąpienia, a druga połowa nie kupi nawet najlepiej napisanego wystąpienia.
0: Czy powinniśmy się domagać w jakiś sposób wyjaśnień, no bo rozumiem, że nie rekompensaty, ale między 24 lipca

0: lipca, a 1 października tankowaliśmy znacznie więcej, niż moglibyśmy tankować, gdyby 24 lipca
1: za
0: pan
1: więcej,
0: prezydent podpisał tę ustawę, nie kierował jej do Trybunału Konstytucyjnego. Ja próbuję to policzyć, to przy moim baku, który mieści 30 litrów, złotówka niżej, 4 razy w, powiedzmy w miesiącu, 120 zł miesięcznie, przepraszam za to określenie, 120 zł miesięcznie
1: pan, tak?
0: Przepłacałem w związku z tym, że trwał spór między dużym a małym pałacem. To powiedzmy pi razy drzwi jakieś 250 zł.
1: I co? I do kogo pan chce tracić po te pieniądze?
0: Nie no, chciałbym po prostu wyjaśnić, dlaczego 250 zł ubyło z mojego portfela, bo rozumiem, pan prezydent nie mógł się porozumieć z panem premierem.
1: No to, no tak, no polityka po prostu.
0: I za ten spór zapłaciłem 250 zł. Za to oczekiwanie, no, w napięciu.
1: Ja myślę, że wiele innych momentów jest takich, tu się przepłaca pieniądze, bo coś tam nie jest uchwalone. No, na pewno, znaczy nie, ja nie widzę takiej drogi, żeby ktoś panu zwrócił 120 zł.
0: 250, przepraszam.
1: 250 oczywiście. No,
0: nie, no bo jeżeli, jeżeli pan prezydent tak martwi się o to, że jutro może zabraknąć na zbrojenia, na wypłaty emerytur, że to efekt błędnej polityki, która wymaga wyciągnięcia odpowiedzialności, to chciałbym wyciągnąć odpowiedzialność za 250 zł, które powinienem mieć w portfelu od 24 lipca.
1: Ja mam dwie sprawy. Jedna sprawa to, jak prezydent dosyć ryzykownie wspomniał o zbrojeniach, to przypomnę, że nie podpisał programu SAFE i nadal się upierają, nadal PiS i prezydent się upierają, że to jest niedobry program.
0: Odetchnął pan, kiedy w trakcie orędzia jednak nie było pana prezesa Glapińskiego, bo to znaczy, że jednak nie było sięgania po złoto z NBP?
1: Nie, no nie mówmy o tym. Nie ma takiej możliwości. No. Tam to safe 0,0% to jest safe 0,0 złotych. To nie ma takiej możliwości, żeby zarobić pieniądze na tym, że złoto podrożało. Można zarobić pieniądze, jeśli złoto podrożało i my sprzedamy to złoto. A póki nie jest sprzedane, to i leży w skarbcu, to jest tylko kwestia księgowości.
0: Panie redaktorze, ale wspomniałbym właśnie o poruszeniu kwestii, bo dosyć to istotne jest, kiedy pan prezydent używa takiego argumentu, że jutro może zabraknąć na zbrojenia i wypłaty emerytur. To jak Polacy mają odebrać takie słowa pana prezydenta, kiedy jutro może zabraknąć na zbrojenia w sytuacji, kiedy jest takie poczucie zagrożenia, takiego napięcia, tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. To brzmi bardzo niebezpiecznie.
1: Ponad nadmiarowo. Jak koncerny mają ponad nadmiarowe zyski, tak tutaj pan prezydent ponad nadmiarowo nas straszy. Rzeczywiście sytuacja jest trudna, ale no ja spotkałem się na początku w latach 90. Najpierw byłem korespondentem, a potem takim lotnym reporterem w krajach bałtyckich i pamiętam sytuację na Łotwie, kiedy rzeczywiście kryzys, gigantyczny kryzys finansowy, kiedy trzeba było obciąć emerytury o chyba 30-40%, obcinali wtedy emerytury ludziom na Łotwie. No ale to jest tak absolutnie wyjątkowa sytuacja, że mówienie o tym, że teraz coś takiego grozi, jest mocno przesadzone.
0: Bo mam takie poczucie po tym orędziu pana prezydenta, że z jednej strony cieszę się, że będzie ten podpis, bo to oznacza, że straciłem już 250, ale nie będę tracił więcej złotych. Natomiast czy to oznacza, że pan prezydent wieszczy nam taki na przykład grecki scenariusz? Proszę przypomnieć sobie, kiedy Grecja ogłosiła upadłość finansową, kiedy był kryzys finansowy.
1: Tak, pamiętam, byłem w Grecji raz czy drugi po tym wszystkim. Było tam naprawdę bardzo ponuro. Bardzo ponuro i Grecja do tej pory się zmaga z rezultatami tamtej polityki. Wielu Greków wyemigrowało wówczas w świat. Nie, to na mnie grozi. To jest ponadmiarowe straszenie. Natomiast mnie cieszy to, że uda się zmniejszyć ceny paliw i nie obciążając budżetu, bo jako obywatel też trochę martwię się o budżet. Na ogół bardziej się martwimy o własne budżety domowe, o budżet państwa trochę mniej, ale wypadałoby czasem z troską obywatelską przyjrzeć się budżetowi.
0: No i tutaj proszę wytłumaczyć, bo ja też nie jestem ekonomistą, ale tak na zdrowy chłopski rozum, kiedy pan prezydent mówi, że z jednej strony rząd odpowiada za wysokie ceny paliw i wystarczyłoby, żeby obniżył podatek VAT, czyli de facto sięgnął po pieniądze, które mogłyby wpłynąć do budżetu,
1: tak,
0: a jednocześnie straszy trudną sytuacją budżetu, w którym może zabraknąć na zbrojenia i emerytury, bo tak powiedział pan

0: prezydent.
1: To jest, proszę pana, zbójeckie prawo opozycji. Żądać z jednej strony krytykować politykę fiskalną rządu, że zadłużamy kraj, a z drugiej strony żądać różnych benefitów. Typu tam podwyżki płac.
0: Po tym orędziu mam takie poczucie, że nie bardzo rozumiem, co pan prezydent chciał...

0: 3-0, to tak teraz jest 1-0 dla rządu.
1: No dobra, bez tych sportowych. Znaczy, nie chcę, żeby jednocześnie, żebyśmy teraz się wyśmiewali z pana prezydenta, że to jest porażka czy
0: nie,
1: coś.
0: Nie, ale ja odnoszę się do tego, co mówił pan minister Boguski. No to jest ważny urzędnik, prawnik, człowiek z kancelarii prezydenta, więc jakby odnoszę się do tej retoryki, która została wtedy użyta.
1: No na pewno, i Wilk Sytyjowca cała. Chciałem powiedzieć, że ten tekst długi służył, wydaje mi się, że w dużym stopniu służył zamuleniu tej decyzji.
0: Takiego zakotwania?
1: Tak, żeby tak dużo tekstu i potem, no tak, no, esencja jest taka, że w końcu podpisał, no. Ważne jest,
0: że rząd odpowiada, ale jakby rząd jest winny, ale ja podpiszę.
1: No musiałem podpisać, bo jest taka sytuacja, że musiałem podpisać, ale to jest wszystko wina rządu. Pan prezydent podniósł jedną ważną sprawę i wielu publicystów to podnosiło. Ja też jestem zwolennikiem pewnej jawności i transparentności wydania tych pieniędzy. Bo to jest tak, że pieniądze z tych ponadnadmiarowych zysków nie wpłyną na jakieś oddzielne konto. One wpłyną do budżetu państwa. I teraz chodzi o to, żeby Ministerstwo Finansów, rząd, Ministerstwo Finansów stworzyło jakiś taki mechanizm, w którym zobaczymy wyraźnie, że te pieniądze, które wpływają z tych podatków, idą na obniżkę cen benzyny. Jak to zrobić? No to jakiś mądry ekonomista, polityk z Ministerstwa Finansów powinien to zrobić, ale wydaje mi się, że premier czy minister Domański powinni wkrótce, albo już, właśnie to dobrze, że już mieli teraz to przygotowane, po orędziu prezydenta wyjść i oznajmić narodowi, że w taki i taki sposób będziemy te pieniądze rozliczać.
0: No ja mam nadzieję, że już po północy zaczną się zmieniać ceny paliw. No właśnie, bo pan prezydent powiedział, paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa. Tego będę się domagał i tego będę w imieniu Polaków pilnował.
1: No tak, to jest trudne do wykonania, dlatego że jak sytuacja się ustabilizuje i już nie będą te nadmiarowe zyski koncernów, no to i nie będzie podatków od tych zysków. A sytuacja się może ustabilizować już na wyższym poziomie. To nie jest tak, że odblokujemy cieśninę Ormus i te wszystkie blokady odblokujemy i wróci wszystko do normy i w związku z tym wrócimy do starych cen. No nie, nie wrócimy do starych cen.
0: Czekamy oczywiście na komentarze polityczne, które się pojawią, ale można teraz powiedzieć, że pan prezydent wygrał na tej sytuacji podpisując, że teraz jakby odjął od siebie tę odpowiedzialność za wysokie ceny paliw?
1: Myślę, że tak, bo to właśnie opisywanie tego w kategorii walki bokserskiej czy meczu jest o tyle nieadekwatne, że w tym wypadku pan prezydent mówi Polakom, ja wam przynoszę wam te dodatkowe pieniądze.
0: Skoro teraz się udało, doprowadzić do takiej sytuacji, myśli pan, że teraz tak będzie wyglądała polityka? Rząd będzie szukał w ten sposób sposobów na to, żeby uzyskać podpis pana prezydenta?
1: No nie wiem, to zawsze przy każdej ustawie to będzie oddzielna walka. No pamiętam, przy zonda krypto rzeczywiście premier Tusk zorientował się, że akurat przy tym podpisie może walić w pana prezydenta jak w bęben, że tu pan prezydent opowiada się za złodziejami zonda krypto i cztery razy wysyłał do Sejmu wysyłał tę ustawę po to, żeby cztery razy z Sejmu, w rządzie, w Sejmie jeszcze raz powtarzać to, że pan prezydent wspiera złodziei i malwersantów z zonda krypto.
0: Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie, bardzo dziękuję za ten komentarz. Słuchają państwo Polskiego Radia 24, już za chwilę informacje.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 20:30. Radosław Siennicki, zapraszam. Jest przełom w sprawie cen paliw. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. To, jak wcześniej zapowiadał rząd, umożliwi obniżki na stacjach. Karol Nawrocki poinformował o swojej decyzji w trakcie orędzia, które wygłosił pół godziny temu.
2: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
1: Jednocześnie Karol Nawrocki poinformował, że skierował tę ustawę w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Pieniądze, które rząd pozyska dzięki regulacji, pozwolą na sfinansowanie obniżek cen paliw na stacjach. Przemysł Suwalski jest strategicznym miejscem dla NATO, więc dobrze, że znalazł się w centrum uwagi Parlamentu Europejskiego. Tak mówił w Polskim Radiu 24 politolog z Uniwersytetu Śląskiego Tomasz Słupik. Temu obszarowi poświęcone było dzisiejsze nadzwyczajne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego. Przemysław Suwalski jest newralgiczny, jeśli chodzi o ewentualne zagrożenie ze strony Rosji, dodał Tomasz Słupik.
3: Gdyby Rosji przyszło do głowy, nie daj Bóg, zaatakować czy powiedzieć pełnoskalowy konflikt, ale ja tak jak mówię, jestem w to nie wierzę, uważam, że tak się nie stanie, no to rzeczywiście Przemysław Suwalski jest takim absolutnie miękkim podbrzuszem NATO.
1: O dyskusję w sprawie przesmyku Suwalskiego w Brukseli wnioskował europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. W informacjach Rosja. Po kilku tygodniach niepewności koncerty kontrowersyjnego amerykańskiego rapera Kanye'ego Westa zostały odwołane. West miał wystąpić dwukrotnie na Gazprom Arenie w Petersburgu. To miał być największy koncert zachodniego artysty od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Według rosyjskich mediów decyzja o odwołaniu wydarzenia miała zapaść na szczeblu władz po, tu cytat, telefonie z Moskwy. Wcześniej koncerny Kanye'ego Westa zostały zakazane w kilku europejskich miastach. To z powodu jego antysemickich wypowiedzi. W całym kraju wybrzmiało dziś Gaudeamus Igitur. Studenci rozpoczęli nowy rok akademicki. We Wrocławiu przez rynek przeszedł orszak społeczności akademickiej.

0: W samym Wrocławiu na 30 uczelniach wyższych studiuje 110 tysięcy osób.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 33 minuty po godzinie 20 trwa specjalne wydanie w Polskim Radiu 24. To w związku z decyzją pana prezydenta, który zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych. Podatek od nadzwyczajnych zysków nakładany wstecz jest oczywisty, w oczywisty sposób sprzeczny z konstytucją. To Sławomir Mentzen na portalu X. Bardzo żałuję, że prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska i zgodził się na ten podatek. To jeden z pierwszych komentarzy politycznych, który pojawił się po orędziu pana prezydenta. Michał Strzałkowski razem ze mną. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Już za chwilę Świat w powiększeniu, gdzie zresztą wielokrotnie mówiliśmy o cenach paliw związanych z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
3: No to jest główna przyczyna tego, co się dzieje, nie tylko w Polsce zresztą.
2: Myślisz, ten temat pojawi się również dzisiaj w twojej
3: Będziemy
2: dyskusji?
3: Mówić o sytuacji w Iraku w związku z wycofaniem się stamtąd Amerykanów, no ale sytuacja w Iraku też ma wpływ na sytuację na Bliskim Wschodzie. Też jest terytorium Iraku. Proirańskie milicje wystrzeliwały pociski, które trafiały na przykład w ten saudyjski rurociąg, co przyczyniło się mocno do podbicia cen ropy i drożejących paliw, więc warto się także i temu miejscu przyjrzeć, któremu się mniej chyba ostatnio przyglądamy, więcej Iranowi, saudyjskiej Arabii, jak wspomniałem, a Irak też ważny.
2: Na wydaniu specjalnym na bieżąco będziemy komentować decyzję pana prezydenta. Już teraz zapraszam na Świat w powiększeniu.
1: Świat w powiększeniu.
3: Wraz z końcem września Amerykanie wycofali się wojskowo całkowicie z Iraku i to już po raz drugi w XXI wieku, bo przecież pierwszy raz wycofali się, kiedy już no, miało być w Iraku spokojnie, miała tam być demokracja po obaleniu reżimu Saddama Husajna. Trzy lata później Amerykanie wrócili, bo był problem z państwem islamskim, władze irackie same ich do tego zaprosiły. Teraz te misje też Amerykanie.

0: Amerykanie kończą, a z nami Krzysztof Płomiński, były polski ambasador w krajach bliskowschodnich, między innymi w Iraku właśnie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jakie znaczenie dla Iraku ma to, że Amerykanie się ponownie z tego kraju wycofują? No bo po pierwszym wycofaniu się, tak jak mówiłem, 3 lata później pojawili się z powrotem w związku z tym, że Państwo Islamskie część Iraku i część Syrii objęło swoją kontrolą. W jakiej sytuacji Irak jest teraz i na ile to jest kraj stabilny?
1: Z jednej strony Irak się cieszy, proklamowano Dzień Suwerenności Narodowej i liczą Irakijczycy, że bez obecności amerykańskiej dadzą sobie radę. Z drugiej strony są również pełni obaw, czy ten element działalności amerykańskiej i obecności amerykańskiej, jakim było pewne ustabilizowanie sytuacji i sprzyjanie tej stabilizacji, no w tej chwili się nie zakończy i jakie będą tego konsekwencje, ponieważ i w samym Iraku i wokół Iraku no, dzieją się rzeczy destabilizujące, które będą mogły wpłynąć na rozwój sytuacji wewnętrznej i pozycję samego Iraku, łącznie ze sprawami dotyczącymi ropy naftowej i sytuacji energetycznej na świecie, ponieważ Irak jest jednym z większych eksporterów i producentów ropy naftowej. Ja bym powiedział tak, że z jednej strony pozostawienie w tej chwili w Iraku przez Stany Zjednoczone nie oznacza całkowitego wycofania się czy przestania interesowania się tym, co się dzieje w Iraku. Przede wszystkim pozostają w dalszym ciągu sprawy ścisłej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie szkolenia armii, w dziedzinie dostaw sprzętu wojskowego, broni, ponieważ armia iracka w tej chwili praktycznie rzecz biorąc swoje wyposażenie opiera na sprzęcie amerykańskim. Również Stany Zjednoczone zapewniają niektóre usługi wywiadowcze dotyczące sytuacji regionalnej. Oczywiście trzeba tu zwrócić uwagę na sytuację wewnętrzną w samym Iraku, ponieważ odejście Amerykanów, ale również obecności NATO, w tym również wojskowej obecności Polski, bo w tym kontyngencie przecież uczestniczyliśmy, ono jest różnie przyjmowane przez różne społeczności w samym Iraku. Inaczej będą jest przyjmowane przez ugrupowania i ludność pochodzenia szyickiego, ludzi związanych z Iranem, który jest bardzo dużo w Iraku.
0: No i Iran już ogłosił dzień zwycięstwa swój też, mówiąc, że to oś oporu triumfuje, czyli no też w tej osi oporu według Teheranu są też te szyickie milicje, które z Teheranem współpracują, które atakowały Amerykanów w Iraku.
1: Iran niewątpliwie szuka każdego punktu zaczepienia, żeby pochwalić się sukcesem. Trochę w tym naśladuje również prezydenta Trumpa. Ale jak rozwinie się sytuacja, to w tej chwili no, nie jesteśmy do końca w stanie powiedzieć, ponieważ w Iraku jednak są bardzo silne tendencje do zachowania niepodległości i zachowania suwerennej pozycji tego państwa w stosunkach regionalnych i w stosunkach międzynarodowych. Władza w Iraku jest gdzieś podzielona pośrodku, manewrująca między wpływami amerykańskimi, które, jak mówiłem wcześniej, nie skończą się wraz z wycofaniem tych 2,5 tysiąca żołnierzy, którzy zresztą byli właściwie w całości w Kurdystanie już od dłuższego czasu, ale będzie tutaj z drugiej strony również w kleszczach ze strony Iranu, który ma wciąż ogromne wpływy w Iraku i to zarówno jeżeli chodzi o ludność szyicką, ale także chociażby wpływy gospodarcze. Stany Zjednoczone od dawna zezwalały na przykład na import gazu, bez którego cała energetyka, elektryczność w Iraku by stanęła. Nawozy sztuczne, dostawy energii elektrycznej, cały szereg spraw, które są z Iranem powiązane, one będą niewątpliwie w dalszym ciągu wpływały na umocnienie i utrwalenie wpływów irańskich w Iraku poza poza Kurdystanem, co jest bardzo istotne.
0: No tak, bo to jest taka osobna część Iraku. Rzeczywiście

0: to może szybko nastąpić, że te wpływy Iranu się zwiększą, że tę pustkę po Amerykanach Iran wypełni?
1: Iran będzie się niewątpliwie starał wypełnić pustkę, natomiast ma w tej chwili również inne ważniejsze problemy. No i przede wszystkim dużo mniej środków finansowych, które wcześniej szły również na finansowanie różnego rodzaju organizacji proirańskich w całym regionie. Także tutaj jest to dla Iraku szansa, żeby wykorzystać sytuację, no i rzeczywiście umocnić własną państwowość w tych realiach. Zagrożeniem to są sprawy gospodarcze. Wojna z Iranem spowodowała właściwie przez dłuższy okres czasu zatrzymanie wpływów z ropy naftowej. Irak eksportował przed wojną około 4 milionów baryłek i w momencie, kiedy cieśnina Ormuz, jedyny korytarz transportowy dla irackiej ropy, została zablokowana, no znalazł się bez środków finansowych. One zostały gruntownie zmniejszone, mimo że władze irackie starały się różnymi sposobami no dywersyfikować te korytarze transportu, między innymi wykorzystując cysterny i drogi lądowe do portów w Syrii, co jakoś pozwalało podtrzymać przypływ pieniądza, ale oczywiście w skali tylko minimalnej. Irak ma ogromne problemy, jeżeli chodzi o bezrobocie. Trwa również walka i obecny rząd premiera Zeidiego bardzo zdecydowanie tutaj wkroczył, walka z korupcją. Tutaj Irak poczynił ogromne problemy. Natomiast no, będzie musiał manewrować, będzie musiał starać się zachować tą bardzo delikatną równowagę wewnętrzną, jaka jest w Iraku. Tutaj co warto odnotować, że dotychczas w dużym stopniu ta spoistość Iraku i utrzymywanie wewnętrznej spójności wynikało z tego, że te trzy główne grupy w Iraku, czyli szyici, sunici i Kurdowie na północy, w większym stopniu zajmowali się rywalizacją wewnątrz swoich grup, natomiast to w mniejszym stopniu wpływało na sytuację na szczeblu całego
0: no
1: państwa.
0: I to może dobrze, bo takie rzeczy potrafią rozsadzić kraje od środka. Na Bliskim Wschodzie się to działo, jak w Libanie na przykład, prawda? Że takie rzeczy rozsadzały kraje od środka. Kiedy się wszyscy zamiast ze sobą wewnątrz grup, to pomiędzy grupami brali za głowę.
1: Także to tym bardziej, że w dużym stopniu konstytucja iracka, która została opracowana przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, przez ekspertów, ona w dużym stopniu te regionalizmy i wewnętrzną rywalizację umacnia.
0: A jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo związane z zagrożeniami terrorystycznymi, no to się o tym już w ogóle nie mówi w kontekście Bliskiego Wschodu. No, Amerykanie się drugi raz w Iraku pojawili, żeby wesprzeć Kurdów, ale nie tylko Kurdów, w walce z państwem islamskim. No to państwo islamskie zostało pokonane, no ale ten radykalizm religijny na Bliskim Wschodzie nie zniknął i trochę on zaczyna odżywać w związku z działaniami Izraela w strefie Gazy. No właśnie, jak to w tym momencie wygląda? No, o tym się nie mówi od lat. Na Bliskim Wschodzie to zagrożenie jest wciąż, no bo tak naprawdę najwięcej ofiar islamskiego radykalizmu i terroryzmu religijnego to jest na Bliskim Wschodzie, mimo że my lubimy mówić o tych zamachach w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, to jednak najwięcej ofiar to były ofiary na samym Bliskim Wschodzie. Dużo, dużo więcej.
1: Jeżeli chodzi o państwo islamskie, które w historii Iraku odegrało ogromną rolę, w dużym stopniu do jego powstania przyczyniła się polityka amerykańska. A wycofanie wojsk amerykańskich, pamiętajmy, że kiedyś było ponad 130 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Iraku w 2011 roku, no w dużym stopniu otworzyło dla tak zwanego państwa islamskiego możliwości działania na terenie Iraku, Syrii, no i szerzej w całym regionie, gdzieś tam aż po odległe obszary Afryki i Azji. To z drugiej strony ten fenomen państwa islamskiego

0: On w dużym stopniu przyczynił się również do umocnienia pozycji Iranu. Bo przypomnijmy, że rozwój sytuacji w 2014 roku zmierzał do tego, że było zagrożenie, że zarówno Damaszek, jak i Bagdad wpadnie w ręce bojowników Państwa Islamskiego. I tutaj Iran między innymi, który przysłał swoich ochotników, swoich bojowników, w dużym stopniu, jeśli chodzi o zarówno Irak, jak i Syrię, przyczynił się tutaj, że jednak ci bojownicy zostali w ostatecznym rozrachunku ograniczeni, jeżeli chodzi o wpływy i okupację tych terenów, które wcześniej zajęły, i w jakimś stopniu po prostu Iran stał się, umocnił swoją pozycję regionalnej potęgi, która do dzisiaj jest niezwykle istotna.
1: Warto się zatem przyglądać temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, bo to wpływa także, jak słyszymy, nie od dziś na politykę w krajach europejskich, w tym w Polsce. No my na razie tę polską politykę zostawiamy, przyglądamy się Bliskiemu Wschodowi, a to wszystko dzięki...
0: Ale to też, panie redaktorze, jest z nami związane. My mamy po wielu latach, jeszcze sprzed pustynnej burzy, należności w Iraku. Powinniśmy je odebrać. Irakijczycy zgadzają się, żeby otrzymać je, spłacić te należności Polsce w dostawach ropy naftowej.
1: A to cenne teraz, tym bardziej.
0: To jest cenne, natomiast to jest z kolei technicznie bardzo skomplikowane, a również jeżeli chodzi jako operacja finansowa, oznacza bardzo istotne zmniejszenie tego długu, żeby to można było zrealizować, no tak jak to zrobiły inne kraje. Również w przyszłości Polska ma naprawdę w Iraku bardzo silne pozycje sympatii ze strony społeczeństwa, które jeszcze datują się pokoleniowo z okresu II wojny światowej. I myślę, że możemy tam zrobić rzeczywiście znacznie więcej, umocnić naszą ambasadę, otworzyć kontrakty, zwiększyć eksport, który obecnie jest skierowany bardzo niewielki, ale przede wszystkim do irackiego Kurdystanu. No i spróbować również zadbać po prostu w większym stopniu o nasze interesy gospodarcze, no bo już swoją rolę, jeżeli chodzi o pomoc Irakowi w najpierw wyzwoleniu się z reżimu Saddama Husseina, a w późniejszym okresie dzięki udziałowi w misji NATO w stabilizacji armii, umocnieniu jej pozycji. No i chyba teraz powinien przyjść czas na współpracę również w obszarze naftowym.
1: No to pokazuje, jak ważne jest to, żeby mieć obecność dużą dyplomatyczną w tej części świata. Bardzo dziękuję. Krzysztof Płomiński, były ambasador Polski w Iraku, właśnie między innymi w Iraku, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ambasadorze.
0: Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
2: Świat w powiększeniu.
1: Pete Hegseth, szef Pentagonu, tłumaczy między innymi wycofanie się amerykańskie ostateczne z Iraku tym, że Amerykanie zabierają swoich żołnierzy z wielu miejsc na świecie, choć akurat to uzgodnił, zdaje się, jeszcze Joe Biden, kiedy był prezydentem, że teraz w 2026 roku wraz z końcem września wycofają się Amerykanie z Iraku. Natomiast kolejne wypowiedzi Trumpa pojawiły się odnośnie ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Trump, zapytany przez dziennikarzy o to przed Białym Domem, powiedział: analizujemy te kwestie. Mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc analizujemy tę kwestię, powtórzył. No i to się może wydarzyć, dodał amerykański prezydent. A z nami Magdalena Górnicka-Partyka, która obserwuje amerykańską politykę od długiego czasu. Pisze też o niej i opowiada. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: No to te słowa Trumpa trochę brzmią jak taki kolejny kroczek w stronę tej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, bo kiedy jeden z dziennikarzy zapytał Trumpa, czy już podjął decyzję w tej sprawie, czy może inaczej, kiedy podejmę decyzję w tej sprawie, to Trump powiedział: a skąd wiesz, że już jej nie podjąłem, już mogłem ją podjąć.
3: Tak, to jest cały Donald Trump, dla którego sama baza w Polsce to jedno, ale dla niego jest bardzo ważna perspektywa bazy w Polsce, jest świetną strategią negocjacyjną, jest świetnym takim lewarem w negocjacjach i świetną możliwością wspierania swojego politycznego sojusznika, czyli prezydenta Karola Nawrockiego. Więc pod tym względem, jak się przypatrzymy, to ta perspektywa, jeszcze nawet sama decyzja, jest bardzo ważnym narzędziem w rękach samego prezydenta. Pamiętajmy też, że to się zbiega z wielką przemową

0: Rita Hegseth, który ogłosił wycofanie części amerykańskich żołnierzy z różnych miejsc na świecie. I zacznie się toczyć wśród sojuszników Stanów Zjednoczonych taka bitwa, nie, oczywiście bezkrwawa, o to, gdzie ci amerykańscy żołnierze pozostaną, gdzie będą stacjonować.
1: A Trump będzie dzielił i rządził, jak lubi.
0: Trump będzie dzielił i rządził, dokładnie. I będzie, i to będzie ten moment, kiedy państwa sojusznicze będą musiały Stanom Zjednoczonym coś zaoferować. Coś, co będzie wpisywało się w podejście America First, co będzie dla Donalda Trumpa korzystnie politycznie, co będzie mógł wykorzystać i za co będzie mógł sprzedać ten parasol ochronny no, dla swoich sojuszników. Więc tutaj cały czas toczą się negocjacje i im więcej mamy do zaoferowania, tym być może ta decyzja przyjdzie szybciej. I pamiętajmy, że Donald Trump gra też w taką szerszą grę geopolityczną związaną z Europą. Ma bardzo różne stosunki z państwami Europy, ale zależą przede wszystkim na tym, żeby właśnie w Europie dzielić i rządzić, żeby zburzyć tę taki jeden front podejścia do Stanów Zjednoczonych. Chce wskazać państwa, które są mu bliższe, te, które ukarać te, które w jakiś sposób mu się bardzo jasno sprzeciwiły.
1: Jak Hiszpania na przykład, prawda? Skąd się mają amerykańscy żołnierze zabrać? Czy Włochy?
0: Dokładnie.
1: Czy Niemcy?
0: Tam też Donald Trump cieszy się rekordowo niskim poparciem, jeśli chodzi o sympatię wobec Ameryki, Amerykanów, amerykańskich baz. Natomiast w Polsce to jest inaczej, ze względu na to, że no, sąsiadujemy, z kim sąsiadujemy, więc dla nas obecność amerykańskich wojsk ma być gwarantem bezpieczeństwa. No i Donald Trump...
1: Nie grymasimy na to, kto rządzi w Białym Domu, bo po prostu mamy inne cele.
0: Dokładnie tak. I dla Donalda Trumpa to jest też sposób trochę ukarania czy pogrożenia palcem tym krajom właśnie, które pan wymienił, które no, sprzeciwiły mu się. A Donald Trump bardzo żywi takie uczucia, nie powiem, że chęci zemsty, ale takie, które musi pokazać, kto tutaj rządzi. Że Donald Trump ciągle jest tym gwarantem bezpieczeństwa dla Europy, ale dla tej części Europy, która jest w stanie coś amerykańskiemu prezydentowi zaproponować.
1: A czemu Trump nie wyjdzie i nie powie, tak, będzie ta baza, podpisałem, zgodziłem się, tylko właśnie tak tu zasugeruje, tam coś powie, tu coś rzuci. Tu coś napisze w mediach społecznościowych, ale to nigdy nie jest tak ostatecznie, już że na pewno, że rzeczywiście, że którego dnia.
0: To wynika z takiego podejścia Donalda Trumpa, że on przede wszystkim patrzy na bardzo krótkim terminie. On nie planuje długoterminowo i dzisiaj opłaca mu się powiedzieć, że już podjął decyzję, ale nie, czy prawdopodobnie podjął, ale nie powie jeszcze, jaka to jest. Jutro może okazać się, że zupełnie dla niego dużo bardziej korzystne będzie powiedzenie, że nie, że jeszcze nie podjął tej decyzji. Więc on chce zachować przewagę i chce zachować możliwości manewrowania w swojej polityce wewnętrznej, bo każda decyzja, czy każde zachowanie w polityce zagranicznej musi być obliczony u Donalda Trumpa na politykę wewnętrzną, w której nie idzie mu najlepiej. Ma rekordowo niskie poparcie, jeśli chodzi o radzenie sobie z gospodarką, a to na pewno miał być jakby kluczowy aspekt, który zadecydował o tym, że on wygrał te wybory prezydenckie. Więc pod tym względem on musi zrobić wszystko, żeby w tej polityce wewnętrznej zyskać jak najwięcej. I dzisiaj no, w jego kalkulacjach opłaca mu się sugerować, że już podjął tę decyzję, ale jutro może się okazać, że presja jakaś wewnętrzna się pojawi, gdzie te takie słowa mogą paść w zupełnie innym kierunku. Więc on bardzo patrzy krótkoterminowo i z drugiej strony jasna decyzja, jasne planowanie. Donald Trump uważa, że to wytrąciłoby mu narzędzie z rąk, że to by zabrało mu tą przewagę takiego nieprzewidywalnego
1: lidera. Co zrobi Trump? Wszyscy się zastanawiamy.
0: Dokładnie tak. I myślę, że dopóki nie będziemy mieć tej jasnej sytuacji, to będziemy się wszyscy zastanawiać, co zrobi Donald Trump.
1: A wybory połówkowe do kongresu, które są w listopadzie, mogą mieć tutaj jakiś związek z tą postawą Trumpa? On bardzo się stara o głosy Polonii, nagrał specjalne przesłanie do Kongresu Polonii Amerykańskiej, pochwalił prezesa, przypominał, że przecież część Polaków mieszkających w Stanach i to duża, zwłaszcza ta taka emigracja z dłuższym stażem, zagłosowała na niego w wyborach prezydenckich. No, mieszkają Polacy między innymi w tych kluczowych swing states, więc w okolicy Wielkich Jezior, więc może tutaj chodzi też trochę o wybory, trochę o te głosy, że my nie zwracamy uwagi na to, kiedy on się uśmiecha, nie wiem, do Irlandczyków czy do Meksykanów, no bo nas to mniej w Polsce interesuje, a kiedy się uśmiecha do Polaków, no to zauważamy. No i pewnie zauważają to też Polacy w Stanach. Wybierzcie moich republikanów, to ta baza w Polsce będzie.
0: To prawda, zwłaszcza, że Donald Trump już stracił bardzo dużo grup wyborców, które dało mu zwycięstwo w 2024 roku. Stracił wyborców latynoskich, stracił młodych wyborców, którzy zwykle nie głosują, ale zdecydowali się pójść wtedy i zagłosować na Donalda Trumpa, bo nie spełniło się to, co on obiecywał, czy w kwestii tego złotego wieku gospodarczego, czy w kwestii tego, że młodych ludzi będzie stać na zakładanie rodzin, na kupowanie pierwszych mieszkań. No i Donald Trump już nie może właściwie żadnych grup, które złożyły się na tę jego szeroką koalicję, stracić, więc pod tym względem grupa Polonii jest, no, jest bardzo cenną grupą wyborców, zwłaszcza, że to jest dość zdyscyplinowana grupa, jeśli chodzi o chodzenie do wyborów.

0: Więc pod tym względem no, jest to szansa na to, żeby trochę zwiększyć swoją przewagę, zwłaszcza w tych stanach, gdzie nie jest to oczywiste, że kandydaci popierani przez Donalda Trumpa wygrają. Na przykład Michigan przecież jest bardzo, bardzo wyrównana walka. Michigan Swing States, też tam jest dość ważna obecność Polaków. A tam przecież mamy bardzo ważny pojedynek takiego progresywisty El Sayeda z Mike'iem Rogersem, popierany przez Republikanów do Senatu, więc tutaj to dobrze pokazuje, że Donald Trump kalkuluje w kontekście tych zbliżających się wyborów, bo dla niego to są bardzo ważne wybory z tego względu, że to jest trochę jego być albo nie być. Jeśli demokraci wygrają te wybory i zdobędą większość w obu izbach kongresu, no to Donald Trump na 2 ostatnie lata prezydentury będzie miał związane ręce, będzie mógł dużo mniej niż może teraz, a to nie jest człowiek, który łatwo oddaje władzę, więc pod tym względem zrobi wszystko, żeby utrzymać się przy tej pełni władzy, jaką cieszy się teraz, i stąd między innymi apelowanie do wszystkich grup wyborców, które dają mu zwycięstwo w 2024 roku, żeby jeszcze raz zaufało Republikanom i żeby jeszcze raz no, pozwoliły Donaldowi sprawować pełnię władzy przez kolejne 2 lata.
1: Czyli co? Czyli decyzja oficjalna Trumpa o tym, czy jest ta baza amerykańska stała w Polsce, czy jej nie ma? Jeśli tak, to kiedy się rozpocznie jej budowa? Dopiero po tych wyborach połówkowych do kongresu?
0: Myślę, że wtedy, kiedy Donaldowi Trumpowi po prostu będzie się to opłacało politycznie. Być może to będzie dopiero po wyborach połówkowych, a być może to będzie w jakimś kontekście, żeby rozegrać europejską politykę i żeby tutaj pokazać dominację Stanów Zjednoczonych, żeby sprzedać tę amerykańską obecność możliwie jak najdrożej.
1: No to poczekamy w takiej sytuacji trochę pewnie jeszcze na te decyzje Trumpa i kilka jego takich wypowiedzi gdzieś krótkich, zdawkowych, trochę zagadkowych do mediów usłyszymy, trochę poczytamy pewnie jego tweetów. Jedno jest pewne, pochwał pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego tam pewnie będzie sporo, bo Trump lubi tych przywódców, którzy o jego poparcie zabiegają, nagradzać tym, że potem ich chwali, a kiedy decyzja, no oby jak najszybciej bezpieczeństwo Polski jednak jest. Czy chcemy tego, czy nie chcemy. Zależne także od sojuszu z Amerykanami. Bardzo dziękuję. Magdalena Górnicka-Partyka, która amerykańskiej polityce przygląda się od lat. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Pięknie.
1: Na tym kończymy Świat w powiększeniu. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklamie. Autopromocja.
7: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
8: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
9: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
8: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
9: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
7: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
8: Jacek Czarnecki
9: i Roch Kowalski.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Obniżek na stacjach możemy się spodziewać w przyszłym tygodniu. Prokuratura stawia kolejne zarzuty w sprawie Collegium Humanum. Usłyszało je 11 pracowników i wykładowców uczelni. Plaże w Ustce na Pomorzu zostały uprzątnięte. Na początku tygodnia morze wyrzuciło na brzeg ropopochodną substancję. Minęła godzina 21. Radosław Siennicki, zapraszam. Ta decyzja ma pozwolić na obniżki cen na stacjach.

0: benzynowych. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Zgodnie ze zapowiedziami rządu pozwoli to przywrócić program ceny paliwa niżej. Karol Nawrocki ogłosił swoją decyzję w wieczornym orędziu. Jak wskazywał, podpisując ustawę, ma konkretne oczekiwania wobec rządu.
1: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz. A wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
0: Zgodnie z zapowiedziami ministra finansów, rząd podpisze rozporządzenie o nowej odsłonie programu CPN w przyszłym tygodniu. Według Andrzeja Domańskiego za litr benzyny oraz oleju napędowego zapłacimy o plus minus złotówkę mniej. A przepisy w sprawie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych trafiły na biurko prezydenta po raz drugi. Poprzednią ustawę Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Kancelaria prezydenta argumentowała, że przepisy łamały zasadę, że prawo nie działa wstecz. Karol Nawrocki zastrzegł, że wciąż ma zastrzeżenia wobec ustawy, dlatego skierował ją do Trybunału w trybie kontroli następczej. Kolejnych 11 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Kolegium Humanum. Katarzyna Celów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej przekazała, że zarzuty dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę.
2: Zarzuty dotyczące poświadczenia nieprawdy w zamian za korzyści majątkowe, poświadczenia nieprawdy w dokumentach w postaci dyplomów ukończenia uczelni wyższych, zaświadczenia o przebiegu studiów, a także zaświadczenia dotyczące uzyskania statusu studenta. Nieznana dotąd w tej sprawie grupa zarzutów związana z poświadczeniem nieprawdy na dokumentach, które umożliwiały legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.
0: Wśród zatrzymanych są nauczyciele, akademicy oraz osoby, które zarządzały filią uczelni za granicą. Słowackim lekarzom nie udało się uratować życia dziewczynki ranionej nożem przez ucznia szkoły podstawowej na północy kraju. 13-latka jest drugą śmiertelną ofiarą wtorkowego ataku. Na miejscu zginęła 61-letnia nauczycielka, a inna pedagog została ranna. Więcej na ten temat Wojciech Stoppa.
3: Walka o życie uczennicy trwała dwa dni. Z powodu dużej utraty krwi lekarze od początku określali jej stan jako krytyczny. O śmierci 13-letniej Neli poinformował podczas obrad parlamentu jego przewodniczący Richard Rashi, składając kondolencje bliskim ofiary. Posłowie uczcili pamięć dziewczynki minutą ciszy.
4: Poprosimy o minutę cicha.
3: Napastnik, uczeń 8 klasy, został zatrzymany przez policję i umieszczony na obserwacji psychiatrycznej. Ze względu na wiek 13-latek nie odpowie karnie za swój czyn. Według słowackich mediów zaatakował w szkole z zemsty. Wcześniej miał stworzyć zdjęcie przedstawiające obóz koncentracyjny z wizerunkami nauczycielek. O fotografii, która krążyła wśród uczniów, miała poinformować pedagogów właśnie Nela. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Plaże w Ustce na Pomorzu zostały uprzątnięte. W weekend morze wyrzuciło na brzeg ropopochodną substancję. Plaże zostały już otwarte, jednak nadal apelujemy o ostrożność. Mówi Anna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
5: Nie jesteśmy w stanie usunąć co do jednej grudki z terenu plaży. Część jest już pod piachem, wydostanie się na pewno przy ruchu, przy falowaniu, przy wietrze. Będzie prośba do gmin, aby mimo otwarcia zejść zostały umieszczone informacje, że mogą pozostać zanieczyszczenia na plaży, które będą brudziły odzież i obuwie. I należy zachować szczególną ostrożność podczas spacerów.
0: Cały czas trwa analiza ropopochodnej substancji. Wyniki laboratoryjne mogą być znane jeszcze w tym tygodniu.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Noc będzie dosyć pogodna, ale chłodna. Termometry pokażą od 4-8 stopni Celsjusza na wschodzie do 9-12 na zachodzie. Pogodnie będzie także w ciągu dnia. Więcej chmur jedynie na zachodzie i północnym zachodzie. Będzie też całkiem ciepło. Na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie od 20 do 23 stopni Celsjusza.
6: Klima.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest w większości dobra lub bardzo dobra. Umiarkowana jedynie w Kielcach, Zamościu i Widuchowej, dostateczna w Borówcu. Prawie 30% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W niemal całej Polsce utrzymuje się

0: się susza hydrologiczna.
1: Klimat.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: No to jest wydanie specjalne Wieczoru w Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Jarema Jamrożek, ze mną już Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: W związku z tym, że to wydanie specjalne po orędziu pana prezydenta, który zdecydował się podpisać ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i, jak to powiedział pan prezydent, i zakończy proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. Posypały się już komentarze oczywiście w tej sprawie. Między innymi prezes Jarosław Kaczyński na portalu X. Ustawa Tuska wprowadzająca nowy podatek, podpisana Tusk, nie ma już alibi, nie może przerzucać na nikogo odpowiedzialności. Z kolei Roman Giertych również na portalu X pisze: Donald Tusk okiełznał Karola Nawrockiego. Brawo, premier Donald Tusk. Temat wysokich cen paliw, mimo wszystko, również u ciebie.
4: U mnie rzeczywiście. Pamiętajmy o jednym. Kierowcy to największy elektorat w Polsce. 22 miliony naszych rodaków posiada prawo jazdy. A w Polsce mamy koło 24 milionów samochodów w rękach prywatnych. No i tak się zastanawiam, czy pan prezydent przeanalizował te dane i jednak stwierdził, że no trudno się narażać tym kierowcom, prawda?
3: No, pomówmy o tym.
1: Wydanie specjalne.
4: Tak jak państwo słyszeli, pan prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a ja zaprosiłem do rozmowy pana profesora Andrzeja Podrazę, politologa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam, panie profesorze, serdecznie. Czy jest pan uśmiechnięty, bo jest szansa, że na pylonach nieco ceny pospadają?
5: No, w jakiejś mierze oczywiście tak, dlatego że obecna cena benzyny jest naprawdę bardzo wysoka i to nie tylko chodzi o tankowanie prywatnego samochodu, ale także o to, że ta cena przekłada się później na no, ceny w sklepach różnego rodzaju produktów, które kupujemy na co dzień. No, począwszy od chleba, skończywszy na wielu innych produktach spożywczych i nie tylko. Więc oczywiście jest to dobra wiadomość, natomiast nie kończy to oczywiście festiwalu politycznego, dlatego że do tej pory mieliśmy jakby tą komunikację w jedną stronę, ze strony rządu w kierunku prezydenta, i on był winiony za wysokie ceny paliwa. Teraz prawdopodobnie będzie ta komunikacja szła w drugą stronę. Wszystko zależy od tego, jakie te ceny będą, i być może rząd będzie winiony, że jednak te obniżki nie są jednak aż tak duże.
4: Ale pozwoli pan, że ja do całego tego instrumentarium rozwiązania tego problemu przejdę. Pamięta pan Onufrego za głowę? Złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. No i bardzo to przysłowie, to powiedzonko Onufrego za głowy tutaj chyba jest adekwatne do sytuacji, bo rząd twardo obstawał przy swoich propozycjach, tłumacząc to w ten sposób, że sprawy VAT-u nie należy ruszać, bo to może spowodować wręcz odwrotną sytuację, a poza tym będą niższe wpływy do Skarbu Państwa. No a sprawę marży też nie należy dotykać, bo przypomnijmy sobie, co się działo pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości w momencie, kiedy ruszono marże. Nagle na dystrybutorach pokazały się karteczki, że wszystkie dystrybutory w Polsce się zepsuły.
5: No tak, oczywiście. Tutaj jeżeli chodzi o kwestię instrumentarium, to no, różnego rodzaju działania mogły być wykonane. Wielu ekonomistów wskazywało na kwestię obniżenia marży jako to działanie, które no, miałoby jakieś tam znaczenie, jakkolwiek oczywiście też pełnej zgody tutaj nie było. W sumie z punktu widzenia no, jakby odbioru społecznego nie ma to większego znaczenia, w jaki sposób te ceny mają być obniżone, czy zrobi się to w taki czy inny sposób. Chodzi tutaj o to, czy one będą niższe i jaka będzie skala tej obniżki. To jest jakby ten problem. No tutaj prezydent przecież przypomniał, że premier wtedy, kiedy jeszcze była kampania wyborcza, no to mówił o cenach benzyny na poziomie no 5 zł.

0: złotych i 19 groszy, więc tutaj już wydaje mi się jest przygotowanie do jakiegoś swoistego ataku na rząd, że jednak no, te ceny, które są niższe o złotówkę, to jednak absolutnie za mało.
1: No tak, tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy wszyscy, że po pierwsze, wysokie ceny paliwa w Polsce i w całym, na całym świecie i w całej Europie. To nie jest cytat, wina Tuska, a to jest splot najróżniejszych wydarzeń, a dokładnie tak naprawdę tę sytuację wprowadza tutaj wojna w Zatoce Perskiej, bo to zdecydowanie podniosło te ceny. I to jest niezależne od Tuska, niezależne od prezydenta Nawrockiego i niezależne od polskiej polityki, ani światowej tak naprawdę, od Stanów Zjednoczonych. Jest to zależne, to należy pamiętać. I te 5,19, ono w pewnym momencie, jak przypominam sobie, ono się robiło dość realne, dlatego że te ceny paliwa na rynku hurtowym przed wojną jeszcze spadały, panie profesorze, więc ta sytuacja no, nie była taka zła, nie była taka katastroficzna, wręcz odwrotnie. No ale okazało się, że wojna spowodowała to, co spowodowała. No ale prezydent Trump mówi jeszcze, że to jest też wina Ukrainy, która bombarduje rafinerie rosyjskie produkujące tak zwanego diesla.
0: No tak, tutaj jak widzimy, każdy wini kogo innego. Prezydent Trump właśnie mówi, że to nie on i to nie jego wojna, którą rozpoczął z Iranem, tylko właśnie prezydent Zełenski, Ukraina jest winna. Natomiast w Polsce też mamy tutaj przerzucanie się odpowiedzialnością, bo do tej pory słyszeliśmy przed podpisaniem tej ustawy przez prezydenta, że to jest prezydent winien. No oczywiście gdzieś tam w tle Zatoka Perska się pojawiała, ale teraz prawdopodobnie ten przekaz będzie, tak jak powiedziałem, w drugą stronę, że to rząd jednak jest winien, że jednak ta obniżka, no bo tutaj prawdopodobnie będzie to obniżka gdzieś no, o złotówkę, to jednak prawdopodobnie z punktu widzenia odbioru społecznego będzie ta obniżka za mała i będzie za to winiony rząd, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te igrzyska polityczne, to one będą trwały, tutaj nic się tak do końca nie zmieni i no, to jest jakby ten problem, bo jednak mamy do czynienia z no, takim dosyć poważnym sporem politycznym. Nie tylko w kontekście tego, co jest tu i teraz, ale także w kontekście przyszłorocznych wyborów, bo to jest chyba rzecz bardzo istotna, którą no trzeba wziąć pod uwagę.
1: Panie profesorze, ale otoczenie też narozrabiało Polski, dlatego że i Czesi, i Niemcy od pierwszego, czyli od dzisiaj, zapowiedzieli obniżkę i już obniżyli. No i właśnie. Czy to też nie miało wpływu na decyzję Karola Nawrockiego, że jednak ową ustawę rządową trzeba podpisać, bo jak Polacy zaczną, a już podobno szykowali się jeździć do Czech i do Niemiec i kupować tańsze paliwo, no to wtedy ta wojna na górze rzeczywiście może wybuchnąć z potrojoną w ogóle akcją na różnych frontach.
0: No tak, oczywiście tutaj takie niebezpieczeństwo może i istniało, jakkolwiek z tych doniesień, które dzisiaj słyszeliśmy, to nawet te obniżone ceny paliwa w niektórych państwach no, nie zmieniają sytuacji, że ono jest jednak droższe tam niż w Polsce. Jakkolwiek oczywiście też trzeba brać pod uwagę siłę nabywczą społeczeństwa, chociażby w Niemczech. I nawet jeżeli tam jest wyższa cena paliwa, to jednak no, Niemców stać na to paliwo bardziej niż Polaków, jeżeli chodzi o te ceny w Polsce. Więc tutaj
1: Ale Niemcy przyjeżdżali. Jeszcze niedawno do Polski, bo mówili, ale teraz też przyjeżdżali przy tak wysokiej cenie paliwa, bo w dalszym ciągu opłacało się, zwłaszcza tym, którzy mieszkają na terenach niedalekich od granicy, więc to zamiast na stację swoją, to kilka kilometrów dalej i kilka tych eurocentów.
0: Tak, ale to dotyczy tylko tych, którzy mieszkają niedaleko granicy. Akurat ani pana, ani mnie to nie dotyczy, bo to jednak za daleko zupełnie by się to nie opłacało.
1: No chyba, żebyśmy mieli własną prywatną cysternę, panie profesorze.
0: Ach, może to jest jakiś pomysł, nie? Jakieś rozwiązanie. Moglibyśmy cokolwiek wtedy jeszcze może na tym zarobić.

0: Ale oczywiście z punktu widzenia takiego medialnego, jeżeli no, tak by się zdarzyło, że te ceny za granicą byłyby niższe niż w Polsce i nawet no, ci mieszkańcy, którzy mogliby sobie na to pozwolić, jeździliby i tankowali tam benzynę, no to oczywiście to by było wykorzystane w Polsce w określony sposób przez no, tą stronę, której by się to z punktu widzenia politycznego opłacało, więc wydaje mi się, że prezydent nie miał tutaj jakby innego wyjścia, ale z drugiej strony przerzucił ten kamyczek teraz do ogródka rządu i zobaczymy, jak to będzie.
1: No zobaczymy, jak to będzie. A jeszcze pozwoli pan, wrócę do tych 20 milionów, 23 milionów właścicieli samochodów osobowych w Polsce. No to jest potężny elektorat. I jeżeli podzielimy te 20 kilka milionów na pół, no bo przecież wyniki wyborów były jasne i oczywiste, prawda? 10 milionów to tam różnica była kilkuset tysięcy, prawda, na korzyść prezydenta Nawrockiego. No więc sądzę, że że nawet osoby popierające prezydenta Nawrockiego jednak skłaniałyby się do tej grupy, która bardzo niezadowolona z tych paliw jest czy była. No,
0: no na pewno. No tutaj pamiętajmy, że chociażby tak jak jakiś czas temu mieliśmy ruch żółtych kamizelek we Francji i te wielkie demonstracje, no to one były związane z właśnie cenami oleju napędowego w tym państwie. I to, no, te ceny, w szczególności na tych terenach, gdzie w Polsce, gdzie na przykład komunikacja nie jest taka publiczna wystarczająca, te ceny oczywiście no, przekładają się na standard życia. Bo oczywiście w mieście, w dużych miastach możemy sobie pozwolić na to, żeby przesiąść się na komunikację miejską. Natomiast w niektórych częściach Polski no, po prostu nie ma wyboru.
1: Tak, to, no, żeby wykluczenie komunikacyjne istnieje.
0: Zdecydowanie.
1: Panie profesorze, już na sam koniec. Czy ta decyzja prezydenta, ona poprawi notowania i te słupki poparcia dla prezydenta no, jakoś wzrosną, zmaleją, coś się zmieni, bo jednak ostatnie badania pokazują, że prezydentowi nieco bardzo nie, ale nieco ubyło.
0: No tak, być może coś tam zmieni, ale wydaje mi się, że aż nie tak bardzo, dlatego że te notowania jednak są dosyć stałe, nawet jeżeli mamy tutaj pewne takie korekty, to jednak one no, nie są aż tak istotne. Pamiętajmy o tym, że w Polsce jednak mamy taki troszeczkę zabetonowany system polityczny, to znaczy mamy no, jednak zdecydowanych wyborców, którzy popierają albo jedną, albo drugą stronę. No, mówiąc o tej drugiej stronie opozycji, mam na myśli także prezydenta, który no wiadomo, jakby wywodzi się ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Więc generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że tutaj nie będzie aż tak dużych zmian. Ci wahający się wyborcy, to nie jest na razie duża grupa i wydaje mi się, że tutaj ta decyzja nie będzie miała jakiegoś większego wpływu, jeżeli chodzi o notowania polityczne, zarówno poszczególnych partii politycznych, jak i także samego prezydenta.
1: Ale wina Tuska zostanie, panie profesorze?
0: No na pewno wina Tuska zostanie. Tak jak też no, trzeba powiedzieć z drugiej strony jest wina prezydenta, nie? To też zostanie, bo ja sądzę, że tutaj będziemy cały czas słyszeć te argumenty. Nie będzie możliwości no, jakiejś takiej normalnej rozmowy, która powinna się toczyć, normalnego dyskursu, tylko właśnie przerzucanie się, kto jest za co winny i dlaczego. I to no, wiadomo, nie
1: polityka,
0: jest dobra sytuacja dla nas
1: profesorze.
0: Wszystkich, dla społeczeństwa. No polityka, niestety, ale w takim niedobrym rozumieniu niestety. Szukanie winy po prostu na siłę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Andrzej Podraza, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tak na gorąco komentował podpisanie ustawy przez prezydenta Nawrockiego. Ustawy, która być może spowoduje to, że ceny paliwa w Polsce nieco spadną. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: No a teraz czas porozmawiać o ekonomii. Zaprosiłem pana profesora Witolda Orłowskiego, ekonomistę, Politechnika Warszawska i Akademia Wistula. Witam, panie profesorze.
2: Witam, panie redaktorze.

0: Panie profesorze, mam niby za taki bardzo zadowolony i podekscytowany głos, chociaż powiem panu, że słuchając pana prezydenta doszedłem do wniosku, że to jak to mówił klasyk w latach 60. stoimy na skraju przepaści ekonomicznej. Stoimy na skraju przepaści ekonomicznej, czy nie stoimy? Czy pan prezydent tak dramatycznie przedstawiając polską sytuację finansową, ekonomiczną i przyszłościową, troszeczkę właściwie powiedział rzeczy, które tak nie do końca mają miejsce.
1: No, wydaje się, że pan prezydent po prostu bardzo wybiórczo potraktował sytuację, czyli to, co można powiedzieć złego i wrzucić rządowi, to bardzo czarno przedstawił, pomijając rzeczy, które nie są aż tak złe. Oczywiście nad przepaścią żadną nie stoimy. Cieszę się, że pan prezydent na przykład zwrócił uwagę, że...
0: Panie profesorze, odetchnąłem.
1: Tak. Ale nie, na przykład na czym polega wybiórczość? No, na przykład pan prezydent z oburzeniem stwierdził, że w ciągu 4 lat ten rząd zadłuży, no to jest oczywiście 2 lata są prognozy tylko, ale myślę, że dość wiarygodne, zadłuży o 1 bln zł polskie państwo, no a na przykład nie zauważył, że poprzedni rząd tak samo 1 bln zł zadłużył polskie państwo, także dość wybiórczo traktował elementy, tak, które... Ja oczywiście bardzo się cieszę, pan prezydent docenia problem rosnącego zadłużenia, bo rzeczywiście to jest bardzo poważny problem. Oczywiście nie grożący nam żadną katastrofą. To jest już raczej, powiedziałbym, słowa to są zła polityka, niekoniecznie ekonomisty. Katastrofą nam nie rządzi, nie grozi, natomiast przynajmniej w najbliższych latach, natomiast jest rzeczywiście problemem, z tym trzeba sobie umieć poradzić. I tutaj oczywiście należałoby, wyglądana byłaby przede wszystkim współpraca prezydenta z rządem. Wszystko jedno, czy ten rząd lubi prezydent, czy nie lubi, dlatego że na przykład pewne zmiany podatkowe i tak dalej, no to daję jako przykład, czy to jest słuszne, czy nie, to czy należy podatki podnosić, czy szukać innych metod, to o tym nie powiem, nie będę mówić w tym momencie, ale proszę zwrócić uwagę, że prezydent jednym tchem powiedział, jak to fatalnie, że rośnie dług, ale ja już wiem, że będą chcieli podatki podwyższać, ja żadnych podatków nie zgodzę się na podwyższanie. No gdzieś tam w tle cały czas się przewija, że na żadne ograniczenie wydatków też się prezydent nie, na ile będzie mógł oczywiście, no bo podatki może zawetować, wydatki nie zawsze też się nie godzi. No więc w związku z tym to jest troszkę tak, strasznie się martwię wzrostem zadłużenia. Jest to straszna wina rządu, no może straszenie ludzi, jaka to katastrofa grozi, co jest oczywiście, jak powiedziałem, przesadą. No ale jednocześnie, ale ja temu rządowi niczym nie pomogę, jeśli chodzi o to, żeby ograniczyć ten proces, żeby powstrzymać ten proces zadłużania. Więc tutaj myślę, że od całej polskiej klasy politycznej, nie wiem, to jest może wołanie na puszczy oczywiście, ale oczekiwałbym jednak współpracy w tej sprawie, bo rzeczywiście dług rośnie przesadnie szybko, kryzysem to szybkim nie grozi, ale to trzeba powstrzymać i powstrzymanie tego w sytuacji, kiedy prezydent no właściwie prawie że jasno mówi, że będzie wetować wszystko, co rząd chce zrobić, no jest właściwie jest bardzo trudne do wyobrażenia.
0: Panie profesorze, prezydent powiedział, to będzie cytat, odpowiedzialność za Polskę nie może wiązać się z dystrybucją strachu. No, z której cieszą się nasi wrogowie, ale musimy wiązać z codziennym budowaniem odporności naszej ojczyzny. I teraz sobie myślę tak, to tak bardziej ze strony politologicznej, ale ekonomicznej też. Jeżeli mówi się i pan prezydent mówi, że rzeczywiście sytuacja ekonomiczna jest Polski, jest niedobra, a prezydent, no to mówi prezydent, prawda? To taki przeciętny polski obywatel mówi, no tak, prezydent powiedział, że jesteśmy w złej sytuacji ekonomicznej. To kto dystrybuuje ten strach?
1: No, a pan sobie odpowiedział już, panie redaktorze, na to. To znaczy, panu prezydentowi zdaje się zależało na tym, żeby rząd przesadnie nie mówił, nie zyskiwał, bo wiadomo, że istnieje tak zwane reklamy. To znaczy, jeśli ludzie się boją na przykład Putina, no to wtedy bardziej popierają rząd. No to prezydent mówi, no to nie straszmy Putinem za bardzo, bo rząd za bardzo na tym zyskuje. Ale ja oczywiście będę straszyć tym, jakie to straszne konsekwencje dla rządu będą i dla wszystkich, jeśli polityki rządowe. No myślę, że mam do czynienia po prostu z polityką, która w Polsce niestety jest coraz mniej odpowiedzialna. i która, i w której, no, już powiedziałem, tam, gdzie powinien

powinna być współpraca akurat w dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie ostrzegania przed na przykład niebezpieczeństwem już polityczno-militarnym. No to powinna, rząd i prezydent powinni mówić jednym językiem i oczywiście nie na zasadzie, a jak oni więcej zyskają na tym, że powiedzą, to ja natychmiast muszę powiedzieć odwrotnie niż oni mówią.

0: nowych to kwestia kilku najbliższych dni. Minister finansów tłumaczył, jaka jest właśnie ścieżka legislacyjna. Posłuchajmy.
1: Najpierw musi być opublikowana ustawa na bazie tej ustawy, dlatego ona była tak ważna. Będzie możliwość wydania specjalnego rozporządzenia, na bazie którego obniżymy akcyzę. Obniżeniu ulegnie również podatek VAT i ceny paliwa w Polsce. Pomimo tego zupełnie niezrozumiałego oporu prezydenta Nawrockiego przez wiele, wiele tygodni, te ceny paliwa w przyszłym tygodniu będą niższe.
0: Panie profesorze, a pan prezydent powiedział, że o 6 rano na jutro to już wsiadam do samochodu i kupuję tam tą swoją benzynę taniej. Tak zrozumiałem z wypowiedzi pana prezydenta.
2: To chyba pan prezydent chyba nie bardzo się zdaje sprawę, w jaki sposób jest prawo stanowione i jakie są nawet te formalne wymogi, kiedy, jak szybko prawo może działać. Natomiast ja rozumiem cały czas, że to jest rodzaj teatru politycznego. Ponieważ ewidentnie, znowuż mamy taką sytuację, ponieważ rząd, jak obawia się prezydent, będzie mógł niedługo powiedzieć, obniżyliśmy ceny paliw, to prezydent mówi, to niech od jutra już obniży, że wiadomo, że nie może. I w związku z tym jutro i pojutrze będzie można mówić, proszę bardzo, obiecali, że obniżyli, a nie obniżyli. Więc jest to teatr polityczny. Przepraszam, dla mnie jest to bardzo smutny obraz. Obraz stanu polskiej polityki i obraz odpowiedzialności polskich polityków. I tutaj oczywiście pan prezydent jest częścią świata politycznego polskiego. Ja nie kieruję tego personalnie w jego stronę wyłącznie. Myślę, że cała polska polityka po prostu zweksowała w bardzo niedobrym kierunku braku odpowiedzialności, takiego teatru zamiast prawdziwych działań, absolutnej braku gotowości do jakiejkolwiek współpracy, nawet wtedy, kiedy wydawałoby się, że takie czyste poczucie minimalnej odpowiedzialności wymagałoby współpracy. W takich sprawach jak bezpieczeństwo. Przecież to jeszcze niedawno właśnie nam się w głowie nie mieściło, że prezydent Polski może z rządem trochę zbijać się nawzajem w sprawach bezpieczeństwa, już tego fizycznego bezpieczeństwa kraju. Na zasadzie, że a jak mogę punkty zdobyć wobec drugiej strony, mówiąc coś innego, to nawet jak wiem, że oni mówią prawdę, to i tak powiem, że odwrotnie niż oni. Więc myślę, że to po prostu pokazuje poziom, do jakiego spadła polska polityka.
0: I to potraktujmy, panie profesorze, za puentę naszej rozmowy. Witold Orłowski, ekonomista, Politechnika Warszawska i Akademia Wistula. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 21.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Ceny paliw lada dzień będą niższe, zapewnił Andrzej Domański. Minister finansów poinformował, że w przyszłym tygodniu rząd podpisze rozporządzenie o nowej odsłonie programu ceny paliwa niżej. To skutek decyzji prezydenta. Karol Nawrocki podpisał ustawę w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. O swojej decyzji poinformował w wieczornym orędziu. Andrzej Domański mówił dziennikarzom w Milwaukee w USA, że niższe ceny na stacjach benzynowych to kwestia kilku najbliższych dni.
1: Obniżymy akcyzę, obniżeniu ulegnie również podatek VAT i ceny paliwa w Polsce w przyszłym tygodniu będą niższe.
8: Zgodnie z zapowiedziami rządu, dzięki regulacji do budżetu wpłyną 4 miliardy złotych, które sfinansują obniżki na stacjach. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie sędziego Sławomira Patyry o popełnieniu przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Obywatele mają prawo wiedzieć, co przez miesiące działo się w Trybunale, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek podkreślił, że prokuratura krajowa włączyła zawiadomienie do toczącego się śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień i łamania praw pracowniczych sędziów Trybunału. Jak napisał Waldemar Żurek, zarzuty sformułowane przez Sławomira Patyrę dotyczą celowego omijania ustawy ustawę i ręcznego dobierania składów sędziowskich pod z góry założone tezy. Trybunał Konstytucyjny odrzuca zarzuty dotyczące manipulowania składami orzekającymi. W poniedziałkowym komunikacie zapewniał, że Bogdan Święczkowski

0: Kowski wyznaczał składy zgodnie z prawem i nie wpływał na treść orzeczeń. Nastolatek, który szukał w internecie instrukcji, jak przeprowadzić zamach, został zatrzymany. Policjanci ujęli go na stołecznym Żoliborzu. 15-latek z Ukrainy poszukiwał informacji o potencjalnym zamachu w centrum handlowym, a także o pozbawieniu życia policjanta. Funkcjonariuszom szybko udało się ustalić jego tożsamość i miejsce zamieszkania, mówi Elwira Kozłowska z Żoliborskiej Komendy Policji.
1: Młody człowiek został zatrzymany, a podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptop i telefon. Ten sprzęt został przekazany biegłym. Prowadzą badania oraz zabezpieczą dane, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.
0: Sąd zdecydował o umieszczeniu 15-latka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na 3 miesiące. Ruszyła ogólnopolska akcja Świeć przykładem. Ma ona zachęcić do noszenia odblasków. Jesienią, gdy szybciej zapada zmrok, piesi są dzięki nim lepiej widoczni. Odblask powinien stać się codziennym nawykiem, mówi Joanna Skręt z Policji w Gdańsku.
2: Im większy element odblaskowy, to taką osobę zobaczymy o wiele wcześniej. Nie z 20-30 metrów, a już nawet w światłach drogowych ze 150. To daje czas i również tą odległość.
0: Akcja potrwa przez cały październik.
3: Trzydzieści minuty po godzinie 21:00 to jest specjalne wydanie Wieczoru w Polskim Radiu 24.
4: Wydanie specjalne.
3: Moim Państwa gościem jest już profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
5: Dobry wieczór.
3: Panie profesorze, decyzja pana prezydenta o podpisaniu ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych to dzisiaj absolutnie temat numer jeden dzisiejszego wieczoru, ale dokładnie 4 godziny temu pan premier Donald Tusk opublikował treść w mediach społecznościowych pod takim hasłem. Prezydent przyjął niszczycielską z punktu widzenia polskich interesów strategię wetowania i blokowania wszystkiego, co możliwe. Ten wpis pana premiera sprzed 4 godzin przestał właśnie być aktualny?
5: No myślę, że trochę tak. To znaczy, no oczywiście tutaj poruszamy się w ramach tej takiej politycznej retoryki, no obozów różnych partyjnych czy różnych obozów politycznych, dlatego że no jakby tak spojrzeć na to analitycznie bardziej, to prezydent wetuje rzeczywiście więcej niż poprzedni prezydenci, ale też nie wszystko, więc jakby tutaj rozumiem, że to jest pewne takie no uproszczenie narracyjne, można by powiedzieć. Ale oczywiście pewnie premierowi chodziło, znaczy nie pewnie, tylko od dłuższego czasu chodziło właśnie o tę ustawę, od nadmiarowych zysków tak zwaną, czyli związaną z paliwami. No i też jakby to obóz rządzący próbuje sprawić takie wrażenie, że prezydent właśnie wszystko wetuje, także że właściwie co by tam ten rząd nie przysłał, no to prezydent wetuje wszystko, tak? No i rzeczywiście tak do końca nie jest, ale jak widać, no ta strategia trochę pewnie działa, bo też prezydent nie chciał tutaj wziąć tej odpowiedzialności na siebie, no właśnie związanej z ewentualnym wetem kolejnym tej ustawy, takiej samej de facto, czy też bardzo podobnej do tej ostatniej, więc jakby to jest tak, nie wiadomo, co tu do końca zadziałało, czy w przypadku tego podpisu prezydenta na dzisiaj, bo tam jeszcze przecież były wcześniej inne ruchy prezydenta, prezydent złożył swój projekt ustawy w trochę innym zakresie, prawda, więc który nie został procedowany w Sejmie i tak dalej, więc no jakby ta sekwencja tych wydarzeń do tego doprowadziła, do tego podpisu prawdopodobnie z prezydenta. No i teraz rząd musi się wykazać, to znaczy pytanie, jak rząd to wykorzysta i jak szybko, dlatego że to nie jest takie proste rozwiązanie, jak znaczy proste, w sensie mówię o takim znaczeniu powiedzmy prawnym i działania, jak na przykład obniżka stawek VAT-u czy akcyzy, tak?
3: No ale to już jest w gestii ministra finansów, żeby to jak najszybciej wprowadzić w życie.
5: Te pieniądze jakby, jeżeli po pierwsze musi to być wprowadzone w życie, po drugie one muszą spłynąć, a po trzecie No to jest pytanie, to już nie idzie tak, bo to jest po prostu podatek. Więc on idzie do

0: po linii ogólnej, tak? Czyli to nie będzie tak, że w prostym ruchu to się przełoży na obniżki cen paliw. No, jeszcze rząd będzie tu musiał wykonać jakieś działanie, jak te paliwa obniżyć. To rozumiem, że z tego na przykład pokryje straty na, ewentualne straty na VAT-cie czy akcyzie, bo nie widzę tutaj za bardzo innego rozwiązania.
1: Pan prezydent mówił tak, paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa. Tego będę się domagał i tego w imieniu Polaków pilnował. Rozumiem, że pan prezydent wezwał również do takiego transparentnego pokazania, ile tych pieniędzy koncernów paliwowych jest i ile z budżetu trafi na obniżenie tych cen paliw. To, patrząc na komentarze polityczne, które już się pojawiły, między innymi szef MSWiA Marcin Kierwiński na portalu X napisał tak. Podpisał, ale nie cieszył się. Strach przed Polakami zwyciężył polityczną nienawiść. Czy to jest jeden z elementów, który mógł wpłynąć na decyzję pana prezydenta? Pytam o to, może nie aż tak jak pan, jak szef MSWiA, że strach zajrzał w oczy panu prezydentowi, ale patrząc na ostatnie sondaże, to 44% Polaków pozytywnie ocenia pana prezydenta, a pierwszą damę Martę Nawrocką 47% ankietowanych. To jest wynik sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. I notowania pary prezydenckiej są gorsze niż miesiąc temu. Czy taka sytuacja, czy ten sondaż mógł ewentualnie, czy generalnie jakaś tendencja mogła wpłynąć na decyzję pana prezydenta?
0: No wie pan, to są spekulacje, panie rektorze, co wpłynęło, czy nie wpłynęło.
1: No coś musiało się wydarzyć między 24 lipca, kiedy pierwsza ustawa wylądowała na biurku pana prezydenta, a on ją skierował do Trybunału Konstytucyjnego, a 1 października, kiedy zdecydował się tę ustawę podpisać.
0: Tak, tak, no właśnie, no to coś mogło wydarzyć. Znaczy sondażami, że prezydent ma stabilny, teraz zaczął się lekki spadek, ale to była taka korekta, bo wcześniej miał wzrost dosyć duży w wakacje, więc jakby on ma na moje oko takie, że tak powiem, badacze, to ma w miarę stabilne notowania. Jest na dzisiaj politykiem z największym zaufaniem. I tak, nawet jak tam w ostatnim miesiącu kilka punktów spadło. Więc to nie sądzę. No bardziej to bym powiedział, że taka nie wiem, jakaś antycypacja tego, co się może zdarzyć. To znaczy, że rzeczywiście te ceny benzyny, ceny paliw mogą się jawić jako wynik takiego konfliktu władzy, tak, pomiędzy prezydentem a rządem, tak. I, no i w związku z tym być może to spowodowało, że no, prezydent już nie chce w tym uczestniczyć w takim sensie, że nie chce, żeby było też na niego, tak. Powiedział też w tym orędziu jasno, że odpowiedzialność za to ponosi rząd, tak. No, podpisuje, bo odpowiedzialność ponosi rząd, rząd odpowiada za te ruchy wszelkie gospodarcze.
1: No tak, no ale czyli z drugiej strony, panie profesorze, domagając się od rządu, żeby cena paliw spadła do 5,19, jak to kiedyś zostało powiedziane, no chyba też jest oczekiwaniem, nie znając realiów ekonomii i gospodarki.
0: No to też bym traktował retorycznie oczywiście jako taki przytyczek w nos, jeżeli chodzi o zapowiedzi kampanijne premiera Tuska, tak, jeszcze z 2023 roku. Także to raczej była taka, to panowie wymieniają te kuksańce nie od dzisiaj, więc to był taki raczej, tak bym to może widział. Rzeczywiście do 5,19 to jest niemożliwe, tak mówimy dzisiaj o jakiejś, nie wiem, złotówce pewnie, obniżki na tych cen paliw, tak mniej więcej można to szacować. No ale właśnie ta sytuacja, no ona była nabrzmiała i też w opinii Polaków mogła być, byłaby nabrzmiała w następnych tygodniach, prawda? No bo w końcu Polacy by zaczęli kogoś winić za tę sytuację. No,
1: a kogo by winili? Rząd czy pana prezydenta?
0: No to właśnie, no to wszystko jest takie pół na pół, wie pan. I winiliby i rząd, i prezydenta, tak? Tylko że część Polaków wywinia rząd, a część prezydenta.
1: No, no to prezydent mógł się nie ugiąć, a jednak się ugiął.
0: Tak, tak, dlatego, że żeby też powiedzieć jakby, że ta odpowiedzialność jest jednak po stronie rządu, prawda, a nie po jego stronie, no, która no bo rząd zarzuca, że on blokuje, prawda, te właśnie rozwiązania. No więc

0: Rzeczywiście tutaj się, no, tutaj to takie działanie zgodne z opinią publiczną, no, charakteryzuje dzisiaj polityków w ogóle, tak, wszystkich. Także, także tutaj nic dziwnego, no, że jeżeli widział takie nastroje, to się nimi kierował.
1: Panie profesorze, no to posłuchajmy jeszcze fragmentu wypowiedzi pana prezydenta z orędzia, który tak tłumaczył swoją decyzję.
2: Nie chcę Polski nieustannej wojny politycznej. Nie chcę kraju, w którym każda trudność staje się pretekstem do następnej awantury. Nie interesuje mnie polityczny szach. Interesuje mnie polski dom i to, czy jutro Polak zapłaci mniej za paliwo. Interesuje mnie człowiek, który o 6 rano wsiada do samochodu i jedzie do swojej pracy. Przed nami jesień i zima, ale musimy pamiętać, że po każdej zimie przychodzi wiosna.
1: Cytując klasyka, winter is coming. Panie profesorze, to jeszcze jedno zdanie od pana prezydenta. Ten rząd w ciągu 4 lat zwiększa nasze zadłużenie o ponad 1 bln zł. To ponad 26 tysięcy złotych długu na każdego Polaka, na pracownika, na emeryta, na rolnika i na przedsiębiorcę. Także na dziecko, które urodziło się dzisiaj w polskiej rodzinie i jeszcze nie zdążyło wypowiedzieć słowa mama. To miało być przemówienie, to miało być orędzie, które miało trafić do serc i umysłów?
0: No zdecydowanie tak, to było dosyć długie w ogóle wystąpienie, bo tam chyba 11 minut.
1: Tak, blisko 11 minut.
0: Tak, i miało trafić właśnie, zwróciłbym uwagę na te właśnie zdania, które pan rektor przywołał, ale też na początek też prezydent zaczął od właśnie takiego przywoływania zwykłych ludzi właśnie, którzy tam właśnie czy jadą do pracy, czy mają różne role społeczne, różne zawody i tak dalej, i tak dalej. Tam były dwa takie fragmenty w tym wystąpieniu, gdzie prezydent tutaj chciał pokazać właśnie tę swoją troskę i też pokazać, no przy tym kończę do, oczywiście do rządu, że ten rząd może zaboleć, prawda, czyli finansowo. No finanse i portfel w ogóle to jest jeden z głównych czynników głosowania, prawda, czyli podejmowania decyzji wyborczych. No od lat zresztą w Polsce, nie tylko w Polsce, to jest na ten temat bardzo dużo badań naukowych też, na które się możemy powołać, tak ogólnie mówiąc. To znaczy, że właśnie ludzie głosują, Polacy głosują portfelem w dużej części, czyli zyskami doraźnymi czy długofalowymi, prawda? No też oczywiście emocjami, ale ten portfel jest jednym z takich głównych czynników. Więc tutaj prezydent, no, że tak powiem, celnie, prawda, punktuje i w takie właśnie czułe portfelowe, ekonomiczne miejsce, to znaczy obrazując to, że tam tu wymienił kwotę 26 tysięcy właśnie złotych na każdego tego długu. No to i to też rozumiem, że obrazowo ma trafić do serc i umysłów, tak, ludzi, którzy tego orędzia słuchali.
1: Nawet zostało uwzględnione dziecko, które nie zdążyło wypowiedzieć słowa mama.
0: A no właśnie, czyli że każdy, dosłownie każdy Polak, prawda, czy jeszcze zarabia, czy już zarabia, jeszcze nie zarabia, jest też, no też będzie płacił za dług publiczny, no to jak zwykle w każdym państwie. Tak.
1: Panie profesorze, przyjrzyjmy się jeszcze komentarzom politycznym, no bo Sławomir Bentzen z Konfederacji mówi tak na portalu X. Podatek od nadzwyczajnych zysków nakładany wstecz jest w oczywisty sposób sprzeczny z konstytucją. Bardzo żałuję, że prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska i zgodził się na ten podatek. Dotknie to Polaków oszczędzających w funduszach będących akcjonariuszami Orlenu, a także samych akcjonariuszy, którzy zostaną obrabowani przez rząd Tuska. Miałem wielką nadzieję, że ten prezydent będzie chronił Polaków przed podatkami, a wyszło jak zwykle. Szef Konfederacji nie chce, żeby Polacy mniej płacili za paliwo?
0: No tego nie wiem. Znaczy myślę, że są ze sobą
1: programy. No jeżeli mówi, że bardzo żałuje, że prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska?
0: Tak. To raczej Konfederacja ma takie tutaj ekonomiczne poglądy, które by wskazywały na to, że jest przeciw w ogóle takim.
1: No podejrzewam, że jednak tak? Wyborcy Konfederacji nie jeżdżą rowerami tylko i wyłącznie.
0: No właśnie, więc tutaj czasami Sławomir Bentzen tak mówi, powiedzmy, programowo bardziej, ale już nie przewiduje skutków tych wypowiedzi, bo tak było na przykład z wypowiedzią o studiach płatnych i tak dalej, i tak dalej.
1: Czy choćby nawet dzisiaj o policjantkach.
0: No to już tak, już nie mówię o tym, to nawet ta wypowiedź też była chyba nieprzemyślana, więc może to traktować trochę w

0: tych kategoriach, ale też no, zwróciłbym uwagę na ten problem, który poruszył Sławomir Mędzyn, czyli tej konstytucyjności tego przepisu ustawy, no i właśnie nakładania tych podatków wstecz. To jest jakiś argument, tutaj nie mówmy, że nie. I to był poprzedni argument prezydenta, weta, ale też skierowania tej ustawy do Trybunału w trybie tej kontroli uprzedniej, tej przed wprowadzeniem, prawda? Teraz zresztą też prezydent skierował w trybie kontroli następczej z kolei, czyli ustawa wchodzi w życie, ale jest kontrolowana przez Trybunał. Budzi to poważne wątpliwości, tak? Czy można coś takiego robić? Oczywiście poprzedni rząd też tak robił, no ale to jest pytanie w ogóle o funkcjonowanie państwa. Są takie sytuacje czasami, jak na przykład nie była pandemia COVID, wojna, teraz mamy właśnie też cały czas wojnę w Zatoce Perskiej i tak dalej, to powoduje. No to jest zawsze pytanie, jest takie bardziej z kategorii może filozofii prawa i polityki, czy te sytuacje uzasadniają łamanie tych reguł konstytucyjnych, czy nie, prawda? No to już jest ocena, powiedziałbym, polityczna i trochę mniej prawna, ale bardziej polityczna. Rządzący w różnych czasach na to się powołują, właśnie mówią, że to są czasy nadzwyczajne, no to możemy skorzystać z rozwiązań nadzwyczajnych. No tutaj nie zamiata to pod dywan tych wątpliwości, które mamy. Ja też je mam. Tak,
1: no i pan prezydent też je ma, dlatego przekazał, że ta ustawa trafi do Trybunału Konstytucyjnego w tym trybie następnym, tak? Natomiast
0: kontroli następczej, tak.
1: Tak, kontroli następczej. Dlaczego w takim razie pan prezydent nie zdecydował się na ten ruch 24 lipca, decyduje się 1 października. Ja już dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24, tylko na swoim przykładzie i na przykładzie swojego tankowania, policzyłem, że straciłem na tym 250 zł. Mniej więcej o tyle bym zapłacił mniej za paliwo w ciągu tej przepychanki politycznej.
0: No właśnie dlatego pewnie się nie zdecydował wcześniej, czy teraz się zdecydował, może tak. No, że nastąpiła ta przepychanka polityczna, prawda? I,
1: czyli ja musiałem za to zapłacić 250 zł, żeby dotarło do serc i umysłu w pałacach małych i dużych.
0: To znaczy, panie redaktorze, myślę, że jeszcze więcej zapłacimy, dlatego że zobaczymy, kiedy te rozwiązania i w jaki sposób zostaną zaimplementowane wejdą w życie i obniżą rzeczywiście te ceny na stacjach paliw, bo to jest też następna sprawa, którą trzeba by było wyjaśnić i pytać o to. Dzisiaj rząd, no rozumiem, że rząd też czuje na sobie tę presję, więc myślę, że szybko będzie spieszył z takimi odpowiedziami i to wszystko wyjaśnią, także zapłacimy więcej, ale no generalnie no już komentarze, prawda, jak mówimy już o komentarzach i tutaj też ekonomistów, publicystów i tak dalej, no szły w tym kierunku jednak, no, że mamy tutaj do czynienia z tą wojną na górze i po prostu obywatele no, wyniliby właśnie po prostu szeroko rozumianą władzę. Oczywiście, jak mówiłem, ta opinia by się podzieliła, ale jednak wydaje się, że ta presja opinii publicznej to było to, co dzisiaj prezydenta skłoniła do podpisania.
1: Czy pan prezydent, panie profesorze, myśli pan, że pan prezydent ma jakąś wiedzę, której nie ujawnia nam minister finansów, kiedy pan prezydent mówi w trakcie tego orędzia, dziś nie ma środków na reakcję na rynku paliw i dla szpitali, a jutro może zabraknąć na zbrojenia i wypłaty emerytur. To efekt błędnej polityki, która wymaga wyciągnięcia odpowiedzialności. Przyznam, bardzo martwiące i bardzo niepokojące słowa pana prezydenta.
0: No, jakby wydaje mi się, że to jest nie jakaś specyficzna wiedza, tylko ogólna, która ma obrazować zjawisko dziury, tak zwanej dziury budżetowej.
1: Ale to jest realna sytuacja, czy to jest hiperbola, czy to jest polityczny przesadyzm?
0: Dzisiaj jest hiperbola w tym sensie, że dzisiaj brakuje na to, prawda? No, a ponieważ stan budżetu według prezydenta, prawda, jest tak zły, że no, jutro może zabraknąć na co innego, tak? To wydaje mi się, że to jest zabieg językowy bardziej niż faktycznie, dlatego że no jednak tutaj te budżety na zbrojenia akurat, no zbrojenie są stałe, więc tam się nic niewiele zmienia, więc to rozumiem to raczej tak właśnie narracyjnie.

0: Natomiast tutaj też no, prezydent uderza w te ekonomiczne podstawy budżetu, właśnie w deficyt, właśnie w wydatki. No, trochę tam służba zdrowia, prawda, bo to już sami widzimy te braki w finansowaniu NFZ-u i tak dalej.
1: Panie profesorze, a politycznie kto na tym zyska? Premier czy prezydent, pańskim zdaniem, na tej decyzji w tym momencie? Będzie takie poczucie, że pan prezydent super, bo podpisał, czy premier super, bo zaproponował takie przepisy?
0: No nie, wydaje mi się, że jeszcze musimy poczekać z tydzień, dwa na to, jak rząd tutaj sobie poradzi z wdrożeniem właśnie tego rozwiązania, dlatego że prezydent teraz będzie chciał zyskać i punktować rząd, tak, i będzie co 5 minut przysłowiowo oczywiście pytał, a gdzie jest ta obniżka, gdzie jest obniżka i od kiedy jest ta obniżka, prawda? Natomiast rząd no, będzie starał się jakoś z tego też wybrnąć i jakoś po prostu to rozwiązanie wdrożyć, już nie będzie mógł argumentować tym, że jest sprzeciw prezydenta. Także to ja nie sądzę, żeby tutaj jakieś specjalne zyski były z tego dla żadnej ze stron.
1: No bo prezes Jarosław Kaczyński pisze tak, ustawa Tuska wprowadzająca nowy podatek podpisana, Tusk nie ma już alibi, nie może przerzucać na nikogo odpowiedzialności, mamy rekordowe ceny na stacjach, choć przecież ceny ropy wcale rekordowe nie są, a złotówka ma wyższą wartość wobec dolara niż przed laty.
0: Właśnie, więc jakby no, widać, że tutaj ta odpowiedzialność będzie zrzucana. Zresztą jest też po stronie rządu, no, w tym sensie, że rząd prowadzi politykę gospodarczą, to rząd rządzi. Zresztą no, zwykle tak jest, że co by się nie działo w kraju i za któregokolwiek rządu, no to i tak zawsze odpowiedzialność spada właśnie na rządy, na tych rządzących, trochę mniej na prezydentów kolejnych, dlatego że oni są jakby jednym tylko z takich trybików, które po prostu w tej machinie ustawodawczej działają, czyli ten podpis lub weto, oczywiście tak, to jest ważne, super ważne nawet, natomiast no, też nie przygotowują tych projektów, tylko właśnie przygotowuje je rząd, więc tutaj rząd też może ogłosić sukces, żeby właśnie prezydent podpisał, no, my coś tam robimy, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że rząd miał wcześniej instrumenty, które mógł wdrożyć, które oczywiście zresztą kosztowne, natomiast mógł wdrożyć takie, jak zrobił to przy programie CPN. Więc jakby,
1: no, czyli na przykład obniżka VAT-u?
0: Tak jest.
1: No dobrze,
0: i na przykład później procedować tę ustawę od nadmiarowych zysków, żeby pokryć sobie te straty złożone.
1: No tak, no ale jeżeli pan prezydent mówi, że dziś nie ma środków na reakcję na rynku paliw i dla szpitali, a jutro może zabraknąć na zbrojenia i wypłaty emerytur, to ja ekonomistą nie jestem, ale rozumiem, że to są pieniądze, które idą z budżetu państwa na to, żeby czy nie zabrakło na zbrojenia, czy na wypłaty emerytur. No to jeżeli chcemy obniżyć VAT, czyli de facto chcemy doprowadzić do sytuacji, w której mniej pieniędzy będzie wpływać do budżetu, a jednocześnie mówimy, że może zabraknąć pieniędzy na zbrojenia i wypłaty emerytur, to proszę mi wytłumaczyć, jak zjeść ciastko i mieć ciastko.
0: No to się w ogóle nie da w dzisiejszych czasach tego wszystkiego połączyć, ale no, jakby my nie jesteśmy ekonomistami, pan redaktor i ja, i też nasi słuchacze, tym bardziej, może jest pewnie tam wielu ekonomistów, ale nie cały naród. No i tak dokładnie nikt tego nie będzie analizował, tylko no, co
1: tak
0: będzie
1: na chłopski rozum zacząłem to liczyć.
0: Tak,
1: i tak
0: jest,
1: mi...
0: czy cena jest
1: i wyszło mi, że nie rozumiem.
0: Niższa, czy jest wyższa, tak, tej benzyny. Czy będzie, nie wiem, kolejka duża do lekarza, czy do specjalisty, czy nie będzie. To są te kategorie, które mi myśli każdy po prostu wyborca. Więc jakby tutaj no, to by było już takie tłumaczenie, powiedziałbym, podwójne, potrójne, które prawdopodobnie już nie dotrze do wielu osób, to znaczy, że no, obniżamy VAT, czyli obniżamy de facto wpływy do budżetu. No tak, ale każdy tankuje taniej, tak? I tak każdy pomyśli, a nie, że obniżamy wpływy do budżetu, z których nie będzie można obniżonych wpływów zapłacić czegoś tam, prawda?
1: Panie profesorze, czy teraz tak będzie wyglądała rozmowa, czy wpływanie na pana prezydenta przez rząd? Szukanie właśnie takich sposobów, żeby... Rozumiem, presja ma sens, więc może właśnie w ten sposób presją wywierać wpływ na pana prezydenta.
0: Myślę, że ta presja jest stała też. No, politycy na siebie te presje wywierają. Może tak by dać. To była akurat taka sprawa, powiedziałbym, drażliwa i taka codziennego użytku, że tak powiem.

0: jakby jak paliwa. Natomiast ta presja
1: jest
0: wywierana.
1: I wyborcy pana prezydenta i pana premiera.
0: A no właśnie, no właśnie, więc tutaj to dotyczyło wszystkich. Presja będzie wywierana przez obie strony. Teraz prezydent będzie wywierał presję na to, co kiedy te obniżki będą. Za chwilę rząd gdzieś tam pewnie w innych sprawach również będzie starał się wywierać presję. No właśnie poprzez opinię publiczną, bo to jest taka metoda, powiedziałbym, najbardziej skuteczna, tak, czyli przekonać wyborców, przekonać Polaków do czegoś, do tego, żeby mieli jakieś zdanie w tę czy inną stronę, no i na tej podstawie wywierać presję na polityków. No, czy
1: Roman Giertych
0: skomentował
1: to tak, że Donald Tusk okiełznał Karola Nawrockiego, brawo, to wpis też z portalu X.
0: No, to już będą te obozy różnie to komentować, już aż tak bym pewnie daleko nie szedł. Natomiast no, to jest po prostu ciągła taka gra polityczna pomiędzy tymi obozami, też pomiędzy prezydentem i premierem. Jak mówiliśmy o tych notowaniach, zaufaniu, prezydent ma to zaufanie dosyć wysokie i w związku z tym do niego też odnoszą się, do jego działań politycy inni będą się odnosić. Ostatnio marszałek Czarzasty też miał taką całą serię. Także no, prezydent jest tutaj na świeczniku i na pewno będzie różnej presji podlegał. Nie wiem, czy ulegał, ale podlegał ze strony różnych polityków. A panowie będą się tam przepychać i później komentować, kto kogo okiełznał, albo kto komu tam bił szpilę, albo kto kogo przekonał. To już chyba nie powiedzą. To może
1: przy zondzie krypto i przy kryptowalutach 4 razy się nie udało. Przy paliwach za drugim razem jednak jest sukces.
0: No tak, bo to dotyczyło właśnie, tak jak mówiliśmy dzisiaj, kieszeni Polaków, takiej codziennej kieszeni, codziennych wydatków. Nawet jak ktoś nie jeździ samochodem, to ktoś go wozi tym samochodem, albo ktoś w rodzinie ma samochód, prawda? Więc
1: no,
0: dlatego
1: to się przekłada na wszystko, bo mówimy tutaj mówimy o paliwach, ale oczywiście jakby nawet transport żywności i tak dalej, to wszystko, jakby cena paliwa jest absolutnie we wszystkim, z czego korzystamy. Panie profesorze, dziękuję serdecznie za ten komentarz. Profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem wydania specjalnego Wieczoru w Polskim Radiu 24. Panie profesorze, spokojnej nocy.
0: Dziękuję również, pozdrawiam.
2: Wydanie specjalne. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Obniżek na stacjach możemy się spodziewać już w weekend. Unijny komisarz obrony ostrzega Rosję. Atak na europejskie zakłady zbrojeniowe będzie oznaczał uruchomienie artykułu 5 NATO. Rozpoczął się sezon infekcyjny. Do przychodni zgłasza się coraz więcej chorych na COVID i grypę. Minęła godzina 22. Radosław Siennicki, zapraszam. Prezydent dał zielone światło obniżkom na stacjach paliw. Niższych cen możemy się spodziewać już w weekend. W wieczornym orędziu Karol Nawrocki poinformował, że podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Zgodnie z zapowiedziami rządu pozwoli to przywrócić program ceny paliwa niżej. Jak napisał w mediach społecznościowych minister finansów Andrzej Domański, ustawa właśnie wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji i jeszcze dziś będzie ogłoszona. Oznacza to, że ceny na stacjach będą niższe już w ten weekend. Szacunkowo za litr benzyny i oleju napędowego zapłacimy o około złoty 20, złoty 30 mniej. Wcześniej minister finansów tłumaczył, jaka teraz będzie ścieżka legislacyjna.
2: Na bazie tej ustawy, dlatego ona była tak ważna, będzie możliwość wydania specjalnego rozporządzenia, na bazie którego obniżymy akcyzę. Obniżeniu ulegnie również podatek VAT.
1: Przepisy w sprawie nadmiarowych zysków

0: koncernów paliwowych trafiły na biurko prezydenta po raz drugi. Poprzednią ustawę Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Kancelaria prezydenta argumentowała, że przepisy łamały zasadę, że prawo nie działa wstecz. Karol Nawrocki zastrzegł, że wciąż ma zastrzeżenia wobec ustawy, dlatego znów skierował ją do Trybunału, ale tym razem w trybie następczym.
1: Podkreślam, że to rząd ponosi odpowiedzialność za utrzymywane miesiącami wysokie ceny paliw oraz za konstytucyjność rozwiązań, które proponuje. Rząd ma prawo proponować swoją politykę. Prezydent ma prawo ją oceniać. Ale rachunku za polityczne błędy nie można po prostu położyć na stole polskiej rodziny i powiedzieć: teraz wypłacicie.
0: Sejm przyjął ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych 2 tygodnie temu. Według obliczeń rządu nowe przepisy oznaczają dodatkowe 4 miliardy złotych dla budżetu państwa. Unijny komisarz do spraw obronnych ostrzega Rosję. Jeśli zaatakuje ona europejskie zakłady zbrojeniowe, w których produkowana jest broń dla Ukrainy, to uruchomiony zostanie artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Andrius Kubilius skomentował też w Brukseli zaostrzenie retoryki Rosji i groźby pod adresem Zachodu. To nic nowego. Widzimy, że Rosja eskaluje swoje groźby, a także podejmuje działania, w tym działania hybrydowe i akty sabotażu. Nie boimy się tych rosyjskich gróźb. Musimy być gotowi i wzmacniamy naszą gotowość obronną. Jeśli jednak zostalibyśmy zaatakowani i odczujemy ból, to nasza odpowiedź na działania Rosji powinna być równie bolesna jak atak, którego doświadczyliśmy. Rosyjskie groźby pod adresem Zachodu skomentował też wczoraj sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jak mówił, nie traktuje ich poważnie, a sam Putin wie, że nigdy nie wygra z Sojuszem Północnoatlantyckim. W prokuraturze krajowej zaczął działać zespół do spraw afery Zonda Krypto. Zarządzenie o jego powołaniu podpisał w poniedziałek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. O szczegółach Jolanta Turkowska.
2: Zespół 7 prokuratorów kierowany przez Marka Wełnę przejął śledztwo, które dotąd prowadził śląski PZ. Postępowanie w sprawie Zondy wszczęto w kwietniu. Prokuratura bada podejrzenie oszustwa i prania pieniędzy. Roszczenia klientów mogą sięgać kilku miliardów. O jaką kwotę chodzi dokładnie, nie mówi wprost nawet prokuratura, bo do śledczych wciąż zgłaszają się kolejni poszkodowani. Sprawa ma też wątek polityczny. Zonda Krypto finansowała wydarzenia i podmioty związane z politykami prawicy, a prokuratura sprawdza, czy niektóre płatności mogły mieć związek z działaniami dotyczącymi regulacji rynku kryptowalut. W śledztwie zarzuty usłyszało już kilka osób. To aresztowany na 3 miesiące prezes PKO Radosław Piesiewicz oraz byli współpracownicy zaginionego założyciela giełdy Sylwestra Suszka. W ramach połączonego postępowania śledczy badają, co stało się z mężczyzną. Na współpracę z prokuraturą zdecydował się prezes Zondy Przemysław Kral. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Rozpoczął się sezon infekcyjny. Do przychodni zgłasza się coraz więcej osób chorych na COVID czy grypę. Jak mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, najczęściej chorują dzieci.
3: Dzieci stanowią ten pierwszy próg, który wirus musi pokonać. Dużo zachorowań wśród dzieci niestety potem przekłada się na zachorowania wśród dorosłych. Ale wskaźniki ogólnokrajowe jeszcze są wciąż dosyć, można powiedzieć, niskie, bo jest to 5 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, mnożymy teraz 380, no to wychodzi, prawda, około między 1,5 a 2 tysiące przypadków tygodniowo.
0: Doktor Paweł Grzesiowski podkreśla, że najlepszą ochroną przed wirusem są szczepienia. W ciągu miesiąca przeciw grypie zaszczepiło się ponad 700 tysięcy osób. Od 2 tygodni są też dostępne bezpłatne szczepionki przeciw COVID.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Piątek będzie pogodny. Więcej chmur jedynie na zachodzie i północnym zachodzie. Będzie też całkiem ciepło. Na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie od 20 do 23 stopni Celsjusza.
4: Wydanie specjalne.
5: To jest wieczór w Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Jeremia Mrożek. To jest wydanie specjalne wieczoru w Polskim Radiu 24. Ceny paliw na stacjach mogą w weekend spaść o około złoty 20 zł 30 na litrze, przekazał przed chwilą minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji i przed chwilą została opublikowana w Dzienniku Ustaw. I o tym już teraz będziemy mówić w Polskim Radiu 24.

0: Gość Polskiego Radia 24.
1: Publicysta Jan Ordyński razem ze mną. Dobry wieczór.
2: Witam, dobry wieczór.
1: Bardzo dziękuję, że przyjął pan od nas zaproszenie mimo późnej pory. Wydanie specjalne rządzi się też swoimi prawami.
2: A radio to bardzo ważne medium.
1: Panie redaktorze, to już nawet nie jest ekspres, to jest paliwo rakietowe, patrząc na to, w jakim tempie od momentu ogłoszenia przez pana prezydenta, że podpisze ustawę, po opublikowaniu ją w Dzienniku Ustaw, takie rzeczy chyba do tej pory się nie zdarzały.
2: No tak, tylko że dawniej drukowano ustawy i tak dalej, teraz jest właściwie kliknięcie w komputerze, nie wiem, minister finansów na przykład klika, czy szef kancelarii premiera i to jest gotowe. Jechałem tutaj...
1: Urzędy zwykle do 17, 18 pracują. Dzisiaj mamy 22.07.
2: No, ale są dyżurni pewnie jacyś, którzy... Myślę, że jednak byli pod bronią niektórzy i czekali na to, czy w prawo, czy w lewo to pójdzie. Chociaż większość komentatorów i spodziewała się jednak negatywnej decyzji prezydenta. Więc to jest spore zaskoczenie. Ja na przykład byłem zaskoczony, no bo też uważałem, że on się na to nie zgodzi, ponieważ jeżeli się wtedy nie zgodził, a sytuacja była identyczna, prawo identyczne.
1: 24 lipca.
2: 24 lipca się nie zgodził, no to dlaczego się ma teraz zgodzić? Bo to jest identyczna sytuacja. No okej, okay. Zgodził się, jest lepiej. Jechałem do państwa w tej chwili, przyglądałem się kilku stacjom benzynowym. Zwykła benzyna kosztuje, czy 95 kosztuje tak gdzieś 8,15, 8,19, no więc ona zjedzie do 6 pewnie złotych, a ropa, znaczy diesel, no jest powyżej 9 jest, no więc nie wiem ile tutaj będzie.
1: No jest szansa, że poniżej 8.
2: No tak, no około 7,50 na przykład. No,
1: no to jest odczuwalna różnica.
2: Też
1: mimo
2: nie
1: wszystko.
2: Jest tanio, bo przecież przed wojną wywołaną przez Trumpa ceny 95 były poniżej 6 zł. I diesla też mniej więcej lekko powyżej 6 były.
1: No już są polityczne złośliwości, bo chyba tak to trzeba określić. Mateusz Morawiecki na portalu X. Jutro wszyscy na Orlen tankujemy po 5,19. Prawda, Donaldzie? Tak pisze były premier.
2: Ach, były premier jest po prostu... No... artystom kabaretowym wręcz, można powiedzieć.
1: No to powstrzymajmy na chwilę te karuzele śmiechu, ale mimo wszystko, bardzo dobra decyzja prezydenta. Tusk usłyszał wyraźne, sprawdzam, najpóźniej od poniedziałku benzyna powinna kosztować 5,19 za litr. To z kolei Mariusz Błaszczak.
2: Dobrze, no, ja będę zachwycony, jak będzie kosztowała, znaczy zachwycony, no. Chciałbym, żeby kosztowała 5,19.
1: Ja też.
2: Albo jeszcze niżej. Natomiast jeżeli będzie no, o te złoty 50, tak mniej więcej, to się, chyba tak jest skalkulowane, tak?
1: Tak, no pan minister finansów mówi złoty 20, złoty 30. No, no tak. Zobaczymy no to, oczywiście, jak to będzie wyglądać. No
2: też będę zadowolony. Jutro jadę do Łodzi, jeszcze mam zatankowaną benzynę. Chociaż tankuję często koło hipermarketów na stacjach benzynowych, gdzie jest tańsza benzyna jednak.
1: No jest szansa jeszcze na te promocje na różnych stacjach, tak, no tam więc 30 groszy.
2: Tak mniej więcej w hipermarkecie, koło hipermarketu, koło którego ja tankuję, mniej więcej płaciłem 7,80.
1: Panie redaktorze, co się wydarzyło między tą końcówką lipca a 1 października, kiedy pierwsza ustawa, no w niemalże chyba identycznym kształcie, trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, a dzisiaj pan prezydent zdecydował się podpisać tę ustawę. Oczywiście w tym trybie następczym skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Ale Trybunału nie ma, panie redaktorze. To jest równie dobrze, może na Berdyczów te ustawy wysyłać. Także to jest jakiś taki ruch, powiedziałbym, no dobrze, no wysyła do Trybunału Konstytucyjnego.
1: No dobrze, ale co się wydarzyło? No bo ja
2: myślę,
1: dzisiaj
2: że zdał sobie
1: no to...
2: sprawę i naprawdę sytuacja w tej chwili była o tyle napięta.
1: Bo my złoty 20, złoty 30 mogliśmy tankować już pod koniec lipca.
2: No tak, ale tu jeszcze liczył...
1: Czyli nie... cały sierpień, wyjazd na wakacje...
2: No, wtedy jeszcze rządowa była ta obniżka, CPN był, tak. Funkcjonował właściwie przez wakacje, funkcjonował CPN. Myślę, że sytuacja była tak napięta i ludzie, zdał sobie sprawę chyba i jego otoczenie, że to było bardzo, bardzo niepopularne. On w tej chwili zresztą ma spadek notowań, że jeszcze bardziej by go to pogrążyło. Już naprawdę wyzłośliwia się na temat rządu we wszystkich możliwych sytuacjach, nawet najśmieszniejszych. No nie mianuje, nie zgadza się na nominację szefa Służby Ochrony Państwa. Boże kochany, no to w ogóle albo tych 50 ambasadorów nie mianuje i tego nie, i to nie wolno, i tego się, na to się nie godzę, na to się, no ale powiedz...

0: powiedzmy, to nie dotyka zwykłych obywateli, a to dotyka. Już ludzie zacząłby niedługo biały serek w sklepach drożyć, no bo trzeba ten biały serek przywieźć do sklepu i w związku z tym podnieść cenę proporcjonalną do tej podwyżki cen, do aktualnych cen paliw. No więc to wszystko by zaczęło drożeć.
1: A to zarówno wyborcy Konfederacji i pana prezydenta i PSL-u
0: wszyscy jedzą serek. No. W związku z tym no, myślę, że po prostu usiedli i jacyś mędrcy mu... Zresztą to nie trzeba specjalnej...
1: No dobrze, ale panie redaktorze, no przecież pan prezydent zaproponował własne przepisy, obniżające między innymi VAT, kierował je do Sejmu. Tam marszałek Czarzasty podobno je mrozi. I pan prezydent doszedł do wniosku, że nie wygra z marszałkiem, nie wygra z premierem?
0: Że nie wygra z opinią publiczną, mi się wydaje. Że jednak tutaj po prostu sytuacja jest bardzo napięta i każdy dzień się liczy. W związku z tym no, uznał, że mu się bardziej to kalkuluje. Nie wiem na ile to, komu to przysporzy punktów, a komu nie. Czy obu, że tak powiem, stronom to da jakiś pozytywny rezultat. Ale w każdym razie myślę, że zdano sobie tam sprawę, że już naprawdę jest naostrzona ta sytuacja i nie można robić żadnych cyrków. Ludzie nie wiedzą, co to znaczy niedziałanie prawa wstecz, że nie wolno tego. Tam jest rzeczywiście sytuacja, prawnicy rzeczywiście to mówią i mają rację, że tutaj ustawa działa wstecz, no ale też jest sytuacja nadzwyczajna.
1: No ale to co, mam płakać nad wielkimi koncernami paliwowymi?
0: Nie, i tym bardziej, że to są państwowe koncerny, szczególnie Orlen. W związku z tym dobrze, że się tak stało.
1: To proszę posłuchać, bo to z kolei rzecznik rządu komentuje te decyzje pana prezydenta.
2: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
1: To pan prezydent tłumaczy decyzję swoją, dlaczego tak zdecydował się zrobić. Do decyzji dotyczącej pana prezydenta odniósł się rzecznik rządu. Obniżenie cen energii będzie możliwe w weekend, ponieważ najpierw musi zostać wydane specjalne rozporządzenie, a następnie są decyzje, które wydaje minister energii Miłosz Motyka. Podpisana ustawa musi trafić fizycznie do ministerstw, a na tej podstawie można przygotować odpowiednie rozporządzenia. Ta ustawa już trafiła, te rozporządzenia będą przygotowane w piątek przez urzędników Ministerstwa Finansów. One są gotowe, tylko to jest normalna procedura urzędnicza. Tak tłumaczy w TVN24.
0: I muszą dotrzeć na pylony stacji benzynowych.
1: Żeby można było to wszystko wprowadzić.
0: Tak jest.
1: No, czekaliśmy od końca lipca. Możemy jeszcze chyba poczekać do weekendu.
0: No i ten chwilowa, te ostatnie dni sierpnia, kiedy też zostały te specjalne niższe ceny, zostały, to 2 tygodnie były, tak? O ile pamiętam,
1: żeby taniej
0: można było wracać z wakacji sierpniowych.
1: Panie redaktorze, pan prezydent poruszył bardzo ważne kwestie dotyczące sytuacji generalnie finansowej Polski. Dziś nie ma środków na reakcję na rynku paliw i dla szpitali, a jutro może zabraknąć na zbrojenia i wypłaty emerytur. To efekt błędnej polityki, która wymaga wyciągnięcia odpowiedzialności. Już dzisiaj można było usłyszeć komentarze, że to może jakaś polityczna hiperbola, ale... Czy pana niepokoją takie słowa pana prezydenta, który mówi, że jutro może zabraknąć na zbrojenia i
0: nie sądzę, na zbrojenia safe został uruchomiony, w związku z tym są te pieniądze, które z Unii Europejskiej są obiecane. Akurat tu się nie... Oczywiście no już sytuacja z funkcjonowaniem ochrony zdrowia jest trudna, z wynagrodzeniami lekarzy. Z tym się rząd boryka i musi znaleźć jakiś sposób na zmianę tej sytuacji, ale ja tego bym nie wiązał z dzisiejszą decyzją z benzyną, z dieslem i tak dalej. To jest trudna sytuacja. Rzeczywiście jest dziura budżetowa. Ona się zresztą nie zaczęła 3 lata temu. Ona ma dłuższy życiorys i to jest nieprawda, że tylko ta władza, która sprawuje z rządy od października, właśnie od grudnia 2023 roku, jest winna tej dziurze. No ale ja też wiem i słyszałem od ministra finansów, oni sobie z tego zdają sobie sprawę, nie są jakimś, nie są w jakimś zupełnie innym świecie, nie funkcjonują. I z tego, co wiem, no są podejmowane różne racjonalne

0: decyzje, które wynikają właśnie z tej sytuacji.
1: To czemu ma służyć w sytuacji to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, czemu ma służyć wypowiedź pana prezydenta, że jutro może zabraknąć na zbrojenia?
0: No to myślę, że jest takie, no prezydent musiał powiedzieć, przyłożyć rządowi, tak jak przykłada, no tu jest jednak, mamy do czynienia z pewną kapitulacją. Bo jeszcze do wystąpienia prezydenta dzisiaj z tym orędziem słyszeliśmy, że to jest niemożliwe, że prezydent tego nie zaakceptuje. W ogóle nie ma o czym mówić. No jego urzędnicy utrzymywali właściwie do ostatniej chwili, że prezydent podtrzyma swoje stanowisko, które właściwie od kilku miesięcy funkcjonuje, że nie zgodzi się na tę ustawę, która została, drugą ustawę, która została już przyjęta w tej kwestii przez parlament. No i nagle, no to więc musi podniosłem ręce do góry, to jednak muszę powiedzieć, dlaczego się na to godzę i jednak obarczyć winą Tuska, i zresztą Tusk jest wszystkiemu winny, ale obarczyć winą Tuska i jeszcze powiedzieć, no właśnie, że powinien wrócić do 5.19.
1: No dobrze, no ale z drugiej strony to jest...
0: To jest poważny problem, o którym pan mówi.
1: To jest, ale to też jest poważna sprawa, o której pan wspomniał, bo Jarosław Kaczyński mówi tak, ustawa Tuska wprowadzająca nowy podatek podpisana, Tusk nie ma już alibi, nie może przerzucać na nikogo odpowiedzialności. Mamy rekordowe ceny na stacjach, choć przecież cena ropy wcale rekordowe nie są, a złotówka ma wyższą wartość wobec dolara niż przed laty. Teraz to odpowiedzialność rządu, żeby ceny paliw były niższe.
0: No tak, rząd będzie musi wydać odpowiednie przepisy. Już wydał właściwie, bo nacisnął klawisz w komputerze, który wydrukuje tę decyzję i prześle ją dalej. Tak, rząd za wszystko teraz odpowiada, jak to zostanie zrealizowane i potem jak to będzie funkcjonowało.
1: No tak, a jak, jak Trump będzie dalej siedział w cieśninie Ormus, znowu cena ropy pójdzie w górę i co?
0: No to nie jest decyzja na wieki wieków amen podjęta. Wszystko się może zdarzyć w tej chwili. Mamy do czynienia z bardzo płynną sytuacją właśnie wokół Iranu i tego, co Trump tam robi. W związku z tym wszystko się może zdarzyć. Przecież właściwie się niewiele zmienia, jeśli chodzi o napięcie, które wokół Iranu, w cieśninie Ormus funkcjonuje i tak dalej.
1: No i trzeba na to reagować. Panie redaktorze, pan prezydent wspomniał o tym bezpieczeństwie finansowym. Wspomniał również o tym, że paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa. Tego będę się domagał i tego w imieniu Polaków pilnował. I o to chciałbym zapytać, ponieważ no, wiadomo, że te pieniądze trafią do ogólnego budżetu. Czy powinniśmy teraz domagać się takiego transparentnego pokazania, dobrze, ile z tego Orlenu i innych koncernów paliwowych trafiło do was do budżetu i jak to wpłynęło na ceny paliw? Chcemy zobaczyć, co się dzieje z tymi pieniędzmi.
0: Myślę, że my dziennikarze też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pokazać, jak będzie to funkcjonowało, jak te pieniądze przepłyną. Też pilnować tego, bo może się zdarzyć na przykład sytuacja, że Trump zakończy tę wojnę, jak wszystkie inne zakończył, ale może się rzeczywiście, daj Boże, tak stanie, że jednak tam nastąpi pokój i wtedy ceny rzeczywiście ropy spadną, bo chyba przed rozpoczęciem tych działań wojennych one wynosiły około 70, z tego co ja pamiętam, dolarów za baryłkę. No to wtedy mieliśmy na stacjach właśnie, pamiętam, za benzynę płaciłem gdzieś w okolicach 5.
1: No mówiło się, że 6 zł to będzie ta bariera psychologiczna.
0: No tak, no i płaciliśmy tak 5,90.
1: To moja bariera psychologiczna 5... mocno się przesunęła.
0: No właśnie, wszystkich nas się przesunęła. I patrzyliśmy, jak było 8, to się zresztą modliliśmy o 7. No.
1: Pan prezydent obiecywał również, że za jego prezydentury nie będzie żadnych nowych podatków. No i co?
0: No i jest tak właściwie nowy podatek, tylko że to nie ludzie. Właściwie prezydent obiecywał, myślę, w domyśle, że te podatki nie będą obciążały żadnej Polki i żadnego Polaka. Że nie, indywidualni obywatele i obywatelki nie będą mieli podwyższonych, nie będą płacili wyższych podatków. Tutaj w tej chwili wyższe podatki zapłacą koncerny paliwowe. No,
1: nie do końca, ponieważ Sławomir Mentzen podkreśla, bardzo żałuję, że prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska i zgodził się na ten podatek. Dotknie to Polaków oszczędzających w funduszach, będących akcjonariuszami Orlenu, a także samych akcjonariuszy.

0: akcjonariuszy, którzy zostaną obrabowani przez rząd Tuska.
1: No to słowo obrabowanie, no tak, no.
0: No nie jest to pewnie jakaś szeroka grupa.
1: Tak, nie jest to szeroka grupa. Jest to grupa dość zamożniejsza, jeżeli posiada akcję Orlenu. No, no ktoś na tym rzeczywiście straci. No,
0: ale miałem wielką nadzieję, że ten prezydent będzie chronił Polaków przed podatkami.
1: Ale ponieważ ja nie wiem, jak pan redaktor, ale ja nie posiadam akcji Orlenu, w związku z tym nie będę rozpaczał.
0: Auto na benzynę, brak akcji Orlenu.
1: Tak jest.
0: To zapytam inaczej. A to znaczy, że lider Konfederacji Sławomir Mentzen nie chce, żeby Polacy mniej płacili za paliwo? No jego wyborcy chyba nie jeżdżą tylko i wyłącznie rowerami i elektrycznymi hulajnogami.
1: Ja nie wiem już, co Sławomir Mentzen chce, sądząc po kilku jego ostatnich wypowiedziach, bo nawet jego... akolici się odżegnują od jego niedawnej wypowiedzi. Nie wiem, to wczoraj czy przedwczoraj było na temat policjantek.
0: To dzisiaj?
1: Dzisiaj. No, wydaje jego wypowiedź na temat policjantek i nawet jego przyjaciele polityczni byli, odcinali się delikatnie, bardziej delikatnie lub mniej delikatnie.
0: Ktoś
1: tego
0: nie przekalkulował, rozumiem, politycznie.
1: No, co, Sławomir Mentzen czasami strzela z rewolwera bez, tak powiem, głębszego namysłu.
0: No, to może jednak nie powinni być zwolennikami posiadania broni.
1: No na przykład, ja też, chociaż pan prezydent, chyba pan prezydent ostatnio proponował zliberalizowanie prawa dostępu do broni w Polsce. Nie daj Boże, żeby się to stało, naprawdę. I to kilka osób powiedziało,
0: mamy naprawdę dobre przepisy.
1: Tak, dobre przepisy i spokój, nikt nie strzela na ulicach i w szkołach.
0: Ceny paliw mają wpływ na wszystko, to pan prezydent tak mówi. Jest,
1: to prawda.
0: Jest obecna w cenie chleba dowożonego do sklepu, mleka, produktów dla dzieci czy materiałów budowlanych. Dlatego od miesięcy domagam się rozwiązań, które mają prowadzić do realnego obniżenia kosztów paliw. Zamiast obniżenia cen, rząd woli zarabiać na podatkach od paliw, bo olej napędowy po 9 zł to więcej pieniędzy w budżecie z VAT-u i większy zysk dla Orlenu, który potem wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. To proszę mi wytłumaczyć, bo ja nie jestem ekonomistą,
1: ja
0: ale
1: nie.
0: Próbuję jakoś to zrozumieć na taki chłopski rozum. Jeżeli pan prezydent chce, żeby został obniżony VAT i to wpłynie na ceny paliw, to znaczy, że mniej pieniędzy trafi do budżetu. Co jednocześnie oznacza, że jeżeli jesteśmy w finansowym dołku...
1: Ja bym, pan prezydent też nie jest ekonomistą i nie widzi, że
0: jak
1: tu jest...
0: Jak mieć ciastko i zjeść ciastko?
1: No więc prezydent, właśnie proszę. Prezydent proponuje jedno i drugie. Że właśnie to, żeby zjeść i mieć.
0: Czyli obniżmy VAT, ale jednocześnie, żeby nas było stać no na wypłatę emerytur, pomoc dla szpitali i na zbrojenia.
1: No tak. I że powiem, od tej strony Orlen, my zabierzmy Orlenowi albo od tej strony zabierzmy Orlenowi, że nie będzie, Orlen będzie mniej albo więcej płacił budżetowi państwa.
0: Odetchnął pan, kiedy zobaczył pan w trakcie orędzia pana prezydenta, że jest tam sam, nie ma tam prezesa NBP?
1: Tak, ponieważ kiedy przyglądałem się tym wypowiedziom obu panów na temat zbrojeń i zastąpienia przez polskim safe, europejskiego safe, tak, potem się okazało rzeczywiście, że przecież Narodowy Bank Polski nie zarobił tych pieniędzy, które zarabiał kiedyś. W związku z tym nie bardzo było wiadomo, z czego zamierza. Właśnie nie ma żadnych pieniędzy na to, żeby dać pieniądze na zbrojenia. No więc to była ta szarża pana prezydenta dotycząca właśnie zbrojeń. To było naprawdę nieprzemyślane i z wielką szkodą, możliwością wielkiej szkody dla Polski.
0: Bo do tej pory obserwowaliśmy w ten sposób, że rząd coś proponuje, na co albo pan prezydent wetuje i proponuje swoje rozwiązanie. Rząd mówi safe europejski i pożyczka. No,
1: safe polski. Safe NBP-owski.
0: A tutaj safe NBP 0%.
1: No i nie, no, jeżeli rząd mówił, jeżeli panie redaktorze, rząd mówił, że czarne, to prezydent mówił białe i odwrotnie. Na każdej w gruncie rzeczy sprawie mieliśmy do czynienia z takim zachowaniem. Od samego początku, stojąc na korytarzu, pamiętam w Sejmie, kiedy obejmował urząd prezydenta, powiedział dziennikarzom, że jego chyba najważniejszym zadaniem jest obalenie tego rządu. No i konsekwentnie do tego zaskodzenie, do zaskodzenia temu rządowi konsekwentnie tę politykę prowadzi.
0: No dobrze, czyli jak pan premier w dzisiejszym wpisie w mediach społecznościowych mówi tak. Prezydent przyjął niszczycielską z punktu widzenia polskich interesów strategię wetowania i blokowania wszystkiego, co możliwe. Ta strategia to im gorzej, tym lepiej. Z punktu widzenia Karola Nawrockiego zła sytuacja w Polsce, zła sytuacja w polskich domach to większe kłopoty dla rządu, dla polskiego rządu. I dlatego nie waha się

0: używać tego prezydenckiego przywileju, czyli weta w sposób absolutnie bezprecedensowy. No ale dzisiaj pan prezydent tę ustawę jednak podpisał.
1: Skapitulował. Tak, bo myślę, że tutaj, ponieważ to dotyczy wszystkich Polaków i właśnie wspomnianego serka też to dotyczy w sklepie i nie jakichś wielkich historii, tylko właśnie cen podstawowych.

0: okrągłym, czy kwadratowym, czy prostokątnym stole i powiedzieli, że zróbmy to, bo to po prostu to jest korzystne rozwiązanie dla Polaków, Polek i tak dalej. No w tej sytuacji jest to korzystne rozwiązanie, tylko to była moim zdaniem kapitulacja polityczna. No jeszcze raz, ja już wspominałem tutaj. Do ostatniej chwili w gruncie rzeczy ludzie Nawrockiego mówili, że on tego nie podpisze, że to jest identyczna historia, z którą mieliśmy do czynienia kilka tygodni temu. No więc podniósł ręce do góry i tyle. No. Ale jeszcze przyłoży rządowi. No, ja powiadam o tych głupszych sprawach, to akurat jest gruba sprawa. No ale też ważną sprawą dotyczącą opinii o Polsce są kwestie ambasadorskie. No ludzie, 40, prawie 50 ambasadorów nie można mianować, nawet w takich krajach, na których bardzo Polsce powinno zależeć.
1: Jak w Stanach Zjednoczonych.
0: No, no w Stanach Zjednoczonych.
1: No to pan prezydent powołał jakby swojego człowieka w Stanach Zjednoczonych.
0: Niech... To jest wszystko... Ja nie wiem, no, czy... Ja pamiętam takie czasy. Aleksander Kwaśniewski był prezydentem. Premierem był Jerzy Buzek. Bronisław Geremek był ministrem spraw zagranicznych albo Władysław Bartoszewski. Ministrem obrony narodowej był Janusz Onyszkiewicz. Jeszcze... Czy my słyszeliśmy o targach o oficerów, targach o ambasadorów i tak dalej? Jeżeli były jakieś rozmowy i one, bo były takie rozmowy, wiem o tym, bardzo zdecydowane, ostre i tak dalej, to się odbywały w czterech ścianach. To też wszystko tego typu konflikty po prostu na zewnątrz są wnoszone i świadczą, złą opinię Polsce wyrabiają.
1: No dobrze, ale czy Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski czy Lech Kaczyński, uzurpowali sobie również prawo do stanowienia polityki, nie tylko wykonywania funkcji prezydenckich, bo rozumiem, że o to też tutaj chodzi. Pan prezydent chce poszerzać swoje kompetencje.
0: I Lech Kaczyński, i Kwaśniewski, i Lech Kaczyński, i Komorowski. Nikt z nich nie tego typu zachowań nie praktykował. Żaden. A przecież Lech Kaczyński z rządem Tuska nie był za pan brat, no. Ale nie wyprawiono przez takich numerów z Trybunałem Konstytucyjnym. Ten parlament, który wybierał wówczas sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Lech Kaczyński zaprzysięgał ich, to i tyle, no bo to było oczywiste. W ogóle myśmy się tym nie interesowali, zaprzysięganiem wówczas, składaniem ślubowań przez nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo to było oczywiste, no.
1: Bo nikomu nie przyszło do głowy,
0: że można coś takiego wywinąć, no.
1: A to właśnie, a propos, skoro już przy tym jesteśmy, może to jest jakiś element, jakaś gałązka oliwna, skoro pan prezydent zdecydował się na podpisanie tej ustawy rządu, to może
0: Myśli pan, że to pierwszy krok do jakiegoś pojednania?
1: Że przyjmie teraz ślubowanie od sędziego Berka, bo ten cały czas czeka na
0: Ale jeszcze nie tylko sędzia Berek jest, bo powiedzmy, że...
1: No, ale to jest jakby w pierwszej kolejce.
0: Ale są jeszcze ci czworo, którzy czekają i nie mają tej sytuacji, że nie byli ministrami w rządzie Tuska, bo tu można zawsze powiedzieć, że on był ministrem. Ale jest jeszcze nie...
1: No ale Sejm go wybrał, no jakby...
0: No wybrał go, tak. No ale czworo czeka jeszcze, no. I też nie ma. I ludzie, że tak powiem, bez żadnej hipoteki politycznej, no. Normalnie, którzy powinni być, przyjść, podnieść palec, podpisać kwit i wyjść, no. Rąsia klapa, buzia goździk, no.
1: Czyli gałązka oliwna to nie jest.
0: Ja nie sądzę, bo tu jest taka już... powiedziałbym, nienawiść polityczna między... A do tego wszystkiego jest jeszcze Jarosław Kaczyński i cały ten obóz Jarosława Kaczyńskiego, któremu też jest... Oni uważają, że to jest na rękę. Nie liczą się w ogóle z opinią o kraju i z tym, co się dzieje. Że to jest ta ciągła wojna polityczna po prostu i trwająca zresztą od katastrofy smoleńskiej jest po prostu fatalnie działa na psychikę Polek i Polaków.
1: Kiedy pan wraca z Łodzi?
0: Jutro wieczorem.
1: A, to jeszcze pan się nie załapie na tańsze paliwo.
0: Nie, mam pełen bak jeszcze drogiego.
1: Jan Ordyński, publicysta, gościem wydania specjalnego wieczoru w Polskim Radiu 24. Panie redaktorze, dziękuję
0: bardzo
1: za to spotkanie.
0: Dziękuję. Dobranoc.
1: Dobranoc. Autopromocja.
2: Promocja.
3: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie.

0: politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
1: Autopromocja. Wydanie specjalne.
2: To jest wieczór w Polskim Radiu 24, wyjątkowy wieczór, bo i decyzja pana prezydenta jest wyjątkowa. Pan prezydent dzisiaj powiedział tak. Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw w imieniu Polaków. Stawiam przy tym konkretne oczekiwania. Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej, czyli pan prezydent sugeruje, że może to być 5,19. No, to raczej się nie wydarzy, ale zapytam o to. Dawid Czopek, analityk rynku paliw, jest razem ze mną. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: 5,19 na stacjach paliw to realne po decyzji pana prezydenta?
3: Nie, nie ma szans na taką cenę. Myślę, że jest szansa na to, żebyśmy zobaczyli w przyszłym tygodniu ceny niższe w zależności od rodzaju paliwa. W przypadku oleju napędowego złoty 50, złoty 60, w przypadku benzyny złoty 30, złoty 40, czyli olej napędowy poniżej 8 zł, benzyna poniżej 7, ale na pewno nie 5,19.
2: No musimy tyle czekać aż do poniedziałku, skoro już przepisy zostały wprowadzone do opublikowane w Dzienniku Ustaw?
3: No tak zapowiedział minister Domański, więc trzymam się jego słów. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestie związane z VAT-em, właściwie tę decyzję można podjąć od razu. Akcyza, no to kwestia opublikowania w Dzienniku Ustaw i wprowadzenia w życie. No ale zakładam, że to rzeczywiście będzie początek przyszłego tygodnia, chociaż no, chyba na weekend nie mamy szans.
2: Minister finansów mówi złoty 20, złoty 30, tyle zobaczymy mniej na stacjach paliw i mówi, że no, jest szansa na to, że to się utrzyma do końca roku. No dobrze, czy ta decyzja dzisiaj pana prezydenta o podpisaniu tej ustawy zaboli Orlen, zaboli koncerny paliwowe?
3: Zaboli Orlen, przede wszystkim Orlen, zaboli także importerów, chociaż pamiętajmy o tym, że ustawa dotyczy nadmiarowych zysków, czyli 20% powyżej tego, co w zeszłym roku wypracowały koncerny, wypracowali importerzy. Jeżeli nie ma tych nadmiarowych zysków, no to też podatku nie powinno być. Więc to będzie moim zdaniem przede wszystkim podatek od Orlenu, trochę od Saudi Aramco w mniejszym stopniu, zdecydowanie mniejszym stopniu od importerów.
2: O jakich tutaj sumach mówimy? To są miliardy?
3: To są miliardy. Rząd liczy, że to są 4 miliardy. Moim zdaniem nawet w tym roku ustawa będzie obowiązywała jeszcze w przyszłym roku. Natomiast nawet w tym roku to może być według moich wyliczeń, zobaczymy jeszcze jak będzie wyglądał czwarty kwartał, ale to może być 5, 6, nawet może troszkę więcej miliardów złotych.
2: Koncerny paliwowe nie protestują, bo tutaj przecież pojawiło się hasło, że to jest prawo działające wstecz.
3: No trudno, żeby koncerny, przede wszystkim Orlen protestował, biorąc pod uwagę jednak skład rady nadzorczej Orlenu i kto wyznacza władzę Orlenu. No, ale okej, no rozumiem, że też się pogodziły koncerny z tym, co się dzieje. Zobaczymy, jak jutro zareaguje giełda. Myślę, że giełda też dyskontowała już pewne rzeczy związane z wprowadzeniem podatku. Chociaż myślę, że nie był to konsensus i mimo wszystko wielu analitykom wydawało się, że jednak ten pad pomiędzy prezydentem a rządem będzie trwał.
2: Jak to się dzieje, że paliwo jest tak horrendalnie drogie, mimo że no, złotówka jest coraz mocniejsza, a przecież ceny ropy na rynkach światowych no, nie są też jakoś astronomicznie wysokie?
3: No, złotówka niestety osłabia się w ostatnich dniach. Nawet dzisiaj mieliśmy do czynienia z wyraźnym osłabieniem polskiego złotego. Ceny ropy rzeczywiście nie są bardzo wysokie, przynajmniej te, które widzimy notowane w kontraktach, natomiast o cenie paliwa dzisiaj decyduje przede wszystkim różnica pomiędzy ceną ropy naftowej a ceną gotowego paliwa, czyli marża rafineryjna. Brakuje rafinerii, brakuje mocy przetwórczych, jeżeli chodzi o moce rafineryjne. Te, które są te, które były dostępne w Rosji, są dzisiaj zniszczone. Te, które są na Bliskim Wschodzie, nie są dostępne ze względu na możliwości transportowe, więc mocno ubyło mocy rafineryjnych. To wszystko powoduje, że ceny gotowych paliw są zdecydowanie wyższe niż nawet wzrosty ceny baryłki ropy naftowej.
2: Czy można się

0: spodziewać, że jeżeli ten nowy CPN będzie utrzymany do końca roku, to nowy rok da jakieś szanse na to, że cena paliw wróci do normalnej sytuacji? Czy powinniśmy się raczej przyzwyczaić do cen na poziomie 7-8 zł za litr?
1: Wszystko zależy od sytuacji w Zatoce Perskiej. Wojna trwa, czy konflikt trwa tam już od 7 miesięcy. Cały czas mówi się o jakiejś możliwości porozumienia, ale no, od 7 miesięcy się o tym mówi. Ja nie widzę dzisiaj, żeby były specjalnie jakieś większe możliwości niż w ciągu tych 7 miesięcy. To, co jest pocieszające, to dzisiaj trwa najwyższy sezon na olej napędowy, czyli prace rolnicze, czyli olej opałowy, który z punktu widzenia rafinerii jest tym samym, co olej napędowy. On powinien skończyć się w październiku, najpóźniej w listopadzie i w związku z tym popyt na olej napędowy powinien trochę spadać, co powinno powodować, że szczególnie jeżeli chodzi o te wysokie ceny diesla, one powinny w ciągu najbliższych tygodni być trochę niższe. Do tego CPN, więc jest szansa, że ceny no nie wrócą do tych 5-6 zł, które widzieliśmy na początku roku, pewnie szybko, ale unormują się poniżej 8, czyli te 10 zdecydowanie oddala się, które było zagrożeniem.
0: Jakich spodziewać się sytuacji? To znaczy, czy można się spodziewać, że po tym jak CPN przestanie obowiązywać, to jest to, co zresztą też było powtarzane politycznie, że koncerny paliwowe będą chciały odbić na nas, na klientach swoją, nazwijmy to, stratę. Można się spodziewać, że CPN przestaje obowiązywać, ceny paliw idą tak wysoko w górę, że widzimy na przykład, nie wiem, 10 zł za litr.
1: Wbrew temu, co bardzo często mówią politycy, cena oleju napędowego czy benzyny jest naprawdę policzalna i wynika z notowań światowych. Te notowania światowe są dostępne w internecie, można je sprawdzać. Orlen stosuje ceny, które wynikają właśnie z tego, co dzieje się na świecie i wbrew temu, co myśli wiele osób, wpływ Orlenu na ceny nie jest bardzo duży. To jest 20-30 groszy maksymalnie, jeżeli Orlen będzie zaniżał ceny w stosunku do notowań światowych, do notowań tych, które są na świecie, po prostu zabraknie paliwa. Jeżeli będzie zawyżał, będzie bardzo dużo importu i Orlen nie będzie sprzedawał paliwa. Więc to nie jest tak, że Orlen ma niesamowitą władzę i możliwości ustalania cen paliw. One wynikają z tego, co dzieje się na świecie, a notowania są publicznie dostępne. To są naprawdę, jest naprawdę bardzo przejrzysty rynek.
0: Pan prezydent, podpisując dzisiaj ustawę, mówił jednocześnie, że jako lepsze rozwiązanie wskazuje swój projekt ustawy obniżający marże koncernów paliwowych, który według niego mógłby obniżyć ceny o ponad 2 zł na litrze. I pan prezydent oczekuje, że Sejm rozpocznie pracę nad tym projektem. To ja chciałbym zapytać, czy faktycznie gdyby obniżyć VAT, to byłoby to lepsze rozwiązanie? Gdyby obniżyć również ustawowo marże koncernów paliwowych?
1: Ja mam dużo wątpliwości co do rozwiązań zaproponowanych przez pana prezydenta z tego względu, że tam przede wszystkim mówimy o obniżeniu marży rafineryjnej. Orlen stać na to, żeby obniżyć marże rafineryjne, ale nie stać na to importerów. Około 2/3 paliwa, szczególnie oleju napędowego, który jest dostępny w Polsce, jest produkowany przez Orlen, natomiast reszta jest importowana. W momencie, kiedy obniżylibyśmy marże rafineryjne do poziomów nierynkowych, oznaczałoby to, że importerzy przestaliby sprowadzać paliwo do Polski, czyli mielibyśmy do czynienia z sytuacją, którą widzieliśmy 3 lata temu. Przyczy się dystrybutorów, wojskowe cysterny na stacjach, korzystanie z rezerw obowiązkowych, to nie jest dobre rozwiązanie.
0: Dawid Czopek, analityk rynku paliw, moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję za to wyjaśnienie.
1: Dziękuję, dobranoc.
2: Wydanie specjalne.
0: A razem z nami już Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB. Dobry wieczór. Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB przy naszym telefonie. Panie Marku, czy się słyszymy? To już za chwilę będziemy się łączyć jeszcze z ekonomistą Markiem Zuberem. Będziemy wyjaśniać, na czym polega dzisiejsza decyzja pana prezydenta. A pan prezydent, przypomnę, zaskoczył wielu analityków, mówiąc: podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw. I jak mówił pan prezydent, paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa. Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB, przy naszym telefonie. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Zaskoczyła pana decyzja pana prezydenta, bo dzisiaj można, no, wiele osób tutaj, których gościliśmy w wydaniu specjalnym w Polskim Radiu 24 mówiło, spodziewaliśmy się do ostatniego momentu, że jednak pan prezydent

0: prezydent te przepisy zawetuje.
1: Ja byłem przekonany, że CPN wejdzie w życie. Czyli nawet gdybyśmy zobaczyli weto Nawrockiego, to byłem przekonany, że rząd nie ma wyjścia. Biorąc pod uwagę te ceny, które widzimy, tak naprawdę przez chwilę najwyższe w historii, nie licząc bardzo krótkiego momentu, niemalże godzin, prawie od razu po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, tej pełnoskalowej. I no, prawda jest taka, że oczywiście społeczeństwo widzi te bardzo wysokie ceny, płaci olbrzymie pieniądze, biorąc pod uwagę to, do czego jest przyzwyczajone zatankowanie, a wybory się zbliżają. I oczywiście można było próbować tłumaczyć te bardzo wysokie ceny właśnie wetem prezydenta, czyli tym, że on nie zgodził się na rozwiązanie, które miało te ceny obniżać. No ale właśnie, czy byłoby to wystarczające tłumaczenie z punktu widzenia tych bardzo wysokich cen? No to jest dobre pytanie. Ja mam wrażenie, że chyba to był główny powód tak naprawdę niezawetowania tej ustawy, czyli to, że gdzieś tam z jakichś badań zaczęło wychodzić, że jednak coraz większa grupa osób mogłaby obwiniać o te wysokie ceny nie rządzących. To zresztą próbuje robić cały czas i prezydent, jego otoczenie, nawet dzisiaj przecież podczas tego wystąpienia wyraźnie to padło, że za wysokie ceny paliwo odpowiada rząd, co jest, no, delikatnie mówiąc, dość kontrowersyjną tezą, tak bym to określił. I mam wrażenie, że właśnie w tych badaniach wyszło, że jednak próba zrzucenia z siebie odpowiedzialności za te wysokie ceny w sytuacji odrzucenia ustawy, no, która jednak daje większe szanse na wprowadzenie ponowne programu CPN. To tak delikatnie mówię, jak pan zauważył, bo ja uważam, że teraz rząd nie ma absolutnie innej możliwości, jak wprowadzić CPN, i to w pełnym zakresie, czyli tym, który widzieliśmy pierwotnie. No i w związku z tym, ponieważ politycznie byłoby to słabe z punktu widzenia właśnie zbliżających się wyborów, no to Nawrocki zdecydował się na takie działanie. Więc czy jest to zaskakujące? No pewnie, biorąc pod uwagę pierwszą decyzję o skierowaniu, tylko w inny sposób, ustawy do Trybunału Konstytucyjnego i te wszystkie weta, które no, w jakiejś mierze jednak są chyba nie tylko działaniem opartym o jakieś przesłanki retoryczne, ale także po prostu działaniami politycznymi. No, a kiedy, biorąc pod uwagę, to w pewnym sensie jest jakieś zaskoczenie, oczywiście.
0: Bo dobre humory dzisiaj wielu się udzielają, no, z racji tego, że jest takie poczucie, że już niedługo zapłacimy mniej za paliwo. Pan premier już nawet wyjaśnia, kiedy zapłacimy mniej. I o to chciałbym zapytać, bo pan premier na portalu X pisze tak: to nie ja wygrałem, wygrali Polacy, którzy w weekend zapłacą mniej za paliwa. No i podejrzewam, że teraz...
1: Ja to tak odbieram.
0: Wiele osób mogło się teraz trochę złapać za głowę, no bo jeszcze nie tak dawno... Bo jesteśmy w sytuacji, w której ustawa o podatku od nadmiarowych zysków wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji. Przed chwilą dosłownie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Minister finansów mówi, w weekend na stacjach paliw powinniśmy zobaczyć złoty 20, złoty 30 mniej, ale słyszałem teraz też komentarz przed chwilą eksperta od rynku paliw, Dawida Czopka, który mówi, no od poniedziałku powinniśmy zobaczyć te niższe ceny paliw. No to co? W weekend to jest możliwe? W sobotę i wszyscy na Orlen?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale to jest też pytanie o to, jaki zakres tego CPN-u zostanie wprowadzony. No w szczególności, czy będą ceny maksymalne. Oczywiście moim zdaniem muszą być, biorąc pod uwagę no, ryzyko związane z tym, że na przykład niższy VAT nie będzie w pełni przerzucony na cenę paliwa, tylko będzie oznaczał wyższą marżę. Nie zgadzam się tutaj z Domańskim, bo to zdaje się on pisał o tym złoty 20 taniej. Tak. Powinno być dużo taniej, bo jak pan weźmie pod uwagę obniżenie VAT-u, to jest z 23 na 8%, to z tego tytułu ma pan już złoty 20, biorąc pod uwagę, że ceny dzisiaj przekraczają 8 zł. Mówię oczywiście o tych średnich cenach benzyny 95. Jeżeli mówimy o benzynie 95, ale przed koleju napędowego dużej różnicy by nie było. Ale przecież jeśli Nawrocki podpisał tę ustawę w takiej formie, jaka do niego trafiła, to ja nie widzę absolutnie żadnych przeszkód, żeby wprowadzić ten CPN pierwszy, czyli ten z obniżoną akcyzą. A to jest kolejne 30 groszy mniej więcej. To ma już pan złoty 50. Do tego jest kwestia ceny maksymalnej. Trudno jest jednoznacznie dzisiaj wskazywać na to, jakie są te marże na poszczególnych etapach. My nie mamy dostępu do takich danych po prostu. Mam tutaj przede wszystkim na myśli marżę modelową Orlenu. Zresztą ona też nie do końca oddaje tą

0: coś, co moglibyśmy nazwać taką marżą brutto narzuconą przez producenta, jeżeli chodzi o benzynę 95, de facto monopolistę w kraju. Jeżeli chodzi o olej napędowy, oczywiście sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, ale ta cena maksymalna potencjalnie może urwać kolejne parę groszy, może nawet 10 groszy z tych cen, które mamy. Więc no ja to widzę jednak inaczej. Ja to widzę w ten sposób, że my mamy szansę na obniżenie ceny o 1,5 zł.
1: Myśli pan, że rząd pójdzie tak daleko w tych swoich wyliczeniach? No bo z jednej strony, no właśnie, pan prezydent mówił tak, zamiast obniżania cen rząd woli zarabiać na podatkach od paliw, bo olej napędowy po 9 zł to więcej pieniędzy w budżecie z VAT-u i większy zysk dla Orlenu, który potem wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. I pan prezydent mówi, że gdyby jego rozwiązanie zostało wprowadzone w życie, to, które pan prezydent zaproponował, to już cena paliwa byłaby o 2 zł niższa.
0: Nie zgadzam się absolutnie z tym, tym bardziej, że proszę sobie wyobrazić, jak ten mechanizm ma działać. Jeśli cena jest na jakimś poziomie, mam tutaj na myśli oczywiście ceny ropy, Brent, no bo to jest ten wyznacznik europejski, to wtedy przez kolejny miesiąc mamy ograniczoną marżę. Wyobraża pan sobie, co wyprawialiby by dystrybutorzy, nie mówię tu o stacjach benzynowych nawet, mówię tutaj o hurtownikach, mówię o tych, którzy bezpośrednio kupują paliwo. No oczywiście najwięcej kupuje Orlen, o tym już mówiliśmy, ale chodzi mi o tych wszystkich innych pośredników czy hurtowników, którzy próbowaliby zarządzać w taki sposób tymi zakupami i ceną zakupu, żeby nie wchodzić w te ograniczenia marżowe. Ja mam wrażenie, że to mogłoby doprowadzić do nawet chwilowych braków paliwa, gdyby oczywiście takie rozwiązanie trwało dłużej. Więc to jest wbrew pozorom bardzo skomplikowany mechanizm, jeśli chodzi o takie realne funkcjonowanie tego wszystkiego. Bardzo ryzykowny, moim zdaniem przynajmniej. Więc dla mnie to nie była żadna alternatywa dla programu CPN, choć fajnie to rzeczywiście brzmiało. Co do teraz tych zysków. Właśnie cały numer polega na tym, że rozwiązanie z ustawą o ponadnormatywnych zyskach daje rządowi zdecydowanie więcej pieniędzy. Też pojawiały się takie głosy, po co tak naprawdę ta ustawa, skoro przecież nawet jeżeli Orlen, pesymistyczna wersja, będzie mieli taką cenę jak dzisiaj, czy mniej więcej taką jak dzisiaj na rynku ropy, czyli tam nie wiem, 95-100 dolarów za baryłkę, Orlen wygeneruje 30 miliardów złotych zysku, będzie decyzja oczywiście o przekazaniu części tego zysku, załóżmy 80% w postaci dywidendy, no to do państwa wpłynie mniej więcej połowa z tego, no bo jest to odzwierciedlenie oczywiście udziału państwa w Orlenie. No tak, połowa z tego, bo połowa trafi oczywiście do innych akcjonariuszy, co jest zresztą absolutnie logiczne i zgodne tak naprawdę z rynkiem kapitałowym. Jeśli natomiast w takiej sytuacji, o jakiej przed chwilą powiedziałem, mamy ten podatek 60% od tej średniej, powyżej tej średniej marży zeszłego roku, to ja myślę, że nie znam dokładnie tej średniej marży. Mogę tylko mówić o zysku Orlenie w zeszłym roku. Zysku netto niecałe 3 miliardy złotych. Oczywiście tutaj też parę innej rzeczy byśmy musieli pouwzględniać. Ale to rozwiązanie z właśnie tym ponadnormatywnym podatkiem, czy podatkiem od ponadnormatywnych zysków, prawdopodobnie da około 7-8 miliardów złotych więcej, bo bezpośrednio ten podatek trafia już tylko do budżetu, a z tego, co zostanie dopiero, część trafi w postaci wypłaty dywidendy, czy już tego bardzo mocno zmniejszonego zysku do budżetu państwa. I moim zdaniem to będzie 7-8 miliardów więcej w tym układzie, który jest teraz. I to mają być te pieniądze, jak rozumiem, w dużej mierze finansujące program CPN.
1: To panie Baraku, proszę mi wytłumaczyć tak w prostych słowach, bo to jest ten windfall tax. To jest to, co rozumiem dzisiaj pan prezydent podpisał. Co na to się dokładnie składa?
0: No jeszcze jedną rzecz jeszcze powiedzmy. Mówił pan o tym weekendzie. Ustawa wchodzi, zdaje się, w życie 1 listopada, ale ona, to zresztą był jeden z tych zarzutów, które przy pierwszym głosowaniu, przy pierwszej decyzji dotyczącej tego, czy ją zawetować, czy nie, otoczenie Nawrockiego na tę kwestię zwraca uwagę. Ona działa tak naprawdę od marca. Czyli z punktu widzenia rządu dzisiaj, rząd może natychmiast zdecydować się o wprowadzeniu programu CPN, ponieważ pieniądze, które tą stratę w tych kolejnych dniach, on sobie po prostu odrobi tymi historycznymi większymi zyskami, jeżeli mogę tak powiedzieć. Czyli to nie jest tak, że 1 listopada ustawa wchodzi w życie, to od 1 listopada może dopiero wejść w życie program CPN. On może wejść w życie natychmiast, dlatego że, jeszcze raz to powtórzę, dotyczy ściągnięcia tych dodatkowych, tego dodatkowego podatku od zysku między wygenerowanych

0: między marcem a grudniem, czyli w szczególności od marca, czyli te pieniądze już możemy, jeżeli chodzi o te kwestie historyczne, policzyć. No i teraz, model jest taki. Mamy średni zysk, to dotyczy, jak wiemy, nie tylko Orlenu, tam tych spółek będzie około 30, które będą brane pod uwagę, ale Orlen to jest najważniejszy element tej układanki. Mamy zysk, mamy zatem bez problemu, możemy policzyć średnią marżę, możemy policzyć marżę wygenerowaną w zeszłym roku przez te 30 spółek. I teraz, jeżeli ta marża w tym roku jest powyżej tej marży z zeszłego roku, to 60% tego, czyli te 60%, które generuje ten dodatkowy zysk, ma trafić bezpośrednio do budżetu państwa. Czyli od tej nadwyżki z zeszłego roku 60% to jest ten ponadnormatywny zysk, to jest, przepraszam, ten podatek od tych ponadnormatywnych zysków.
1: No i to się liczone tak naprawdę w miliardach złotych. Panie Marku, to ja tylko na koniec dodam, bo ten windfall tax, to jest to, co dzisiaj pan prezydent, rozumiem, podpisał, to jest czasowy podatek nakładany na firmy. Czy można się spodziewać, bo to jest podatek nakładany w sytuacjach kryzysowych, to na koniec jednym zdaniem, czy może się zdarzyć tak, że ten windfall tax może zostać nałożony na kolejne branże, no bo jest sytuacja kryzysowa?
0: Teoretycznie tak, tylko cały sens tego podatku polega na tym, że musimy mieć branżę, która w sposób szczególny dodatkowo zarabia z uwagi na te nadzwyczajne wydarzenia. Na dzisiaj taką branżą jest branża związana z ropą naftową, chociaż mamy przecież bardzo też mocny wzrost cen gazu, więc ja nie wykluczam, że może on dotyczyć także gazu, jego ceny w tych kolejnych miesiącach. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dlatego właśnie, że Orlen jest monopolem, przynajmniej jeżeli chodzi o tę benzynę, ten drugi zarzut, który pojawił się też podczas pierwszej decyzji, czy zawetować, czy nie, tej sprzed paru miesięcy, ten zarzut, że ten podatek zostanie przerzucony na konsumentów w postaci relatywnie wyższych cen, moim zdaniem nie jest zasadny, pod warunkiem, że większościowy właściciel Orlenu, czyli minister aktywów państwowych, będzie nad tym czuwał.
1: Marek Zuber.
0: Ja widzę tylko... Okej.
1: Okay. Marek Zuber, ekonomista, który... Ja rozumiem, to też są ogromne emocje, ale dobrze, że pan nam to wszystko jasno wytłumaczył. Ekonomista Akademii WSB Marek Zuber był gościem specjalnego wydania w Polskim Radiu 24. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za ten komentarz.
0: Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. I miejmy nadzieję, że złote 50 w dół.
1: Trzymam za to kciuki. Zbieramy kolejne komentarze w specjalnym wydaniu Wieczoru w Polskim Radiu 24. Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej, komentator. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Panie redaktorze, no duże emocje tutaj się udzielają, no bo też i sprawa jest wyjątkowa. Do godziny 20 jeszcze wielu się zastanawiało, o czym właściwie będzie to orędzie. Kiedy pan usłyszał od pana prezydenta, podpisuje ustawę, oczywiście kieruje ją potem do Trybunału Konstytucyjnego, to było takie poczucie, ojej, wow?
2: Nie. Ja obserwuję prezydenta i jego kancelarię od dłuższego czasu i no tak jak każdy, ale no zajmujemy się tym zawodowo. No i generalnie rzecz biorąc, no bo dla mnie całkiem jasne, że prezydent potrafi działać niekonwencjonalnie, tak? Że taka cisza w eterze, która też zapadła między informacją o tym, że jest orędzie planowane, która była mniej więcej po południu, a samym orędziem, była dla mnie jasna, że też coś się szykuje. Dla mnie też było jasne, że prezydent nie będzie ogłaszał weta w trakcie orędzia. To nie miałby sensu, tak?
1: No ale też w razie czego wytłumaczenie, dlaczego taką decyzję podejmuje, no bo rozumiem, ciśnienie, oczekiwania społeczne były takie, panie prezydencie, proszę podpisać, bo my chcemy płacić mniej za paliwo. Gdyby pan prezydent to zawetował, to musiałby chyba też wytłumaczyć, dlaczego to robi. A zyski koncernów paliwowych lub ewentualne niekonstytucyjność tych przepisów do portfeli raczej nie trafia.
2: No nie, to jest sprawa, która na pewno jest bardzo życiowa. Myślę, że prezydent musiał wyważyć bycie zgodnym ze swoimi własnymi słowami w jakimś sensie, bo przecież on i jego doradcy zapowiadali, że drugi raz podobnej ustawy nie podpisze. Raczej mówili to jego doradcy, ale było to jednoznaczne z tymi oczekiwaniami, o których pan mówił i których sam prezydent mówił w tym orędziu. Więc dla mnie ta oprawa tego wszystkiego raczej sugerowała coś innego niż weto, bo weto byłoby weto byłoby inaczej komunikowane, nie poprzez orędzie.

0: Więc dla mnie nie było takiego efektu, że wow, tak jak pan mówi, no bo to było dla mnie dosyć właśnie jasne, że zbliża się coś bardziej niekonwencjonalnego, a prezydent nie ma specjalnie zbioru możliwości, tak?
1: A prezydent teraz zyska politycznie na tej decyzji?
0: Myślę, że nie straci.
1: To już dużo.
0: Myślę, że nie straci, zwłaszcza, że jest, że prezydent tak naprawdę, jak się porozmawia, prezydent, myślę, że prezydencji to jest całkiem oczywiste, no chce być prezydentem ponownie, tak? W 2030 roku, a droga do tego prowadzi poprzez no, walkę jednak o większość, tak? Nie da się zostać prezydentem w Polsce, nie mając tych 50 plus 1% w drugiej turze, tak? Tych 10,5 miliona głosów, które miał prezydent Nawrocki rok temu. I to prowadzi do takiego wniosku, że prezydent w takiej sytuacji no, nie może być na koniec dnia uznawany za odpowiedzialnego za wysokie ceny paliwa. Ja uważam, że tam musiały być przeprowadzone też badania, które pokazywały, jaki procent wyborców w tym momencie akurat już zaczyna przerzucać tę odpowiedzialność na prezydenta, jaki procent na rząd. I moim zdaniem trochę też z tej kalkulacji wynikał ten manewr, który został przeprowadzony. Tak? No bo prezydent zaprzeczył, tak jak powiedziałem wcześniej, własnemu przesłaniu, że nie będzie podpisywał ustawy, która jest niezgodna z konstytucją, bo ona jest przecież niemal identyczna, co tak jak poprzednia.
1: A jednak prezydent się na to
0: zresztą
1: zdecydował.
0: Nawet wybrzmiało w samym przecież orędziu, powiedział, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, ale takiego podpisał, żeby przerzucić co kolei ciężar odpowiedzialności na rząd, tak? Tam też był ciekawy wątek dotyczący spraw bezpieczeństwa narodowego. Mam wrażenie, że kierowany tylko do jednej osoby, czyli do premiera Tuska, bo wydaje się, że tam były zaszyte jakieś sformułowania, były zaszyte, które dotyczyły wiedzy, którą może mieć tylko rząd i prezydent dotyczący, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tak?
1: Czuję, że ten serial się tak szybko nie zakończy.
0: Tam warto na to zwrócić uwagę, bo tam był zwrot dotyczący właśnie tego, jak no, to nie były tylko paliwa, do tego zmierzam.
1: Zgadza się. Pod koniec tego orędzia również była kwestia dotycząca właśnie bezpieczeństwa i jak to pan prezydent powiedział, jutro musi być lepsze. I tego się trzymajmy. Michał Kolanko, komentator z Dziennika Rzeczpospolita. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz.
0: Również.
1: To jest specjalne wydanie wieczoru w Polskim Radiu 24. Już za chwilę podsumowanie tego wszystkiego, co dzisiaj się działo. Suma wydarzeń już za chwilę.
2: Wydanie specjalne. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda?
3: No.
4: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
6: Jest czwartek, 1 października, minęła godzina 23. Czas na wieczorne podsumowanie dnia. Już w ten weekend ceny na stacjach paliw mają spaść o około złoty 20 zł 30 na litrze. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Pozwoli to przywrócić program ceny paliwa niżej. Prokuratura krytykuje decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Śledczy nie składają broni i zamierzają zaskarżyć tę decyzję. Sami jednak także mierzą się z krytyką. Za nimi 3 miesiące wakacji, teraz znów pora wrócić na uczelnię. Studenci rozpoczęli nowy rok akademicki. Wielu z nich cieszy się, że znów mogą się rozwijać. Większość jednak jest bardziej zadowolona z powrotu studenckiego życia. Czas na szczegóły. Radosław Siennicki. Zapraszam.
2: Suma wydarzeń.
6: Ta decyzja ma pozwolić na obniżki cen na stacjach benzynowych. Prezydent podpisał ustawę.

0: ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Zgodnie z zapowiedziami rządu pozwoli to przywrócić program ceny paliwa niżej. Karol Nawrocki ogłosił swoją decyzję w wieczornym orędziu. Zastrzegł jednak, że chce, by ustawę zbadał Trybunał Konstytucyjny. Sprawę śledzi nasz reporter Piotr Durys. Witaj.
1: Dobry wieczór.
0: Piotrze, to kiedy kierowcy zapłacą mniej?
1: Według premiera już w ten weekend. Napisał na platformie X: to nie ja wygrałem, wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą za mniej paliwa. Ale zacznijmy od tego, że to już drugie podejście do tego, do tych przepisów. Pierwszą wersję ustawy Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego, przekonując, że podatek działałby wstecz, bo obejmuje zyski osiągnięte przed wejściem przepisów w życie. Sejm uchwalił ustawę ponownie 18 września, a Senat przyjął ją bez poprawek. Tym razem prezydent zmienił decyzję, ale nie zmienił oceny rządu, mówił w orędziu Karol Nawrocki.
2: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
1: Prezydent oczekuje, że obniżki na stacjach paliw nastąpią od razu, a każda złotówka z nowego podatku zostanie przeznaczona na niższe ceny paliw. Zarzutów wobec ustawy jednak nie wycofał i skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, czyli już po jej podpisaniu. Rząd odpowiada, że to prezydent opóźnił obniżki. Ceny mogły spaść wcześniej, mówił w TVP Info szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
3: Przez cały wrzesień ceny byłyby niższe, gdyby prezydent nie zablokował pierwszego podejścia do tej ustawy obniżającej ceny paliw. Polacy od miesiąca płaciliby co najmniej złotówkę mniej za litr paliwa, oleju napędowego czy benzyny.
1: Ale wracając do kluczowego pytania, kiedy kierowcy zapłacą mniej, tak jak mówiłem, według premiera już w ten weekend. Najpierw jednak ustawa musi zostać opublikowana, a rząd wydać rozporządzenie o nowej odsłonie programu Cena Paliwa Niżej, które obniży akcyzę i VAT na paliwa. Z nowego podatku, który sfinansuje obniżki, do budżetu ma trafić ponad 4 miliardy złotych. Kierowcy na warszawskich stacjach na niższe ceny czekają, choć nie wszyscy wierzą, że odczują różnicę.
4: Każda obniżka jest bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem. No, złotówka to duża różnica. Biorąc pod uwagę, że te ponad 20 dni w miesiącu dojeżdżam do pracy, do centrum, tutaj z Białęki, no to jest znaczna opcja w moim budżecie.
1: No to kiedy te ceny powinny być niższe? Kiedy powinno to zostać wprowadzone? Od kiedy?
4: Nie wiem, z mojej pozycji kierowcy to jak najszybciej oczywiście.
5: To od razu powinno być wprowadzone, tak.
1: A jaka cena byłaby najlepsza dla pana?
5: Przy obecnej sytuacji światowej około 7 zł.
6: Już te ceny są na tyle absurdalne, że ta złotówka pewnie spektakularnej różnicy w moim odczuciu by nie zrobiła.
1: Przypomnijmy, program Ceny Paliwa Niżej obowiązywał już wcześniej w tym roku, do końca czerwca, i obejmował wtedy m.in. obniżkę VAT i akcyzy na paliwo oraz cenę maksymalną. Teraz sfinansuje go podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych osiągniętych od marca tego roku do końca marca przyszłego roku. Producenci paliw oddadzą państwu 60% zysku ponad to, co zarobiliby przy zwykłej marży, a sprzedawcy, którzy paliw nie produkują, 50%.
0: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Orędziu prezydenta przysłuchiwał się Piotr Durys, który zabrał dla nas także komentarze rządzących i kierowców. Bardzo dziękujemy. Zadowolenia z decyzji prezydenta nie kryje minister finansów Andrzej Domański. Ubolewa jednak, że na podpis czekaliśmy tak długo. Szef resortu finansów o zielonym świetle Karola Nawrockiego na obniżkę cen paliw dowiedział się podczas szczytu grupy ministerialnej G20 w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych. Jego konferencji przysłuchiwał się nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Witaj, Marku.
7: Witam serdecznie.
0: Powiedz, co mówił minister?
7: No przede wszystkim było widać uśmiech na jego twarzy. Wyraził zadowolenie z tego, że ta decyzja w końcu zapadła, ale nie krył krytyki pod adresem prezydenta Nawrockiego i ta krytyka przewijała się przez właściwie każdą jego odpowiedź na każde pytanie. Dowodził, że gdyby prezydent Nawrocki podpisał tę ustawę wcześniej, no to Polacy już od dawna płaciliby znacznie mniej za paliwa. Posłuchajmy, jak komentował tę decyzję.
8: Prezydent zachował się wcześniej nieodpowiedzialnie. Teraz czekamy, aż ta ustawa wpłynie, będzie opublikowana i natychmiast przystąpimy do podejmowania kolejnych kroków, kolejnych działań. Podpiszemy rozporządzenie.
7: Tak mówił minister Domański. Początkowo sugerował, że obniżka cen paliw nastąpi w przyszłym tygodniu, ale niedługo po tej wypowiedzi na X, na portalu X, skorygował tę wcześniejszą informację. Powiedział, że ponieważ ta ustawa już wpłynęła do rządu,

0: rządu i zostanie opublikowana bardzo szybko, to już w ten weekend kierowcy odczują te niższe ceny, będą płacić niższe ceny za paliwo. Co więcej, o ile początkowo mówił, że to będzie około złotówki na litrze, to później również podniósł tę liczbę do złoty 20, złoty 30. Pytanie jeszcze, jak długo te obniżki będą obowiązywały. No i minister odpowiedział, że do końca roku co najmniej, że jest pewien, że na tyle wystarczy pieniędzy z tych nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Natomiast pod koniec roku rząd dokona analizy i być może nie wykluczył tego, że te niższe ceny paliw będą obowiązywać znacznie dłużej, dlatego że, jak zwrócił uwagę, na razie nic nie wskazuje na to, by konflikt w Zatoce Perskiej, który spowodował te podwyżki cen paliw, zakończył się szybko.
1: Już w ten weekend możemy się spodziewać obniżek na stacjach paliw. Za litr benzyny i oleju napędowego zapłacimy o złoty 20, złoty 30 mniej. Informacje w tej sprawie zebrał dla nas Marek Wałkuski. Marku, bardzo dziękujemy. W Polskim Radiu 24 przez cały wieczór zbieraliśmy komentarze ekspertów po decyzji prezydenta. To działanie w pewnym stopniu można było przewidzieć. Tak mówił Jerzy Modlinger z Towarzystwa Dziennikarskiego. Jego zdaniem podpis pod ustawą to kolejna odsłona rozgrywki między małym a dużym pałacem.
2: Myślę, że polityka tutaj gra rolę ogromną. Że gdyby to był inny rząd, to nie byłoby takich alarmistycznych tekstów. Presja ma sens, jakby powiedział teraz Donald Tusk. Jest taki problem w naszej gospodarce i w społeczeństwie, żeśmy się nauczyli, że nie można podnosić podatków, krótko mówiąc. W normalnych krajach, jak są wydatki, potrzebne wydatki, to rządy podnoszą podatki. I to jest, a jak są, jak nie ma, to obniżają podatki. W każdym razie jest to dosyć ruchome. U nas od jakichś kilkunastu lat jest generalna zasada, że podatków nie wolno podnosić, a kto podniesie jakikolwiek podatek, to przegrywa wybory.
1: Przypomnijmy, przepisy w sprawie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych trafiły na biurko prezydenta po raz drugi. Poprzednią ustawę Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Wieczorem prezydent zastrzegł, że wciąż ma zastrzeżenia wobec ustawy, dlatego znów skierował ją do Trybunału, ale tym razem w trybie następczym. W obu przypadkach Karol Nawrocki argumentował, że przepisy łamały zasadę, że prawo nie działa wstecz. W opinii Jerzego Modlingera te zastrzeżenia nie mają uzasadnienia.
2: Podatek od zysków nadmiarowych zawsze na całym świecie jest wsteczny. One się muszą pojawić. Jak nie ma zysków nadmiarowych, to nikt się nie zastanawia nad ustawą, nad opodatkowaniem zysków, których nie ma. Więc one się muszą dopiero pojawić, żeby było widać, że o proszę bardzo, jest sytuacja groźna, bo Ormuz, bo bombardowanie rafinerii rosyjskich i tak dalej. I są zyski ponad nadmiarowe. Jak trzeba było taką ustawę w sprawie węgla uchwalić za czasów PiS-u, to nie było problemu.
1: Decyzja prezydenta była potrzebna, bo dzisiejsze ceny benzyny są udręką dla kierowców. Mówił z kolei profesor Andrzej Podraza, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jak zaznaczył, koszty paliwa lada moment mogłyby się przełożyć na wyższe ceny, na przykład w sklepach spożywczych.
3: Obecna cena benzyny jest naprawdę bardzo wysoka i to nie tylko chodzi o tankowanie prywatnego samochodu, ale także o to, że ta cena przekłada się później na ceny w sklepach różnego rodzaju produktów, które kupujemy na co dzień, począwszy od chleba, skończywszy na wielu innych produktach spożywczych i nie tylko. Więc oczywiście jest to dobra wiadomość, natomiast nie kończy to oczywiście festiwalu politycznego, dlatego że do tej pory mieliśmy jakby tą komunikację w jedną stronę, ze strony rządu w kierunku prezydenta, i on był winiony za wysokie ceny paliwa. Teraz prawdopodobnie będzie ta komunikacja szła w drugą stronę. Wszystko zależy od tego, jakie te ceny będą, i być może rząd będzie winiony, że jednak te obniżki nie są jednak aż tak duże.
1: Mówił w Polskim Radiu 24 profesor Andrzej Podraza. A więcej komentarzy dotyczących obniżki cen paliw znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: W cieniu tej paliwowej przepychanki nie zapominamy o innych ważnych wydarzeniach. Prokuratura nie składa broni i zamierza zaskarżyć decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Śledczy krytykują skład orzekający, ale i sami muszą mierzyć się z krytyką, w tym prokuratora generalnego. Wśród prawników zdania dotyczące listu żelaznego są podzielone, a opinie wszystkich stron zebrał Michał Fabisiak.
5: Prokurator generalny Waldemar

0: Waldemar Żurek przyznał w TVN24, że śledczy popełnili błąd, nie wnioskując o wyłączenie sędziego. Ten, jak mówi, to neosędzia związany ze Zbigniewem Ziobrą. Prezes Stowarzyszenia Justicja, sędzia Bartłomiej Przymusiński, mówi, że Waldemar Żurek zbyt późno doszedł do takich wniosków.
1: Może budzić zdziwienie, że dopiero teraz minister sprawiedliwości, prokurator generalny stwierdza, że sędzia, który rozpoznawał sprawę, powinien być z niej wyłączony. Moment do złożenia takiego wniosku był oczywiście wcześniejszy. Nie rozumiem, dlaczego prokuratura tego wniosku nie złożyła, gdyż rzeczywiście jest to osoba nieprawidłowo powołana na stanowisko sędziowskie.
0: Zdaniem prokuratury winny jest stronniczy sędzia, a decyzja o liście żelaznym w ocenie Waldemara Żurka rodzi obawy o matactwo.
2: Trwają procesy związane z ludźmi z Funduszu Sprawiedliwości, więc taka osoba, która byłaby na wolności, mogłaby wpływać na toczące się procesy, mogłaby tutaj w jakiś sposób mataczyć w tym postępowaniu.
0: Obrona Marcina Romanowskiego deklaruje, że jeśli otrzyma listę żelazny, to wróci do kraju i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Niektórzy prawnicy upatrują w tym szans na wyjaśnienie sprawy Funduszu Sprawiedliwości. Mecenas Tymoteusz Paprocki mówi, że dzięki listowi żelaznemu proces w końcu ruszy.
3: Prokuratura wreszcie uzyska możliwość prowadzenia postępowania karnego, skierowania aktu oskarżenia i udowodnienia przed sądem winy byłego ministra sprawiedliwości, albo z drugiej strony Marcin Romanowski udowodni swoją niewinność.
0: Zdaniem mecenasa Zbigniewa Ćwiąkalskiego list żelazny nie gwarantuje, że Marcin Romanowski wróci do kraju.
4: Powinien wrócić, no bo sam wnioskował o wystawienie takiego listu żelaznego, ale nie ma przymusu w tym sensie, że bezwzględnie będzie musiał wrócić. No bo powie, mam list żelazny, ale się rozmyśliłem. I nikt go nie zmusi do tego, żeby wrócił do Polski.
0: Dlatego część ekspertów uważa, że sąd popełnił błąd, zgadzając się na przyznanie listu żelaznego. Politolog profesor Roman Kuźniar mówi, że nawet jeśli Marcin Romanowski wróci do kraju, to nie będzie z tego żadnego pożytku.
5: Nawet jeżeli przybędzie do Polski, to będzie opowiadał takie wyrdymały jak Ziobro, jaki to będzie pożytek z tego, co on tutaj powie w Polsce. To jest niedobra decyzja.
0: Te wszystkie racje będzie musiał zważyć sąd, który będzie rozpatrywał skargę prokuratury. Sędzia Bartłomiej Przymusiński nie wie, jaką decyzję podejmie, ale oczekuje, że tym razem orzekać będzie sędzia, którego statusu nikt nie będzie podważał.
1: Ważne jest, żeby w tej sprawie zapadło prawomocne orzeczenie wydane przed sędziami prawidłowo umocowanymi.
0: Rzeczniczka Sądu Okręgowego Anna Ptaszek tłumaczy, że wydając ten wyrok, sąd uwzględnił m.in. nieskuteczne do tej pory próby postawienia byłego wiceministra przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
6: Lepszą decyzją będzie, skoro poprzednie metody zastosowane były nieskuteczne, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy.
0: Na Marcinie Romanowskim ciążą zarzuty w śledztwie dotyczącym defraudacji środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że poseł jest niewinny, a cała sprawa ma charakter polityczny. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
7: W prokuraturze krajowej pracę rozpoczął zespół do spraw afery Zonda Krypto. Zarządzenie o jego powołaniu podpisał 3 dni temu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. O szczegółach Jolanta Turkowska.
8: Zespół 7 prokuratorów kierowany przez Marka Wełnę przejął śledztwo, które dotąd prowadził Śląski PZ. Postępowanie w sprawie Zondy wszczęto w kwietniu. Prokuratura bada podejrzenie oszustwa i prania pieniędzy. Roszczenia klientów mogą sięgać kilku miliardów. O jaką kwotę chodzi dokładnie, nie mówi wprost nawet prokuratura, bo do śledczych wciąż zgłaszają się kolejni poszkodowani. Sprawa ma też wątek polityczny. Zonda Krypto finansowała wydarzenia i podmioty związane z politykami prawicy, a prokuratura sprawdza, czy niektóre płatności mogły mieć związek z działaniami dotyczącymi regulacji rynku kryptowalut. W śledztwie zarzuty usłyszało już kilka osób. To aresztowany na 3 miesiące prezes PKO Radosław Piesiewicz oraz byli współpracownicy zaginionego założyciela giełdy Sylwestra Suszka. W ramach połączonego postępowania śledczy badają, co stało się z mężczyzną. Na współpracę z prokuraturą zdecydował się prezes Zondy Przemysław Kral. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
9: Suma wydarzeń.
7: Pentagon chce spotkania członków NATO w Polsce i rozmów o przyszłości sojuszu. Dziennikarze Politico dotarli do informacji, że szef polityki Departamentu Obrony USA, Elbridge Colby, przygotowuje spotkanie tzw. grupy Bergen w naszym kraju. O tej sprawie piszą portale na świecie, bo Stany Zjednoczone nie zaprosiły kluczowych sojuszników jak Wielka Brytania czy Francja. Były dowódca jednostki GROM, generał Roman Polko, podkreśla, że spotykanie się różnego rodzaju grup roboczych w ramach sojuszu NATO jest standardem.

0: warunkiem jest to, że tego typu rozmowy służą wypracowaniu koncepcji i rozwiązań, a ich klucz jest czytelny i jednoznaczny.
1: Nie może być tak, że prezydent Trump za oceanem, nie rozumiejąc tak naprawdę realiów tego, co się dzieje w Europie, nie mając w istocie większego pojęcia o mentalności takiej sowieckiego człowieka, w sytuacji, kiedy kluczowym problemem jest Rosja, to co się dzieje w naszym obszarze, no właściwie autorytarnie narzuca jakieś rozwiązania, wręcz konstruuje różnego rodzaju zespoły robocze.
0: Biały Dom nie odpowiedział na prośbę o komentarz w tej sprawie. Odmówił go także Pentagon. Rosja realizuje tymczasem nową strategię zastraszania Zachodu. Moskwa otwarcie zagroziła użyciem broni nuklearnej. Takie sformułowania pojawiły się w oświadczeniu rosyjskiej ambasady w Irlandii i w liście do NATO. Szef sojuszu Mark Rutte uspokaja, że nie ma bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Jednak eksperci wojskowi i politolodzy mówią wprost, lepiej być na wszystko przygotowanym. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
2: Najpierw było straszenie manewrami, rozmieszczaniem głowic na terytorium Białorusi i wprowadzaniem nowych zaostrzonych doktryn obronnych. Teraz są groźby wprost. W ocenie rosyjskiego politologa niezależnego Aleksandra Morozowa to nowy typ wojny hybrydowej prowadzonej przez Kreml. Rosja doskonale widzi, jego zdaniem, że kontynuowanie wojny przeciwko Ukrainie i inne agresywne działania prowadzą do tego, że Bałtyk może okazać się dla niej niedostępny, że rosyjskie porty na Bałtyku zostaną zablokowane i że Rosja okaże się w nowej sytuacji gospodarczej. Kreml też widzi, że w 2026 roku europejskie państwa przyjmują nowe środki, aby bronić się przed Rosją. I te kroki są odpowiedzią na wojskową aktywność Rosji rejestrowaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Były dyrektor Biura Informacyjnego NATO w Moskwie, Robert Pszczel, w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że państwa NATO muszą być gotowe na każdy scenariusz, ale nie powinny używać w dyskusji z Rosją takich argumentów, jakich używa terrorystyczny reżim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Rosję ostrzega natomiast unijny komisarz do spraw obronnych. Jak powiedział Andrius Kubilius, jeśli Moskwa zaatakuje europejskie zakłady zbrojeniowe, w których produkowana jest broń dla Ukrainy, to uruchomiony zostanie artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. To nic nowego. Widzimy, że Rosja eskaluje swoje groźby, a także podejmuje działania, w tym działania hybrydowe i akty sabotażu. Nie boimy się tych rosyjskich gróźb. Musimy być gotowi i wzmacniamy naszą gotowość obronną. Jeśli jednak zostalibyśmy zaatakowani i odczujemy ból, to nasza odpowiedź na działania Rosji powinna być równie bolesna, jak atak, którego doświadczyliśmy. Rosyjskie groźby pod adresem Zachodu skomentował wczoraj sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jak mówił, nie traktuje ich poważnie, a sam Putin wie, że nigdy nie wygra z Sojuszem Północnoatlantyckim.
3: Suma wydarzeń.
0: Zabójca księdza z Jarosławia wciąż nie może zostać przesłuchany. Nie pozwala na to stan zdrowia Michora M. Podejrzany przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu. Jak mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu, mężczyzna wciąż wykazuje objawy psychotyczne.
4: I stwierdzili, że dostrzegają pewną, lecz jeszcze nieznaczną i niestabilną poprawę. W tej sytuacji będziemy po upływie znowu jakiegoś czasu kolejny raz powoływać biegłych psychiatrów i ponawiać zapytanie właśnie o to, czy stan zdrowia zmienił się na tyle, by możliwe było wykonywanie czynności procesowych z jego udziałem.
0: W ubiegłym tygodniu 31-latek zaatakował nożem 5 osób. Zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. 4 osoby zostały ciężko ranne, 2 nadal przebywają w szpitalu. Wracają do znajomych i po nową wiedzę. Studenci po wakacjach rozpoczęli nowy rok akademicki. Większość młodych ludzi, z którymi rozmawiał reporter Polskiego Radia, cieszy się głównie z powrotu do studenckiego życia. Inni chcą przede wszystkim się rozwijać.
5: Może do znajomych spoko, fajna jest tu atmosfera, ale nie chce mi się trochę. Jeszcze się muszę do tego przyzwyczaić z powrotem, nie?
6: Fajnie zobaczyć znajomych. Trzeba się przystawić do trybu studenckiego, odzwyczaić się od wolnego i tyle.
7: Zajęcia miłe, tylko że szkoda, że na 8, ale to część wykładowa.
8: Ja jestem pierwszy rok. To jest zarządzanie i inżynieria produkcji. Tak trochę, no to jest inny świat, tak? Byłem dopiero w liceum, a teraz idę na studia. To na 2 kierunki, więc zobaczymy.
9: Technologia energii odnawialnej. Ponieważ wydaje mi się, że jest to przyszłościowy całkiem kierunek. I też moje zainteresowanie pojawiło tym tematem właśnie na przełomie, tak, no, w maturalnej klasie.
0: W tym roku studia rozpoczął podwójny rocznik. To efekt reformy, która sprawiła, że w 2014 roku do szkół podstawowych poszły jednocześnie

0: Właśnie 6-latki i 7-latki. Największe polskie uczelnie przyjęły nawet o 15% więcej studentów niż rok wcześniej. W wieczornej sumie wydarzeń to już wszystko. Za pomoc w przygotowaniu magazynu dziękuję Paulinie Olak, Agnieszce Wieczorek i Łukaszowi Pastorowi. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Radosław Siennicki, do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklamie.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Prezydent Karol Nawrocki dał zielone światło obniżkom na stacjach paliw. Niższych cen możemy spodziewać się już w weekend. W wieczornym orędziu Karol Nawrocki poinformował, że podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. I od tego zaczniemy wydanie specjalne w Polskim Radiu 24.
1: Wydanie specjalne.
6: A razem z nami Mateusz Multan z Fakt.pl. Dobry wieczór, panie redaktorze.
7: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
6: Proszę wybaczyć tak późną porę, no ale wydanie specjalne, a jednocześnie decyzja pana prezydenta. No, czasami dziennikarze muszą się poświęcić, ale to chyba dobre takie, można powiedzieć, chyba w dobrym samopoczuciu wiele osób, no bo to oznacza, decyzja dzisiejsza pana prezydenta, że będziemy płacić mniej na stacjach paliw. Czy na tym zyska, oprócz tego, że zyskają kierowcy, to na tym również zyska pan prezydent czy pan premier?
7: Panie redaktorze, zdecydowanie zyska na tym pan prezydent, ale to głównie dlatego, że prawdopodobnie musielibyśmy przeanalizować to orędzie, ponieważ ten komunikat, który prezydent wystosował do narodu w orędziu, no jest arcymistrzowski pod kątem pewnej propagandy i pewnego przekazu, który Karol Nawrocki wpaja i ekipa Karola Nawrockiego próbuje przekazać społeczeństwu, przy czym proszę tu nie traktować propagandy jako czegoś o nacechowaniu negatywnym, ponieważ to każdy gracz polityczny i w jakimś sensie musi przekonywać do swoich racji. W takim właśnie duchu użyłem tutaj słowa propagandy, natomiast to, co zrobił Karol Nawrocki, chyba to jest najlepsze słowo właśnie, żeby to określić. Więc Karol Nawrocki zyskał tym na pewno. Rząd, podejrzewam, ma problem, ponieważ tu Karol Nawrocki zaskoczył. Myśmy nawet w redakcji spodziewali się, że to orędzie prezydenta będzie dotyczyć cen paliw. Natomiast spodziewaliśmy się ataku na rząd i jednak dominował taki pogląd, że Karol Nawrocki powie, że ustawę wetuje. W związku z tym wydaje się, że większość osób, obserwatorów sceny politycznej, zdziwiła się, że Karol Nawrocki zdecydował się podpisać rządowy projekt ustawy. Zwłaszcza, że mówił, co też podkreślał w orędziu, że jest on niekonstytucyjny i Nawrocki nie wycofuje się z tego poglądu, że jest niekonstytucyjny. Notabene ta ustawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, co również może mieć swoje konsekwencje w przyszłości i dawać jeszcze prezydentowi pewien wytryk do tego, żeby wycofać się z obowiązywania tej ustawy. Więc na razie wszystkie karty w ręku ma Karol Nawrocki, ale teraz rząd musi odpowiedzieć. I jak na to odpowie? No zobaczymy. Moim skromnym zdaniem Donald Tusk po tym, co zrobił dzisiaj Karol Nawrocki, powinien wystosować jutro wieczorem kontrorędzie do prezydenta Nawrockiego, czyli odbić taką piłeczkę i dokonać swojego przemówienia. Ponieważ dotąd, z tego co widziałem, jeszcze chyba nie zabrał nigdzie głosu. Wypowiadają się ministrowie, ludzie premiera, natomiast ten premier gdzieś znikł. Być może opracowywana jest strategia, bo ja rozmawiając ze swoimi kolegami z redakcji, koleżankami, no mówiłem, że prezydent mógłby zrobić dobry psikus rządowi, że podpisze tę ustawę, dlatego że rząd tyle już na prezydenta w pewien sposób najeżdżał, że prezydencie podpisuj, nawet Donald Tusk ostatnio w takim dziwnym studiu podcastowym, jakaś nowa seria Donalda Tuska, w których wypuszcza podcasty, mówił o tym, że właśnie apelował do prezydenta Nawrockiego o podpis, bo Polacy będą płacić za tańsze paliwo. Dobry rząd powinien mieć opracowaną strategię, co jeśli prezydent zawetuje, co jeśli prezydent podpisze ustawy i tak dalej. Natomiast

0: moim zdaniem, z moich obserwacji wynika, że rząd mógł się nie spodziewać tej decyzji Karola Nawrockiego. I teraz będą musieli wytężyć głowy, no chyba, że pozytywnie mnie zaskoczą i mają jakiś scenariusz przygotowany na to, co zrobić.
1: Więc na razie jest wpis, panie redaktorze, jest wpis pana premiera sprzed godziny. To nie ja wygrałem, wygrali Polacy, którzy już w weekend...

0: Też, co warto zauważyć, prezydent Nawrocki zaczął to orędzie takiego odwołania się do sytuacji Polaków. Przy czym prezydent robił to, włączając to jak największą grupę. Snuł taką wizję, że oto przez wysokie ceny paliw Polacy będą mieli problemy, bo od cen paliw zależy cena chleba, ludzie wożą dzieci do szkoły, kosztują materiały budowlane, prawda? Więc tutaj robotnicy, ludzie, którzy budują domy.
1: To jeżeli pan pozwoli, to dokładny cytat. Cena paliw wpływa na wszystko, jest obecna w cenie chleba dowożonego do sklepu, mleka, produktów dla dzieci czy materiałów budowlanych. Dlatego od miesięcy domagam się rozwiązań, które mają prowadzić do realnego obniżania kosztów paliw.
0: Właśnie, więc widzimy tutaj, że prezydent odwołuje się do tego narodu. No i to jest ta kwestia, kto będzie mieć naród po swojej stronie, prawda? To jest ten główny cel polityczny i Karol Nawrocki no, robi gdzieś to świetnie. Zresztą ten naród i ludzie, obywatele nawet na spotkaniach wyborczych z prezydentem bardzo często to dominuje w tym przypadku. W związku z tym nic dziwnego, że prezydent zaczął nawet taką no, straszną wizją, tak, że oto Polacy będą płacić więcej, nie będą mieli, drogie ogrzewanie, prawda, nie będą mieli co jeść. No może tu trochę nadwyrost, tutaj przesadzam, bo no ale ta cena chleba wiadomo, że ma być
1: no,
0: taką
1: ale to nie do końca, bo pan przesadza, bo przecież pan prezydent użył dokładnie takich słów. Dziś nie ma środków na reakcję na rynku paliw i dla szpitali, a jutro może zabraknąć na zbrojenia i wypłaty emerytur. To efekt błędnej polityki, która wymaga wyciągnięcia odpowiedzialności.
0: Prawda? Tutaj prezydent pił chyba do deficytu budżetowego i dziury budżetowej w późniejszej tak. części tego orędzia, prawda? Że właśnie nie ma na seniorów, a później to w ogóle jeszcze będą jeszcze gorsze rzeczy. Notabene w tej wypowiedzi jeszcze to jest co ciekawe, on prezydent znowu snuł taką wizję, że mówił, że oto mieliśmy cud gospodarczy, który przez 3 lata przez ten rząd jest marnotrawiony. To mniej więcej tak wyglądała ta wypowiedź. I nawet powiedział w tym orędziu tak, zobaczcie, nawet rządowa instytucja, rządowa rada fiskalna to mówi. Obniżono nam rating w Polsce, Polski. I to pracowaliśmy na tej rating 35 lat, mówił prezydent. No to jest taki komunikat. Ten rząd rujnuje dorobek pokoleń, prawda? Od upadku komunizmu nie było tak złego rządu. Tak należy odczytywać te słowa prezydenta, tak należy w tym przekazie. Więc
1: To skąd ta pomocna dłoń? Skąd ta gałązka oliwna? Skąd ten podpis prezydenta pod ustawą, która de facto teraz będzie windować rząd?
0: To stąd, że właśnie prezydent Nawrocki chce odbić piłeczkę i pokazać rządowi, chcieliście, potrzebowaliście mojego podpisu, chociaż to też jest ciekawe w tym, że były takie sytuacje, w których radziliście sobie beze mnie. Ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sejf, o parach jednopłciowych. To były takie 3 przypadki, które wymienił. Pokazywał, zobaczcie, tu rząd sobie poradził beze mnie, a w przypadku cen paliw, no jest bezradny.
1: Trochę więc, jak trwoga, okay. To do Boga.
0: No, można tak powiedzieć, właśnie. Więc i tu też prezydent snuł, że to specjalnie rząd prowadzi taką retorykę, bo rządowi zależy na tym, to zanim jeszcze potem wrócę do pytania pana redaktora, natomiast to też jest bardzo ciekawe, że Karol Nawrocki pokazywał w tym, że zobaczcie, że jesteście bankomatem rządu. Rząd specjalnie chciał utrzymywać wysokie ceny paliw, dlatego, że właśnie ratuje ten deficyt budżetowy w ten sposób, bo to rząd zarabia na was. Tam padło takie słowo, że rząd zarabia na tym, że są wysokie ceny paliw. W związku z tym ja się temu sprzeciwiam jako prezydent, więc występuję to jako narodu, sprzeciwiam się. W związku z tym, jeżeli rząd potrzebował tego podpisu, to proszę bardzo, ja daję podpis i niech rząd udowodni, że to, co mówił, no to teraz zrobi, tak, że te ceny paliw faktycznie spadną. Więc to jest taki bardzo strategiczny ruch Karola Nawrockiego, żeby prawdopodobnie prezydent chce udowodnić taką nieudolność tego rządu w przyszłości. To oczywiście mówię to, co myśli Karol Nawrocki, moim zdaniem, prawda, w tym kontekście.
1: Pan prezydent użył też takiego sformułowania, które miało, rozumiem, też trafić do serc i dusz głów Polaków, mówiąc tak, ten rząd w ciągu 4 lat zwiększa nasze zadłużenie o ponad 1 bln zł. To ponad 26 tysięcy złotych długu na każdego Polaka, na pracownika, na emeryta, na rolnika, na przedsiębiorcę, także na dziecko, które urodziło się dzisiaj w polskiej rodzinie i jeszcze nie zdążyło wypowiedzieć słowa mama. Jak panu się podoba wypowiedź pana prezydenta?
0: Bardzo mi się podoba, dlatego że jako politolog takie wypowiedzi, po prostu to miód na moje serce, tak arcypropaganda, naprawdę do analizy takiej politologicznej to jest wspaniała wypowiedź, ale to też pokazuje, że chyba właśnie Karol Nawrocki jako taki swoisty lider prawicy ma największe zdolności retoryczne, albo przynajmniej osoby, które odpowiadały za złożenie tego przemówienia.
1: Rozumiem, teraz każde polskie dziecko pierwsze słowo to nie mama, nie tata, tylko wat.
0: Albo Karol Nawrocki, to jeszcze lepiej. jakby

0: jakby tak było. Ale to już taka drobna złośliwość. Więc no, prezydent Nawrocki mówił również o szantażu Polaków, prawda? Więc to jest bardzo, bardzo dużo takich gorzkich słów pod adresem rządu i z drugiej strony właśnie takich słów pod tym, że ja, Karol Nawrocki, rządowi stawiam warunki, rząd będę pilnował i tak naprawdę to dzięki mnie będą te niższe
1: ceny. A myśli pan, że właśnie taka retoryka, takie słowa mogą trafić do obywateli, że no, pan prezydent próbował, że w ten sposób, że może inaczej, że swój pomysł, no ale skoro rząd się uparł, to teraz pan prezydent no, wykonuje właśnie ten gest i mówi, no dobrze, no to pokażcie w takim razie, co potraficie. No i tu pojawiają się pierwsze komentarze. No, między innymi szefa kancelarii prezydenta, który mówi tak, jutro Polacy powinni się przekonać, ile warte są słowa Donalda Tuska. Zachęcam, by z samego rana udać się na stację benzynową i zobaczyć, czy rzeczywiście paliwo będzie po 5,19, bo pan premier Donald Tusk przecież to obiecywał w kampanii wyborczej w 2023 roku.
0: To nieśmiertelne 5,19 premiera Tuska, no ale za, no powiem to wprost, za głupie wypowiedzi się płaci. Obietnice wyborcze to jest tak, to są takie koszty, które się ponosi w czasie rządzenia, niezrealizowane obietnice wyborcze. No i to 5,19 bardzo medialne hasło, bardzo konkretne hasło będzie uderzać w Donalda Tuska, no ale jak się opowiadało takie rzeczy, no to niestety trzeba teraz ponosić konsekwencje.
1: To rzecznik pana niestety, prezydenta, przepraszam, nie szef, tylko rzecznik pana prezydenta Rafał Leśkiewicz.
0: I tak naprawdę, czy Polacy są w stanie w to uwierzyć? Są. Natomiast co wiemy? Wiemy z wypowiedzi na przykład ministra finansów i gospodarki pana Andrzeja Domańskiego, że te ceny spadną o około złotówkę. Maksymalnie 1,5 zł wyliczają eksperci. W związku z tym nie zbliżymy się nawet do cen 6,50, 6,30, czyli tych maksymalnych, które obowiązywały podczas ostatniego programu pomocowego rządu. Więc moim zdaniem to już będzie grało gdzieś na korzyść prezydenta. No do 5,19 będzie bardzo daleko. Notabene rząd znowu popełnił pewien błąd, dlatego że słuchając wypowiedzi ministrów, którzy wychodzili, oni chyba właśnie to też pokazuje, to nieprzygotowanie, brak wspólnego stanowiska. Minister Grabiec mówił o tym, że ceny będą spadać już za kilkanaście godzin jutro. Minister Domański mówił o opublikowaniu i o wszystkim mówili, że kiedy ta ustawa zostanie opublikowana, wtedy możemy działać. W związku z tym też bardzo wygodnym takim prawem teraz ludzi prezydenta jest mówienie, że jutro zobaczcie, czy benzyna będzie po 5,9, czy paliwo będzie po 5,19. Zanim ta ustawa zostanie zapisana w monitorze, opublikowana i tak dalej, te wszystkie proceduralne rzeczy muszą zajść, więc to też tak nie będzie, że te ceny spadną od razu. No i nie spadną tak gwałtownie. Ale oczywiście z bujeckim prawem teraz ludzi prezydenta jest to mówić. Dlaczego nie? To też w pewien sposób nie oni zaczęli z mówieniem o tym 5,19, prawda? No ale to już mówiliśmy wcześniej. Natomiast minister Grabiec mówił o kilku godzinach, minister Domański mówił o następnym tygodniu, mówił o weekendzie, w związku z tym pojawiły nam się już trzy różne daty, trzy różne terminy. No i to już jest pierwszy poważny błąd komunikacji rządu, co też pokazuje, że tej strategii nie było.
1: Kiedy Sławomir Mentzen na portfelu X pisze tak, podatek od nadzwyczajnych zysków nakładany wstecz jest w oczywisty sposób sprzeczny z konstytucją. Bardzo żałuję, że prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska. To jak odczytywać tę wiadomość lidera Konfederacji? Nie chce, żeby jego wyborcy płacili mniej za paliwo?
0: Tam z tej wypowiedzi, znaczy z pisu Sławomira Mentzena wynikało, że Polacy zapłacą więcej z powodu tam, że akcjonariusze...
1: Dotknie to Polaków oszczędzających w funduszach, będących akcjonariuszami Orlenu, a także samych akcjonariuszy, którzy zostaną obrabowani przez rząd Tuska. No nie jest to jakaś chyba szeroka grupa wyborcza.
0: Ale to z jednej strony jest też komunikat do swojej grupy wyborczej. Z drugiej strony Konfederacja ma taki komunikat, że zobaczcie, prezydent nie dotrzymał tej słynnej deklaracji toruńskiej, którą podpisał przed drugą turą, że obiecywał, że nie wprowadzi żadnych nowych podatków, prawda? Więc tu jest kolejny punkt. Więc Sławomir Mentzen próbuje ugrać i cała Konfederacja próbuje ugrać w kierunku swoich wyborców. I wydaje się, że ta decyzja Karola Nawrockiego może się trochę odbić na wyborcach Konfederacji, ale z drugiej strony wzmocnić samą Konfederację. Bo tu tak naprawdę w całym tym sporze nie chodzi o to, czy Polacy będą płacili mniej za paliwo? No, być może, mam nadzieję, że politycy gdzieś mają to głęboko w sercu i nie tylko o tym mówią, ale tak naprawdę chodzi o zbijanie politycznego kapitału i Sławomir Mentzen uznał, że to jest jeden z najlepszych, sposobów uderzać właśnie w podpis prezydenta. Natomiast no, w przypadku ostatniej też może skandaliczne to złe słowo, ale obrzydliwa, chyba tak można powiedzieć, o policji

0: randkach ostatniego filmiku opublikowanych przez Mentzena o
1: No wyjątkowo
0: policjantkach.
1: głupie to było.
0: Obrzydliwe to chyba nawet trafniejsze słowo, panie redaktorze, to jest... To nie ma szczęśliwego dnia, natomiast wydaje się, że ta spójna koncepcja Konfederacji, uderzanie prezydenta po tej decyzji, zwłaszcza, że prezydent sam mówi o niekonstytucyjności, co też Mentzen mu wytyka, no jest pewnym nastawieniem na kapitał polityczny i moim zdaniem Konfederacja może na tym zyskać.
1: To jeszcze w tę stronę chciałbym pójść, panie redaktorze. Co się wydarzyło między 24 lipca, kiedy pan prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych, a 1 października, kiedy dalej mają z wątpliwości do tej ustawy ją podpisuje. No, to jest niemalże identyczna ustawa. To jest drugie podejście do tej ustawy i pan prezydent ją podpisuje. 4 razy wetował ustawę o zonda krypto i o kryptoaktywach, a tutaj za drugim razem zdecydował się podpisać.
0: Prezydentowi zaczęły spadać notowania, zaufanie i w sondażach. Zbliżył się do Sikorskiego. W związku z tym to wymagało pewnej zmiany strategii komunikacji i strategii politycznej Karola Nawrockiego. W związku z tym myślę, że była szeroka dyskusja na ten temat, co zrobić w Pałacu Prezydenckim i być może stwierdzono, że kiedy rząd cały czas wałkuje temat, że to przez Karola Nawrockiego te ceny nie spadają, bo on nie podpisuje tej ustawy, to część ludzi może zaczęła w to wierzyć. W związku z tym Karol Nawrocki wychodzi z taką oto inicjatywą, że dobrze, skoro rząd mówi, że to przeze mnie, no to ja w takim razie daję rządowi wszystkie narzędzia, ale pamiętajcie o tym, że to jest niekonstytucyjne. Zmienia się trochę też sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym. Bogdan Święczkowski jest zagrożony, jest jego pozycja, jeśli rząd zdecyduje się na rozwiązanie siłowe i tak dalej. W związku z tym myślę, że prezes Trybunału, to jest moja interpretacja, prezes Trybunału Konstytucyjnego liczy na prezydenta Nawrockiego. W związku z tym będzie to taka transakcja wiązana, że prezydent Nawrocki będzie obiecywał prezesowi Trybunału pewne bezpieczeństwo, a kiedy prezydent Nawrocki uzna, że należałoby wycofać się z tej swojej decyzji, no to pójdzie jakiś telefon do Trybunału Konstytucyjnego. Znowu mam nadzieję, że się mylę, bo to, o czym mówię, to jest straszna wizja, w której Trybunał jest na telefon i tak dalej, więc to jest, ale obawiam się, że może tak być. Prezydent zadzwoni do Święczkowskiego, powołany zostanie skład i zostanie uznany, że po prostu ta ustawa jest niezgodna z konstytucją i wtedy przestaje obowiązywać zgodnie z tą procedurą następczej, kontroli następczej. Notabene tu zawsze przy tych, który ja czynię prezydentowi i w tym przypadku też chciałbym go uczynić. W przypadku ustawy Lex Szarlatan należało postąpić tak samo, czyli podpisać ją i skierować do Trybunału w trybie kontroli następczej, a nie to, co zrobiono. Ale to już tak, taka dogrywka z mojej strony.
1: Czy to, rozumiem, nie jest element jakiegoś większego planu, jakiejś szerszej polityki współpracy z rządem? Nie można się na przykład spodziewać, że skoro dzisiaj pan prezydent podpisuje ustawę o CPN-ie, to na przykład jutro zaprosi do siebie sędziego Berka i przyjmie od niego ślubowanie.
0: Panie redaktorze, nie można współpracować z kimś, kogo uważa się za powodującego całe zło tego świata, osobę, która powoduje, że Polacy płacą celowo więcej za paliwo. W związku z tym to działa i w jedną, i w drugą stronę. Obecna współpraca wydaje się w tym kontekście niemożliwa, ale to też dwory ciągną do tego, żeby prezydent Nawrocki z premierem Donaldem Tuskiem się nie pogodzili. W żaden sposób ani doszło tam do rozmów. Kiedy będzie to będą zgody, kiedy będzie to potrzebne na potrzeby gry politycznej. Oczywiście możemy jeszcze wierzyć w jakąś formę racji stanu. Chciałem powiedzieć mityczną, ale się powstrzymałem, dlatego że racja stanu nie jest mityczna i mam nadzieję, że to będzie obowiązywać. Natomiast no, absolutnie nie spodziewam się, że prezydent odbierze ślubowanie od pana doktora Berka, pana sędziego Berka, wybranego przez Sejm. To nie. W takim przypadku na pewno nie.
1: Chociaż chciałbym, żeby to się wydarzyło, bo jednak tutaj mówimy o grupie sędziów, którzy od jakiegoś czasu no, po prostu piją kawę na korytarzu i niewiele z tego jakby wynika i niewiele się dzieje. Więc może najwyższa pora to odblokować i zrobić tu jakiś porządek. No ale zobaczymy, jak to oczywiście się będzie rozgrywało. Panie redaktorze, cytat z pana prezydenta. Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa. Tego będę się domagał i tego będę w imieniu Polaków pilnował. Jak pan prezydent zamierza tego pilnować? Spodziewa się pan, że no bo mówimy tutaj o nadmiarowych zyskach, które trafią do budżetu państwa i rozumiem, że oczekiwanie jest takie, że w sposób transparentny rząd będzie informował, ile wpłynęło do budżetu państwa i jak to się przekłada na właśnie CPK.

0: PN. I rozumiem, że pan prezydent również chce mieć wgląd po prostu w takie informacje, żebyśmy wiedzieli, że na przykład te pieniądze nie są przejadane.
1: Oczywiście Karol Nawrocki chce mieć to wgląd. Myślę, że nie tylko w to, ale wiele rzeczy Karol Nawrocki chce mieć wgląd. To też wynika z tego, że pan prezydent jest bardzo ambitnym politykiem, który marzy o tym, żeby jego kompetencje zostały rozszerzone. Oczywiście ma do tego prawo. Jesteśmy w demokratycznym kraju, oby tylko wszystko to. I tu piję do pana prezydenta i piję również do rządu. Wszystko musi być demokratycznymi metodami zgodnymi z prawem i praworządnymi. Z czym jedna i druga strona ma problemy. Natomiast ja bym trochę inaczej rozumiał tę wypowiedź o pilnowaniu, ponieważ tu prezydent Nawrocki chce się pokazać jako, w mojej ocenie, taka osoba nad rządem, czyli zmienić troszeczkę swoją pozycję ustrojową, no bo generalnie najwięcej kompetencji i taką najwyższą władzą w Polsce jest w premier. I to wynika z konstytucji. No byśmy tak przyzwyczaili takiej dziennikarskiej i takie powszechne myślenie o tym, że prezydent jest głową państwa i najważniejsze stanowisko, no ale tak naprawdę, kiedy patrzymy na kompetencje, to chodzi o premiera. I prezydentowi to oczywiście nie jest wygodne, ale to nie zależy od tego, że tam jest Donald Tusk. Jakby był ktoś z prawej strony, to prezydent Nawrocki również chciałby się rozpychać, bo powtarzam, to jest kwestia ambicji. W związku z tym prezydent Karol Nawrocki chce pokazać, że to on ma taką dominującą pozycję. I tak bym rozumiał tę wypowiedź o tym, że prezydent będzie tego pilnował. Również chce się pokazać, to znowu jest kontynuacja tego, jako taki strażnik interesu obywateli. Tak? I to są takie dwie kwestie.
0: Kiedy pan prezydent mówi, dziś nie ma środków na reakcję na rynku paliw i dla szpitali, a jutro może zabraknąć na zbrojenia i wypłaty emerytur, to efekt błędnej polityki, która wymaga wyciągnięcia odpowiedzialności, to czy pan prezydent ma dostęp do jakichś danych, o których nie informuje nas minister finansów, czy to jest po prostu efekt takiego mrożenia trochę? Taki sygnał do społeczeństwa, patrzcie tej władzy na ręce.
1: To jest taka trochę polityka strachu. Zobaczcie, że jak ten rząd będzie dłużej u władzy, to może zabraknąć na emerytury, może zabraknąć na samorządy, na podstawowe świadczenia, nie będzie mieć za co leczyć. To jest retoryka, którą uprawia praktycznie każda partia opozycyjna. W tym przypadku nie mówię o partii, ale zaraz usłyszymy to z ust Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i tak dalej. Zresztą usłyszymy podobne rzeczy cały czas. Więc to jest takie trochę pozycjonowanie się w opozycji do rządu. To jest, przy czym to coś ciekawe, bo w późniejszej części tego orędzia pada, że prezydent Nawrocki nie chce Polski strachu, prawda? Nie chce, żeby ludzie w Polsce się obawiali o jutro i tak dalej, przy czym sam stosuje taką retorykę chwilę wcześniej. To też jest bardzo ciekawe do odnotowania. Notabene jeszcze w tym orędziu znajduje się takie zdanie, że prezydent chce, żeby parlament jego ustawę, którą marszałek Czarzasty mrozi, więc to kolejny przytyk do Czarzastego, procedował, dlatego że to jest ustawa, która realnie pomoże. I to słowo realnie sobie nawet wytłuściłem w notatce, bo to jest taka piękna kwintesencja, że dalej ja jako prezydent mam to wspaniałe, cudowne rozwiązanie, które musi być procedowane, żeby wprowadzić po prostu pomoc dla Polaków.
0: Prawda? No i to jest właśnie coś, czego ja do końca nie rozumiem, ponieważ z jednej strony pan prezydent proponuje, żeby obniżyć podatek VAT, czyli de facto, żeby mniej pieniędzy wpływało do budżetu państwa. Dzięki temu oczywiście paliwo będzie tańsze. No ale z drugiej strony, jeżeli te pieniądze nie będą wpływać do budżetu państwa, no to jak zapewnić finansowanie i tych emerytur, i tych zbrojeń, i tego wszystkiego, o czym pan prezydent straszy, że może zabraknąć na to pieniędzy. No trochę miałem poczucie, jakbym słuchał tego orędzia, jakby mieć ciastko, zjeść ciastko i jeszcze dopiec ciastek.
1: No właśnie, to są te elementy, które kiedy zaczniemy rozbierać to orędzie na czynniki pierwsze, to z jednej strony będziemy mogli rozpracować właśnie ten sprytny mechanizm prezydenta Nawrockiego, który w nim zastosował, a z drugiej strony znajdziemy takie rzeczy, które będą sobie w pewien sposób przeczyć nawzajem. To, co pan redaktor trafnie zwrócił uwagę, że jeżeli zmniejszymy wpływy do budżetu, no to będziemy mieli mniej pieniędzy w budżecie. No to jest oczywiste, ale prezydent jest w tym komfortowym położeniu, że to przecież nie on odpowiada za budżet. Za budżet odpowiada rząd i to rząd będzie ponosić odpowiedzialność za to, jak on będzie wyglądał. W związku z tym Karol Nawrocki może teraz żądać wszystkiego, a problem i tak będzie po stronie rządzących. I to jest cały cel Karola Nawrockiego, doprowadzić do tego, żeby po wyborach w 27 roku rząd się zmienił. W związku z tym prezydent może sobie proponować takie rozwiązania, a rząd stawiać przed problemem. No bo prezydent może obiecywać gruszki na wierzbie,

0: Nie mówię, że to robi, ale może, a i przedstawiać cudowną wizję Polski, którą można łatwo zrealizować, a rząd będzie po prostu targany pewnymi problemami, na które nie będzie znajdował rozwiązań, no bo niektórych rozwiązań, które proponuje pan Nawrocki, prezydent Nawrocki, nie da się po prostu wprowadzić, bo byłoby to z wielką szkodą dla budżetu.
1: Cytując klasyka, ciemny lud to kupi, to wciąż obowiązuje, czy jednak lud już nie jest taki ciemny i może wcale tego nie kupić, tylko zacznie to po prostu liczyć, zastanawiać się nad tym i powie, no tak się nie da.
0: To jest, nie chcę używać, ja bardzo nie lubię tego, nie lubię sformułowania ciemny lud, zwykły obywatel i tak dalej.
1: Odwołuję się do klasyka jakby z poprzedniego, z poprzedniej
0: ekipy. Ja rozumiem. Tak, panie redaktorze, ja wszystko rozumiem, no tylko proszę zwrócić uwagę, czy my nie doświadczamy tego cały czas. No przecież Donald Tusk, który wychodzi i mówi o 5-19, że to się da zrobić tak, zamachnięciem czarodziejskiej różdżki. Potem wychodzi była ministra zdrowia, która mówi, że nagle nie da się tego zrobić, nie da się tego odczarować i wszystkie te szmery bajery o tym, że obiecywaliśmy, dało się zrobić, nagle się nie da i tak dalej. No to stosuje to każda partia i każdy polityk. No niestety...
1: Ktoś to po prostu nazwał.
0: Niestety ciemny lud w tym kontekście, że my przyzwyczailiśmy się do tego, że politycy mogą mówić takie rzeczy, mogą obiecywać wszystko, a my i tak będziemy o tym zapominać i nie będziemy żadnego polityka z tego w pewien sposób rozliczać, przy czym rozliczenie powinno być przy urnie wyborczej, przy głosowaniu.
1: A
0: prawda?
1: Na ile tego paliwa wystarczy w związku z tym? To tak nomen omen. Na ile tego paliwa wystarczy, jeżeli chodzi o napędzanie polityki? Jak długo można grać cenami paliw? Jak długo można grać CPN-em? No bo w końcu się przyzwyczajmy. No, kosztuje paliwo złotówkę mniej. Skąd to już nie pamiętam, skąd? Może byłaby jakaś przepychanka, może nie. No ale to w końcu gdzieś przejdzie do jakby sytuacji takiej codziennej. To do końca roku to wystarczy? To wystarczy tego paliwa do wyborów?
0: Zdecydowanie tak, dlatego że to jest kwestia, która uderza bezpośrednio praktycznie w każdego Polaka. Każdy tankuje na stacji, a każdy, kto ma samochód, tankuje na stacji i każdy wykłada pieniądze, realnie wykłada pieniądze. To są rzeczy, które... To nie jest tak, że mówimy o jakiejś aferze, na przykład zonda krypto, gdzie nagle ktoś podpisywał ustawę, ktoś zarobił gigantyczne pieniądze, to były jakieś przekręty, bo to nie dotyka ludzi niezwiązanych z władzą bezpośrednio, na tym szczycie. Tylko to dotyka, tutaj, że tak powiem, na dole, czyli nas wszystkich, którzy używają, korzystają z samochodów, tankują, ale również ceny paliwa wpływają na ceny w sklepach, tak jak też prezydent Nawrocki trafnie zauważył, na cenach produktów, bo transport i tak dalej. W związku z tym to jest temat, który się nigdy nie zdezaktualni, dlatego że każdy, podjeżdżając na stację, musi wyłożyć ze swojego portfela. A jeśli wykładamy swoje pieniądze, a nie gdzieś tam z budżetu, do którego to podatki spływają z pensji i tak dalej, z VAT-u, ale my tego fizycznie nie widzimy, bo nikt nie przychodzi i nam nie zabiera, a tu sami musimy te pieniądze wyłożyć, prawda? Więc to bezpośrednio oddziałuje. To nie jest gdzieś wyobrażone, nie wyobrażamy sobie niebotycznych milionów, tylko dotyka nas 300 zł, a jak potankujemy za 200-300 zł kilka razy w miesiącu, no to jest 2000, 1500 zł, 1000 zł z wypłaty. To boli.
1: No, ja nawet policzyłem to, gdyby nie ta przepychanka polityczna, czyli gdyby ta pierwsza ustawa została podpisana, no to w portfelu tak, no pi razy drzwi oczywiście zostałoby mi 250 zł. Tyle mnie kosztowała mnie osobiście na tankowaniu ta przepychanka polityczna. Mateusz Multan z Fakt.pl. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz, za to dzisiejsze wieczorne spotkanie.
0: Dziękuję również. Dobrego wieczoru.
1: Dobrego wieczoru, spokojnej nocy, do usłyszenia. Przez cały wieczór zbieraliśmy komentarze dotyczące orędzia pana prezydenta, a dokładnie decyzji, którą podjął pan prezydent o tym, że podpisze jednak ustawę o ponadwymiarowych zyskach koncernów paliwowych. No bo kierowcy czekają na niższe ceny na stacjach. Jest na to szansa, ale to nie będą mocno odczuwalne obniżki, tak mówił na antenie Polskiego Radia 24 Dawid Czopek, analityk rynków paliwowych, zarządzający Polaris FIS.
2: Myślę, że jest szansa na to, żebyśmy zobaczyli w przyszłym tygodniu ceny niższe w zależności od rodzaju paliwa. W przypadku oleju napędowego złoty 50, złoty 60, w przypadku benzyny złoty 30, złoty 40, czyli olej napędowy poniżej 8 zł, benzyna poniżej 7, ale na pewno nie 5, 19. Pamiętajmy o

0: o tym, że ustawa dotyczy nadmiarowych zysków, czyli 20% powyżej tego, co w zeszłym roku wypracowały koncerny, wypracowali importerzy. Jeżeli nie ma tych nadmiarowych zysków, no to też podatku nie powinno być. Więc to będzie moim zdaniem przede wszystkim podatek od Orlenu, trochę od Saudi Aramco w mniejszym stopniu, zdecydowanie mniejszym stopniu od importerów. To są miliardy. Rząd liczy, że to są 4 miliardy. Moim zdaniem nawet w tym roku ustawa będzie obowiązywała jeszcze w przyszłym roku. Natomiast nawet w tym roku to może być, według moich wyliczeń, zobaczymy jeszcze jak będzie wyglądał czwarty kwartał, ale to może być 5, 6, nawet może troszkę więcej miliardów złotych. Koncerny, przede wszystkim Orlen, protestował, biorąc pod uwagę jednak skład rady nadzorczej Orlenu i kto wyznacza władzę Orlenu. Ale okej, no rozumiem, że też się pogodziły koncerny z tym, co się dzieje. Zobaczymy, jak jutro zareaguje giełda. Myślę, że giełda też dyskontowała już pewne rzeczy związane z wprowadzeniem podatku, chociaż myślę, że nie był to konsensus i mimo wszystko wielu analitykom wydawało się, że jednak ten pad pomiędzy prezydentem a rządem będzie trwał. Złotówka niestety osłabia się w ostatnich dniach, nawet dzisiaj mieliśmy do czynienia z wyraźnym osłabieniem polskiego złotego. Ceny ropy rzeczywiście nie są bardzo wysokie, przynajmniej te, które widzimy notowane w kontraktach, natomiast o cenie paliwa dzisiaj decyduje przede wszystkim różnica pomiędzy ceną ropy naftowej a ceną gotowego paliwa, czyli marża rafineryjna. Brakuje rafinerii, brakuje mocy przetwórczych, jeżeli chodzi o moce rafineryjne. Te, które są te, które były dostępne w Rosji, są dzisiaj zniszczone. Te, które są na Bliskim Wschodzie, nie są dostępne ze względu na możliwości transportowe, więc mocno ubyło mocy rafineryjnych. To wszystko powoduje, że ceny gotowych paliw są zdecydowanie wyższe niż nawet wzrosty ceny baryłki ropy naftowej. Wszystko zależy od sytuacji w Zatoce Perskiej. Wojna trwa, czy konflikt trwa tam już od 7 miesięcy. Cały czas mówi się o jakiejś możliwości porozumienia, ale no, od 7 miesięcy się o tym mówi. Ja nie widzę dzisiaj, żeby były specjalnie jakieś większe możliwości niż w ciągu tych 7 miesięcy. To, co jest pocieszające, to dzisiaj trwa najwyższy sezon na olej napędowy, czyli prace rolnicze, czyli olej opałowy, który z punktu widzenia rafinerii jest tym samym, co olej napędowy. On powinien skończyć się w październiku, najpóźniej w listopadzie i w związku z tym popyt na olej napędowy powinien trochę spadać, co powinno powodować, że szczególnie jeżeli chodzi o te wysokie ceny diesla, one powinny w ciągu najbliższych tygodni być trochę niższe. Do tego CPN, więc jest szansa, że ceny no nie wrócą do tych 5-6 zł, które widzieliśmy na początku roku, pewnie szybko, ale unormują się poniżej 8, czyli te 10 zdecydowanie oddala się, które było zagrożeniem. Wbrew temu, co bardzo często mówią politycy, cena oleju napędowego czy benzyny jest naprawdę policzalna i wynika z notowań światowych. Te notowania światowe są dostępne w internecie, można je sprawdzać. Orlen stosuje ceny, które wynikają właśnie z tego, co dzieje się na świecie i wbrew temu, co myśli wiele osób, wpływ Orlenu na ceny nie jest bardzo duży. To jest 20-30 groszy maksymalnie. Jeżeli Orlen będzie zaniżał ceny w stosunku do notowań światowych, do notowań tych, które są na świecie, po prostu zabraknie paliwa. Jeżeli będzie zawyżał, będzie bardzo dużo importu i Orlen nie będzie sprzedawał paliwa. Więc to nie jest tak, że Orlen ma niesamowitą władzę i możliwości ustalania cen paliw. One wynikają z tego, co dzieje się na świecie, a notowania są publicznie dostępne. To jest naprawdę bardzo przejrzysty rynek. Ja mam dużo wątpliwości co do rozwiązań zaproponowanych przez pana prezydenta z tego względu, że tam przede wszystkim mówimy o obniżeniu marży rafineryjnej. Orlen stać na to, żeby obniżyć marże rafineryjne, ale nie stać na to importerów. Około 2/3 paliwa, szczególnie oleju napędowego, który jest dostępny w Polsce, jest produkowany przez Orlen, natomiast reszta jest importowana. W momencie, kiedy obniżylibyśmy marże rafineryjne do poziomów nierynkowych, oznaczałoby to, że importerzy przestaliby sprowadzać paliwo do Polski, czyli mielibyśmy do czynienia z sytuacją, którą widzieliśmy 3 lata temu. Przecież się dystrybutorów, wojskowe cysterny na stacjach, korzystanie z rezerw obowiązkowych, to nie jest dobre rozwiązanie.
1: Ceny paliw na stacjach mogą w weekend spaść o około 20 zł, 30 zł na litrze. Tak poinformował dzisiaj minister finansów i gospodarki Andrzej Domański po decyzji pana prezydenta, który zdecydował się na podpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych. Jak mówił dzisiaj w orędziu pan prezydent, cena paliw wpływa na wszystko. Jest obecna w cenie chleba dowożonego do sklepu, mleka, produktów dla dzieci czy materiałów budowlanych. Dlatego od miesięcy domagam się rozwiązań, które mają prowadzić do realnego obniżenia kosztów. kosztów paliw. To było wydanie specjalne Wieczoru w Polskim Radiu 24. Rozmawialiśmy dzisiaj z

0: dziennikarzami, analitykami i ekonomistami. Mogli Państwo na bieżąco i na żywo usłyszeć komentarze w związku z decyzją pana prezydenta, bo o godzinie 20 pan prezydent wygłosił orędzie. Do godziny 20 nie wiedzieliśmy jeszcze, co znajdzie się w tym orędziu. Dowiedzieliśmy się, że pan prezydent postanowił podpisać ustawę, która sprawi, że na stacjach paliw będziemy płacić mniej. Dzisiejszy wieczór był możliwy dzięki pracy wielu osób. Nad programem czuwała Paulina Olak i Agnieszka Wieczorek. Za realizację odpowiadał Paweł Szymankiewicz i Adam Białowrzewski. Ja nazywam się Jarema Jamrożek. Dziękuję Państwu, że byli Państwo razem z nami, a już za chwilę najnowsze informacje.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Od najbliższego weekendu możemy się spodziewać obniżek cen paliw. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Donald Trump unika odpowiedzi na pytanie o decyzję w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Został o to zapytany przez naszego korespondenta. Polskie miasteczka i wsie się wyludniają. W ciągu ponad 20 lat mieszkańców straciło 70% polskich gmin. Minęła północ. Radosław Siennicki, zapraszam. Od tego weekendu na stacjach paliw będziemy płacić mniej. To dzięki podpisaniu przez prezydenta ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Przepisy pozwolą przywrócić rządowy program ceny paliwa niżej. Karol Nawrocki ogłosił swoją decyzję podczas wieczornego orędzia.
2: Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw.
1: Prezydent dodał, że wciąż ma zastrzeżenia co do ustawy, dlatego w trybie kontroli następczej skierują ją do Trybunału Konstytucyjnego. Późnym wieczorem przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Do decyzji Karola Nawrockiego odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Jak napisał, to nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa. Według zapowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego za litr benzyny czy oleju napędowego zapłacimy o złoty 20, złoty 30 mniej. Podpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach nie zakończy sporu między prezydentem a rządem, podkreśla profesor Andrzej Podraza. Gość Polskiego Radia 24 podkreślał, że Karol Nawrocki prawdopodobnie będzie chciał rozliczać rząd z obniżek.
3: Do tej pory mieliśmy jakby tą komunikację w jedną stronę, ze strony rządu w kierunku prezydenta, i on był winiony za wysokie ceny paliwa. Teraz prawdopodobnie będzie ta komunikacja szła w drugą stronę. Wszystko zależy od tego, jakie te ceny będą, i być może rząd będzie winiony, że jednak te obniżki nie są jednak aż tak duże.
1: Po podpisaniu ustawy do budżetu państwa mają wpłynąć dodatkowe 4 miliardy złotych. Według zapowiedzi rządu pozwoli to kontynuować program CPN co najmniej do końca roku. Donald Trump wciąż nie zadeklarował jednoznacznie, czy w Polsce powstanie baza wojsk amerykańskich. W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia prezydent USA powiedział, że mógł już podjąć taką decyzję, ale nie ujawnił, czy to zrobił. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: Przed odlotem helikopterem Marine One z Białego Domu Donald Trump powiedział, że przygląda się sprawie budowy bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Zapytany przeze mnie, dlaczego nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie, Trump odpowiedział: nie wiesz, czy podjąłem, czy nie. Mogłem już podjąć. Amerykański prezydent nie odpowiedział na moje pytanie, czy w takim razie decyzja została przez niego już podjęta. W ubiegłym miesiącu Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że poczyniono duży postęp w sprawie utworzenia bazy wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Prezydent USA poinformował, że jeśli taka decyzja zapadnie,

0: to lokalizacja bazy zostanie ogłoszona bardzo szybko. W najnowszym dokumencie przesłanym do Kongresu Pentagon napisał jednak, że trwają analizy potencjalnego zbudowania takiej bazy w Polsce. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Stołeczni policjanci zatrzymali 15-latka, który szukał w internecie instrukcji przeprowadzenia zamachu terrorystycznego i zabójstwa policjanta. Jak mówi Elwira Kozłowska z żoliborskiej komendy, funkcjonariuszom szybko udało się ustalić tożsamość oraz miejsce zamieszkania młodego Ukraińca.
2: Młody człowiek został zatrzymany, a podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptop i telefon. Ten sprzęt został przekazany biegłym. Oni przeprowadzą badania oraz zabezpieczą dane, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.
1: Decyzją sądu 15-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Wyludniają się mniejsze miasta, miasteczka i wsie. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że w latach 2002-2024 mieszkańców straciło 70% polskich gmin. To prowadzi do problemów finansowych samorządów. A więcej na ten temat Michał Makowski.
3: Mieszkańców przybywa w okolicach dużych miast, za to regiony na granicach województw szybko się wyludniają. Małe samorządy z dala od metropolii zmagają się z tak zwanym efektem nożyc, który sprawia, że z jednej strony rosną jednostkowe wydatki na utrzymanie oświaty, wodociągów czy szpitali, a z drugiej strony spadają wpływy do lokalnego budżetu. Jak czytamy w raporcie, wyludnianie się gmin prowadzi również do wzrostu kosztów pomocy społecznej. Sposobem na łagodzenie skutków wyludniania się Polski lokalnej może być połączenie ze sobą niektórych gmin lub powiatów oraz modyfikacja systemu finansowania samorządów, tak aby uwzględnić koszty zmian demograficznych. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego do 2060 roku liczba ludności w Polsce spadnie do niewiele ponad 32 milionów mieszkańców. To optymistyczny wariant. Ten pesymistyczny zakłada, że będzie nas niespełna 28,5 miliona.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Piątek będzie pogodny. Więcej chmur jedynie na zachodzie i północnym zachodzie. Będzie też całkiem ciepło. Na przeważającym obszarze kraju temperatura wyniesie od 20 do 23 stopni Celsjusza. Jest 6 minut po północy.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Wydanie specjalne.
5: Moim Państwa gościem jest już profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
6: Dobry wieczór.
5: Panie profesorze, decyzja pana prezydenta o podpisaniu ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych to dzisiaj absolutnie temat numer jeden dzisiejszego wieczoru, ale dokładnie 4 godziny temu pan premier Donald Tusk opublikował treść w mediach społecznościowych pod takim hasłem. Prezydent przyjął niszczycielską z punktu widzenia polskich interesów strategię wetowania i blokowania wszystkiego, co możliwe. Ten wpis pana premiera przed 4 godzin przestał właśnie być aktualny?
6: No myślę, że trochę tak. To znaczy, no oczywiście tutaj poruszamy się w ramach tej takiej politycznej retoryki no obozów różnych partyjnych czy różnych obozów politycznych, dlatego że no jakby tak spojrzeć na to analitycznie bardziej, to prezydent wetuje rzeczywiście więcej niż poprzedni prezydenci, ale też nie wszystko, więc jakby tutaj rozumiem, że to jest pewne takie no uproszczenie narracyjne, można by powiedzieć. Ale oczywiście pewnie premierowi chodziło, znaczy nie pewnie, tylko od dłuższego czasu chodziło właśnie o tę ustawę, od nadmiarowych zysków tak zwaną, czyli związaną z paliwami. No i też jakby to obóz rządzący próbuje sprawić takie wrażenie, że prezydent właśnie wszystko wetuje, tak, że właściwie co by tam ten rząd nie przysłał, no to prezydent wetuje wszystko, tak. No i rzeczywiście tak do końca nie jest, ale jak widać, no ta strategia trochę pewnie działa, bo też prezydent nie chciał tutaj wziąć tej odpowiedzialności na siebie

0: no właśnie związanej z ewentualnym wetem kolejnym tej ustawy, takiej samej de facto, czy też bardzo podobnej do tej ostatniej, więc jakby to jest tak, nie wiadomo, co tu do końca zadziałało, czy w przypadku tego podpisu prezydenta na dzisiaj, bo tam jeszcze przecież były wcześniej inne ruchy prezydenta, prezydent złożył swój projekt ustawy w trochę w innym zakresie, prawda, więc który nie został procedowany w Sejmie i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jakby ta sekwencja tych wydarzeń do tego doprowadziła, do tego podpisu prawdopodobnie z prezydenta. No i teraz rząd musi się wykazać. To znaczy pytanie, jak rząd to wykorzysta i jak szybko, dlatego że to nie jest takie proste rozwiązanie, jak znaczy proste, w sensie mówię o takim znaczeniu, powiedzmy, prawnym i działania, jak na przykład obniżka stawek VAT-u czy akcyzy, tak?
1: No, ale to już jest w gestii ministra finansów, żeby to jak najszybciej wprowadzić w życie.
0: Te pieniądze jakby, jeżeli po pierwsze musi to być wprowadzone w życie, po drugie one muszą spłynąć, a po trzecie, no to jest pytanie, to już nie idzie tak, bo to jest po prostu podatek. Więc on idzie do puli ogólnej, tak? Czyli to nie będzie tak, że w prostym ruchu to się przełoży na obniżki cen paliw. No jeszcze rząd będzie tu musiał wykonać jakieś działanie, jak te paliwa obniżyć. To rozumiem, że z tego na przykład pokryje straty na, ewentualne straty na VAT-cie czy akcyzie, bo nie widzę tutaj za bardzo innego rozwiązania.
1: Pan prezydent mówił tak, paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa. Tego będę się domagał i tego w imieniu Polaków pilnował. Rozumiem, że pan prezydent wezwał również do takiego transparentnego pokazania, ile tych pieniędzy koncernów paliwowych jest i ile z budżetu trafi na obniżenie tych cen paliw. To, patrząc na komentarze polityczne, które już się pojawiły, między innymi szef MSWiA Marcin Kierwiński na portalu X napisał tak. Podpisał, ale nie cieszył się. Strach przed Polakami zwyciężył polityczną nienawiść. Czy to jest jeden z elementów, który mógł wpłynąć na decyzję pana prezydenta? Pytam o to, może nie aż tak, jak pan, jak szef MSWiA, że strach zajrzał w oczy panu prezydentowi, ale patrząc na ostatnie sondaże, to 44% Polaków pozytywnie ocenia pana prezydenta, a pierwszą damę Martę Nawrocką 47% ankietowanych. To jest wynik sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. I notowania pary prezydenckiej są gorsze niż miesiąc temu. Czy taka sytuacja, czy ten sondaż mógł ewentualnie, czy generalnie jakaś tendencja mogła wpłynąć na decyzję pana prezydenta?
0: No wie pan, to są spekulacje, panie rektorze, co wpłynęło, czy nie wpłynęło.
1: No coś musiało się wydarzyć między 24 lipca, kiedy pierwsza ustawa wylądowała na biurku pana prezydenta, a on ją skierował do Trybunału Konstytucyjnego, a 1 października, kiedy zdecydował się tę ustawę podpisać.
0: Tak, tak, no właśnie, no to coś mogło wydarzyć. Znaczy sondażami, że prezydent ma stabilny, teraz rzeczywiście lekki spadek, ale to była taka korekta, bo wcześniej miał wzrost dosyć duży w wakacje. Więc jakby on ma na moje oko takie, że tak powiem, badacze, to ma w miarę stabilne notowania, jest na dzisiaj politykiem z największym zaufaniem. I tak, nawet jak tam w ostatnim miesiącu kilka punktów spadło, więc to nie sądzę. No bardziej to bym powiedział, że taka, nie wiem, jakaś antycypacja tego, co się może zdarzyć. To znaczy, że rzeczywiście te ceny benzyny, ceny paliw mogą się jawić jako wynik takiego konfliktu władzy, tak, pomiędzy prezydentem a rządem, tak. I w związku z tym być może to spowodowało, że no, prezydent już nie chce w tym uczestniczyć w takim sensie, że nie chce, żeby było też na niego, tak. Powiedział też w tym orędziu jasno, że odpowiedzialność za to ponosi rząd, tak? To on podpisuje, bo odpowiedzialność ponosi rząd i rząd odpowiada za te ruchy wszelkie gospodarcze.
1: No tak, no ale czyli... z drugiej strony, panie profesorze, domagając się

0: od rządu, żeby cena paliw spadła do 5,19, jak to kiedyś zostało powiedziane. No chyba też jest oczekiwaniem, nie znając realiów ekonomii i gospodarki.
1: No to też bym traktował retorycznie oczywiście jako taki przytyczek w nos, jeżeli chodzi o zapowiedzi kampanijne premiera Tuska, tak, jeszcze z 23 roku. Także to raczej była taka, to panowie wymieniają te kukzańce, nie on dzisiaj, więc to był taki raczej, tak bym to może widział. Rzeczywiście do 5,19 to jest niemożliwe, tak mówimy dzisiaj o jakiejś, nie wiem, złotówce pewnie, obniżki na tych cen paliw, tak mniej więcej można to szacować. No, ale właśnie ta sytuacja, no, ona była nabrzmiała i też w opinii Polaków mogła być, byłaby nabrzmiała w następnych tygodniach, prawda? No, bo w końcu Polacy by zaczęli kogoś winić za tę sytuację. No,
0: a kogo by winili, rząd czy pana prezydenta?
1: No, to właśnie, no, to wszystko jest takie pół na pół, wie pan. I by winiliby i rząd, i prezydenta, tak? Tylko, że część Polaków obwinia rząd, a część prezydenta.
0: No, i no to prezydent mógł się nie ugiąć, a jednak się ugiął.
1: Tak, tak, dlatego, że żeby też powiedzieć jakby, że ta odpowiedzialność jest jednak po stronie rządu, prawda? A nie po jego stronie, no, no bo rząd zarzuca, że on blokuje, prawda, te właśnie rozwiązania. No więc rzeczywiście tutaj się, no, tutaj to takie działanie zgodne z opinią publiczną, no, charakteryzuje dzisiaj polityków w ogóle, tak, wszystkich. Także tutaj nic dziwnego, no, że jeżeli widział takie nastroje, to się nimi kierował.
0: Panie profesorze, no to posłuchajmy jeszcze fragmentu wypowiedzi pana prezydenta z orędzia, który tak tłumaczył swoją decyzję.
2: Nie chcę Polski nieustannej wojny politycznej. Nie chcę kraju, w którym każda trudność staje się pretekstem do następnej awantury. Nie interesuje mnie polityczny szach. Interesuje mnie polski dom i to, czy jutro Polak zapłaci mniej za paliwo. Interesuje mnie człowiek, który o 6 rano wsiada do samochodu i jedzie do swojej pracy. Przed nami jesień i zima, ale musimy pamiętać, że po każdej zimie przychodzi wiosna.
0: Cytując klasyka, winter is coming. Panie profesorze, to jeszcze jedno zdanie od pana prezydenta. Ten rząd w ciągu 4 lat zwiększa nasze zadłużenie o ponad 1 bln zł. To ponad 26 tysięcy złotych długu na każdego Polaka, na pracownika, na emeryta, na rolnika i na przedsiębiorcę. Także na dziecko, które urodziło się dzisiaj w polskiej rodzinie i jeszcze nie zdążyło wypowiedzieć słowa mama. To miało być przemówienie, to miało być orędzie, które miało trafić do serc i umysłów?
1: No zdecydowanie tak, to było dosyć długie w ogóle wystąpienie, bo tam chyba 11 minut.
0: Tak, blisko 11 minut.
1: Tak, i miało trafić właśnie, zwróciłbym uwagę na te właśnie zdania, które pan rektor przywołał, ale też na początek też prezydent zaczął od właśnie takiego przywoływania zwykłych ludzi właśnie, którzy tam właśnie czy jadą do pracy, czy mają różne role społeczne, różne zawody i tak dalej, i tak dalej. Tam były dwa takie fragmenty w tym wystąpieniu, gdzie prezydent tutaj chciał pokazać właśnie tę swoją troskę i też pokazać, no, przy tym w kontrze oczywiście do rządu, że ten rząd może zaboleć, prawda, czyli finansowo. No, finanse i portfel w ogóle to jest jeden z głównych czynników głosowania, prawda, czyli podejmowania decyzji wyborczych. No, od lat zresztą w Polsce, nie tylko w Polsce, to jest na ten temat bardzo dużo badań naukowych też, na które się możemy powołać, tak ogólnie mówiąc. To znaczy, że właśnie ludzie głosują, Polacy głosują portfelem w dużej części, czyli zyskami doraźnymi czy długofalowymi, prawda? No też oczywiście emocjami, ale ten portfel jest jednym z takich głównych czynników. Więc tutaj prezydent, no, że tak powiem, celnie, prawda, punktuje i w takie właśnie czułe portfelowe, ekonomiczne miejsce, to znaczy obrazując to, że tam tu w imieniu kwotę 26 tysięcy właśnie złotych na każdego tego długu, no to i to też rozumiem, że obrazowo ma ma trafić do, no nie, do serc i umysłów, tak.

0: ludzi, którzy tego orędzia słuchali.
1: Nawet zostało uwzględnione dziecko, które nie zdążyło wypowiedzieć słowa mama.
0: A no właśnie, czyli że każdy, dosłownie każdy Polak, prawda, czy jeszcze zarabia, czy już zarabia, jeszcze nie zarabia, jest też, no też będzie płacił za dług publiczny, no to jak zwykle w każdym państwie. Tak?
1: Panie profesorze, przyjrzyjmy się jeszcze komentarzom politycznym, no bo Sławomir Mentzen z Konfederacji mówi tak na portalu X. Podatek od nadzwyczajnych zysków nakładany wstecz jest w oczywisty sposób sprzeczny z konstytucją. Bardzo żałuję, że prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska i zgodził się na ten podatek. Dotknie to Polaków oszczędzających w funduszach będących akcjonariuszami Orlenu, a także samych akcjonariuszy, którzy zostaną obrabowani przez rząd Tuska. Miałem wielką nadzieję, że ten prezydent będzie chronił Polaków przed podatkami, a wyszło jak zwykle. Szef Konfederacji nie chce, żeby Polacy mniej płacili za paliwo?
0: No, tego nie wiem. Znaczy, myślę, że są ze sobą problemy.
1: No, jeżeli mówi, że bardzo żałuje, że prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska?
0: Tak. To raczej Konfederacja ma takie tutaj ekonomiczne poglądy, które by wskazywały na to, że jest przeciw w ogóle takim.
1: No podejrzewam, że jednak wyborcy Konfederacji nie jeżdżą rowerami tylko i wyłącznie.
0: No właśnie, więc tutaj czasami Sławomir Mentzen tak mówi, powiedzmy, programowo bardziej, ale już nie przewiduje skutków tych wypowiedzi, bo tak było na przykład z wypowiedzią o studiach płatnych i tak dalej.
1: Czy choćby nawet dzisiaj o policjantkach.
0: No, to już tak, już nie mówię o tym, to nawet ta wypowiedź też była chyba nieprzemyślana, więc może to traktować trochę w tych kategoriach, ale też no, zwróciłbym uwagę na ten problem, który poruszył Sławomir Mentzen, czyli tej konsystencyjności tego przepisu ustawy, no i właśnie nakładania tych podatków wstecz. To jest jakiś argument. Tutaj nie mówmy, że nie. I to był poprzedni argument prezydenta. Weta, ale też skierowania tej ustawy do trybunału w trybie tej kontroli uprzedniej, tej przed wprowadzeniem, prawda? Teraz zresztą też prezydent skierował w trybie kontroli następczej z kolei, czyli ustawa wchodzi w życie, ale jest kontrolowana przez trybunał. Budzi to poważne wątpliwości, tak? Czy można coś takiego robić? Oczywiście poprzedni rząd też tak robił, no ale to jest pytanie w ogóle o funkcjonowanie państwa. Są takie sytuacje czasami, jak na przykład nie była pandemia COVID, wojna, teraz mamy właśnie też cały czas wojnę w Zatoce Perskiej i tak dalej, to powoduje. No to jest zawsze pytanie, jest takie bardziej z kategorii może filozofii prawa i polityki, czy te sytuacje uzasadniają łamanie tych reguł konstytucyjnych, czy nie, prawda? No to już jest ocena, powiedziałbym, polityczna i trochę mniej prawna, ale bardziej polityczna. Rządzący w różnych czasach na to się powołują, właśnie mówią, że to są czasy nadzwyczajne, no to możemy skorzystać z rozwiązań nadzwyczajnych. No tutaj nie zamiata to pod dywan tych wątpliwości, które mamy. Ja też je mam. Tak,
1: no i pan prezydent też je ma, dlatego przekazał, że ta ustawa trafi do Trybunału Konstytucyjnego w tym trybie następnym, tak? Natomiast
0: kontroli następczej, tak.
1: Tak, kontroli następczej. Dlaczego w takim razie pan prezydent nie zdecydował się na ten ruch 24 lipca, a decyduje się 1 października? Ja już dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24 tylko na swoim przykładzie i na przykładzie swojego tankowania policzyłem, że straciłem na tym 250 zł. Mniej więcej o tyle bym zapłacił mniej za paliwo w ciągu tej przepychanki politycznej.
0: No właśnie, dlatego pewnie się nie zdecydował wcześniej, czy teraz się zdecydował, może tak, no, że nastąpiła ta przepychanka polityczna, prawda? I,
1: czyli ja musiałem za to zapłacić 250 zł, żeby dotarło do serc i umysłu w pałacach małych i dużych.
0: To znaczy, panie rektorze, myślę, że jeszcze więcej zapłacimy, dlatego że zobaczymy, kiedy te rozwiązania i w jaki sposób zostaną zaimplementowane wejdą w życie i obniżą rzeczywiście te ceny na stacjach paliw, bo to jest też następna sprawa, którą trzeba by było wyjaśnić i pytać o to. Dzisiaj rząd, no rozumiem, że rząd też czuje na sobie tę presję, więc myślę, że

0: szybko będzie spieszył z takimi odpowiedziami i to wszystko wyjaśnią, także zapłacimy więcej, ale no generalnie no już komentarze, prawda, jak mówimy już o komentarzach i tutaj też ekonomistów, publicystów i tak dalej, no szły w tym kierunku jednak, no, że mamy tutaj do czynienia z tą wojną na górze i po prostu obywatele no, winiliby właśnie po prostu szeroko rozumianą władzę. Oczywiście, jak mówiłem, ta opinia by się podzieliła, ale jednak wydaje się, że ta presja opinii publicznej to było to, co dzisiaj prezydenta skłoniła do podpisania.
1: Czy pan prezydent, panie profesorze, myśli pan, że pan prezydent ma jakąś wiedzę, której nie ujawnia nam minister finansów, kiedy pan prezydent mówi w trakcie tego orędzia, dziś nie ma środków na reakcję na rynku paliw i dla szpitali, a jutro może zabraknąć na zbrojenia i wypłaty emerytur. To efekt błędnej polityki, która wymaga wyciągnięcia odpowiedzialności. Przyznam, bardzo martwiące i bardzo niepokojące słowa pana prezydenta.
0: No, jakby wydaje mi się, że to jest nie jakaś specyficzna wiedza, tylko ogólna, która ma obrazować zjawisko dziury, tak zwanej dziury budżetowej.
1: Czy ale to jest realna sytuacja, czy to jest hiperbola, czy to jest polityczny przesadyzm?
0: Dzisiaj jest hiperbola w tym sensie, że dzisiaj brakuje na to, prawda? No, a ponieważ stan budżetu według prezydenta, prawda, jest tak zły, że no, jutro może zabraknąć na co innego. Tak to wydaje mi się, że to jest zabieg językowy bardziej niż faktyczny.
1: A nie
0: dlatego,
1: okay.
0: Że tak, dlatego, że no jednak tutaj te budżety na zbrojenia akurat, no zbrojenie są stałe, więc tam się nic niewiele zmienia. Więc to, rozumiem to raczej tak właśnie narracyjnie. Natomiast tutaj też no, prezydent uderza w te ekonomiczne podstawy budżetów właśnie, w deficyt właśnie, w wydatki, no trochę tam służba zdrowia, prawda, bo to już sami widzimy, te braki w finansowaniu NFZ-u i tak dalej.
1: Panie profesorze, a politycznie kto na tym zyska? Premier czy prezydent, pańskim zdaniem, na tej decyzji w tym momencie? Będzie takie poczucie, że pan prezydent super, bo podpisał, czy premier super, bo zaproponował takie przepisy?
0: No nie, wydaje mi się, że jeszcze musimy poczekać z tydzień, dwa na to, jak rząd tutaj sobie poradzi z wdrożeniem właśnie tego rozwiązania, dlatego że prezydent teraz będzie chciał zyskać i punktować rząd, tak, i będzie co 5 minut przysłowiowo oczywiście pytał, a gdzie jest ta obniżka, gdzie jest obniżka i od kiedy jest ta obniżka, prawda? Natomiast rząd no, będzie starał się jakoś z tego też wybrnąć i jakoś po prostu to rozwiązanie wdrożyć, już nie będzie mógł argumentować tym, że jest sprzeciw prezydenta. Także to ja nie sądzę, żeby tutaj jakieś specjalne zyski były z tego dla żadnej ze stron.
1: No bo prezes Jarosław Kaczyński pisze tak, ustawa Tuska wprowadzająca nowy podatek podpisana, Tusk nie ma już alibi, nie może przerzucać na nikogo odpowiedzialności. Mamy rekordowe ceny na stacjach, choć przecież ceny ropy wcale rekordowe nie są, a złotówka ma wyższą wartość wobec dolara niż przed laty.
0: Właśnie, więc jakby no, widać, że tutaj ta odpowiedzialność będzie zrzucana. Zresztą jest też po stronie rządu, no, faktycznie w tym sensie, że rząd prowadzi politykę gospodarczą, to rząd rządzi. Zresztą no, zwykle tak jest, że co by się nie działo w kraju i za któregokolwiek rządu, no to i tak zawsze odpowiedzialność spada właśnie na rząd, na tych rządzących, trochę mniej na prezydentów kolejnych, dlatego że oni są jakby jednym tylko z takich trybików, które po prostu w tej machinie ustawodawczej działają, czyli ten podpis lub weto, oczywiście tak, to jest ważne, super ważne nawet, natomiast no, też nie przygotowują tych projektów, tylko właśnie przygotowuje je rząd, więc tutaj rząd też może ogłosić sukces, że właśnie prezydent podpisał, no, coś tam robimy, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że rząd miał wcześniej instrumenty, które mógł wdrożyć, które oczywiście też są kosztowne, natomiast mógł wdrożyć takie, jak zrobił to przy programie CPN.
1: Czyli na przykład obniżka VAT-u?
0: Tak jest. I,
1: no dobrze,
0: i na przykład później procedować tę ustawę od nadmiarowych zysków, żeby pokryć sobie te straty złożone.
1: No tak, no ale, ale jeżeli pan prezydent mówi, że dziś nie ma środków na reakcję na rynku,

braku paliw i dla szpitali, a jutro może zabraknąć na zbrojenia i wypłaty emerytur. To ja ekonomistą nie jestem, ale rozumiem, że to są pieniądze, które idą z budżetu państwa na to, żeby czy nie zabrakło na zbrojenia, czy na wypłaty emerytur. No to jeżeli chcemy obniżyć VAT, czyli de facto chcemy doprowadzić do sytuacji, w której mniej pieniędzy będzie wpływać do budżetu, a jednocześnie

0: Nikt tego nie będzie analizował, tylko a co
1: Tak
0: będzie
1: na chłopski rozum
0: analizowane.
1: zacząłem to liczyć i
0: Tak
1: tak
0: jest,
1: mi...
0: czy cena jest
1: I
0: na
1: wyszło mi,
0: tym
1: że nie
0: pylonie
1: rozumiem.
0: niższa, czy jest wyższa, tak, tej benzyny. Czy będzie, nie wiem, kolejka duża do lekarza, czy do specjalisty, czy nie będzie. To są te kategorie, które mi myśli każdy po prostu wyborca. Więc jakby tutaj, no, to by było już takie tłumaczenie, powiedziałbym, podwójne, potrójne, które prawdopodobnie już nie dotrze do wielu osób, to znaczy, że no, obniżamy VAT, czyli obniżamy de facto wpływy do budżetu. No tak, ale każdy tankuje taniej, tak? I tak każdy pomyśli, a nie, że obniżamy wpływy do budżetu, z których nie będzie można obniżonych wpływów zapłacić czegoś tam, prawda?
1: Panie profesorze, czy teraz tak będzie wyglądała rozmowa, czy wpływanie na pana prezydenta przez rząd? Szukanie właśnie takich sposobów, żeby... Rozumiem, presja ma sens, więc może właśnie w ten sposób presją wywierać wpływ na pana prezydenta.
0: Myślę, że ta presja jest stała też, no, politycy na siebie te presje wywierają. Może tak być, znaczy tu była akurat taka sprawa, powiedziałbym, drażliwa i taka codziennego użytku, że tak powiem, jakby jak paliwa. Natomiast ta presja
1: jest
0: wywierana.
1: A utemierzą i wyborcy pana prezydenta i pana premiera.
0: A no właśnie, więc tutaj to dotyczyło wszystkich. Presja będzie wywierana przez obie strony. Teraz prezydent będzie wywierał presję na to, kiedy te obniżki będą. Za chwilę rząd gdzieś tam pewnie w innych sprawach również będzie starał się wywierać presję. No właśnie poprzez opinię publiczną, bo to jest taka metoda, powiedziałbym, najbardziej skuteczna, tak, czyli przekonać wyborców, przekonać Polaków do czegoś, do tego, żeby mieli jakieś zdanie w tę czy inną stronę, no i na tej podstawie wywierać presję na polityków. No, czy,
1: no,
0: czy
1: Roman
0: na rząd,
1: Giertych
0: właśnie,
1: skomentował to tak, że Donald Tusk okiełznał Karola Nawrockiego. Brawo, to wpis też z portalu X.
0: No, to już będą te obozy różnie to komentować, już aż tak bym pewnie daleko nie szedł. Natomiast no, to jest po prostu ciągła taka gra polityczna pomiędzy tymi obozami, też pomiędzy prezydentem i premierem. Jak mówiliśmy o tych notowaniach, zaufaniu, prezydent ma to zaufanie dosyć wysokie i w związku z tym do niego też odnoszą się do jego działań politycy inni i będą się odnosić. Ostatnio marszałek Czarzasty też miał taką całą serię. Także no, prezydent jest tutaj na świeczniku i na pewno będzie różnej presji podlegał. Nie wiem, czy ulegał, ale podlegał ze strony różnych polityków. A panowie będą się tam przepychać i później komentować, kto kogo okiełznał, albo kto komu tam bił szpilę, albo kto kogo przekonał, to już chyba nie powiedzą. To może
1: przy zondzie krypto i przy kryptowalutach 4 razy się nie udało, przy paliwach za drugim razem jednak jest sukces.
0: No tak, bo to dotyczyło właśnie, tak jak mówiliśmy dzisiaj, kieszeni Polaków, takiej codziennej kieszeni, codziennych wydatków. Nawet jak ktoś nie jeździ samochodem, to ktoś go wozi tym samochodem, albo ktoś w rodzinie ma samochód, prawda? Więc
1: no, to
0: dlatego
1: się przekłada na wszystko,
0: krypto,
1: bo mówimy
0: to
1: tutaj mówimy o paliwach, ale oczywiście jakby nawet transport żywności i tak dalej, to wszystko, jakby cena paliwa jest absolutnie we wszystkim, z czego korzystamy. Panie profesorze, dziękuję serdecznie za ten komentarz. Profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem wydania specjalnego Wieczoru w Polskim Radiu 24. Panie profesorze, spokojnej nocy.
0: Dziękuję również, pozdrawiam.
2: Powtórka programu. Wydanie specjalne.
3: Pan prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a ja zaprosiłem do rozmowy pana profesora Andrzeja Podrazę, politologa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam, panie profesorze, serdecznie. Czy jest pan uśmiechnięty, bo jest szansa, że na pylonach nieco ceny pospadają?
4: No, w jakiejś mierze oczywiście tak, dlatego że obecna cena benzyny jest naprawdę bardzo wysoka i to nie tylko chodzi o tankowanie prywatnego samochodu, ale także o to, że ta cena przekłada się później na ceny w sklepach różnego rodzaju produktów, które kupujemy.

0: kupujemy na co dzień, no, począwszy od chleba, a skończywszy na wielu innych produktach spożywczych i nie tylko. Więc oczywiście jest to dobra wiadomość, natomiast nie kończy to oczywiście festiwalu politycznego, dlatego że do tej pory mieliśmy jakby tą komunikację w jedną stronę, ze strony rządu w kierunku prezydenta, i on był winiony za wysokie ceny paliwa. Teraz prawdopodobnie będzie ta komunikacja szła w drugą stronę. Wszystko zależy od tego, jakie te ceny będą, i być może rząd będzie winiony, że jednak te obniżki nie są jednak aż tak duże.
1: Ale pozwoli pan, że ja do całego tego instrumentarium rozwiązania tego problemu przejdę. Pamięta pan Onufrego za głowę? Złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. No i bardzo to przysłowie, to powiedzenie Onufrego za głowy tutaj chyba jest adekwatne do sytuacji, bo rząd twardo obstawał przy swoich propozycjach, tłumacząc to w ten sposób, że sprawy VAT-u nie należy ruszać, bo to może spowodować wręcz odwrotną sytuację, a poza tym będą niższe wpływy do Skarbu Państwa. No a sprawę marży też nie należy dotykać, bo przypomnijmy sobie, co się działo pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości w momencie, kiedy ruszono marże. Nagle na dystrybutorach pokazały się karteczki, że wszystkie dystrybutory w Polsce się zepsuły.
0: No tak, oczywiście. Tutaj jeżeli chodzi o kwestię instrumentarium, to no, różnego rodzaju działania mogły być wykonane. Wielu ekonomistów wskazywało na kwestię obniżenia marży jako to działanie, które no, miałoby jakieś tam znaczenie, jakkolwiek oczywiście też pełnej zgody tutaj nie było. W sumie z punktu widzenia no, jakby odbioru społecznego nie ma to większego znaczenia, w jaki sposób te ceny mają być obniżone, czy zrobi się to w taki czy inny sposób. Chodzi tutaj o to, czy one będą niższe i jaka będzie skala tej obniżki. To jest jakby ten problem. No tutaj prezydent przecież przypomniał, że premier wtedy, kiedy jeszcze była kampania wyborcza, no to mówił o cenach benzyny na poziomie no, 5 zł i 19 groszy, więc tutaj już wydaje mi się jest przygotowanie do jakiegoś swoistego ataku na rząd, że jednak no, te ceny, które są niższe o złotówkę, to jednak absolutnie za mało.
1: No tak, tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy wszyscy, że po pierwsze, wysokie ceny paliwa w Polsce i w całym, na całym świecie i w całej Europie to nie jest, cytat, wina Tuska, a to jest splot najróżniejszych wydarzeń, a dokładnie tak naprawdę największą tę sytuację wprowadza tutaj wojna w Zatoce Perskiej, bo to zdecydowanie podniosło te ceny. I to jest niezależne od Tuska, niezależne od prezydenta Nawrockiego i niezależne od polskiej polityki, ani światowej tak naprawdę. Od Stanów Zjednoczonych jest to zależne. To należy pamiętać. I te 5,19, ono w pewnym momencie, jak przypominam sobie, ono się robiło dość realne, dlatego że te ceny paliwa na rynku hurtowym przed wojną jeszcze spadały, panie profesorze, więc ta sytuacja no, nie była taka zła, nie była taka katastroficzna, wręcz odwrotnie. No ale okazało się, że wojna spowodowała to, co spowodowała. No ale prezydent Trump mówi jeszcze, że to jest też wina Ukrainy, która bombarduje rafinerie rosyjskie produkujące tak zwanego diesla.
0: No tak, tutaj jak widzimy, każdy wini kogo innego. Prezydent Trump właśnie mówi, że to nie on i to nie jego wojna, którą rozpoczął z Iranem, tylko właśnie prezydent Zełenski, Ukraina jest winna. Natomiast w Polsce też mamy tutaj przerzucanie się odpowiedzialnością, bo do tej pory słyszeliśmy przed podpisaniem tej ustawy przez prezydenta, że to jest prezydent winien. No oczywiście gdzieś tam w tle Zatoka Perska się pojawiała, ale teraz prawdopodobnie ten przekaz będzie, tak jak powiedziałem, w drugą stronę.

0: przekonane, że to rząd jednak jest winien, że jednak ta obniżka, no bo tutaj prawdopodobnie będzie to obniżka gdzieś no, o złotówkę, to jednak prawdopodobnie z punktu widzenia odbioru społecznego będzie ta obniżka za mała i będzie za to winiony rząd, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te igrzyska polityczne, to one będą trwały, tutaj nic się tak do końca nie zmieni i no, to jest jakby ten problem, bo jednak mamy do czynienia z no, takim dosyć poważnym sporem politycznym, nie tylko w kontekście tego, co jest tu i teraz, ale także w kontekście przyszłorocznych wyborów, bo to jest chyba rzecz bardzo istotna, którą no trzeba wziąć pod uwagę.
1: Panie profesorze, ale otoczenie też narozrabiało Polski, dlatego że i Czesi, i Niemcy od pierwszego, czyli od dzisiaj, zapowiedzieli obniżkę i już obniżyli. No i właśnie. Czy to też nie miało wpływu na decyzję Karola Nawrockiego, że jednak ową ustawę rządową trzeba podpisać, bo jak Polacy zaczną, a już podobno szykowali się jeździć do Czech i do Niemiec i kupować tańsze paliwo, no to wtedy ta wojna na górze rzeczywiście może wybuchnąć z potrojoną w ogóle akcją na różnych frontach.
0: No tak, oczywiście tutaj takie niebezpieczeństwo może i istniało, jakkolwiek z tych doniesień, które dzisiaj słyszeliśmy, to nawet te obniżone ceny paliwa w niektórych państwach no, nie zmieniają sytuacji, że ono jest jednak droższe tam niż w Polsce, jakkolwiek oczywiście też trzeba brać pod uwagę siłę nabywczą społeczeństwa, chociażby w Niemczech, i nawet jeżeli tam jest wyższa cena paliwa, to jednak no, Niemców stać na to paliwo bardziej niż Polaków, jeżeli chodzi o te ceny w Polsce. Więc tutaj
1: Niemcy przyjeżdżali tak, jeszcze niedawno do Polski, bo mówili, ale teraz też przyjeżdżali przy tak wysokiej cenie paliwa, bo w dalszym ciągu opłacało się, zwłaszcza tym, którzy mieszkają na terenach niedalekich od granicy, więc to zamiast na stację swoją, to kilka kilometrów dalej i kilka tych eurocentów.
0: Tak, ale to dotyczy tylko tych, którzy mieszkają niedaleko granicy akurat, ani pana, ani mnie to nie dotyczy, bo to jednak za daleko zupełnie by się to nie opłacało.
1: No chyba, żebyśmy mieli własną prywatną cysternę, panie profesorze.
0: Ach, być może. No może to jest jakiś pomysł, nie? Jakieś rozwiązanie. Moglibyśmy cokolwiek wtedy jeszcze może na tym zarobić. Ale oczywiście z punktu widzenia takiego medialnego, jeżeli no, tak by się zdarzyło, że te ceny za granicą byłyby niższe niż w Polsce i nawet no, ci mieszkańcy, którzy mogliby sobie na to pozwolić, jeździliby i tankowali tam benzynę, no to oczywiście to by było wykorzystane w Polsce w określony sposób przez no, tą stronę, której by się to z punktu widzenia politycznego opłacało, więc wydaje mi się, że prezydent nie miał tutaj jakby innego wyjścia, ale z drugiej strony przerzucił ten kamyczek teraz do ogródka rządu i zobaczymy, jak to będzie.
1: No zobaczymy, jak to będzie, a jeszcze pozwoli pan, wrócę do tych 23 milionów właścicieli samochodów osobowych w Polsce. No to jest potężny elektorat i jeżeli podzielimy te 20 kilka milionów na pół, no bo przecież wyniki wyborów były jasne i oczywiste, prawda? 10 milionów to tam różnica była kilkuset tysięcy, prawda? Na korzyść prezydenta Nawrockiego. No więc sądzę, że że nawet osoby popierające prezydenta Nawrockiego jednak skłaniałyby się do tej grupy, która bardzo niezadowolona z tych paliw jest czy była. No,
0: no na pewno. No tutaj pamiętajmy, że chociażby tak jak jakiś czas temu mieliśmy ruch żółtych kamizelek we Francji i te wielkie demonstracje, no to one były związane z właśnie cenami oleju napędowego w tym państwie i to, no, te ceny, w szczególności na tych terenach, gdzie w Polsce, gdzie na przykład komunikacja nie jest taka publiczna wystarczająca, te ceny oczywiście no, przekładają się na standard życia. Bo oczywiście w mieście, w dużych miastach możemy sobie pozwolić na to, żeby przesiąść się na komunikację.

0: komunikację miejską. Natomiast w niektórych częściach Polski no, po prostu nie ma wyboru.
1: Tak, to, no, żeby... wykluczenie komunikacyjne istnieje.
0: Zdecydowanie.
1: Panie profesorze, już na sam koniec. Czy ta decyzja prezydenta, ona poprawi notowania i te słupki poparcia dla prezydenta no, jakoś wzrosną, zmaleją, coś się zmieni, bo jednak ostatnie badania pokazują, że prezydentowi nieco bardzo nie, ale nieco ubyło.
0: No tak, być może coś tam zmieni, ale wydaje mi się, że aż nie tak bardzo, dlatego że te notowania jednak są dosyć stałe, nawet jeżeli mamy tutaj pewne takie korekty, to jednak one no, nie są aż tak istotne. Pamiętajmy o tym, że w Polsce jednak mamy taki troszeczkę zabetonowany system polityczny, to znaczy mamy no, jednak zdecydowanych wyborców, którzy popierają albo jedną, albo drugą stronę. No, mówiąc o tej drugiej stronie opozycji, mam na myśli także prezydenta, który, no wiadomo, jakby wywodzi się ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Więc generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że tutaj nie będzie aż tak dużych zmian. Ci wahający się wyborcy to nie jest na razie duża grupa i wydaje mi się, że tutaj ta decyzja nie będzie miała jakiegoś większego wpływu, jeżeli chodzi o notowania polityczne zarówno poszczególnych partii politycznych, jak i także samego prezydenta.
1: Ale wina Tuska zostanie, panie profesorze?
0: No na pewno wina Tuska zostanie. Tak jak też no, trzeba powiedzieć z drugiej strony jest wina prezydenta, nie? To też zostanie, bo ja sądzę, że tutaj będziemy cały czas słyszeć te argumenty. Nie będzie możliwości no, jakiejś takiej normalnej rozmowy, która powinna się toczyć, normalnego dyskursu, tylko właśnie przerzucanie się, kto jest za co winny i dlaczego. I to no, no wiadomo, nie polityka, jest dobra sytuacja dla nas wszystkich, dla społeczeństwa. No polityka niestety, ale w takim niedobrym rozumieniu niestety szukanie winy po prostu na siłę.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Andrzej Podraza, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, tak na gorąco komentował podpisanie ustawy przez prezydenta Nawrockiego. Ustawy, która być może spowoduje to, że ceny paliwa w Polsce nieco spadną. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.
1: Teraz czas porozmawiać o ekonomii. Zaprosiłem pana profesora Witolda Orłowskiego, ekonomistę, Politechnika Warszawska i Akademia Wistula. Witam, panie profesorze.
3: Witam, panie redaktorze.
1: Panie profesorze, mam niby za taki bardzo zadowolony i podekscytowany głos, chociaż powiem panu, że słuchając pana prezydenta doszedłem do wniosku, że to jak to mówił klasyk w latach 60. stoimy na skraju przepaści ekonomicznej. Stoimy na skraju przepaści ekonomicznej, czy nie stoimy? Czy pan prezydent tak dramatycznie przedstawiając polską sytuację finansową, ekonomiczną i przyszłościową, troszeczkę właściwie powiedział rzeczy, które tak nie do końca mają miejsce.
3: No wydaje się, że pan prezydent po prostu bardzo wybiórczo potraktował sytuację, czyli to, co można powiedzieć złego i wrzucić rządowi, to bardzo czarno przedstawił, pomijając rzeczy, które nie są aż tak złe. Oczywiście no, nad przepaścią żadną nie stoimy. Cieszę się, że pan prezydent na przykład zwrócił uwagę, że...
1: Panie profesorze, odetchnąłem.
3: Tak. Ale nie, na przykład na czym polega wybiórczość? No, na przykład pan prezydent z oburzeniem stwierdził, że w ciągu 4 lat ten rząd zadłuży, no to jest oczywiście 2 lata są prognozy tylko, ale myślę, że dość wiarygodne. Zadłuży o 1 bln zł polskie państwo, no, a na przykład nie zauważył, że poprzedni rząd tak samo 1 bln zł zadłużył polskie państwo. Także dość wybiórczo traktował elementy, tak, które... Ja oczywiście bardzo się cieszę, pan prezydent docenia problem rosnącego zadłużenia, bo rzeczywiście to jest bardzo poważny

0: problem. Oczywiście nie grożący nam żadną katastrofą. To jest już raczej, powiedziałbym, słowa, to są słowa polityka, a niekoniecznie ekonomisty. Katastrofą nam nie rządzi, nie grozi, natomiast przynajmniej w najbliższych latach, natomiast jest rzeczywiście problemem, z tym trzeba sobie umieć poradzić. I tutaj oczywiście należałoby, wyglądana byłaby przede wszystkim współpraca prezydenta z rządem. Wszystko jedno, czy ten rząd lubi prezydent, czy nie lubi, dlatego że na przykład pewne zmiany podatkowe i tak dalej, no to daję jako przykład, czy to jest słuszne, czy nie, to czy należy podatki podnosić, czy szukać innych metod, to o tym nie powiem, nie będę mówić w tym momencie, ale proszę zwrócić uwagę, że prezydent jednym tchem powiedział, jak to fatalnie, że rośnie dług, ale ja już wiem, że będą chcieli podatki podwyższać, ja żadnych podatków nie zgodzę się na podwyższanie. No gdzieś tam w tle cały czas się przewija, że na żadne ograniczenie wydatków też się prezydent nie, na ile będzie mógł oczywiście, no bo podatki może zawetować, wydatki nie zawsze też się nie godzi. No więc w związku z tym to jest troszkę tak, strasznie się martwię wzrostem zadłużenia. Jest to straszna wina rządu, no może straszenie ludzi, jaka to katastrofa grozi, co jest oczywiście, jak powiedziałem, przesadą. No ale jednocześnie, ale ja temu rządowi niczym nie pomogę, jeśli chodzi o to, żeby ograniczyć ten proces, żeby powstrzymać ten proces zadłużania. Więc tutaj myślę, że od całej polskiej klasy politycznej, nie wiem, to jest może wołanie na puszczy oczywiście, ale oczekiwałbym jednak współpracy w tej sprawie, bo rzeczywiście dług rośnie przesadnie szybko, kryzysem to szybkim nie grozi, ale to trzeba powstrzymać i powstrzymanie tego w sytuacji, kiedy prezydent no właściwie prawie że jasno mówi, że będzie wetować wszystko, co rząd chce zrobić, no jest właściwie jest bardzo trudne do wyobrażenia.
1: Panie profesorze, prezydent powiedział, to będzie cytat, odpowiedzialność za Polskę nie może wiązać się z dystrybucją strachu, no, z której cieszą się nasi wrogowie, ale musimy wiązać z codziennym budowaniem odporności naszej ojczyzny. I teraz sobie myślę tak, to tak bardziej ze strony politologicznej, ale ekonomicznej też. Jeżeli mówi się, i pan prezydent mówi, że rzeczywiście sytuacja ekonomiczna jest Polski, jest niedobra, a prezydent, no to mówi prezydent, prawda? To taki przeciętny polski obywatel mówi, no tak, prezydent powiedział, że jesteśmy w złej sytuacji ekonomicznej. To kto dystrybuuje ten strach?
0: No, a pan sobie odpowiedział już, panie redaktorze, na to. To znaczy, panu prezydentowi zdaje się zależało na tym, żeby rząd przesadnie nie mówił, nie zyskiwał, bo wiadomo, że istnieje tak zwane reklamy. To znaczy, jeśli ludzie się boją na przykład Putina, to wtedy bardziej popierają rząd. No to prezydent mówi, no to nie straszmy Putinem za bardzo, bo rząd za bardzo na tym zyskuje. Ale ja oczywiście będę straszyć tym, jakie to straszne konsekwencje dla rządu będą i dla wszystkich, jeśli polityki rządowe. No myślę, że mamy do czynienia po prostu z polityką, która w Polsce niestety jest coraz mniej odpowiedzialna. I w której, no wiesz, powiedziałem, tam gdzie powinna być współpraca, akurat w dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie ostrzegania przed na przykład niebezpieczeństwem już polityczno-militarnym, no to powinna, rząd i prezydent powinni mówić jednym językiem i oczywiście nie na zasadzie, a jak oni więcej zyskają na tym, że powiedzą, to ja natychmiast muszę powiedzieć odwrotnie niż oni mówią i podobnie oczywiście z gospodarką, gdzie pewne rzeczy należało powiedzieć jednym językiem. Natomiast czy to się zdarzy, czy w polskim wortle jest do wyobrażenia, że prezydent podejmie jakąkolwiek współpracę z rządem po to, żeby ograniczyć wzrost długu? No to powiedzmy, że pytanie to zostawię otwarte.
1: Ale za to pan minister finansów Andrzej Domański powiedział dziennikarzom, że niższe ceny na stacjach benzynowych to kwestia kilku najbliższych dni. Minister finansów tłumaczył, jaka jest właśnie ścieżka legislacyjna. Posłuchajmy.
2: Najpierw musi być opublikowana ustawa na bazie tej ustawy, dlatego ona była tak ważna. Będzie możliwość wydania specjalnego rozporządzenia, na bazie którego obniżymy akcyzę. Obniżeniu ulegnie również podatek VAT i ceny paliwa w Polsce. Pomimo tego zupełnie niezrozumiałego oporu prezydenta Nawrockiego przez wiele, wiele tygodni, te ceny paliwa w przyszłym tygodniu będą niższe.
1: Panie profesorze, a pan prezydent powiedział, że o 6 rano na jutro to już wsiadam do samochodu i kupuję tam tą swoją benzynę taniej. Tak zrozumiałem z wypowiedzi.

0: To chyba pan prezydent chyba nie bardzo się zdaje sprawę, w jaki sposób jest prawo stanowione i jakie są nawet te formalne wymogi, kiedy jak szybko prawo może działać. Natomiast ja rozumiem cały czas, że to jest rodzaj teatru politycznego. Ponieważ ewidentnie, znowuż mamy taką sytuację, ponieważ rząd, jak obawia się prezydent, będzie mógł niedługo powiedzieć, obniżyliśmy ceny paliw, to prezydent mówi, to niech od jutra już obniży, że wiadomo, że nie może. I w związku z tym jutro, bo jutro będzie można mówić, proszę bardzo, obiecali, że obniżyli, a nie obniżyli. Jest to teatr polityczny. Przepraszam, dla mnie jest to bardzo smutny obraz stanu polskiej polityki i obraz odpowiedzialności polskich polityków. I tutaj oczywiście pan prezydent jest częścią świata politycznego polskiego. Ja nie kieruję tego personalnie w jego stronę wyłącznie. Myślę, że cała polska polityka po prostu zdecydowała w bardzo niedobrym kierunku braku odpowiedzialności, takiego teatru zamiast prawdziwych działań, absolutnej braku gotowości do jakiejkolwiek współpracy, nawet wtedy, kiedy wydawałoby się, że takie czyste poczucie minimalnej odpowiedzialności wymagałoby współpracy. W takich sprawach jak bezpieczeństwo. Przecież to jeszcze niedawno właśnie nam się w głowie nie mieściło, że prezydent polski może z rządem trochę zbijać się nawzajem w sprawach bezpieczeństwa, już tego fizycznego bezpieczeństwa kraju. Na zasadzie, że a jak mogę punkty zdobyć wobec drugiej strony, mówiąc coś innego, to nawet jak wiem, że oni mówią prawdę, to i tak powiem, że odwrotnie niż oni. Więc myślę, że to po prostu pokazuje poziom, do jakiego spadła polska polityka.
1: I to potraktujmy, panie profesorze, za puentę naszej rozmowy. Witold Orłowski, ekonomista, Politechnika Warszawska i Akademia Wistula. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
4: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
5: Jacek Czarnecki
6: i Roch Kowalski.
7: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
1: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie, W niedzielę

0: po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach benzynowych w Polsce zostaną obniżone, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Wyraził zadowolenie z decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który podpisał ustawę obniżającą ceny paliw, choć ubolewał, że stało się to tak późno. Prezydent zapowiedział, że zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie w trybie następczym ustawy.
2: Minister Andrzej Domański przebywa na szczycie ministerialnym grupy G20 w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych. To tam dowiedział się o decyzji prezydenta Nawrockiego.
3: Prezydent zupełnie niepotrzebnie zwlekał wiele tygodni z podpisaniem ustawy.
2: Powiedział minister i dodał, że zwłoka prezydenta Nawrockiego odbijała się na kieszeniach polskich kierowców.
3: Prezydent zachował się wcześniej nieodpowiedzialnie.
2: Domański poinformował, że gdy tylko ustawa zostanie opublikowana, natychmiast podpisze odpowiednie decyzje.
3: W przyszłym tygodniu ceny na stacjach benzynowych w Polsce będą w końcu niższe.
2: Szef resortu finansów nie chciał podać dokładnej kwoty obniżki cen paliw. Ocenił jednak, że wyniesie ona około złotówki. Stwierdził też, że obniżone ceny paliw będą obowiązywać co najmniej do końca roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki w orędziu powiedział, że Polska może się zmienić tylko, gdy rząd będzie chciał z nim współpracować. Na podpisanie ustawy zareagował także premier w mediach społecznościowych. Donald Tusk napisał: to nie ja wygrałem, wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa. 33-latek podejrzany o postrzelenie policjanta w Kraśniku Górnym usłyszał zarzut zabójstwa. Prokuratura zmieniła kwalifikację czynu po śmierci 29-letniego sierżanta Natana Sieronia, mówi rzeczniczka prokuratury w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska.
4: Prokurator zmienił podejrzanemu zarzut, zarzucając mu właśnie z usiłowania zabójstwa na dokonanie tej zbrodni. Oczywiście pozostaje mu nadal zarzut dotyczący nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji, a także okazuje się, że w trakcie przeszukania tego 24 września jego miejsca zamieszkania znaleziono jeszcze u niego amfetaminę. Mężczyzna nie przyznaje się do popełnienia zbrodni zabójstwa.
1: Do strzelaniny doszło 23 września podczas policyjnych czynności na posesji w Kraśniku Górnym. Dziś odbędzie się pogrzeb sierżanta Natana Sieronia. W południe policjanci w całym kraju uczczą jego pamięć minutą ciszy. W radiowozach zostaną włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Podwójny rocznik rozpoczął studia. Największe polskie uczelnie przyjęły w tym roku nawet o 15% więcej studentów niż w ubiegłych latach. To wynik reformy, z powodu której do szkół podstawowych poszły jednocześnie 6- i 7-latki.
5: Naukę na największej polskiej uczelni, Uniwersytecie Warszawskim, rozpoczęło prawie 21 tysięcy studentów. Kandydatów było 90 tysięcy.
6: To jest nieprawdopodobny potencjał intelektualny, który jest do wykorzystania.
5: Mówił rektor uczelni profesor Alojzy Nowak. Na trudy związane z rekrutacją podwójnego rocznika zwrócił uwagę minister nauki Marcin Kulasek.
7: W tym roku 321 tysięcy młodych ludzi przystąpiło do matury. W następnym przewidujemy 380 tysięcy.
5: Nowi studenci cieszą się z początku nauki.
8: Po prostu mam nadzieję, że te studia będą dla mnie niezwykle pomyślnym okresem.
9: Dosyć jestem podekscytowana, no, jak pewnie każdy.
5: Podwójny rocznik oznacza zmiany w organizacji. Na niektórych uczelniach zajęcia zaczynają się wcześniej i kończą później niż w poprzednich latach. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: Jest międzynarodowe śledztwo po awaryjnym lądowaniu samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, po czym maszyna gwałtownie obniżyła lot. Samolot został ostatecznie skierowany do Arabii Saudyjskiej, gdzie bezpiecznie wylądował. Sprawdziłem numer lotu, mam kilku znajomych dziennikarzy i to oni podali mi numer porwanego samolotu i wtedy pomyślałem: o Boże, to moja mama. A potem usłyszałem, że samolot zniknął z radaru. Nie było po nim żadnego śladu.

0: I zrozumieliśmy, co się dzieje, bo jeśli samolotu nie ma na radarze, nie jest dobrze. Dochodzenie w sprawie zdarzenia prowadzone jest przez władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma wyjaśnić szczegóły incydentu. FlyDubai zawiesił loty do i z Izraela do czasu zakończenia postępowania. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, temperatura od 3 stopni na wschodzie, 4 lokalnie w centrum, do 10-12 na zachodzie i nad morzem. W piątek na krańcach zachodnich słabe opady deszczu, rano mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w dzień od 19 stopni na północnym wschodzie, Półwyspie Helskim oraz północnym zachodzie, 22 w centrum, do 23 miejscami na południu kraju.
1: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: Nasze zaproszenie przyjął pan profesor Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości. Dzień dobry panie profesorze.
3: Dzień dobry.
2: Dla pana ta historia to jest bardziej opowieść o aferze Funduszu Sprawiedliwości, Marcinie Romanowskim, Zbigniewie Ziobrze, czy bardziej o tych problemach z polskim wymiarem sprawiedliwości, o tym, że on jest delegitymizowany, że jedni mają swój wymiar sprawiedliwości, inni mają swój i tak naprawdę bez względu na to, jaka zapadnie decyzja przed sądem, to zawsze znajdą się ci, którzy będą albo status sędziego, albo te decyzje podważać.
3: No na pewno jedno i drugie, dlatego że nikt nie będzie zadowolony z ostatecznego rozstrzygnięcia, bo albo będzie tak, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości będą mówić, że nie ma niezawisłości w sądzie. No teraz akurat mówią, że właśnie sędziowie są dobrzy i że mamy do czynienia z praworządnymi sędziami, niezawisłymi.
2: Czyli można liczyć na sprawiedliwy proces,
3: tak,
2: prawda?
3: No tak, tak. No i póki co twierdzili, że nie można liczyć na sprawiedliwy proces. No teraz zdaje się, wahadło się odwróciło zupełnie w drugą stronę. Ale to jeszcze potrwa. To znaczy ja nie przypuszczam, żeby tak szybko się ta saga zakończyła. No chyba, że oczywiście zostanie ujęty za granicą pan Marcin Romanowski, no i wtedy wydany Polsce. No to na pewno to by skróciło całą procedurę. Ale tutaj wczoraj no, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie sędzia, który jak przed chwilą słyszałem, był oczywiście rekomendowany przez, a w każdym razie wspierany przez pana Zbigniewa Ziobrę, no nagle wydaje orzeczenie, które jest sprzeczne z nowelizacją kodeksu postępowania karnego, artykuł 281, paragraf 2, który został wprowadzony właśnie przez Zbigniewa Ziobrę. I argumentacja tegoż sędziego jest taka, że ten przepis jest niekonstytucyjny. No, myślę, że gdyby Zbigniew Ziobro dalej był ministrem sprawiedliwości, to na takie stwierdzenie by się nie odważył.
2: Dlaczego prokuratura nie wystąpiła o wyłączenie z tego postępowania tego sędziego, skoro wiadomo było, że to jest człowiek o takim statusie, którego minister sprawiedliwości określa mianem neosędziego?
3: No to jest dobre pytanie. Ja nie wiem, kto tam był prokuratorem, który tą sprawę prowadzi. No na pewno ja mogę powiedzieć jako adwokat, że w tej sytuacji bym wystąpił o takie wyłączenie i wielokrotnie się zdarza, że w różnych prowadzonych sprawach występujemy o wyłączenie, co bynajmniej nie znaczy wcale, że wszyscy sędziowie, którzy zostali wskazani przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa, no muszą być wyłączani ze spraw. Znane mi są sprawy. Sam w nich występowałem, gdzie Sąd Najwyższy stwierdza, że zanalizowali drogę sędziego, który został powołany do sądu apelacyjnego przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa, ale nie znaleziono nic takiego, co by nakazywało wątpić w jego niezawisłość sędziowską. Także tutaj są bardzo różne rozstrzygnięcia, ale jeżeli jest sytuacja tego typu, że mamy do czynienia z sędzią, który tam był wyróżniany, nagradzany, podpisywał listy,

0: poparcia, no to to było już przesłanką do tego, żeby o takie wyłączenie wystąpić.
1: Czy możemy się tego spodziewać na tym kolejnym etapie tego postępowania? Bo słyszeliśmy w relacji naszej reporterki, że zażalenie prokuratury trafi w sądzie apelacyjnym do komórki złożonej znowu z neosędziów. No i tutaj znowu otwiera się ta furtka, ta możliwość do prokuratury, żeby składać wnioski o wyłączenie poszczególnych sędziów zasiadających w tym składzie, który będzie orzekał w tej sprawie.
0: No ale nie można o tym mówić ex ante, nie można o tym mówić z góry. Musi być wyznaczony, wylosowany konkretny sędzia i wtedy można zanalizować, czy ten sędzia daje rękojmię prawidłowego rozstrzygnięcia, czy nie, to znaczy prawidłowego w sensie niezawisłego. Nie da się z góry powiedzieć, że prokuratura powinna występować o wyłączenie wszystkich po kolei. No, zawsze podlega to szczegółowej analizie, kim był ten sędzia w poprzednich 8 latach, co robił, jak się zachowywał, czy są zastrzeżenia co do jego orzecznictwa, czy zarządzenia, znaczy zastrzeżenia nie merytoryczne, czysto, że powiedzmy pomylił przepisy ustawy, tylko zastrzeżenia tego typu, że sprzyjał w jakiś sposób na przykład konkretnej władzy.
1: Ale rozumiem, że dopóki nie będzie tego rozstrzygnięcia sądu apelacyjnego, jeśli dojdzie do zażalenia tej wczorajszej decyzji przez prokuraturę, no to ten list żelazny gdzieś wisi w powietrzu. Nie jest to jeszcze rozwiązanie, z którego Marcin Romanowski może skorzystać.
0: Zdecydowanie tak, dlatego że postanowienie nie jest prawomocne. Prokuratura ma 7 dni na złożenie zażalenia. No, kiedy zostanie złożone zażalenie, to nie wiemy, ale też kiedy zostanie rozpatrzone zażalenie, to nie wiemy, bo tutaj jest 7-dniowy termin. Tam nie ma terminu, jeżeli chodzi o sąd apelacyjny, więc równie dobrze może to być za miesiąc, za 2 miesiące. No mimo, że oczywiście powinno być w miarę szybko to zażalenie rozstrzygnięte.
1: Czyli status Marcina Romanowskiego na dziś nie zmienił się po tej wczorajszej decyzji sądu?
0: Nie zmienił się, nie, zupełnie. Ja myślę, że Marcinowi Romanowskiemu już doskwiera ta ustawiczna ucieczka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No i on by chętnie z tego listu żelaznego skorzystał, choć zdaniem prokuratury nie jest osobą wiarygodną i te okoliczności, które spowodowały, że uciekł, mimo że wcześniej zdaje się sugerował, że nie ucieknie, że będzie stawiał się przed organami prokuratury czy sądu. A poza tym zmiana miejsc, mała wiarygodność, że rzeczywiście jest w Naddniestrzu. Dalej przyznał, że posługuje się inną tożsamością. No to wszystko, powiedziałbym, źle rokuje, jeżeli chodzi o jego wiarygodność, że będzie się stawiał na wezwanie sądu czy wezwanie prokuratury. Poza tym, to może być i tego typu sytuacja, ponieważ wydając list żelazny, sąd uchyla areszt tymczasowy, że będzie miał uchylony areszt tymczasowy prawomocnie i nagle stwierdzi, że się nie pojawi w Polsce przed prokuraturą czy przed sądem, co spowoduje, że trzeba będzie od nowa występować o tymczasowe aresztowanie, co oczywiście przedłuży postępowanie i potrwa. Także tutaj jest wiele różnych możliwości.
1: No właśnie, bo ja od wczoraj się zastanawiam, bo mówimy o tym, że ten list żelazny, jeśli ta decyzja się uprawomocni, spowoduje, że Marcin Romanowski będzie mógł wrócić do Polski i odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Może wrócić do Polski w takiej sytuacji, czy do tej Polski wrócić musi, żeby przed sądem w Polsce odpowiadać w sprawie tych zarzutów, które na nim ciążą?
0: No, jeżeli dostanie list żelazny, to powinien wrócić, bo sam wnioskował o wystawienie takiego listu żelaznego, ale nie ma przymusu w tym sensie, że bezwzględnie będzie musiał wrócić, bo w pewnym momencie powie, tak, mam list żelazny, ale się rozmyśliłem. No i nikt go nie zmusi do tego, żeby wrócił do Polski, w szczególności, że dalej, niedokładnie wiadomo, gdzie on jest. Ja myślę akurat, że służby mają pewne podejrzenia, bo są na tyle sprawne, że potrafią w tym zakresie tego typu

0: ustalenia przeprowadzić, no ale oficjalnie nie wiemy, gdzie on jest.
1: No i też się zastanawiam nad tym, jakie byłyby tego konsekwencje, gdyby jednak Marcin Romanowski się rozmyślił, czy wtedy na nowo musiałaby rozpocząć się ta cała procedura, która teraz go dotyczy, czyli nie wiem, odebranie paszportu, paszportu dyplomatycznego, list gończy, europejski nakaz aresztowania, bo list żelazny, wszystko to no, w jakiś sposób przesuwa nam w niebyt, rozumiem, jeżeli ta decyzja się uprawomocni.
0: No nie, nie, aż nie. Tak by nie było, że trzeba wszystko powtarzać od początku. Moim zdaniem trzeba by tylko wystąpić o zgodę, znaczy nie o zgodę, tylko o zastosowanie tymczasowego aresztowania przez sąd. Także uchylenie immunitetu już nastąpiło. Zgoda na zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie jest, także tego nie trzeba by było powtarzać.
1: Panie profesorze, wspomniał pan o tym wątku związanym ze służbami. Na ile te informacje, które pojawiły się jakiś czas temu, że Marcin Romanowski może przebywać w tym prorosyjskim Naddniestrzu, mogły się okazać gdzieś również ważne dla argumentacji i dla powodów podjęcia przez sąd tej decyzji o przyznaniu listu żelaznemu Marcinowi Romanowskiemu?
0: No po pierwsze, warunkiem przyznania listu żelaznego wnioskodawcy jest to, że on przebywa za granicą. Czyli musi się wykazać, że on nie przebywa na terytorium Polski, że przebywa za granicą. No, tutaj są pewne wątpliwości. Znaczy, to, że przebywa za granicą, to raczej chyba nie jest wątpliwe. Ale gdzie przebywa, to jest wątpliwe. No, muszę powiedzieć, że byłoby bardzo niedobrze, gdyby to rzeczywiście było Naddniestrze. Dlatego, że Naddniestrze jest kontrolowane przez Rosjan. No i moim zdaniem absolutnie strona rosyjska nie podarowałaby sobie tego, że chciałaby porozmawiać z Marcinem Romanowskim. W związku z czym to byłoby chyba no, dość złe także dla Marcina Romanowskiego i dla jego aktualnej sytuacji, ponieważ służby rosyjskie Naddniestrze infiltrują i obecność Marcina Romanowskiego nie uszłaby ich uwadze. Także raczej przypuszczam, że on nie jest w Naddniestrzu.
1: Bo gdyby tak było, no to rzeczywiście rozmawialibyśmy już nie tylko o sprawie, która ma to zabarwienie kryminalne, no bo mówimy o przestępstwie, o zorganizowanej grupie przestępczej, ale także o sprawie, która dotyka no, kwestii bezpieczeństwa państwa, bo rozmawiamy przecież o byłym wiceministrze sprawiedliwości, człowieku, który miał dostęp do no, naprawdę ważnych, kluczowych informacji, którymi no, jest ryzyko, że mógłby się dzielić ze służbami wrogiej nam Rosji.
0: Dokładnie tak by było, czyli z całą pewnością polskie służby byłyby tym zainteresowane i polskie służby, gdyby on się rzeczywiście w Polsce pojawił, myślę, że bardzo dokładnie by chciały to wszystko ustalić w najdrobniejszych szczegółach. Z kim się spotykał, z kim rozmawiał, kto mu umożliwił przekroczenie granicy. No, byłoby szerokie pole zainteresowania dla polskich służb specjalnych.
1: No i w tym znaczeniu pewnie liczy się ten efekt końca dnia, żeby Marcin Romanowski jednak przed polskim sądem stanął, więc to jest w jakimś sensie uzasadnienie dla wydania tego listu żelaznego.
0: No to jest istota w ogóle listu żelaznego. Po to się go wydaje, żeby ktoś się stawił przed polskim sądem, żeby można go było osądzić. Ale tu jest dość szczególna sytuacja, to nie jest taka typowa sytuacja, w której wydaje się list żelazny. Zresztą listy żelazne wydaje się bardzo rzadko i sam uczestniczyłem chyba w kilku postępowaniach, gdzie wnioskowaliśmy o list żelazny, ale ostatecznie sąd takiego listu żelaznego nie udzielił. Jeszcze po tej zmianie w kodeksie postępowania karnego, gdzie w paragrafie drugim jest powiedziane, że list żelazny wydaje się na wniosek prokuratora w postępowaniu przygotowawczym lub przy braku jego sprzeciwu. Tak brzmi ten przepis. W związku z tym no, rola prokuratury tutaj jest zasadnicza w tej sprawie. Akurat we wczorajszej decyzji sędzia zupełnie pominął ten przepis i powiedział, że on jest niekonstytucyjny, więc go nie stosuje. Ale listy żelazne są dużą rzadkością.

0: wartością. No, dlatego, że ktoś, kto jest przestępcą i to poważnym przestępcą, gdzie normalnie byłby tymczasowo aresztowany, tutaj przebywa na wolności. I Marcin Romanowski po powrocie mógłby oczywiście występować dalej jako poseł w Sejmie, korzystać z wszystkich z tym związanych praw, no ale także przebywałby z rodziną, nie byłby izolowany. Jasne, że sąd się zastrzega, że nie wolno mu się kontaktować ze świadkami, z innymi osobami ewentualnie podejrzanymi, no ale często to jest iluzja, bo jest bardzo wiele sposobów na to, żeby informacje między poszczególnymi osobami wymieniać mimo to.
1: Mówi pan o tym, panie profesorze, że to jest niezwykła sprawa z wielu powodów. Pewnie tym głównym powodem jest to, że rozmawiamy o byłym wiceministrze sprawiedliwości, że to jego dotyczy właśnie ta sprawa, o której rozmawiamy, że to on jest tutaj głównym bohaterem albo antybohaterem, no pomijając Zbigniewa Ziobrę, którego status jest bardzo podobny do Marcina Romanowskiego. I stąd moje kolejne pytanie, czy spodziewa się pan takiego wniosku o list żelazny ze strony Zbigniewa Ziobry?
0: Nie. Akurat w przypadku Zbigniewa Ziobry myślę, że no raczej nie możemy się, czy nawet na pewno takiego wniosku spodziewać się nie możemy. Myślę, że w tym momencie jest dość dobrze urządzony w Stanach Zjednoczonych, w tym sensie, że ma aprobatę administracji amerykańskiej dla jego tam pobytu. No i praktycznie rzecz biorąc do czasów zmiany prezydenta, a do tego momentu jeszcze no, co najmniej ponad 2 lata, to może spokojnie tam przebywać. Także nie przypuszczam, żeby nagle Zbigniew Ziobro chciał odpowiadać przed polskim sądem. Raczej według mnie liczy na to, że w międzyczasie zmieni się władza i na białym koniu wjedzie z powrotem do Polski, a być może zostanie ministrem sprawiedliwości ponownie.
1: Czyli to też może być, wracając do Marcina Romanowskiego, gra na czas?
0: Tak, zdecydowanie tak, oczywiście. Ja myślę, że o to właśnie chodzi, żeby zyskiwać jak najwięcej czasu, dotrwać do przyszłorocznych wyborów, a wtedy się zobaczy.
1: No to gdyby to rozpatrywać w takich kategoriach logiki procesowej, no to tutaj obrona Marcina Romanowskiego zdobywa punkty.
0: No tak, oczywiście. No, przewlekanie postępowania w takim przypadku na pewno jest korzystne dla obrony każdej z tych osób. Także nie ma co ukrywać, że to jest pewien sukces obrony Marcina Romanowskiego w tym momencie.
1: Sukces obrony oznacza porażkę prokuratury?
0: No zawsze tak jest. Dlatego pan minister Żurek się wczoraj wypowiadał i uznał, że to był błąd, że prokuratura dopuściła do tego, żeby orzekał sędzia, który jednoznacznie ma sympatię, powiedzmy, do poprzedniej władzy, a nie do obecnej. Tak przynajmniej wynikało z tego jego, no, z tych jego wypowiedzi. Także na pewno jest to punkt dla prokuratury. Czy jak mówił klasyk, plus dodatni.
1: Wspomniał pan o ministrze sprawiedliwości Waldemarze Żurku, który skomentował tę wczorajszą decyzję sądu. No i od razu naraził się na krytykę ze strony głównie opozycji, że no w jakiś sposób stara się tutaj wpływać na to, jakie decyzje w polskich sądach zapadają. Czy byłoby mu łatwiej i czy te jego wypowiedzi byłyby bardziej wiarygodne, gdyby jednak doszło do rozłączenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego?
0: No właśnie dlatego do tego doprowadziłem, będąc ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, że tu jest konflikt interesów, ewidentny konflikt interesów. No jasne, że z politycznego punktu widzenia Zbigniew Ziobro połączył te funkcje, bo łatwiej wtedy zarządzać politycznie prokuraturą, ale tutaj pan minister Żurek wypowiadał się jako prokurator generalny. No jako prokurator generalny oczywiście ocenił to negatywnie, że nie złożono wniosku o wyłączenie tego sędziego. No ewidentny właśnie w tym przypadku pojawia się konflikt interesów. Także perspektywą na pewno jest rozdzielenie tych funkcji, tym bardziej, że jesteśmy jedynym krajem Unii Europejskiej, gdzie istnieje tego typu dualizm.

0: jednym ręku stanowisko prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.
1: Panie profesorze, to jeszcze na ostatnie półtorej minuty już niestety naszej rozmowy. Większość czasu poświęciliśmy Marcinowi Romanowskiemu. Zapytam pana o zdanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i o to, co tam się dzieje. Jakiego rozstrzygnięcia pan się w najbliższym czasie spodziewa?
0: No to bardzo trudno powiedzieć, co się w najbliższym czasie stanie. Z całą pewnością chodzi o to, że z punktu widzenia czy to pana Święczkowskiego, czy pana prezydenta, no należy opóźniać powołanie nowych sędziów do składu i dopuścić ich do orzekania, dlatego że w tym momencie mają większość w 15-osobowym składzie Trybunału Konstytucyjnego, no i mogliby nie tylko uchylić immunitet panu Święczkowskiemu, ale także praktycznie rzecz biorąc pozbawić go władzy, więc myślę, że z punktu widzenia pełniącego obowiązki prezesa Trybunału i pana prezydenta Nawrockiego, no wszystko będzie się działo tak, żeby nie doszło do skompletowania składu i do podjęcia obowiązków przez poszczególnych sędziów. Ale co się konkretnie stanie, to bardzo trudno przewidzieć, bo każde rozwiązanie będzie kwestionowane. No, nie bardzo wyobrażam sobie też rozwiązanie polegające na tym, że policja siłą wprowadzi sędziów. No, wprawdzie da się to uzasadnić w świetle prawa, ale z takiego demokratycznego punktu widzenia byłoby to dość kłopotliwe.
1: Pan profesor Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sprawiedliwości, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A teraz wracamy do spraw krajowych, politycznych. Pan Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Superekspresu, połączony z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
1: Dzieje się sporo. Temat numer jeden, list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Jakie mogą być polityczne konsekwencje tej wczorajszej decyzji sądu?
3: Wie państwo, myślę, że żadnych politycznych konsekwencji tej decyzji nie będzie, bo przed nami sąd apelacyjny i ja tutaj jestem gotów położyć dolary przeciwko orzechom, że sąd apelacyjny uchyli tę decyzję niższej instancji. Ja się nie będę wdawał, ponieważ nie jestem prawnikiem i nie posiadam wiedzy w te dywagacje, czy sąd miał prawo wydać ten list, zgodę na list żelazny w momencie, kiedy prokuratura takiej zgody nie wydawała, bo czytałem takie opinie, że podobno takiej decyzji nie mógł wydać. Politycznie nic się nie zmieniło. Romanowskiego nie ma i Romanowskiego nie będzie. Obie strony będą grały tę samą nutę, którą grają do tej pory. Z jednej strony będziemy słyszeć o przestępcy, czy też domniemanym przestępcy, który z tchórzostwa uciekł za granicę, ukrywa się być może w rosyjskiej strefie wpływów, czyli w Naddniestrzu, chociaż stuprocentowego potwierdzenia tej informacji nie mamy. Z drugiej strony będziemy słyszeć o męczenniku i o ofierze Tuska i Żurka, którzy ścigają osoby, które reformowały wymiar sprawiedliwości i wspierały ochotnicze straże pożarne.
1: Czyli ani obciążenie dodatkowe dla PiS-u, ani wzmocnienie koalicji, która no co jakiś czas przypomina o tym, że trwają rozliczenia i że ten proces być może powoli, ale jednak się toczy.
3: Wie państwo, myślę, że nie. Myślę, że nie jakby w takiej skali mikro, to może to troszeczkę, ale też bez przesady, podważyć pozycję ministra Żurka, bo biorąc pod uwagę to, kim jest, czy też jaki background ma sędzia, który tę decyzję wydał, zadziwiające jest, że prokuratura, która prowadziła tę sprawę i występowała przed sądem, nie zakwestionowała niezawisłości tego sędziego i nie poprosiła o ten test niezawisłości, do którego miała prawo, co jest zresztą podnoszone, tak? Ci, którzy chcieli, mogli poczytać

pytać pisy pana sędziego, bo wczoraj zamknął ten swój profil na X-ie i udostępnia go tylko gronu znajomych. Można było zobaczyć, że nie jest to, mówiąc najdelikatniej, sędzia, który nie angażuje się

0: którą między innymi Polska złożyła, która mogła, wcale nie musiała, ale mogła zablokować realizację umowy z krajami Ameryki Południowej?
1: Wie pani co, osoby, które znają się, ja do takich nie należę, bo znowuż poruszamy kwestię wymiaru sprawiedliwości, kwestii prawnych, bo w takim aspekcie była ta skarga rozpatrywana. Bo od początku mówiły, że Polska ma szanse bliskie zeru, żeby tę umowę zablokować, a jak się czyta to uzasadnienie tej decyzji, no to niestety ono wskazuje na to, że ten wniosek został, mówiąc najdelikatniej, nienależycie przygotowany. Także Polska nie wykazała, jak to określił wiceprezes TSUE, tego charakteru dotyczącego ewentualnej i nieodwracalnej szkody, jaka miałaby nastąpić z tytułu wejścia umowy Mercosur w życie. Tam podał informację, że w zasadzie nie podano żadnych merytorycznych argumentów, nie uzasadniono, w jaki sposób umowa miałaby dotknąć rolników, jaka jest sytuacja finansowa rolników. To była czysto PR-owa zagrywka i szybko się okazało, że to nie był najskuteczniejszy PR, bo przyszło sprawdza.
0: Czyli wniosek właściwie złożony tylko z takich pobudek wizerunkowych być może, żeby sprzeciw dla samego sprzeciwu, żeby pokazać wyborcom, że no nie jesteśmy bezczynni wobec tej potencjalnej krzywdy, która może dziać się i która może dotyczyć polskich i europejskich rolników, którzy bardzo głośno przeciwko umowie Mercosur protestowali.
1: Tę umowę można było zastopować, mówię teoretycznie, bo praktycznie to nie wiem, czy można było, na etapie negocjacji i na etapie budowania koalicji państw, które przeciwko tej umowie protestowały, bo jak wiadomo, nie tylko Polska była krytycznie nastawiona, ale również Francja w pewnych obszarach.
0: No i Włochy w decydującym momencie się wycofały.
1: Tak jest. Tak jest, tak jest. I to jest, no niestety, no albo stety, no jeżeli działa się w jakimś gremium, a takim gremium jest Unia Europejska, no to jest gremium wieloosobowe, czy składające się z wielu członków i niemożność czy nieumiejętność zbudowania koalicji blokującej jakby powoduje, że nie możemy realizować swoich celów. Jakby zupełnie inną dyskusją jest to, na ile ta umowa w polską gospodarkę rolną uderzy. Bo oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Z rolnictwa żyje w Polsce, czy też rolnictwem para się w Polsce, wedle tych szacunków 2-4%, to nie jest duża grupa, nawet jeżeli rozszerzymy ją o przetwórców rolnych. Współczesna polska wieś, w której mieszka około 30% mieszkańców, to są głównie pracownicy najemni, pracujący w handlu i pracujący w usługach oraz w instytucjach o użyteczności publicznej. To rolnictwo się znakomicie zmieniło. To nie jest gospodarstwo dwu- czy pięcioarowe z jedną świnią i trzema królikami czy kurami. I patrząc globalnie, to jest w gruncie rzeczy dość mała grupa osób. Jedną dużo większą grupą osób są konsumenci, którzy będą w jakiś sposób beneficjentami tejże umowy. Oczywiście rząd był pod naciskiem Prawa i Sprawiedliwości. W jakimś stopniu był też pod naciskiem PSL-u, prawda, który przynajmniej teoretycznie ma elektorat swój na tych obszarach wiejskich, jest cały czas postrzegany jako ta partia agrarna, prawda, walcząca o interesy mieszkańców wsi, rolników, przetwórców rolnych.

0: Stąd też ta decyzja o złożeniu tej skargi, jak widać, nieskutecznej.
1: Pamiętamy też, panie redaktorze, że jak wiele takich kontrowersyjnych tematów, także i sprawa umowy Mercosur stała się przedmiotem sporu między rządem i prezydentem. Tam były też wzajemne pretensje o to, kto ma więcej takiej siły sprawczej na forum europejskim, na tym forum międzynarodowym. Strona prezydencka rządowi zarzucała to, że właśnie w Komisji Europejskiej nie jest w stanie zrealizować swojego celu, czyli zablokowania umowy Mercosur. Rząd prezydentowi zarzucał, że no właśnie nie był w stanie wpłynąć na no chociażby Giorgia Meloni, czyli szefową włoskiego rządu, żeby Włochy zostały w tej koalicji, która mogłaby na etapie prac też w parlamencie i w Komisji Europejskiej tę umowę Mercosur zablokować. Teraz jesteśmy świadkami kolejnej odsłony tego sporu, tego konfliktu na linii prezydent-rząd. Reforma podatkowa, kwestia cen paliw, ale także ostatnio kandydatura na nowego szefa Służby Ochrony Państwa. Polityczna jesień rozpoczyna nam się pod znakiem no znowu tej trudnej, albo chyba można już tak powiedzieć, coraz mniej prawdopodobnej i możliwej koabitacji prezydenta z rządem.
0: Nie ma koabitacji, nie ma nawet tej szorstkiej przyjaźni, która to przed laty miała miejsce między Leszkiem Millerem a Aleksandrem Kwaśniewskim. Jakby z rozrzewnieniem można też wspominać tę koabitację między na przykład gabinetem Jerzego Buzka a Aleksandrem Kwaśniewskim, prawda, czy nawet Donaldem Tuskiem a Lechem Kaczyńskim. Mimo całego szeregu napięć, jakie między tymi obozami czy między tymi politykami były, to jednak w dużym stopniu dominowała po obu stronach tego sporu politycznego odpowiedzialność i za Polskę, i odpowiedzialność za swoje działania. W tej chwili odnoszę wrażenie, że nie ma żadnego pola do, znaczy teoretycznie jest szerokie pole do kompromisu, ale żadnej ze stron na tym kompromisie tak naprawdę nie zależy. Obie strony tego sporu politycznego karmią swoich wyborców czy też zwolenników tymi złymi informacjami, tą złą energią, starając się jak najbardziej polaryzować społeczeństwo, bo to działa niestety. Niestety działa, a my idziemy na ścianę. Pani wskazała tutaj kilka obszarów. No, już kilka można wskazać, które de facto nie funkcjonują. To jest wymiar sprawiedliwości został w dużym stopniu sparaliżowany. Tak? Trybunał Konstytucyjny de facto nie istnieje. Tak? No.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, dzisiejsze spotkanie i komentarz do tych bieżących spraw krajowych. Pan Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Superekspresu, był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję ślicznie, kłaniam się.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Jest z nami połączony już generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych. Dzień dobry, panie generale.
3: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Wraca dyskusja i wraca temat poboru, panie generale, za sprawą wpisu i wypowiedzi Sławomira Mentzena, który nawołuje do powrotu powszechnego szkolenia dla 19-latków i twierdzi, że każdy, kto uważa, że powinniśmy mieć wyłącznie armię zawodową, tak naprawdę domaga się tego, żeby Polska nie miała szans obronić się przed Rosją. To jest już na serio początek tej no poważnej dyskusji na temat zmiany organizacji armii w Polsce?
3: No, ciężko mi powiedzieć, bo to są na razie pojedyncze głosy. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że byłem dowódcą, kiedy jeszcze żołnierze służby zasadniczej służyli Wojsku Polskim. No i uważam, że formuła przymusowego brania młodych ludzi do wojska nie jest najlepsza. To raczej powinniśmy stworzyć warunki, żeby ci ludzie chcieli przyjść do nas poprzez różnego rodzaju zachęty i różnego rodzaju systemowe rozwiązania, a nie fizyczne zmuszenie młodych ludzi do przyjścia do wojska.
1: No ale cały czas chyba prawdziwa jest ta zasada, że armia jest silna siłą swoich rezerw.
3: No tak, tylko co to oznacza? Jeszcze całkiem niedawno

0: te rezerwy były, dzisiaj one się kończą, więc musi powstać jakiś system szkolenia rezerw. To jest oczywiste, bo roczniki, które no, jeszcze przeszły przez zasadniczą służbę wojskową, no powoli są coraz starsze. Więc system szkolenia rezerw musi powstać, tylko czy system przymusowego brania młodych ludzi do wojska jest najlepszym rozwiązaniem dla uzyskania rezerw. Wydaje mi się, że można to zrobić w inny sposób, który będzie no, bardziej nowoczesny i bardziej adekwatny do dzisiejszych czasów niż przymuszanie młodych ludzi
1: to jak to
0: fizycznie.
1: Robić? Jak to robić skutecznie, jak to robić, korzystając także pewnie z wzorców, które no, gdzieś już są na świecie pewnie realizowane?
0: Oczywiście, jest kilka modeli. Po pierwsze, wysoka świadomość społeczna. Ludzie muszą się czuć obywatelami tego kraju i czuć odpowiedzialność za obronę tego kraju. To po pierwsze. Po drugie, benefity długofalowe, czyli ktoś, kto zgłosił się do służby, odsłużył, będzie miał pierwszeństwo w przyjęciu do policji, do służb państwowych, do wielu stanowisk państwowych, może nawet do tego, żeby zostać parlamentarzystą czy samorządowcem. No bo jeżeli... No, różne są formuły na świecie. Ja nie chciałem tutaj ustalać od razu jakichś zasad jednoznacznie, ale jest wiele formuł takich, które w nie w krótkofalowym beneficie płacimy ci pieniądze i przyjdź do wojska, tylko w długofalowym rozliczeniu dają ci może nie samym finansowy benefit, ale dają ci pewne bronisz, znaczy zgłosiłeś się do tego, żeby się przeszkolić do obrony ojczyzny, to ojczyzna daje ci coś w zamian w długofalowym rozliczeniu.
1: Bo my bardzo się skupiamy w tej dyskusji o budowaniu potencjału obrony i odstraszania na sprzęcie, panie generale, prawda? Bardzo dużo mówi się o gromadzeniu pieniędzy, o tym, żeby te pieniądze mądrze wydawać, żeby ten sprzęt, który za te pieniądze jest kupowany, był w stanie ze sobą dobrze współpracować, żeby budować wielowarstwową też obronę, chociażby powietrzną, że i ta obrona przed pociskami balistycznymi, ale także drony. No, sprzęt, zakupy to są te słowa, które powtarzamy, odmieniamy przez wszystkie przypadki, ale przecież muszą być ludzie, którzy będą gotowi Dokładnie. Ten sprzęt obsługiwać, serwisować. O tym także była mowa w ostatnich dniach przy okazji Apaczy, prawda? I tych centrów z jednej strony serwisowych na Lubelszczyźnie, w Dęblinie, ale także w tej współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, która ma szkolić ludzi, którzy znowu obsługiwać będą ten sprzęt, ale także będą potrafili go naprawiać.
0: Tak, oczywiście to wszystko jest prawda, bo i jeszcze dołożę do tego, że pobór taki jak był kiedyś był przygotowany do obsługi dość prostego sprzętu. Dzisiaj nie da się przeszkolić żołnierza w 2 tygodnie, w 6 tygodni, nawet w pół roku do obsługi najnowocześniejszego sprzętu typu Apache, Abrams, HIMARS i to wszystko, co kupujemy, czy Patriot. Do tego są potrzebni wysokiej klasy specjaliści, którzy są szkoleni przez kilka lat, aby osiągnąć taki poziom, w którym będą zapewniać maksymalne wykorzystanie tego sprzętu. No, no nikt by nie chciał, nie wiem, żeby mu samochód naprawiał człowiek po 3-tygodniowym kursie mechanika, tak? Mhm. Więc my z jednej strony jakby zapominamy, że już wojsko to nie jest czworobok jak za Napoleona, w którym żołnierze krzyczą hura i maszerują równym krokiem, tylko to są wysokie klasy specjaliści, których szkolenie wymaga i finansu, i czasów, i potem to szkolenie musi się przełożyć na praktyczne użycie różnego rodzaju sprzętu, nie tylko indywidualnie, ale sprzętu na poziomie plutonu, kompanii, batalionu, zgrywania. Ja tylko powiem, że dzisiaj system szkolenia żołnierza zawodowego jest rozłożony na 3 lata. W pierwszym roku żołnierz zdobywa zdolności czy umiejętności indywidualne. W drugim roku zgrywa się na poziomie pluton kompania i w trzecim roku ugruntowuje swoje zdolności na poziomie wyższym, kompania i wyżej. Więc jeżeli tak podchodzimy do żołnierza zawodowego, którego mamy codziennie w wojsku, to jak chcemy szkolić rezerwy w jakimś kursie, nie wiem, 4-tygodniowym, 6-tygodniowym? Tutaj trzeba naprawdę bardzo mocno zrewidować nasze podejście do tego.
1: A jak jeszcze dodamy te cały obszar cyberbezpieczeństwa, no to otwierają się kolejne przestrzenie i kolejne skojarzenia, jak bardzo wysoko wykwalifikowani muszą być ludzie, którzy dbają o te dziedziny, o tę działkę.
0: Oczywiście, że tak. My musimy popatrzeć na państwo jako całościowy organizm. Wojsko jest jednym z części, może ważnych, ale części organizmu. Nie może być tak, że to niech wojsko sobie buduje rezerwy, to niech wojsko nas broni, a państwo jakby nie jest zainteresowane. Nie. No bo jeżeli proste rzeczy, jeżeli tego informatyka czy innego specjalistę, lekarza, wojsko zabierze do poboru, no to przecież

0: gdzieś go zabraknie. To nie jest tak,
1: że...
0: Dokładnie, więc to musi być naprawdę bardzo dokładnie przemyślana i zbalansowana logika, żebyśmy nie to, że wzmocnimy jedną część, osłabiając całkowicie inną część, tak? Państwo musi funkcjonować i trzeba patrzeć nie tylko na wojsko, ale na państwo jako całość, jako całościowy organizm, który ma bronić się przed atakiem, przed infekcją. Jeżeli wzmocnimy tylko jedną część, to osłabiając inną, to nic nie zyskamy, a wręcz możemy stracić.
1: A czy ta strategia, o której teraz rozmawiamy, bo chyba tak można to określić, no jest właśnie nakierowana i pomyślana na wypadek zagrożenia ze strony Rosji, no bo to Rosja jest głównym zagrożeniem,
0: tak,
1: głównym potencjalnym agresorem.
0: Tak, oczywiście. Nie będziemy się bronić przed innymi krajami. Potop szwedzki już szczęśliwie się skończył parę setek lat temu. Dzisiaj naszym głównym i chyba jedynym adwersarzem jest Rosja, która codziennie nam to udowadnia. Więc my musimy budować odporność na tamten kierunek i rezerwy czy szkolenie rezerw powinno być ukierunkowane na wojnę, która będzie charakteryzować się takimi, a nie innymi, taką, a nie inną charakterystyką, jaka jest w terenie, który będziemy bronić, ludzi, które będą nas atakować. To wszystko musi być dostosowane do tego.
1: Dlaczego ja o to pytam, panie generale? Dlatego, że mam przed sobą cytat z Marka Ruttego, sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego, który wypowiada się w takim uspokajającym tonie. Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO. To jest twierdzenie, które przekazuje Mark Rutte, i jednocześnie zaprzecza, żeby realną ewentualnością było ryzyko użycia broni jądrowej przez Rosję przeciwko państwom bałtyckim, a innego rodzaju użycie broni przeciwko naszym północno-wschodnim sąsiadom jest możliwe, bo przecież takie sygnały docierają mniej więcej od wiosny do nas, że to kraje bałtyckie mogą być obiektem rosyjskiego testowania spójności całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Oczywiście, bo to wynika z prostej geografii wojskowej. No, Rosja graniczy z częścią krajów bałtyckich, Białoruś. Do tego kraje bałtyckie są trochę takim cierniem w boku Rosji, bo gdy popatrzymy na mapę, gdyby Rosja zajęła kraje bałtyckie i jeszcze bardziej sfederalizowała się z Białorusią, no to byśmy mieli jeden duży organizm sięgający od południowo-wschodniego brzegu Morza Bałtyckiego w głąb. Ukraina zostałaby w kleszczach i duża granica otworzył też by się okienko do Polski. Więc to z tej czystej geografii wojskowej, z sztuki operacyjnej jest... kraje bałtyckie są takim ważnym elementem. No i marzeniem Rosji oczywiście byłoby odcięcie krajów bałtyckich poprzez sławetny przesmyk suwalski od reszty krajów NATO. No i wtedy mieliby swobodę działania. Więc dlatego te kraje bałtyckie są w taki czy inny sposób przekazywane. Ale to dokładnie powiedział i Rutte, i minister Sikorski. Rosja nie jest dzisiaj w stanie zaatakować NATO w pełnoskalowym konflikcie, bo po prostu przegra. Przegra na wszystkich frontach. Nawet jeżeli będzie nas straszyć bronią jądrowych, to przegra. I Rosja z tego sobie zdaje sprawę, że przegra, i to definitywnie przegra. Więc używa metod, które widzimy na co dzień, które tak podprogowo są używane, żeby nie można było tego ani określić artykułem, nie można było zrobić artykułu 4 czy 5. Mhm. I tak działa. Musimy też, że tak powiem, nie powiem przyzwyczaić się do tego, bo to nie o to chodzi, żeby się przyzwyczaić, tylko też znaleźć sposób na adekwatną odpowiedź Rosji. I myślę, że ostatnie sygnały z NATO, właśnie ten wywiad Marka Rutte, pokazują, że NATO zaczyna myśleć o tym, że nie będziemy tylko używać tarczy, ale czasami użyjemy i miecza przeciwko Rosji. Właśnie w tych podprogowych sytuacjach.
1: No bo rzeczywiście można było ostatnio odnieść takie wrażenie, że Zachód wobec tych ataków ze strony Rosji hybrydowych poniżej progu wojny, no jest jak w jakiś sposób pogubiony, może nawet bezbronny, bezradny. Teraz to się zmienia. Odczytuje pan takie sygnały świadczące o tym, że mówiąc kolokwialnie, Zachód, NATO, może też Polska, mogą w jakiś sposób oddać Rosji cios za cios w tej wojnie hybrydowej?
0: Oczywiście, że nie będziemy stosować metod bandyckich, jakie stosuje Rosja, no bo

0: nie oszukujmy się, my nie prowadzimy takiego, ale jest wiele metod, które pośrednio mogą dać Rosji jasny sygnał, nie róbcie tego. To jest, najprostsze uderzenie jest tam, gdzie najbardziej boli, to są finanse. No, jeżeli się skupimy na finansach Rosji i na zrobieniu paru rzeczy, żeby Rosji pokazać, że to im się nie opłaca, to Rosja sama się z tego wycofa, a Unia Europejska czy kraje NATO mają takie czy inne możliwości, aby wpłynąć na Rosję. Więc i proszę zobaczyć, co się wydarzyło. No, Niemcy, które jeszcze w różny sposób miały interesy z Rosją, już dzisiaj definitywnie stają po stronie, myślę, że polskiego sposobu myślenia na temat Rosji i wiele innych krajów, więc to się bardzo mocno zmienia i myślę, że dojdzie do takiej sytuacji, w której NATO, jeszcze raz powiem, nie będą to ataki hybrydowe na Rosję, bo NATO nie jest bandycką organizacją jak Rosja, która wykorzystuje nielegalne w zasadzie działania. Zrobi to w białych rękawiczkach, ale tak, żeby Rosję zabolało.
1: Mówimy o tym, że ta drabina eskalacyjna działań Rosji wobec Zachodu no, cały czas wspina nam się na kolejne poziomy i tym kolejnym etapem teraz no, jest testowanie jedności Sojuszu Północnoatlantyckiego. Temu mogą służyć te prowokacje wobec krajów bałtyckich. Z drugiej strony słyszymy od Stanów Zjednoczonych, od przedstawicieli Pentagonu, czy od samego prezydenta Donalda Trumpa i Pita Hekseta, który jest szefem Pentagonu, o konieczności, to słychać od szczytu NATO w Turcji, o konieczności wprowadzenia reform, zmian, o NATO 2 albo nawet 3.0. Czy taka reforma wzmocniłaby NATO pana zdaniem, czy wręcz przeciwnie, wobec tych testów, które prowadzi Rosja, testów jedności sojuszu, mogą osłabić ten organizm?
0: Nie, no, wydaje mi się po pierwsze, że Ameryka nieświadomie, a może świadomie, osiągnęła pewien cel, czyli kraje europejskie jako jedno ze swoich głównych agent mają bezpieczeństwo. Jeszcze parę lat temu w ogóle tego tematu nie było. Ilość pieniędzy wydawanych na zbrojenia, budżet, który był przeznaczany na to, był naprawdę w poziomie tam od 1% do 2%, mimo że niektóre kraje jak Wielka Brytania miały trochę więcej, ale generalnie Europa żyła w takim poczuciu błogiego bezpieczeństwa i nie inwestowała w bezpieczeństwo. Dziś i polityka Rosji z jednej strony, ale też polityka amerykańska spowodowała, że Europa się budziła. Proszę zobaczyć, jaki jest gwałtowny wzrost produkcji uzbrojenia, jakie są zmiany prawne, jakie są zmiany w konstrukcji sił zbrojnych, w strategiach państw. To się wszystko dzieje i może się okazać, na co liczę też, że Europa w ciągu najbliższych 5, 7, może 10 lat stanie się naprawdę potęgą nie tylko gospodarczą, taką jak jest dzisiaj, ale też potęgą militarną poszczególnych krajów plus suma na poziomie europejskim. Także no, trochę się Europa przebudziła militarnie, ale też gospodarcze, no bo za tym przebudzeniem militarnym jest ogromny wzrost produkcji militarnej, który daje miejsca pracy i generuje określone dochody i określone ruchy finansowe. Więc to się wszystko dzieje. Więc ja nie widzę tutaj jakiegoś zagrożenia, żeby nagle to NATO się miało rozpaść, czy się miało coś innego zmienić. Amerykanie z siłą rzeczy lokują swoje aktywa w obszarze Pacyfiku i mówią, że Europa no, musi trochę bardziej odpowiadać za swoje bezpieczeństwo i w zasadzie to jest słuszna koncepcja.
1: No ale Polska mimo to zabiega o to, żeby te bazy amerykańskie w naszym kraju powstały i dzisiaj też była o tym mowa w naszym porannym programie w Polskim Radiu 24. Naszym gościem był Michał Baranowski, to jest wiceminister rozwoju i technologii, który stwierdził, że koszty stworzenia stałej bazy wojska amerykańskiego w Polsce będą wysokie, to prawda, ale alternatywa jest znacznie gorsza i być może znacznie kosztowniejsza. Nasz gość wskazał, że obecność żołnierzy amerykańskich będzie ważnym elementem bezpieczeństwa Polski. Posłuchajmy.
2: Baza amerykańska będzie bardzo ważnym elementem tego bezpieczeństwa. Amerykanie w tym momencie zmieniają architekturę swojej obecności również w Europie. No to jest szansa, aby tą obecność w Polsce zwiększyć i zmienić ją z obecności rotacyjnej w obecność stałą. Amerykańscy żołnierze, amerykański sprzęt

0: Polsce oznacza to, że jest to bardzo mocno wzmocnione odstraszanie naszych największych przeciwników na wschodzie.
1: Naszym gościem pan generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych. Panie generale, ta stała baza wojsk amerykańskich w Polsce, na ile to jest albo byłoby takie ostateczne przypieczętowanie tego polsko-amerykańskiego sojuszu, no uzupełniającego, no bo przecież nie alternatywnego dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego i opierania właśnie na NATO naszego bezpieczeństwa?
2: No, po pierwsze byłoby to zerwanie ostatecznie różnych porozumień czy różnych rzeczy, które się działy po rozpadzie Układu Warszawskiego, gdzie Rosja próbowała blokować obecność i rozszerzenie NATO i wszystkie te rzeczy. Stała baza amerykańska, w której przyjechałem, byli żołnierze amerykańscy z rodzinami, powstałoby takie amerykańskie miasteczko w środku Polski, czy tam w jakimś tam regionie Polski. To jest ostateczne zerwanie z posowieckim czy po Układzie Warszawskim podziałem świata. Dla nas jest to ważne, no jakby nawet psychologicznie czy politycznie. A druga rzecz to tak, rotacyjne przebywanie żołnierzy amerykańskich polega na tym, że oni tu przyjeżdżają, są przez pół roku, ćwiczą i wracają do siebie. A budowa takiego, mówię, miasteczka amerykańskiego, w których będzie jednostka wojskowa, w której będą żołnierze amerykańscy, ale będą ich rodziny, szkoły i ta mała Ameryka powstanie tutaj, zmienia architekturę całkowicie bezpieczeństwa, no bo oni będą tu na stałe, oni tu będą mieszkać, oni się wżyją w nasz krajobraz, no i będą, że tak powiem, promieniować bezpieczeństwem, czyli tą Ameryką na całą Polskę, no bo zaatakowanie takiego miasteczka, no to jest zaatakowanie Ameryki de facto.
1: Jak pan sądzi, jak wynika z pana wiedzy, intuicji również, na ile ta decyzja, na którą czekamy, ostateczna w sprawie stworzenia tej stałej bazy amerykańskiej w Polsce, jest blisko? Jest w zasięgu ręki.
2: To wiedzą ci, którzy negocjują ze stroną amerykańską ten układ. No ale też pamiętajmy, że zanim to się wydarzy, to jeszcze musi nastąpić ten, że tak powiem, polityczne decyzje. Potem muszą nastąpić wojskowe, bo ktoś musi wskazać, jaka ta jednostka, skąd ta jednostka ma się przebazować i tak dalej, i tak dalej. Potem musi nastąpić faza budowy takiego miasteczka i dopiero potem jego zasiedlenie. Ja myślę, że mówimy o programie na 10 lat.
1: Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę, również za te prognozy. Pan generał Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie generale. Życzę dobrego dnia. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
3: Powtórka programu. Autopromocja.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
4: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
5: Jacek Czarnecki
6: i Roch Kowalski.
7: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11:05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
3: Autopromocja.